0: się spotykali w tej pracowni, w której ja właśnie wtedy mieszkałam. To było na ostatnim piętrze na ulicy Orlej w Warszawie. I tam odbywały się takie zajęcia. Myśmy wyjeżdżali w plenery, robiliśmy zdjęcia, wywoływaliśmy tam właśnie w pracowni, potem je omawialiśmy. Ja to robiłam tak po prostu dlatego, że uczestniczyłam, ale to nie było jakby też moją pasją, chociaż mój ojciec był fotografem z zawodu, więc powinnam jakby przesiąknąć, ale nie, jakoś tak, mimo że mnie namawiali, mimo że moje zdjęcia nawet podobały się.
1: Ty poszłaś dalej w film po prostu.
0: Poszłam w film, tak. Natomiast wtedy ze mną właśnie tam w tej pracowni swoje szlify też zdobywali tacy fotografowie jak właśnie Jurek Gumowski, Andrzej Michałowski, Piotrek Mastaler. Więc to była taka dobra grupa i jak ktoś był grzeczny i Irena miała zaufanie, to w takim plenerze dawała tego Hasselblada i można było porobić zdjęcia i przyznam się szczerze, że ten aparat sam robił zdjęcia. Co by człowiek nie zrobił, to wychodziło świetnie. No,
1: a powiedz, więc, a czy ty też pozowałaś do zdjęć?
0: Też pozowałam bardzo dużo, tak.
1: I jak to wspominasz?
0: No, wiesz, no my żeśmy wtedy byli strasznie młodzi, to mieliśmy po 20 lat, więc to były, wiesz, całonocne dyskusje. To był czas, kiedy nic nie było w sklepach, więc jak w soboty żeśmy się spotykali, to każdy coś przynosił. Ja miałam taką dużą cygańską patelnię o średnicy 50 cm z drugą taką rączką, żeby można było wziąć ją do góry w ogóle. No i na tej patelni żeśmy uprawiali jedzenie, czyli wszystko to, co ktoś przyniósł. Jeden przyniósł jajka, drugi kawałek kiełbasy, ktoś inny jakąś paprykę, ktoś pomidora. I to wszystko wrzucaliśmy na tą patelnię i robiliśmy sobie taką wspólną kolację, bo zwykle te dyskusje trwały do rana. Więc było tak. To, że właśnie te błony filmowe wszyscy trzymaliśmy w lodówkach, to dlatego, że nie można było na bieżąco pójść do sklepu i kupić, więc zdobywało się błony filmowe, czasem się wymieniało na najróżniejsze rzeczy. Potem w latach 90. Mój mąż zaczął robić zdjęcia i mieliśmy też analogową Minoltę. A teraz ja mam Sony Alpha, ponieważ z Minolty zostały mi wszystkie obiektywy. Więc dokupiłam body już cyfrowe właśnie Sonego i takim aparatem działam.
1: Ale już cyfrowo.
0: Już cyfrowo. Trochę rozumiem, dlaczego robisz zdjęcia czarno-białe. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że zdjęcia czarno-białe są takie bardziej szlachetne, że pokazują taką prawdę na zasadzie zero-jedynkowej. Natomiast kolor bardzo rozprasza i zrobić w ogóle dobre zdjęcie kolorowe jest niezwykle trudno. Takie, które byłoby szlachetne w swoim wyrazie.
1: No, coś w tym jest.
0: Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną?
2: Tak, wiesz co, ja w zasadzie się nigdy nie przesadnie nawet zastanawiałem, co mnie w tej fotografii czarno-białej tak urzeka. Nie wiem, ona była zawsze dla mnie chyba tak bardzo naturalną tą fotografią, że chyba nawet nie bardzo myślałem na temat koloru. I wiesz, to jest w ogóle śmieszna historia, bo jak, nie wiem, jak czasami patrzę na coś, co mnie otacza, albo nie daj co, coś mi się przyśni, to ja to widzę czarno-białą. Ja to widzę w tych skalach szarości, a nie w kolorach. I w zasadzie ten cały świat, i jak patrzę na coś, co chcę sfotografować, to tak na dobrą sprawę mój mózg już to widzi w czerni i w bieli i w szarościach, a nie w kolorze.
1: A filmy lepsze są kolorowe czy czarno-białe?
2: Mówisz o filmach telewizyjnych? Tak. Ja wolę czarno-białe. Aha.
1: Czyli nie ma sensu ich kolorować na pewno.
2: Dziwnie się czasami czuję nawet patrząc na film czarno-biały, który później odzyskał kolory. No, nie wiem, to chyba tak mocno w krew weszło i gdzieś tam utknęło w mózgu, że jednak ta fotografia jest czarno-biała i ten obraz, który ten mój mózg przetwarza, też jest czarno-biały, że no inaczej sobie nie wyobrażam w sumie tak na dobrą sprawę.
3: A dla mnie czarno-biała fotografia jest magiczna. Po prostu dla mnie wydobywa coś, co jest ukryte. Właśnie jak powiedziała pani Jola, że nic cię nie rozprasza. I możesz wydobyć drugie dno i coś, co cię olśni.
0: Zwłaszcza to widać dobrze w portretach.
3: Tak, właśnie chodzi mi o portrety.
0: Tak, gdzie ten charakter człowieka jest zdecydowanie lepiej widoczny właśnie w fotografiach czarno-białych. Dokładnie ten kolor jednak rozprasza, tak jakby no, trzeba naprawdę mieć dobre oko i dobrą chwilę, żeby uchwycić tak właśnie dobrze charakter człowieka w fotografii kolorowej. Dlatego też kolorowa cyfrowa jest bardzo rasowana, jak ja dzisiaj mówię, podczas gdy ta czarno-biała kiedyś na błonie, ona była taka prawdziwa bardzo. Tam można było ewentualnie skorygować jakieś problemy z błoną, bo często przyszliśmy pracowali, oczywiście jak ktoś miał wtedy Kodaka błony, no to było świetnie, ale najczęściej mieliśmy błony orwokolor, gdzie czasem były pęcherzyki, no i potem się to retuszowało. Więc ja nawet tak sobie dorabiałam w pewnym momencie, robiąc dla telewizji właśnie jako licealistka jeszcze retusz pewnych rzeczy, tak właśnie ze względu na jakieś ubytki w błonie filmowej.
2: Ale chcę powiedzieć, że FOMA do tej pory potrafi pokazać się różki, jeżeli chodzi o jakość samej błony. I pierwszy raz, kiedy się zdziwiłem, patrząc na zdjęcia właśnie zrobione na FOMie i widząc na tych zdjęciach, no czarny deszcz. Ja się zastanawiałem, czy gdzieś to była kwestia mojego błędu przy wywołaniu, a potem grzebiąc i zgłębiając, wyszło na to, że jednak Czesi faktycznie mieli jakieś takie problemy z produkcją pewnych partii materiału. No i faktycznie te zdjęcia wyglądały jakby skąpane w czarnym deszczu. No to wyglądało niesamowicie. Z tym, że no tam już jest, byłoby tego retuszowania i tego dłubania zdecydowanie za wiele. I stwierdziłem, że zostawię to po prostu taki, jakim jest.
0: Zresztą wiem, że nawet kiedyś ktoś, ja już nie pamiętam, która firma, nie wiem, czy nie Benetton, właśnie zrobił reklamę czarno-białą, bo jakby to ten
2: tak,
0: przesyt...
2: Tak, Benetton chyba był.
0: Tak, prawda?
2: Tak.
0: Przesyt kolorem już był tak duży, że oni właśnie jakby zwrócili na siebie uwagę przez reklamę czarno-białą. I była wtedy znów jako nowość.
1: Tak.
0: No dobrze, to no. Wszystko chciałam powiedzieć. Fajnie, że robisz takim sprzętem zdjęcia. A czy już jakąś wystawę?
2: Trzy wystawy miałem ze sobą. Pierwszą wystawą było, no w zasadzie powiedzmy sobie szczerze, że takie lekkie mydło i powidło. Tam było wszystko tak na dobrą sprawę. Druga wystawa łączyła w sumie moje dwie pasje, bo z jednej strony fotografia, a z drugiej strony kryminologię. I to była wystawa poświęcona 10 historiom kryminalnym z Polski powojennej, a trzecią wystawą były akty. I w sumie chyba z tą wystawą kryminalistyczną jestem, mi się wydaje, mimo wszystko najsilniej związany i w gruncie rzeczy chyba najbardziej dumny z niej, wiesz?
0: No to cóż, życzę w takim razie kolejnych wystaw i wszystkiego dobrego życzę wszystkim nocnikom.
1: No, dzięki.
2: Dziękujemy serdecznie, miło cię było poznać.
1: No, dzięki.
0: Również. Dziękuję, Aniu.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Cześć.
1: No właśnie, a szykuje się jeszcze jakaś wystawa? Coś na razie nie. To może właśnie w końcu o tych zdjęciach trochę.
2: No właśnie.
1: bo mówisz, piszesz tam właśnie, że na początku trochę tak nieśmiało zaczynałeś, głównie od przyrody, nie od portretów.
2: No tak, bo miałem ogromną nieśmiałość i ogromne problemy z fotografowaniem ludzi, bo do tego jednak potrzebujesz jakiegoś tam przełamania, wyjścia i znalezienia w sobie mnóstwa odwagi. Ale ja takiej uwagi nie miałem. Dużo łatwiej mi było podejść do krzaczka, do badylka właśnie, nawet szczękając zębami, bo on tutaj był mocno zmrożony. No ale mogłem sobie chodzić dookoła tego kwiatka z każdej możliwej strony przez pół godziny, czy ile tam potrzebowałem, i ten kwiatek mi nie uciekł.
1: Też sobie myślę, że to na początek tej przygody to jest fajnie. Lepszy model, który nie grymasi.
2: Bo on nie grymasi.
1: Nie marznie.
2: Nie ziewa, nie przewraca oczyma.
1: Tak, i nie mówi...
2: Co tak na mnie patrzysz?
3: Co, uderz w stół, tak?
2: Tak.
1: No właśnie, bo słuchajcie, niesamowite rzecz się stała, bo tutaj, jak już pewnie się domyśliście, Krzysiek z Moniką, może bardziej Monika z Krzyśkiem, zaprosili mnie tutaj do siebie, do mieszkania. Powiedz Moniko, czy ty lubisz pozować do tych zdjęć?
3: Lubię, ale mam niejaki problem, ponieważ tak się skupiam, żeby... To były dobre, ciekawe zdjęcia, że często wstrzymuję oddech. A jak wstrzymuję oddech, to zaczynam ziewać. No. Zawsze jest hasło, wyziewaj się.
1: I wtedy robimy.
2: Nie, ale Monia jest naprawdę bardzo dzielną modelką i tyle, ile ona wytrzymuje, to podziwiam. Mm.
1: No więc tutaj...
2: No, wracając do...
1: Po krzaczkach...
2: No, po prostu. Tak, chciałem konia sportretować razem z właścicielem, ale właściciel no, okazał się bardzo rozmowny, ale w kierunku negatywnym, a koń nie miał nic do powiedzenia w tym temacie. No i został, zresztą był tak samo cierpliwy jak krzaczki fotografowane, więc w sumie no, stał sobie i stał.
3: Bardzo lubię to zdjęcie. Mhm. To było zrobione na rynku.
2: Na rynku w Rumi.
1: Tak. Proszę. No a tutaj ta podwójna ekspozycja.
2: Tak, i tutaj jedna z tych nielicznych podwójnych ekspozycji, które były zaplanowane. To nie było tak, że... bo część wychodziła z przypadku. Bo na przykład zapomniałem przy niektórych aparatach przewinąć film przed następnym zdjęciem. A czasami mi się zdarzyło nawet tak, że po prostu naświetliłem film, nie wywołałem go od razu, a potem o nim zapomniałem, założyłem go drugi raz i w ten sposób miałem 36 podwójnych ekspozycji. Nie, ale tutaj akurat już było działanie takie kompletnie zaplanowane i z premedytacją, dzięki temu drzewo wyrosło po prostu z morza.
1: Tutaj jakieś, tutaj widzicie w tle torpedownie w Babich Dołach i tutaj właśnie widok z plaży w Mechelinkach.
2: No przy okolicy, żeśmy się zdążyli poznać.
1: Tak, właśnie tak się poznaliśmy. Myśmy sobie morsowali. Krzysiek przechodził z którymś z tych swoich aparatów. No i się zapytał, czy może nam zrobić zdjęcie. No rób pan. No i stoimy, on robi to zdjęcie, robi.
2: No niestety, do tego młociści się uzbroić w cierpliwość, to nie ma tak dobrze.
1: Tak, no i co? No i dałeś nam namiar po prostu na
2: Tak, na Instagram. To zdjęcie i tak nie wyszło, bo to było jedno z moich eksperymentów i wtedy mi się nie udały. No ale i tak.
1: No, ale właśnie tak z łapanki właśnie Krzysiek bierze sobie z modeli.
2: No właśnie, tutaj jest...
1: To się napatoczy.
2: To jest niesamowite, że o ile na samym początku miałem potworne właśnie problemy z tym, żeby w ogóle wyjść do ludzi i z nimi pogadać, tak, no nie wiem, przynajmniej połowa portretów to są portrety rzeczywiście z łapanki. To jest takie wyjście na miasto. I wyłapywanie ludzi. Czasami to się udaje, czasami to się nie udaje. Czasami mam wrażenie, że ludzie, których spotykam, doskonale wiedzą, że mam w sobie tego dnia tę siłę przebicia i jakby się poddają tej presji. A czasami mam wrażenie, że z kolei widać po mnie, że dobra, wyszedłem, ale nie mam do końca tego przekonania w sobie tego dnia i wychodzi różnie. Ale Ale jeżeli mam dobry dzień, to na te 12 zdjęć, na tych 12 klatek, na 12 zaczepionych osób, nie wiem, z 8 osób się zgadzi na zdjęcia.
1: To i tak dobra średnia
2: chyba.
1: Mi się
2: wydaje, że całkiem nie najgorsza. No.
1: No, tutaj też torpedownia Babigdoła, to co już z innej perspektywy trochę.
2: Tak, to właśnie z Babigdołu sfotografowana.
1: No to to chyba taki miły obiekt do fotografowania.
2: No bardzo miły, bo nie ucieknie. A tutaj...
1: No, a tutaj może wracamy do eksperymentów.
2: Tak. Mhm.
1: I to jest chyba zdjęcie, które zrobiłeś taką zabawą
2: solarigraficzną.
1: Tak, właśnie. A powiedz, co to jest?
2: Właśnie sobie język na nim. Można. Mhm. To jest naświetlanie nie kliszy, a samego papieru fotograficznego. Mhm. I ludzie tę metodę wykorzystują zarówno do robienia zdjęć. W zasadzie niekiedy całoroczny, bo pakują do puszki czy czegokolwiek innego, co by się nadawało do włożenia papieru. Tak Monia teraz pod górką mamy.
1: To wygląda jak obraz w ogóle jakiś.
2: No więc czasami można to zrobić tak, że się wpakuje rzeczywiście do puszki papier, przepraszam, i się go naświetla przez rok na przykład, albo przez parę miesięcy. Mm-hmm. To jest niesamowite, bo na tym zdjęciu widać, nie wiem, wędrówkę gwiazd, słońca, no po prostu niewiarygodne. Ale to zdjęcie, które się robiło przez, nawet nie cały dzień, ono się robiło przez parę godzin. Ustawiłem faktycznie na tym podwórku aparat, włożyłem do niego papier docięty na odpowiedni format. Papier tak nie wygląda po wyjęciu go z aparatu. On jest kolorowy, ma odwrócone kolory, no wygląda dziwnie, ale ostatecznie po ogarnięciu wygląda rzeczywiście w ten sposób. No i to była moja pierwsza, jak do tej pory ostatnia przygoda z solarigrafią. Czekaj, zajrzyj tam do czata. Mm-hmm. Ja tak cały czas mam to w głowie.
1: Czekaj, to chodzi ci o fotografię otwórkową?
2: Tak.
1: Od Czeksula pytanie.
2: No właśnie, to jeszcze nie. To jeszcze nie, chociaż dzisiaj jeszcze przyznam szczerze, przeglądałem aparaty do fotografii otworkowej na średni format. Ale nie skusiłem się, chociaż niektórzy podobno robią zdjęcia pudełkiem od zapałek, ja jeszcze nie robiłem pudełkiem od zapałek zdjęć.
1: To takie.
2: Także jeszcze nie.
1: W nowym roku.
2: W nowym roku jeszcze nowe wyzwanie może to będzie. Mm.
1: Tutaj coś mi nie chce iść. Wiem. O, tutaj jakiś też eksperyment.
2: Eksperyment to jest właśnie to, o czym ci wspomniałem przy okazji Pentacona 6'a i jego kreatywności w zasadzie tego aparatu i możliwości odpięcia z niego obiektywu. Okazuje się, że można odpiąć obiektyw, manewrując obiektywem przed samym aparatem robić zdjęcie. Mm-hmm. No wtedy sobie wyłapie bardzo niewielką płaszczyznę ostrości. Okay. Jest jeden element, na przykład ostry, jeżeli jest taki mocno wysunięty, jak na przykład kwiatki w ręku tej dziewczynki. Albo czasami jest to jedna płaszczyzna, jakiś tam pasek. Chyba gdzieś, nie wiem, czy tam w eksperymentach nie było jeszcze jednego takiego zdjęcia. O, właśnie to. No to jest właśnie zrobione w ten sposób, że masz wypięty obiektyw, manewrujesz przed aparatem obiektywem i jak wyłapiesz ostrość w tym momencie, kiedy chcesz ją mieć, no to robimy zdjęcie i w ten sposób to zdjęcie wychodzi naprawdę takie mocno odrealnione.
1: Mhm. No i tutaj dalej.
2: No to jest to samo. Ten sam. No i tu masz faktycznie jedną płaszczyznę ostrzenia, tak? No po przekątnej w zasadzie z aparatem, z tą dłonią. Cała reszta jest taka mocno rozostrzona.
1: No i tutaj ten eksperyment, rozumiem, że
2: wkładasz... To jest ten eksperyment, który się właśnie nie udał. To były moje pierwsze śliwki robaczywki i nie wpadłem na pomysł, że film, który no niby będzie... No tak, żeby coś takiego zrobić, potrzebowałem aparatu średnioformatowego i włożyć do niego kliszę mało obrazkową, taką typową z tej kasetki metalowej. I wprawdzie zakleiłem w aparacie z tyłu okienko, które służy normalnie do odczytywania kolejnej klatki, tylko zakleiłem go czymś białym i tylko od jednej strony. I się okazało, że przy robieniu zdjęcia, jak aparat dostał rzut światła jeszcze od strony obiektywu, No to właśnie się takie ładne słoneczko babidolskie, że tak powiem, mm-hmm. zrobiło.
3: I to wygląda jak kolaż.
2: Trochę. Skopany. No i to już jest ta sama seria, tylko że z kolejnego wyjścia i tym razem się już udało uniknąć tego mm-hmm. nieszczęsnego słoneczka. To jest fajne, bo to format jest zachowany aparatu średnioformatowego, mm-hmm. ponieważ jest pisza mało obrazkowa, to jednocześnie się z tego robi taka troszkę panorama, bo mm-hmm. to jest no większy niż ten. Mm-hmm.
1: No i tutaj jeszcze taka podwójna ekspozycja.
2: I to z przypadku na dodanie.
1: I z przypadku, no niesamowite to zdjęcie jest.
2: To jest moja siostra w ogóle przy. Mm.
1: No tutaj już wracamy, ale może właśnie pokażmy w końcu te portrety, których robisz najwięcej i najwięcej jest na twoim profilu. Bo mówię, tak na Instagramie klip podkreśnik fotografia albo po prostu strona internetowa clip.flog.pl. Mhm, też te zdjęcia znajdziecie.
2: Tak, z tym, że większość tych współczesnych raczej na Instagramie. Mhm.
1: Czyli już tam nie wrzucasz za bardzo?
2: Na flogu rzadziej się pojawiam. W sumie rozkokosiłem się tak na dobrą sprawę na Instagramie.
1: No i na Instagramie są też takie poetyckie opisy. Tutaj później wam przytoczę.
2: O matko, wygrzebałaś to.
1: No i tak.
2: To jest zdjęcie ze Smieny w ogóle. Mhm. Ludzie się nie potrafią nadziwić, że ze Smieną można takie zdjęcia zrobić, no bo faktycznie aparat jest no, specyficzny bardzo i taki...
3: Słyszałeś opinię, że jest beznadziejny, nie?
2: Słyszałem opinię, że jest beznadziejny, do niczego się nadaje i się okazuje, że jednak się do czegoś nadaje. No i można zrobić Smieną zdjęcie, które mhm. jest fajne, ostre, wymaga wprawdzie stosowania dodatkowo jeszcze jednej rzeczy mm-hmm. do pomiaru odległości od fotografowanej osoby albo mm-hmm. przedmiotu. Mm-hmm. To Smieny produkowano taki dodatek, który się nazywał Blik, właśnie Dalmierz w sumie taki. Mm-hmm. No i jakby połączyć jedno z drugim, to rzeczywiście można z tym coś wykombinować.
1: A tutaj Jola pisze, że Mona Lisa, a nie siostra. No tutaj Enerfan pisze, że też woli zdjęcia od sztucznych filmów. Pamiętam pierwsze zdjęcia czarno-białe. Robiłem Smieną, tak? Tutaj fani Smieny. A tu o tym za tym zdjęciem jakaś historia? Oprócz pandemii?
2: Oprócz pandemii? Nie, ale to był chyba też ten moment, kiedy pandemia była na tyle rozszalała, że nasze mądre włosy nam zabroniły w ogóle wychodzenia do lasu, na plażę, kręcenia się gdziekolwiek, po czymkolwiek. No i pani się odważyła, tak samo jak ja się odważyłem, to pani się też odważyła, żeśmy spojrzeli na siebie, stwierdziliśmy, mm-hmm, trudno, mm-hmm. raz się żyje, może nas nie zawiną za to zdjęcie, no i...
1: Ale maseczki nie zdjęła.
2: No skąd, żeby no.
1: No a tutaj chyba jedno z najwdzięczniejszych jakby obiektów, zwierzaki i dzieci, nie wiem, to chyba jest dziecko, czy może takie trochę starsze no,
2: nie,
1: dziecko,
2: no, to, nie? No ja myślę, że to już raczej była studentka, mi się wydaje.
1: Tak?
2: No, ale
1: młodo wygląda.
2: Tak. No i mamy mistrza drugiego planu w tym wszystkim, nie?
1: No tak, tak.
3: No właśnie. No,
2: mamy mistrza drugiego planu. Byłem ciekaw, kiedy
1: cię zaatakuje?
2: Z pierwszego planu się zorientuje, że można się pobawić, czy nie, ale... Mhm.
1: No i myślę, że kolejne fajne obiekty, to też, tak jak dzieci są wdzięczne do fotografowania, to też myślę, osoby starsze, nie? Też... Tak.
2: No pan Koen się trafił w Sopocie.
1: No, proszę.
2: On był tak wdzięczny, tak pozytywnie nastawiony w ogóle do robienia tych zdjęć. Myśmy tam z dobra, nie wiem, 40 minut.
1: Ty już chciałeś iść i on dalej, tak?
2: Nie, ja już nawet nie chciałem iść, bo on tam był z kolegą i to się tak fajnie, tak miło się gadało. Kolega nie chciał stanąć przed obiektywem, mm-hmm. ale dlatego to był żaden problem i, mm-hmm. i stwierdził, że on chce jak najbardziej, że tak. Mm.
1: No tutaj jakiś pan z kolei, który dorabia, tak?
2: No. Pan, który dorabia i ta historia no była naprawdę bardzo smutna w ogóle.
1: Tak?
2: Czasami jest tak, że komuś robisz zdjęcie i robisz zdjęcia, a czasami jest tak, że robisz zdjęcie i ta osoba z sobą nawiązuje kontakt i rozmawiacie i nagle się okazuje, że poznajesz historię tego człowieka i że ci opowiada, wiesz, tam jednocześnie była jeszcze jego żona, ten człowiek był po wypadku podczas w zasadzie tej swojej pracy. On był animatorem. Mm-hmm. Podczas pracy animatora właśnie doszło do wypadku i ostatecznie, ledwo się poruszając, wylądował na molo w Sopocie. Dorobiłem sobie parę złotych do mm-hmm. życia, ale naprawdę nie wiem, i smutku tyle w tym człowieku było, i spojrzenie było urzekające i jednocześnie tak przytłaczające, i tak smutne, i tak pochłaniające, żeśmy siedzieli i gadali. A tam wylądowałem w Sopocie, nie wiem, po miesiącu czy po dwóch, było dalej tak samo zimno, tam dalej siedział w takiej samej cienkiej kurteczce. Mhm. Nie, to naprawdę było smutne, ale...
1: Bo rozumiem, że on także też sobie z nim można zdjęcie zrobić po prostu, tak? Na tym to polega ta jego praca?
2: Tak, no wiesz, no faktycznie, no można było sobie z nim zrobić zdjęcie i... Mhm. Albo jemu po prostu zrobić to zdjęcie, mhm. nie? Mhm.
1: No to też jakieś pandemiczne spotkanie.
2: Pandemiczne spotkanie psów i kota na dodatek.
1: Tak.
2: Tak na dobrą sprawę, jak przychodziłem i zobaczyłem, że pani wychodzi z kwieciarni, wychodzi z tej kwieciarni, z tymi psy na nią czekały, a pan się pojawił, nie wiem,
1: ni stąd,
2: ni stąd, ni zowąd po prostu. I się okazało, że jeszcze ma kota. Mhm. A to jest Dolne Miasto w Gdańsku. Mhm.
1: A tutaj gdzieś w jakiejś stajni?
2: A za drzwiami jest stary warsztat Kowalski, który się uchował, w zasadzie wyposażenie. Ojciec tej pani był Kowalem. I tam się utrzymało całe to wyposażenie. Właśnie, i tutaj przy okazji tego zdjęcia masz magię. Pamiętasz, gdyśmy rozmawiali o Wojtlanderze Brillancie? Też to masz magię tego aparatu. Mhm. Jakbyś się cofnęła albo pchnęła do następnego, czy nie.
1: Ja to też nie mam żadnego. Ale do którego zdjęcia byś chciał wrócić?
2: Jakiegokolwiek. Czekaj, wróć do poprzedniego.
1: Okej.
2: Okay. Zobacz, to zdjęcie masz zupełnie ostre.
1: Tak, tak, tak. A tam takie rozmyte są.
2: A tam to jest niby ostre, ale jest rozmyte.
1: No, no.
2: To jest właśnie dla mnie ta magia tych 80-paroletnich szkieł, które no, już mają swoją historię i mają swoją przeszłość w sobie. I wszystkie zdjęcia robione tym aparatem są właśnie takie. Mhm.
1: Czyli rozumiem, ty po swoich zdjęciach, widząc je tylko, wiesz, którym aparatem robiłeś, czy po prostu pamiętasz, którym je robiłeś? Czy jak to jest? I to, i to.
2: Formatowych zazwyczaj pamiętam, którym aparatem robiłem, ale wystarczy, że wezmę ten aparat, znaczy to zdjęcie do ręki, albo przepraszam, na nie spojrzę, nie będę wiedział, że to już jest ten brillant. No. Mm-hmm. To jest jedyny aparat w mojej stajni, który właśnie daje takie efekty. Mm-hmm. Cała reszta nie jest tak przecudnie miękka, ale rzeczywiście on taki miękki obraz daje. Mm-hmm.
1: Tutaj już wspominaliśmy o tych wystawach. No i mamy tutaj kilka zdjęć tej twojej wystawy. Brudne dusze się nazywała ta wystawa.
2: Tak, 10 historii kryminalnych.
1: Tak. I tutaj może zagadka, może zaczniemy od tego zdjęcia.
2: No właśnie, może komuś się z czymś skojarzy.
1: Może z czymś się skojarzy, chociaż to myślę, że to ciężko. To było 10 powojennych historii kryminalnych. Czekajcie, bo ja muszę tutaj przejść. O. Może po tym zdjęciu będzie łatwiej. Jest kobieta.
2: Jest ręka, jest młotek.
1: I owinięty bandażem. Z jaką zbrodnią byście skojarzyli, z jaką postacią, tak, byście skojarzyli takie zdjęcie? No właśnie, 10 zbrodni i ty jakby odtwarzasz w swoich zdjęciach tę historię. I no, powstaje wystawa.
2: Że jest zdjęciem do historii.
1: Tak.
2: Może niekoniecznie czasami w sposób bezpośredni, ale tak.
1: No, ta propozycja tej wystawy, nie wiem, jak to się dzieje, że dostajesz propozycję, żeby zrobić taką wystawę.
2: Jest propozycja, żebym zrobił wystawę. Ewentualnie przychodzi mi do głowy temat i idę i proponuję dany temat tam, gdzie wystawiałem te swoje prace. Wszystko się odbywało tutaj w okolicy, w Rumi, w bibliotece. No i zaproponowałem cykl 10 prac poświęconych 10 powojennym historiom kryminalnym polskim. No i to zdjęcie jest związane z jedną z tych historii i ta historia, mogę podpowiedzieć, że jest no w miarę lokalna, bo to się rozgrywa wszystko na Pomorzu. Mhm.
1: Ta?
2: Ta.
1: Nie, to chyba nie.
2: Ta chyba tak.
1: Tak? Mhm. Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi, a jaki był odbiór w ogóle tej... No czy to ludzie trochę nie szokuje, że ty... Tak.
2: No wyszło na to, że jednak szokuje, bo się pojawiła na wernisażu jedna pani, która była strasznie oburzona w ogóle tematyką tej wystawy. Aha.
1: I co ona tam mówiła? Miała pretensje, że za publiczne pieniądze?
2: No publiczne może niekoniecznie, no bo to w zasadzie było za swoje własne pieniądze. Nikt mnie nie sponsorował wykonywania.
1: Mhm. O,
2: witaj, cześć.
4: Cześć, witajcie.
1: Hej, hej.
4: Wiecie co, pomyślałem sobie, że z tą fotografią czarno-białą to jest tak, że po prostu większą się ma, o wiele ma się lepszą kontrolę nad cieniami, nad światłocień, stosunkiem bieli do czerni, nad zakomponowaniem tego wszystkiego. No bo jak dochodzi nam cała gama kolorów, to jest ciężko to wszystko okiełznać i trzeba by naprawdę jakiegoś, no... mistrza, bardzo trzeba wprawnego oka, żeby tak samo sprawnie rozpoznawać te rzeczy. Powiem wam, że ja się fotografią w ogóle za bardzo nie zajmuję, zawsze to było obce, ale no, z racji wykonywanego zawodu dużo grafiką. I często sobie robię jakąś, przerabiam swoją kompozycję zdjęć na komputerze, jakiś kolaż, na czarno-biały, właśnie żeby mieć ten wgląd, czy dobrze rozłożyłem te właśnie tony ciemne i tony jasne, czy coś mi się nie przechyla za bardzo w lewo pod tym względem, w prawo, a potem sobie to koloruję na przykład na jakieś zwariowane kolory i to daje świetne efekty. Jak chodziłem do szkoły plastycznej, to tam była klasa fotograficzna i zawsze się zaczynało od czarno-białej fotografii, właśnie dlatego, że ona dawała takie możliwości, że można się zbliżyć do fotografii takiej artystycznej o wiele, wiele lepiej, no bo się doskonale widzi właśnie te, jak pracuje światło, jakiś tam walor, kontrast, to wszystko ma się nad tym dużo większą kontrolę, dzięki czemu uzyskuje się lepsze efekty. Nie wiem, czy to ma sens. Jak nie, to proszę mnie poprawić, bo się nie znam za bardzo na fotografii, ale tak mi się wydaje, że tak może być.
2: Wiesz co, to też, ale mi się też wydaje, że jest jeszcze jeden element. Można przy fotografii czarno-białej odciągnąć uwagę widza od tego, co w zasadzie jest mniej istotne. Te kolory ci jakby
1: nie rozpraszają.
2: Nie rozpraszają. One gdzieś tam nie wprowadzają jakiegoś takiego zawirowania. A z kolei pozwalają, czarno-biała fotografia też pozwoli, moim zdaniem, wyłuskać to, co chcesz bardzo mocno pokazać. I tutaj możesz też zagrać bardzo mocno też kontrastem, bo jeżeli będziesz miał zdjęcie czarno-białe z bardzo dużą skalą szarości i z tej skali szarości część z tej szarości wyrzucisz, no to zdjęcie nabierze zupełnie innego charakteru i też łatwiej wydobędziesz i pokażesz dokładnie to, co chcesz.
4: Mm-hmm. No ale na pewno jest też tak, że ciężko nam na przykład ocenić, które barwy są jaśniejsze, a które ciemniejsze tak na pierwszy rzut oka. A przy czerni i bieli, no to mamy nomen nomen czarno na białym to pokazane, nie?
2: Mm. Można, aczkolwiek też możesz oszukać trochę widza, wiesz, bo to wszystko zależy od tego, jaką kliszę, jakiego negatywu do tego wszystkiego użyjesz, bo jeżeli będę robił zdjęcia, no właśnie tak jak robię analogowo i wykorzystam zupełnie inną kliszę, która inaczej będzie właśnie, widziała na przykład czerwień, no bo czerwień na normalnej czarno-białej klisze będzie odcieniem szarości. A jeżeli wezmę kliszę o uczuleniu ortochromatycznym, czyli taką, która czerwień nie widzi, to ona ten czerwień odda no w zasadzie prawie że czerwią tak na dobrą sprawę. Tam nie masz szarości. Nie wiem, to jest też fajne, bo możesz na przykład wyłuskać, nie wiem, czyjeś biegi albo na przykład, nie wiem, ciemno na czerwono pomalowane usta. Możesz kombinować, ale, ale jest fajnie.
4: Rozumiem, co masz na myśli, że bardzo się sprawnie akcentuje pewne rzeczy dzięki temu. A wiesz co, bo słyszałem, a propos tej czerwieni, słyszałem taką anegdotę, że w dawnej telewizji, jak jeszcze była czarno-biała, to jak panie sobie szminkowały usta na czerwono, to one wychodziły czarne.
2: No właśnie, to o to chodzi.
4: No, a i dlatego kazano paniom malować usta zieloną szminką.
2: Zgadza
4: co
2: się.
4: W studiu wyglądało prześmiesznie pewnie, ale dawało dobry efekt w telewizji, bo nie były takie ciemne te usta. Ale przed chwilą sobie na przykład wziąłem czerwień na Photoshopie, przerobiłem na, dałem desaturację i wcale nie wyszła mi taka ciemna. Wyszła właśnie...
2: W skali szarości pewnie, nie?
4: Tak, tak. Dałem czerwony i zielony i wyszły mi prawie że takie same odcienie szarości, więc może to chodzi o to, że szminka trochę inaczej, no szminka jest ciemniejsza, szminka nie jest taka jasno-czerwona, taka wiesz, żywa, nie? Tylko jest trochę ciemniejsza jednak.
2: No właśnie, w negatywach chodziło o to, że one miały różne uczulenie na poszczególne kolory i w ogóle w fotografii między okresu międzywojennego na przykład i tuż po wojnie było tak, że bardzo często te klisze, które w sumie nawet były normalnymi kliszami, one nie były jakby specjalnie przygotowywane do osiągania określonego efektu, tylko po prostu były zwyczajnie dostępne, były kliszami właśnie ortochromatycznymi. One były, miały w ogóle bardzo niską skalę czułości na światło, ale jednocześnie nie widziały koloru czerwonego. No i efekt był tego taki, że wszystko co czerwone to jest właśnie to, co mówisz tą szminką. Że aby uzyskać właśnie kolor ust w skalach szarości, a nie czerni, no, trzeba było tak na zieloną, tak?
4: No Jola tutaj pisze, że na beżowo i może mieć rację, no bo pracowała w TV, no to ja słyszałem, że na zielono, ale to może ktoś przekręcił, a może się da i na zielony, i na...
1: A może to w amerykańskiej telewizji zielony, no bo gdzie u nas za komuny zielone szminki, to pewnie beżowe tylko były.
4: Tak. Jak tutaj... czerwonej nie było, to dopiero zielone.
2: Ale tutaj jeszcze wracając do kwestii tej fotografii jeszcze międzywojennej, też jest kolejna ciekawostka. Jak ludzie na przykład odtwarzali po wojnie malowania samolotów, na przykład biorących udział w wyścigach lotniczych, w konkursach lotniczych i tak dalej, które były, no w zasadzie jak popatrzysz na zdjęcia z tamtego okresu, one są takie mocno czarno-białe i do tej pory toczą się czasami bitwy, czy ta czerń jest w rzeczywistości, nie wiem, ciemnym, ale nie czerwonym kolorem, czy raczej jest to czerwienią. I później, no, do tej pory jest z tym problem. Ale rzeczywiście, i to jest to, co dzisiaj z kolei można wykorzystywać, bo możesz zrobić bardzo kontrastowe, bardzo wyraziste zdjęcie. Jeżeli, nie wiem, na przykład zrobisz makijaż z mocnym wykorzystaniem czerwieni, jednocześnie to zdjęcie mocno nie doświetlisz, to w zasadzie możesz wyłuskać z twarzy same oczy i usta. No, naprawdę jest mnóstwo możliwości kombinacji. No. I za to właśnie uwielbiam tę czarno-białą fotografię, że ona jest bardzo kreatywna. No niby jest prosta i tam nie masz kolorów, a jednocześnie te kolory są i możesz z nimi robić tak na dobrą sprawę prawie co ci się żywnie podoba, wiesz?
4: Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Przyłączam się na odsłuch. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.
2: Pozdrawiam się.
1: Dzięki. Cześć. Pa. Trzymaj się.
2: Cześć.
1: Słuchaj, to wiesz co, to ja nie wiem, jaka to jest zbrodnia. Czy wy wiecie, jaka to jest zbrodnia? Monika, ty wiesz?
2: No. Dobrze.
1: Ja to nie wiem, bo ja myślałam, że wiem, ale chyba widzę, że pomyliłam z jakąś inną. Mówisz, że lokalna, pomorska jakaś, tak? Ale może powiesz, jakie lata?
3: 70?
2: Przełom 70 i 80, bo dochodzenie naprawdę sporo trwało. I facet był jednym z ostatnich zbrodniarzy skazanych na karę śmierci. A w ogóle trafili na niego przez świnię.
1: Przez świnię.
2: Tak, może to coś komuś podpowie. No i rzeczywiście jest to historia bardzo lokalna. Ciekawostką z tym młotkiem jest to, dlaczego on owijał ten obuch bandażem.
1: Nie wiem. Nie chciał, żeby została ta krew na tym.
2: No właśnie wszyscy tak myślą, a to nie do końca o to chodziło. On wymyślił sobie, że... No bo musiał się przemieszczać z tym młotkiem, nie? Mm-hmm. Młotek trzymał schowany gdzieś tam za paskiem i zazwyczaj, no przecież nie miał go na wierzchu. Go owijał w bandaż dlatego, żeby go nie ziębiło. Nie, poważnie, to jak... była kwestia komfortu po prostu samego wykonawcy, a nie...
1: No naprawdę... taki myślący w przód o swoim komforcie morderca.
2: Tak, dbało bardzo o siebie.
1: Czy ktoś kojarzy? No ja nie kojarzę niestety. No,
2: powiem, że jeszcze to miejsce pracy tego pana zakład naprawczy taboru kolejowego w Gdańsku.
1: No to... Ja nie zgadnę. Monika, to zgaduj ty.
3: Ja wiem.
1: To mów.
3: Chodzi o zbrodnię popełnianą przez Tuchlina.
1: Tuchlin.
3: Skorpion.
1: A ja też słyszałam o tym. No to i pamiętacie, ile tam tych.
2: Nie pamiętam, ile on tam miał na sumieniu, ale pamiętam z kolei, że milicjanci mieli potworny problem, bo w zasadzie faceta można było złapać już tuż po tej pierwszej, chyba, albo po drugiej zbrodni, chyba nawet po pierwszej, bo wyrzucił młotek do wody, do kanału. Milicjanci ten młotek znaleźli i na młotku było bicie, że tak powiem, była punkcja zakładów naprawczych taboru kolejowego w Gdańsku i oni tam trafili, tylko że Tuchlin w tym samym czasie on był świeżym pracownikiem tego zakładu naprawczego, taboru zakładów naprawczych, jakby nie został, nie zdążył być wpisany do ewidencji, na listę pracowników zakładu pracy.
1: Aha.
2: No i odeszli wtedy z kwitkiem, a on tam dalej działał.
1: Dalej działał, dobra.
2: A trafi na niego przez świnię, bo się okazało, że ukradł świnię.
1: No, ale jak to połączono z tą zbrodnią? Aha, czyli...
2: Zaczęto już później grzebać jeszcze grzebaną, ale faktycznie jakby...
1: Czyli rozumiem, problemy z dostawami mięsa go przypiliły, ukradł świnię, trafił na policję. Tak
2: bardzo, ale faktycznie jakby świnie się przyczyniły do zatrzymania Tuchlina.
1: A on tylko mordował te kobiety, czy on też je gwałcił?
2: Z tego co pamiętam, mordował wyłącznie.
1: No dobra, to może wróćmy do tego zdjęcia i podpowiedź taka, że możemy sobie wyobrazić, że gdzie to jest. Co to za gabinet? Co to za...
2: To mieszkanie.
1: To mieszkanie.
2: To mieszkanie to rozmowa z żoną sprawcy. To rozmowa z żoną sprawcy możemy podpowiedzieć inaczej, że chyba to jest najtragiczniejsza postać, jednocześnie najbardziej zawiła, jeżeli chodzi o osoby podejrzewane o bycie seryjnym zabójcą.
1: Lata, może podpowiem, jakie to były lata.
3: 70.
1: Tak, tutaj, że od 64 do 70. No i sprawca tam podejrzewany tak o morderstwo na... Liczne morderstwa na kobietach.
2: Na liczne, tak. I w zasadzie to, co, że tak powiem, zmusiło władzę, zmusiło milicję do takiego intensywnego poszukiwania, to, że jedną z ofiar była siostrzenica...
3: Prominenta.
1: Tak. A sprawa działa się wtedy, nabrała wtedy biegu pod kryptonimem Anna, bo pierwszą właśnie ofiarą
2: była. Tak, i nawet na... To nie mówię.
3: Nakręcili taki film.
2: No właśnie,
3: Anna i wampir.
1: To już dobrze podpowiedziałaś. To już myślę, że ktoś teraz zgadnie. Co to?
2: Oczywiście, że.
1: Co to za zbrodnia? Co to za seryjny morderca? No dawajcie, znaczy, dawajcie na czat.
2: No posądzane, że tak powiem, o to oskarżone.
1: No i co? I ostatecznie jakby żona wrobiła. No i
2: ostatecznie żona go wrobiła, nawet nie powiem, że wsypała, no bo to nawet nie było wsypanie. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że wrobienie faceta. Chciała się go pozbyć.
1: A policja chciała, milicja chciała koniecznie kogoś znaleźć?
2: Sprawcę żywego. Mhm. No bo tak chodziło o to, żeby komuś wytoczyć proces.
3: Żeby to była pokazówka.
2: Żeby to była pokazówka. No i zrobili pokazówkę z tego.
1: Mhm. No i tam po latach dzieci, tak, tego no, prawdopodobnie fałszywie oskarżonego, przyznały się, że matka też ich jakby namawiała do tego, żeby...
2: Zgadza się, tam jeszcze jego brat, o ile pamiętam, próbował jakby odzyskać, walczył o godność tego sprawcy i ten który... zginął w bardzo dziwnych okolicznościach.
1: No, na czacie widzę, nikt nie rzuca.
2: Nie ma pomysłu.
1: To my powiemy, kto to był. To był po prostu wampir z Katowic, tak?
2: Tak, Zdzisław Marchwicki.
1: Zdzisław Marchwicki, czyli można powiedzieć, że ta zagadka tego seryjnego mordercy nie została rozwikłana tak naprawdę, tak? Bo dalej nie wiemy, kto tak naprawdę to zrobił, a on został skazany pokazowo, choć był niewinny.
2: Zanim go skazano... Te zbrodnie ustały, no tylko, że no właśnie, no milicja potrzebowała jakby żywego sprawcy, a nie martwego. No.
1: Tak, bo jedną z ofiar była bratanica Gierka, tak. No i wtedy właśnie śledztwo nabrało rozpędu i trzeba było szybko znaleźć kogoś, sprawca, kto za to odpowie. Tutaj był ten Tuchlin, o, ale to myślę, że...
2: No i to jest ciekawostka.
1: To jest ciekawostka, zbrodnia, gdzie jakby współwinni, obserwatorzy tej zbrodni przysięgali na krzyż, że się nie wygadają.
2: Że się nie wygadają.
1: Tak, nawet podobno organizowali sobie wycieczki na Jasną Górę, gdzie się właśnie modlili o to, żeby nikt ich tam, o bezkarność się modlili. O tak, takie tutaj...
2: No i faktycznie ta bezkarność im, że tak powiem, przez długi czas się udawała. To nie było tak, że to były modlitwy zupełnie niewysłuchane, że tak powiem.
1: O, tutaj Katut. Grzesiu.
5: 20 zł. Pozdrawiam.
1: Dzięki Jolu za donate'a. Przepraszam, że się nie wyświetlił, ale coś tam mam widocznie w OBS-ie źle ustawione. No i Grzesiek zgadł. Zbrodnia połaniecka. Zgadza się.
2: No Grzesiu, tak dokładnie o to chodzi.
1: Tak, tutaj... jakby Jan Sojda, tak, który Sojda był zwany...
2: Królem z Rambina w ogóle.
1: Tak, trzymał tam w szachu całą tą wieś i to go jakby tak nakręcało, tak, że on jest taki bezkarny, że tam wszystkimi rządzi. No i pewna rodzina trochę mu tam w jego mniemaniu za skórę zalazła.
2: Tak, a to już trwało ładnych parę lat, bo się w sumie zaczęło jeszcze w latach... tuż powojennych, tam 46 rok, kiedy Jana Sojda oskarżył o gwałt. Od tego się wszystko zaczęło i w sumie jedną z osób, o ile no właśnie tą najważniejszą, która jego doprowadziła przed wymiar sprawiedliwości, Sojdę, była osoba z rodziny tych późniejszych ofiar.
1: No i tutaj niestety ta zbrodnia jakby działa się na oczach tam kilkunastu osób, tak?
2: Kilkunastu osób, które wracały
1: z pasterki, więc były mocno nietrzeźwe.
2: No tam zresztą ten alkohol był dla nich specjalnie przygotowany w tym autobusie. Oni tam mieli już mieć swoje w czubie, jak wracali z tej pasterki. No i to była zbrodnia przy takiej ilości świadków. I to jest niesamowite, że jednemu człowiekowi udało się
1: zaszantażować
2: w zasadzie praktycznie całą wieś.
1: Tak, i on też mnóstwo łapówek też dawał, tak. Raz, że szantażował, a dwa też, że podpłacał ich. I bardzo długi czas zajęło tam w ogóle w sądzie, żeby przełamać tą zmowę milczenia.
2: Tak, w gruncie rzeczy jeden z chłopców, z mieszkańców tej wsi ostatecznie jego pogrążył i rzeczywiście w końcu udało się człowiekowi dobrać do skóry, ale długo to trwało, naprawdę długo to trwało, a sprawa była naprawdę oczywista i to jest przerażające, że...
1: No ale tu o tyle finał pozytywny, że faktycznie...
2: Pozytywny, ale to przerażające jest to, ile to trwało i to, jak bardzo można zastraszyć ludzi.
1: No i zamordowano młodą kobietę w ciąży. i jej męża.
2: I dziecko.
1: I jeszcze i brata, i brata tej osiemnastolatki, dwunastoletni chłopczyk jeszcze z nią, czyli właściwie cztery osoby można powiedzieć. Zostały brutalnie zamordowane, próbowano upozorować wypadek. No ale na szczęście z biegiem lat to w końcu
2: ujrzało światło.
1: Tak, rozwikłano. No i tutaj taki może najbardziej ostry
2: zdjęcie. A to jest historia, która w zasadzie do tej pory nie jest rozwiązana.
1: I to najświeższa z tych wszystkich historii, bo ona się wydarzyła w latach 90.
2: Tak.
1: Zdjęcie nosi tytuł Prawie zimny trup, tak? Mhm. Ty w ogóle nadajesz części zdjęć jakieś tytuły, czy wszystkim, czy jak
2: wiesz
1: to
2: co,
1: jest?
2: No tutaj jakby...
1: Tu pod wystawę
2: to
1: pewnie.
2: To są zdjęcia, które były przygotowywane pod wystawę, one były powiązane z określonymi
1: historiami.
2: No, tak. Tutaj akurat była kwestia zabójstwa dwojga studentów.
1: Może czat zgadnie, gdzie to się może wydarzyło. Czy pamiętacie tę historię?
2: Do tej pory nierozwiązana. Do tej pory jest nierozwiązana. Tam praktycznie prawie nic nie zginęło. Tam prawie nic nie zginęło poza aparatem fotograficznym, który był własnością dziewczyny.
1: To jakiś po prostu nawiedzony fotograf. Może to był ten Hasselblad, tak?
2: Nie, to był zwykły, prymitywny zenit, który ona miała, więc to nawet trudno powiedzieć, żeby ktoś się połaszczył na aparat. I zginęły dokumenty jej, Ani i Piotra, i partnera.
1: Znowu Grzesiek trafił, że to było tak, w górach stołowych.
2: Tak, w górach stołowych pod narożnikiem. I w zasadzie do tej pory historia jest niewyjaśniona. Jest mnóstwo wątków, począwszy od historii związanej z nazistami. No a skończywszy na przemycie. Nie wiem, były prowadzone jeszcze jakieś prywatne śledztwa, prywatne dochodzenia. Ich zastrzelono z broni, która była w zasadzie w powszechnym użytku w okresie międzywojennym. I stąd między innymi był ten pomysł na poszukiwanie sprawców wśród nazistów. To była też okres,
1: to kiedy była 10. rocznica samobójstwa Rudolfa Hessa.
2: Dokładnie. Więc też było podejrzenie, że oni może coś
1: rytualnie
2: widzieli. Coś widzieli, coś sfotografowali. Ale była też, gdzieś tam w czasie pojawiła historia z przemytem, który tam się w górach stołowych faktycznie tamtędy jeden ze szlaków przechodził.
1: Coś widzieli może.
2: Być może coś widzieli po prostu. No tak czy inaczej, no skończyło się, no tak jak się skończyło, bardzo przykry sposób.
1: I co, on upozorowany był niby gwałt, tak, ale nic takiego nie miał miejsca i...
2: Tak, no był upozorowany gwałt, ale gwałtu w sumie nie było. Ofiary były częściowo rozebrane. Z tego co pamiętam, dziewczynę zabito na miejscu, a chłopaka podczas próby jakiegoś tam oddalenia się albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie jak było, ale jedno i drugie zostało po prostu zastrzelone.
1: A powiedz mi, a to zainteresowanie kryminalistyką i taki pomysł, żeby to odtwarzać, to jak on się narodzi w twojej głowie?
2: Zainteresowanie kryminalistyką wzięło się chyba z niezrealizowanych marzeń, jeżeli chodzi o pracę zawodową, bo...
1: Chciałeś być śledczym, detektywem?
2: Tak, chciałem być technikiem kryminalistycznym, ale niestety kategoria zdrowia uniemożliwiła mi to, nie mogłem pójść dalej w tym kierunku i...
1: I dlatego możesz spokojne, normalne życie prowadzić?
2: Mogę spokojne, normalne życie prowadzić. No ale co zostało w głowie gdzieś tam z tyłu, no to zostało.
1: No ale tam jedna pani się oburzyła na to, ale słyszysz od innych osób też, że to trochę takie dziwne odtwarzać te sceny.
2: Nie, jakoś nie? Tylko ta pani była taka mocno zgorszona.
1: Zgorszona. Tym faktem. Także zresztą, i mówisz, ile tych zdjęć powstało?
2: 10 historii było.
1: 10 historii było. I powiedz mi, no dobra, ty sobie musiałeś na tą wystawę, mówisz sam, we własnym zakresie wydrukowałeś wielkoformatowo te zdjęcia, tak?
2: Wydrukowałem wielkoformatowo te zdjęcia. no oprawiłem antyramę i tym podobne rzeczy. No jakby to tutaj koszty były, że tak powiem, po mojej stronie.
1: A powiedz mi, czy masz, czy może myślisz o tym, żeby na przykład coś takiego w formie albumu powstało? Czy to są no za duże koszty?
2: Nie myślałem, mi się wydaje, że to są trochę duże koszty i w sumie no właśnie, potem kwestia, nie wiem, dystrybucji, rozprowadzenia tego.
1: Nie,
2: widzisz tego, szczerze powiedziawszy.
1: No ale może dla jakichś fanów faktycznie, wiesz, takich tej kryminalistyki, może to byłaby jakaś gratka, no nie wiem. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by to, no fajnie by było w ogóle jakiś album, nie? Mieć

0: przy pomocy młotka, jak i strzału w głowę, czy cokolwiek innego.
1: Więc ale no, koleżanka żyje, to tylko upozorowane to zdjęcie jest.
0: Tak, żyje, ma się naprawdę.
1: No właśnie, to jak już jesteśmy przy takich odważniejszych zdjęciach, to przejdźmy do tego, do tej wisienki na torcie, czyli do aktu, bo Krzysiek, który najpierw twierdził, że taki nieśmiały w ogóle i on tylko będzie fotografował kwiatki. No, zapewne.
0: Ja nie wiem, o co ty mnie posądzasz, naprawdę, ja tego nie potrafię zrozumieć.
1: Od dzieci, piesków, portretów.
0: Krzątków i bandelków, zgadza się.
1: Tak, mamy już 22. Piękny akt, nie, naprawdę, tak jak, no mówię, no wydaje mi się, że to jest właśnie to, o co chodzi, nie, że to jest po prostu takie delikatne wszystko, wysmakowane. Nie podchodzi po to tak tutaj często przywoływane szczucie cycem, tylko to jest po prostu piękne. I często jest tak, że w ogóle twarze tych modelek są ukryte, tak jak choćby tutaj, więc tu nie chodzi o to, żeby tam epatować na gościu konkretnej osoby. No i powiedz, jak to było za pierwszym razem, czy to jest... Jeśli chodzi o taką sesję rozbieraną.
0: No to akurat nie był pierwszy raz, no dobra.
1: No mówię, no nie wiem, który to będzie, tylko no...
0: Trudno mi powiedzieć, bo już nie pamiętam w sumie tego pierwszego razu.
1: Ale to ty zaproponowałeś, czy modelka zaproponowała?
0: Nie, nigdy nie było tak, że modelka zaproponowała. To gdzieś ja w którymś momencie nabierałem... W sobie na tyle odwagi, żeby pójść i zaproponować zdjęcie i...
1: A czy to jest tak, że czasami zaczynacie od zwykłej sesji, a potem mówicie, że może jeszcze to?
0: Nie, jeżeli już jest taki układ, że zaczynamy od zwykłej sesji, to rzeczywiście to jest tak, że jest jakaś jedna czy dwie zwykłe sesje i później w zależności od tego, jak się tam dogadujemy między sobą, przepraszam, to wtedy faktycznie potrafimy pójść w taką sesję aktu, ale tak, żeby w ramach jakby jednego spotkania, to tak niekoniecznie. Mhm. To jest też kwestia tego, żeby się, nie wiem, modelka przyzwyczaiła do mnie, tak, że te zdjęcia no, będą takie, a nie inne i że w zasadzie będą delikatne i będą łagodne, przeważnie, powiedzmy. Ale też ja się staram, żeby ona jednak mimo wszystko operowała gdzieś tam w granicach raczej wyobraźni te zdjęcia, niż właśnie wykładania kawy na ławę.
1: No. No właśnie. Czekajcie, muszę tutaj... O, dobra. O, a tutaj coś powiedzmy dla wielbicieli seksualnych RPG. Gdzieś tutaj miałam nawet właśnie, co ty tam napisałeś na tym Instagramie o tym zdjęciu. Czekaj, gdzie ja to mam? Coś było. A, słuchajcie, jak jest opisane to zdjęcie. Dziś będziesz usługiwała innemu panu. Za chwilę weźmie ode mnie ten palcat. Będzie brutalniejszy niż ja. I w zależności od rangi ewentualnego przewinienia dostaniesz razy na tyłek lub piersi. Kiwnęła głową, potwierdzając, że zrozumiała. Pamiętała, jak skończyło się jej ostatnie pytanie, które zadała pomimo braku zgody. Ja się bardzo rozwinęłam, bo ja się dowiedziałam, że jest coś takiego jak palcat.
0: Jest, to jest właśnie to, co trzyma ten palcat.
1: No.
0: Przedmiot w zasadzie tak na dobrą sprawę związany raczej z jazdą konną, a nie z zabawami damsko-męskimi, ale można wykorzystywać na... Wiesz, mi bardzo różne sposoby.
1: No, jest tu dużo gry wyobraźni. Niewiele w sumie widać na tym zdjęciu. Żadnej twarzy. Jest zabawa po prostu. Jest zabawa i są też drobne szczegóły.
0: Są drobne szczegóły, nie ukrywam, że nie. Także mają właśnie skupić uwagę i przyciągnąć wzrok i dać do myślenia.
1: Tak, także mówię, teraz będzie trochę więcej czasu na spędzanie czasu z rodziną, z tymi drugimi połówkami, także może też się zainspirujecie do jakichś zabaw w sypialni, czemu nie? Czemu nie? A tutaj powiedz mi, takie sesje, to jest tak, że to też są twoje pomysły, czy to też modelka?

0: dużo.
1: Wiesz co, chyba zależy na kogo trafisz, bo czasami jest to mój pomysł na sesję, czasami się okazuje, że
0: Ona ma lepszy.
1: lepszy albo inny, albo nagle się okazuje, że w kuferku zabaw znajdują się bardzo różne przedmioty, które można wykorzystać do sesji i wokół tych przedmiotów zbudować historię, no bo to bardzo często w zasadzie, wiesz, historię buduje gdzieś tam wokół przedmiotu na przykład, nie?
0: A jak wy się w ogóle odnajdujecie z tymi modelkami? To one się do ciebie zgłaszają przez Instagrama, czy to ty sobie upatrujesz kogoś?
1: Zazwyczaj ja upatruję, no chyba, że któraś się chce do mnie zwrócić.
0: No ale tak z
1: Znasz mnie.
0: łapanki na taką sesję
1: No
0: to.
1: z ulicy raczej nie złapiesz tak. No to się
0: No.
1: zgadza.
0: No, a powiedz, Moniko, ciebie zapytam. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na te właśnie sesje? Czy ty miałeś jakieś obiekcje,
2: Powiem
0: czy
2: tak.
0: trochę stresu było?
2: Zawsze dla mnie stres i zawsze bardzo przeżywam taką sesję. A potem, jak widzę efekty, to bardzo mi się podobają.
0: No, także widzicie. Tutaj jest wsparcie drugiej
1: No jest
0: połówki.
1: zdecydowana. Potem z Monią jeszcze oglądamy te zdjęcia.
0: Inspirujecie się sami. Ale już tak dalej daleko nie będziemy tutaj brnąć. O, i tutaj takie właśnie bardzo. Tutaj
1: Krawiec?
0: krawiec, tak, tutaj ostrożnie z takimi zdjęciami YouTube ma na tym punkcie.
1: No ma,
0: No to nie są tak do.
1: ale one nie są to.
0: Nie są nagie tak
1: One nie są
0: naprawdę.
1: dokładne, te zdjęcia w sumie.
0: No, trudno, trudno, słuchajcie, no najwyżej nas
1: Pogonią.
0: ściągną z YouTube'a,
1: Mam
0: załapią się
1: nadzieję, że
0: tylko ci
1: nie.
0: na żywo. Tutaj nago, ale w trampkach, na gdańskiej Starówce. Opowiedz, jak się taką sesję robiło, no bo to już jest. Jeszcze reakcje przechodniów wchodzą w grę.
1: Relacje przychodni wchodzą w grę i tutaj było najciekawsze to, z której strony ci przychodni się zbliżali, bo jeżeli się zbliżali od tyłu, to nie było problem, chociaż tutaj po pani widać, że nieprzesadnie jest jakby zachwycona obrazem. No ale no, jeżeli ktoś się zbliżał od strony pleców modelki, no to faktycznie no, widział, że są robione zdjęcia i może coś ciekawego powstawać. Ale już jakby od mojej strony idąc, no to faktycznie można by się doszukiwać nowości, której w sumie na tym zdjęciu nie ma, tak na dobrą sprawę.
0: A to w jakich godzinach było takie zdjęcie robione?
1: Wczesnopołudniowo, może w ten sposób to określmy. I to rzeczywiście jest Starówka Gdańska, to myśmy tam, wiesz, jakby nie szukali jakichś bardzo, bardzo ustronnych miejsc.
0: Polecam ci do aktów też Mechelinki, bo też raz się tam natknęłam na fotografa z modelką i właśnie były nagie
1: No
0: zdjęcia
1: proszę.
0: robione. Także tak. Ale oczywiście musisz iść tam w tym kierunku. A na prawo od mola, na prawo od mola. Także tak. Czy ja coś tu jeszcze mam? O, jeszcze mamy taki akt. No właśnie. Tak to wygląda, że nie widzimy. Też się możemy jakiejś historii domyślać. Bardzo taki delikatny. Ale nie wiem, takie miejsce takie podejrzane, jakieś takie mury
1: No, taka piwniczka, nie?
0: obskurne. No to też
1: Słucham.
0: przywołuje jakiś taki pomysł na, no nie wiem, że ktoś jest w jakimś niebezpieczeństwie, nie? Że w jakiejś opresyjnej sytuacji.
1: Niech sobie wyglądający myśli, co tam chce do tego wszystkiego.
0: Czy my coś jeszcze tu odważnego mamy? Nie, dobra,
1: Nie,
0: wracamy tu.
1: zakręciliśmy.
0: I już nie ten. No i widzisz, taki YouTube założy się, że to będzie dla niego gorsze niż
1: Niż to.
0: palcat.
1: Jest to
0: Niż
1: całkiem możliwe.
0: palcat.
1: No mam nadzieję, że nie dostaniecie jednak po głowie za to.
0: No, to jakieś plany noworoczne, zakupowe, albo w ogóle co najlepszym jest prezentem dla fotografa, Monika.
2: Co? To, co mi podpowie.
0: Aha.
1: Właśnie.
2: Bo ja się. Tak. Boję się kupić niektóre rzeczy, bo boję się, że będą nietrafione po prostu. Ale podpytuję, jakie ma marzenia na przykład. No i wtedy Może jak będziesz grzeczny?
0: Dostaniesz.
1: Czy jestem niegrzeczny? Ja mam tylko palce w ręce czasami.
0: Czasami palcem sam dostaniesz. To nie zdradzamy, co dostanie od Mikołaja w tym roku. On już wie.
1: Już sobie wybrałem. Tak.
0: No to zdradź, co tam będzie pod tą choinką.
1: Nie kojarzysz, przypominasz sobie Pentacona Sixa, ten aparat mm-hmm. właśnie, który był taki wielofunkcyjny. Element do ustawienia ostrości, do celowania. Mm-hmm. Ja już mam problemy lekkie ze wzrokiem i jest kominek, czyli to miejsce, gdzie patrzysz na, z góry, jak chcesz robić zdjęcie i chcesz w miarę ostro to zdjęcie zrobić. Niemcy, niektórzy mówili z NRDFN-u, wykonali specjalny kominek do niego, czyli właśnie ten kielek, tę górę z mm-hmm. lupką, z taką regulacją dioptrii. Można to sobie faktycznie do określonej, nie wiem, nawet wady wzroku dostosować. Jest to element, który nawet jeżeli się gdzieś tam pojawi na aukcji czy gdzieś, no to znika w miarę szybko, a tutaj Moni się udało wytropić.
2: Mm-hmm.
1: Widziała, że ten, że poszukuje.
2: Tak się przejęłam, że obudziłam się o 6 rano i zaczęłam przeglądać internet z paniką w oczach, czy może coś trafię, co mu się podoba.
0: No i się udało.
1: Nie trafiła, no.
0: No, Mikołaj miał szczęście w tym roku. A powiedz Monika, a nie masz czasami, nie jesteś czasem zazdrosna o to hobby, że za dużo czasu tam siedzi z tymi aparatami, gdzieś tam, wiesz, jedzie rano, nie wiem, łapać wschód słońca?
2: Czasami, jeżeli czuję, że już przegina, mm-hmm. to mu daję delikatnie do zrozumienia. Ale jest okej. Okay.
1: Ja nie przeginam, wcale nie. Ja uważam, że to jakieś...
2: A jeżeli widzę, że bardzo tego potrzebuję, to wręcz go sama wypycham. Mm-hmm.
0: To jakieś jeszcze plany, pomysły takie fotograficzne, co byś... Może pomysł na właśnie jakąś taką serię, tak jak miałeś tą serię z tymi zbrodniami.
1: Mam pomysł na serię, który na dodatek by w pewnym sensie się ze Sławkiem Płatkiem wiązał.
0: Mm. Sławek Płatek, to nie wiem czy pamiętacie, tutaj mieliśmy z nim spoilera. To taki nasz wspólny znajomy. Mm-hmm. Bo w ogóle po tym jak Krzysiek mnie tam spotkał na tej plaży, potem się do niego odezwałam i się okazało, że no, z Moniką się znamy, my dwie. A my też właśnie znamy się ze Sławkiem. Tutaj który jest filmoznawcą. Czyli co? Czyli jakieś zdjęcia z planu?
1: No seria fotosów.
0: O, super. No, to będzie dobra kolaboracja, myślę. A czy Sławek już o tym wie?
2: Nie.
1: To jeszcze nie usłyszę, to pewnie będzie wiedział. Ale nie, no faktycznie coś takiego mi chodzi po głowie. Mhm. Rzeczywiście taką serię... Nie wiem, w nawiązaniu chociażby do starych filmów kryminalnych, czy do...
0: Taka stylizowana.
1: Tak, czy do filmu, który chyba powinnyście obydwie znać i obydwie mm-hmm. kojarzyć, Człowieka na torze.
0: O, mhm. A myśmy
2: to oglądały.
1: No ja wiem, że jeszcze to
0: tak,
1: oglądały.
0: Ze Sławkiem.
1: Ja wiem, no.
0: No. No właśnie, bo ja w ogóle w pierwszych zapowiedziach tej audycji źle, mylnie, tak, nazwałam to retrofotografią. Weź, jakbyś mógł wytłumaczyć, jaka jest różnica między retro...
1: Ja myślę, że to jest taka typowa fotografia analogowa po prostu, mm-hmm. z wykorzystaniem tych aparatów analogowych i materiałów tych wszystkich, powiedzmy, fotograficznych, fotowrażliwych, które są dzisiaj normalnie dostępne. I,
0: Jak ja zobaczyłam sepię, to od razu, a retro.
1: Nie.
0: To nie tak.
1: Troszkę nie tak. Nie. No sepia to jest jakby efekt chyba wtórnej pracy gdzieś tam nad zdjęciami. Coś, co można uzyskać, ale nie trzeba już na etapie powstawienia samej odbitki. Mhm.
0: No patrzę, czy coś piszą o tych erotyzowanych delikatnie zdjęciach, ale nie. Nic tutaj się nie burzycie. Czyli spodobało się, czyli jest właśnie z gustem i nikt tutaj nie zgłasza sprzeciwu. To jak już jesteśmy przy filmie i przy fotosach, to powiedz, czy ty coś na tym zarabiasz?
1: Niestety nie.
0: A...
1: Wszystko trafia do szuflady, wszystko ląduje gdzieś tam zakrętach.
0: A czy zdarza się, że ktoś na przykład nie zgłasza się do ciebie i chce, żebyś zrobił, no nie wiem, tak jak ludzie zabierają sesję rodzinną, to ty żebyś zrobił sesję rodzinną właśnie w analogu, to wtedy chyba byś mógł za to wziąć pieniądze.
1: Mógł za to wziąć pieniądze, tylko obawiam się, że
0: chyba nikogo na to nie stać.
1: Nie, że ja bym tego psychicznie nie zniósł.
0: Dlaczego?
1: Problem polega na tym, że ja robię zdjęcia tak, jak lubię, tak jak ja chcę, jak ja lubię robić te zdjęcia, tak jak je czuję, tak jak czuję otaczającą mnie przestrzeń, ludzi, których spotykam.
0: A, czyli rozumiem, że...
1: A nie tak, jakby oni tego oczekiwali. Tutaj czasami jest kwestia właśnie tej rozbieżności, że ja to inaczej widzę. Nie wiem, dlatego raz się w życiu skusiłem na zdjęcia ślubne i to był weselny w sumie. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy się na to skusiłem.
0: Co, pana młoda się do ciebie już nie odzywa?
1: Nie.
0: Ale nie byłeś jedynym fotografem na tym weselu chyba.
1: Na szczęście nie, ale nie, potem w pracy, nie wiem, chyba jedna czy dwie pary, które no, wiedziały, czym się zajmuję, próbowały mi zasugerować może właśnie w jakieś tam jest zdjęcia z wesela. Powiedziałem, że nie. Ja bym wolał, żeby oni poszukali jednak kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Z dwa albo trzy razy trafiłem chyba na taki profil ludzi właśnie na Instagramie, którzy robią zdjęcia ślubne, weselne, w takim klimacie, który mi się podoba, ale rzadko kiedy się trafiają tacy odbiorcy, którzy byliby tym zainteresowani. Mhm. Więc nie, mi się wydaje, że nie, no chyba, że...
0: No wiesz, ja to sobie tak widzę,
1: że komuś się spodobają zdjęcia, no, po prostu, które ja zrobiłem, które ja robię i będzie chciał.
0: Zgodzi się na to, że ty robisz po swojemu, nie?
1: Zgodzi się na to, że będę robił zdjęcia po swojemu, ale jeżeli miałbym się dostosowywać do kogoś, do czyichś potrzeb,
0: to nie.
1: Niekoniecznie.
0: Ale taka oferta, że ktoś widzi, jak robisz i godzi się na to, że tylko kwiatek będzie ostry, a jego właściwie nie będzie widać na zdjęciu, to wtedy...
1: No tak, no ale to właśnie, trzeba mieć...
2: dystans do siebie.
1: Dystans do siebie spory. I, no i to, że właśnie będzie tylko ten kwiatek ostry, a że ciocia, wujek, babcia czy ktokolwiek inny, no to...
0: Nie rozpoznają się na zdjęciu.
1: Nie rozpoznają się na zdjęciu i powiedzą, że to zdjęcie jest do kitu, no bo w zasadzie nie widać, nie wiem, mnie, tylko widać jakiś kwiatek, który jest nie wiadomo po co na tym zdjęciu. No to...
0: Znaczy ja szczerze w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby na weselu takie zdjęcia móc robić, ale już taką sesję ślubną, jak się robi później, to jak najbardziej bym coś takiego widziała. No i tutaj widzicie zdjęcie z planszy. Palacze, to też chyba taki wdzięczny temat, bo...
1: To, żeśmy go przypadkiem w ogóle z Moniką trafili.
2: W lesie.
1: W lesie, na leśnym parkingu. Tam chyba dwóch tych chłopaczków siedziało, sobie gadali, plotkowali. Jeden właśnie palił tego elektronicznego papierosa. No, no to jest para, więc o ile z normalnego, to ta para, no ten dym będzie no taki sobie. Aha. No to z kolei z elektronicznego już. Chyba jego kolega był trochę bardziej, że tak powiem, rozgarnięty w tym, co zamierzamy zrobić, bo ten rzeczywiście w pierwszym momencie się mocno zbuntował, ten mówi. No ale ty jesteś pod słońcem, będzie tylko twój...
0: Dokładnie, nikt cię nie rozpozna.
1: Nikt cię nie rozpozna. A no dobra, to weź ślub. No i tak to powstało. No.
0: No. A jeszcze chciałam o te modelki. Czy to jest tak, że wracasz do sesji z tymi samymi? Macie, że wiesz...
1: Może... Wracam. Mhm. Wracam. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli już kogoś takiego poznam, kto... Kto faktycznie jest no, na tyle odważny i zdecydowany, no to wracamy do tych zdjęć.
0: A czy jakaś fajna kolaboracja się udała przez konto na Instagramie? Czy... Bo od kiedy masz w ogóle to konto na Instagramie? Jakoś to w tym roku, tak?
1: To jest świeżynka.
0: No świeżo, widziałam tam sprzed 30 tygodni tam te najstarsze zdjęcia.
1: To jest świeżynka. Teraz, 27, mam nadzieję, że po świętach coś się uda.
0: Mhm. Właśnie z Instagrama coś to wyszło.
1: Z Instagrama. Mhm. Też z Pomorza no i właśnie jest szansa, że coś tam wyjdzie. Nawet pani tematycznie może trochę związana z tobą, bo też morsuje.
0: Też morsowanko.
1: Też morsowanko. Gdzieś na jakimś jej zdjęciu wyłapałem jej plecy, mocno pokryte tatuażami. I się spytają, czy wejdzie do wody i zresztą czy tam wytrwa. A stwierdziła, że tak. Ona fotografuje, nie wiem, czy jej partner, czy jej znajomy też fotografuje, więc no chyba wie.
0: Właśnie, osoby wytatuowane to też dobry chyba.
1: Bardzo dobry.
0: Bardzo dobre obiekty. No właśnie, to już czy przy okazji polecam wam jeszcze raz konto na Instagramie Krzyśka Klip podkreśnik fotografia i także konto Nocne Radio podkreśnik official moje, które prowadzę. Czasami tam są zapowiedzi audycji wcześniej nawet niż na YouTubie, także zachęcam też tam do komentowania. Tam możemy Krawca poobgadywać, bo go tam nie ma na Instagramie.
1: Nie zagląda tam?
0: No, nie zagląda. No, nie musi wszystkiego wiedzieć. No dobra. To już ponad 2 godziny sobie rozmawiamy. Tak szybko minęło. Dziękuję wam przede wszystkim za gościnę.
1: No my również dziękuję.
0: Za miłe spotkanie. No i za to wprowadzenie do tej fotografii analogowej. Może ja też swojego Zenita tam odkurzę.
1: Odkurzę,
0: bo naprawdę te zdjęcia są wyjątkowe. No i może w końcu dzięki temu wywołam jakieś zdjęcia, nie? Bo tych cyfrowych to oczywiście oprócz tego, co na kalendarzu się wydrukuje, to niestety się już nie wywołuję. Także jeszcze raz dziękuję wam. Dzięki Moniko. Dzięki
1: Krzyśku.
0: No i do usłyszenia w Nocnym Radiu może jeszcze przy jakichś innych.
1: Tak, z całą pewnością.
0: O, przy okazji jakiejś tej wystawy następnej. Kto wie. Także ja wam też, słuchajcie, bardzo dziękuję. Dziękuję Joli za donata i za telefon. No i Etamowi i Krawcowi. No i wam tutaj wszyscy czatujący też bardzo dziękuję. No i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.
1: I dobrej nocy.
0: I dobrej nocy.
2: Dobrej nocy.
0: Pa, pa.

Cześć wszystkim, siemano. To będzie krótka audycja, bo chciałem tylko wyjaśnić jedną sprawę, dosyć ważną dla mnie. Niektórzy tego nie rozumieją, że ja się obruszam. Wkurwiam się, no powiedzmy sobie szczerze, wkurwiam się trochę. Niedawno zrobiłem audycję o tym, że zepsuł mi się telefon. Już o tym wspominałem, tłumaczyłem jakby całą sytuację, bo kwasy się już wcześniej pojawiały. Ale no dzisiaj usłyszałem coś takiego, że postanowiłem podsumować to jakby i powiedzieć jeszcze raz, jak się sprawy mają. Tak, no zepsuł mi się telefon, przynajmniej tak myślałem, że się zepsuł. Czarny ekran, nie pomaga żadne... wciskam wszystko, co się da, włączam do ładowarki. Telefon nie robi nawet charakterystycznego bzd po włączeniu do ładowarki. No to doszedłem do wniosku, że się zepsuł na amen, że minął jego czas. Cześć, panie prezesie, cześć, panie prezesie. Are Lamson, pozdróweczka. Czektul, który nie wiadomo, czy się jutro pojawi, to jeszcze się dowiaduje. I ustala swój harmonogram. Cześć, Franz. Krawiec oszust nie sprzedał kubka. Tak, to potwierdzam akurat. No, ale mówiłem, że to kubek teorii chaosu, to musiał zniknąć w tajemniczych okolicznościach. Przy okazji, w ostatniej audycji Gieresia znowu coś było o radiach, które tworzył, o mediach, które współtworzył, współzakładał, a potem padły znów jakieś...

0: straszne słowa, że już nawet nie pamiętam, ale znowu jakieś nowe oskarżenia. Tak mimochodem, nie? Tak przy okazji, raz mówimy o mediach, które zakładał, a w następnym zdaniu o mordercach, pan oszustach, prezes, złodziejach.
1: 5 złotych. Pozdrawiam.
0: O właśnie, panie prezesie, dzięki panie prezesie bardzo małej firmy, ale też miałem zaapelować, żebyście dzisiaj nie wpłacali na tą akurat audycję. Bardzo proszę, ponieważ Zenon raczył też stwierdzić przy okazji naszej rozmowy, że będę kręcił teraz dramę, żeby coś na tym ugrać i że będzie na kurczaczka i fajeczki. Więc bardzo proszę, żeby to był już ostatni dzisiaj donajcik. A już pewne, nie będzie Czektula. No dobra, no to wiemy. Informacja z ostatniej chwili. Ale dzięki, panie prezesie. Dzięki. No dobra, telefon się zepsuł. I jak to zwykle bywa, tak jak z lodówką było, nagrałem audycję, żeby wyrzucić z siebie swój gniew, prawda? Gadałem tam o Planet Obsolescence, czyli o planowanym postarzaniu produktów, że no proszę bardzo, 3 lata, czy tam 2 lata i nie ma telefonu, nie? Trzeba nowy kupować. Traf chciał, no tak się złożyło, że akurat ludzie się zrzucili na nowy telefon. No tak już mam, no przepraszam, że niektórzy mnie jakoś tam lubią chyba, że jak jest kryzysowa sytuacja, to nie muszę nawet prosić, bo nie prosiłem o to wcale, nie apelowałem, że robię jakąś zrzutkę, po prostu ludzie sami z siebie się dorzucili. Jakoś tak 2 dni później się okazało, że po prostu w tym telefonie, jak bateria się wyczerpała do zera, to on się zresetował na twardo. Ja się dopiero później dowiedziałem, jeszcze się później dowiedziałem, że można telefon zresetować wciskając wszystkie przyciski i trzymając je. Nawet nie wiem, czy to działa, czy ktoś mnie nie wkręcił. Zenon uważa, że on dawał dobre rady, a ja je celowo dziwnym trafem jakoś nie słuchałem. Dowiedziałem się też od Zenona, że sporo osób uważa, i to chyba nie bez przyczyny, bo dziwnie to wygląda, że jestem oszustem, bo było słychać dzwonek tego telefonu w tle podczas tej audycji. I krótko mówiąc, sporo osób, i nawet bym się nie spodziewał kto, uważa, że jestem oszustem po prostu. I że zrobiłem ludzi w chuja, żeby naciągnąć na pieniądze. Tak to wygląda. A potem zdziwko też takie trochę, że ja się wkurwiam. No... Słuchaj, Waligura, nie wiem, czy ty byś się nie przejmował, gdybyś się dowiedział, że ludzie, których uważasz za, nie wiem, kumpli, znajomych, przyjaciół czasem, bo ja nie wiem, kto to jest, na dobrą sprawę, ale mogę się domyślać, że jest to spore grono osób gdzieś tam pojawiających się na przykład na Discordzie innego radia. Nawet nie chcę za bardzo zmieniać nazwy tutaj.
1: Fundator. 20 zł. Na kurczaka i fajeczkę, a cholerę to kogoś w sumie obchodzi.
0: Cholerę obchodzi. Fundator, dzięki. No, ponawiam apel. Naprawdę nie chciałbym dawać satysfakcji, bo teraz na pewno pojawiają się komentarze, mimo tego, co mówię, że proszę dzisiaj nie wpłacać i tak dalej, że chcę znowu coś ugrać i że wszedłem tylko dlatego, żeby wyciągnąć od was kasę. Jestem pewien, że są takie komentarze. Okazuje się, że jest takie towarzystwo, które mi notorycznie obrabia dupę od dłuższego czasu. Nie przegapi żadnej okazji, żeby mnie posądzić, a to o oszustwo, a to, że menel, a to, że dał dupy i pośmiać się ze mnie. Pytanie, czy powinienem uważać takich ludzi za przyjaciół? Nie wydaje mi się.
1: Nie będzie mi Zenon mówił. 30 zł. Na co i kiedy mogę wpłacać? Na kurczaka i fajki.
0: No, no dzięki, no. No, no to będzie teraz znowu, bo to nie jest takie ważne, co ja powiem, o co chodzi tak naprawdę. Ludzie są przekonani, że po prostu jestem oszustem, że telefon dzwonił w tle i że po prostu chciałem naciągnąć ludzi na kasę. Ostatecznie nie kupiłem tego telefonu, no bo tłumaczyłem to też, powiedziałem wam wprost, mogłem coś tu ściemniać, gdybym był ściemniaczem, to bym ściemniał, że kupiłem po prostu i tyle. Powiedziałem, że byłem bardzo na minusie, pod kreską, że po prostu te pieniądze przeznaczyłem na różne rzeczy, na czynsz, na jedzenie, a że telefon się naprawił. Mówiłem też o swojej wizycie w Media Expert, gdzie chciałem, żeby mi rozłożyli ten telefon na 2-3 raty, bo wtedy spokojnie mógłbym wziąć jakoś, nie? Na 2-3 raty. No raczej na 3 chciałem sobie wziąć właśnie, na 3 raty. Ale się okazało, że pomimo tego, że Bank Millennium proponuje mi cały czas kredyt, proszę wziąć i tak dalej, byłem przekonany, że to dotyczy się też sytuacji, gdzie będę chciał wziąć jakiś towar na kredyt. A okazało się, że nie, że to są dwie różne sprawy. I pierwsze pytanie było o zakład zatrudnienia, znaczy jakoś tak to się nazywa. O miejsce, znaczy to nie było właśnie miejsce pracy, tylko zakład pracy. O, pana zakład pracy. Mówię, no nie mam, jestem freelancerem, wolnym strzelcem. Mógłbym powiedzieć, że żyję z tego, co od ludzi dostanę, tak? I nie byłoby to kłamstwo. Ale, no i okazało się, że nie, no to proszę pana, to nie ma szans za bardzo, nie ma szans. I poszło tam zapytanie, no znaczy w ogóle nie zostało wysłane to, bo no co mieli tam wpisać. Trzeba mieć pracę po prostu, żeby dostać taki kredyt. Tak stwierdził pan, nie? Może nawet wysłał, już nie pamiętam, może wysłał zapytanie, to się jakoś tam nazywa symulacja czy coś. No i smutny trochę wróciłem do domu. Okazało się, że
1: 20 zł na akcję Stop Grupie Zenona.
0: Dzięki, Ivy Place. No, w ogóle się zastanawiałem, czy o tym gadać. Nawet Zenonowi mówiłem, że nie będę o tym robił osobnej audycji. I skłamałem. Okazałem się po raz kolejny oszustem. Tak jak z rowerem okazałem się oszustem. Tak jak miałem zrobić różne rzeczy, naobiecywałem, kurwa, że zrobię i nie zrobiłem. Z gęby cholewę. I jak tu cię krawiec nie uważać za oszusta, nie? Powiedziałem Zenonowi w złości coś takiego i w zasadzie się z tego nie wycofuję, że każdy, kto uważa mnie za takiego oszusta, okej, możecie mnie uważać za oszusta w tym względzie, że coś obiecałem i nie zrobiłem, okej, ale uważam, że to jest trochę inny kaliber niż sytuacja, w której oskarża się mnie o to, że udawałem, że mam zepsuty telefon.
1: To ja uśmiechnięta buźka. 5 zł. Zenon, rozwalasz atmosferę tego radia swoim zjebanym charakterem. To się dzieje w komentarzach i na czacie i gdy dzwonisz. Tylko wyczekujesz okazji, żeby się przyjebać.
0: No, tak piszą ludzie. Co? Nie wiem, czy coś miałbym tu dodawać, czy jakoś zaprzeczać temu. Ktoś tak stwierdził, że tak jest. Proszę, no to nie wiem. Może czas, żeby ta druga strona wyciągnęła jakieś wnioski po prostu. Więc powiedziałem, że może przekazać tym tajemniczym osobom, które uważają mnie za oszusta, który udaje, że mu się zepsuł telefon, w tle słychać dzwonek, a on wyciąga od ludzi pieniądze i kłamie, to że może im przekazać, żeby wypierdalali. i to podkreślam, wypierdalać wszyscy, którzy mnie uważają za oszusta, który w ten sposób ludzi traktuje. Tak, no można to tak w skrócie powiedzieć, wypierdalać, ponieważ na liście swoich znajomych, przyjaciół raczej nie chcę mieć ludzi, którzy mnie uważają za kogoś takiego. Ja wiem, jak było, nie muszę w zasadzie nic nikomu udowadniać teraz, jakieś nagrania, coś, bo ja wiem, jak było, po prostu telefon czarny, wyłączony, ja nagrywam audycję niespecjalnie liczą, znaczy skłamałbym, jakbym powiedział, że zupełnie nie liczyłem, że nic nie wpadnie, bo tak to jest, że jak jest jakiś problem, jest jakiś kłopot, to ludzie pomagają. Więc, ale ja się spodziewałem, nie wiem, jakieś tam stówki czy coś, wpadło dużo, dużo więcej. Też jest taka ciekawa sytuacja, że ci, którzy chętnie sponsorują mnie czy radio, wysyłają mi fajne paczki, dobre słowo, miła atmosfera, to jest jedna grupa, a wśród tych, którzy mnie osądzają o to, że jestem taki, owaki, cham, złodziej, menel, pijak, oszust, ile było już oskarżeń wobec mnie różnych, może i oskarżeń, i obelg takich, nie? Takich, taka niechęć, że kurwa, menelisko jebane, pa, jaki... Kurwa, ale pierdoli, pa, i znowu, za, co teraz, o, a nie mówiłem, to są osoby, które mi źle życzą, nigdy nic nie pomogą, w niczym, zepsują tylko, nie wiem, humor na cały dzień, przypierdolą się o coś. Zenek się przypierdolił oczywiście o to, że skomentowałem tak złośliwie w którejś tam z ostatnich audycji, jeśli nie w ostatniej, że wchodzę w piątek o 21 i widzę, że nadają pewne inne media, konkurencja. Nawet nie powiedziałem, o kogo chodzi. Teraz mogę powiedzieć, chodziło o przy mikrofonie i o Enkiego. Chociaż bardziej miałem na myśli Enkiego. Tutaj przy mikrofonie tak trochę przy okazji. I skąd ja miałem wiedzieć, kiedy on skończy, bo faktycznie skończył 15 minut jakoś po 21 i ma wielki żal i obiekcje i oczekuje przeprosin ode mnie, że zachowałem się jak świnia po prostu. Ja bym może nawet i przeprosił, gdyby nie to, że zaczął się o to srać jakoś tak nachalnie w komentarzach, tu, tam... na priwa, ja nic nie odpowiadałem i po prostu tak mnie to jakoś zmęczyło i wiedziałem, że miałem przeczucie, że jak zacznę z nim gadać, to wyjdzie jakaś sraka z tego, bo tak często jest, nie? No i dzisiaj zrobiłem ten błąd, chyba że się odezwałem, no i się dowiedziałem na swój temat dużo różnych fajnych rzeczy, bo to tak jest, że jak wychodzi jedna rzecz, to się wyciąga następne, nie? Może nie powinienem o tym gadać, ale mam już trochę dość po prostu. Mam dość tego, że jest grupa ludzi, którzy się do mnie uśmiechają, fałszywi ludzie. Uśmiechają się, są niby wszystko okej, okay. Cześć stary, tutaj, tu, tamtego, a potem się dowiaduje, że po prostu mi obrabiają dupę i mało, że obrabiają dupę, to jeszcze mają mnie za oszusta, a to już jest trochę gruby kaliber, nie? Ja rozumiem jeszcze, że pijak, bo no, można powiedzieć, że jestem pijak, że nie dotrzymuję słowa. Jasne, spoko, to jest moja wada, obiecuję coś. No cóż, no jest więcej takich osób, nie? Ale z drugiej strony, nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że niech się odezwie z tych, co mnie krytykują, ten, kto zrobił więcej niż ja. Ja nadaję, kurwa, od 10 lat i nagrałem tych audycji ponad 1000 pewnie. Dużo różnych rzeczy w różnych radiach, przeróżne projekty. I to często gościnnie u kogoś też, nie? A tu ktoś, kto nagrał 5 audycji, albo nie wiem, nagrywa raz na pół roku, albo raz na miesiąc coś sobie nagra, jak mu się chce, to nagle ma wielkie obiekcje, nie? Że coś obiecałem i nie zrobiłem, nie? Albo rozlicza innych z ich pieniędzy. Ktoś dał, to dał. No i ja nie wiem, czy jest się o co srać po prostu, nie? Mówię, to wszystko bym puścił mimo uszu. Gdyby nie to oskarżenie, że no, było to dość wyraźnie powiedziane. Jest dzwonek w tle, słychać, jestem oszustem po prostu. No i tyle chciałem wytłumaczyć po prostu. No, komentarze tutaj może też są dość wymowne na czacie. Tak więc będę starał się dowiedzieć w ogóle, kto mnie uważa za oszusta. Kto tak uważa, to niech się ze mną nie przyjaźni, bo po co? To nie wiem, wy jak wiecie, że ktoś na przykład, nie wiem, kradnie albo jest jakimś zboczeńcem, gwałcicielem czy oszustem, to się z nim kumplujecie? Chyba nie. To ja się dziwię, że ktoś tak chce. No, już kiedyś była drama z adwokatem, też się ostro wkurwiłem, bo chlapnął tak po prostu, że jak mi się karta graficzna spaliła, że a może się nie spaliła, coś tam, nie? Okej, dobra, przeprosiliśmy się po...
1: 50 zł. Ty krawiec jesteś cham, pijak, oszust, łotr i skurfiel, ale niestety masz też wady.
0: Co to miałoby znaczyć niby? Cham, pijak, oszust, łotr, skurwiel i niestety... Ale niestety masz też wady, czyli tamto to zalety, tak? Że pijak, oszust, bo każdy pijak i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. No tak niektórzy chyba uważają, że skoro pijak to i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. No bo kim jest oszust? Oszust jest też i złodziejem, nie? Strasznie się wkurwiłem, to nie wiem, czy słabą psychikę, to co mam, mają mi pluć w ryj, a ja mam udawać, że deszcz pada? Krawiec, nie oszukuj się, przecież było słychać, że telefon dzwoni, sygnatura czasowa 21:37. Tu mam ciężką sytuację w tym momencie, bo... Audycja została usunięta z innych powodów niż może niektórzy uważają, że tam był dzwonek. Nie wiem, czy uważacie, że byłbym tak głupi, nawet gdybym był tym oszustem, to bym ten telefon wyłączył, żeby mi nie dzwonił, tak? Żeby nikt nie zadzwonił podczas audycji. No, chyba, nie wiem, ktoś się tu z czymś na głowy pozamieniał. Okej, sprawdzę to i obiecuję, że wytnę ten fragment, bo ta audycja jest ukryta po prostu. Nie muszę się tłumaczyć, zresztą nawet chyba mówiłem, dlaczego jest ukryta, ale nie chcę tego tematu tutaj jakby, bo to jest inna sprawa zupełnie. Ale zapisałem sobie 21:37, nie ma sprawy. Sprawdzimy, zobaczymy, co to za dźwięk. Ja jestem spokojny, bo jakby no, ja wiem, że nie oszukiwałem, po prostu telefon był wyłączony, więc nie mógł dzwonić, ja to wiem, więc jestem spokojny, ale jestem ciekawy, co to, bo słyszałem też, no takie były oskarżenia, że dzwonił, że było słychać jakiś dzwonek i że specjalnie lekceważyłem mądre rady. Jak, co można z tym zrobić.

0: 21:37. Dobra, to strollować się dałem. Teraz już wiem, o co chodzi. Ale jesteście. Coś ostatnio trolujecie mnie często. No i dobrze, i przynajmniej jest zabawnie. Takie trolowanie to lubię, przynajmniej jest wesoło. Może jest ktoś odważny i zadzwoni na przykład i powie mi prosto w ryj: Krawiec, uważam cię za oszusta. Uważam, że oszukałeś ludzi z tym telefonem, że chciałeś od nich kasę wydębić. Proszę bardzo, linia jest otwarta. Status aktywny. Zapraszam. Proszę bardzo, z otwartymi rękami was witam. Bardzo bym się chętnie dowiedział, kto mnie uważa za taką łajzę. Akurat mam sporo wad, no jak każdy chyba, nie? Każdy ma jakieś tam wady, czy więcej, czy mniej. Okej, mam sporo różnych wad, ale akurat nie kradnę, staram się nie kłamać i być szczery zawsze, za co też jest trzeba cenę często zapłacić, za szczerość, bo życie to jest trochę gra w udawanie, niestety. No, wiecie, jak to jest, nie? Jedziemy do rodziny i udajemy, że jest pyszne, że jest miło, że jest fajnie, a na przykład nie jest miło. Kogoś lubimy, to nie poruszamy jakichś tematów i tak dalej. U mnie może trochę to z jakiegoś takiego lekkiego autyzmu to wynika, że po prostu, no, co na sercu, to na języku, więc staram się mówić prawdę, staram się, absolutnie nie kradnę, nic do głowy mi nie przyjdzie, żeby w sklepie coś kraść, żeby oszukiwać ludzi tutaj, na przykład, że mam kasę, a będę udawał, że bieda, słuchajcie, zepsuł mi się monitor czy coś. Jak mi się zepsuł monitor, to mówiłem prawdę i dostałem od bajkera świetny monitorek, do dzisiaj mam, dzięki stary. Właściwie dużo rzeczy od ludzi dostałem i ale do głowy by mi nie przyszło, żeby kurwa coś takiego robić, nie?
1: Arlamson, 25 zł, ale się wkurzyłem teraz. Na pochybel im wszystkim. Masz na kebaba, telefon tes jakis mam jak chcesz, no i rower dla ciebie tes się znajdzie. Lubię cię, mimo że jeszcze z mniejszym foliarzem ode mnie.
0: Że jesteś mniejszym foliarzem ode mnie. To znaczy, że Are Lamson jest foliarzem. To nie wiedziałem nawet. Wiedziałem, że rowerki. Wiedziałem, że... No, ale że foliarz? Proszę bardzo. No dzięki stary. No widzicie, tak też tego to się akurat spodziewałem, że jak poproszę, proszę nie wpłacać, proszę nie dawać satysfakcji tym, którzy twierdzą, że będę chciał coś ugrać, że zrobię dramę, będę chciał ugrać, zarobić, już się rączki chytre trzęsą, że będzie miał na kurczaczka i na fajeczki menel, kustosz, a no... Halo.
2: Halo, witaj Krawcze.
0: Witaj, tajemniczy ktosiu.
2: Słuchaj, dzwonię, bo wywołałeś mnie tutaj do tablicy, mówisz zadzwonić, zbesztać i tak dalej. Ja chciałem porozmawiać o takim byłym prowadzącym tutaj, może, a propos tego, że...
0: A czy mógłbyś się właśnie... jakoś przedstawić? Jakkolwiek, żebym się wpisał
2: coś.
0: A tak,
2: oczywiście, słuchasz Warszawy... Słuchasz z Warszawy, znany.
0: Tak, lubiany. Po prostu słuchacz...
2: Pierwszy raz dzwonię do audycji.
0: Ty, to wymyśl coś innego niż słuchacz z Warszawy. Jakiś Mietek, Zdzisiek, nie wiem, Torgal, albo Aragorn, czy coś, nie wiem. Aragorn, cokolwiek. Jak na ciebie wołają na podwórku?
2: Kurde, ostatnio piję dużo Pepsi Max, to może cukrzyk niech będzie.
0: Cukrzyk z Warszawy.
2: Chociaż w sumie od Pepsi Max nie dostaniesz cukrzycy raczej, ale szyszynka ci może zniszczyć pewnie.
0: A to właśnie, to ciekawe, to trochę temat poboczny, ale tak szybko zapytam. Myślisz, że jak Krzysztof Kononowicz ma cukrzycę i pije cały czas te właśnie bezcukrowe, zero cukru, ze słodzikami innymi, to mu szkodzi czy nie?
2: Myślę, że raczej nie. W sumie to chyba zależy, jaki słodzik, ale tutaj ja mam po czesku tą Pepsi, bo taniej kupuję z Czech, to nawet nie przeczytam, co tutaj jest za słodzik, ale podejrzewam, że wiesz co, no to jest na pewno na tyle młode jeszcze, te słodziki, że nie do końca wiadomo, co one robią organizmowi. Ja na przykład herbatę słodzę stewią i ona ponoć jest bardzo dobra, bo jest naturalna i zdrowa i tak dalej. Nawet w szpitalu raz byłem, to mnie lekarz pochwalił. O, tutaj pan stewia ma, to widzę, że pan tutaj jest świadomy bardzo i tak dalej. Ale w tej Pepsi, no to jakiś aspartam pewnie i tak dalej. No to nie jest to do końca chyba zdrowe. Może to prawdopodobnie jakieś tam kancerogenne mieć działanie w pewnym stopniu na pewno. A czy na cukrzycę to ma wpływ? No raczej nie, raczej
0: No
2: wątpię,
0: właśnie,
2: no bo
0: ja
2: to nie ma
0: gdzieś
2: cukru.
0: czytałem, ale nie pamiętam, co dokładnie ktoś pisał odnośnie tego Krzyśka, że picie takich napojów ze słodzikami to też nie jest korzystne dla cukrzyka, ponieważ tam jakieś się, coś się robi w organizmie takiego, co też jest bardzo niekorzystne dla cukrzyka. No ale tutaj już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale to zostawmy. Dobra, no bo chciałeś coś powiedzieć o. Coś o byłym nadającym, no trochę się boję, że tu zaczniemy brudy wyciągać. Już wystarczy, że Zenon przy każdej takiej okazji, jak są jakieś tego, to wyciąga wszelkie możliwe na mnie, co mu tam przyjdzie do głowy, nie?
2: Wiesz co, na ciebie nic nie chciałem wyciągać, natomiast przypomniało mi się to, co mówił Klaudiusz Moneta a propos tego, że właśnie w Nocnym Radiu ponoć przestępcy pracują i nadają. I tak się zastanawiałem właśnie nad tym potrzebą, czy on przypadkiem nie miał nic wspólnego z atakiem na Radio Paranormalium?
0: Z atakiem na paranormalium? Nie sądzę, żeby atakował Iweliosa, bo on lubił Iweliosa zawsze.
2: Pamiętam, było takie sławne właśnie włamanie na serwery pocztowe Radia Paranormalium. Nie wiem, czy kojarzysz takie wydarzenie.
0: Wiesz co, a może się samego Iweliosa zapytasz na przykład, co myśli o potrzebie?
2: No, można by było tak zrobić, ale to jest, nie wiem, czy ja bym się z nim skontaktował jakoś sensownie.
0: Myślę, że jest to do zrobienia chyba, nie? Jest
2: To
0: tam jakaś skrzynka pocztowa i zapytaj się, co myśli o potrzebie na przykład.
2: myślisz, że dlaczego tak Klaudiusz właśnie, Moneta, Kot Chaosu jest przekonany, że w Nocnym Radiu pracują przestępcy i w ogóle kradną pieniądze.
0: Nie tylko przestępcy, ale i rozbijacze rodzin, gwałciciele.
2: A
0: Nie, to
2: więc
0: mówię
2: ci.
0: serio i ostatnio w ostatniej audycji znowu z czymś wyjechał. Ludzie, którzy się przyczynili do nieszczęść wielu osób,
2: Agenci.
0: agenci opłaceni, tak, i dużo różnych innych rzeczy mówił, ciężko to spamiętać. Oskarżył nas też o trollowanie swojego radia w jakimś artykule razem z innymi radiami i tak dalej. I ostatnio, kurde, muszę sobie przypomnieć, miałem sobie zapisać, co on tam nagadał. Może jingla z tego zrobiłem, zaraz tu zobaczę jeszcze. No nie wiem, różne rzeczy, ale wierzyć Klodowi, no wiesz, Klod ostatnio się zastanawiał, czy to faktycznie dodają te płody w McDonald'sie do hamburgerów. Nie wiem. Nie wiem, czy dodają. No to trzeba by to sprawdzić. No więc różne rzeczy mówi.
2: No on w sumie kiedyś mówił, że w sumie to nie wiadomo, że czy twoi rodzice tak naprawdę ci urodzili, no bo w sumie akt urodzenia może być podrobiony. No i co, ty nie widziałeś, jak twoja matka cię rodzi, nie pamiętasz tego, to skąd wiesz, że akurat cię twoi rodzice urodzili, a nie na przykład coś innego. Ale i tak najlepsze jest, pamiętam, jak już to wiele lat minęło od tego wydarzenia, ale i tak do dzisiaj Michał to wspomina, chyba nawet ostatnio w audycji o tym powiedział, jak go Janusz Korwin-Mikke wyzywał od idiotów w swoim gdzieś tam felietonie raz i on to do dzisiaj sobie tak zapamiętał i o tym wspomina jako jakieś takie osiągnięcie życiowe swoje.
0: Może nie ma większych za bardzo. To się chwali tym, co ma, że o nim powiedział ktoś znany, że ale debil.
2: No ciężko mi powiedzieć, bo on chyba pracę zmienił w ogóle ostatnio, nie wiem, może jakąś lepszą ma, ale tak po tylu latach, żeby jeszcze za granicą w takim wieku mieć taką nisko wykwalifikowaną pracę, to jednak nie jest naprawdę coś
0: No,
2: takiego.
0: ale wiesz, stary, to robimy teraz to, na co się złoszczę u innych, nie? Bo zarzuciłem dzisiaj, że dupę mi obrabiają za plecami i trochę teraz to robimy, nie? Więc może moglibyśmy sobie
2: Możemy
0: darować.
2: skończyć, no.
0: No i nie mów, że tylko z tym zadzwoniłeś, żeby o Michale Gieresiu porozmawiać.
3: Nie no, chciałem się w sumie dowiedzieć właśnie na temat tego, dlaczego on tak twierdzi, myślisz, bo powiedziałeś właśnie, że tak twierdzi, a dlaczego? Czy masz jakieś takie wskazówki może, dlaczego mógłby tak twierdzić właśnie? Bo myślę, że raczej nie ma szans na to, żeby radia już się te niszowe takie, zwłaszcza o tematyce takiej powiedzmy okołospiskowej połączyły i jakoś tam współpracowały, bo to wiadomo, że to nie ma na to szansy, ale może chociaż, żeby wojny nie było, to może warto wiedzieć, dlaczego on tak twierdzi, czy to jest po prostu jakoś jego wymysł taki totalny, twoim zdaniem.
0: Wiesz co, najprościej to podsumować, no już mogę powiedzieć, jak to widzę, skoro tak temat wypłynął. Klot ma cały czas, ma i będzie miał, bo się nie wyleczy z tego.
3: Paranoja.
0: Tendencję do wrzucania wszystkich do jednego wora, którzy mu przyjdą do głowy, nie analizując, kto jest skąd. Przecież przez długi czas mu się myliły te czany wszystkie, bo te czany różne są, wiadomo, i on jakby mówił ogólnie, że trolle z czanów. Nie, a niektórzy mu bardziej sprzyjali, niektórzy mniej, niektórzy mu pomóc chcieli, niektórzy go atakowali faktycznie i on mało, że wrzuca wszystkich do jednego wora, jeśli chodzi o te środowiska, o te uniwersa, sobie ich po prostu uważa za jedno, to jeszcze osoby związane z tymi środowiskami też są dla niego jednym. Więc potrzeba siłą rzeczy, będąc związany z jednym z tych uniwersów, został u Kloda szybko okrzyknięty złym człowiekiem, trolem i szkodnikiem, mimo że był czas, że potrzeba dosyć dobrze się wyrażał o Michale i chciał mu pomóc nawet, co wyszło przy korespondencji, tak, która w końcu została ujawniona, bo Klod kłamał też na temat, że ten mu groził, a się okazało, że nie groził, tylko tam się pytał i znaczy informował go, żeby sobie tam hasło zmienił, czy coś takiego, bo to gdzieś tam wyciekło, nie? To jest bardzo nie na rękę potrzebie, bo mówienie o takich sprawach, ale to już i tak wyszło. Bo wiesz, bo potrzeba nie czuje takiej potrzeba nie czuje potrzeby. Kotkiewicz, no, nie czuje potrzeby, żeby ktoś go tam lubił, ktoś go tłumaczył i tak dalej. Ale prawda jest taka, że no i tak, i Klot sobie stworzył po prostu jedno wielkie środowisko, które mu szkodzi, powrzucał tam wszystkich, co mu przyszli do głowy i jak się potem dowiedział, że ja współpracuję z potrzebą, to się bardzo zdenerwował, bo on sobie już stworzył obraz, że to są ci źli ludzie, ci wszyscy i on też. I po prostu trzyma się tego do dzisiaj. To, co gadał na temat Kotkiewicza dzisiejszego, to rosło też, wiesz, to rosło. Rosło i obrastało w legendę. To wszystko i dodawał od siebie, nie trzymał się faktów, przekręcał i tak dalej. Więc no i sam chyba w głowie stworzył sobie, zaczął wierzyć w to, co wymyśla, nie?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o groźby, które Michał dostaje, to one nie są podpisane imieniem i nazwiskiem, ani zwykle pseudonimem jakimś takim charakterystycznym jednym, więc to też ciężko określić w sumie, bo on tych groźb jednak trochę dostaje, a przynajmniej dużo dostawał też takich do rodziny, do życia i tak dalej, więc to też nie jest przyjemne na pewno dla niego. A co do środowisk czanowych, to tak na dobrą sprawę na dzisiaj, bo to parę lat temu trochę była inna sytuacja, ale na dzisiaj to istnieje jeden taki czan w Polsce, który jest aktywny, a reszta to są takie fora po prostu, na których się pojawia post co pół godziny, co godzinę i w sumie jeśli z tego co mi wiadomo, to najbardziej tak męczy właśnie Michała, chociaż on już też tam się trochę mniej stał popularny, to tylko jeden taki polski czan, ten główny na K. To wiadomo, o który chodzi.
0: No i zawsze tak było i zawsze to oni go najbardziej męczyli. No, taka jest prawda.
2: Ale oni go też najbardziej w sumie wypromowali tam z tego środowiska. To ma ze 100 wysłuchaczy ma ogólnie, tak na żywo myślę.
0: No, lekko rączką. Bo to jest dosyć spore. No tak to wygląda, no. Ale co, nie ma co. On już się nie zmieni. Zawsze będzie teraz, bo on też jest taki, że on się nie potrafi wycofać z niczego, nie? I nawet kiedyś sam powiedział coś takiego, że ja to się z niczego nie wycofuję, nawet jak nie mam racji czy coś, to będę się już trzymał, bo taki jestem, no i tak ma. Więc ja to potwierdzam, on taki jest. Jak już coś raz sobie wbije do głowy, raz coś powie, to wiesz, strasznie mu ciężko przychodzi się wycofanie z czegoś, a jak o czymś gadasz przez tyle lat i na kogoś napierdalasz i o wszystko co najgorsze oskarżasz, zmyślasz, kłamiesz, to już się nie wycofasz, bo to byś się okazał szmatą, nie?
3: No tak, bo to trzeba się przyznać do błędu, wiesz, trzeba zwyciężyć swoje ego i przyjąć na klatę to, że się nie miało racji wtedy. No to jest cios jednak dla Michała, który jest bardzo wysoko, jak wiadomo, wyedukowany, nieomylny i generalnie sprawdza zawsze fakty.
0: No, a jeszcze, no wiesz,

0: Ale on nigdy o tym nie mówi, no to raczej się nie dowiemy nic na ten temat. I też ma kilka spraw na pewno takich, które zostały zrobione przez to, że ktoś go tam pomawiał w internecie, czy jakieś fałszywą flagę mu zrobił, że tak powiem, na jego temat.
1: Zakładałbym raczej, że większość z tych spraw to są sprawy o zniesławienie, ponieważ on się specjalnie nie szczypie, mówiąc, nazywa lekarzy mordercami, kogoś tam zdrajcą i sprzedawczykiem, wiesz, i myślę, że różne anonki mogą robić mu taką przysługę, że powiadamiać te osoby, bo one na 100% nie słuchają takiej niszowej audycji, ale dostają maila, że czy wie pani, że niejaki Michał G. pomawia tutaj, uprzejmie donoszę i robią to też tak se dla jajec, żeby mu dopiec. I wiesz, no Klot mówił coś takiego, że karma, sprawiedliwość was dopadnie. No to jego dopadła za pomawianie, za obrzucanie gównem wszystkich dookoła. No, ja mu sprawy nie robię i pewnie mu nigdy nie zrobię, bo wiesz co, tak trochę mi się nie chce. No co, zresztą jakie szanse? I co? I potem on zresztą wiele rzeczy mówi tak, że
0: nie
1: mówi wprost, tylko tak na około trochę, nie? Na przykład tak jak ostatnio wspomniał coś o mediach, które zakładał, a w następnym zdaniu znów o jakichś tam bandytach, przestępcach czy gwałcicielach, nie?
0: Wiesz co, on nie odwiedza w ogóle Polski, więc mógłbyś mu zrobić sprawę, ale to byś musiał chyba jakąś taką międzynarodową sprawę zrobić, żeby to miało sens.
1: Zresztą wcale nie jest pewne, żebym wygrał, bo jak mówię, on to u niego jest wszystko takie zawoalowane.
0: No ma brata prawnika w ogóle.
1: A, no to dobrze, to tym lepiej dla niego. No, dobra,
0: a
1: tak, słuchaj. To,
0: a propos karmy, jeszcze tak kończę, bo wiem, że trochę nie na temat, ale myślisz, że tak na własnym doświadczeniu myślisz, że karma działa? Bo ja myślę, że trochę jednak działa ta karma.
1: Myślę, że działa. Działa na pewno coś takiego jak karma społeczna, nie? I można to normalnie wytłumaczyć, że zadajesz się z określonymi ludźmi, że zmniejszasz szansę na to, że spotkasz jakichś dobrych, pozytywnych ludzi, zaczynasz się obracać w towarzystwie cwaniaków, powiedzmy, złodziei, no to ma bardzo duży wpływ na twoje życie, a ma to związek z tym, co robisz na przykład, nie? Wiesz, takie różne powiązania, związki tego, co robisz, jak robisz, kogo spotykasz.
0: W sumie logiczne, bo się zadajesz z kryminalistami, to jest spora szansa, że oni cię na przykład wykorzystają i zrzucą na ciebie winę za coś, nie?
1: Tak, albo że na przykład imponują ci tacy ludzie, bo są takie osoby, którym imponują różni cwaniacy, złodzieje, gangsterzy i wiesz, i to twoje upodobanie, to, że masz takie myśli, ale on fajny jest, przekłada się na to, że się spotykasz z takimi ludźmi i że coś z nimi robisz i że coś cię może spotkać w związku z tym, więc jest coś takiego karmicznego w tym wszystkim, nie?
0: No w sumie tak, albo na przykład, nie wiem, taki przykład trochę trywialny, nie wiem, czy w sumie on ma tutaj zastosowanie, ale taki mi teraz przychodzi do głowy, że ktoś właśnie, nie wiem, zajmuje się tymi substancjami zabronionymi, tam bierze je, wiadomo, no bo zwykle ktoś handluje, to często bardzo bierze i to niemało, no i kończy z chorobą psychiczną, nie? Którą w sumie innymi też zarażał, no i teraz na niego spadło, nie?
1: No, ja mu przez długi czas naprawdę źle nie życzyłem i się dosyć dobrze o nim w radiu wypowiadałem, ale ostatnio znowu coś odjechał, popłynął i znowu na nas napierdala, tak jakby nie mógł bez tego żyć. Nie wiem, jak kogoś nie lubisz, zaraz ci za skórę, to tak często w końcu kończysz znajomość, nie? I zrywasz, a on tak wspomina, może to też w jednej z audycji powiedział, że jedyne, czego w życiu żałuje, to współzakładania tego nocnego radia. Jedyne, co złego w życiu zrobił i że zła karma go przez to dopadła, być może. Czyli to taka potworność, to nocne radio, że aż złą karmę przyciągasz, widzisz. No.
0: Może to od tej gandzi mu się tak już poprzestawiało trochę.
1: No nie wiem w sumie, co mu tam się robi. No, niech se żyje, niech mu się powodzi mimo wszystko.
0: Ja kiedyś jakieś nawet miałem taką tradycję właśnie, że zawsze zanim, jeszcze jak dało się słuchać tej teorii,

0: hasło, to zawsze sobie odpalałem blanta przed audycją. No i to świetne było doświadczenie, ale dzisiaj ono jest na takim poziomie, że ciężko mi się tego słucha, niestety, bo bardzo lubiłem tę audycję w ogóle.
1: No bo kiedyś one były czasami bardziej takie odrealnione, o fantastycznych różnych rzeczach, o rzeczach niezbadanych, nie? No to można było faktycznie trochę sobie odpłynąć, zrelaksować się. No a dzisiaj tylko o globalistach, o COVID-zie i to jego takie tematy, czyli te twarde spiski. No więc to troszkę mniej takie relaksujące, nie?
0: A słyszałeś właśnie, że teraz jakaś nowa ustawa ma być, która będzie pozwalała omijać konstytucję i tak dalej?
1: No tak, w tym Nowym Ładzie zrobiono zapiski o ochronie obywateli czy coś takiego i tam są takie rzeczy, że mogą nam zabronić wszystkiego, prowadzenia działalności, handlu, reglamentować towary, wprowadzić taki jakby stan wojenny jest ukryty w tym Nowym Ładzie, nie?
0: No, totalitaryzm szykują taki się. Trochę.
1: Taki totalitaryzm stuprocentowy i myślę, że Kaczor się szykuje, po prostu spodziewa się, że bardzo wysoka inflacja, drastycznie wzrastające ceny życia spowodują to, że ludzie w końcu wyjdą na ulicę, no i trzeba będzie wysłać na nich ZOMO, nie?
0: No nawet nie, że wyjdą na ulicę, bo to Polacy to mają z tym problem trochę, żeby się postawić, ale w wyborach mają mieć prawdopodobnie gorsze wyniki niż normalnie. No i myślę, że będą coś kombinować właśnie, jeśli chodzi o, nawet tutaj czytałem, że on coś mówił, Kaczyński, na ten temat, że resumpcje będą jakąś robić ogólnokrajową i będą kombinować przy wyborach właśnie, żeby im się zgadzało wszystko.
1: Tak, mówił coś Kaczor o tym, że planują zmienić zasady tych wyborów, to znaczy no, sposób liczenia głosów, sposób tam przechowywania, będą grzebać przy tym, przy tej ordynacji wyborczej, żeby było po ich niemu, nie?
0: W sumie, skoro oni mieli większość w Sejmie, w Senacie i mieli prezydenta swojego tam przez jakiś czas, no to mogliby zrobić system jednopartyjny w Polsce, żeby nie było złudzeń po prostu, kto rządzi.
1: Słuchaj, a ty długo słuchasz Nocnego Radia?
0: No trochę, będzie tam parę lat, ale tak raczej z przerwami, nie słucham każdej audycji. Raczej jesteś moim ulubionym nadającym, tutaj cię pochwalę, że najczęściej to ciebie słucham. Tama na przykład ciężko mi się słucha. No innych nadających to czasami, jak są jakieś właśnie z gośćmi audycji, tam po dwie osoby, to też chętnie posłucham. No tak myślę, że z parę lat, no ale tak nie więcej raczej niż dwa, no ale powiem ci, że miałem taki okres, że sobie przesłuchiwałem archiwalne audycje bardzo intensywnie, w pracy siedziałem i puszczałem sobie ciurkiem, na przykład miałem 10 godzin, wiesz, zapisanych audycji, także te ciekawsze tam, to, co mnie interesowały, to przesłuchałem. A czemu pytasz?
1: Nie, bo chciałem się zapytać, czy może też uważasz, że byłbym zdolny tutaj tak walić w chuja, brzydko mówiąc, i udawać, że telefon mi się zepsuł, a tam w tle dzwonek słychać i dębię kasę od ludzi. Czy uważasz mnie za oszusta na przykład? I słuchaj, i mów szczerze, bo jak powiesz, że myślę krawiec, że byłbyś zdolny do tego, to spoko, jakby to przełknę, nie ma sprawy, nie?
0: Wiesz co, ja nie słuchałem tej audycji, w której był ten rzekomy telefon, ale raczej nie, raczej uważam, że nie, bo ty naprawdę jesteś w stanie tak zmotywować słuchaczy do wpłacania czasami. Mówisz na przykład, że idziesz i potem ja wyłączam tę transmisję 4 godziny, potem patrzę, że ty nad ranem gdzieś tam o 6 dalej nadajesz, bo ci ludzie wpłacają. Myślę, że nie potrzebowałbyś takiego telefonu, żeby dostać wpłaty. Generalnie byłoby ci to raczej niepotrzebne. Myślę, że nie, no. Myślę raczej, że nie, no ale jakby nie mówię, że na pewno, bo mnie tam nie było, chociaż no ja ci uważam, że tak nawet takie, wiesz, wibracje, że tak powiem, jakie od ciebie czuć, no to raczej są takie uczciwe, pozytywne. Bardziej jakichś innych nadających mógłbym o to podejrzewać. Nie? Michała właśnie, że trzeci mikser kupuje w tym miesiącu już, albo że czwarte studio buduje w tym roku i coś tam potrzebuje.
1: Michała zadać, też bym chyba nie podejrzewał, że on kręci coś tam ze sprzętem czy coś, bo on tak zbiera na ten sprzęt. Wiesz, on tak nie ma za dużo tych donate'ów z tego, co mówi, bo on wymienia zawsze tych swoich mecenasów, sponsorów. To tak skromnie trochę, prędzej sam dokłada. No tam uzbierał na to radio. Ja myślę, że on, co by o nim nie mówić, to jeśli o kasę, to chyba jest uczciwy, myślę. On ma tendencję do ściemy, do konfabulacji różnego typu, ale nie z kasą chyba, tak bym zakładał.
0: Wiesz co, znaczy na pewno tak, zgodzę się, ale z drugiej strony pamiętam, że na początku, po tym jak były te wpłaty, to przez dość długi czas te cele, które były na zrzutce.pl opisane, one były w ogóle nierealizowane. Miał tam chyba jeszcze zrobić jakiś system radiowy oparty na eterach, cokolwiek to jest, i tego nie zrobił dalej. No ale nie wiem, no na pewno dużo nie dostaje też, ale tam kilkaset złotych miesięcznie, że będzie, bo zresztą sam mu wpłacałem. Plus jak ostatnio patrzyłem, ile on w bitcoinach dostał, to na dzisiejsze to tam chyba jakieś 50 tysięcy złotych w ogóle w sumie, ale pewnie on to wypłacił gdzieś tam w międzyczasie, no to nie miał tych pieniędzy, nie, ale tak jakby trzymał, nie?
1: Tu w międzyczasie jeszcze się pojawił Jacek z Australii, co do którego szczerze mówiąc myślałem, że też jest wśród tych, którzy uważają mnie za oszusta. Znaczy nie myślałem, ale tak zakładałem, że może być, ale Jacek pisze, że nie, że jakby co to nie, to on tak nie uważa. To dzięki Jacek, to miło się dowiedzieć, że ty nie, to spoko. Dzięki wielkie.
0: No ja też tak uważam, że nie, no. Myślę, że to nie jest aż taki złoty interes, żebyś tutaj miał słuchaczy oszukiwać, kłamać, mieć to na sumieniu i jeszcze właśnie się tak nieładnie zachowywać, to raczej bym cię o to nie podejrzewał w ogóle.
1: Gdybym był już
0: innym typem osoby, mi się wydaje.
1: Gdybym był tak całkiem w kropce, to bym po prostu powiedział, słuchajcie, jest tu awaria straszna, nie mam tam na opłaty, zabrakło w tym miesiącu i dorzućcie się coś, jakby się udało, to spoko, jak nie, to nie. Ale nie, że jakieś takie robić krzywe ruchy, nie? To przesada spora.
0: Jak ty, krawiec, możesz nie mieć na opłaty, to musiałbyś w jakimś penthouse mieszkać albo się opierdalać totalnie, jak ty masz fach w ręku.
1: Raczej to drugie, to opierdalać się totalnie.
0: No, ja wiem, ja też sobie zrobiłem taki okres trochę, że właśnie wziąłem sobie oszczędności i teraz już od ponad roku nie pracuję, no bo w sumie dostaję rentę, ale próbuję sobie sklep internetowy rozbujać. I sobie żyję już od ponad roku i myślę, że kolejne 9 miesięcy też będę żył z oszczędności, nie pracując, a potem jak mi się ta renta skończy, to dopiero wtedy, że tak powiem, z tego sklepu się będę utrzymywał tak w pełni i też w sumie nie będę pracował, tylko będę chodził paczki wysyłać. Także ustawiłem się, można powiedzieć, chociaż w sumie zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praktyce, ale idzie dobrze.
1: No to powodzonka w takim razie.
0: No dzięki wielkie, tobie też życzę, żeby nie było właśnie takich nieporozumień. A nie możesz powiedzieć, dlaczego audycja zniknęła? Bo byśmy wtedy wszyscy mogli sprawdzić, czy tam był dzwonek.
1: To chyba było już nawet mówione. No audycja zniknęła, bo mnie o to poprosił słuchacz. No, bo padły tam pewne rzeczy, co nie chciał, żeby to zostało jakby w eterze, i poprosił mnie o to i ja to zrobiłem tak po prostu. No, nie była to jakaś cenna audycja wielce dla potomnych, nie, gdzie zbieram na telefon, więc no spoko, no. Ale nie wiem, jestem otwarty na jakieś tam przesłuchanie. Może ktoś zgrał ten dzwonek, jak w tle słychać. Bardzo jestem ciekawy tego dzwonka w tle. Co to dzwoniło?
0: Musiałby ktoś nagrywać albo pobrać ją, zanim była zdjęta. Bo ona jest pewnie na prywatnym teraz, tak? Nie jest niestety tylko.
1: No wiesz, tylko to przemawia na moją niekorzyść, bo coś ukrywam. Nie chcę audycji teraz uwidocznić. No to trudno. No. Ale to wiesz co, ja wiem jak było i też jakby tak się. Po prostu jak ktoś uważa, że jestem oszustem, niech zadzwoni i powie to w twarz. Tak będzie najuczciwiej. A najgorsze, co może być, to traktować kogoś jak kumpla, a za plecami takie rzeczy o kimś opowiadać. I jeszcze spoko, że Menel, że Brudas, że coś tam, że nieśmieszny, że głupi na przykład, to wszystko można przełknąć. No bo to jest czyjaś opinia, ale to już są zarzuty. Na przykład, że jesteś zwykłym cwaniakiem, takim cwaniakiem, który robi ludzi w ciula. To trochę zgodzisz się, że inny kaliber, nie?
0: No ale co ty się będziesz w ogóle krajec przejmował tym, co mówią ludzie na internecie? Przecież jak komuś się nie podoba, to po pierwsze nie ma obowiązku wpłacania, nie ma żadnych korzyści tak naprawdę chyba za to wpłacanie w ogóle. No a jak się nie podoba, to niech nie wpłaca, bo niech nie słucha. Nikt tu nikogo na siłę nie trzyma. Także myślę, że jakoś wielu widzów nie straciłeś przez to, że wielu słuchaczy nie straciłeś przez to, że tutaj ten dzwonek niby tam rzekomo był gdzieś, jakby to miało jakieś większe znaczenie. No przecież mógł ci zadzwonić też jakiś drugi telefon, nie wiem, służbowy, cegła jakaś mogła.
1: Nie mam drugiego właśnie żadnego telefonu, więc to nie mogło nic dzwonić. To komuś się przewidziało po prostu najprawdopodobniej. Albo coś wydało jakiś zbliżony dźwięk, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi.
0: Domofon.
1: Raczej nie, bo wtedy bym tu powiedział na antenie, czekajcie, ktoś dzwoni, poszedłbym odebrać.
2: Michael Jeziorski.
1: Trochę tajemnicza
2: 20
1: sprawa.
2: Złotych. A jak no nie, kiedyś dalem trafcowi donata na dary tak matki natury, a on
0: że niby był ten dzwonek, a go nie było.
2: Ale lubię być oszukiwanym przez krawca.
0: Jak mówię, no, moim zdaniem nie ma co się przejmować w ogóle, jakby tak słuchać wszystkich tych oceniaczy, którzy w sumie nie zrobili właśnie tylu setek godzin audycji, co ty, to by się można było załamać.
1: No, to dobra, to dzięki za dobre słowo w takim razie.
0: No, no dobra, to dzięki.
1: Trzymaj
0: wielkim.
1: Się. Trzymaj
0: do
1: się. Cześć. Zenon też twierdzi, że on to się za mną jakby wstawił, czy coś takiego, tylko że to trochę nie pasuje do tego, bo co pisał o tym dzwonku i o tych radach, których dziwnym trafem nie słuchałem, mądrych, nie wiem, może pisał coś, jak zrecytować ten telefon. Może faktycznie albo to przeoczyłem, albo po prostu uważałem, że byłem przekonany, że się zepsuł, bo no bo jak telefon już całkowicie nie reaguje na ładowarkę, na nie bzyknie, nie próbowałem wciskać tam przyciski, bo myślałem, że reset to można przytrzymać sam ten przycisk do włączania i wyłączania przez tam 10 sekund, to myślałem, że wtedy się na twardo zresetuje. Potem się dowiedziałem, że trzeba wszystkie przyciski niby, nie testowałem tego, ale tak w sklepie powiedział człowiek, jak byłem w sprawie tego dużego pancernego, że trzeba wszystkie przyciski, te odgłośności też, i ten do włączania, wyłączania, i odgłośności trzeba wszystkie razem przytrzymać dłuższy czas i wtedy się resetuje na twardo. Też nie wiem, czy by to pomogło, bo może on się tak jakoś zakałapućkał, że nawet by nie reagował na ten twardy reset. Musiała się bateria po prostu wyczerpać do końca, do zera i wtedy się coś tam w nim odblokowało, nie? No jakoś tak po dwóch dniach włączam i pyk, jest, nie? Działa. Ale mimo wszystko i tak chciałem wziąć ten telefon, tylko że no, nie udało się go rozłożyć na 2-3 raty, tak jak mówiłem. I cała sytuacja, no. I też się pytacie, co się tak przejmujesz? No przejmuję się, bo po prostu ja to zawsze traktowałem, że różnie między nami tu jest, ale jesteśmy jakąś tam grupą, nie? Jakimś tam uniwersum, grupą kumpli, znajomych. No a takich rzeczy się nie gada za plecami o kimś, że ktoś jest oszustem i ludzi naciąga na pieniądze, nie? To jest przegięcie, kurwa, straszne. Więc bardzo źle się stało. No, źle się stało, że się dowiedziałem może, nie? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jakbym nic nie wiedział, to niektórzy mogliby nadal udawać, że jest okej, cześć krawiec, nie? A tam gdzieś na boczku, na Discordziku, że złodziej, że oszukał. No, zostały mi przypomniane też, zostało przypomniane, że ludzi oszukałem z rowerem. I to Zenon się cały czas, ja nawet nie mam siły mu tłumaczyć. On do niego jakby my nadajemy na innych falach. Ja kupiłem ten rower, tylko że kupiłem nie taki, jak on by chciał, bo dostałem pieniądze na lepszy, a kupiłem gorszy. I to jest oszustwo? To ja jestem oszustem? Nie wydaje mi się, żeby to się kwalifikowało jako oszustwo. Kupiłem gorszy rower zamiast lepszego. Resztę kasy pewnie jak zwykle wydałem na jakieś tam opłaty, rachunki, żarcie, nie wiem, może na piwo, na kurczaka. No ale coś też muszę jeść. Nie mogę żyć jak asceta, nie? I chleb ze smalcem tylko wpierdalać. No lubię sobie kurczaczka zjeść. Dzisiaj też sobie kupiłem kurczaka. I pół kurczaka sobie kupiłem. I papieroski, nie? Potwierdzam, kupiłem. Czy kupiłem już tego Dudziego? No, to chyba kolega tu nie słuchał, co mówię. No, nie kupiłem. I tłumaczyłem, dlaczego nie kupiłem, w jakich okolicznościach nie kupiłem. Jak opisywałem, jak chciałem kupić, ale się nie udało, bo okazało się, że raty to co innego niż zdolność kredytowa, że trzeba mieć pracę. Tłumaczyłem, że miałem wtedy po prostu ciężko. Cały czas mam ciężko, ale wtedy jakoś tak wyjątkowo jeszcze mi brakowało na aktualne rzeczy, opłaty. Żyję w większości z radia, przyznaję się. Trochę sobie dorabiam z innych zleconek od czasu do czasu i jakoś to idzie. I był taki czas, że akurat to było krótko przed właśnie opłacaniem czynszu i tak naprawdę miałem w planach was trochę tutaj podkręcić, zaapelować, poprosić, może po prostu poprosić, no, o parę groszy, żeby mi tam się dopiął budżet i to się zbiegło z awarią tego telefonu. Więc nie dziwne też, że no po prostu nie przeznaczyłem wszystkich tych pieniędzy, bo to było na styk. Miałbym akurat tego pancernego Dudziego za tyle, ile zebrałem. Jakoś tak. Tam 50 zł chyba bym dołożył, czy jakoś tak. Czy o 50 zł za dużo. Jakoś tak było to mniej więcej tyle, nie? No i cóż, okazało się, że telefon się naprawił, więc wydałem pieniądze na to, co było bardziej potrzebne. Nawet starałem się je jakoś tam trzymać, że może mi wpadnie jeszcze jakaś gotówka, to pójdę i kupię za gotówkę. Ale jakoś się nie udało, jakoś się nie spięło to wszystko i powiedziałem wam o tym szczerze. No właśnie nie, no właśnie nie kupiłem za gotówkę, bo jakby no nie miałem aż takiej nadwyżki, tak? Cały czas żyję tak jakby na styk trochę. Ale powtarzam, nie posunąłbym się do czegoś takiego, żeby oszukiwać, że telefon mam sprawny, a jakim trzeba by być żałosnym sukinsynem, żeby coś takiego w ogóle robić, nie? To ktoś, kto mnie uważa za takiego żałosnego sukinsyna, który ma tu z boku telefon i jeszcze za głupiego, co zapomniał go wyłączyć, nie? I mu dzwoni tam w tle, a on tutaj, da, wiecie, zepsuł mi się telefonik. Kurczę, no, co ja teraz zrobię, no? No, co by, i co to teraz będzie, nie? I czeka tylko, aż poratują. Przecież to trzeba by być jakimś, no, żałosną mędą, nie? I debilem jeszcze. No to sorry, ale jak ktoś mnie za taką osobę uważa, to niech się wypisze z grona moich znajomych, bo ja nie chcę z takimi ludźmi mieć nic do czynienia. Serio mówię. To są ludzie fałszywi, podstępni, którzy karmią się jakby tym, że na kogoś tam nadają, nie? Wymyślają jakieś rzeczy, posądzają o coś. Długo w nocnym radiu nie było tego typu audycji. Ostatni raz to pewnie jakaś tu drama była z rok temu. Staraliśmy się tego unikać, ale dzisiaj po prostu się wkurwiłem. No.
2: Doktor Hajsiwo, 5 zł. A ja ci wpłaciłem na dziwki, no i gdzie one teraz są? A może ten dzwonek to był właśnie telefon jakiejś panienki?
1: No, spoko, Czektul tu podrzuca pomysł, że można by wyciąć kłopotliwy fragment z audycji i opublikować. Jasne, jasne. Jak się komuś chce, to proszę bardzo. Gumball, Check Tool, Ania, jak macie ochotę, zapraszam. Trzeba by przesłuchać całą tą audycję, a że audycje trwają ileś tam godzin, to nie wiem, czy mi się aż tak bardzo chce. No, mógłbym to zrobić, tylko czy ja, jak mówiłem, nie czuję takiej potrzeby, żeby się tłumaczyć, bo ja wiem po prostu, jak było. I jakby zupełnie mi nie zależy na tym, żeby przekonać tych ludzi, którzy mnie oskarżają o bycie oszustem, że nim nie jestem. W tym momencie już mi nie zależy. Może by mi zależało w innych okolicznościach jakoś, ale teraz zupełnie mi jakoś przestało zależeć, nie? Tak jak powiedziałem, każdy, kto mnie uważa za takiego oszusta, który robi takie rzeczy, wypierdalać. No, i to dosyć jasny przekaz, prawda? Nie mam przyjemności z takimi osobami w ogóle rozmawiać, czegokolwiek im udowadniać, przekonywać. Co mam teraz przekonywać? Nie, ja nie jestem oszustem, nie jestem parchem, łajzą, która robi ludzi w ciula i na kasę oszukuje, bo jej brakowało i sobie wymyśliła, że będzie na zepsuty telefon ich zrobię. Nie na wnuczka, tylko na zepsuty telefon. To nie, to ja tak nie zrobiłem. Daj mi jeszcze jedną szansę. Daj mi. Proszę. I co? Przekonam taką osobę, to ona powie, no dobra. No dobra. No. I żeby mi to było ostatni raz. A za tydzień będzie na przykład znowu coś sobie wymyślą, nie? Że... Nie wiem, jak mi za miesiąc na przykład monitor siądzie, czy mikser po 7 czy tam 8 latach się przepali, to będzie znowu taki pomysł, że udaje na przykład, że oszukuje, nie? I to co za... Jaki ja mam, nie wiem, interes, dlaczego powinno mi zależeć na przekonywaniu takich ludzi w ogóle? Ja nie widzę powodu. Nie podoba się krawiec. Bardzo mi przykro. Wolę się skupić na kumplowaniu się i robieniu coś dla ludzi, którzy mnie szanują, którzy mają jakiś elementarny szacunek. Nawet nie musi być szacunku, bo nikomu się nie należy jakiś szacunek z bazy. Nie ma obowiązku też, żeby kogoś jakoś wielce lubić. Ale oskarżenia jakieś tam tego kalibru, sorry, to dla mnie za dużo jest. No i tak, was o coś prosić. No prosiłem, żeby nie wysyłać donate'ów dzisiaj, a tu całkiem sporo. No tak, ludzie są przekorni, zawsze ludzie są przekorni. No, ale może chcieli też coś zamanifestować, na przykład. Ja jestem po prostu zmęczony już zachowaniem pewnych osób. Ciągłym jakimś wypominaniem czegoś, przypierdalaniem się, atakowaniem, awanturami, obrażaniem innych. I próbowałem jakoś wpłynąć, przekonać, że może warto by trochę wyjąć kija z tyłka, trochę, nie wiem, być milszym dla innych, bardziej cierpliwym, szanować jakiś taki elementarny szacunek. Próbowałem, nie wyszło, trudno. Nie ma co się kopać z koniem. I jeszcze taki apel, że do tych ludzi, którzy mnie o coś oskarżają, że albo dzwonicie tutaj i mówicie prosto w pysk, uważam cię za oszusta, albo uważałem cię za oszusta, ale jednak cię nie uważam i sorry. Może być coś takiego ewentualnie. Albo w ogóle nie dzwońcie, bo nie ma sensu. Chyba, że czujecie się dobrze w roli takiego fałszywca, który jedno mówi za plecami, a potem gada z kimś. Bo ja na przykład nie gadam. Jak kogoś uważam za złodzieja czy oszusta, to z nim nie gadam za bardzo, nie?

Była tu. Nawet to nie była drama, awantura, tylko po prostu, no, było. Adam powiedział, że Hugo dowiedział się od Claude'a właśnie, że tu afera majciarska jest z pewnymi ludźmi z radia. Zgadywałem w tym momencie, bo pewności nie mamy, czy o to chodziło, że tu jakiś ktoś za gwałt siedział, czy oskarżony był o gwałt, czy gwałciciel jakiś, no bo za majty, tak się mówi w slangu gangsterskim, nie? No, ale to Adam, wiesz, to, że tam sobie trochę się nie zgadzaliśmy i pogadaliśmy, to tak nic wielkiego w sumie nie było, nie? Ale pisze tu Adam, trzymam cię za słowo i jak każesz wypier każdemu, kto cię uważa za oszusta, to już się nie odezwiesz do Zenona, bo to on ci to zarzucił. No, tak i zarzucił i jednocześnie twierdził, że gdzieś tam był po mojej stronie, jakby. Ja nie rozumiem tego do końca. W każdym razie, no, nie ma sensu za bardzo, faktycznie. Ja myślę, że w ogóle nie ma za bardzo sensu, żeby tu przebywali ludzie, których to radio boli, doskwiera im ciągle coś, są urażeni, są rozczarowani tym, w jakim kierunku to wszystko poszło i jak się zachowuje ten nadający. To znaczy, no nie wiem, są takie osoby jak Jacek na przykład, któremu to nie odpowiadało, nie odpowiadał za bardzo klimat, ale on powiedział to szczerze, powiedział to na antenie, wyjaśnił, powiedział co dokładnie, stwierdził, że po prostu się tutaj czuł trochę obco i niekoniecznie jego tutaj target. Takie sprawy, to bardzo uczciwie sprawę przedstawił. Ja tu do Jacka nic nie mam w tym momencie. Ale jak jest ktoś, kto tu na przykład cały czas coś pisze na czacie, że go coś boli, że zawiedziony, kogoś tam obraża czy coś, to niech se idzie gdzie indziej, no. Po co się męczyć? Po co męczyć siebie i nas? Oczywiście krytyka może być jakaś, jak najbardziej, no pewnie, że tak, ale nie jakiś wieczny ból dupy o wszystko, nie? Kup se maść na ból dupy i idź sobie, no.

albo jesteśmy tutaj po tej samej stronie, albo jakieś walki robimy, nie? I mi się zarzuca, że ja tu taką audycję teraz nagrywam, no, było tak, że o, i zrobisz teraz tu audycję i zawsze coś ugrasz, nie? Będzie na kurczaczka i papieroski. No, ale to nie ja się żywię takimi rzeczami toksycznymi, chujowymi. Nie obgaduję innych za plecami cały czas. Zdarzy się, jak ktoś mnie wkurzy. No teraz obgaduję dzisiaj na audycji, ale to jest raz na jakiś czas, jak się nazbiera, albo jak padną naprawdę ciężkie oskarżenia dotyczące jeszcze tego, co publicznie, co też dotyczy radia jakby, bo o telefonie było na audycji, tak? Więc czuję się w obowiązku pewne rzeczy wyjaśnić i pokazać też, jak widzę to wszystko i co myślę

nawet pół biedy byłoby, gdyby ktoś miał odwagę i zadzwonił na przykład i na antenie powiedział: krawiec, wiesz co, powiem ci szczerze, tak z tym telefonem to ci nie wierzę do końca, nie? Gdyby w miarę grzecznie i kulturalnie przedstawił, no tak ostro, bo ostro, ale zrobił to na przykład tutaj na antenie, albo na priwa mi napisał wprost, cokolwiek, nie? Ale jeszcze tak za plecami, kurwa? Niektórzy to są fałszywi, strasznie. Niektórym się to, nie wiem, może się niektórym to wydawać, że niepotrzebnie się wkurwiam i robię z igły widły, burza w szklance wody. Nie, właśnie nie, bo... Nie wiem, ciekawe, czy wam by było miło, gdybym powiedział... wiesz co, ty to chyba złodziejem jesteś, coś mi się wydaje. Albo gadał tak o kimś za plecami. Wiecie co? On to chyba złodziej jest. I oszukał ludzi. Coś tam dzwoniło chyba w tle. To ten telefon mu dzwonił chyba. Czyli co? Oszukał ludzi, brakowało mu kasy. Na fajeczki i na dragi. Na trawę mu brakowało. I se pomyślał, a to będę bidulka zgrywał, że mi się telefon zepsuł. No. A potem to kogoś: cześć krawiec, i co tam? No, na przykład, ja nie wiem, czy wśród tych osób, które podobno trochę ich jest, to ale to bardzo często się u Zenona zdarza takie wygłaszanie, może to na wyrost trochę, bo on lubi tak: Ty nie wiesz, ile... Zdziwiłbyś się, ile osób cię uważa za kłamcę. Zdziwiłbyś się, gdybyś dowiedział, ile osób jest zawiedzionych tym. I kto, ile jeszcze tych wartościowych osób dzwoni do ciebie, co? Coś mało chyba, nie? No, tak cały czas ci tak dopierdala, nie? Że po prostu wszystkich zawiodłeś, oszukałeś. To jest dramat. Ja bym tak, kurwa, nawet nie mógł, by mnie łeb bolał od tego po prostu. Bolałby łeb od takiego życia w taki sposób, że wiecznie masz jakiś ból dupy o coś, wiecznie o coś, jakieś dymy, obrażasz kogoś, handryczysz się z kimś, to głowa boli od czegoś takiego. To jest stres, ale może niektórzy się na przykład lubią to i się dobrze czują w takim klimacie. Nie wiem. Jak myślicie? Dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie sobie tej sprawy. Ostro powiedziałem, ale po prostu czara goryczy się przelała dzisiaj. Dlatego też nie prosiłem, apelowałem nawet, żebyście dzisiaj nie rzucali donate'ów, bo no, będę kończył. Nie chcę teraz, nie wiem, przechodzić na jakiś luźny tryb. Jestem wkurwiony, jestem zły i nie ma sensu, żeby teraz udawać, że jest inaczej, nie? Co jak co, wszystko zniosę, ale takich rzeczy to już jest za dużo.

Szabel szuka rywala. No, w sumie jest już chyba na tyle popularny, żeby zawalczyć na takim fejmie. No to ciekawe. Tylko pytanie, czy będą go chcieli, bo oni tam raczej gustują w takich celebrytach bardziej, jakby to powiedzieć, z głównego nurtu, nie? Jakiś tam TikToker, jakiś koks, odżywki, mięśnie, uroda, a tu mamy nagle gościa takiego, no, z innej bajki trochę, nie? Nie wiem, czy by się nadał po prostu, czy będą go chcieli. Ale jeśli chodzi o popularność, o zasięgi, to pewnie się kwalifikuje. Chociaż nie wiem, czy to jest taka liga. Tak, przypominamy, że jutro nie ma Czektula i chyba ja się pojawię, bo no, co będę ściemniał, muszę trochę ponadawać do końca tygodnia, żeby się zebrało parę groszy. No, nie jest żadna tajemnica, no, nie kryję się z tym. Utrzymuję się z radyjka, to jest moja robota. Ale to nie znaczy, że tu jest jakieś wyrachowanie, że nie wiem, że z przymusu tu przyjdę. Wcale nie. Przyjdę z jakimiś tematami na normalną audycję, licząc na to, że się może na przykład jakaś stówka zbierze i tyle. No, niezbyt pochlebne tutaj rzeczy dzisiaj same na czacie na temat pewnych osób i myślę, że to pewnym osobom mogłoby trochę do myślenia dać, ale nie da, bo zawsze będzie tak, że to same debile to piszą i szury. Stąd też taka teoria, że w nocnym radio to już same szury zostały, nie? I że wszyscy ci wartościowi, mądrzy to odeszli. Odeszli oczywiście do wiadomo jakiego radia. A tu został sam taki plebs, szury, głupki. No. I dlatego tak piszą, bo nie doceniają jakby mądrości. Nie wiem. Na speluna MMA to prędzej właśnie, by się Gabryś załapał. Czy obejrzałem tą pętlę? No niestety, Furiat, nie obejrzałem, jakoś to umknęło. No pamiętam, co napisał na koniec. Rzadko kiedy, znaczy, może nie rzadko, ale nieczęsto coś normalnego, miłego napiszę, tylko coś takiego właśnie, jakaś zaczepka, jakiś zarzut, obrażenie kogoś, no cóż. I moja wielka wina i zachowałem się jak śmieć w ogóle. Zawód ogromny, że nie przeprosiłem za to swoje haniebne zachowanie w ostatniej audycji, gdzie wszedłem i powiedziałem, o, widzę, że konkurencja nadaje o tej samej porze. Piątek 21, jeden nadaje, drugi nadaje, nie? I że to takie straszne było, że powinienem się za to kajać, przepraszać. No. Tak jak mówiłem, może i bym przeprosił, gdyby nie takie upierdliwe domaganie się tych przeprosin, nie? I tak jakby, no bo wypisywanie o tym ciągle, to też takie dopominanie się. Gdyby to było załatwione z drugiej strony inaczej, to powiedziałbym, może nie tam, przepraszam, panie i władco, cóżem ja uczynił, o ja nieszczęsny. Haniebne to było, hańba i srom na mnie powsze czasy, przeklęty jestem, przepraszam, czy wybaczysz mi? No, to może tak nie, ale powiedziałbym, nie wiem, sorry, może przesadziłem, ale też nie jestem Jackowskim i nie wiedziałem, jak długo jeszcze zamierzasz nadawać. Tam było coś potem o zaufaniu, tak. Z drugiej strony widzę, jest takie zaufanie, że ja pierdolę, nie? Że jestem oszustem i naciągam ludzi na kasę. To takie zaufanie jest po drugiej stronie. Ja się nie kajam. Ja się właśnie nie kajam i nie zamierzam się kajać. I dlatego też nie przepraszałem za to.
Zresztą, kurczę, ja tak po prostu stwierdziłem sobie fakt. Wchodzę i piątek 21 i widzę, że nadaje Enkin, nadaje przy mikrofonie. To sobie po prostu o tym powiedziałem. Nie robiłem z tego jakiejś wielkiej afery, chociaż druga strona będzie inaczej uważała, że po prostu się zesrałem i wyżygałem na wszystkich. No niekoniecznie po prostu. To, że o tym chwilę pogadałem, to też miałem może nie najlepszy humor i sobie tak skwitowałem, nie, że może byłoby bardziej elegancko zacząć sobie nadawać, nie wiem, o innej porze albo coś w tym stylu. Ale też bez jakiegoś wielkiego bólu dupy, nie? Co mnie to obchodzi? Zresztą ktoś sobie chce nadawać, to sobie nadaje. Co za problem. I tak jak mówiłem, bardziej chodziło mi tu o Enkiego, który zaczął w punkt o 21, a nawet parę minut przed, żeby po prostu jeszcze być parę minut przed, nie? Żeby ludziom przyszły powiadomienia. No to niekoniecznie mi się to jakoś wielce podoba, ale też no, nie będę z tego robił wielkiej afery. No, chcę sobie nadawać, to sobie nadaję. Może po prostu nie będę reklamował już kogoś, kto w ten sposób rozumie słowo konkurencja, nie? Że wejść o sobie o tej samej porze, co ja. I to nie pierwszy raz, i nie drugi, i nie trzeci. Fakt, że jest dobra pora, ale można to jakoś inaczej zrobić. Sobota to też jest świetna pora i niedziela to też jest świetna pora. Czwartek też niezła. Nie mówiąc już o poniedziałku i wtorku i środzie. Ale dobra, to w sumie to są pierdoły. Tak naprawdę to są pierdoły. Skłamałbym, gdybym napisał, że czerpię przyjemność, no, nazwał mnie kłamcą, konfabulantem, no. Bardzo dużo tutaj niepochlebnych komentarzy. No, pewnie słuchasz tego, to wyciągnij sobie wnioski. Ludzie raczej cię nie lubią, nie darzą cię sympatią. Chyba nikt się tu nie wstawił za tobą, a cała masa takich komentarzy, że chyba cię ludzie mają dość generalnie, wiesz? Twojego stosunku właśnie do innych ludzi, tego jak rozmawiasz, w jaki sposób, bo często masz rację i często twoje komentarze byłyby wartościowe, gdyby nie były jak pisane przez zwykłego chama i prostaka po prostu, któremu się wydaje, że jak ma rację, to wolno mu obrażać i poniżać innych ludzi. A jak dochodzi do tego jeszcze oskarżanie i insynuowanie, powiedziałbym tak, gdzieś tam... że no coś tu dziwnym trafem było dzwonek słychać. Nie wiem. I coś moich mądrych rad jakoś się nie słuchało. To już trochę za dużo jest. Tak, na swój sposób, tak. Na swój sposób to ja też niektórych lubię, na swój sposób. Tacy fajni są, nie? Przyjdą, opierdolą kogoś, zepsują komuś humor, kogoś o coś oskarżą, kogoś tam obrażą. To fajni są na swój sposób, nie? No, na swój sposób są fajni, coś się dzieje. Wesoło jest. Dobra, sorry, że z takim ciężkim tematem wyszedłem, ale po prostu wkurwiłem się jak bąk dzisiaj. Nikt mnie nie będzie o takie rzeczy oskarżał. A jak chcę, to bardzo proszę. Antena cały czas wolna i cały czas jeszcze czekam. Jeszcze czekam chwilkę. Dzwońcie i możecie wszelkie brudy tu wyciągnąć, jak chcecie. Możecie sięgnąć rok, dwa lata, trzy lata w tył, żeby tak, wiecie, żeby to wyglądało, nie? Żeby to nie było tutaj. Żeby nie było to tamto. Dawajcie. Proszę uprzejmie. Cała antena wasza. Nawet nie będę przerywał, tylko zamienię się w słuch i będę słuchał z zaparciem wszelkich zarzutów. Można
wszelkie brudy wyciągać. Kiedy oszukałem, część będzie pewnie jak najbardziej prawdziwa z tych zarzutów i będzie się należało o tym wspomnieć. No, możecie z tą kartą przypomnieć, co się spaliła. To na pewno też wtedy oszukiwałem. Ile to było? 4 lata temu gdzieś, nie? Czy z 3 lata temu? Z 4. Może ktoś się z rowerem czuje zawiedziony. Na przykład, że kupiłem nie taki. Za słaby. Za brzydki. Proszę bardzo, dzwonić. Że bardzo długo stronę robiłem. Była czarna strona. Nie było strony, aż się Michał obraził. Proszę bardzo. Były też takie zarzuty, też, że ode mnie wszyscy fajni ludzie poodchodzili. To Zenon też kiedyś powiedział, że powinienem się zastanowić, dlaczego wszyscy fajni ludzie ode mnie poodchodzili. Ci wartościowi. Mapet, Klot zostali wymienieni też. No, to może chcielibyście o tym porozmawiać. Gramy w otwarte karty, naprawdę. Nie mam nic tutaj do ukrycia. Chętnie też wyjaśnię pewne sprawy, bo często ludzie też nie do końca znają całą sytuację, na przykład. Ja też nie o wszystkim mówiłem, na przykład. Ale może powiem, na przykład dzisiaj.

też naturalne w sumie jest, że jak są takie tematy dramowe, jakieś personalne, społecznościowe, no to spora słuchalność jest w tej chwili około, no było 70 parę osób na samym YouTubie przez chwilę. Teraz jest ogółem 74 osoby. No, też jakoś nie... Słuchałem ostatnio Miry i chyba nie moja bajka trochę. Jej sposób jakby nadawania. Za bardzo jest nieśmiała trochę taka i grzeczna. Jak dla mnie. Lubię, jak jest trochę pieprzu w tych audycjach. Ale jak ktoś tam lubi, to Enki wrócił. No, miałem nie reklamować, skoro tak rozumiemy konkurencję, że nadajemy o tej samej porze, to może niekoniecznie powinienem tutaj jakoś... się pchać z reklamą i promocją. Ale Enki też się chyba o coś tam obraził, że nie dzwonię, że coś tam... No to też już tak było. Było parę takich sytuacji, że tam był obrażony o coś. Nawet nie do końca chyba sam wiedział o co. Może niektórzy tak mają też, że lubią się obrażać o coś.

0: No tak, chyba miałem za dużo tej wyrozumiałości po prostu, nie? Za dużo było tej wyrozumiałości. I są tacy ludzie, którzy jak widzą, że ktoś jest słaby, no słaby w tym sensie, że gdzieś tam macha ręką na to wszystko, puszcza mimo uszu, odpuszcza, wybacza, nie ma za złe, przeprosi się z kimś, to tak będą po nim jechać. Jechać aż zamęczą po prostu. Aż zrobią sobie z kogoś szmatę do podłogi, nie? Koniec z tym. Albo się szanujemy w miarę, przynajmniej elementarny jakiś szacunek. Też jako o coś proszę, to o coś proszę, żeby na przykład na antenie był spokój, żeby nie obrażać. Jak ktoś to ma w dupie na przykład, nie? I on jedzie ze swoim. To też jest takie chamskie trochę. No. Dobra, wyrzuciłem co. Co na sercu, to na języku. Czekam jeszcze 5 minut, aż ktoś zadzwoni i wyciągnie jakieś sprawy. Proszę bardzo. Krawiec oszust. Taki jest temat audycji. Bo to się fajnie tak mówi ogólnie, nie? O, już tyle razy coś obiecywałeś ludziom, różne były sytuacje. Już nie chcę mówić co, ale jak przyjdzie tak do konkretnej rozmowy, to może się okazać, że te różne zarzuty, co ktoś ma, to tak o kant dupy rozbić, bo to nie jest nic takiego wielkiego, nie? Okej, okay, przyznałem się do tu największych wtop, jakie były też, na przykład logo dla Jacka, który robił świetną audycję i wytłumaczyłem, że po prostu nie szło mi z tym logosem, próbowałem, jakoś nie byłem zadowolony, potem mi się nie chciało, potem jak już tak długo ktoś czeka, to tak głupio mu coś byle co pokazać, nie? I tak wyszło, no, przeprosiłem Jacka, wyjaśniłem, jak to z mojej strony było. Jacek się jakoś niespecjalnie wielce o to gniewał, po prostu no, stwierdził fakt, nie? Że to trochę była sytuacja nie teges. Jak najbardziej miał rację. Wszystko można sobie wyjaśnić, ale nie sądzę, żeby było dużo takich spraw tego typu, że nie wiem, że oszukałem was na kasę. Czy w ogóle były takie sprawy, że oszukałem na kasę kiedykolwiek? Że skłamałem na przykład, że potrzebuję na nowy komputer, a tu se nowy komputer stał, nie? Nie, nawet też jakoś nie prosiłem o nowy komputer, jak mi się zepsuł, bo zepsuł mi się i szybko się okazało, że dostałem nowy komputer od kolegi po prostu. Kolega zamożny, to był komputer jeszcze z naszej wspólnej spółki, zatrzymany. Kolega powiedział, dobra krawiec, to coś mi tam zrobisz, nie? I rozliczymy się w zleceniach. No i tak to załatwiliśmy. I do dzisiaj mam ten sprzęt. Ale też nie było tak, że tu zaraz wszedłem i was prosiłem. Tylko się udało. Jak się udało inaczej to zrobić, to spoko, nie? Nie traktuję ludzi jak skarbonkę tutaj jakoś i że coś się należy też po prostu. Jest to jest, jest super, fajnie. Dużo dostałem fajnych prezentów od was, upominków. Niektóre tak zajebiste rzeczy, żebyście się zdziwili, jak ktoś nie wie na przykład. I super wdzięczność, nie? I radocha po prostu. Ale oszustem i naciągaczem nie jestem. Dobra, no to kończymy w takim razie. Nikt nie zadzwonił, a wieść się na pewno szybko rozeszła po Discordzikach, nie? O, Menel, kustosz, ten, ma ból dupy, pa, dawaj go tu, dawaj, nie? No, proszę bardzo, to dzwońcie, cały czas czekam. Dzwonić i powiedzieć prosto w ryj. Uważam cię za oszusta, że oszukałeś ludzi z telefonem. Proszę bardzo. Tylko co to zmieni? No ja powiem, aha, rozumiem, dobrze. To skoro tak, to rozumiem, dobrze. Przyjmuję do wiadomości. No. Być może to jest ktoś, kto wcześniej tu na przykład nadawał w nocnym radio. Może ktoś taki się też znajdzie. Nie wiem, zgaduję teraz. Zupełnie strzelam na ślepo. To proszę zadzwonić i wyciągnąć od razu sprawę tego, jak ktoś odszedł, bo czuł się zawiedziony i urażony. Na przykład też można wyciągnąć. O, Skała zadzwonił.
1: Cześć Krawcze, zadzwoniłem zgodnie z prośbą powiedzieć, że oszukałeś ludzi z telefonem. I co dalej?
0: Kij ci w nery.
1: Potępiam cię tutaj. Słuchaj, no bo jak rozumiem z tym sytuacją z telefonem, to było tak, że opowiedziałeś na antenie, że ci się zepsuł i w związku z tym ludzie sami z siebie bez twojej prośby, żeby przesłać ci pieniądze, przesłali ci pieniądze na nowy telefon, a na co to by się naprawił i możesz zastosować na coś innego. No to gdzie problem?
0: Wiesz co, nawet chciałem z tych pieniędzy, co zebrałem, kupić, tylko się okazało, że mam tak po prostu na styk, że jakbym kupił ten telefon za gotówkę, to nic mi, to zabraknie mi na opłaty po prostu. Więc no. Chciałem wziąć na 2-3 raty i się okazało, że to się powtarzam trochę, sorry, ale no, jak już taka audycja, to chcę, żeby to wybrzmiało. To się okazało, że branie na raty nie równa się zdolność kredytowa i że myślałem, że skoro bank mi sam oferuje kredyt i to całkiem spory, to nie będzie problemu z wzięciem czegoś na 2-3 raty tego telefonu. Wtedy bym dopiął jakoś swój budżecik, ale się okazało, że jednak nie, że trzeba mieć zatrudnienie po prostu. No więc byłem trochę w kropce, telefon się naprawił, no to wydałem te pieniądze tam, tak jak mówisz, na potrzebne, na aktualne rzeczy, opłaty, żarcie.
1: No ale

0: sytuacja jest zupełnie czysta, jeżeli te osoby mają podejście na zasadzie, dobra, krawiec, jeżeli, zresztą transparentnie ty sam powiedziałeś, że nie kupiłeś tego telefonu, tak, nie ukrywałeś tego, to nie wyszło gdzieś po 2 latach nagle, że się ludzie o tym dowiedzieli, tak, tylko jak rozumiem, sam powiedziałeś o tym, że nie kupiłeś tego telefonu, tylko wydałeś to na opłaty. Czyli jakby złożyłeś raport przed swoimi donatorami, jak wykorzystałeś te pieniądze, powiedziałeś, że wykorzystałeś to w innym celu, no i ci ludzie nie powiedzieli, oddawaj nam pieniądze, tylko machnęli na to ręką, czyli zaakceptowali. Czyli gdzie jest problem?
1: Nie wiem właśnie. Też no to było tam parę osób się dorzuciło. Pamiętam, że Jola dała tam stówkę, Michał najwięcej chyba tam dał i nie wiadomo, nic mi nie wiadomo o tym, żeby te osoby jakoś mnie znienawidziły, czy miały za złe, czy coś. Chyba nie, chyba nie.
0: Okej. Okay. Czyli sytuacja jest generalnie czysta, ale są ludzie, którzy mają mimo tego pretensje. Pomimo, że są postronnymi osobami. Czyli standardowo, żeby była jakaś
1: Znaczy nie,
0: drama,
1: słuchaj,
0: żeby coś się
1: wiesz,
0: działo.
1: bo ty Skała słuchasz pewnie od niedawna, to nawet nie o to chodzi, bo mogliby sobie mieć pretensje, miał kupić i nie kupił, tylko że to tu jest takie dosyć mocne oskarżenie, że ja udawałem, że zepsuł mi się telefon, a w tle było nawet dzwonek słychać, wiesz? I że oszukałem.
0: Aha.
1: To trochę inna sytuacja,
0: To
1: nie?
0: jest taka, rozumiem, czyli że tutaj ty byłeś. Okej, czyli że chodziło, że wymusiłeś litość jakby.
1: Tak, że brakowało mi po prostu na trawę, na dziwki, na żarcie, na cokolwiek. I że tak sobie pomyślałem, a to zrobię audycję, że telefon mi się zepsuł, nie? A tam sobie telefonik stoi sprawny i ja tutaj biadolę. No to tak niezbyt fajnie, jak ktoś cię uważa za taką mędę, nie?
0: No tak, ale w ogóle było słychać faktycznie ten telefon w tle, czy to tak totalnie zmyślony?
1: No to jak mogło być słychać, jak zepsuty, no.
0: No okej, czyli.
1: Znaczy, myślałem, że zepsuty, no bo wiesz, nie wstawał i czarny ekran, nie ładuje się nic, martwy. No to, a drugiego nie mam, mam jeden telefon. Znaczy mam gdzieś tam zepsute z dwa, gdzieś se leżą, ale nie działające. No ale sprawny mam jeden, no nie mogło nic dzwonić. Myślę, że ktoś wziął po prostu jakiś inny dźwięk za to, za dzwonek, za jakiś odgłos telefonu czy coś takiego.
0: No rozumiem, czyli w ogóle jeżeli jesteś oszustem, tak, to na czym polega to jakbyś tak uchylił tutaj rąbka swego oszustowskiego warsztatu i powiedział, na czym polegał zabieg, że potem sam poinformowałeś, że nie kupiłeś tego telefonu, tylko że się naprawił. W jakim celu to zrobiłeś jako tutaj biegły oszust i wyłudzacz pieniędzy? Na czym polega ten trik?
1: To jest tak chytre, że to ciężko nawet rozkminić. Specjalnie, nie wiem, chciałem namieszać. Ty, a tak, czy ty uważasz mnie za oszusta? Ostatnio miałem okazję cię oszukać na 10 złotych.
0: I nie zrobiłeś tego swoją drogą? Jak na razie ja cały czas czekam na umowę dla ciebie. No.
1: I nie zrobiłem, nie? A mogłem
0: Tak.
1: oszukać na całe 10 złotych ciebie.
0: Mogłeś.
1: Była okazja.
0: Jakby co, to ja czekam na tą umowę cały czas. U mnie w firmie do administracji wysłałem.
1: Spoko, to
0: Czek,
1: ja
0: czekam.
1: wiem, jak to w korpo jest.
0: No. Więc w każdym razie tam się. Wiesz, że w każdym razie się rozliczymy ostatecznie, więc to nie problem. Natomiast no, nie no, ja uważam, że jesteś jedną z bardziej uczciwych osób, jakie w życiu poznałem. I w takim wymiarze raczej jesteś dosyć prostoduszny, bym powiedział, prostolinijny. I to jest komplement tutaj. To tak najbardziej nie jest czymś negatywnym. Ty raczej wręcz zawstydzony potrafisz powiedzieć, że coś ci się zepsuło i słuchajcie, może byście mi pomogli ewentualnie, ale to nawet tak nie wprost. I to zupełnie okej. Okay. I no, ja nie rozumiem takich zarzutów pod twoim adresem kompletnie. Wiem, że bywasz czasami, nie wiem, masz gorszy dzień, możesz mieć, nie wiem, jakiś, wiesz, no, nie dowieść czegoś czy coś takiego, ale to też nie dlatego, że jesteś cwany, tylko dlatego, że się na przykład, nie wiem, źle czujesz, powiedzmy. Tak? Jakby ujmując to long story short. No ale nie wyobrażam sobie podważania twojej uczciwości. To jest jakby totalnie nie fair zarzut wobec ciebie. Nic tu.

0: Dzwonię tak, żeby złożyć jakąś list pochwalny
1: Świadectwo,
0: na cześć Twojej uczciwości
1: żeby
0: i
1: dać
0: jako
1: świadectwo.
0: tak, żeby dać świadectwo, dokładnie. A szczególnie, że mam od lat wiele okazji współpracowania z Tobą zwyczajnie, tak? Na różnych płaszczyznach. I totalnie się z tym nie zgadzam, bo w najgorszym wypadku się tam trochę rozjeżdżały jakieś deadline'y czy coś takiego. Ale ostatecznie zawsze wszystko było dostarczone, zawsze wszystko było rozliczone i tak dalej.
1: No to dobrze, to miło. Dzięki, dobry człowieku.
0: No, ale wiesz co, bo jest dużo ludzi złej woli zwyczajnie i no chujem w dupę po prostu. To wszystko co do powiedzenia.
1: No, chyba też tak bym stwierdził, że właśnie im to coś w to coś.
0: No, dokładnie. No to cześć, na razie.
1: No, na razie. No dobra, to chyba się wyjaśniliśmy. No raczej tak, jak na przykład kiedyś komuś wypadł portfel, zobaczyłem, to wziąłem, podbiegłem, też oddałem. Jak coś nie moje, to nie ruszam. Dlatego mnie to trochę zabolało, no bo kurwa staram się jednak przestrzegać w miarę tych 7 przykazań, czy tam 10, czy ile tam. Każdy czasem coś zbajeruje, zdarzy się każdemu coś, bo to jest cienka granica między ubarwieniem, koloryzowaniem, a kłamstwem. Każdemu się zdarzy jakaś drobna nieuczciwość. Na przykład kiedyś ukradłem gumę do żucia, nie? W sklepie, jeszcze jak byłem nastolatkiem. Ale to było tak, żeby, nie wiem, zaimponować kumplom, czy żeby się sprawdzić, czy starczy mi odwagi. No to można powiedzieć, że jestem złodziejem, bo ukradłem gumę. Jakieś tam pirackie oprogramowanie znalazłoby się, ale generalnie staram się nie kraść za bardzo. Staram się za bardzo nie kraść. Krawiec używa często, a nawet częściej od normalnych ludzi. Od normalnych ludzi częściej. Jest krawiec i normalni ludzie. Cwany gapa takiego sformułowania. To coś mówi o jego percepcji na relacje z innymi ludźmi. Nie no, to cwany gapa to jest z Barei tekst. Gdzieś tam mi się spodobał. Ty, cwany gapa. Chcesz, żeby twoja matka miała syna bez zęba? Taki był tekst Cwany Gapa. Ale to jest dobre. Cwany Gapa to jest ktoś, kto na przykład zarzuca innym coś, a sam takie błędy popełnia, nie? No to Cwany Gapa. No i tacy ludzie są wśród nas. No to używam. Bo mi się podoba to. I to coś ma niby mówić o relacjach z innymi ludźmi? Może coś tam mówi.

przyganiał kocioł garnkowi. No, to furiat tutaj przypomina właśnie inne takie powiedzonko, które też się do tego odnosi, do takich ludzi. Dobra, spadam. Trzeba się za robotę wziąć. Sama się nie zrobi. No, to dzięki za słuchanie. Sorry, że taki temat, nie wiem, może wykasuję tą audycję za tydzień, jak odsłuchają sobie wszyscy zainteresowani. A może nie. Tymczasem. Dzięki za dobre słowo i za wsparcie, oczywiście. Skoro Czektula jutro nie ma, to ja się pojawię. Gdyby się coś zmieniło, na przykład to wcześniej dam znać, może na przykład Gumballowi i może on będzie wtedy chętny, żeby coś ponadawać. Także coś jutro na pewno będzie. Albo Krawiec, albo Gumball. Zobaczymy jeszcze. Pewnie ja będę, no bo trzeba troszkę tutaj jeszcze parę groszy zarobić. Nie ukrywam tego.

0: Witajcie nocniki, tu Ania z Trójmiasta. Witam was w ten poniedziałkowy wieczór majowy. Dzisiaj taki temat trochę ciężki, ale myślę, że pomożecie go ogarnąć, czyli trochę o kryzysie wieku średniego, bo muszę przyznać, że to mnie trapi od kilku tygodni. Trochę mnie dopadł, więc o tym chciałam z wami porozmawiać. A jako, że zakładam, że nocniki to są takie osoby z przedziału średnio 35-45, to myślę, że wiecie coś na ten temat i możecie sypnąć jakimiś poradami, czy waszymi, z waszej praktyki, czy może od waszych znajomych. Jakieś pozytywne przykłady, może też jakieś przestrogi. O, witaj, Czektul. Tutaj właśnie jedna taka zła wiadomość może od, w związku z Czektulem, że udał się gdzieś i jutrzejszej audycji nie będzie i za tydzień też nie będzie. Ale nic straconego, bo Czektul ma dużo fajnych pomysłów, dużo fajnych zaplanowanych audycji. Także po prostu trochę cierpliwości i musicie za nim trochę zatęsknić. No, czemu mnie ten kryzys wieku średniego dopadł? No nie wiem, najpierw zrzuciłam to na takie, wiecie, literacko się mówi, pięknie w dupach się poprzewracało. Może trochę właśnie za dobrze nam i myślimy nie wiadomo o czym i chcemy czegoś więcej, chociaż mamy prawie wszystko. Dwa, no nie ukrywam, został mi rok do 40 równo i po prostu nigdy jakoś nie przywiązywałam specjalnej wagi do liczb, ale jednak jak już zobaczyłam to w kalendarzu, to troszkę mnie to wsiekło. No tutaj przyjaciele oczywiście przychodzą z pomocą i zostałam obdarowana taką książką Jak się starzeć bez godności. Autorki to Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, które prowadziły taki podcast w Radiu 357 pod tym samym tytułem. No ja tego podcastu nie słuchałam, ale tutaj właśnie koleżanki zachwalały. Teraz te panie mają w planach podbijać YouTube i właśnie drugi sezon tego swojego podcastu zaczęły. Jest na przykład odcinek z Joanną Kołaczkowską. Wiem, że tutaj jest kilku przynajmniej jej wielbicieli, także mogę wam to polecić. Książka, no może to jest za dużo powiedziane, czy to jest książka. To jest, wiecie, taki poradnik, który no tam połknęłam w jeden dzień. No niewiele, no panie po prostu przelały na papier to, co tam opowiadają w tym podcaście. Generalnie one tutaj mówią, że ten kryzys, ten wiek przedstarczy, to tak od 45 raczej się zaczyna. No, ale niektórych wiadomo, dopada wcześniej. Dzieci coraz szybciej dojrzewają, to i kryzys wieku średniego może nas troszeczkę dopaść. Powiedzcie w ogóle, jak mnie słychać, czy podkład nie jest za głośno, czy w ogóle ta audycja idzie, bo wiecie, u mnie i te moje problemy techniczne. Odradzam zwalczanie kryzysu alkoholem, spory problem miałam z tym. Pisze Gosia z Massachusetts. No właśnie też przekonuję się, że alkohol to mój wróg, ponieważ coraz mniej odporna jestem po prostu na ten alkohol i mogę coraz mniej wypić. Nie ma dźwięku? O matko. Boże, czemu wy mnie tak straszycie? Kazimierz Waliska. Chcę, żebym tutaj chyba na zawał padła po prostu. Ale dobra, przynajmniej mnie tutaj rozgrzałeś. Tak, no to wracając do tych pań. One postanowiły, widzicie, zmonetyzować ten kryzys wieku średniego. Prowadzą podcast, piszą książki. Mówią, że słuchajcie, dzisiejsza pięćdziesiątka to taka nowa trzydziestka, a czterdziestka to taka nowa dwudziestka. No, ja uważam, że to jest mocno przesadzone i tak oszukać się nie dam. Raczej obstawiam, że to czterdziestka to można sobie wmawiać, że to taka nowa trzydziestka, ale dalej bym się nie posunęła. Mówię, pani Magdalena Grzebałkowska napisała bardzo fajne książki. Jeżeli lubicie biografię, to mogę wam polecić Beksińskich Portret podwójny i biografię Komedy. A pani Ewa Winnicka to taka dziennikarka polityki. Ona okazuje się też już sporo książek popełniła, takich reportażowych, ale no niestety do tej pory nie miałam okazji nic jej przeczytać. Tutaj z Lubimy Czytać widziałam, że na przykład wydała taką książkę Angolę o tym, jak Polacy, którzy mieszkają w Anglii, postrzegają Anglików. Także dla naszych nocników, którzy mieszkają na wyspach, może to być fajna pozycja. No tutaj właśnie Krawiec pisze, że kobiety też to przechodzą, ale rzadziej. No ja wam powiem, że też tak trochę seksistowsko zakładałam, że ten kryzys wieku średniego to jest domena mężczyzn. I w ogóle się tego nie spodziewałam. No ale widzicie, równouprawnienie idzie równo także w tej kwestii. Także gdybyście mieli jakieś swoje doświadczenia albo porady dla mnie, to zapraszam na Skype'a. No, możecie też wypróbować moje tipli. Od razu uprzedzam, że ustawiłam wszystko na 5 zł, ponieważ, no wiadomo, nie chcemy tutaj żadnych troli. Co kobieta może wiedzieć o kryzysie wieku średniego? Nic. No okazuje się, że coś jednak te kobiety wiedzą. No nie myślę na pewno o kupnie motocykla ani jakiegoś sportowego samochodu, ale coś trzeba z tym zrobić. No i tutaj, no jakie porady byście mieli dla takich osób, które się borykają z tym problemem? No, pierwsze rzeczy, jakie tutaj radzą eksperci, no to trzeba to po prostu zaakceptować i można, wiadomo, jakieś rozmowy z przyjaciółmi, z partnerem. No można też się udać po profesjonalną pomoc do psychologa, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Na razie myślę, że można sobie spróbować poradzić samemu. Pani Ania agresywnie banuje? Nie, to akurat nie ja cię zawiesiłam. Mam tutaj jeszcze innych duchów, którzy pomagają. No na pewno tutaj trzeba zadbać o... Mamy tych kilka sfer w życiu. Mamy tą sferę zawodową, rodzinną. No i mamy też przede wszystkim to nasze ciało. Ostatnio właśnie jechałam samochodem i na jakimś takim gabinecie kosmetycznym przeczytałam, że ciało jest duszą kobiety. Strasznie mi się to nie spodobało. Z ciałem myślę, że na razie jeszcze nie ma takich problemów, jakby tak zewnętrznie. Większe są takie problemy, że odczuwacie, no ja przynajmniej odczuwam, że to ciało już dużo mniej może. W sensie na przykład potrzebuje więcej snu. Ale zauważyłam to nie tylko u siebie, ale też u innych znajomych, czy u męża. W ogóle ten cały maj to był taki przespany. No i też mi się udało niechcący kilku znajomych przyłapać na przykład na drzemce o godzinie 17, 18. Także ewidentnie to nasze ciało trochę więcej tego snu zaczyna potrzebować. Ale podobno te drzemki w ciągu dnia to są wręcz wskazane. No, ale trzeba o tą higienę snu zadbać. Co ludzie robią, kiedy ten kryzys wieku średniego ich dopada? No, zaczynają szukać jakichś nowych wyzwań, jakichś nowych zainteresowań. I tak zaczęłam się zastanawiać, czy to nadawanie w nocnym radiu to już nie był właśnie taki objaw nadchodzącego kryzysu wieku średniego. Ale myślę, że to jest akurat dobry sposób na to, żeby to przewalczyć, bo właśnie mamy taką potrzebę zrobienia czegoś dla siebie, czegoś innego, czegoś właśnie, co może nie będzie się wiązało z jakimiś pieniędzmi. No i co nie robimy dla innych, dla rodziny, tylko tak po prostu z czystej chęci realizacji jakichś swoich tam pragnień, zainteresowań. To Misiu poleca terapię rapamacyną i metforminą. Odmładza i pobudza myślenie. Dodatkowo terapia odmładzająca gruczoł grasicy jest spoko. Zapisałam jako królik doświadczalny do lokalnej Altos Labs. No proszę, czyli to Misiu testuje.
1: Maharadża z brzegu. 5 zł. Na wspólne wakacje z krawcem.
0: No, 5 zł na wspólne wakacje? To tak na dobry początek. Nie no, my chyba z krawcem wspólnie przechodzimy kryzys wieku średniego. To właśnie chyba nie jest dobry pomysł, żebyśmy zbyt dużo czasu spędzali razem. Chyba trzeba się wspierać osobami, które mają to już za sobą. I są, chociaż nie wiem. Dzięki Maharadża za donata. Tipli działa. A no, czyli już nie robimy to. Pani Ania, ja nie śpię od 4 dni. Kobieta czeka na plusy od państwa. Co robić? Jest Jola nasza. Zaczynasz chcieć się dzielić przemyśleniami. No, ja myślę, że tutaj też łączy się ten kryzys wieku średniego właśnie ze zmianami w życiu rodzinnym, kiedy już te dzieci nam dorastają. I no niby się czeka na ten moment, kiedy one już przestają cię potrzebować tak bardzo. Nagle masz trochę więcej czasu. No i właśnie masz czas na przemyślenia. No i zaczynasz kombinować, co by w tym życiu zmienić. Krawiec, kryzys wieku średniego. No właśnie. Taki okres może właśnie drugiego dojrzewania teraz przed nami. Jakie takie są jeszcze objawy tego kryzysu wieku średniego? Dla mnie na przykład to też, że wiecie, nasi idole z młodości zaczynają odchodzić. To już na pewno słyszeliście, że Andy Fletcher z Depeche Mode umarł w wieku 60 zaledwie lat, bo przecież 60 lat to jeszcze młody chłop był. No i tak, to jest taki mój ulubiony zespół z młodości. I to też, mimo że to wiadomo, no, obca osoba, to powiedzmy tylko muzyk, ale jakoś to jednak też człowiekowi daje do myślenia. A na przykład taki Steve Tyler, 74-letni wokalista Aerosmith, słuchajcie, wylądował na kolejnym odwyku. Także nigdy nie wiadomo, ile nam tych lat jest pisanych. Może po prostu Andy Fletcher zbyt zdrowo się prowadził, jak na muzyka. No i tutaj właśnie co się zaleca jeszcze w tym kryzysie wieku średniego, żeby może właśnie spróbować wrócić do tych zainteresowań, hobby, które się miało w młodości. Także sobie tutaj pomyślałam, że może czas zacząć chodzić z powrotem na imprezy depeszowe. Tutaj Zamojskie Drogi pisze, że muzycy umierają, to nie jest objaw kryzysu. No wiesz, chodziło mi o to, że to ci daje, uświadamia ci ten upływ czasu, nie? Że po prostu te osoby, które no, były twoimi idolami przez te kilkadziesiąt lat, no już też się postarzały i siłą rzeczy ty zaczynasz odczuwać, że no, ten twój koniec też się zaczyna zbliżać. No wiadomo, ciężko szacować, ile nam tego czasu zostało, no ale tak obstawiam, że jesteśmy na jakimś półmetku, no i coś fajnego by się chciało z tym życiem zrobić. Jakąś tutaj no coś takiego, co sprawi, że to życie nie będzie takie monotonne, jakieś nowe wyzwania, nie wiem, nowa praca. A tutaj to mi się pisze: Ania, jak ty się spodziewasz, że ci rock'n'rollowcy, co ci pali i pili, będą żyć długo i szczęśliwie? No właśnie, zawsze się przytacza przykłady takich, co to się nie oszczędzali i żyli długo. A wiadomo, że większość tych, która źle się prowadziła, no niestety kończy przedwcześnie. Ale zapamiętujemy przeważnie, nie, tą babcię czy dziadka, co tam palili tam do dziewięćdziesiątki i dobrze się trzymali. No ale właśnie tutaj to jest to zagrożenie w tym kryzysie, że się można rzucić w wir zabawy, imprez, jakichś wyjazdów, jakieś, nie wiem, ekstremalne sporty. Łukasz już się mnie pyta, czy mam kryzys, po czym wnoszę. Po prostu taki mam nieciekawy stan, mam taki emocjonalny po prostu, który mi się nigdy wcześniej mi się nie przytrafił. Nie wiem, no mówię, łączę to trochę właśnie z tą zbliżającą się czterdziestką. Trochę myślę też, że to jest pokłosie trochę tej pandemii i też pracy z domu, która po prostu już się przyciąga. Z drugiej strony czas wrócić do biura, ale też nie mam takiej jakiejś wielkiej ochoty na powrót do tego biura. No mówię, dzieci mi tu zaczęły dojrzewać i tak teraz mam trochę więcej czasu i myślę, co tutaj po prostu ciekawego porobić, czy może właśnie jest to czas na to właśnie zmianę jakąś większą w życiu. Myślę tu głównie pewnie o pracy. Tutaj Tomisiu się mnie pyta, czy to nie za wcześnie trochę narzekać na wiek. To nie chodzi o to, że się czuje człowiek staro. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Tylko No takie wrażenie mam, wiecie, półmetka, nie? Że właśnie jest to ten moment, kiedy jeszcze jesteśmy na tyle młodzi, że możemy coś fajnego zrobić, zmienić w swoim życiu. Tutaj Zamojskie Drogi pisze, że za bardzo się przejmuje tymi głupotami, co nam na co dzień wciskają. Trochę w tym racji jest. Właśnie myślę, że na pewno za dużo śledzę wiadomości i też widzę, że niektórzy ludzie mają taki patent, że po prostu odcinają się od jakichś portali informacyjnych. Może nie są zbytnio na bieżąco, ale to widzę, że to na nich dobrze wpływa, że chyba te wiadomości też nas pogrążają, bo z drugiej strony czy ja muszę wiedzieć, co tam się dzieje w Teksasie, w Ameryce, czy muszę na bieżąco śledzić no, raporty z wojny w Ukrainie. Może to tylko twoje fanaberie. No właśnie tak od tego zaczęłam, że może to tylko kwestia tego, że mamy trochę za dobrze, bo jak sobie pomyśleć o kobietach, nie wiem, 100-200 lat temu, to wiecie, no nie miała na pewno czasu na kryzys wieku średniego, jeśli w ogóle szczęśliwie dożyła takiego. No miała 8 pewnie dzieci i nie miała najzwyczajniej w świecie zastanawiać się nad tym, co by tutaj jeszcze w życiu ewentualnie zmienić. No, to są właśnie takie dylematy ludzi, którzy mają po prostu całkiem, całkiem dobrze. 5 bez TV, no ja też jestem bez telewizora, ale no niestety widzę, że ten YouTube mi po prostu świetnie tę telewizję zastąpił. I tak, myślę, że to jest też dobry motyw, żeby po prostu sobie odciąć trochę tych streamów. Tutaj, jeżeli chodzi o ten kryzys wieku średniego, to właśnie no w tej książce Jak się starzeć bez godności, no to jeżeli chodzi o kobiety, to dużo się tam kładzie nacisk na wygląd, że kobiety są takie przytłoczone tym swoim ciałem, które no prezentuje się coraz słabiej, coraz bardziej ciąży grawitacja. Ale nie, ja bardziej jestem tutaj patrząc powiedzmy tak po tej piramidzie potrzeb Maslowa, raczej mnie tutaj interesują, wiecie, jakaś potrzeba samorealizacji, takie rzeczy. Ale nie chcę tutaj mówić o mnie. Chciałabym, żebyście po prostu zadzwonili i opowiedzieli o jakichś swoich doświadczeniach. Albo właśnie możecie mnie zbeształć i powiedzieć, że to wymyślony temat, wymyślony problem, który może ma tylko po prostu nagonić, wiecie, klientów, psychoterapeutom. No nie jest to póki co jednostka chorobowa. Niektórzy mogą to pomylić z depresją. No właśnie, to z moim morsowaniem. No morsowanie, widzisz, nie wystarcza. Spacery też nie wystarczają, także chyba trzeba będzie po prostu włączyć jakieś regularne treningi. Czy pani Ania pracuje za wódkę? Nie, pani Ania już dawno nie pije wódki. Nie. Alkohole po prostu odstawione praktycznie wszystkie. To też właśnie taki przejaw, że to ciało już nie toleruje alkoholu prawie w ogóle. Tutaj sobie pomyślałam o jakichś filmach, jakie by tu można fajnie obejrzeć o tym kryzysie wieku średniego. No jeżeli chodzi o kobiety, no to, to przypomniałam sobie tylko jeden taki film. Jedz, módl się i kochaj. No i właśnie to jest taki słaby ten film z Julią Roberts. No te filmy o kryzysie wieku średniego mężczyzn dużo, dużo ciekawsze. Może mielibyście do polecenia jakiś fajny film. No najlepszy no, pewnie to ten American Beauty z Kevinem Spacey. No bo polski 40-latek to raczej taki komediowy. No i też już chyba trochę nieaktualny. Tutaj jeszcze z tych jakichś... A, właśnie, przede wszystkim chciałam wam polecić. Tutaj wzięłam tą planszę. Nie wiem, czy tak można w ogóle robić, bo sobie poszukałam w internecie właśnie może jakieś komiksy na temat kryzysu wieku średniego. I właśnie tak natrafiłam na takiego bloga grafika, rysownika Igora Myszkiewicza, który swój właśnie blog pod tytułem Kryzys wieku prowadzi już od 10 lat. Tutaj mamy właśnie takich bohaterów, no właśnie mężczyzn w wieku średnim. Ten Igor wrzuca tak kilka razy w miesiącu właśnie takie śmieszne komiksy, plansze na tego swojego bloga. Także spokojnie wam polecam tą stronę, bo naprawdę bardzo dobre są te jego rysunki. Fajni bohaterowie. No i tak, wiecie, kwintesencja tego, no tutaj oczywiście kryzysu wieku średniego w wydaniu męskim. Jeszcze tutaj z takich tych porad a propos co można zrobić z tym kryzysem. No to oczywiście oprócz tej aktywności fizycznej trzeba no, dbać o ten sen, no i o dietę. Tutaj wydaje mi się, że nic się u mnie nie zmieniło, ale może jakieś suplementy oprócz tych, które tam polecał Tomisiu. Tomisiu, jakbym tam był, to dałbym tobie porządnego klapsa, bo troszeczkę za bardzo się rozczulasz nad sobą. Pewnie tak, pewnie tak. Ale tak naprawdę to wiecie, chciałam was sprowokować trochę do tej rozmowy. I zobaczyć, czy macie jakieś na ten temat opinie, doświadczenia. Tutaj Zamojskie Drogi pisze, że ma telewizję, ale żadnych programów informacyjnych nie ogląda. Bo dzisiaj jedynie wiarygodne informacje to sportowe. No, racja. Tutaj chciałam wam koniecznie jakąś dobrą wiadomość przygotować i znalazłam nawet taki portal Dobre Info. I pierwsza wiadomość, na jaką się natknęłam, to taka, że naukowcy rozwijają technologię, która pozwala czytać w myślach. Uznałam, że to nie jest wcale dobra wiadomość. Także tak się skończyło to moje szukanie. Moment. Gdzie ja mam tego Skype'a? Jest i Grzesiek. Hej Grzesiu.
2: Cześć.
0: Co tam słychać na wyspach?
2: Po staremu leci jakoś. Z pracy dzwonię, więc tak na krótko, bo z trasy dzwonię właśnie. Tak myślałem o filmach. Pytałaś o filmy czy produkcje, w którym jest poruszany wątek wieku średniego. Wątek, no tak. Świat według Bandy. Jak wiele dialogów tam się opiera, gdzie Al Jeffersonowi opowiada, tak się wyśmiewa go z taką, taki daddy, co już przeszedł swoje, odchował dzieci i się śmieje z jego rozterek, że dla niego to są takie małostkowe, że za parę lat dopiero zobaczysz, co cię czeka. Jeszcze już niedługo, już na progu jesteś. Już tam siwy włos tej bujnej czuprynie można znaleźć, już stoisz nad przepaścią. Bardzo wiele żartów z tego wynika, gagów z tego poziomu, jak i również Peggy, tak jak tłumaczy coś, czy daje rady Kelly. Też wiele tak wyśmiewa jej te problemy. Także, że mam 25 lat, już nikt mnie nie zechce.
0: Czyli polecasz Bandik. A sam jakieś doświadczenia z kryzysem masz, czy to jeszcze przed tobą? Czy nie masz objawów żadnych?
2: Chyba przede mną. Ostatnio tak się zastanawiam, że właśnie, bo to mam urodziny za niedługo, już za dosłownie kilka dni. Już nie 18, niestety.
0: Ale nie 40 jeszcze.
2: Jeszcze nie 40, ale tak, no rodziny nie założyłem, drzewa nie. Akurat ogrodnikiem byłem przez parę lat, to drzew trochę zasadziłem, tylko nie u siebie. No, książki też nie napisałem, ja to dobrze, bo to by było bardzo złe, gdybym z świata takie coś wziął. Ale rozmyślam, to już jest... Tak, zdałem sobie sprawę, że jestem po 30, jak 33 lata, nie? Bo dopiero mi skoczyło. Teraz 34 rok, bo czuję się jak 20-latek dalej poniekąd.
0: No, to ty młodziutki jeszcze jesteś. No faktycznie. Tylko się cieszyć na razie. Także mówisz, świat według Bandich. A jakaś książka? Coś ci przychodzi do głowy?
2: Jeszcze daj mi pomyśleć sekundkę, ja tu jeszcze do bloku muszę wyjść na drugie piętro i się wyciszę na chwilę, dobra?
0: Okej. Co wy tutaj jeszcze piszecie? Silver pisze, że chyba ma ten kryzys. No to pisz, Silver, jakie masz objawy. Albo po prostu zadzwoń, to pogadamy. No ja po prostu pierwszy raz miałam coś takiego, że wiecie, ewidentnie taki spadek po prostu nastroju i to właśnie w okolicy urodzin. I byłam sama zaskoczona i myślę, że ten kontrast jest najbardziej dotkliwy u osoby, która nigdy czegoś takiego nie przechodziła, który po prostu... zawsze taka jest kojarzona, że jest super pozytywna, nigdy się tam za bardzo niczym nie przejmuje i też tak jestem odbierana, no i w sumie takie mam usposobienie. O, tutaj Silver pisze, śpię, wypalenie zawodowe, zero energii. No tak, to wypalenie zawodowe to chyba jest nasz problem główny. To już tam się niektórzy zastanawiają nad tym, żeby nie zrobić z tego też jakiejś jednostki chorobowej, ale to też nie w sumie zastanawia, bo przecież nie wiem, no czy nasi dziadkowie powiedzmy, czy nasi rodzice w większości przez całe życie wykonywali ten zawód i jakoś nie robili też z tego większego problemu. I jakoś tych kryzysów nie było. Może to właśnie kwestia tego, że ten, nie wiem, jakaś taka, nie wiem, presja na to, żeby po prostu zmieniać tą ścieżkę kariery, robić coś nowego cały czas. No właśnie sama próbuję tutaj znaleźć odpowiedź na to pytanie. No nie, może też takie wrażenie, że po prostu stoi się w miejscu, że niewiele się w życiu zmienia, a chciałoby się, nie wiem, czegoś nowego.
2: Ej, ja już jestem, jednak tak szukam w myślach i nie znalazłem żadnej książki. A na pewno po telefonie sobie przypomnę kilka, bo tak mam.
0: No, to wtedy daj jakiś komentarz. W komentarzu coś dodaj. To powiedz lepiej, co na urodziny planujesz?
2: Nic, ja nie obchodzę urodzin od jakiegoś czasu. Bo tak jakoś nie widzę związku, żeby akurat w tym dniu świętować, a nie w innym. Bo ja lubię ruchome święta, kiedy mam czas, to sobie świętuję.
0: Okej. No ale właśnie też nie wiem, czy to nie jest takie, wiesz, czy my nie przestajemy świętować tych urodzin, dlatego że właśnie jesteśmy coraz starsi i po prostu, nie wiem, chcemy to jakby, wiesz, trochę zanegować. Czy po prostu to jest takie sztuczne trochę, nie? To świętowanie tych urodzin, właśnie tego konkretnego dnia.
2: To jest dobre pytanie. Tak chyba w Stanach Zjednoczonych się przyjęło każde urodziny, nawet kiedy ktoś ma każdą 70, 71, konsekwentnie tam ten tort musi być co roku, tak?
0: No.
2: W Polsce tak troszkę imieniny mamy, tak? Bo to katolicki kraj, czyli postkatolicki, niektórzy by powiedzieli, jeszcze pokutuje to, że imieniny obchodzimy tego swojego patrona. To jest dobra ucieczka od liczenia lat.
0: Tak, przerzucić się na imieniny, tak. Też tak, no. Też tak mi się wydaje, że to jest dobry patent.
2: Spoko, to ja się przyłączę na odsłuch.
0: Tak, pracuj tam sobie.
2: Pracuję sobie dalej i tam. No i będę słuchał. No. Szybciej praca mi będzie chciała, także.
0: To do usłyszenia, trzymaj się.
2: Zawsze jest na żywo coś ciekawa audycja, to lepiej czas mija. No cześć, pa.
0: Pa. Silver pisze, że młodzi mnie bardziej denerwują. No też chyba jest coś takiego, że czujemy, że się trochę rozjeżdżamy z tymi młodymi, że po prostu no faktycznie jakiś trochę inny świat tworzymy. No ja na przykład ostatnio, słuchajcie, szukałam jakiejś książki tam na Dzień Matki, no i tam coś mi tam Empik zaczął, nie wiem, podpowiadać, jakaś taka, no dziwny tytuł książki, dziwny autor, i czytam te opinie o tej książce, bardzo dobre, no i ci ludzie tam piszą, że pierwszy raz czytali to na Wattpadzie, że no, wciągająca lektura, świetni bohaterowie, i w każdym komentarzu praktycznie właśnie ten Wattpad się pojawił. To mówię, kurczę, co to za aplikacja, o co chodzi? No i właśnie chyba wyszło na to, że to po prostu jest taka platforma, z której właśnie głównie młodzi ludzie korzystają, gdzie amatorzy po prostu zamieszczają swoje książki, swoje jakieś tam opowiadania, i jeżeli one się cieszą jakąś większą popularnością, to jest to dla nich sposób, żeby nawiązać jakąś współpracę z wydawnictwem. No i coraz więcej właśnie takich książek, takich autorów, którzy zaczynają na tym Wattpadzie, mamy w księgarniach. No ale właśnie to też mi uświadomiło, że no jestem takim trochę pod tym względem dinozaurem, że szukam po prostu książek w księgarni, a nie gdzieś w jakichś alternatywnych miejscach. Tutaj Jola pisze, że jesteśmy pokoleniem, które wyrosło w uwielbieniu młodości. Starość była uznawana jako moherowe berety. Ludzie już bez znaczenia. Trochę pewnie tak jest, że jest taki kult młodości. Tutaj właśnie te autorki w tej książce Jak się starzeć bez godności mówią coś takiego, że kobiety po 40 stają się przezroczyste, i coś w tym jest, ale jest w tym też pozytyw, bo już po prostu kobietom po 40 wolno wszystko, już tam nikt za bardzo na nie nie zwraca uwagi, już tak się nie muszą po prostu wszystkim przejmować. Cześć, cześć adwokat. No zachęcam do dzwonienia. No i może pogadajmy właśnie o tym, o tych różnych etapach naszego życia. Po prostu to chyba chodzi o to, że po prostu jeden etap się kończy, drugi zaczyna i czasami przechodzi się płynnie i bezboleśnie, a czasami po prostu odbywa się to trochę trudniej. Ja myślę, że to też na pewno ma, wiecie, wpływ ta niepewna sytuacja. No, mówi się tutaj o takim ruchu tych quittersów, którzy po prostu rzucają pracę. A może też jest kwestia tej pracy, gdzie większość z nas, dużo osób z nas ma taką pracę. No dla tych korporacji, na przykład dla mnie to jest problem, że sama idea tej korporacji, takich wielkich organizacji, ciężko mi się po prostu jakby w to tak zaangażować. Etam się pojawił. Właśnie Etam ostatnio pięknie powiedział, że kobieta po 40 to już do gabloty się nadaje. To nie chodzi o jakieś tam, wiecie, zakochiwanie się, czy bo tutaj, no tak się mówi, nie, że ci mężczyźni właśnie w tym kryzysie wieku średniego, no to przeważnie tam sobie szukają jakichś nowszych modeli. Tutaj po prostu chyba w moim przypadku to kwestia bardziej właśnie jakiejś odmiany i poszukiwań jakiejś nowej drogi, ale bardziej zawodowej. Kustosz jest, spokojnie. O właśnie, to gabloty, no ja to prędzej chyba jednak na rower albo na rolki. To są takie moje hobby. Tylko właśnie ten maj deszczowy opóźnił rozpoczęcie sezonu rolkowego. Ale mam nadzieję, że już ta pogoda się w końcu ustabilizuje. No bo przeprowadzka gdzieś to chyba nie jest dobry moment na takie rzeczy. Tutaj sobie też poszukałam właśnie na YouTubie jakichś filmików o tym kryzysie wieku średniego. To przytaczali taki radykalny przykład mężczyzny, który po prostu upozorował swoją śmierć, słuchajcie. Zostawił swoje ubrania na brzegu morza i po prostu zaczął swoje życie gdzie indziej. No ale to mówię, to już są takie radykalne przykłady. Myślę, że trzeba po prostu robić to jakoś delikatniej. A co na to koleżanki? Może jakieś wspólne wyjście? Było wspólne wyjście. No mówię, mnie to jakoś wcześniej dopadło. Także, ale koleżanki wspierają. Oprócz tej lektury, jak się starzeć bez godności, dostałam jeszcze inne książki w tym temacie. Także pewnie będę was zamęczać takimi różnymi sposobami na jakąś przemianę. No jestem teraz w takim klimacie, mam te książki. Obiecałam, że przeczytam, także tak to się będzie pewnie teraz tutaj układało. Etam pisze, że ma już kryzys prawie ze sobą. Pytanie, ile ten kryzys może trwać? No właśnie, słuchajcie, ten kryzys może trwać nawet do kilku lat. Nie, no to by było straszne. Nie, nie, to trzeba po prostu zacząć szybko działać. tutaj z takich objawów na przykład tego kryzysu wieku średniego to jest, no wiadomo, nostalgia, tak jak to mówię, tęsknota za młodością, jakieś te zachowania impulsywne, takie pobłażanie jakimś swoim zachciankom. Też smutek, żal, niepokój, no i oddawanie się marzeniom. No i właśnie też to zauważyłam ostatnio, że niepokojąco dużo marzę. No a, i drażliwość, tak. I drażliwość, która... Robert dzwoni. Halo, Robert?
3: No, cześć.
0: Hej.
3: Muszę zrobić na głos, poczekajcie, nie wiem jak to zrobić w telefonie. Aha. Żeby was dobrze słyszeć.
0: My cię dobrze słyszymy.
3: Tak, ale ja muszę utrzymać się mi bardzo teraz.
0: Okej.
3: Okay. O, teraz jest okej. Okay. Ale czy mnie słychać okej?
0: Okay? Bardzo dobrze cię słychać.
3: No, to chciałem powiedzieć, że łamię te twoje wszystkie standardy od razu.
0: Tak?
3: No, tak, oczywiście, bo ja jestem lekutko starszy od Krawca. Mm-hmm. I nigdy czegoś takiego jak kryzys wieku średniego nie przeżyłem.
0: A znasz kogoś, kto przeżył?
3: Tak, mam kolegę. Bardzo mocno przeżył.
0: To może, nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiejś osobowości, czy jakichś problemów?
3: No, mi się wydaje, że to jest kwestia bardziej problemów, wiesz, bo on się rozwiódł i ta jego żona wyprawia cyrki, a on ją kocha, wracają do siebie, rozstają się, wracają do siebie, on wyłysiał. I chyba to jest kwestia tego, wiesz? A jeżeli ktoś ma tak poukładane życie, to chyba, no, mi się wydaje, że... No, oczywiście, ja też bym chciał młodą laskę tam bzyknąć pod ogon, ale to nie jest jakiś taki wielki problem, nie?
0: Ale u tego kolegi to było tak, że był najpierw kryzys, a potem rozwód, czy najpierw rozwód, a potem kryzys?
3: Najpierw rozwód, a potem kryzys.
0: Aha, aha. A to w takim razie, jak ty jesteś od tego wolny, to powiedz, jak myślisz, co u ciebie sprawia, że jesteś odporny?
3: No, mi się wydaje, że po prostu mam na wszystko jakby położony warkocz.
0: Mhm. A, to nie przejmujesz się niczym.
3: Tak. Jest jakiś tok, powiedzmy, są jakieś tam finanse, kredyty, mieszkania, działki, domy. I to czym więcej głowy sobie tym zajmę, tym więcej mi to będzie sprawiać problemu. A ja z tym głowy nie zajmuję, a problemy same się rozwiązują.
0: Mhm. Ale nie masz wrażenia, że tego wszystkiego jest za dużo? Że masz, wiesz, że nie masz, nie wiem, czasu po prostu na coś więcej niż na taką, wiesz, na

0: A, czyli ogrodnictwo.
1: A to taki, wiesz, kurde, na razie to kwiatki są, a owoców nie ma, ale podlewam, nawożę. Takie coś.
0: Okej. A powiedz mi, a może właśnie jakieś, nie wiem, filmy, książki w tym temacie? Czy uważasz, że to po prostu...
1: Tak. Hugo Boder. Nie wiem, czy znasz Dzienniki Kołymskie. Bo
0: Nie,
1: bardzo
0: nie.
1: dużo czytam. O, polecam, polecam. Żeby zrozumieć teraz Rosję, dlaczego ona uderzyła na Ukrainę, to Jacek Hugo Boder, to jest autor, Dzienniki Kołymskie. Ja w ogóle jak tu książkę zacząłem czytać, to ja myślałem, że ona jest jakaś z czasów stalinowskich. A no czytam, a tu się okazuje coś takiego, że to są współczesne czasy, kurwa, i to jest współczesna Rosja, tylko on pojechał tam na daleką tą Kołymę, czyli takie, no, daleką Rosję, nie?
0: A, tu to widzę, no tak, Jacek Hugo Bader.
1: Tak, Dzienniki Kołymskie. Polecam, szczególnie żeby zrozumieć, dlaczego na przykład ci dowódcy rosyjscy tak z uwielbieniem zabijają, mordują, niszczą te bloki, bo tam wszystko jest wyjaśnione.
0: Okej. To ty jakbyś w skrócie miał powiedzieć, o co chodzi, skąd się to wzięło, czemu ci Rosjanie tak po prostu...
1: No to powiem w skrócie. Biorą tych z dalekiej Rosji, tak zwanej, z tej Kołymy. Oni dostają tak, za to, że są na froncie dwa razy więcej pieniędzy, a jak jest w okopie, to cztery razy więcej pieniędzy. I oni aż pragną tam mordować. To są weterani, którzy tam w Czeczeniu mordowali ludzi, tylko było od nas daleko, nie? I myśmy jakoś tak... No dobra, nie Czeczenia. A co to dla nas Czeczenia? To kraj muzułmański, nie? Podbili tą Czeczenię i teraz Kadyrow rządzi, wiadomo. A jak się zbliżyło tutaj blisko, to myśmy zostali jakby krajem frontowym, jesteśmy zagrożeni. Ale żeby zrozumieć, to Rosja to jest stan umysłu. Oni, i ci dalecy tam, ci generałowie, którzy tam skośnoocy tam siedzą, to po prostu tylko marzą o takim czymś, żeby coś znowu było, bo siedzi na przykład Jacek, nie? Hugo Boder i rozmawia z tam z byłym generałem i on wspomina tak z rozrzewnieniem. A w Czeczeniu to myśmy tak rozpierdalali wszystko tego, a ja tu teraz mam taką emeryturę, a żeby teraz jakaś wojna była, to ja bym miał wszystko, nie? Rozumiesz?
0: Okej, tutaj już jest z czatu, żebyśmy wrócili do tematu audycji. Powiedz, a jak ty po prostu...
1: A właśnie, jaki jest temat audycji, bo ja dopiero się włączyłem.
0: No właśnie, kryzys wieku średniego, którego ty nie masz i sobie świetnie radzisz z tymi latami przejściowymi. Powiedz, jak dbasz o swoje ciało?
1: Znaczy powiem tak... Ostatnio sobie ściągnąłem fitatu, bo zauważyłem, że brzuch mi troszeczkę urósł.
0: Fitatu?
1: Fitatu, tak, sobie ściągnąłem.
0: Aha, i to jest jakaś aplikacja, tak?
1: Tak. I z tym fitatu jadę i teraz jest elegancko.
0: Okej.
1: A jeżeli chodzi o seks, to no jak jest dobra kobieta, to będzie zawsze.
0: A z tym fitatu to ile tam się dziennie ćwiczy?
1: Nic się nie ćwiczy, tylko trzeba trzymać kalorie.
0: A, bo to
1: skanujesz,
0: są...
1: Aha. Skanujesz produkty, wiesz, i masz ten limit jakiś tam dzienny i minus 500 to jest deficyt kaloryczny. No, to tak trzeba robić, żeby schudnąć. I właśnie to robię od 2 miesięcy. Jestem, kurwa, zajebiście zadowolony z tej aplikacji.
0: Tutaj jeszcze z tym tematem seksu, no faktycznie tutaj się od tego nie odejdzie. Tutaj...
1: Nie, tam ruchanie normalne.
0: Tutaj właśnie te panie w tej książce, wiesz, one walczą z tym mitem, że wiesz, że raz w tygodniu, czy to dużo,
1: co, mi to trzeba...
0: czy mało?
1: Nie, to jest mało. Moim zdaniem to jest tak, rano dla zdrowia, wieczorem dla urody, nie? Bo jak byłem młody, to wiadomo, że było więcej, a te 2 razy dziennie, to myślę, że...
0: Dobrze działa na cerę.
1: No i na cerę, tylko... No nie chcę za dużo powiedzieć,
0: no,
1: bo
0: nie,
1: to jest
0: nie. Tak, tak, tak. To jesteśmy kulturalni.

0: pani. Wiadomo, o co chodzi. To sobie musi każdy sam ogarnąć we własnym zakresie.
1: A właśnie chciałam powiedzieć, że tego, jak ten... A nie, był... Nie powiem, dobra. Zadawaj pytanie. Nie. Mówiłem się w język.
0: A czy kobiety jakieś w kryzysie wieku średniego widziałeś, albo jakieś po prostu, wiesz, w jakimś...
1: Znaczy powiem tak, nie? Moja żona jest taka atrakcyjna, że jak ją pukam, to po prostu nie myślę o nikim innym.
0: Miało nie
1: ale
0: być.
1: Ale faktycznie, dużo pornosów oglądam teraz. Bardzo dużo.
0: Z żoną?
1: Nawet z Asią. I to nam dużo daje radości, nie? Bo coś kiedyś na przykład było fajne, a teraz mnie to nudzi. A jak coś w pornusie nowego będzie i my to zastosujemy, to właśnie jest to.
0: A, czyli oglądanie wspólnie filmów. A, takich instruktażowych. Okej. Okay. Jest to też jakiś pomysł, żeby trochę urozmaicić.
1: Znaczy wiesz, to te instruktażowe, to tak by zabrzmiało dla młodych nerdów, czy tam, którzy na wszystkim się znają. No, jak się na przykład do baby wjeżdża jajami i tak dalej.
0: To
1: jest bardzo fajne i przyjemne, nie? Ale ja tego nie wiedziałam, że tak można, a teraz już wiem.
0: No proszę. Ale to było tak, że ty to zaproponowałeś? Czy tak razem na to wpadliście, na ten pomysł? Czy żona cię przyłapała i się przyłączyła?
1: Co? To tylko moja inicjatywa.
0: Aha. Ale nie musiałeś długo namawiać?
1: Nie, eksperymenty to jest nasza dziedzina.
0: Okej. Okay. A wspólne hobby macie jakieś? Nie wiem. Jeździcie?
1: Znaczy, powiem tak. Nie mamy żadnego, bo ona lubi ogródek uprawiać. Mhm. I ja tylko przykopuję ten ogródek, co mnie kurwa męczy, bo ja nie lubię fizycznej pracy, od razu powiem, bo ja jestem umysłowy. I przekopuję ten ogródek. I potem gówno z tego jest, nie? Wyrosną cztery pomidorki, kurwa. Cztery ogóreczki. Z tych pomidorków to są wszystkie jakieś łaciate i idą do wiadra. Dwa, trzy wiadra do jamy. To jest jej hobby. No ja w tym uczestniczę. A moje hobby to jest no takie inne, nie? Gromadzę elektronikę i buduję różne cuda niewidy.
0: Ale mówiłeś, że zacząłeś też papryczki chili hodować. Więc...
1: Tak, no pod jej wpływem.
0: A, po prostu chcesz spróbować.
1: No, w doniczkach hoduję na razie.
0: Co z tego będzie? Okej, okay, a powiedz mi, a wakacje jak spędzacie? Podróżujecie trochę razem?
1: Znaczy, słuchaj, ostatnio byliśmy w Grecji, tam chyba nawet do krawca się odezwałem z Grecji, ale to w tych czasach było chujowo, bo maseczki w hotelach, trzeba te wymazy, a to taki patyk wkładają do nosa, kurde, nieprzyjemne to jest, nie? A teraz to chyba pojedziemy do Anglii.
0: A jeżeli chodzi o tą twoją elektronikę, to tutaj żona nie ma obiekcji, że tam za dużo, wiesz, kasy na to przepuszczasz, na gromadzenie tej elektroniki?
1: Znaczy nie, bo wiesz, ja jestem taki typowy zbierasz, nie? Coś się zepsuje, to do piwnicy. Coś się zepsuje, do piwnicy. Ona ma tylko obiekcję, że jest w piwnicy niepoukładane. Takie przydajki. Ale powiem tobie, że teraz na przykład ten laptop nas się spierdoli, nie? Miałem płytę główną i KBC układ, pad. I znalazłem na płycie głównej taki KBC, tylko go trzeba zaprogramować. Znaczy on nie padł, tylko ona kurwa pianką zaczęła czyścić laptopa i zajebała. Tylko laptopa pianką tak, że się, no nie wiem, tak bałwana, nie? I pociekło na płyty, się zrobiło zwarcie. No i ten właśnie przydak się przydał. Tylko ja muszę go wylutować i przełożyć na tą płytę od tego głównego laptopa, nie?
0: Okej. Okay. To słuchaj, no dzięki ci za ten optymistyczny telefon.
1: Nie, no powiem tak, jak ktoś jest taki, jakby to powiedzieć, tak jak tu mi brakuje tego z Ameryki, tego pana, nie wiem jak on się nazywał, nie?
0: Od nas? Tomisiu?
1: No. Nie. Tomisiu to jest w ogóle optymist, płynący optymist, ten drugi taki. No ale to krawiec będzie wiedział.
0: Ale jakiś pesymistyczny z Ameryki?
1: Tam nie, właśnie
0: nie ma takich.
1: Jest. Jak każdy będzie tak, o, to Misiu to dobry przykład dałeś. To Misiu to jest po prostu gość, którego chciałbym odwiedzić i tak znienacka, nie? Tam, że się zapowiem, tylko kurwa pojadę. A właśnie w tym roku my planujemy Wielka Brytania i Ameryka, nie? Mm-hmm. Taki sobie rekonesans robić. To Misiu, a ten drugi, kurde, nie mogę sobie przypomnieć. Krawiec to będzie wiedział, ten, co go tam zawsze krytykują.
0: A, tutaj Grzesiek podpowiada, że Kuba.
1: Mhm. Tak, Kuba. To bardzo mi się ten gość podoba, bo on też, jak tu się włączał na antenę, to bardzo był optymistyczny, nie? No i tak trzeba trzymać, a nie tam, kurwa, krytyk wieku średniego, jakieś popierdolenie. Jest tekst, jest. Są pieniądze, jest wszystko, nie ma kryzysu.
0: Okej. Okay. Szkoda czasu na kryzysy.
1: Dokładnie. Okay. Przeżyliśmy maseczki, przeżyjemy wszystko.
0: No, tego się będziemy trzymać.
1: Jedno tylko na koniec powiem, żeby tylko Putin nas kurwa tu rakietami nie zbombardował, bo to wtedy będzie klęska. Wtedy będę mógł uciekać i może walczyć. Tego bym nie chciał, a wszystko inne przytrzymam.
0: Racja. Dobra, to dzięki ci za telefon i do usłyszenia.
1: To do usłychu, pa.
0: No, pa, pa. No właśnie, ja jako taki, nie wiem, trigger właśnie jakiś może gorszych nastrojów, tutaj właśnie trochę upatruję jednak tą sytuację polityczną, bo mam takie wrażenie, że wiecie, my tu sobie układamy życie, coś organizujemy, budujemy, a jest takie przeświadczenie, że ktoś gdzieś po prostu decyduje za nas o naszych losach trochę i wszystko może się wywrócić bardzo szybko. No ale z takich rzeczy, których na pewno nie warto w tym kryzysie robić, to myślę, że chyba właśnie wbrew pozorom, no chyba tą polityką nie warto się zajmować, bo to jest po prostu bagno i w tą stronę chyba nie warto iść. No bo tutaj, no mówię, także odcięcie wiadomości i odcięcie się od polityki to chyba jest też dobry patent, żeby sobie tych jakichś negatywnych bodźców nie dostarczać. Tutaj Silver pisze, że kryzys wieku średniego to nie tylko depresja, ale też może być taka euforia. Tak, no to też może właśnie być w takie coś się przerodzić, że po prostu jakby chcemy tak trochę maniakalnie wszystkiego próbować, doświadczać, no i trochę to życie nasze na drugą stronę wywrócić, tak się zatracić po prostu w jakichś doświadczeniach. Także tutaj no trzeba uważać. Jack pisze, że on lubi geopolitykę. O, no psychodzwoń. Pewnie, że można dzwonić. Nawet trzeba. Bo to taka audycja, wiecie, interaktywna. Nie chcę tylko czata czytać. Chcę sobie tutaj z wami pogadać. No i ja myślę, że w moim przypadku to jest takie rozczarowanie, no po prostu światem. Tym, że właśnie nie mały mamy wpływ na to właśnie, na tą właśnie geopolitykę. I to mnie trochę przeraża, bo straszą nas jakimś kryzysem. Wiadomo, inflacja zasuwa. I tam, nie wiem, jakieś no po prostu nie wiadomo, na co będzie nas stać za jakiś czas i ciężko po prostu jakieś takie większe plany po prostu robić. I też mam taką obawę, że po prostu niebawem będziemy tylko zaczynać trochę od początku. A no też jesteśmy takim pokoleniem, że po prostu tak to się wszystko wydawało, no, szło ku dobremu, do jakiegoś, przyzwyczailiśmy się do jakiegoś dobrobytu i zadzwonił psycho. Cześć psycho.
2: Cześć psycho, cześć Aniu, psycho, ja do siebie sam powiedziałem, przepraszam. Ty słuchaj, powiedz mi, o co chodzi z tym kryzysem wieku średniego i kiedy się określa jakiś wiek średni, od którego etapu życia?
0: No właśnie, to zależy, ale to tak się zaczyna, może się zacząć przed 40 już, a co inni to dopiero tam koło 50. Także jest taka dekada tych lat, wiesz, koniec młodości, początek takiego wieku dojrzałego. I wtedy niektórych może taka melancholia najść, że wiesz, chcieliby coś zmienić w swoim życiu, że może nie osiągnęli tego wszystkiego, co chcieli. Nagle jakieś marzenia po prostu ich dopadają.
2: Poczekaj, dobra, nie spiesz się z odpowiedzią, bo tutaj pytanie do mnie jest od Ciektura. Czy mam nowy mikrofon? Nie, nie mam nowego mikrofonu. Cały czas gadam przez ten sam telefon. Może to jakaś inna propagacja jest po prostu.
0: A ty psycho, by to rozumiem, na razie jeszcze nie miałeś takich doświadczeń z kryzysem wieku średniego? Jesteś jeszcze młody?
2: Ja się... Nie jestem młody. Ja się urodziłem z depresją i coraz bardziej tęsknię za tym dzieciństwem przed urodzeniem, ale ja żyję w symulacji, także nie wiadomo, o co chodzi.
0: No to w takim razie, jak ty cały czas w tej depresji, to jak ty sobie z tym radzisz?
2: Biorę leki antydepresyjne. Deprex 1, Deprex 2 i ten trzeci, który nie pamiętam, jaką nazwę ma, ale spać mi się po nim chce.
0: Okej.
2: Okay. I pamiętaj, że na kacę jest najlepsza ciężka praca.
0: Ciężka praca, tak. Drugi, trzeci etat. Najlepszy.
2: No.
0: A może jakieś hobby? Widziałam, że ty po Biedronce lubisz chodzić, widziałam.
2: No, oglądasz sobie Lenkiego czasem.
0: Czasem tak.
2: Stąd się tu wzięłaś, tak?
0: Tak, tak. No ja przyszłam od Lenkiego. No. Enki właśnie mi przypomina Kevina Spacey. Strasznie. No właśnie taki. Tak. Jak widzę Kevina Spacey, to od razu myślę, że mają coś wspólnego ze sobą. No dobra, to.
2: Ale nie mówiłaś mu jeszcze. Nie mówiłaś mu jeszcze tego Enkiemu.
0: Nie.
2: Że przypominać.
0: Nie,
2: Kevina.
0: Nie.
2: Ale to się dowie i tak, bo on podsłuchuje pewnie.
0: Nie, on nie słucha nocnego radia już. Tak no, przynajmniej deklaruje.
2: Powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że nie. Dobra.
0: A powiedz psycho, a może znasz kogoś? Jakiś, nie wiem, kolegę, koleżankę, co przechodził kryzys wieku średniego? Jakieś ekscesy ma na koncie?
2: Mam kolegę. Kobieta mu umarła 3 lata temu i cały czas wspomina tą sytuację. Mówi, ale moje kochanie, ma taki ołtarzyk zrobiony z jej zdjęć. Nie wiem, czy tak to jest zdrowo, rozsądkowe. Chyba nie.
0: No tak, czytałam właśnie, że to jeden z takich zapalników, to może być właśnie jakieś traumatyczne przeżycie, nie? Że właśnie jak śmierć jakiejś bliskiej osoby, czy jakiś wypadek, no to tak, to może wywołać kryzys. I co, on chodzi też do jakiegoś psychoterapeuty, coś robi z tym, czy po prostu...
2: Nie, nic z tym nie robię, tylko nieraz do niego ja idę napić się piwa, to cały czas wspomina o tej jego zmarłej dziewczynie. Mhm. No, przepraszam bardzo, ale nie mam ochoty z nim już pić piwa. No dobrze, wiadomo, ale zdjęcia, cały pokój ma wyklejony tymi zdjęciami. Nie będę zdradzał imienia jej.
0: No nie. No.
2: Powiedzmy, że Małgorzata. Nie, ale to naprawdę to tak nie.
0: Okej.
2: No, chyba taki... trzeba sobie poszukać nowej, nie?
0: No tak, tak by się wydawało, ale wiesz, że żałoba no, u niektórych trwa dużo dłużej niż tam rok, dwa. No i po prostu no, dużo osób sobie już nie układa z nikim nowym życia, nie? Po prostu jest to dla nich nie do przejścia, nie? Ale może to po prostu kwestia czasu, a może po prostu potrzebowałby jednak jakiejś pomocy.
2: O, czekaj, Maharadża się zapytał, czy Enki woli chłopców jak
0: Nie, właśnie, że tak Krawiec często właśnie mówi, że to on jest jak ten Jonathan Banks z Breaking Bad, a dla mnie właśnie mi bardziej Kevina Spacey przypomina. Czy tutaj się Krawiec pyta, czy Enki mówił, czemu już nie słucha nocnego radia? To ty, psycho, może będziesz wiedział.
2: On tak powiedział tylko chyba, mi się wydaje, ale słucha nadal. Bo może nieraz czasami mają audycję w tym samym czasie. Znaczy, wy macie, bo wy jesteście nocnym radiem. Przypominam, że można płacać donaty.
0: O, dziękuję, psycho. Tak. Przypominam, daj piątaka dla cwaniaka. Na razie tylko Maharadża się dorzucił, żeby sprawdzić, czy Tipi działa. Dziękuję ci jeszcze raz za tego zacnego donata. No, Enki też taki trochę w kryzysie, ale nie chcę tutaj go obgadywać za bardzo. A z tymi osobami, które są w żałobie, no właśnie, ciężko, gdy to się tak przedłuża, po prostu no, odsuwamy trochę te osoby od siebie, bo zakładam, że próbowałeś go jakoś rozkręcić i przegadać z nim ten temat.
2: Tak, kilka razy. Dobra, ale to nie mówmy o nim. A ty kiedy będziesz miała kryzys wieku średniego?
0: No wydaje mi się.
2: Pani Aniu.
0: No myślę, że teraz mam właśnie.
2: Teraz?
0: No.
2: Ty masz 18 lat, to co?
0: Nie, nie mam. Mam dwa razy 18 już.
2: Dobra, spoko, ale spoko, spoko. A tutaj widzę, że Andrzej Wartner, czyli adwokat, dołączył do nas tutaj na czacie. I chciałem się zapytać pana Andrzeja Wartnera o coś, ale nie pamiętam już o co.
0: To zanim sobie przypomniesz, to tutaj właśnie Tomisiu fajną rzecz pisze, że właśnie zbytnie skupianie się na przyszłości albo rozczulanie się przeszłością, to może być problem, że wiesz, że my właśnie za mało jesteśmy skupieni na
3: Maharadża,
0: tym, co tu i teraz.
3: 6 zł. Kocham Zenka.
0: I przez to...
2: Czekaj, czekaj, ja przeczytam tą dalszą wypowiedź po niemiecku, co on tam napisał. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, mm-hmm. but today is a gift, which is why we call... O, cicho donat.
0: Tak.
2: Maharadża.
0: Maharadża dzisiaj jest bardzo hojny. A to taka gra słów, nie? Że wiesz, present, gift... To po angielsku to samo, a present to znaczy też teraźniejszość. Czyli tak, to jest dla nas, myślę, motto na dzisiaj, skupić się na teraźniejszości i nie rozpamiętywać tego, co było, nie rozmarzać się zabytnio o przyszłości, tylko po prostu działać tutaj i teraz. On cierpi na brak chłopaka. Nie wiem, kto cierpi na brak chłopaka. Jaki on?
2: Kazimierz Walizka. Skąd wybierzecie te niki?
0: A ty powiedz, psycho...
2: Nie, nie powiem ci nic już więcej.
0: Nie powiesz
2: no
0: mi
2: mów, pytaj. Powiedz mi pytanie, zadaj.
0: A ty rozczulasz się nad przyszłością?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Czego ci najbardziej brak dzisiaj z tego, co było?
2: A nie muszę odpowiadać.
0: No nie, nie musisz, nie.
2: Ale... ale mnie bierzesz podstępem, takie pytania mi zadajesz.
0: A może jakie ma marzenia, psycho?
2: Marzenia? Mhm. Wygrać, wygrać 2 miliardy dolarów i pojechać na Hawaje.
0: O, to też jest sposób zacząć brać udział w jakichś teleturniejach. Są nawet zostań milionerem. Tutaj Windman, takie pozytywne przesłanie. Prawdziwa kobieta zaczyna się po 40.
3: Katut, 20 zł.
2: Ryczące 40, Aniu, takie powiedzenie ma swoje dobre strony. Ratujem, czy jest adekwatne do audycji dzisiejszej.
0: Tutaj dzięki Jola za takiego grubszego donata. Każdy wiek ma swoje dobre strony. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko po prostu mówię, jestem na tym etapie, wiecie, że muszę po prostu przeskoczyć z jednego miejsca w drugie. No i to mnie trochę...
2: Poczekaj chwilę, bo tu mówisz Joli, tak?
0: Tak.
2: A dopiero mi się wyświetlił ten donate.
0: Tak, tam jest trochę opóźnienie lekkie, no.
2: Ja mam opóźniony jestem w ogóle całkiem, bo jakieś 30 sekund.
0: Psycho, dobra, to o przyszłości nie chcesz mówić, to pomówmy o przyszłości. Jakie psycho ma marzenia?
2: No właśnie mi Wandust mi zadał pytanie, czy by mnie pieniądze nie zniszczyły. Nie wiem. Chciałbym spróbować. Czy by mnie zniszczyły, czy nie.
0: A to musiałbyś chyba zacząć coś robić w tym kierunku. Puściłeś to lotka w tym tygodniu?
2: Nie.
0: No, a tam takie były pieniądze do wygrania w zeszłym tygodniu, jakiś Eurojackpot, tam nie wiem, z 500 000 000 euro, coś takiego chyba. A co byś zrobił z takimi pieniędzmi? Kupiłbyś sobie Harley'a?
2: Nie.
0: A co byś...
2: Nie, bo nie lubię jeździć na motor.
0: To co byś zrobił z dużymi pieniędzmi? Rozmaszmy się.
2: No, wyspę bym sobie kupił.
0: I co byś na tej wyspie robił?
2: Opalałbym się w lecie, a w zimie bym kosił trawę. Nie wiem. Słuchaj, Aniu, nie o takich marzeniach mówimy. Do jedzenia bym sobie coś
0: kupił. Robił.
2: Kupił, tak. Ale ziemniaki bym zasadził.
0: Ale rozumiem, że już byś do pracy nie chodził. Rzuciłbyś pracę od razu?
2: Ja bym był pracodawcą wtedy.
0: O, to byś po prostu zatrudniał. Bym...
2: No. Tak, dziewczyny bym zatrudniał, żeby mnie wachlowały wachlarzami.
0: Piękne marzenia. No to nic, to też życzę ci tego, żebyś po prostu wygrał te pieniądze, przetestował. No,
2: no
0: i,
2: już
0: i...
2: mnie wyganiasz, tak?
0: No trochę tak, no bo wiesz.
2: No to dobra, może przewierzmy antenę.
0: Przewietrzmy.
2: Co mówi Taylor.
0: Liczę na to, że jeszcze może ktoś zadzwoni. Najbardziej tu liczę
2: nie, tam.
0: Na Silver. No, Etam tu tutaj jest.
2: O Silver, o właśnie Silver. Dawaj tu do nas, jesteś pożądana.
0: No możesz po prostu dołączyć.
2: Powiedz. Nie, opowiedz, jak tam się żyje tam na tej twojej Islandii. A, czy już wiosna przyszła, czy dopiero nie?
0: A Silver jest z Islandii, to nawet nie wiedziałam. No właśnie, pytanie, czy takie mieszkanie na takiej ciepłej, gorącej wyspie to by wystarczyło, żeby poprawić nastrój. Myślę, że na krótszą metę na pewno. To, gdzie mieszkamy i jaki mamy klimat, też na nas... też nas dobrze stymuluje.
2: Silver, o, powiedz, czy chodzisz do sauny na Islandii?
0: No właśnie. I czy...
2: Bo kiedyś był taki program był o saunie w Finlandii, a czy na Islandii też można chodzić do sauny? Do wulkanu, bo tam wulkan jakiś był.
0: To mówisz gorąca wyspa, wachlujące te dziewczyny. No ale to by ci się pewnie znudziło po jakichś 2-3 tygodniach, obstawiam.
2: No.
0: No i co, sam byś tam mieszkał? Kogo byś tam sobie... Można by cię było tam odwiedzać? Byś przyjmował nocników na weekendy?
2: Tak, bym zrobił spotkanie nocników.
0: O, to nie, to teraz już musisz wygrać te pieniądze. Musisz koniecznie iść do tego totalizatora.
2: Krawiec by nie przyjechał, bo on się boi pokazywać publicznie. Nie wiem dlaczego.
0: To była, to jest prywatna wyspa, to tam przecież no, byś był takim tam a wyspy to się źle kojarzą, bo pierwsze co mi się, pierwsze nazwisko, które mi się kojarzy z wyspą, to Epstein, kurczę. No.
2: Ojoj. Za dużo teorii chaosu się nasłuchałaś chyba. Bo widzę, że się na czacie pogadanki z Etamem pojawiły. Może on zadzwoni, ale oby nie za długo.
0: No, Etam mówi...
2: Przynudzać też można.
0: Etam mówi, że już po 10 latach wychodzi powoli z kryzysu wieku średniego, więc... Może miałby tu kilka porad.
2: Aha, poczekaj, bo ja wiem jak to się odbywa. Jak już jest po 50, nie, on jeszcze chyba nie jest, ale to i tak na starość się dziecinnieje. Czyli już kryzys wieku średniego przemija i się dziecinnieje, tak jak moja babcia chyba.
0: I wtedy...
2: Dobra.
0: Automatycznie robisz się taki pogodny, wesoły, z dobrym nastawieniem do życia, tak?
2: Ale to chyba ja tak mam od urodzenia, nie wiem dlaczego.
0: No to ty zaprzeczasz sobie, mówisz, że co, że jesteś pogodny, tak, jak dziecko, usposobienie dziecka.
2: Tak, jak te leki biorę, to tak, tak się da.
0: A, okej. Okay. Czyli mówisz na początek jakaś farmakologia, jak sobie nie radzimy.
2: No... Pomaga trochę.
0: No ale to... Wiesz, boję się, że jak się wchodzi w takie coś, to potem już ciężko z tego wyjść. I najpierw bym chciała jakichś takich naturalnych metod, wiesz, nie wiem, olejek CBD, no, takie rzeczy. Może yoga, medytacja.
2: A jeszcze... Yoga? Weź, skąd ty wziąłeś tą jogę? Ty trenujesz jogę?
0: Nie, nie trenuję, ale znam kogoś, kto trenuje i poleca właśnie jogę. Też mówią, że wiesz, takie nasze tutaj właśnie problemy, kryzysy, to się biorą też po prostu z kryzysu wiary, że wiesz, odchodzimy od kościoła, nie znajdujemy sobie jakiegoś innego i ta wiara jednak tutaj pomaga, nie? I faktycznie po prostu ci ludzie, którzy są tacy głęboko wierzący, no nie mają raczej takich, no wiesz, no mają taką tą siłę wewnętrzną, taką po prostu trwałą. No ale nie, no ja już próbowałam się nawracać i jakoś już... Myślę, że nie, to nie jest moja droga. Zdecydowanie. Muszę sobie znaleźć jakieś inne oparcie.
2: Dobrze, Aniu, a jakie właśnie ty masz jakieś takie polecenie dla ludzi, żeby czym się zajęli? Ty na przykład czym się zajmujesz, jak ci smutno albo źle ci?
0: No ja na przykład wierzę, no dla mnie sposób na jakiś taki, nie wiem, gorszy nastrój to po prostu spacery, kontakt z naturą, czy właśnie wyjście nad morze, czy do lasu, to mi...
2: Jak ktoś nie ma morza blisko siebie, to ale do lasu.
0: Ale jakiś lasek, parczek, na pewno tak. Tylko wiadomo, najlepiej bez jakichś słuchawek, tylko po prostu tak się wyciszyć zupełnie, nie? No i taki kontakt z naturą to jest taki chyba najprostszy sposób, żeby się wyciszyć i poprawić sobie nastrój. A ty chodzisz na spacery?
2: Czasami tak.
0: Do Biedronki.
2: Ale mnie tu nie... Ale nie, ale wcale mnie to nie relaksuje za bardzo. I ciszy nie lubię też zbytnio. Lubię hałas miasta. Nie wiem dlaczego.
0: No właśnie, to jest chyba też taki problem, że my po prostu mamy, nie umiemy, wiesz, pobyć sam na sam z własnymi myślami, albo właśnie i nie myśleć o niczym i nie słuchać niczego. No to chyba po prostu trzeba by się nauczyć tej medytacji. Jesteśmy po prostu cały czas, sami się po prostu bombardujemy tym wszystkim. No i zaśmiecamy się przez to. Także no myślę, że to też jest jakaś lekcja do odrobienia. Właśnie takie wyciszenie, medytacja.
2: No, widzisz, ja właśnie tak kiedyś byłem na wsi. Nie mogę usnąć, bo tam za cicho jest po prostu. Ja muszę być... To się, naprawdę, ale to, teraz nie żartuję. Muszę mieć jakieś słuchawki włączone, bo tam ani samochodów nie słychać, ani szumu jakiegoś tam odgłosów. Nie wiem, ja mam tak zjebaną psychikę może. A może nie tylko ja.
0: No... Ja na przykład tutaj, gdzie mieszkam, no to cały czas jest taki szum jakiś. No ale mi
2: bo to od morza leci. Bo ty...
0: Nie, właśnie. Od samochodów niestety. Jakieś pociągi się tam, jakieś towarowe przewalają. Ale generalnie tutaj w tym względzie to nie mam żadnych problemów. Zasypiam w każdym otoczeniu. Ale jak na przykład jestem na Kaszubach, tam jest faktycznie taka zupełna cisza, no to jest, dla mnie ta cisza to jest piękna, nie? Mnie raczej właśnie ten szum miasta czasami potrafi zdenerwować, także ja nie wiem, w centrum miasta to chyba bym nie potrafiła mieszkać.
2: No, a mnie najbardziej w mieście wkurwiają te ptaki, co rano zaczynają ćwierkać o 5:15. Weź przestań. Normalny człowiek to chodzi spać o takiej godzinie, jak słońce wstaje, a nie jakieś ptaki ćwierkają.
0: U nas niektórzy się skarżą na mewy, które tak strasznie skrzeczą. No ale to mówię, to tacy wrażliwsi, co mają problemy ze snem. No dobra. To może jeszcze ktoś do nas dołączy, czy psychopaty?
2: No może Van Dust. Van Dust też jest od tego, od łysego.
0: Czy psycho chyba będzie dzwonił ostatni i przepraszał na koniec za taką marzenie tylko o pieniążkach?
2: Dobra, o. Czekaj, bo już sobie przypomniałem, co chciałem adwokatowi powiedzieć. Czy ten dochód gwarantowany dostał te 1300... W warmińsko-mazurskim chyba się należy.
0: Witamy Etama.
2: O nie, Etama. Cześć Etam, co tam u ciebie?
4: Mam nadzieję, że cię nie spłoszę jak tą mewę. U mnie gołębie są takim problemem porannym, ale ja ponieważ ja się kładę, kiedy one zaczynają piać czy tam gruchać sobie na parapecie, no to nie mam z tym problemu. Akurat tutaj dobrze, żeś trafił w sedno. Też należy do ludzi, którzy kładam się już bez potrzeby włączania światła ani lampki nocnej, nie? Wszystko już widać. A co do kryzysu wieku średniego, no to tutaj niestety wam jakiegoś uniwersalnego sposobu nie podam na jego przejście czy tam przebycie, bo każdy musi chyba sobie znaleźć swój. Ja na przykład mam go już od lat, podejrzewam, bo to jest tylko takie podejrzenie. Trudno jest wyznaczyć taki punkt graniczny, bo połapałem się, na czym to polega, już dużo dawniej niż go, że tak powiem, złapałem, jeśli tak to można powiedzieć, bo nie wiem, czy nawet to mogę to określić kryzysem wieku średniego, ale ja to spróbuję wam jakoś nazwać, żeby tak było. Ludzie, którzy są w jakiś sposób przywiązani do pewnych rytuałów, takim rytuałem jest na przykład wstawanie poranne do pracy i pójście do pracy, wrócenie, jakieś zakupy i tak dalej, czyli jest ta rutyna.
2: Poczekaj, etap, a rytuałem nie jest chodzenie do kościoła w niedzielę?
4: To jest też rytuał, tylko to nie jest rytuał codzienny, a jest to rytuał tygodniowy, ale u starszych osób, owszem, znam osoby, które chodzą codziennie, także i opowiadają o tym, żyją parafią, żyją chórkiem, grupą tam wzajemnego wsparcia takiego na plebanii i tak dalej. Są takie osoby też i na przykład jak ja z jedną moją ciocią taką rozmawiam często, to ona mi zaczyna opowiadać takie rzeczy, gdzie ja nawet nie wiem, o co tam kompletnie chodzi jej, nie? Natomiast potrafię wysłuchać, już jestem w takim wieku, że potrafię wysłuchać każdego, no i tam oczywiście potwierdzę, nic nie zaprzeczę i że tak powiem, dam radę, nie? No, natomiast osoby, które są właśnie w takim cyklu, po prostu, jeżeli zaczną się na pewnym etapie, a to jest chyba nieuniknione, chyba nie ja tak mam, tutaj właśnie mam problem, bo nie wiem, czy to tylko ja tak miałem, czy to u każdego tak jest, że zaczynają się łapać na tym, że to jest bez sensu, nie? Kompletnie. I w tym momencie zaczyna się ząb pewien, no bo jak dojdzie do nich to, że praca, wstawanie rano, wracanie do domu i taki cykl codzienny jest kompletnie bezsensownym cyklem, to nie jest naturalny cykl życia, a są tak bardzo mocno przywiązani do przedmiotów, które kupują sobie za pieniądze, które tam zarabiają. Tak, już pomijam oczywiście to, że w Polsce jest akurat takie wyjątkowe warunki, że te pieniądze zazwyczaj starczają tylko na jedzenie, nie? Ale generalnie mają po prostu coś tam więcej z tego, tak? No to popadają w pewien marazm taki i mówią sobie, no kurde, no bez sensu. No i mają z tego tytułu jakąś formę, pewnie byśmy to nazwali depresji, stresu, stanów lękowych, czy czegoś takiego.
2: Ale to się nie zaczęło teraz, w tym wieku, tylko to już było chyba od końca wojny II światowej.
4: No, myślę, że to było dużo wcześniej, natomiast wcześniej były inne powody.
2: Nie, przed wojną chyba było inaczej.
4: Myślę, że nie, że to dalej byśmy musieli sięgnąć, ale mówmy o w teraźniejszości, bo wchodzenie w to, jak to miało historycznie, to nie ma najmniejszego sensu, bo nie jesteśmy pewni do tego przygotowani. Musielibyśmy porozmawiać z innymi ludźmi, a kiedyś były inne problemy, przynajmniej ja tak pamiętam ze starszego pokolenia, że te problemy były inne. Na przykład mój dziadek chodził do pracy przed szkołą, potem szedł do szkoły, potem wracał i szedł znowu do pracy i dostawał 2,20 tygodniowo.
2: Myślisz, że to lepiej było, jak musiał chodzić do szkoły i do pracy w tym samym dniu?
4: Znaczy lepiej. Lepiej jest teraz, natomiast to, że jest lepiej teraz, to jest taki dylemat intelektualisty i robotnika. Robotnik myśli o tym, jak tam z kolesiami się napije po tym, jak rzucił łopatę, a intelektualista siedzi i myśli, nie? No i teraz problemy z głową zaczynają się wtedy, kiedy mamy za dużo czasu na myślenie. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że to wszystko, co robimy, ten cały właśnie, jak mówię, ten kierat, w którym się obracamy, tak, jest bez sensu, no to większość ludzi popada właśnie w taki właśnie stan, który nie umiem tego nazwać, bo depresja to pewnie nie jest. To jest jakiś taki właśnie stan poczucia tego, że chciałby się wyrwać. To jest dobrze nazwane, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, u Kiyosakiego w grze Cash Flow. Jest taka gra, takie Monopoly dla dorosłych. To się nazywa Cash Flow 101 i tam jest tak zwany tor szybki i tor wolny, tak zwany wyścig szczurów. I jeżeli jesteśmy w tym wyścigu szczurów i szczur złapie się na tym, że że to, co robi, jest bez sensu, a nie widzi innego wyjścia, innej alternatywy, to po prostu będzie dalej gonił, mimo że już wie, że jest w tym kieracie. I to jest kryzys wieku średniego. Ja połapałem się w wieku lat 36 i 1 kwietnia 2009 roku przestałem brać udział w wyścigu szczurów.
0: I czy już przewalczyłeś ten wiek, kryzys wieku średniego, już z niego wyszedłeś? Ile ci to zajęło?
4: To znaczy, mi to chyba nic nie zajęło, z tego względu, że tak jeszcze dzwoniący wcześniej mówił o tych dużych pieniądzach. No, ja akurat mogę powiedzieć, że jak na klasę średnią polską, to byłem dość zamożny w pewnym momencie, przerobiłem to, nie zmieniło mnie to w ogóle, kompletnie.
0: Nawet samochodu sobie nie kupiłeś, ani motoru.
4: Przepraszam bardzo, kupiłem, miałem samochód, ale go oddałem na drugi dzień, bo uznałem, że jest mi niepotrzebny. Okay. I mówię tutaj szczerą prawdę. Wprawdzie to był tylko maluch, ale jednak miał 4 kółka i pozwalał na przemieszczanie się od punktu A do punktu B, czyli to, co ja uważam za samochód. Bo mnie po prostu bajery, samochody takie nie interesują. Zupełnie.
5: Ale... A rower masz?
4: Wiesz co, miałem jeszcze niedawno, ale powiedziałem sąsiadowi, żeby go sobie wziął, jeżeli będzie potrafił go odciąć od tego łańcucha, którym był przypięty w piwnicy, bo zgubiłem kluczyki. Naprawdę tak zrobiłem. Po prostu sobie odpiłował go, go wziął. Także nie mam już roweru. Natomiast tutaj uniwersalnych sposobów nie ma. Bo ludzie zadają sobie takie pytanie, a co jeżeli ja zerwę z pracą z dnia na dzień, tak? No bo to jest ten najgorszy, że tak powiem, przedmiot, którym się obarczamy.
5: Poczekaj
4: jest...
5: ja tam chwilę. Przerwę ci, bo chcę zadzwonić pani Jola. I kiedy można zadzwonić? Do Ani jest pytanie. Zadzwoń Jolę, kiedy chcesz. Teraz, bo z Etamem się dobrze gada, tylko jak nic nie mówi Etam.
4: No ja potrafię nic nie mówić, sobie spokojnie. Etam, Bredzi. Tak. Razem z żoną mamy około 8000 zł. Słuchaj, Robert, jak ja bym miał 4000 zł, czyli połowę z tego w tej chwili, to ja bym 3000 odkładał. To ci mówię szczerze zupełnie. Mi w ogóle nie są prawie potrzebne pieniądze. Prawie w ogóle.
0: No dobra, Etam, czyli do tego twojego kryzysu wieku średniego, tym jednym cięciem zakończyłeś kryzys wieku średniego i... To ci pomogło.
4: To znaczy nie, on się w tym momencie zaczął, ponieważ ja od tego czasu, czyli od 1 kwietnia 2009, mam autentycznie całą dobę dla siebie. No, tak w cudzysłowie dla siebie, bo tam wiadomo, trzeba. Pewne rzeczy trzeba zrobić, czy będziemy tego chcieli, czy nie. Ale aktualnie jestem na etapie wyłączania jak największej ilości czynności, które uznaję za zbędne. Po prostu, tak jak kiedyś to tłumaczyłem, dla człowieka w wieku lat 50, to też jest bardzo ważny element wieku średniego, bo często nie zdajemy sobie sprawy, bo nie chcemy tego przyznać przed sobą, ale my w pewnym wieku musimy się pogodzić ze swoją śmiertelnością, bo będąc młodszym człowiekiem, no to się myśli, że się jest nieśmiertelnym, nie? Tutaj akurat
5: czekaj, jest taki proces. Etam, jest pytanie do ciebie. Czy bzykanie też uznałeś za zbędne w życiu swoim?
4: Szczerze tak.
0: Szczerze
4: uznałem, że tak, natomiast rozumiem, i to też tłumaczyłem, że utrzymanie w dobrej formie, szczególnie mężczyzny, który jest, że tak powiem, tym tłokiem w tym procesie, że to my się musimy narobić bardziej niż kobiety, to jest, że tak, jakby to nazwać, żeby to nie zabrzmiało jakoś
0: wulgarnie. Przepraszam bardzo, my musimy nogi ogolić, to nie wiem, co jest gorsze.
4: Wcale nie.
5: A my jajka musimy golić, Etam nie goli jajek.
4: Wcale też nie. No zachowanie dobrej kondycji, to też właśnie przedmówca poprzedni, który dzwonił, mówił, że tam zadbał o siebie i w ogóle taki fit. Ja też zadbałem o siebie. Ostatnie 3 lata schudłem 29 kg. Teraz wręcz muszę przytyć trochę, bo czułem się już słabo. Dlatego taka porada moja. Chcecie o siebie zadbać, unikajcie, żeby się za często nie moczyć, nie? Bo to też jest bardzo istotne.
0: Dobra, teraz przywitajmy Jolę.
6: Cześć, witam wszystkich.
0: Hej.
5: Cześć. Dzień dobry dla pani Joli.
6: Witaj, psycha. Ja wcale się nie dziwię, Etam, że nie przechodziłeś kryzysu wieku średniego, ponieważ...
5: Nie dojrzałeś do swojego wieku.
6: Ponieważ wydaje mi się, że ten kryzys wieku średniego to jest taki trochę wykreowany przez korporacje. Bo ja na przykład mam wrażenie, że ja przechodziłam ten kryzys w wieku 30 lat. Czyli w momencie, kiedy zaczął się 90 rok. i zmiany w Polsce i nagle okazało się, że ja jestem już za stara, żeby gdziekolwiek znaleźć pracę. To był taki czas, gdzie szukano 18-latka z dużym doświadczeniem zawodowym, 5 językami i przynajmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym. I gdziekolwiek, a wtedy właśnie zmieniałam pracę, gdziekolwiek się pojawiłam, to rozmawiali ze mną właśnie tacy 20-latkowie i ja wiedziałam, że ja już w tym zespole, który budowali, młody, prężny zespół, jestem za stara. I to było takie bardzo trudne doświadczenie, bo jeszcze nie czułam się stara, ale już byłam i wręcz mówiono mi wprost, że no niestety, ale już z racji wieku pani, to my dziękujemy. I to było straszne. W związku z tym moje pokolenie jakby przechodziło to zdecydowanie wcześniej. No oczywiście nie pozostało nic innego, tylko przejść na własne, czyli założyć swoją firmę i w jakiś sposób działać. I to też uruchomiło jakby też inne sposoby myślenia, aktywność i tak dalej. Ale ta pierwsza konfrontacja z tym, że już jestem za stara, było dla mnie dosyć trudne, zwłaszcza gdy ma się 30 lat. Więc potem już ten wiek 40-50 lat nie był dla mnie trudny, ponieważ ja już to odcierpiałam w wieku 30. I wydaje mi się, że ten czas, kiedy tak bardzo stawialiśmy na młodość, to znaczy świat stawiał, całkowicie spychając ludzi starszych do lamusa i to takich starszych już, no jeszcze młodych, no bo ja pamiętam jak też kolega szukał pracy i 36 lat to już był taki staruszek, że w ogóle nie ma mowy, proszę pana. Więc to było rzeczywiście bardzo trudne doświadczenie dla tych naszych pokoleń, które wyszły jeszcze do tego z socjalizmu i my żeśmy musieli, chcąc nie chcąc, wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Natomiast te następne pokolenia jakby żyły w też takim, to nieświadomie, bo przecież nikt nie mówi, że całe pokolenie świadomie to robiło, ale gdzieś ten człowiek starszy był traktowany już jako niepotrzebny, zbędny. Mówiło się, ach, mamy taki młody zespół w pracy. Ci ludzie starsi byli spychani na bok. Już nie jesteście potrzebni. To się jeszcze wiąże z tym, że w momencie, kiedy ma się te 40 lat, to dzieci dorastają. I dla dzieci też się przestaje być autorytetem, no bo o wiele lepszym jest kolega, koleżanka ze szkoły, Facebook, YouTube. Ktoś, kto mówi na YouTubie, jest zdecydowanie większym autorytetem, bardzo często dla takiego 16, 15, 17-latka niż rodzic, prawda?
0: Zwłaszcza, że ma więcej odsłon na YouTubie, nie?
6: Na przykład. Więc takie drobiazgi zaczynają się łączyć i nagle dochodzą do tej 40, zaczynasz się zastanawiać, właśnie co ty tu jeszcze, staruszko, robisz na tym świecie? Już nikt cię nie uznaje, już nikt cię nie chce słuchać, już mówisz głupoty, już żarty. Tutaj krawiec, napominam ciebie, bo najczęściej używasz tego, że jakaś staruszka sobie tam jakieś głupoty gada. Ale to wszystko też w was zostaje, w was. Bo kiedyś nie było takiej różnicy. Były domy często wielopokoleniowe, starsi byli z młodszymi. Była jeszcze do tego taki respekt, że jak człowiek starszy był, to miał na pewno więcej do powiedzenia. Potem to się zmieniło, starszy już nie ma nic do powiedzenia. Więc te wszystkie rzeczy gdzieś zostają w podświadomości. I teraz wasze pokolenie zbiera jakby żniwo z tego takiego odsunięcia ludzi w różnym wieku z tego życia takiego tętniącego życiem. Wiesz, ja pamiętam, bo to moje pokolenie było takim przełomowym, bo ja jeszcze do tej trzydziestki to pamiętam, że ja nie mam szansy na przykład na jakieś super wysokie stanowisko czy coś takiego, bo jestem za młoda. Ja ciągle słyszałam, że jestem za młoda, za młoda. A potem nagle 90 rok, jestem za stara. Przyszły korporacje, ja już jestem za stara. Więc to był taki, no powiedziałabym, duży szok. A wy teraz jakby te nagromadzone, te takie drobiazgi, które gdzieś, na które nie zwracaliście uwagi, ale to gdzieś do was docierało właśnie. Połączenie jeszcze z tym, że właśnie dzieci dorastają i jakby odcinają tą pępowinę, co jest bardzo bolesne. I to wydaje mi się, że powoduje ten smutek, że gdzieś przechodzicie, jakby dajecie właśnie ten krok w czas, kiedy przestajecie być ważni, co jest kompletną nieprawdą. Bo
5: poczekaj.
6: Kiedyś, jeszcze tylko jedno słowo. Kiedyś, no, okay. Słuchajcie, śpiewało się, że wesołe jest życie staruszka. Bo ci to ludzie...
5: To starszych panów chyba.
6: No dokładnie. I kiedyś ci ludzie starsi byli wysłuchiwani, mieli coś do powiedzenia, byli dobrze traktowani. To było, jak ktoś starszy coś powiedział, to się brało to pod uwagę. A wy jesteście tym pokoleniem, które zmanipulowano i teraz jakby bardzo ciężko będziecie przechodzić to, co ja przechodziłam w wieku 30 lat.
4: Widzisz, ty przychodziłaś w wieku 30 lat, dobra, w 90 roku.
5: Dobra, czekaj, etam, teraz.
4: Czekaj, bo zapomnę zaraz, a to jest bardzo ważne. Przechodziłaś zmianę pracy i tak dalej, a ja za 2 miesiące kończę lat 50 i jeszcze nie zacząłem kariery zawodowej. To jest dopiero dramat, co?
6: Bo ty jesteś jeszcze w PRL-u. Bo w PRL-u właśnie zaczynało się po 50 te najwyższe stanowiska zdobywać. Już człowiek był godny. Wiesz, nie.
5: Okej, okay. Ja mam pytanie dla pani Ani. Czy pani się czuje boomersem? Czy jak to się nazywa?
0: Momentami tak. Właśnie przez dzieci moje. I to jest właśnie ciekawe z tymi dziećmi, bo póki są małe, niby czekamy na to, aż one się usamodzielnią. A jak to się zaczyna dziać, no to tak jak właśnie mówiłaś, to jest takie... Trochę się czujesz tak, no tak jak mówiłaś, odstawiona na boczny tor i też masz nagle jakąś taką, wiesz, one już nie chcą z tobą spędzać czasu i się czujesz taka trochę, no, porzucona przez nie.
6: Niepotrzebna.
0: No.
6: Tak.
0: No ale mówię, najbardziej mnie to dziwi, że wiesz, no w sumie na to się czeka, a jak to następuje, to takie wielkie zdziwienie, nie? Że już nie chcą nigdzie z tobą chodzić.
6: Wiesz co?
0: Już, no.
6: Ale w momencie, kiedy miałaś jeszcze tą perspektywę jakby taką zawodową, niewzruszoną, że im jesteś starsza, tym wyżej się pniesz, jesteś doceniana, twoje doświadczenie jest brane pod uwagę, to i gdzieś łatwiej ci było się z tymi dziećmi pozbierać, prawda? Bo to odcinanie pępowiny jest bardzo bolesne. Ja przyznam szczerze, że przepłakałam wiele nocy, kiedy mój syn odcinał pępowinę i już nie chciał być synkiem mamusi, tylko miał swoje zdanie i to było dla mnie bardzo trudne, żeby no, jakby to przyjąć do swojej świadomości i nie czuć się właśnie tą porzuconą, bo się czułam porzucona i tak to jest.
4: No ja też jestem właśnie na etapie mebla, który ma zostać wystawiony, że
0: na
4: tak
0: wystawkę?
4: Powiem fizycznie. Nie, wystawiony z mieszkania, także to już ma nastąpić w tym roku, więc tak trochę, tym bardziej, że tak już się zastałem w tym miejscu, nawet się ugniotło dobrze już od tych.
5: A co, czekaj, etam, Karolina cię wyrzuca z mieszkania?
4: No jak wyrzuca, no wyrzucić mnie nie może, ale ja jako
5: karny. Ale czujesz się wyrzucony, tak?
4: Nie, bo po prostu wiesz, człowiek przyrasta do kanapy po tylu latach siedzenia na niej i tak zmienić kanapę na nową to nie jest tak prosto, aczkolwiek ja wiem, że zapuszczę korzenie z powrotem tam, bo wrócę tam, gdzie skąd wyszedłem, nie z tej nory, z której wyszedłem, tej samej nory, z tej nory przeniosę się do tamtej, nie? Na takiej zasadzie to będzie. Także mam te, będę miał do dyspozycji na pokoje dwa aż swoje. Natomiast już sobie wybrałem, że będę w mniejszym, żeby była ta nora mniejsza, bo tak powiem, w efekcie ja mam odwrotność klaustrofobii z wiekiem. Coraz bardziej lubię małe pomieszczenia.

0: o stanowiska, zwłaszcza w korporacjach. Natomiast ty właśnie przez to, że nie miałeś tego otoczenia, tych młodych zespołów, tego takiego nacisku, ty wiesz, że nie spotkałeś się z tym, że już ci trochę sił nie starcza na to, żeby być na przykład ciągle w delegacjach, w rozjazdach, tak jak ja na przykład obserwowałam tą młodzież pracującą w korporacjach, która przyjeżdżała do nas na kursy, jak oni byli w sumie zestresowani, ale też ile sił musieli mieć, bo ciągle gdzieś jechali, ciągle coś załatwiali, pracowali po kilkanaście godzin. No a człowiek starszy już tego nie chce. Nie ma siły na to.
1: Tutaj przypomniałaś mi dwa fakty takie związane z delegacjami. Dwa razy w życiu, raz na etacie, a raz na kontrakcie, poproszono mnie o wyjazd w delegację. Odpowiedź była krótka. Nie. I co mi zrobić? W tej zasadzie. Nie pojechałem.
2: No i co ci zrobili?
1: Nic, co mogli zrobić. Mogli co najwyżej mnie wyrzucić. Więc...
2: Wyrzucili cię?
1: A że w jednej z tych prac próbowali, ale ja już nosiłem przy sobie wypowiedzenie i kiedy zostałem zaproszony do personalnego, który chciał mi powiedzieć, że mnie wyrzucają, to mu wręczyłem wypowiedzenie. Powiedziałem, że mi się u nich nie podoba. Także takie uderzenie uprzedzające, jak Rosjanie z Ukrainą, że tak powiem. Natomiast byłem mocno zastąpiony przez pewien czas, no, ponad dekadę.
2: Nie ma czegoś takiego, ludzie nie zastąpieni, ja tam nie przesadzę.
1: Wierz mi, że w pewnych warunkach w dziale informatyki jest taka możliwość, żeby być osobą niezastąpioną. Szczególnie kiedy ma się wiedzę tak szczególną w tym danym dziale, jak mi
2: się przykład poligrafia. Ale w jakim dziale miałeś tą wiedzę? W jakim dziale?
3: To już Adam opowiadał.
1: Tutaj akurat była taka sytuacja, że gdybym ja odszedł z dnia na dzień i nie przeszkolił, co trwało około 3 do 6 miesięcy człowieka od A do Z, a nawet mimo to, że przeszkoliłem, to i tak był problem, kiedy mnie się pozbyli, to po prostu padłoby całe wydawnictwo.
3: Ja chciałam jeszcze do tych starszych osób wrócić, bo tutaj chłopaki na czacie narzekali na starsze osoby w sklepach. I ja ostatnio właśnie w sklepie i w aptece widziałam takie właśnie starsze osoby, które no wyraźnie celowo przedłużały rozmowy z tą ekspedientką i kasjerką, ale to ja upatruję w tym tego, że po prostu są samotne i czasami to jest jedyny moment, kiedy one mają możliwość porozmawiania z kimś innym.
1: I
3: jakby tutaj mam na to wyrozumiałość, no bo to jest takie po prostu no taka potrzeba, no, której nie potrafią sobie inaczej zaspokoić.
2: Potrzeba to jest 19 i chyba słucha tego teraz i dziękujemy dla pana potrzeby.
1: U nas na podwórku...
2: Cicho, tam jeszcze nie skończyłem zdania.
3: No.
0: A ja mogę jeszcze... przepraszam, psycho.
2: Dobrze. Starsze osoby w sklepie mnie wkurwiają w tym, że szukają tych grosików ze swojej portmonetki. Ja czekam w tej kolejce 5-10 minut. One wyciągają te 20 groszy, 5 groszy po groszówce. Dobra. Ale wywalam.
1: No to ja tak robię. Ja tak zawsze drobno.
2: To o tobie mówię właśnie.
1: A co do starszych osób, tak to szybko powiem, bo tutaj mówiłaś o tym, że starsze osoby sobie szukają tej atencji u ludzi właśnie, to mam takich ławeczkowych tutaj sąsiadów, którzy siedzą i powiem wam tak, ja mam prostą metodę, ja po prostu z nimi gadam. Już gadam tak długo, że oni mają mnie dość i unikają mnie po prostu.
2: Zastosuj tą metodę tutaj w radiu, że każdy cię będzie miał dosyć, jak będziesz tak długo gadał. Dobra, Jolu, moderuję, teraz Jola ma głos.
0: Ja chciałam odpowiedzieć Czektulowi, to nie chodzi o to, że każda pojedyncza osoba ma w dupie ludzi starszych. Nie chodzi o tą atmosferę, jaką się próbuje wtłoczyć w ludzi poprzez media, system zarządzania korporacjami,

0: poprzez to, że odbiera się właśnie głos tym ludziom starszym. I młodzi jakby nie są nauczeni słuchania trochę starszych. Zresztą powstały właśnie to powiedzenie boomersi, prawda? Takie dosyć smutne i takie trochę uwłaczające ludziom starszym. Więc a jeszcze a propos pogawędek ze sprzedawcami. Słuchajcie, no ludzie starsi mają czas. Już nie spieszą się. Oni już wiedzą, że nie ma po co się tak spieszyć. W związku z tym delektują się życiem, celebrują je. I taka rozmowa z panią sprzedawczynią może być też taką celebracją miłego, coś miłego, miła rozmowa, chwila mile spędzona. Każda chwila mile spędzona już w tym wieku jest bardzo cenna.
1: A czy macie wokół siebie jakieś takie właśnie mocno starsze osoby, które fajne jakieś rzeczy robią? Bo ja...
0: Tak, ja mam.
1: To opowiadaj.
0: Mam mojego teścia, który ma 96 lat.
1: Wow.
0: I któremu w lutym z mężem sprawiliśmy pierwszy komputer w życiu.
2: Amiga 500.
0: Nie, Maca. I który nie tylko, że się nauczył, że śmiga po tym YouTubie i słucha i ogląda i opanował ten komputer, a bał się trochę, czy da radę, no bo jednak nigdy nie miał z tym do czynienia, a jednak poradził sobie świetnie i powiem wam, że jesteśmy zaskoczeni, bo tak no nie miał co specjalnie robić, telewizja go drażniła, wcześniej chodził spać, a teraz jak patrzymy, to nawet od trzeciej w nocy jest jeszcze w komputerze, nawet coś przegląda.
3: No i nocny Marek się, znaczy nocnik się z niego zrobił.
0: Ale w ogóle nowe życie w niego wstąpiło.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że właśnie to jest taki, to przytaczasz taki pozytywny przykład, że wielu starszych ludzi jednak właśnie jest w jakichś takich swoich ciągle, jakichś takich rytuałach, i czasami no, nie potrafią sobie znaleźć jakiegoś fajnego hobby i tak się, no też mają, wiadomo, mają problemy z tym, żeby jakieś przyjaźnie nowe zawiązać, no bo niestety wiadomo, no część ich bliskich tam przyjaciół, znajomych odchodzi, a nie mają takiej otwartości, żeby zawiązywać nowe jakieś znajomości. Wiadomo, że im jesteśmy starsi, no. Tym trochę trudniej.
2: Czekaj. No. Jola, załóż swojemu teściowi Tindera na komórce, bo się ucieszy.
1: Nie, daj go tutaj do NR na prowadzącego streamy.
0: Wiesz co, no, ponieważ męża, siostra mieszka w Stanach, więc łączenie się cały czas ze Stanami i wiesz, przesyłanie sobie informacji, linków, różnych takich rzeczy, no po prostu nowe życie wstąpiło w mojego teścia i co mnie bardzo cieszy, bo ostatnie 3 lata były takie dla niego trudne, ponieważ odszedł jego przyjaciel, z którym przyjaźnił się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli jak miał 7 lat, zaczął się przyjaźnić i przynajmniej raz w tygodniu panowie się spotykali i wymieniali się książkami, dyskutowali. Więc taka piękna przyjaźń przez dziesięciolecia, prawie 80 kilka lat. I on to bardzo przeżył. I tak trochę było, tak nie bardzo już rówieśników ma wokół siebie, bo już nie ma niestety, wszyscy odeszli. Więc ten komputer naprawdę i to, że może tyle rzeczy znów się dowiedzieć, bo już książki trudno mu się zaczęło czytać ze względu na wzrok. Więc teraz ten komputer naprawdę fantastyczna sprawa.
1: No z takiego z polskiego podwórka też tutaj, bo to mi się tutaj wspominał o Jane Fondzie, żeby się chętnie znowu umówił na kawę, to u nas, nie wiem czy słyszeliście o takiej pani, która ma taki pseudonim artystyczny DJ Vika, To taka 80-paroletnia pani, która no, została DJ-ką tam w wieku 70 paru lat. No i rozkręca imprezy na kilkaset osób. A także no, są fajne przykłady.
2: Chyba gdzieś linka wrzucałaś, czy ktoś inny o tej pani.
1: To nie ja, to nie ja. No ale naprawdę jest jakby taki film dokumentalny o niej. Jest naprawdę mega pozytywna, w sumie niepozorna, no ale jak siada tam do tego DJ-owania, to naprawdę robi furorę.
3: To jest jeszcze szansa dla mnie, że zacznę karierę zawodową. Przecież mam przeciwwskazania medyczne, no ale...
2: Dyspracje.
3: Tak, ergofobia, dokładnie.
1: Słuchaj, no wiesz, udział ludzi starszych jest coraz więcej, to nic, tylko po prostu kariera na YouTubie. Tak jak tutaj właśnie Grzebałkowska i Winnicka, jakieś podcasty dla starszych osób.
0: Ale wiesz co, to nie jest zła rzecz. Ja na przykład bardzo lubię słuchać wszelkiego typu emerytowanych naukowców, bo oni wreszcie to są ludzie, którzy mówią o swoich przemyśleniach, nie są związani grantami, które jakby nakierowują ich sposób myślenia. To są ludzie, którzy już nie boją się śmieszności. I dlaczego teraz to pokolenie staruszków się nie boi śmieszności? Bo myśmy zostali wystawieni na tę śmieszność. Właśnie poprzez te moherowe berety, poprzez kpienie z ludzi starszych, myśmy zostali jakby wystawieni na tą śmieszność, w związku z tym mamy tą śmieszność już w dupie. No i nie boją się mówić o sprawach trudnych i w taki sposób bardzo otwarty, którego brakuje młodym, którzy są ciągle związani tym właśnie takim podświadomym myśleniem.
4: 50 złotych,
0: czyli nie super
4: nic, audycja, oby tak dalej.
0: Nie w tym mainstreamowym nurcie.
1: Tak, i też im, powiedzmy już im nie chodzi o kasę, nie? To jest taki problem,
0: tak.
1: Myślę, tych wielu jakichś youtuberów, streamerów, że właśnie oni no po prostu często idą po prostu w tą reklamę i już, tak jak mówisz, nie mówią tego, co myślą naprawdę, tylko chodzi o to, żeby kogoś tam, coś tam, jakiś produkt zareklamować i no, przez to tracą na autentyczności i wiele widziałam takich właśnie komentarzy, że fajnie by było, jakbyś nagrał coś od siebie w końcu, a nie pod sponsoring jakiś, nie?
0: Tak.
3: No, zobaczymy na jesieni, jak im powyłączają kanały, i bo się szykuje taka dyrektywa. To będzie się
2: skąd ty to wiesz, Etam?
3: No bo śledzę to, jakie są projekty w tej chwili rozpatrywane, no i nieuniknione, czyli hiperinflacja. W tej chwili mamy galopującą inflację lub stagflację, natomiast to, że będzie inflacja jak na przełomie 80-tych, 90-tych, co najmniej taka, to jest już pewne. Już jest pewne i to będzie w tym roku. No może na początku, jak dodrukują trochę jeszcze forsy, to na początku przyszłego, ale ja stawiam na jesień, że to ruszy zaraz po wakacjach i to będzie lawinowe. Ludzi już nie będzie stać na smartfona co roku, nie będzie stać na jakieś gadżety, widżety niepotrzebne i tak dalej.
2: Ale poczekaj. Myślisz, że mój kanał zamknął na YouTubie?
3: To znaczy będziesz być może, nie wiem jak to będzie zorganizowane, bo to są na razie wszystko projekty, tak? Natomiast prawdopodobnie już wypowiedział się nawet niejaki Elon Musk, który kupił tego całego Twittera, że ugiął się już pod tymi żądaniami, że również Twitter będzie dostosowany do prawodawstwa na terytoriach państw, na których będzie działać, a więc również na Unii Europejskiej, tak, terenie. A zakłada się to, iż będzie coś w rodzaju paszportu internetowego. Tak to nazwałem roboczo, bo to się ma inaczej nazywać, tak? Czyli będziesz musiał mieć pewnego rodzaju, no tak jak na drony wprowadzili 2 lata temu, tak? Przez wiele lat można było sobie drona kupić i mogłeś sobie latać. I to było dla mnie oczywiste, że za jakiś czas będzie jakaś tabliczka rejestracyjna i jest. Teraz trzeba mieć na dronie tabliczkę rejestracyjną i zdać egzamin powyżej 250 gram, a do 250 gram musi się zarejestrować w Instytucie tam Lotnictwa na stronie internetowej, zarejestrować drona. I za chwilę będzie się to samo z kanałami YouTube. czy tam Facebookiem i tak dalej, nie?
0: Ale wiesz co, tam mnie się wydaje, że ta cenzura na YouTubie czy Twitterze tak naprawdę już nawet nie jest chyba potrzebna. Dlatego, że już jest tak wymodelowane i ulepione pokolenia, które w tej chwili są jakby w tej najważniejszej fazie, czyli fazie, kiedy są w pracy, kiedy tworzą jakby ten świat, są tak już ulepione, że one same, słuchaj, trzymają się już tej ścieżki, którą wyznacza mainstream.
1: Autocenzura najgorsza.
0: Tak. I wiesz, ja na przykład, bo ty żeś zaczęła mówić o tym, na którejś tam audycji, nikt nie podjął tematu, pewnie nikt tutaj nawet tego nie słuchał, procesu Amber i Deppa i tego, co się działo, bo mnie to zaintrygowało, co się działo na Twitterze, co się działo na YouTubie, jak wszyscy mieszają dalej z błotem Amber, jak tutaj działają różne sprawy takie, jak narzucono tą narrację młodym ludziom i podchwycili ją. Wystarczy sprzedać im na przykład coś w formie żartu, ale takiego żartu, który jeżeli ty się z tym nie zgodzisz, to będziesz w ogóle skompromitowany, tak? I młodzi ludzie tak bardzo boją się kompromitacji, powiedzenia na przykład, ale ja się z tym nie zgadzam, że wszyscy podchwycą to i będą zgodnym chórem potakiwać. Że, tak. I to świetnie pokazał ten proces, który mnie wkręcił, ponieważ wkręciła mnie właśnie ta reakcja ludzi, młodych kobiet, młodych osób, które widząc nawet fakty zaprzeczają i jak w jaki sposób ten mainstream tworzy antybohatera, bo jest to antybohater, to nie jest bohater, prawda? Jak inni antybohaterzy się włączają w to tym swoim głosem rozsądku, poparcia dla Deppa, taki Mickey Rourke, wielka postać, czy Courtney Love, i jest tworzony ten antybohater zamiast po prostu superbohatera, tak? No więc jest to takie dosyć przeraźliwe studium, w jaki sposób mainstream potrafi zmanipulować, nie ograniczając wcale wypowiedzi ludziom, a jednak narzucając im swoją narrację.
3: A wiesz, skąd to się bierze? Stąd, że ludzie zaczęli się strasznie interesować, wręcz żyć życiem innych ludzi. Ja nawet w ogóle nie wiem, co to jest. To jest jakiś problem. Ja tam gdzieś jakieś zdjęcie Deppa i kogoś tam widziałem. Ale co to, o co tam chodzi? Ja w ogóle kompletnie nie wiem, bo to kompletnie nie interesuje. Ale to, co ty mówisz, to ja sam doświadczyłem 3 miesiące temu, kiedy podważyłem zdjęcie na głównym portalu, a właściwie na 3 głównych portalach, które się pojawiło z głównej ulicy Kijowa, gdzie było pokazane potężna kolejka samochodów i ludzi uciekających, a ja się ważyłem na antenie Nocnego Radia powiedzieć, że otóż wszedłem sobie właśnie na kamerki, a jest ich tam 6 czy 7 na żywo z Kijowa i życie stoczy się normalnie, nie ma żadnego korka. I żaden Kijów nie jest bombardowany. I tak faktycznie jest. Było znaczy się w tym momencie, tak? Natomiast jest tak do dzisiaj, bo Kijów nie jest bombardowany w żaden sposób. Zresztą mam sąsiadów, z którymi rozmawiałem. I byli tam na święta, tak?
0: Tutaj wiesz co, ja się zainteresowałam tym procesem, chociaż tak jak też zwykle takie plotkarskie rzeczy mnie nudzą. Tym razem mnie to wciągnęło, ponieważ zwrócił moją uwagę mój mąż na pewną rzecz, który nie słuchając nawet jakby tych wypowiedzi, od razu stwierdził, że sej, ale to jest ukartowane, to jest po to, żeby wreszcie ukrócić ruch MeToo, który bardzo dużo złego robi tym ludziom bogatym, który stawia ich w bardzo złej pozycji i świetle.
2: Czekaj, Jola, jaki ruch?
3: Co to jest?
0: MeToo.
3: MeToo.
2: Mitu?
3: Jakiś mit?
1: No tu, tu wracamy właśnie do Kevina Spacey, czyli chodziło Kevin Spacey, w tym ruchu o to, że no...
0: I wiesz, i ponieważ ona właśnie, ten artykuł, o który jest ten cały proces, w którym przecież nie wymieniła nawet Deppa, mówi o tym, i tam jest ta najważniejsza rzecz, o tym zderzeniu się normalnego człowieka z kimś postawionym na wysokim stanowisku, bogatego, że jest to jak zderzenie z górą lodową, że nie ma szans praktycznie taka osoba, zostanie zmiażdżona. I w tej chwili miażdżą jakby tą Amber, zniszczą tą dziewczynę, obśmieją, fejkowe informacje są rozpowszechniane, nawet tutaj na czasie ktoś napisał, że sranie w łóżko. No właśnie problem tego srania w łóżko był bardzo specyficzny, ponieważ Depp okazało się, że nie uczył psów swoich załatwiania się na dworze i właściwie w domu ciągle trzeba było uważać na to, żeby nie usiąść na czymś obsranym, co w ogóle dla mnie było też zadziwiające, że ludzie potrafią w taki sposób żyć, prawda? I ta dziewczyna zostanie zniszczona, zmiażdżona po to, żeby już nigdy więcej nie wytoczył takiej sprawy. Ten ruch.
2: Ale która dziewczyna? Bo nie rozumiem w ogóle.
0: Amber Heard. I problem jest taki, że ostatnio było dosyć dużo na ten temat, bo nawet sprawa Epsteina i księcia Andrzeja i te wszystkie małe gwiazdki, które opowiadały o tym, co się dzieje w Hollywood. Tam wiele osób musiało się pożegnać z karierą, właśnie z tego powodu. No chyba spowodował, że ktoś wreszcie powiedział dość i to jest taki pokazowy proces, w którym władza pokazuje, że podniesienie ręki na władzę to odrąbiemy ci ją przy dupie, żeby już nikt tej ręki na tą władzę w żaden sposób nie podniósł.
1: Nie, w ogóle zastanawia idea transmitowania takich rzeczy, że sąd się w ogóle godzi na to, żeby to był taki totalnie publiczny proces.
0: To jest właśnie to, że pomimo, że pokazujesz dowody, jakby przegrywasz i w opinii publicznej, przegrywasz na wielu frontach. Nie wiem jeszcze, co sąd powie, prawda, ale przegrywasz jakby już swoją karierę i życie w opinii publicznej przez to wszystko, co jest robione dookoła. I to jest taka przestroga dla wszystkich i dlatego jest transmitowane na żywo. To jest taka przestroga, żeby więcej nikt tego nie robił, żeby żadna mała gwiazdka nie podnosiła łapy na kogoś, kto jest już w tym środowisku i ma jakąś władzę, jakieś pieniądze.
1: A właśnie, a propos pieniędzy, słuchajcie, przyszedł sowity donate od fana.
2: Donate? Jest?
1: Znaczy był już tam kilkanaście minut temu, ale tutaj nie chciałam wam przerywać. Fan wpłacił aż 50 zł i chwali audycję. Oby tak dalej. To może wróćmy jeszcze na chwilę do tego...
2: Nie, poczekaj, nie? Zatrzymajmy się na chwilę na tym temacie donate'a. Dziękujemy dla pana...
1: Dla pana fana. No dobra, słuchajcie, już ten pół do północy. Może...
0: Po słowie końcowym.
1: No właśnie, po słowie końcowe, jakieś porady.
2: Co to jest? Anti-life? Co?
1: W kryzysie.
2: Każdy mówi, co.
0: No wiesz, gdzieś skądś żeśmy się wywiedli, tak?
2: Więc, wywodzimy się z tego radia.
0: Więc gdzieś tam, wiesz, to co zostało wcześniej, że tak powiem, przyswojone, funkcjonuje. To może ja zacznę i pożegnam i skończę, tak? Dzisiaj swoją wypowiedź, że jeżeli chodzi o ten kryzys wieku średniego, że niestety jesteście wy, zwłaszcza jesteście pokoleniem, któremu właśnie dano w sposób podświadomy całą masę zagrożeń związanych z tym, że przechodzisz ten 40 rok życia. Podczas gdy 40 rok życia, umówmy się, jest jeszcze człowiek dosyć młody i jeszcze ma mimo wszystko dużo sił fizycznych i powinien patrzeć z optymizmem właśnie na ten wiek starszy, to co kiedyś się działo, że ten wiek starszy to nie był takim wiekiem, który był kojarzony ze smutkiem, z obśmiewaniem i z tego typu zachowaniami. I wy nawet być może nie uświadamiając sobie, ale widząc jakby i łapiąc te wszystkie informacje, które codziennie gdzieś tam napływają do człowieka, ta podświadomość wie, że gdzieś coś się kończy. A tak naprawdę nic się nie kończy. Jest fajnie i wesołe jest życie staruszka i tym chciałabym skończyć.
2: Poczekaj. Bo taka piosenka była kiedyś. Następna laska, tak. Następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Dobra. Chciałem zapytać się, kiedy się zaczyna ta właściwa starość? Po 50, po 60, po 80, po 90?
0: Nie wiem.
1: Nigdy się nie zaczyna.
0: Bo u mnie się jeszcze nie zaczęła.
2: No wiem, u ciebie nie, ale u niektórych pewnie tak. I jak się umrze, to już wiadomo, że tu już jest starość?
0: No chyba wtedy tak, ale tak to wiesz, to czasem czujesz tylko, że już nie masz tyle sił, że fizycznie ja nie dajesz rady. Ale wewnętrznie psycho będziesz zawsze 18-latkiem. Tak. I tak się człowiek czuje. Nie czujesz tego upływu lat. Czasem jak się spojrzy tylko w lustro, to tak spojrzy, o Boże, chyba coś się zmienia.
1: Lustro się zepsuło.
0: Ale generalnie masz już to w nosie, co też jest fajne. Więc mówię, że tak naprawdę to życie naprawdę nie kończy się po 40, tylko trzeba wyrzucić jakby te podświadome informacje, które nam dostarczył mainstream i tyle. Więc a widzisz, wszystkim życzę.
2: Jolu, jeszcze mam pytanie do ciebie, bo ty masz ile lat, nieważne. Ale ty dalej
0: nurkujesz? Ważne. 64 mam.
2: Sobie jeszcze dalej?
0: No w tej chwili nie, bo w tej chwili robię nowy projekt swojego życia.
2: O,
0: czyli ogród.
2: O tym.
0: Ogród.
2: Tak, nieciekawe bardzo.
0: No bardzo ciekawe. Buduję w tej mostki, robię pergole, sadzę rośliny. Więc no, to jest takie duża sprawa i mam dużą satysfakcję patrząc, jak to wszystko rośnie. Więc tak.
2: Dla mnie cicho etam. Te nurkowanie było ciekawsze niż te pergolie, czy jakie są kwiaty sadzisz.
0: Ale wiesz, to wszystko w życiu gdzieś tam ci przechodzi. W pewnym momencie już ci się nie chce. Ja zastanawiam się, bo jeszcze bym się czegoś chętnie nauczyła nowego. Miałam zamiar, ostatnio nawet szukam jakichś ciekawych kursów, żeby sobie znów coś zrobić dla siebie.
2: Pythona się naucz, na komórkę będziesz robić programy.
0: Nie, to akurat mnie nie interesuje, ale myślałam na przykład, może pójdę na kurs hipnozy, to mnie intryguje, żeby coś takiego zrobić. Więc jeszcze dużo przede mną spraw i różnych rzeczy. Także naprawdę nie kończy się po 40. I ja myślę, że ten kryzys wieku średniego, o którym wy dzisiaj mówicie, to jest bardziej wykreowany przez globalistów i podejściem do pracownika, do tego, jak ta rzeczywistość ma wyglądać i tego, że faktycznie dla systemu ten emeryt jest tylko i wyłącznie balastem, któremu trzeba płacić. I oni najchętniej by chcieli, żeby wszyscy emeryci popadli w depresję i
2: nie
0: odeszli.
2: Nie poruszamy tego tematu akurat w tej chwili ani o kredytach jakichś tam i o bankowości, bo to jest chyba nie na tą audycję. Może kiedyś jeszcze o tym pogadamy.
0: Ja tylko jeszcze, jeśli mogę, Aniu, jeszcze słowo.
1: Możesz.
2: Ja ci pozwolę, ja ci moderuję.
0: Tomisiu, posłuchaj. Depp nie ma co bronić. Depp od lat był aresztowany nieraz za demolkę różnych hoteli. jest ćpunem i alkoholikiem. Powinien się wziąć za siebie i zacząć się leczyć. Prawdopodobnie bywa nieobliczalny też w tym, co robi i to, co mówi, że z niego ten potwór wychodzi, to chyba właśnie jest to. I ja mu bardzo, bardzo mu współczuję, że te używki tak bardzo zniszczyły jego psychikę, ale bez pracy samodzielnej, przez niego wykonanej, nic z tego nie będzie. A Amber, która chciała mu pomóc i która chciała go przypilnować trochę z tymi używkami, no okazało się, że w związku z tym jest starą zrzędą, która mu przeszkadza. Więc to nie jest obrona. Tutaj nie ma co bronić Deb swojej reputacji, dlatego że on już jej nie ma od dawna. W 1994 roku chyba pierwszy raz był aresztowany za demolkę hotelu, bo sprawdzałam te informacje. Więc tu nie ma żadnej reputacji i nie ma czego bronić. Dobra, życzę wszystkim dobrej nocy i cieszę się, Aniu, że dalej nadajesz.
1: Dzięki, Jolu.
0: Pamiętaj, że jestem twoją fanką.
1: Dzięki, Jola. Fajnie, że zadzwoniłaś i myślę, że tego się będziemy trzymać, że to tylko od nas zależy, czy w ogóle zaczniemy się starzeć i raczej się trzymamy tego, że się nie starzejemy, tylko po prostu próbujemy nowych rzeczy. I słuchaj, jak zrobisz ten kurs hipnozy, to zadzwoń tutaj i będziesz po kolei wszystkich hipnotyzować.
2: Zahipnotyzuj nas tutaj.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Zrobisz nam kurs hipnozy.
0: No, dobrze. Ściskam wszystkich mocno. Życzę wszystkim dobrej nocy i tym na czacie. I tym, co mnie trolują na czacie. Też. Żeby spali spokojnie. Dobranoc.
1: Dzięki, dobranoc. Do usłyszenia, pa. Chłopaki, macie jakieś słowa końcowe?
2: Coś się od tego Enkiego nauczyła, tak słowo końcowe.
1: No widzisz.
2: Do końca rana mamy słowa do powiedzenia. Ty sobie możesz iść, a my będziemy sobie gadać tu z Etałem.
3: No, nie, ja muszę jutro wstać o 11.
2: Dobra, żartuję, przecież cicho, Etam, nie wczynaj się.
1: Nie,
2: Etam. Ja też, dobranoc. Dobranoc, ja chciałem wszystkich pozdrowić. W sumie to nie wszystkich, ale niektórych.
1: Psychonauta, odlatujesz. Dobra, to trzymaj się. Dzięki za telefonik, papa. Dobrej nocy.
2: Jutro na 6 do roboty mam. Do roboty mam na 6. Dziękuję. Cześć.
1: No, to cześć, trzymaj się.
2: Pozdrów mnie.
1: Pozdrawiam cię serdecznie.
3: Jola podsunęła mi pomysł na projekt wieku średniego, czyli fake mirror. Takie specjalne lustro, gdzie będzie pokrętło, gdzie będziemy się odmładzać. I po prostu poprawiać swój wygląd. Gdyby to robić kamerką zdjęcia co jakiś czas, można byłoby właśnie takie lustro skonstruować, którym byśmy komputerowo by morfowało nas w tył albo w przód. Bo są też takie aplikacje, które pozwalają postarzyć. Nie? Jak się będzie wyglądało w wieku lat. No ja akurat w przeciwieństwie do Joli to w wieku lat 64, o ile będzie mi dane, to będę pewnie pisał pozwy przeciwko ZUS-owi o to, żeby mi oddał pieniądze, co? Które ukradł.
2: Ale ty nie płacisz na ZUS, co ty tam?
3: Ale płaciłem. Wiesz, tak jak kiedyś tłumaczyłem, przez 15 lat zapłaciłem więcej niż przeciętny człowiek zapłaci przez 45, więc już mi się to należy, ta emerytura. I też mam wszystkie papiery związane z OFE, które zostały okradzione, jak wiadomo, i ja będę się domagał OFE według zasad, które podpisałem w 98 roku.
1: Ale chciałam jeszcze, wiecie co, wrócić właściwie do tego, co Jola powiedziała, do tego, że nam się wtłacza właśnie jakieś takie przekazy. Ja trochę też tutaj upatruję, że chodzi właściwie, no wiadomo, o pieniądze, nie? Że po prostu, żeby nam wmówić, że się źle czujemy tam, nie wiem, z jakimiś zmarszczkami, czy z jakimś, no, nie wiem, siwymi włosami. Mam. I żeby po prostu, wiesz, po prostu kasę na to wydawać. Powiem ci, Etam, że na przykład jak tam cię podsłuchiwałam z Karoliną i jak na przykład właśnie, to wiesz, jakieś tam, nie wiem, No najbardziej mnie to martwi właśnie, że takie młode dziewczyny już tam sobie, wiesz, botoksują usta i takie rzeczy. No, że tak powiem, za moich czasów tego nie było, ale to mnie martwi, że nawet takie młode dziewczyny po prostu już takie rzeczy robią, więc się zastanawiam, co one będą robić w moim wieku, nie? Jak już się tak łatwo zaczyna, nie?
3: Dokładnie, a to może być tak, że to jest tak skonstruowane, te wszystkie pacułki, jak ja to nazywam, dla kobiet, że i zaczęcie ich używania może powodować konieczność, te cząstki są tak zbudowane, konieczność stosowania coraz to bardziej zaawansowanych tych i coraz droższych kosmetyków. My nie wiemy tak naprawdę przecież, jaka jest zawartość chemiczna tego i być może jak się raz zacznie, to nie będzie można skończyć. Dlatego ja na przykład mając wiek no prawie 50 lat, nie mam żadnych zmarszczek, absolutnie. I zawdzięczam to tylko temu, że oszczędnie używam wody.
2: Nosisz brodę.
1: Ja dzisiaj z kolei na YouTubie odpaliłam taki właśnie filmik, co robić, żeby jak najpóźniej się te zmarszczki pojawiały. To na przykład tam była taka porada, żeby za często nie dotykać swojej twarzy i nie podpierać, wiecie, ręką tutaj skóry twarzy, bo to też wpływa na tam pogłębianie się tych zmarszczek. No, ale...
3: Zgadza się.
2: Aniu, czekaj, Edom. Aniu, dam ci jednego lifehacka. Nie uśmiechaj się za często, bo tego się zmarszczki robią.
1: No właśnie, to z tym będzie problem. Także nie, zmarszczek, po prostu zmarszczkami się po prostu trzeba zaprzyjaźnić, no. I tak jak mówisz, Etam, to lustro takie morfowe, to dobry pomysł. Myślę,
3: no
1: że...
3: tylko problem jest z tym lustrem jeden, wiesz, że to jest lustro osobiste. Ja myślę, że w przyszłości to już niedalekiej, jakieś gogle od gogle będą nakładały obraz deepfake w czasie rzeczywistym na przechodniów i na przykład będziemy widzieć piękną laskę, to staruszka będzie o lasce.
2: No tam, gdzie ty latasz teraz?
3: No jak to gdzie latam? No przypatruję się na ten rysunek, który jest na ekranie w podkładzie audycji i tak widzę, że ten facet jest bardzo podobny do mnie przed odchudzaniem.
1: No dobra, chłopaki. Dzięki, że byliście. Dzięki, że dzwoniliście za wasze porady i refleksje.
2: Buźka, serduszko.
1: Buźka, serduszka, ty psycho do spanka, ty tam też, bo musisz wcześniej rano wstać.
3: No właśnie, o 11 to będzie trzeba się położyć.
2: Dobra, ja się rozłączę, bo wy nie potraficie mnie tu rozłączyć stąd.
1: No, musisz się sam rozłączyć i trzymajcie się.
3: No, okay.
1: I do usłyszenia niebawem. No słuchajcie, jak ktoś ma jeszcze ochotę zadzwonić, to dawajcie tutaj na antenę. Do północy jeszcze możemy sobie tutaj posiedzieć. Co wy tutaj jeszcze na tym czacie piszecie? No jeszcze raz chciałam przypomnieć tutaj Czek Tool, tak? Jutro i za tydzień nie nadaję. Nie wiem, co tutaj jeszcze w tygodniu, czy coś się uda sklecić. Afterek, teraz krótki afterek, 15 minut dla młodziaków, to Misiu, możesz dzwonić. Teraz możemy pogadać o jakichś rozrywkach młodzieży. Bo tutaj już ustaliliśmy, że bez sensu cały ten kryzys wieku średniego i najwyraźniej dałam się zwieść po prostu jakimś przekazom, chyba takim, no, może faktycznie jakiś film po prostu, którym może właśnie zależy na tym, właśnie na przykład na tych rozpadach związków, nie? Bo to coraz więcej ludzi też tak się objawia ten kryzys wieku średniego, tak? Jakieś rozwody, a to przecież dla firm jest podwójny zysk, kiedy mamy dwa mieszkania, dwie zmywarki, dwie lodówki. Także taka ścieżka to tylko dla nich po prostu dodatkowy pieniądz. Tak samo dla tych wszystkich firm kosmetycznych, No nie wiem, jak u was w miastach jest, ale ja tutaj się właśnie ostatnio przeszłam po Gdyni i oprócz banków to właśnie coraz więcej jest takich studiów po prostu medycyny estetycznej, poprawiania urody. No i tam ruch naprawdę niezły. Aloha.
5: Hej, hej. No, jeszcze drgnąłem, jak jeszcze chwilę jesteś, to z chęcią się podzielę swoimi przemyśleniami na temat wieku średniego, kryzysu i w ogóle problemów, które nas dotykają. Jakoś wydaje mi się, że chyba to rozgryzłem i że, tak jak na czacie pisałem, że właściwie wszyscy dookoła, różne grupy zawodowe, media, kapłani, nauczyciele, wszelkiej maści specjaliści, wszyscy praktycznie nas całe życie straszą czymś. Wydaje mi się, że tak jest. O, Czektul chyba dołączył.
1: Tak, tak.
6: No hej.
1: Teraz spotkanie redakcyjne na antenie. No. Dawaj, młodzieńcze. No,
6: podobno afterek, tak, więc dzwonię.
1: Młodzież się dodzwoniła, słuchamy.
5: Dobra, to ja szybko dokończę. Tak, takie mam przekonanie, że ciągle, tak, jak pójdziesz do dentysty, to dentysta będzie cię straszył, że jak nie myjesz 3 razy dziennie zębów, to źle się skończy, a w ogóle to od zepsutego zęba można umrzeć. I jest w tym trochę prawdy, bo są też takie przypadki. Tyle, że to zawsze jest straszenie. W reklamach pokazują nam pewne wzorce ludzi młodych, pięknych, doskonale ubranych, ostrzyżonych i straszą nas, że jak nie będziemy spełniali tych wymogów, nie będziemy pasowali do tego szablonu, to też to będzie bardzo źle, że będziemy jakimś żulem, menelem. I właściwie każdy, kapłani cały czas opowiadają historie straszne, straszą piekłem i tak dalej. Właściwie każdy, to wynika, wydaje mi się, z tego, że każdy chce czuć się potrzebny do tego stopnia i przydatny i wykonywać swoją pracę i zatruwają nas, dają nam truciznę, żeby potem przyjść z lekiem, nie? I jako wybawiciele. I trzeba mieć to w dupie, po prostu to, co nam mówią. Ile decyzji w życiu podejmujemy tylko dlatego, że tak trzeba, nie dlatego, że my chcemy. Często ludzie biorą ślub kościelny, bo tak trzeba, bo babcia się będzie przejmowała, do komunii też. No, jestem niewierzący, ale trzeba, bo dzieci inne będą się śmiały. Ciągle ten strach. Ja się na pewnym etapie życia tego strachu, wydaje mi się, wyzbyłem i żyję sobie w miarę spoko. Też właściwie to też chyba tak mam, że od zawsze żyję z depresją. Się do niej po prostu przyzwyczaiłem. Ale też się przestałem nią przyjmować, bo depresja jest jakby dopingowana, różne takie lęki, złe samopoczucie. To jest często dopingowane przez to, że nie spełniamy pewnych kryteriów, że ktoś się na nas zawiedzie. Ile jest szantażu emocjonalnego w rodzinach, nie? To się cały czas pojawia. Wydaje mi się, że jak dojrzejemy do tego, żeby, jak zrozumiemy na przykład takie proste prawdy, że większość ludzi na tym świecie ma nas w dupie tak naprawdę, że prawdopodobnie nie ma żadnych bogów, żadnych zaświatów, to żyje się lepiej, spokojniej. W ogóle człowiek się przestaje przejmować, nie? Ja wiem, że dla niektórych religia na przykład jest takim właśnie lekarstwem na strach, na niepokój związany ze śmiercią, ale to jest, wydaje mi się, jakieś takie błędne koło. Religia z jednej strony nas straszy, a z drugiej nas leczy. Znaczy, z jednej strony nas zatruwa, z drugiej leczy. I tak w kółko. Zatruwa, leczy i człowiek wpada w pewien rytuał, nie?
1: Ja bym tu chętnie wróciła do tych dentystów, bo to całe życie żyłam w przekonaniu, że mam proste zęby, aż pewna pani higienistka zaczęła mnie przekonywać, że dla jednego krzywego ząbka powinnam sobie, wiecie, ten aparat założyć na zęby, nie? I po prostu totalnie straciłam do niej zaufanie, no bo po prostu też właśnie, to też taka moda była, nie? Że po prostu wszyscy nagle zaczęli sobie robić te aparaty, nawet ci, którzy no w moim mniemaniu mieli proste zęby. I to też tylko po to, żebyśmy wszyscy mieli równe, piękne ząbki, a to przecież to się wiąże z tym, że te zęby się jednak osłabiają, nie? Ale wiadomo, za tym aparatem to idzie kupa kasy i już jesteś uwiązany z tym dentystą praktycznie do końca życia, nie? Tak samo jak z tymi botoksami i innymi rzeczami. Ale Czek tu, opowiedz.
6: Co do coś. Prostych zębów, to dzisiaj mieliśmy spotkanie z naszym szefem i tak zwróciłem uwagę, bo on był na kamerce, jak on ma równe zęby. I sobie pomyślałem, jak to wygląda nierealistycznie.
1: Straszne, nie?
6: Tak. I jak do tego doszło? Ja nie wiem. Ale do tego, co powiedział Krawiec, ja się 100% podpisuję. Do pewnych rzeczy trzeba dojść samemu i po prostu tak już jest.
1: Czyli ale nie bać się.
6: Proszę?
1: Czyli nie bać się.
6: Dokładnie tak. Ale no osoba, która jest w wieku, nie tam, 11 lat, idzie do komunii, to raczej nie ma wiele do powiedzenia. To raczej rodzice muszą o tym myśleć. No, ale co do spraw związanych z młodszymi osobami, które mają, nie wiem, coś teraz do powiedzenia, tak? To właśnie Jola mówiła, że 30 lat i kryzys wieku średniego. Nie wiem, może ja to teraz mam, bo ja na przykład jak mam wolne popołudnie i nie mam nic do roboty, to ja wolę sobie drzemkę strzelić i po prostu się przespać, bo mam tyle rzeczy na głowie normalnie, że czasami wolę po prostu odespać po południu.
1: Tak, to się zaczyna właśnie, Czak, tu.
5: Ja dzisiaj o 16 wstałem i mógłbym z tego powodu bardzo się wstydzić, przejmować, że już w ogóle stałem się jakimś warzywem, jakimś w ogóle nieprzydatnym dla społeczeństwa człowiekiem, nie wiem, cokolwiek, nie? Ale mam to gdzieś, po prostu chce mi się spać, to sobie śpię. Chcę sobie siedzieć do 6 rano, oglądać filmy, to sobie oglądam filmy. Chcę sobie wyjść na spacer i położyć się na ziemi, na trawie, to się kładę. I tak nie mam kasy, też się jakoś specjalnie nie przejmuję. No i co? I nie przejmuję się, bo nie mam. Dobrze jest czasami nie mieć dużo do stracenia. Czasami ludzie na przykład mają taką strategię. Bardzo ciężko pracują całe życie z takim przeświadczeniem, że to jest praca na konto tego, aby potem móc nic nie robić i sobie fajnie żyć. No to ja już teraz mogę sobie nic nie robić. Co prawda w trochę innym standardzie niż taka osoba, która sobie zapracowała na piękny dom, na niezależność finansową, żyje sobie tam z nieruchomości, ale pytanie, czy taka osoba będzie miała po tym wszystkim, po tym całym stresie, czy nie dostanie nowotwora, bo obniży jej się bardzo odporność organizmu przez stres, dostanie nowotwora, wyda fortunę na leczenie. Chodzi mi o to, że wielkie plany, wielkie inwestycje, to zawsze się wiąże z jakimś strachem. Nawet strachem o to, że stracisz to, tak? Że teraz mamy na przykład kryzys, wiele osób straci dorobek albo już straciła dorobek swojego życia i to może faktycznie, to już ciężko się wtedy nie przejmować, tak? Ja też nie mówię tak, żeby się całkiem niczym nie przejmować, bo ja chyba w tym za daleko trochę na przykład poszedłem i czasami się zastanawiam, czy jeszcze jestem człowiekiem, nie? Czy już robotem. Więc to jest takie niebezpieczeństwo, że można się wyzuć z emocji i ludzkich emocji, nie?
1: Słuchajcie, jeszcze psycho chyba chce się z wami pożegnać. Dobra, dołączę go. Psycho, jesteś?
2: Tak, jestem. Dodzwoniłem się.
1: Tak, jest.
2: Chciałem na zakończenie powiedzieć dla pana Krawca.
6: Co? Cicho, psycho.
1: Teraz
6: to rozkręcamy imprezę.
2: Cicho. Zepsułem imprezę, przepraszam. No, nie, pan Krawiec ma, oczywiście rację. Po chuj się męczyć, jak i tak żyjemy w symulacji.
1: Już to dzisiaj mówiłeś.
2: Wiem, i to nie tylko tutaj na tym.
1: Daj Czektulowi coś powiedzieć. Chcemy głos młodego pokolenia.
6: Okej, to jeżeli chodzi o młode pokolenie, jeżeli tak możecie mnie nazwać, to ja w tym momencie nie wiem, czuję się tak zestresowany wszystkim naokoło, co jest dookoła mnie, że nie wiem, ja może już teraz przechodzę ten właśnie kryzys wieku średniego, bo mam na głowie dużo rzeczy. I jedna, powiedzmy, czy to moje, czy to powiedzmy życie z moją żoną, czy to właśnie tutaj, jak jestem aktualnie od 3 tygodni z moją mamą i ogarniam różne rzeczy. To wszystko jest tak obfite w różne rzeczy, różne doznania, jakie mam, powiedzmy, gdy robię, gdy tutaj powiedzmy obcuję z tym wszystkim, tak? Gdy muszę to wszystko ogarniać, że no, trochę to jest przytłaczające.
2: Ale może Czektul za bardzo się przejmuje z tymi wszystkimi rzeczami.
6: Może tak jest, ale wiesz, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie ogarnąć rękami innych osób, prawda? Więc no, tak to już jest.
2: Ale jest pytanie, czy powinieneś ogarnąć to rękami swoimi, czy innymi innych osób?
6: A kto to zrobi?
2: Miej wywalone na wszystko, tak jak ja.
6: Tak, ja przez większość życia żyłem w takiej prostej zasadzie. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Ale to nie działa zawsze, prawda?
2: Mhm. A jak myślisz, jak umrzesz, to co się stanie z tobą?
6: Inaczej. Ja robię wszystko do tej pory,
2: żeby
6: tak?
2: Nie umrzeć.
6: Nie, mniejsza o to, bo gówno wypadek się wydarzy i będę martwy. Ale ja staram się robić tak, żeby mieć wszystko załatwione na bieżąco. Że nawet jak w tym momencie, nie wiem, kitnę, bo zawał czy cokolwiek, tak? Bo może się wydarzyć. To żebym miał wszystkie swoje sprawy załatwione. Aktualnie nie mam żadnego kredytu, nie mam żadnych zobowiązań finansowych. Moja żona jest w miarę ustawiona względem, powiedzmy, najbliższych miesięcy, bo tyle hajsu odłożyłem. Jest git, tak? Więc o to moim zdaniem chodzi, żeby mieć taką poduszkę finansową i mieć wszystko załatwione, żeby nie móc, nie być w jakiś sposób...
1: obciążeniem dla innych, tak?
6: Dokładnie tak. Dziękuję.
1: Może po prostu się czujesz taki, wiesz, teraz, nie wiem, przez to, że wszedłeś w taki tryb głowy rodziny, to jest dla ciebie może dosyć nowa, wiesz, sytuacja, i stąd ten stres na razie odczuwasz, a myślę, że po prostu z biegiem lat się przyzwyczaisz i już to będzie dla ciebie taka norma. Nie?
6: No, mam nadzieję, że moja siostra młodsza znajdzie sobie szybko jakoś faceta.
1: No, musisz jej pomóc w doborze szwagra.
2: Polecam się tutaj. A ile siostra ma lat?
6: 28.
1: O, to trzeba ją przehandlować.
2: W sumie by mi przypasowała.
5: A może
2: cicho, prawie, nie reklamuj się. Ja jestem tu pierwszy.
5: Spróbujcie czasami dla eksperymentu stać się na chwilkę chociaż obciążeniem dla bliskich. To jest dobra weryfikacja tego, czy zostaną przy was, czy nie była to pewna iluzja, że całujemy się, podajemy sobie ręce. Może się okazać, że jak tylko zaczniecie być obciążeniem dla bliskich, to się od was odwrócą, bo też tak czasami w życiu bywa i warto sobie to zweryfikować też tak no, dla testu.
2: Okej, krawiec, poczekaj. A o co ci chodzi, że być obciążeniem dla bliskich?
6: To ja tutaj wytłumaczę krawca. Ja w tym momencie już takie powiedzmy testy pewne przeprowadziłem, czy to w głowie, czy to na żywo i tak jest okej. Okay. W moim przypadku jest okej.
5: Okay. No widzisz, a u kogoś innego może się okazać, że nagle się bardzo zepsuje klimat i że się odwrócą od ciebie. Nie mówię, że w moim przypadku tak było, tylko tak mówię, że tak w życiu bywa, jak się czyta różne historie ludzi. Jak tylko O Jezu, no...
2: Przepraszam, no... Co masz na myśli obciążeniem dla bliskich?
5: Jakąkolwiek kryzysową sytuację, gdzie muszą ci bliscy, nie wiem, no pożyczyć kasę, no co, no nie rozumiesz naprawdę, o co tu chodzi? No, że muszą się tobą przez chwilę zaopiekować, czy pożyczyć ci kasę, czy musisz pomieszkać u kogoś. To jest dobry test i weryfikacja, czy faktycznie są blisko ciebie, czy tylko było to udawane i był to pewien rytuał taki rodzinny. Wiesz, jak to się mówi, no prawdziwych przyjaciół, ale też i rodzinę poznaje się w biedzie, nie?
2: No, tak. Ale to większość tematów takich miałem, że jacyś tam, jakaś tam rodzina była obciążeniem dla mnie i jakoś pomagałem w jakiś sposób.
5: No to dobrze, świadczy o tobie tylko.
2: Dziękuję.
5: Ja podaję taki przykład, to niekoniecznie się tutaj tyczy nas, ale tak tylko mówię, że można by też sprawdzić. Taką rzuciłem myśl, nie? Że można by sprawdzić. Ale ja w ogóle się... Słuchajcie, jest wiele przykładów tego, że ludzie się przejmują czymś bez sensu i niszczą sobie przez to życie. Ktoś tu pisał, nie wiem, czy Czektul, ty pisałeś chyba, że twoja mama jakby odżyła trochę, jak odkryła internet, tak? Że może sobie pooglądać jakieś stare
6: filmy. Dokładnie tak.
5: No to popatrz, a ile osób ze starszego pokolenia nie zdecyduje się na to i najczęściej tak jest, że a ja gdzie, a tam komputery, a daj mi spokój, ja za stary, ja nie umiem, a to za trudne. I ludzie, jest, można by podać dużo takich przykładów, że często ludzie nie chcą czegoś robić, bo się boją, a strach to jest właśnie przejmowanie się bardzo często tym, że nie dam rady, to nie dla mnie. A jak człowiek się nie przejmuje, to bierze się za wszystko. Tacy ludzie chyba częściej odnoszą sukces w życiu, tacy, którzy się nie przejmują właśnie. Ilu bogaczy to są ludzie, którzy zaliczyli po 5 bankrutów na przykład, ale parli dalej do przodu, się nie przejmowali, nie?
1: No, to jest chyba problem właśnie wieku, nie? Że im ludzie starsi, tym bardziej się boją jakiejś śmieszności. Nie? To też jest tak, że takie mają wrażenie, że im się mniej wybacza, a pewnie zupełnie niepotrzebnie, bo tutaj właśnie z tym laptopem, YouTube'em i dostępem do jakichś tam Netflixów, to myślę, że wielu polskim tam emerytom by się przydało, jakby zobaczyli, że jest coś, nie, poza tam jedynką, dwójką, i by sobie poszerzyli trochę spektrum tego, co oglądają, i na pewno by im to głowę odświeżyło.
5: Albo ludzie, którzy zgromadzili sobie duży majątek i boją się, nie wiem, go sprzedać, to wszystko spożytkować jakoś, wyjechać sobie w podróż życia, przeżyć niesamowitą przygodę, bo nie, gdzie ja tu, mam tu wszystko, tu, a co będzie? I takie ciągłe przejmowanie się. Dlatego ja tak bardzo namawiam do tego, żeby się nie przejmować, nie ulegać jakimś schematom, szablonom, nie myśleć ciągle o tym, co inni pomyślą, jak zareagują, a co bliscy powiedzą, bo ludziom na przykład wszystkie bariery są w naszej głowie, tak? Kiedyś namawiałem kolegę, mówiłem, może skoro masz takie tu problemy, kłopoty ze wszystkim, to masz już wielki majątek, czemu go, nie wiem, nie sprzedasz, nie wyjedziesz do innego kraju, albo dzieci, albo żona, albo coś. I kolega, domyślam się, że nie pogada nawet o tym z żoną, ani z dziećmi, nic, tylko po prostu włączy mu się pewna bariera, pewien szablon w głowie i pewne przyzwyczajenie do rytuałów. Jesteśmy więźniami rytuałów. Chyba człowiek to jest najbardziej rytualne zwierzę zaraz po kotach.
1: No, niestety coś w tym jest, ale tutaj właśnie mówiłeś o takim teście stresowym właśnie dla rodziny. No jednak jak już jesteśmy, no wiesz, no tak jak mówisz o tym swoim koledze, no to on jest tam głową rodziny, żywicielem, no to jakby rozumiem jego obawy, nie? Że po prostu na takie coś to się bardzo ciężko zdecydować na pewno. I zwłaszcza...
5: Czemu ciężko tak właściwie? Tak właściwie, bo co? Bo boi się, że będzie musiał zmienić rolę, że jego rola nie będzie pełna, że ktoś go zacznie oceniać. Czego się boi właściwie twoim zdaniem taki człowiek?
2: Bo będzie musiał całą rodzinę zabrać ze sobą.
5: No to i tak z nią jest cały czas, nie?
6: No, no właśnie to ze swojej strony powiem, że ze swoją żoną cały czas kminimy, a może jednak pojechać w te Czechy i w Czechach pracować i żyć, bo Polska jest coraz bardziej antyludzkim państwem i tej coraz ciężej się żyje.
1: O właśnie, jak mówisz o Czechach, słuchajcie, bardzo ciekawą informację z nią przeczytałam, że w Czechach teraz jest największy przyrost naturalny w Europie. Nawet wyprzedzili Francję, mimo tego, że 20 lat temu tam był najniższy w Europie, teraz są w czołówce. I to jest właśnie najlepszy dowód na to, że te nasze 500 plusy, nasze tam katolickie państwo, nic tutaj w tym względzie i tak nie pomoże, bo tak jak jest kiepska sytuacja, tak, kiepska atmosfera, to ludzie nie będą się decydować na dzieci, a w Czechach, proszę.
2: Aniu, no. Przepraszam bardzo, ale 3 miliony Ukraińców przybyło do Polski i także zwiększyła się populacja.
1: No tak, ale to nie przez, nie dzięki Polakom niestety.
6: Tak, to no się niestety nie liczy jako chyba, to się nie liczy jako przyrost naturalny, ale Jola pisze na czacie, że ja kocham rytuały, to celebracja życia. Tak, w pewnym sensie rytuały są celebracją życia, ale powiedzmy na przykład rytuał palenia papieroska do kawy codziennie rano, tak średnio bym powiedział.
2: No, a ty jesteś niepalący?
6: Tak ty... Już przestałem, na szczęście.
2: No ja od 20 paru lat palę i jakoś żyję z tym.
1: Tutaj jeszcze co do takich rytuałów, no to na przykład ja tak niestety kojarzę, że dużo na przykład starszych osób no ma takie rytuały, które, że są tak strasznie zafiksowani właśnie

0: codziennie, bo im się wydaje, że to jest jakieś właśnie zniszczenie tego najważniejszego jakiegoś rytuału, być może.
1: Spania do 16.
2: No dobra, chłopaki, macie jeszcze jakieś przykłady tam, nie wiem, znajomków w kryzysie wieku średniego? Krawiec, masz tam jakieś wspomnienia o tym, co twoi kumple wywinęli? Wiesz, nowszy model, nie wiem, samochodu, żony. Były jakieś spektakularne historie?
0: Chyba nie, bo ja jakby dużo znajomości mi się gdzieś tam pokończyło, zerwałem, ludzie powyjeżdżali, jak jeszcze byli przed tym, nie? A no i zostałem trochę takim samotnikiem, jak, no i nie wiem po prostu, jak potoczyły się losy wszystkich moich znajomych, nie? Kiedyś miałem bardzo dużo takich znajomych w życiu też, a dzisiaj mam bardzo mało, nie? I nie wiem, jak to...
1: Ale my jesteśmy z tobą tutaj na naszym radiu.
0: No, to jeśli tak na to patrzeć, no to mam bardzo dużo znajomych radiowych. No ale to jednak nie jest do końca to samo. Takie znajomości, zawsze byłem zwolennikiem w sumie tego, żeby jakoś tego tak bardzo nie rozgraniczać, że takie znajomości wirtualne potrafią być pełnowartościowe jak najbardziej, ale jednak życie pokazało, że potrafi ci ktoś, kogo uważałeś za kolegę, powiedzieć tak po wielu, wielu latach i współpracy, i gadania, i wspólnego robienia rzeczy, spierdalaj, zrywam z tobą znajomość i zbanować cię, nie? Więc
1: to chuj nie kolega.
0: W życiu to rzadziej się chyba odbywa taka akcja, nie?
2: A czy kojarzycie jakieś przykłady takich kryzysów wieku średniego z pokolenia waszych rodziców? Bo ja mam takie poczucie, że właśnie to nie wiem, to jest jakiś właśnie produkt kapitalizmu, ten kryzys, i nie wiem, czy po prostu byliśmy za biedni wtedy, żeby sobie, wiecie, no, jakieś kryzysy wieku średniego uskuteczniać, czy nie wiem.
1: A właśnie, Aniu, poruszyłaś ważny temat, bo pokolenie naszych rodziców to zależy, w jakim wieku są nasi rodzice, nie? Bo...
3: No właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj w przypadku moich rodziców to raczej ciężko było jakieś spektakularne kryzysy, jeżeli chodzi o kapitalistyczne pobudki.
2: No, tata w wieku średnim zaczął jeździć na ryby po prostu częściej, tak?
3: Dokładnie tak. Inaczej, przepraszam. Zamiast jeździć w las, żeby odłowić jelenia, to poszedł na ryby. Mój ojciec, dokładnie tak.
2: Tak się zbuntował.
0: Wydaje mi się w ogóle, że kobiety są dzielniejsze. Zawsze tak chyba uważałem, że kobiety są dzielniejsze, jeśli chodzi o branie się z życiem za bary, o radzenie sobie z różnymi depresjami, bo kobieta właściwie ma w życiu ciężej niż mężczyzna, tak mi się wydaje, że ciężej też przechodzi starość, no bo można wiele przykładów podać. Mężczyzna zacznie łysieć, to nie jest to wielka tragedia. Może zawsze sobie powiedzieć, że wiele lasek lubi łysych i może nawet fajnie wyglądać z tą łysiną, ale a łysiejąca kobieta, no to już się chyba kiepsko czuje trochę, nie?
1: Ale chyba kobietom nie wypadają włosy.
2: Wypadają też.
0: Tak. Myślisz, że dlaczego starsze panie noszą chusty?
2: Albo peruki. Ale tutaj bym się nie decydowała, kto ma gorzej, po prostu jakby akcenty są inaczej położone, nie? U kobiet to faktycznie takie jest ciśnienie na ten wygląd, a u mężczyzn raczej chyba właśnie na kasę, nie?
1: Ty, Aniu, a powiedz jeszcze coś o tym goleniu nóg. Taki był temat wcześniej, zapomniałem o co chodziło, że kobiety muszą sobie golić nogi, a mężczyźni nie?
2: Chyba nie ma takiego jeszcze przymusu, żeby faceci golili nogi. Przynajmniej u nas na północy nie ma. Nie wiem, jak u was.
3: Zaniedbany, potwierdzam, też nie ma.
0: Zaniedbany mężczyzna nie budzi, zauważcie, też takich emocji i nie jest takim jakby ciałem obcym w społeczeństwie, jak zaniedbana kobieta, nie? Też tak jest, wydaje mi się. Więc kobiety są jakby zmuszone do tego, żeby dbać cały czas o siebie i to też jest kolejna rzecz, która sprawia, że nie mogą się poddawać. Często faceci, jak się rozchorują, to nagle z takiego wielkiego twardziela

0: macho stają się małymi dziećmi i leżą, jęczą. A kobiety jakoś lepiej znoszą też choroby. No, dlatego będę się upierał, że kobiety są bardzo dzielne. I pozdrawiam wszystkich.
1: Tak nie cukruj, krawiec.
0: Kobiety są wspaniałe.
2: Tutaj właśnie a propos tych włosów. No bo pytanie, co to jest to dbanie o siebie, nie? Czy dbanie w przypadku mężczyzn, jeżeli chodzi o włosy, jeżeli jeszcze one są, no to jest tylko mycie tych włosów i już jest zadbany. A kobiety... No to właśnie, w większości farbują te włosy, żeby tych siwych nie było widać, ale na szczęście to właśnie kilka lat temu była taka w ogóle moda na farbowanie włosów na siwo i nawet młode dziewczyny farbowały i coraz częściej widzę kobiety, które po prostu no mają po prostu siwe włosy, no nie wiem, pięknie przystrzyżone,
1: a mają fryzury. Zakola mają?
2: No rzadko.
1: Właśnie.
3: Kobiet za kol raczej nie ma, są raczej przeżydlone.
2: Ale tutaj właśnie z tym dbaniem, no to właśnie tutaj jest pytanie, nie? Co jest to dbanie o siebie, nie? Bo tutaj można się naprawdę, kobiety się mogą zapędzić w jakieś tam, nie wiem, przedłużanie rzęs i robienie sobie co tydzień, czy tam co dwa hybrydy. No i potem już taka kobieta, która po prostu, wiecie, no...
1: Co to jest hybrydy?
2: Takie paznokcie takie.
1: A, już wiem, no.
3: Tak, takie, że musisz utwardzać pod ultrafioletem.
2: Tak, masz pomalowane paznokcie, ale nic ci tam nie odpryskuje, nie? No ale to trzeba tam chyba raz na dwa tygodnie udać się, żeby ci to tam zrobili. Chociaż mam już koleżanki, które mają sprzęt u siebie w domu i sobie robią po prostu w domu same.
3: Wiesz, Ania, jakbyś chciała pogadać o hybrydach, to mogę swoją siostrę zaprosić w przyszłym tygodniu i pogadacie. Nie, w przyszłym tygodniu jeszcze mnie nie ma, później chwilę.
2: Nie, wiesz co, ja po prostu już położyłam sobie bana na hybrydę, nie, w to się nie dam zapędzić.
3: Okej. Okay.
2: Ale to na razie, wiesz, no nie wiem, gdzie mnie ten kryzys zaprowadzi, nie? Niewykluczone, że wiesz, za pół roku będę sobie jej rzęsy przedłużać. Kto wie,
3: spoko,
2: kto wie.
3: Moja młodsza siostra, to wiesz, to ona hybrydy robi na co dzień, jeszcze druga lampa leży mi tutaj cały czas obok biurka, więc spokojnie, możemy pogadać.
1: Ale Czaktul, po co te kobiety sobie robią te hybrydy? Że niby się wydaje, że ładniej wyglądają.
3: A po co przycinasz paznokcie?
2: No ale czy to jest właśnie to samo? To
3: wydaje
2: chyba
3: mi się,
2: nie jest to
3: samo. Kwestia taka, że faceci przycinają paznokcie, żeby były równe, a kobiety sobie przedłużają. To jest podobnie. Po co kobiety mają długie włosy? Faceci mają krótkie, zwykle. To jest podobna sytuacja.
2: A dla mnie to jest właśnie trochę sprzeczne, bo takie dłuższe paznokcie są niewygodne przy tym wszystkim, co musisz w domu robić, nie? I to jest takie utrudnianie sobie. Wiecie, taka standardowy przykład, wiecie, tej pani, co tam w recepcji tak pojedynczo w klawisze, tak opuszkami palców, nie? Bo ma takie długie paznokcie, że nie może normalnie pisać na klawiaturze, nie?
1: Albo weź obieraj ziemniaki w takich pazurach długich.
2: No, a w ogóle...
1: Nie da rady.
2: Czy wam się to chłopaki podoba? Przerwę
3: wam na chwilę.
2: No.
3: Zamojskie drugi pyta, dlaczego Czaktul nie będzie nadawał teraz? Kwestia jest taka. Jutro o godzinie 15, jak skończę pracę, wsiadam w samochód, jadę w stronę Jeziora Różnowskiego i tam będę zapierniczał i w sensie praca fizyczna i będzie mi trochę to trwało i dlatego nie będę nadawał.
1: Brawo dla pana Czaktula.
3: Nie musicie mi bić brawa.
0: Żadnej pracy się nie boi.
3: Dokładnie tak.
2: Ale możesz jakiś filmik nakręcić i wrzucić, jak ciężko pracujesz.
3: Nie ma sprawy. Jeżeli chcecie zobaczyć filmiki z mojej pracy, to zapraszam na Discorda, tam się trzeba przywitać. Gumball albo Krawiec to zatwierdzi wtedy i będziecie mogli widzieć, jak ciężko pracuję.
2: O, właśnie.
1: Będzie grubo.
2: To zachęta dla wszystkich, co chcą zobaczyć Czaktula przy ciężkiej pracy, żeby odwiedzili naszego Discorda.
3: Dokładnie, ale pamiętajcie, że to będzie trochę POV, a nie jakieś tam większe nagrania z trzeciej ręki.
2: Dobrze, niech będą jakieś tam efekty, byleby coś było fajnego.
1: No odbiedy to możesz wrzucić do tego, do Enkiego.
2: Nie.
3: Co to z Enki?
2: Ty zdrajco.
3: Powiem tak, Nie znam, wiem, że jest łysy. Tylko tyle. Zapowiedź.
0: A tak jeszcze wracając na moment do tego wyglądu, to też sądzę, że kobietom po prostu bardziej przypisano pewną rolę, rolę księżniczki, która musi pięknie wyglądać. I też w różnych krajach to różnie jest. Na przykład jeśli chodzi o Polki, to są słyną z tego, że są bardzo zadbane. Jak Polka nawet wychodzi do sklepu, to nie wyjdzie bez makijażu najczęściej, ładnie tam przygotowana. A podobno Amerykanki to wyjdą w jakichś tam klapkach, nieumalowane, z pryszczem na czole i się tak bardzo nie przejmuje taka Amerykanka w dresach, nie? A Polka zawsze musi ładnie wyglądać, nawet jak po bułki wychodzi do sklepu. I to też chyba jest tak kulturowo jakoś, że Polki są bardziej podatne na przypisanie im pewnej roli, a Amerykanki są bardziej luzaczkami, z tego by wynikało, nie?
1: Ale czy to źle świadczy o Polkach?
0: Nie wiem, czy dobrze, czy źle. To już niech każdy sobie sam oceni, czy to co jest dobre, a co złe. Ja nie jestem księdzem, żeby wam tu mówić.
2: Ale mi się wydaje, że to już się trochę zmieniło, że już po prostu to też jakby takie właśnie, nie wiem, czy to równouprawnienie, czy właśnie taka większa niezależność kobiet. No.
1: Aniu, a ty byś wyszła taka nieuczesana do sklepu, do żabki?
0: Rozczochrana w dresach, brudna.
2: Chodzę w dresach do żabki. Tak, no ale tu i tak mnie wszyscy znają, więc nie przejmuję się tym. No, także
1: tak. Nie można.
2: Tak.
1: W Lublinie to by nie przeszło.
2: Nie, ja nie mieszkam w centrum Gdyni. Myślę, że nie, w Śródmieściu Gdyni by to nie przeszło, to nie. Ja tutaj mieszkam na obrzeżach i tutaj, no nie tylko ja chodzę w dresach i w getrach do żabki, także tutaj raczej tacy wyluzowani jesteśmy.
3: Dobrze, moi mili, ja się zawijam. Dobrej nocy.
1: Gdzie? Czektul.
3: Do spanka, bo trzeba skoro świt wstać i zarabiać pieniążki.
2: To dzięki, Czektul, za telefon. I do usłyszenia tam za półtora tygodnia pewnie.
3: No, hej, hej.
2: No, trzymaj się, pa.
0: Hej, hej.
1: Pozdrów siostrę tam ode mnie.
2: To co, jednak zrobić tą audycję o hybrydach z siostrą Czektula?
1: Tak, jasne.
0: trochę mamy słuchaczek, więc może by temat chwycił.
2: No, w sumie nie. W sumie czemu nie? Dobra. Rozważę to. Może się przeproszę z tymi hybrydami. No dobra, chłopaki. Jeszcze jakieś słowa końcowe?
1: Tak, słowo na koniec. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie lubią i nie lubią. Dziękuję, dobranoc, cześć.
2: Cześć.
0: A ja bym takie miał przesłanie, że nie twórzmy sobie sztucznych problemów i
1: podziałów,
0: powodów do przejmowania się. Ja na przykład prawdopodobnie umrę na raka, ale też jakoś się tym strasznie nie przejmuję. Zacznę się przejmować, jak już będę go miał. Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mamy za bardzo wpływu, bo to często jest genetyczne, nie? Ja mam po prostu w rodzinie to. Tak się ostatnio rozkaszlałem, cały czas kaszlę i nie mogę przestać, ale też jakoś...
1: Czekaj, krawiec, na raka płuc mówisz, tak? To ja też umrę na raka płuc, właśnie sobie następnego papieroska zapalę.
2: O właśnie, dzisiaj jest 31 maja, słuchajcie, dzisiaj jest dzień bez papierosa, także nie.
1: Co?
2: Tak!
1: A to już po północy jest?
2: Tak, już jest po północy, także chłopaki, wyzwanie na dzisiaj. Dzisiaj nie palimy. Co wy na to?
0: Po co sobie jakieś wypaka w ogóle dawać w życiu? Ciągłe wyzwania i zarabiaj, i wyzwania, i siłuj.
2: Nie pal, nie pij.
0: Nie rób tego, nie rób tamtego. Tak się ludzie na przykład często wzbudza to kontrowersje, jak mówię, że jestem trochę tak z prawem, że mam luźny stosunek do prawa. Słuchajcie, ale to czy nie można tak samego siebie na przykład zapytać, dlaczego obywatele w innych krajach mają inne prawa i wolno im dużo, dużo więcej? To co my jesteśmy? Jakimiś parchami, jakimiś niewolnikami czy podludźmi, że my mamy mieć inne prawa? Jak prawo jest głupie, ja go nie uznaję, to sobie go nie uznaję. A przyjdzie ktoś i jakąś maksymę, tu twarde prawo, ale prawo. Spierdalaj ze swoimi maksymami. I naprawdę.
1: Zaczęło się.
0: co sobie robię, to sobie chcę. Mam swoje kilka przykazań, które nawet nie są do końca kompatybilne ze świętymi przykazaniami, ze świętej wielkiej księgi, którą też mam w dupie zresztą. I się trzymam. Sam sobie ustalam swoje prawa i co jest dobre, co złe. Nikogo staram się nie bić, nie zaczepiać, nie kraść, nie kłamać, chyba że już naprawdę jest jakaś wyjątkowa sytuacja. I tyle. I ja tak z grubsza to, a to, że tam coś państwo chce, państwo żąda, państwo oczekuje, wszystko to jest o kanty dupy rozbić. To jest bardzo takie iluzoryczne, jak się zastanowimy, bo i jesteśmy trochę niewolnikami różnego myślenia, które nam się wtłacza cały czas i trzeba sobie taką skorupę trochę zbudować, niech to wszystko się odbija. To jest mój przekaz do ludzi. Ja wiem, że to tak głupawo i płytko brzmi strasznie, nie? Miej wszystko w dupie i to się źle kojarzy, bo ktoś, kto ma wszystko w dupie, to kto to jest? Jakiś w ogóle no, nieudany człowiek, nie? Ale w gruncie rzeczy to może i się sprawdzić. Bardzo często się to sprawdzi. Czasami jak się przestajemy przejmować problemem, to ten problem autentycznie znika. Ktoś, kto ma silną depresję, to często w tą depresję sam się wpędza, zaczyna w to bagno sam wnikać. Często ludzie zastawiają pułapki sami na siebie przez całe życie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, a grunt, żeby na przykład nie zastawiać, żeby się oduczyć zastawiania pułapek na samego siebie, ale to głębszy temat też jest.
2: Ale tutaj z tym prawem, to myślę, że to pandemia i te wszystkie obostrzenia, które tam się zmieniały, wiesz, na przestrzeni tych 2 lat, takie absurdalne, typu zamknięcie tych lasów, to myślę, że ludziom też to głowy trochę pootwierało, że właśnie to, co ta władza tam ustala i wydaje jakieś rozporządzenia, no to jest właśnie tak jak mówisz, no często o kant stołu rozbić i po prostu trzeba w tym wszystkim jakąś po prostu jakieś swój rozsądek zachować i nie ma co tam ślepo w te wszystko, co nam serwują, wierzyć, nie?
0: Myślę też, że przejmowanie się może, taki lęk, przejmowanie się, obawy mogą sprawić, że umrzecie po prostu o wiele, wiele szybciej. Przykład, zaczepia was ktoś na ulicy, jakiś bandyta, dochodzi do konfrontacji, on gdzieś tam już sięga po nóż, coś. I w pewnym momencie w nas się pojawia taka obawa, że no przecież go nie zabijemy, nie? Mamy też jakiś nóż czy kastet. Nie, właśnie trzeba się wyzbyć lęków i zaatakować szybko, zabić tego człowieka, gdzieś go tam zakopać, też się niespecjalnie tym przejmować, że coś, nie, że tam morderstwo, coś, tylko po prostu dla własnego dobra i we własnej obronie, jak uznajemy, że nie ma innego wyjścia, ciachu machu i do piachu, jak to mawiali starożytni Rosjanie, no.
1: Ale to trzeba zajebać od razu kolesia, co na ciebie napadnie, tak?
0: Tak. Jak mnie ktoś napadnie z bronią, trzeba go zabić i pozbyć się sprawnie, bardzo szybko zwłok. I też tutaj pojawią się jakieś lęki. Pojawił się lęk.
1: Ale poczekaj.
0: Na policję tam gdzieś i się tłumaczymy. I mamy masę kłopotów z tego powodu.
1: Ale jak się pozbyć sprawnie zwłok?
0: A to już Edama się zapyta i to poda ci poradę z Domestosem i Kretem.
2: Breaking Bad sobie zacznij od początku oglądać. Tam są dobre patenty na
1: nie,
2: to.
1: Nie, od początku, a przestałem, bo trochę dziwny.
0: B52 się pyta, krawiec, ty żartujesz, czy znowu piłeś? Nie, jestem trzeźwiutki, po prostu mam takie poglądy, takie przekonania, że w takiej sytuacji trzeba się tak właśnie zachować, bo chwila zawahania i ktoś wam wbije nóż w szyję, zabije was, okradnie. I właśnie te lęki, ten lęk przed, bo tak nie można, albo 10 przykazań, albo co to będzie. Nie, właśnie to jest tylko przykład, to jest taki no, dziwny przykład i hardkorowy dość, ale wiecie, do czego,
1: bardzo hardkorowy.
0: Do czego zmierzam, że nie należy się przejmować, tylko robić to, co trzeba robić.
1: Dobrze, jak ktoś mnie napadnie, to go zabiję i idę na 10 lat do więzienia.
0: Okay. Słuchaj, jak nie pójdziesz, bo właśnie tak, pójdziesz do więzienia, jak zadzwonisz na policję, to pójdziesz do więzienia.
1: Nie zadzwonię, tak. Tylko kamera jakaś tam zobaczy z ulicy.
0: No raczej cię z nożem nikt przed kamerą nie zaatakuje, chyba że to będzie jakiś kompletny debil. Znaczy, słuchajcie, najlepiej to uciekać, rzecz jasna, ale ja tylko taki podałem przykład sytuacji abstrakcyjnej, hipotetycznej może, w której nasz lęk i obawy i strach, po prostu zmierzam do tego, że strach i lęk to jest grzech pierworodny i grzech wszystkich grzechów. I to jest najgorsza rzecz, która psuje komfort naszego życia, albo sprawia, że w ogóle to życie się kończy, albo bardzo źle nam się żyje. Strach i przejmowanie się w ogóle. Ludzie, którzy się nie przejmują całe życie, a znałem też i takich, można tak żyć i widzę, że świetnie się wszystkim tym ludziom żyło. Nawet oszustom różnym, złodziejom, bandytom, którzy się nie przejmują, ale też i normalnym ludziom. Wszystkim to się zawsze sprawdza jakoś dziwnym trafem. A ci, którzy się przejmują, to całe życie spędzają na przejmowaniu się i właściwie może być tak, że nie wiem, że mało mieli tej radości w życiu, bo całe życie się przejmowali czymś, kimś, czymkolwiek. No.
2: A jak masz kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto się właśnie bardzo wszystkim przejmuje, to jak podejść tą osobę, żeby właśnie ją na jakieś inne tory przestawić? Co?
1: Trzeba zabić tą osobę.
0: No, ciężko, bo ktoś, kto tak żyje, to już ciężko jest zmienić kogoś, kto już ma to wpojone i przesiąknął tym całym sobą, całe życie tak żył. I ciężko jest bardzo taką osobę przekonać, bo to człowiek jest do pewnego stopnia takim automatem, komputerem, który już jest zaprogramowany i ciężko jedną komendą, jedną instrukcją człowieka przeprogramować. To musi być praca z człowiekiem, bardzo długa, nie? Ja mówię, staram się taki mieć przekaz w sumie od dosyć dawna chyba w radio i nie widzę, żeby to do ludzi jakoś trafiało, bo każdy jest w pewnym sensie niewolnikiem swoich własnych. Każdy jest sumą swoich doświadczeń i tą sumę doświadczeń ciężko na pstryknięcie zmienić, nie? Więc, ale no nie wiem, może co można by zrobić z taką osobą? Bardzo dużo rozmawiać, nie wiem, podać. Przede wszystkim każdemu trzeba zawsze pokazać coś na przykładach i udowodnić komuś jakiś zysk, który będzie miał z czegoś. Udowodnić to komuś, nie? No to ciężko, jest ciężko. Ja w sumie nie jestem psychologiem, więc wydaje mi się, że większość takich przypadków to będzie już nie do zmienienia.
2: Nie do uratowania.
0: Nie do uratowania. Każdy już jest ulepiony jakoś tam i ciężko ten kształt zmienić.
1: Aniu, a co ciebie by przekonało do takiej podstawy do życia?
2: No ja myślę, że jeszcze nie jestem stracona i mogę się przestać przejmować.
1: Ale przejmujesz się jeszcze czymś, tak?
2: No przejmuję się. Znaczy nie czymś, tylko kimś, nie?
1: Czy dzieci ci wyrosną na dobrych radiowców? Czy
2: no właśnie, na dobrych youtuberów, czy zostaną sławnymi youtuberami. No, ale to mi się wydaje, że największy taki lęk, strach i jakieś tam przejmowanie się, no to wynika właśnie z relacji rodzinnych, nie? Czyli tam dzieci, rodzice, tutaj jest tak, że najbardziej...
1: A uważasz siebie za dobrą mamę?
0: Jakie pytania, psychosomatyczne pytania.
2: Myślę, że za dostatecznie dobrą, no. Ale...
1: Czyli na trójkę.
2: No, trójka z plusem.
1: To dobrze, w sumie.
2: W sumie nie jest najgorzej, nie? No.
1: No.
2: Ale też
1: a dzieci jak ciebie oceniają?
2: No to za...
1: Twoje dzieci jak się oceniają?
2: Nie wiem, jak mnie oceniają, no...
1: Zapytaj.
2: Zapytam, ale bardziej mi tutaj chodziło o to pytanie, wiesz, o nasze relacje z naszymi rodzicami, nie? Nie z, moje z moimi dziećmi, tylko nasze z naszymi rodzicami, że właśnie to starsze pokolenie jest takie, bardzo się przejmują, jeszcze są w takich właśnie, no nie mówię, że wszyscy, nie? Ale widzę, że takie mam doświadczenie, że większość jednak No są tak właśnie, wiesz, w tych rytuałach swoich, w tych takich konwenansach i to myślę, że ich trochę zniewala, nie?
1: Tak, a jak ty oceniasz to na przestrzeni swoich lat? Czy no. z twoimi rodzicami masz dobry kontakt? Mówiłaś chyba o teściu. Czy
2: nie, nie, o teściu
1: nie.
2: Nie, nie, to nie ja. To czekaj, kto tu kupował?
1: A, to ktoś inny, dobra.
2: To chyba Czektul kupił swojej mamie, tak? Komputer. Nie, no tutaj wiesz, nie chcę na jakieś tam prywatne sprawy wchodzić, ale no mi się wydaje, że im młodsze pokolenia, tym po prostu jesteśmy bardziej wyluzowani. Tak mi się wydaje, nie?
1: No właśnie, takie mam zauważenie z tematu, że czy ty używasz Facebooka jeszcze do tej pory?
2: No mam tam konto, ale raczej już tam nie zaglądam.
1: No widzisz, teraz to bardziej się kojarzy Facebook z jakimiś boomersami.
2: Tak, to tylko starzy ludzie mają konta na Facebooku, teraz to wszyscy tam na Instagramie,
1: odkryli sobie Facebooka i komputery mają.
2: Tak, niedługo Facebooka zamkną jak naszą klasę, nie? Bo nikt nie będzie z tego korzystał. Jak ci wszyscy się też na Instagrama przerzucą. Tutaj Zamojskie Drogi pisze, że inaczej traktuje się rodziców jak się ma 18, a inaczej jak się ma 35. No oczywiście, że tak, że zupełnie inaczej.
1: Tak, to jest, powiem tak, że to jest taka jakby sinusoida, nie? Że jak jesteś młody, to nie bardzo szanujesz rodziców, a później im więcej masz lat, to tym bardziej szanujesz rodziców jeszcze dopóki żyją.
2: No.
1: Chyba coś nie tak powiedziałem.
2: Nie, no dobrze, dobrze powiedziałeś. Nic dodać, nic ująć. No dobra, chłopaki, to w pół do pierwszej psycho musi wstać na szóstą do pracy. No.
0: A jeszcze tak szybciutko na koniec. No. A jeśli chciałabyś sobie na przykład przeformatować trochę życie i zająć się czymś innym, to też się od razu w tobie pojawią takie lęki. A jak czymś innym, jak już mam tu wypracowaną taką i taką pracę i tyle lat i tak dalej. A poza tym, gdzie ja się nadaję tam do tego czy tamtego, to zawsze sobie warto może pomyśleć tak, że na przykład modelki są plus size, niektóre są po prostu grube.
1: Ania, to nie do ciebie jest.
2: Znaczy, nie, słuchaj, nie, to nie o to chodzi. Ja się tutaj, słuchajcie, w tej książce się natknęłam na to, że jest nawet taka agencja Bądź Stary, która rekrutuje właśnie tylko starsze osoby jako modelki.
0: Ja chciałem podać taki przykład na to, że każdy może dać radę robić wszystko. Spotkałem w życiu na przykład bardzo kiepskich grafików, którzy byli w ogóle bardzo z siebie zadowoleni, wpyte z siebie zadowoleni i sobie robili tą swoją kichę. I spokojnie na tym zarabiali, i to na przykład więcej niż ja. Jakaś właśnie grubsza pani może zostać modelką, wszystko przed nią. Wystarczy, że trochę tam może będzie się bardziej, zacznie tam dbać o siebie. Możecie się bardzo szybko nauczyć nowego fachu też, i nigdy nie było lepszej okazji i możliwości do tego, żeby się nauczyć nowego fachu, bo kiedyś to faktycznie było bardzo ciężkie, bo trzeba było jakiegoś mistrza mieć, nie? Który cię uczył tego długo, mozolnie. Dzisiaj jest tyle tutoriali, tyle książek, jest internet, tylko znowu ta bariera w naszej głowie i ten lęk, nie? Że to nie dla mnie, ja nie dam rady, a gdzie ja tam i tak dalej. I kolejny przykład na to, że nie warto się tak bardzo czymkolwiek przejmować, tylko trzeba po prostu robić, bo ile ja się w życiu naprzekonywałem ludzi, żeby się za coś wzięli, żeby spróbowali i czasami się udawało i człowiek potem nie wierzy sam, że miał takie opory, nie? I to się okazało takie łatwe i tak w sumie zmieniło się życie, więc kolejny przykład tego, że nie warto się tak przejmować. No.
2: Okej. Okay. To z tą myślą i z tą złotą radą chyba tutaj zostawimy was dzisiaj. I tego się będziemy trzymać. To dzięki, chłopaki, za telefony.
0: Dzięki.
1: Ja dziękuję za donaty, które to nie dla mnie, tylko dla pani Ani.
2: Dla Nocnego Radia, tak. No to nasze piękne tutaj dzieło. Dzięki jeszcze raz fanowi, Joli, to no Maharadze, który jest bardzo stały w swoich uczuciach, bo to już nie pierwszy donate z tekstem kocham Zenka. Także dziękujemy wam. No i do
1: kto jest Zenek?
2: No nie wiem, to musi być ktoś wyjątkowy.
0: Tak, w pewnym sensie można tak powiedzieć, że tak. Dziecko takiego drugiego.
2: Ewentualnie jeszcze Zenek Martyniuk tej klasy. No to jeszcze raz słuchajcie, dzięki za tą audycję, że dzwoniliście, że pisaliście. No i do usłyszenia niebawem. Następna audycja, to już obiecuję, będzie w duecie z kimś.
1: Okej.
0: Okay. Trzymaj się.
1: Buźka, buźka, serduszko.
2: No, buźka, trzymajcie się, papa.
0: Papa.
2: A psycho się nie przeprosił się z nami. Dzięki za tą audycję jeszcze raz. Trzymajcie się i tak jak mówiłam, do usłyszenia niebawem.

Mógłbym taką telewizję zrobić. O, właśnie taką telewizję bym zrobił, gdzie leci coś takiego jak teraz na ekranie. Taka telewizja, żeby się wyciszyć, na przykład. Pewnie coś takiego gdzieś jest. Albo jakiś las. Kiedyś mój dobry kolega sobie powiesił na przeciwko łóżka, tak żeby widzieć, spoglądać w tą stronę, na ścianie ogromny taki plakat lasu, właśnie bardzo ładny. Myślę, że to go uspokajało. Pozwalało mu się troszkę lepiej zrelaksować i zasnąć może troszkę prędzej. A ja dzisiaj sobie popracowałem. Jestem nieprzyzwyczajony do ciężkiego pracowania i się zmęczyłem. Mi się nic nie chce. Także dziś taka krótsza audycja. Może 15-minutową zrobię na przykład. Przywitam się, coś powiem, pójdę. Po co to siedzieć tyle? Potem ktoś wchodzi, widzi, o, 10 godzin, to ja idę stąd. Jakieś gówno. Bo jak ktoś widzi, że jest stream 10 godzin, to często jest to gówno, takie rzeczy. Ktoś se gdzieś wyłazi, śpi, nagrywa swoje spanie, nagrywa jak się zesrał się, no i trwa to 10 godzin. Podchwytliwe pytania memiczne. No, więc dostałem nowy telefon dzisiaj, przyszedł w paczce. Nawet nie chce mi się tej paczki otwierać. Co, jakaś wielka radocha, że telefon? To jest coś takiego niezwykłego, telefon. Kiedyś się człowiek jarał. Zaraz bym rozpakował, patrzył, jaki model, coś tu, co ma zainstalowane. O, se tu poprzerzucam, tu se poinstaluję. O. A teraz nic. Leży. W ogóle nie chce mi się. Siedzę sobie i już. I patrzę na taflę wody. O, powiększę sobie. Ale nie, bo nie będę widział czata wtedy. Gumball jako pierwszy się na czacie pojawił i wypalił, że oby tylko nie było o majorze, to będzie okej. Okay. Ale jak tu nie mówić o najsłynniejszym obecnie patocelebrycie. Wyborcza napisała, że patostreamer, co niektórych uraziło. Widziałem, że niedawno Ator wrzucił swoje nagranie, gdzie dziwnie się wypowiada, tak jakby jakiś dziennikarz się tym zainteresował i tam piąte przez dziesiąte coś wiedział, a to, czego nie wiedział, to ułożył swoją historię, bo to się jakoś kupy nie trzyma tak w dziwny sposób, jak to Ator o tym mówi. Nie chcę rozwijać tematu, bo może faktycznie już nie gadajmy o tym. Wszyscy teraz gadają o tym i chyba czułbym się trochę, że coś tu chcę ugrać może, nie? Niech tu przyjdzie znów 800 ludzi posłuchać, bo jak będzie o czymś innym, to zostanie 30. Nie? No, ja się cieszyłem dzisiaj, bo z samego rańca coś tam pokropiło, a potem znowu tak od południa już suchutko, duszniutko i nieprzyjemnie. A to jeszcze podobno nie jest lato, tak? Nawet. Jakieś możemy koszmarne męki przeżywać teraz, jak się jeszcze cieplej zrobi. Tak, Bagieta też ma materiał. Tak jak pisze tutaj Jet. No, wszyscy mają. No, my też mamy. No, też coś tam zostało nagrane. I może wystarczy faktycznie. Chociaż robię to radio dla ludzi, więc jak się nagle okazuje, że ludzi to faktycznie interesuje, no to taki biedny Gumball, którego co innego interesuje, musi czasem zagryźć zęby. Tak się mówi? Zagryźć zęby. Zacisnąć zęby. O. W ogóle piszą o tym wszędzie, już na portalach popularnych. Jakieś faktycznie większe wydarzenie chyba niż śmierć Krzysztofa Krawczyka albo innego znanego. A no aż się prosi trochę w sumie, żeby coś tu powiedzieć, no bo tak w dużym skrócie wygląda na to, że coś tam się bardzo dziwnego działo. Dom zły, tak to nazwał Piotr, brat Barneya, ten Piotr.
dom zły, bo okazało się, że ten Leszek w szpitalu, nie wiadomo czy umarł, ale był w szpitalu na pewno i tam na zatrucie brzuch. Brzuch. Co jest brzuchem? Może pili właśnie lewy alkohol i jeden się przekręcił, a drugi w szpitalu, tak? I potem krążyły informacje, że nie żyje, ale to niesprawdzone. Ten Leszek cały. A ten Leszek to był taki spokojny koleżka, jeśli dobrze go kojarzę ze streama. Taki bardzo spokojny, wyciszał tam ludzi, no nie obrażajcie go tutaj, no tu fajnie, dobra. Taki bardzo spokojny, to szkoda, nie? A ten Dryblas to coraz bardziej się jawi jako taki jakiś dziwny człowiek, może psychol jakiś. No i są oskarżenia, ale jak to u nas, sekcja zwłok to będzie zrobiona na szybko. Tak samo jak policjanci tam w Kostnicy sobie jajcowali i pisz major, bo tam kto to jest, nie? To pisz major. No to też rób tą sekcję tam, bo już musimy iść. No, no właśnie. A mnie dużo rzeczy martwi w sumie. Na przykład to, że cukiernia, słynna chyba cukiernia, Adam Mrożek w Katowicach, po 87 latach, wyobraźcie sobie, 87 lat istniała, no to z pokolenia na pokolenie, nie? Wielopokoleniowa firma. Podobno świetne paluchy z makiem, niesamowite pączki takie, które mają bitą śmietanę. Jedliście kiedyś takiego pączka, który ma bitą śmietanę w sobie? To może być niezłe, nie? Zjadłbym, przyznam teraz właśnie takiego pączka jakiegoś z bitą śmietaną. To może być naprawdę dobre. Podobno rewelacja właśnie też w tej cukierni. No i zamykają się. I komentarz jest taki, że proza życia w państwie rządzonym przez nieudaczników i... Dostali dopłatę za prąd ponad 70 tysięcy. I co wy na to? Za gaz, przepraszam, nie za prąd, co ja gadam. Za gaz. Ja rozumiem, że dużo pewnie idzie gazu, że trzeba piec i tak dalej, ale 74 tysiące, kurwa? To tak się teraz prowadzi działalność, to ile tych pączków trzeba sprzedać? Milion, żeby wyrobić na ten gaz? Coś tu jest nie halo, prawda? Moi mili, nie sądzicie? Że jakieś takie nieosiągalne stało się, no bo skoro ci płacą tyle za gaz, no to inni pewnie niewiele więcej, niewiele mniej, też coś w tych okolicach, to wszyscy inni tyle muszą płacić, wszystkie piekarnie, jakieś gastronomie, no, a potem zapierdol, nie? Dzień, noc, żyłowanie się, długi, widmo komornika, z czego zapłacimy, i często właśnie stres, depresja, utrata wszystkiego, silna depresja, samobójstwo często. Bo rządzą nami parchy, jak to mawiał Marek Podlecki, też świętej pamięci. W ogóle przez ostatnie lata tyle osób odeszło. Przypomnijcie sobie, ilu aktorów znanych na przykład, nie? Ilu z polityki, parę też, jakoś dużo, dużo ludzi, ciągle ktoś odchodzi. U nas też tutaj odchodzą ludzie, których znamy. Mówię o nocnym radio. Także dramat jakiś. Matrix się w ogóle psuje, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I w ogóle telepatia działa tutaj w obrębie naszej społeczności, się okazuje. Często się ludzie dziwują, jak to jest, akurat tu o czymś myślałem, coś chciałem zrobić, a tu o tym samym, oni akurat, no, takie, wiecie, jakaś łączność. Paranormalne rzeczy. Polska się kończy, pisze Windman. No właśnie, to jak tu prowadzić działalność jakąś? Strach w ogóle, nie? Bo co jak nie zapłacicie za ten gaz? Było wyjątkowo źle, coś się nie udało. To co, to 70 tysięcy i to jest dopłata za gaz. Dopłata za gaz. No ja pierdolę, a na półce trzy torty stoją, parę tam jakieś pączki, nie? Trochę ciast, chlebek. Ile się tego sprzeda? Nawet w tym artykule było napisane, że musielibyśmy za każdy artykuł, który sprzedajemy obecnie, podnieść jego cenę o 15 zł. Czyli zrobił się totalny absurd, tak? Cena chlebka ma nagle o 15 zł pójść w górę, żeby się kalkulowało, kurwa, za gaz, żeby zapłacić. Coś tu nie gra. Ktoś nas tutaj dyma, powiem wam.
ktoś nas dyma w dupala i to tak srogo. I robi to jeszcze rechocząc ochryple. Ja jestem zdegustowany, jakiś taki zrezygnowany. Ale to w życiu nie pomyślę, żeby w tym kraju jakąś działalność prowadzić. No, siemano, siemano. Tak więc nie bardzo, nie bardzo. Tu też niektórzy podpytują o te majorowe sprawy. Co myślę o dryblasie? Kiep zapytał. Kiepie, czy myśmy się dzisiaj nie ścieli, nie popstrykali przez chwilkę przypadkiem z tobą? To chyba z tobą. Chyba się kolega tam wstawił też od razu za tobą i powiedział, że tam mnie rozpierdoli czy coś. Ale ja to nie biorę do siebie, nie przejmuję się. Jakby tam spoko, nie? Spoko majonez, a nawet powiem spoko musztarda. Także widzicie, jak to wygląda. Tak, rozpocząłem przed startem, już mi się nie chciało czekać. No, co myślę o tym, o dryblasie? Nie podoba mi się ten człowiek. Też podzielam tą opinię, że to on jest jakiś zdrowo... Coś mu tam, serek z krakersa się zsuwa. Dziwnie się zachowuje, dziwnie mówi. Jakiś obłęd w oczach i tak wszyscy go trochę postrzegają, nie? W ogóle całą sytuacją się jakby nie przejął za bardzo i było to trochę na zasadzie, no nie żyje, no kurwa, bywa, nie? No, umarł, tak, no. Tak to jest, no. No, więc widzicie, nie? Dryblas gitarzysta z żółtymi papierami. No, może być. Ja bym się nie zdziwił. Tak więc, słuchajcie, dziwna, to może być kryminał jakiś tutaj jeszcze może się okazać. Kto wie, co nas jeszcze zaskoczy. No bo tak, Leszek w szpitalu na ten brzuch, nie wiadomo, czy żyje, nie wiem tego, może ktoś wie z was. No i major też z brzuchem, żyganie na czarno, coś. No, niektórzy twierdzą, że mogła to być soplica kawowa, w której zagustował za sprawą Jacka chyba trochę. No i coś może się struli, albo lewe alko jakieś, zmotane z jakiejś meliny, jakiś spiryt zatruty, coś. Albo co? Albo może ich wytruć chciał, bo tutaj Ator się nie szczypał, wyobraźcie sobie, i poruszył wątek, że tu ktoś na pieniądze dybał. Tylko Ator tam miesza trochę, to się kupy nie trzymał u Atora za bardzo. On chyba się tak po prostu zrobił, po prostu research, a zrobić dobry research w temacie szkolnej to jest masakra, to trzeba by poświęcić 2 tygodnie, nie? Gadać z ludźmi może, nie? Bardzo proszę, nie piszcie z kapslokiem, dobra? Bo to tutaj raczej tego unikamy, stosujemy się do netykiety. Więc bardzo proszę normalnie pisać. A jak chcecie, żebym coś zauważył, coś skomentował, to najlepiej małpka Nocne Radio, nie? Bagieta mówił, że raczej nic mu nie zrobił, byli dorośli. Ale no wiecie, raz, że te pogłoski o dolewaniu może małej ilości, tak, dla jajec, nie? Tego nitro do alko, coś. Kto wie, co jakiemuś alkusowi czy narkusowi, bo to tak nie znamy tych ludzi do końca, nie? Jeden mieszka, ten Leszek chyba, ten spokojny, co mówię, że moim zdaniem taki chyba w miarę spoko człowiek, to on gdzieś mieszka na skłocie jakimś, czy na tym, nie skłocie, tylko na w opuszczonym jakimś domu, coś takiego, nie? No i byłyby jaja, jakby się okazało, że to faktycznie skok na kasę, bo major tam miał z 30 klocków, być może nawet. Chociaż też, no, ja tak ktoś rzucił taką sumę, nie? 30 klocków, że był czas, że miał i 90, a teraz to miał z 30. Ale to znów może być o kant dupy rozbić takie info. No bo major chyba klepał biedę teraz. Jego kanał nic nie zarabiał. Jak myślicie, ile się zarabia, jak się ma zasięgi często takie jak my tutaj prawie, że nie? Że tam 2000. Bo tego majora samego to nikt nie chciał oglądać, bo no co on tam, no pysznie je, nie? Nic za bardzo nie mówi ciekawego. Major zyskiwał, no, z kimś zawsze. A już zwłaszcza z Krzysztofem. No i jeśli prawdą by było, że miał ten hajs na koncie i że mieli faktycznie dostęp do tych kont jego tam ziomeczki, nowe ziomeczki,
No to ktoś się mógł połasić już na taką kwotę. 30 koła to jest w sumie taka reklamówka pieniędzy trochę, nie? Mała reklamówka pieniędzy. To ktoś, kto żyje właśnie w ten sposób, że se pije, śpi do 18 albo mieszka w pustostanie jakimś, to jest to słowo, pustostan, no to dla niego to może być fortuna i coś wartego grzechu, że tak powiem, nie? Nie chcę nikogo oskarżać, to są tylko takie, bardziej powtarzam po prostu, co tam gdzieś mignęło, co ludzie piszą, bo w sumie nie wiem, nie? Więc trudno, żebym tu oskarżał, ale tak coś zaczyna tu podśmierdywać jakby, nie? Nie muszę rozliczać podatku z donate'ów, nie przekraczam po prostu kwot. A część jest już opodatkowana, tak? W ogóle. Zresztą, nie wiem, tak bardzo to ludzi ma teraz zainteresować. O, ja tam się cieszę, że podatki płacę każdego dnia. Nie unikam. Jak idę do sklepu, to płacę VAT. Proszę bardzo. Więc... No to różnie tu śpimy, nie? My też tutaj różnie. Ja też czasami może i wstanę o 18 sobie, więc tak trochę przyganiał kocioł garnkowi. Dobra, no to tak podsumowałem z grubsza, co tam się dzieje. Zobaczymy, może sekcja zwłok coś tutaj rozjaśni. Nie wiemy za bardzo, czy będzie tam jakieś śledztwo prowadzone i tak dalej. Komputery zostały wzięte, więc to by sugerowało, że jest jakieś zainteresowanie w drążeniu sprawy, nie? Barney wróci, to pan z wykopu. Pan z wykopu. Nie wiem. Znaczy, tam zamieniliśmy parę słów z Barneyem, tak bardziej przez czata i przez Lighta jego. Wygląda na to, że do mnie osobiście on nic nie ma i tam wszystko spoko, tylko się wkurzył tutaj bardziej, że Piotr się pojawił i że... I że się zrobiły dymy. No. Bo w sumie tak faktycznie wcześniej sobie gadaliśmy bardzo na spokojnie, nie? A tutaj się nagle atmosfera całkowicie rozpierdoliła i... No i poszedł sobie. I dobra, i tam wszystko jest git, może się pojawi. Myślę, że jak najbardziej może się pojawić tutaj jeszcze Barney. Ja w każdym razie go zapraszam i pisałem, że wpadnie do nas jeszcze kiedyś. No... W ogóle tak może być tak, że wokół nas jest więcej różnych parszywych ludzi, którzy chcą nas albo ogołocić z kasy. No, ile razy w życiu byliście zrobieni w bambuko w jakiś sposób, przekręceni na hajsy i tak dalej. No ja co najmniej z kilka razy i to parę razy tak grubo, nie? Co jakiś czas spotykamy takich ludzi. No więc czemu w tej sytuacji nie miałoby chodzić też o jakieś właśnie hajsy. Mnożą się zarzuty, w ogóle wszyscy posądzają wszystkich, a się będę upierał, sorry, ale będę się upierał, że kurde, ludzie zwykli, widzowie, tutaj przyczynili się do tego wszystkiego, bo takie wystrywanie się na kogoś wieczne i dołowanie kogoś, jechanie po matce, i tak cały czas, nie? Do tego akcje, stop donate, a już wysłanie pendrive killera, to było takie skurwysyństwo, no nie wiem, taka radocha, że się komuś sprzęt zepsuje i potem, i wiecie, i też, i to się przyczyniło do tego, że tak, że major miał dużo więcej wydatków, kto wie jak z tym hajsem było, może już klepał biedę, może mu się to rozeszło, wszystko, nie? No i tak, tu wydatki, tu raty za 5 telefonów, nie ma pieniędzy, z reklam nie ma pieniędzy, na lajtach dla draki mu nie wpłacamy i wyzywamy go tylko i dajemy Leszkowi wspaniałemu i tak dalej. No taka typowa akcja trochę, żeby podpuścić, nie? No ale efekt taki, że ostatecznie strasznie major dostał po rajtach w ostatnim czasie od życia, od ludzi i on wtedy bardzo dużo pije, no. Taka jest moja wersja, że ludzie się trochę przyczynili, a wszyscy święci teraz, nie? I jak ja to mówię, to
to ludzie wkurwieni niektórzy są, że tak, że pierdolę farmazony. A ja się będę upierał, że coś w tym jest, no. Powinniśmy być dla siebie trochę lepszymi ludźmi, bardziej się szanować. I może jakieś... Czy, nie, czy z takim człowiekiem, z patostreamerem nie można się bawić w jakiś ciekawszy sposób? Na przykład niekoniecznie go wyzywając cały czas, ale robiąc jakieś akcje ciekawe, wkręcając go w coś, ale nie tak, żeby on się... żeby on się od tego osrał potem... I rozpłakał i żeby, nie wiem, budowalić, tylko coś takiego, żeby ogólnie było wesoło, nie? Taki apel, nie wiem, mój. Czy byłem na spacerze? Byłem se. Byłem sobie, ja sobie tak idę na spacerek, coś sobie w drodze powrotnej kupię, jakąś szamkę. Dziś parę groszy wpłynęło, teraz naprawdę z kasą mam krucho. No, więc jak tylko gdzieś tam mi jakiś przelewik wpadnie. No, ale tu zakończyłem projekty, to może coś skapnie. Już tak sobie teraz będę czekał. No, to a brak hajsu strasznie rozwala człowieka, znaczy jest stres, nie? A stres, jak człowiek na przykład, człowiek pod wpływem silnych emocji, spada mu inteligencja strasznie. To, no, no każdy zna to uczucie, kiedy po prostu mamy silne emocje i nie myślimy już tak. Nie możemy się opanować, nie możemy się tak skoncentrować, nie? Szybciej wybieramy jakieś opcje, które przyjdą do głowy. Instynkty czasem już zaczynają jakieś działać pod wpływem po prostu no, adrenaliny i tak dalej, nie? No, więc człowiek podejmuje w stresie gorsze decyzje, jest spięty, znerwicowany, robota może gorzej iść i tak dalej, więc... Jak nie ma hajsu, a gdzieś tam na horyzoncie już się czają jakieś opłaty, nie? Zaraz ktoś będzie coś chciał. Ale mnie kurier zirytował dzisiaj, bo dzwoni i przywiózł ten telefon, nie? Po przedłużeniu umowy. I po raz kolejny słyszę, bardzo wiele razy to słyszałem ostatnio. Czy może pan zejść? Się pytam, już się wkurzyłem, mówię, hola, hola, jak to? Czy ciągle ktoś, a to mi pizzę przynosi i chce, żebym zszedł, a to kurier już któryś raz, a i tak trochę kolesia zbeształem, mówię, to, bo ja się go pytam, a co zmęczony pan jest o 9 rano? A on cały czas, ja tylko pytam. Ja mówię, no, pytam. Bo się spytałem, dlaczego w ogóle tak, z jakiej racji? On mówi, bo się chodzi ciągle na te piętra i człowiek zmęczony. Ja mówię, to ja mam być zmęczony w takim razie i złazić? No, ja tylko pytam. No, taki obrażony potem przyszedł trochę. A co to jest, ludzie? Że coraz więcej tak jest spychania na innych. To ja też na projekcie jakimś zrobię komuś projekt i powiem, a tu se pan zrobi sam, tu nagłówek stronki pan se sam zrobisz już, bo mi się już nie chciało. No koszyk tutaj, ale to koszyk to pan se na podstawie innych tam weź zrób. No. A do logosa pan se jakiś obrazek tam dograj, ja sam napis zrobiłem. No. Super, nie?

A jeszcze w sprawie Majora, nie wiem, czy się zgodzicie, pewnie nie, ale też takie trochę to jest fałszywe, jakieś takie zakłamane, żeby nie z niego teraz, że taki wspaniały, dobry, najlepszy z nas wszystkich, dawał nam przykład, święty wręcz, kurwa. Przecież Major, no, to bez przesady, no. Wiemy, jaki był, nie? Był taki zawistnik, słabszych lubił bić, no. Na sobie skoncentrowani. Byście przyszli do niego i powiedzieliby, słuchajcie, był wypadek, ten dziecko moje nie żyje. To on by powiedział, no, nie żyje, a ja kupiłem nowe buty. No, to taka rozmowa, nie? To wspaniały człowiek generalnie, no super. Do rany przyłóż. Roszczeniowy na maksa, taki, no. Ale to też po alko się często, tak w przypadku Majora trochę było, że on po alko się robił taki dziki. No, ale mówię, równie mnie smucą takie newsy, jak to, że cukiernia po 87 latach się zamyka. No i zostaniemy w ogóle bez piekarni, bez cukierni, coś czuję, bo to wszyscy jadą na tym samym wózku, a hipermarkeciki różne będą nawet sobie ceny dumpingowe nawet stracą na tych bułeczkach. Jak przyjdziesz, kupisz bułeczkę, to kupisz przy okazji 10 innych rzeczy, nie? O to chodzi. No i wykosić tych prywaciarzy, wykosić prywaciarzy, no bo ciężko nazwać korporację prywaciarzem, nie? Jakiś koncern, spółkę wielką, no nie wiem, jak jakaś Biedronka właśnie, czy Tesco, że to prywaciarz, to jest korporacja bardziej, no, korporacja, a prywaciarz, to trzeba go zniszczyć. I co to jest za kapitalizm? To jest korporacjonizm jakiś, albo korpokapitalizm. A ja chcę kapitalizm, chcę znów tego świata, w którym możesz wyjść i lemoniadę swoją sprzedawać, nie będą się do ciebie przypierdalać, a teraz co by trzeba zrobić, żeby lemoniadę sprzedawać, sobie wyjść tak jak amerykańskie dziecko, chociaż w Stanach może też już tak nie jest, nie? Ale co by trzeba tu w Polsce? Zarejestrować działalność, opłacić ZUS, płacić ZUS, podatki, mieć faktury na te cytryny, wszystko i się rozliczyć i w ogóle płacić jeszcze różne inne rzeczy. Chociaż nie, to jest jakieś tam prawo, że jeśli zarabiasz mniej, tu jakaś tam mała kwota, to w ogóle nie masz za bardzo tam obowiązków. Nie musisz się rozliczać. No, a w ogóle... to zostawmy takie tematy może. Badylarz był gnojony. Kiedy? Za PRL-u? Za PRL-u chyba badylarzom, czyli tym, co mieli szklarnie, tak się mówiło na tych, co mieli szklarnie, nie? Badylarze. Hodowali coś sobie i gdzieś tam sprzedawali, no to chyba ich zostawiano, tak przymykano oko. Znaczy władza, ja pamiętam, że przymykała trochę oko na prywaciarzy, znaczy teoretycznie nie można było mieć jakiegoś zakładu czy coś, ale byli różni tam szewce, krawcy, zakłady krawieckie właśnie, jak mój stary miał. Nikt mu tam nie przeszkadzał szczególnie, nie, w tym. Władza przymykała na oko, ale to zawsze jest taki ustrój, taki system, w którym władza przymyka oko i my się cieszymy, ale ta władza w każdym momencie może nas wziąć za ryj i to zgodnie z prawem. Po prostu może sobie przypomnieć, że jednak nie wolno i nam jak podpadniemy, nie? Takie prawo, to bardzo lubi władza, takie prawo. Właśnie, które niekoniecznie jakoś obowiązuje, ale zawsze można obywatela wziąć za ryja.

myślę, że spoko, nie, ale to się może łatwo zamienić w coś bardzo złego, jak się ktoś pomyli na przykład i wszyscy huzia na juzia, potem się okaże, że jednak nie, że to zupełnie było z dupy wyssane, to trochę kiepsko, nie? No, a tam gdzieś leży człowiek połamany, cały połamany. Jeszcze mu oponę założyli na szyję i podpalili. A to jednak nie on. No, ale ludzie tam, niektórzy są nabuzowani i się odgrażają, widziałem, tu i tam. Jak jesteście za linczem, to jedyneczki na czacie, a jak nie, to zero. Nie no, żartuję, może nie głosujmy. To powinienem ankietę teraz tu wrzucić na czata. Czy jesteś za linczem? A wszyscy, tak, tak, zabić śmierdziela! I pochodnie w rękach i widły. Tak, tak, no mówiliśmy już o tym panie Binki Winki. No, że właśnie Leszek w szpitalu i ten brzuch i tak, no zbieg okoliczności, no zbieg, nie zbieg, ale bardziej może zaczyna się to kleić, ta teoria z otruciem się pewnie alkoholem jakimś zatrutym, szkodliwym. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja bym nie linczował tutaj. Co? Chce ta dopierdelka w pasiak pierdzieć? Chce ta? Za majora. Potem się zapytają kogoś w więźniu. Za co galujesz? Za majora Suchodolskiego. To była zemsta. No w sumie

0: No, może ktoś ma ochotę zadzwonić i pogawędzić ze mną, to zapraszam, co będę tak się tu produkował. Wiem, że po pracy zmęczony, tak se wejszłem, żeby może was tu trochę zaczepić. Dobra, jest aktywny. Jak ktoś by chciał poruszyć jakiś temat, to myślę, że jest dobry moment. Co tu mnie jeszcze? Temat chłopa pańszczyźnianego mnie zainteresował, wiecie? Czytam sobie o czasach staropolskich, o szlachcie, jak to było. Też zdaje się, że po prostu krążą pewne mity i pewne stereotypy. Wiecie, że taki polski szlachcic często bardzo skromnie mieszkał. On miał tam drewniany dom, tam jakiś, no może trochę większy, ale tam w środku nie było za bardzo jakichś pięknych rzeczy często. W ogóle pańszczyzna, no to na przykład mogła oznaczać, że taki chłop dostaje ziemię i ją spłaca. Tak jak my spłacamy kredyt trochę. I on tą ziemię spłaca sobie robiąc jeden, 3 dni w tygodniu u pana robi, spłaca tą ziemię, a resztę tygodnia ma dla siebie. No to nie tak źle, ale z drugiej strony byli strasznie przez szlachtę źle traktowani często ci chłopi, bo wzgardzeni byli. To był taki w ogóle prawie że nie człowiek, co to jakiś brudas wstrętny. I szlachta tak się odżegnywała od tego chłopstwa, gardziła nim po prostu. Witam Alana, cześć Alanie Wilku.
1: Cześć, cześć, jak tam u ciebie?
0: Dobrze, po staremu.
1: U mnie też właśnie po staremu dużo pracy. Właśnie teraz mam trochę czasu, żeby odpocząć, coś zjeść. I właśnie dopadła mi taka refleksja dzisiaj, bo przypomniałem sobie, że niedawno był Sylwester, a teraz mamy już praktycznie lato. Ten czas bardzo szybko tak przeminął w moim życiu.
0: No
1: I to
0: i
1: jest wszystko, co chciałem powiedzieć.
0: co, aż tyle chciałeś powiedzieć?
1: Tak, tak,
0: Proszę,
1: tak.
0: to trochę czuję niedosyt, powiem szczerze. Mało trochę, jakoś malizną śmierdzi ten telefonik bez urazy, tak? To już wszystko? Już nic nie będzie więcej. No.

0: Pogled en baget.
1: No,
0: Zdravje majora.
1: co?
0: Informacje się powszechnie powielają i czekamy na obrót sprawy, jak to wszystko jeszcze się potoczy.
1: No czekamy, czekamy, zobaczymy. No też bym chciał się dowiedzieć w sumie. Zobaczymy.
0: A w ogóle bardzo mi się nie podobał vlog Artora, bo mi się tak bardzo nie podobał. W ogóle skomentował to jakby bardzo dużo o tej sprawie wiedział. Wszystko wrzucił do jednego garka. Bardzo mi się to nie
1: Tak,
0: podobało.
1: no to i tak jakiś tak no trochę farmazonił tak jakby, nie? No bo on zadał takie pytanie, kto przez te wszystkie lata brał pieniądze majora w takim razie? Kto przez te wszystkie lata brał te pieniądze tego niepełnosprawnego umysłowo człowieka, który i zrobił z niego takiego, z tego majora, że on, no przecież major miał kasę na koncie i wydawał ją cały czas i miał dostęp, no a tu takie wiesz, że jakby ktoś za niego, jakby on nie miał dostępu do konta i nie wiedział w ogóle, co to są pieniądze, nie? Tak go opisał, tego majora. I dużo takich dziwnych rzeczy tam gadał ten Ator.
0: W ogóle bardzo dużo go oglądałem, słuchałem. Teraz już przestałem do zera, bo za dużo gada o takich niepotrzebnych sprawach. Mało takiej treści w tych ostatnich jego vlogach zauważyłem.
1: No, to trochę się zawiodłem. Myślałem, że jakoś lepiej temat zbada. To jest tak, jak on by zrobił jakiś research, tu coś przeczytał, tam coś przeczytał. Chyba się bardzo mocno zasugerował może tą stroną antylateksową. Ja tego nie słuchałem do końca. Wspominał coś o Sławku, że to Sławek zabrał pieniądze majorowi, może? Coś takiego? Czy nie?
0: Bardziej chciał to ukryć. Jemu chodziło o to, żeby właśnie policja zainteresowała się sprawą i poznała, kto tak naprawdę na tym zarabiał.
1: Tam coś
0: W
1: takiego
0: ten sposób.
1: faktycznie było, że swego czasu Sławek miał chyba dostęp do konta majora i inne osoby też. Ja się dziwię, że on tam daje dostęp do konta, ale z drugiej strony on był bardzo nieporadny, tak, ten major, i często polegał na ludziach, no, żeby mu pomogli. I stąd teraz mogą się wziąć podejrzenia i mogą tych ludzi prześwietlać i ich nawet o coś oskarżyć, tych, którzy mieli faktycznie dostęp do konta majora, a którzy mogli, no major by zauważył chyba, jakby go okradli, jakby mu z konta pieniądze zdjęli, chyba że ja o czymś nie wiem, może jakiś jestem tu nowoszkolniak, ciota, nowociota, szkolniak i po prostu czegoś nie wiem, no to wytłumaczcie. Może były jakieś takie dramy, że ktoś majorowi z konta hajsy ściągnął po prostu, ale chyba nie, nie?
0: Coś na wiosnę było w kwocie 30 tysięcy, jakoś tak.
1: Ale że
0: Ale
1: 30
0: major.
1: tysięcy? No, że 30 tysięcy mu ktoś zabrał z konta?
0: Tak, z tych lajtów.
1: No
0: Był
1: co ty?
0: właśnie taki odcinek, że major tłumaczył się, że ktoś ukradł mu te pieniądze. 30 tysięcy.
1: Naprawdę? No to widzisz, no to nie wiedziałem, ale jesteś pewien? Ja kwotę
0: Tak.
1: tutaj ten, jeszcze jest nowolateks. Nowolateks. To może ja, to jest może ktoś, kto się nagle zachwycił Sławkiem, Jackiem i tam do nich jeździ i się podlizuje, może to nowolateks. Ja nie wiem zresztą. No, ale ja powtarzam, ja do Sławka nic nie mam. Z tego, co z nim rozmawiałem, wydał mi się bardzo spoko gościem i tyle. Ja nie znam tak za dobrze Sławka, tam parę razy rozmawialiśmy. No, ale mam taką zasadę, że jak nie ma twardych jakichś takich naprawdę dowodów, no bo można go nie lubić, można go uważać, że on wykorzystuje i tak dalej, ale to są rzeczy względne trochę, nie? Gdyby jakiś, jak pokażecie jakiś dowód twardy, że ukradł, że zabrał, że oszukał czy coś, to no bo te opowieści, że on tam jakieś prostytutki sprowadza, to ciężko to zweryfikować, czy faktycznie sprowadzał, bo ludzie to biorą stąd, że gdzieś na lajcie on tam coś zamienił, parę słów ze Sławkiem przez telefon i widać jakiś tam było numer do Roxy, takie rzeczy, ale to można się pomylić, może o coś innego chodziło, wiecie, no nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, Alan, to słuchaj, to tego, może jeszcze ludzie będą tu dzwonili. To trzymaj się, dzięki za telefonik.
0: Trzymaj się, dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Pozdro. Co tu pisze? Kolega mi pisze tutaj. Ator akurat gadał na temat, na którym się nie znasz, dlatego... Na którym się znasz, przepraszam, dlatego wyłapałeś farmazony. A on tak w każdym temacie. No bez przesady, aż tak nie byłbym taki srogi dla Atora, bo on na przykład na spiskach to się lepiej zna trochę, nie? Bo to jest jakiś jego konik. No, tu było pytanie, jak dzwonić? Skype, nocne radio. Niestety tylko Skype. Inne komunikatory się często nie nadają w sumie za bardzo. Taki WhatsApp, to chcielibyście, żebym ja tu miał wszystkie telefony wasze? A jak ktoś to zhakuje czy coś, jakieś pretensje, to wiecie, no to ten WhatsApp, nie wiem. Czego tu używać? Discorda można ewentualnie, tylko że wtedy trzeba całkowicie na Discordzie, tylko na Discordzie, albo tylko na Skype'ie, albo tylko na Discordzie, bo nie da się tego za bardzo połączyć, przynajmniej mi jest ciężko. No, także Skype, nocne radio, zapraszam. Może jak będą jakieś donaty, widzicie, no na razie dzisiaj nie ma ani jednego, no to nie ma i telefonu. I tak muszę za serwery płacić, zawsze tam nocne radio.pl, zapraszam, no. O Jezus, odbija mi się. Po tym mango z miętą. Bardzo dobre, mango z miętą. Więcej tej mięty bym jeszcze dał. Tymbark, nie? Okej. Szkoda, nie korzystam. No szkoda. Bo zawsze ktoś nowy, kto dzwoni, to jest wielka frajda dla mnie, nie ukrywam. To jest po prostu ciekawe, jak ktoś nowy dzwoni, bo to wtedy też mam emocje, bo nie wiem, czy on zaraz się nie zbeka do słuchawki, albo czy mnie nie zbeszta, albo coś. Może jakiś wróg. Różnie może być. Albo będzie zestresowany, to ja go jeszcze trochę podpuszczę i go zestresuję. Będę go trollował, czy coś. Różnie może być. No. No okej, no widzicie, jak to jest. Trochę skomplikowana sprawa, nie? Smutne trochę, że major trafił do takich ludzi też bardzo niepoukładanych, że tak powiem, nie? Major może byłoby lepiej, gdyby trafił do kogoś, kto się nim zajmie może jakoś, nie? Swego czasu ta Monika też chyba tak, niektórzy pewnie jej też nie lubią, zaraz się okaże, tak? Monika z Krakowa? Dobrze mówię? No to ona się chyba tak zajęła trochę tym majorem, nie? I tam gdzieś go zaprowadzała i se mieszkał i... Nie wiem. Czy kupiłem sobie tego Sprite'a do Jagera? No nie. Właśnie nie. Czy ja wiem, czy to jest sens psuć ten wspaniały smak czymś? Naprawdę jest dobre. Coś ma w sobie trochę jakby tak z leku, z takiego, wiecie, syropku, nie? Jakiegoś na kaszelek. No bo to jest w sumie likier, tak? I tam jest bardzo dużo ziół różnych. Mieszanka ziół. Tajna receptura. Jagermeister to jest myśliwy? Myśliwy, nie? Gajowy. Można by zrobić taki polski trunek. Gajowy marucha. To troszkę może bardziej na Jabcoka pasuje. Jabcok, gajowy marucha. Ktoś dzwoni. A to Imć Gambol zadzwonił. Witam.
2: Nie wiem, czy dobry wieczór, czy dzień dobry, ale w każdym razie pity Jagermeister jest, tak dobrze słyszę?
1: No dzisiaj akurat nie, dzisiaj bezalkoholowo, bo wiesz, dzisiaj pracowałem dużo, to się nie chcę upijać, bo to chyba byłby znak, że jestem jeszcze bardziej pato, niż się wydaje, że już chleję przy robocie cały czas.
2: A ja lubię sobie Jagera wypić, to taki mój alkohol, który lubię, bo mi dobrze wchodzi. A tu chciałem się zapytać o tego majora. Bo tak, widzę w internecie non-stop go wybielają. No i robią z niego jakiegoś męczennika. Przypomina mi się sytuacja z USA. No całkowicie inna, ale z drugiej strony podobna. Kiedy tego czarnoskórego gościa, już tam nie pamiętam jak mam na imię, bo w sumie mam to gdzieś, wytachali... albo wtachali do policyjnego wozu i on stawiał opór, no i sobie umarł. bo był już nieźle wstawiony. I ludzie tam go zaczęli wybielać, że to był bohater, że to już tam zginął za grzechy Ameryki, że on będzie teraz zmieniał świat pośmiertnie i że wszyscy, którzy byli przeciwko niemu, to są faszyści. I może teraz major stanie się takim okrutnikiem, będą stawiane flagi z nim, że on umarł za nasze grzechy.
1: No tak, taki Black Jesus 2.0. No to potem wybuchło po śmierci tego, jak tu przypomina Mateusz, George'a Floyda, to wtedy to wybuchła cała akcja Black Lives Matter, tak?
2: No właśnie, no może teraz będzie, nie wiem, Men Lives Matter.
1: A jak...
2: Nie jestem pewien, ale tak myślę całkowicie. Komu tak naprawdę, bo przyszedł raz taki, smutno, ale bądźmy szczerzy, czy komu było smutne, jak on napierdalał nitro, jak on walił wódę, jak prawie się zażynał i w każdej chwili mógł zejść z tego świata? Nie, komu nie było smutno, było śmiesznie, było wesoło. Teraz nagle chłop zaliczył zgona z tego czy innego powodu, nie mam pojęcia, i nagle jest stypa. A ja mam to w sumie gdzieś, możecie mnie uznawać za jakiegoś socjopatę, nie wiem, ale mam to w dupie, bo człowiek sam siebie miał w dupie. I dlaczego ja mam jakby, nie wiem, być smutny z tego powodu, że osoba, która już od dawna się zapijała i waliła nitro, no po prostu odeszła z tego świata, chłop wiedział, czym takie rzeczy mogą się skończyć. Zresztą jak już było powiedziane, że on żygał na czarno i nieważne z jakiego powodu, ale jak ja bym żygał na czarno, no to bym zastanowił się i tak myślę, że no już bym przestał robić to,
1: wiesz
2: co
1: robię. Wiesz co, właśnie się tutaj trochę nie zgodzę z tobą, bo w ogóle mówienie o majorze, że był osobą dorosłą i świadomą, jest trochę właśnie, no nie do końca tak było, jak wiemy. No on był troszeczkę, wiesz, miał deficyt intelektualny, był bardzo nieporadny. Dla niego wynajęcie mieszkania było bardzo dużym problemem. Przypuszczalnie jak był ostro zrobiony, czy po rozpuchu, czy coś, to już w ogóle się stawał, wiesz, jak dziecko we mgle, nie? To był bardzo taki człowiek zdany na innych, stąd go też robiono w chuja często.
2: No cóż, powiem tak. Niestety taka jest... Takie są wdzięki bycia osobą publiczną, że jesteśmy skazani na różne rzeczy. No trochę mi żal tylko tego, że no, był w szponach różnych dziwnych osób i te osoby powiedzmy w ten czy inny sposób wykorzystywały różne rzeczy. Nawet sam fakt, że nie wiem, czy to był Mleczny Człowiek, czy jakiś tam inny, się w uniwersum zbytnio nie bawię, ale ktoś przyszedł do Kononowicza nagle, znaczy od razu po tym, jak się cała akcja z tym majorem wydarzyła i zaczął nagrywać go, jak płacze. No i wiadomo, ludzie tak smutno, ja tak się zastanawiam, po chuj go nagrywać, człowieka w żałobie i to jest takie... To mnie bardziej boli, że ci ludzie, że oni tam istnieją, to mnie bardziej wkurwia, że są ludzie na stanowiskach, tak można powiedzieć, którzy wykorzystują tych ludzi. Ale z drugiej strony ja nie będę jakby opłakiwał tych ludzi, którzy są wykorzystywani jak major, bo mi się zdaje, że on już dawno się na to zgodził, co mu los gotował i on już miał to wszystko w dupie.
1: Ginny tutaj pisze o Krzyśku. Ja właśnie nie do końca rozumiem. Przypominam, że Krzyś miał sprawę o ubezwłasnowolnienie i wygrał ją z marszu. Ale który Krzyś? Co to za sprawa? Poza tym Jaro...
2: Chyba nie miał.
1: No, ale sprawę o ubezwłasnowolnienie? Aha, no, że chcieli go ubezwłasnowolnić i wygrał i go nie Tak. No to fakt, tak. To już raz kumam. Ale też o Jaro, czyli Jaro Weliacek, tak? Chyba jego masz na myśli. Tutaj piszesz, że w mundurówce. No właśnie, ja słyszałem, że on strażnikiem więziennym był jakby, ale on cały czas pracuje w sumie, więc może dalej jest. Coś słyszałem o pracy strażnika więziennego. No, tam w ogóle dużo osób z tego grona jest związanych z branżą pogrzebową i to znaczy oni zajmują się pochówkiem, tak? Kopią groby i pomniki robią, czyli kamieniarstwo takie, nie? No bo to tam od niemieckiego jakoś się rozchodzi, oni się znają też jakoś z tej branży, bo ten tam kopał groby, ten nosił kamienie i to, jakoś tak to było. W ogóle co do majora, to słuchajcie, on sam opowiadał, ten major, tak a propos właśnie teraz zrobienia z niego świętego nagle, nie? I Jezusa, który odszedł do Pana, do domu Pana. No kurde, on, major, opowiadał historię, jak złapali jakąś dziewczynę i wrzucili ją do śmietnika na przykład. I to takie śmieszne było, nie? Po prostu się zaśmiewał. Albo on siedział, no 10 lat to się nie dostaje za frajer, nie? Chyba tyle przesiedział w pierdelku. No to na pewno były jakieś kradzieże, ale cholera wie. Ludzie mu od czasu do czasu zarzucają, nie wiem, czy chcąc sprowokować, czy po prostu, czy taki lekki trolling, nie? Że za majty. No a może faktycznie za majty też. No, skomplikowana postać, ale ja bym tutaj teraz się nie zachwycał aż tak strasznie może na...
2: Mnie tylko jedno jeszcze zastanawia tak na zakończenie i się rozłączę, bo prawda jest Synchrononowicz i on jeszcze żyje i mam nadzieję, że będzie żył jak najdłużej, nie życzę mu źle, ale co się stanie, jak on umrze, co wtedy zrobią ci wszyscy, którzy tak te uniwersum kręcą, którzy robią z tego pitos, bo chcąc, nie chcąc, ktoś z tego robi hajs. Ja nie mówię, że ktoś kradł majorowi, bo to też jest głupie, co mówił Ator. Nie wierzę, że tam aż tak było źle, ale faktycznie ktoś zarabia na tym, ktoś robi biznes. Tu jest, powiedzmy, jeden typ, który przychodzi do Kononowicza coś nagrywać, pewnie znajdzie się jeszcze ktoś, pewnie jest cała szajka pewnie tam, nie tylko tych, co nagrywają. I pytanie, co oni zrobią ze swoim życiem, bo tak myślę, że dużo osób tam opiera swój model życiowy, zarobki, różne inne opcje właśnie na szkolnej. I to mnie ciekawi, co wtedy ten cały ściek zrobi, bo inaczej tego nie nazwę.
1: No, ściek jak ściek, no wiesz, jakiś projekt, jakaś grupa ludzi. No i zawsze to pytanie, co by było, gdyby koło Krzyśka się nie pojawili ludzie, którzy go rozreklamowali. No pewnie by nie żył, albo siedziałby, śliniłby się w choroszczy, przywiązany jakieś tam pasy, wiesz. No tak by pewnie było. Gdyby się nikt nim nie zajmował, to skończyłby marnie, by się załamał, siedziałby w ciemnym pokoju i spał, nie? I się załamywał i powiesił się pewnego dnia. Tak by przypuszczalnie było. Tych ludzi to bardzo napędzało, mówię o majorze, o Krzyśku, i dawało im jakiś sens życia, nie? To, co się dzieje wokół nich, że są goście, że coś się, jakieś prezenty, że gdzieś muszą jechać. Człowieka można wyciągnąć z depresji właśnie wożąc go gdzieś, nie? Zabierając go w różne miejsca, no bo to poprawia nastrój, rozpędza człowieka tak życiowo, coś zaczynasz robić w ogóle, nie? Od czegoś zaczynasz, stajesz się bardziej aktywny. To jest taka robota dobra chyba, nie? Od tej strony patrząc.
2: No wiadomo, każda osoba, na każdą osobę znajdą się jakieś zalety, nawet na największych zły roli. Wiesz, księża, którzy byli pedofilami, mogli przykładowo komuś dawać dobre nauki, mogli pomagać. Nawet nie zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Albo było, że jest ksiądz sobie i wiesz, z jednej strony tu pomaga jednej rodzinie, tu coś ten, a z drugiej strony na boku wiadomo co. Więc czy to tak można patrzeć, że o, tutaj parę dobrych rzeczy było zrobione, to one tak przechylają szale?
1: No to są takie zasadnicze rzeczy, nie drobne, tylko zasadnicze, bo decydują o tym, czy ktoś w ogóle będzie żył jako tako, czy stanie się cieniem samego siebie i takim wrakiem, nie? I w ogóle i nic się w jego życiu nie będzie działo. No wiesz, no już samo to, czy masz pieniądze, czy żyjesz sobie całkiem fajnie, się stać na taksóweczki, na jedzonko, nie martwisz się o czynszyk i tak dalej, czy w drugą stronę, jesteś zadłużony, komornik chce ci zabrać dom i nie masz nawet na jedzenie za bardzo. No to zasadnicza różnica, nie? W komforcie życia. No ale to rozumiem, że nie jesteś wielkim fanem, cię to trochę drażni, denerwuje. Ja
2: nie,
1: to rozumiem.
2: Nie powiem, że
1: ja to rozumiem.
2: Ten tylko, bo to nie chodzi o to, że jestem nie fanem szkolnym. Ja oglądałem szkolną, nawet mnie to bawiło, tylko Mówię, ludzie tak teraz zaczynają wybielać tego majora. Sytuacja wychodzi taka, jakby ten major to był, wiesz, święty człowiek i wszyscy byli winni wokół niego, nie?
1: No, ale też, no, wiesz, jak ludzie tak chcą, może mają niektórzy moralniaka trochę, bo mu wcześniej nawtykali, albo to może ktoś ma moralniaka właśnie, co wysłał mu, nie wiem, pendrive killera i mu laptopa spalił, nie? To teraz mu głupio. I pisze, to był wspaniały człowiek. Super był.
2: Ja myślę, że takim ludziom nie jest głupio. Ja wierzę, że tak nie jest, bo są ludzie, którzy jeszcze będą się śmiali, się cieszą teraz, że mają umarł. Są na pewno tacy.
1: A słuchaj, bo w ogóle przypomniało mi się dziwne zjawisko. Pewnie też to
2: No.
1: zauważyliście. Jest na YouTubie sporo filmów zrobionych, nie wiem, w Indiach, w Bangladeszu, co to w ogóle jest, nie? I tam coś gadają, że Major Suchodolskie i tam i jakieś zdjęcia z pogrzebu. Tak, jakby go oglądali właśnie gdzieś w Indiach na potęgę i byłby tam wielką gwiazdą.
2: Aha, to nawet nie wiemy tutaj.
1: I co najmniej kilka takich się ukazało na różnych kanałach tego typu materiałów. Muszę sprawdzić, co tam jeszcze jest na tych kanałach, ale to wygląda to jak jakiś mega troll. Albo ktoś może liczył, że zaraz będzie miał milion wyświetleń pod takim
2: Albo
1: filmikiem.
2: może po prostu jakiś content autogenerowany. Kurwa, ile ja kanałów już zobaczyłem, gdzie po prostu content jest generowany na podstawie popularnych trendów. Sam się generuje, w sensie zlepki różne i jest syntezator. I tam AI działa.
1: No, teraz ludzie coraz więcej robią tymi syntezatorami, wokalizatorami, automatami, generatorami. No i takie czasy. No, tak to trochę wyglądało, jak jakiś taki generyczny content zrobiony na tą okazję, na przykład.
2: Dziwne rzeczy teraz się dzieją w tym tygodniu. Z jednej strony umiera major. Świeć Panie nad jego duszą. Mam nadzieję, że był katolikiem, no mu się to może przyda. Znaczy, mam nadzieję, bo zawsze mówił, więc no, ja to nie wiem, co mu powiedzieć
1: No,
2: w innej religii.
1: chyba można go uznać za katolika, bo jego największym idolem był święty papież, król świata ogółem.
2: Tak, jak płakali przy megafonie i tam bark, nie, jakieś piosenki śpiewa, nieważne. No i w każdym razie to się dzieje. I zaraz tutaj Kaczyński wypierdala wszystkich z rządu jako wicepremierów i sam zostaje. A jeszcze wcześniej dzieje się taka sytuacja, że okazuje się, że WK Dzik, nie wiem czy kojarzysz, taką, no, jacyś influencerzy, firma związana, była związana z Hajlik, kojarzysz?
1: Tak.
2: No to się okazało, że Hajlik jest gdzieś tam, ma koneksje rosyjskie
1: Przez
2: i
1: Czeczenię
2: gruba
1: teraz.
2: afera poszła i WKDZiK musiał się tłumaczyć i mieli dramę niezłą. Zresztą imba była dosyć długa, tam niby już teraz jest wytłumaczenie, że nic się dzieje, więc jakiś tydzień aferowy bardzo mocno, coś złe chmury się zbierają. Tutaj z jednej strony śmierć, z drugiej strony wsparcie z Rosji, tu Kaczyński coś planuje. No nie wiem, czym się piątek zakończy. Znaczy, w sumie dzień roboczy, nie?
1: No
2: Coś
1: faktycznie, nie?
2: słabo.
1: Jakby tak dużo się dzieje różnych hardkorowych rzeczy. No, a też komentarz Chrystu pisze, pewnie umarł, bo był szczepiony. No właśnie, ciekawe, czemu antyszczepionkowcy tak nie podchwycili tego, że przecież major się szczepił i to tam bardzo chętnie, to pewnie to od tego.
2: Konon się szczepił?
1: A to nie wiem, wiem, że major się szczepił, bo tam się chwalił. O, ja
2: A
1: zaszczepiony.
2: wiadomo czym?
1: Nie pamiętam. No.
2: Dobre byłoby to info.
1: I pozdrowionka dla Kaszubów, jak tu rozumiem, nas też słuchają. Kaszubi czy Kaszubowie? Kaszubi, tak? Kaszubi. Kaszubi dubi. Szubi dubi, rubi dubi. Kurczę, to jest bardzo ciekawy język kaszubski, bo często w ogóle ciężko zrozumieć. To jest taka gwara dziwna, że to słuchasz i wiesz, dziwne słowa, nie? Może zrobimy kiedyś audycję o Gwarze Kaszubskiej.
2: Piotr Kołodziej chciał bić majora i Kononowicza, jeździł pod bramkę robić im awantury i syf, a teraz wielki obrońca uciśnionych się znalazł. Ha, tfu, pisze Polak. I to faktycznie się dzieje. Teraz nawet zauważyłem, że dużo osób, które no, tego Conana nie lubiły, bo Barney nie wydaje mi się, że był jakimś fanem Conana. Zresztą on był nawet gdzieś przeciwnikiem szkolnej. Nagle tak zainteresowany tą sytuacją Majora i tak jednak gdzieś tam go to rusza. No ale wydaje mi się, że tu chodzi o pieniążki. No to samo Atora, ja powiem wprost. Jak bardzo Ator mógłby to pokazywać, że chodzi o większą sprawę, to chodzi o pieniążki i zasięgi. Nawet jak tego nie monetyzuje, tego filmu, to i tak z tego ma zasięgi, które potem będą przekładały się w pewien sposób na gotówkę na jego kanale. Więc te wszystkie osoby gdzieś. Wydaje mi się, że jest bardzo mało osób, którym naprawdę jest przykro, że Major umarł. Ja nawet nie wiem, jak on ma naprawdę na imię, bo to przydałoby się znać imię i nazwisko
1: Wojtek,
2: osoby zmarłej.
1: Wojciech
2: Wojtek,
1: Suchodolski.
2: właśnie.
1: No, krawiec, sam jesteś antyszczepem. Nie no, Świętowit, ja jestem antyszczepem. No w sumie jestem trochę, bo się nie zaszczepiłem i nie zamierzam. Ale to z powodów takich personalnych, po prostu mi to szkodzi. Raz mi zaszkodziło, to się boję, że mi drugi raz zaszkodzi. Ale faktycznie, no ja jestem antyszczepem w zasadzie, ale antyszczepem to jest bardziej ktoś, kto chyba generalnie jest nieufny do szczepionek, nie? Na przykład. Do takich rzeczy. A niech.
2: Tutaj napisane jest sprostowanie, że Barney był jednym z pierwszych, którzy dali Conanowi przestrzeń w internecie. No to chyba tak było wcześniej, ale tak jak wielu jego redaktorów, potem chyba przeciwko niemu stanął, zresztą jak większość. Chyba nie wiem, no ostatni redaktorzy, którzy z nimi zostali, znaczy z nim już teraz, to od Mlecznego Człowieka, prawda? Bo teraz już innych chyba nie ma.
1: Tak. Mleczni ludzie. Ale że Barney był jednym z pierwszych, to nie wiedziałem. Ja myślałem, że bardziej Czeczotkiewicz, czy Czeczotkowicz, ciągle mi się myli. No i tam niemiecki chyba przez chwilę, Meksikano, Fiodor, tak? Ci redaktorzy. No i potem już chyba Jacek. Ale nie jestem ekspertem aż takim. No to trzeba
2: A
1: by
2: za kogo
1: sprawdzić.
2: czasów były pamiętne testowania konserw? To ja kojarzę jako takie pierwsze filmy, które ja widziałem z Kononowiczem. Pewnie mogły być wcześniej jakieś, ale te po tym wiadomo, jak startował na prezydenta i po tym samym boom, no to gdzieś właśnie w internecie zaczęły się pojawiać filmy z Kononem, jak sobie testuje konserwy.
1: No to było chyba za czasów Meksykanów. Wtedy było dużo takich kulinarnych rzeczy, właśnie jakieś szproty z ryżem tam mieszali. To chyba Meksykano to wtedy z nimi prowadził. No każdy redaktor ma jakiś inny swój patent i pomysł na to wszystko. I to też jest ciekawe. Różny styl prowadzenia tych audycji, nie? Różnie prowadzą tego Krzyśka. No i jeszcze ten Zielony chyba też trochę się zajmuje tym Krzyśkiem, bo od czasu do czasu go gdzieś wozi już od dawna w sumie, więc też można go zaliczyć chyba do redaktora, tak?
2: A Sterka Boża jeszcze gdzieś tam istnieje?
1: Ja już nie wiem, się gubię w tych samochodach. No.
2: Piszą, że jestem nowoszkolniakiem. Dokładnie, bo ja tym tematem aż tak się nie interesuję i ja to wprost mówię. Ja tylko tak podaję to, co ja myślę, a jeżeli komuś jest żal, no to może by to było dobrze, no. I jeżeli tak ludzie myślą, no to mają prawo, ja tylko się wypowiadam, ale moja jakby opinia w tym nie ma znaczenia większego, bo konsensus jest prawdopodobnie taki, że major umarł za grzechy ludzi, a tak już nie żartując, no to pewnie konsensus jest taki, że po prostu major został nieumyślnie, pewnie w jakiś sposób otruty albo coś w tym stylu. No, mi się wydaje, że raczej się upił, ale
1: No,
2: nie.
1: na razie chyba najbardziej taka wersja wiarygodna, znaczy sensowna, bo dwie osoby jakby zatrute, no właśnie, może tym alkoholem lewym, jedna dla jednej to się skończyło śmiertelnie. No, niemiecki jest tu wymieniany, a nie wymieniłem niemieckiego.
2: Wymieniłeś.
1: Wymieniłem, dobra. Dobra, Gumball, to słuchaj, bo dzisiaj takie krótsze telefony, bo nie wiem ile posiedzę w ogóle. Króciutko, zaraz już kończę, bo mi się nie chce, już donate'ów nie ma, no.
2: No spoko, dobra, no ja też miałam być krótko, także trzymaj się i Miłego wieczoru, nie wiem, czy tam będziesz pracował, czy nie, ale na razie.
1: No na razie, cześć. No. Można by coś sobie miłego powspominać, na przykład kto, jakie momenty ze szkolnej na przestrzeni wielu lat, może nawet ktoś na początku samym się zachwycał kontentem, bo dla niego to było najlepsze właśnie to, że tam rybki były, czy coś, albo ktoś inny, jakieś inne będzie miał wspomnienia dobrego kontentu, jego zdaniem, nie? To też można na przykład zadzwonić i się podzielić. Żeby nie tylko o tym majorze, no bo to takie monotematyczne się trochę wtedy robi. Można ogólnie, no z racji tego, że jedna audycja się należy jeszcze, przynajmniej na taki temat, myślę. I tu niektórzy marudzą, bo nie znoszą tej szkolnej, denerwuje ich to. Ale to wyjątkowo jest. W mediach się trochę na fali płynie i jak jest jakiś temat popularny, no to się go porusza tak po prostu i tyle. Niemiecki pierwszy nagrywał test konserw. A, tutaj piszę. A, B, C, D, E. No to należy oddać szacunek. Panowie, chłop jadł najgorsze świństwo, pisze Polak. Ciekawe, czy prawdziwy. Chyba tak, bo ma nawet orła białego w awatarze. Palił papierosy, jak wąchał, to czasem 3 noce około 10 butelek nitro. Pił alkohol z meliny. Nikt tego nie wytrzyma. Moim zdaniem i tak długo żył. Wiecie co, ja nawet tak niedawno chyba, teraz sobie przypominam, miałem takie przemyślenia, że on w zasadzie długo żyje i się nieźle trzyma, nie? I tak jakbym w myślach wykrakał, cholera jasna. Wykrakał albo zapeszył, kurde, jakieś tu robale fruwają, kurwa. Nie wiem, co z tymi gołębiami zrobić. Słuchajcie, macie jakiś pomysł, jak odstraszać gołębie? Czy są chyba takie jakieś straszaki na gołębie, tak? Że jakieś takie kolce plastikowe się na przykład na balkonie gdzieś tam przykleja, żeby ten gołąb nie mógł wylądować. Coś takiego, nie? To muszę coś takiego kupić, bo one tu co chwilę przylatują, chcą gniazdo sobie robić na balkonie, ja je wyganiam i tak co chwilę i tak 10 razy dziennie. To jest horror po prostu. Wielu ludziom nie będzie przeszkadzało na przykład takie gruchanie, a dla mnie to jest jakby mi się ktoś ruchał na balkonie. Przepraszam, excuse my French. Takie. I takie dźwięki słyszę cały czas. No to mnie to wpienia. Wiatraczek zainstaluj i psikaj jakimś mocnym zapachem. Wiatraczek mówisz. No w sumie. No bo jak coś się rusza, te gołębie są bardzo czułe, jak nigdy nie mogę ich dopaść. Dziś byłem taki wkurwiony, że chciałem dopaść jednego gołębia, bo one tak wchodzą tam pod krzesło. Kopnąłem to krzesło, rzuciłem się tam, wywaliłem, ale spieprzyły. Te latające szczury. Pierwszy test konserw zrobił niemiecki, a pierwszy test moczu zrobił Pet Mexicano. Hatfu mu na imieniny. Ale wy jesteście zagryziaki takie jesteście trochę. Jak już kogoś nie lubicie, to już wróg i tutaj będzie jechane po nim. A ciekawi mnie na przykład, za co taki Martin tak nie lubi tego Meksyka. Bo w sumie ten Meksikano to chyba jeden z takich bardziej neutralnych i bezinwazyjnych w zasadzie, nie? Że jego tak. Taki jest, no. Może nawet już teraz, jak się odłączył od tej szkolnej dawno temu, to może jeszcze bardziej się zrobił taki nijaki w sumie, nie? Tam gra na komputerze, mówi, no cześć, tu Meksikano. No taki, czym on mógł tam znaleźć za skórę na przykład komuś, to mnie ciekawi. Zapytaj Etama, eksperta od ptactwa. No, można jeszcze na przykład proce mieć, normalnie strzelać do, no właśnie, do tych biednych zwierząt z procy strzelać. To co, trafię jakimś kamolem, rozwalę tego gołębia, co, bez sensu. No to nie wiem, czy to dobry pomysł karmić te gołębie, detoks, bo ich potem więcej przylatuje, mnożą się i coś tam zaburzamy, ten ekosystem, jest dużo tych gołębi, roznoszą zarazki różne. One sporo właśnie, jakieś obrzeszki, nieobrzeszki, całe te, no i wiesz, to się może naprawdę rozchorować. A one srają wszędzie tymi zarazkami. To nie jest takie dobre właśnie. Jak już jakiegoś kruka, nie, by się na parapecie przywitało. Są takie filmy, wyobraźcie sobie, gdzie ludzie bardziej takie pozytywne jakieś treści robią niż ta szkolna na przykład, nie? No nie, tak sorry, nie to, żebym wam tu tłumaczył, że są inne treści, bo pewnie też oglądacie coś oprócz szkolnej. No w każdym razie ja lubię takie o zwierzakach i na przykład są, że koleś nagrywa kruka, który do niego przylatuje i się z nim tam zapoznaje. To jakiś Polak jest właśnie. I ma takiego kumpla kruka, Artur chyba. No, to są bardzo zaskakujące ptaki, bardzo mądre. One są niesamowicie kumate, do tego trochę bezczelne takie, że nie boją się. Kruk lubi na przykład złapać kota za ogon, nie? Gdzieś tam i odfrunąć. To są takie... To są takie ptasie spryciarze i cwaniaki. Kruki są mądre, mądre bardzo. Przez Wikingów były czczone. One miały roznosić wiadomości, przenosić między bogami. No, taki SMS, nie? Thor w którymś tam Marvelu nie zna tych telefonów wszystkich i mówi tam, a nie możecie wysłać kruka? No, on nie zna tam z tych naszych ziemskich smartfonów. W Asgardzie się inaczej wiadomości przekazuje. Przez kruka. Adaś niezgódka tu pada. Na co zbierasz z donatów? Na życie, szanowny kiepie. To ładnie brzmi. Szanowny kiepie. Na życie, panie. Na życie jak w Madrycie. Ale bez spiny, nie? Jakieś tam. Możecie nic nie rzucać i też będzie dobrze. A tego, no to właśnie, wolałbym, żeby kruk tu przyleciał jakiś. Kruki mają coś magicznego w sobie. Są świetne ptaki. A gołąb to taki pustak trochę. To jest mega głupkowaty. Taki gołąb. Lata i sra tylko. Krawiec, jak masz metalowy parapet, o tak, dwa druty, no, jasne, tu akumulator. No, takie rady Tomisia, a potem znów będzie, że nieznany nikomu bliżej, znaczy nieznany szerszej publiczności, niszowy patostreamer, który nie osiągnął żadnego sukcesu, zginął w swoim mieszkaniu, chcąc zainstalować pułapkę na gołębie. No, i będą pisali, on dręczył zwierzęta. To był sadysta. Ja raz go słuchałem, to taki skurwysyn, pajac taki. Denerwuje mnie tak, ten głos tak moduluje pajacowato, tak debilowato, to się źle słucha, to uszy krwawią po prostu. Masakra, człowiek w ogóle. Nie dość, że pajac, debil, jeszcze się gada ciągle o rzeczach, których się nie zna. Irytujący taki po prostu. Puszczać dźwięki kruka. No właśnie, bo jak są te ekrany dźwiękoszczelne, dźwiękochłonne przy drogach, no to tam są te słynne, to znane wszystkim naklejki, nie? Z ptakami. Może naklejki jakieś ponalepiam ptaków łownych. Się będą bały.
3: Damian R. 20 zł.
1: O.
3: Wzięło mi się na wspomnienia. Pamiętam, krawculku, że byłem pierwszy na antenie, który powiedział do ciebie apostrof zamknij się apostrof uśmiech oczywiście w ferworze dyskusji i niezłośliwie. Odznaka zucha jednak mi się należy.
1: No zuch, to jak tu nie pochwalić, to jest to jakieś osiągnięcie powiedzieć do mnie na antenie zamknij się. Padały gorsze słowa, o wiele gorsze, ale tutaj Damian deklaruje się jako jeden, który tutaj z pierwszych, jeśli nie pierwszy, chciał zamknij się, trzeba by to sprawdzić. Dzięki ziom. No. Ja sam nie wiem, który okres szkolny jakoś tak najlepiej wspominam. Wiecie, mam tak, że wszystko właściwie lubię, nie? Wszystko lubię i ludzi tak z grubsza większość lubię. Chyba, że kogoś nie lubię, to wtedy go nie lubię. Ale tak, to jak lubię, to normalnie tam lubię i się lubimy, ale właśnie z wyjątkiem wtedy, co ja nie lubię, to wtedy naprawdę już tak nie lubię. No. Też tam ktoś zagadywał, w sensie takim, że nie mam charakteru. Ktoś napisał, że miękka faja, że Barney se poszedł, a ty tam z nim normalnie gadasz. Co ludzie, wy jesteście tacy, takie zagryziaki właśnie, kurwa. To nie można tak żyć. O pierdoły się pokłócić najlepiej z kimś, tak? I mieć kosę z kolejną osobą, tak? I się cieszyć, że ma się ze wszystkimi kosę. I potem przy rozmowie jakiejś mówimy, o, ten debil, ten kutas, tego skurwysyna to nie lubię, ten to jest złodziej, z tamtym się nie zadawaj, tamten mnie kiedyś oszukał, to jest zwykły pajac i frajer. I tak o wszystkich zaczynamy nagle tak mówić, to co by to miało znaczyć? Że z nami coś jest nie halo. Jak ze wszystkimi pokłócony. Ja się nie lubię kłócić, w sumie już teraz za bardzo unikam. Po wódzie się robię kłótliwy. Ale to każdy, nie? Chyba. A może nie każdy. Tak samo jak po paleniu ludzie różnie reagują. Też różnie to bywa. Ktoś się tam zbeduje ostro i będzie się miotał i panikował. Ktoś inny się będzie świetnie czuł. Komuś się gadaczka włączy, ktoś inny będzie milczał i sobie patrzył w coś ładnego, się delektował doznaniami audiowizualnymi. Tak to jest. Dla mnie najlepszy okres to z Meksikiem. Meksik, tak? I tuszenie Boże. Meksikano, właśnie, to po tym piwie. Ale widzicie, coś takiego wymyślił. Taki streamer, to on ma swoje takie opus magnum. I myślę, że takim opus magnum dla Meksyka było właśnie, jak pizdnął sobie grzdyla własnych sików. I stwierdził tak beznamiętnie, że słonawe. No i to się, i co, i nie zadziałało? Do dzisiaj wspomina tamte chwile. Tak więc to był jego moment jakiś. Miał swoje 5 minut. Jednocześnie stworzył jakiś swój znak rozpoznawczy, jak powstawały potem różne kreskówki. Na pewno znacie chore baje. Słuchajcie, co myślicie w ogóle o tej kreskówce? Wiecie w ogóle, macie jakieś info, kto to zrobił? Czy potwierdza się tutaj moje jakieś rozeznanie, że Maczała gdzieś tam uczestniczy wśród tych, co robią, jest Beatka Boża? No, ale dobrze to jest w ogóle narysowane dosyć, nie? I zanimowane. Tam są w ogóle takie elementy, kurczę, jakby to takie lekko czanowe było. Mam na myśli to, że tam się pojawiają jakieś takie trollface, które są często używane na takich forach. No, przez anonków, nie? Coś ma tak odrobinkę klimat czasami. To wszystko. I samo to, że jest tak hardkorowe, bez żadnego ograniczania się i tam. Tylko jest jazda po bandzie. Dobra, no to tak mi się to skojarzyło. Aha, no właśnie. Dawaj ta suba albo jakiegoś dzwoneczka, jeszcze lepiej. No, to może wam się coś tam ten też wyświetli z nocnego radia kiedyś ciekawego. A mi będzie miło, bo zbieramy tu suby.

0: słonowate, no właśnie, słonowate. No i tak, bo Zenon chyba wspomina, że słonowate piwo było właśnie w tej kreskówce. To mi się też właśnie, to chciałem chyba powiedzieć. Że po prostu taki Meksyk stworzył jakiś tam swoje takie trademarki, swoje jakieś rozpoznawcze takie cechy. Tak się tworzy bohatera. Bohater musi mieć jakiś gadżet, jakieś powiedzonko, wiecie, jakiś znany z jakiegoś zachowania jest. Musi być po prostu charakterystyczny. No i taki patostreamer jakiś musi sobie zbierać takie osiągnięcia. To było najbardziej anemiczne wołanie osoby ever. No, ale to po prostu taki dzisiaj jestem jakiś anemiczny, bo pracowałem, jestem, po prostu traumę przeżyłem. Ja nie lubię ciężko pracować, zmęczyłem się i po prostu i cierpię i po prostu to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, jak człowiek jest zmęczony pracą. No ale wracając do tematu kreskówki, moim zdaniem naprawdę dobra i szkoda, że to jakoś nie pykło w tym sensie, że nie ma kontynuacji. Stanęło, nie? Tam była też świetna muza. Był taki odcinek, gdzie Asterką Bożą jedzie Konon, chyba z Majorem właśnie. I tam jeszcze Jan Euborodo przelatuje w formie takiego nietoperza, wampira jakby, nie? Przelatuje z transparentem ostatni chuj Polski, także niby Konon, nie? I oni tą Asterką mkną i jest świetna muza. Jest świetna muza też. Pod to podłożona. Taka new retro jakby, nie? Więc jest to takie stylowe wszystko. Stylowe i mocno bekowe, bo same rysunki są śmieszne. W dobrej kreskówce same rysunki powinny być często śmieszne. Nie tylko teksty i tak dalej, nie? Tylko ta kreska. Te postacie różne, wygibasy fajne muszą robić. Muszą śmiesznie skakać. W tej kreskówce na przykład Konon jak chodzi, no to on tak tupta na przykład jakoś tam śmiesznie, nie? I już to śmiesznie wygląda. A więc ktoś się znał na rzeczy. Ktoś miał świetne, no takie skille po prostu w tych sprawach. Animacja, grafika. Te rysunki się później gdzieś pojawiły, jakby ten sam styl rysunków, jakby postacie żywcem wyjęte w jakiejś grze. Jakaś gra była robiona i nie mam tu na myśli tej platformówki, tylko inna jakaś gra właśnie. To też niespotykane, że tyle różnych gier, produkcji, przeróbek, teledysków, muzyczek, nie? Tą twórczość to można by z tej całej twórczości naprawdę niezły zbiór już zrobić i wydać to na wielkiej płycie, nie? Różne filmy, nagrania. Także ludzie wykazali się kreatywnością. Komuś, kto będzie zarzucał, że o, te patostreamy to ludzi debili robią i to dla debili przez debili robione, to można pokazać wtedy, proszę bardzo, jak ludzie są kreatywni z tej okazji, jakie robią fantastyczne różne piosenki. No kurde, no dla mnie Wróć, synu, wróć, to jest hicior, ja sobie to puszczam co jakiś czas, bo to jest świetnie zaśpiewane tak jakby, to po prostu się tego fajnie słucha, jest i zabawne, i śmieszne. Więc można sobie puścić taką muzyczkę i trochę sobie humorek poprawić, nie? Wróć, synu, wróć z daleka. Łe! Bo na ciebie twój kochany ojciec czeka. To jest ich fenomenem, że tak, ich fenomenem jest to, że są dostawcą zajebistego materiału na pomysł. Tak, są właśnie, dobrze to ująłeś, no bo po prostu dają możliwości, tak, że to się da z tego coś zrobić, zmontować, poskładać, poprzerabiać. I z tej racji, że to wszystko jest takie przaśne, taki trochę świat według kiepskich, niedoskonałe, więc też zupełnie nie razi ta niedoskonałość w tych teledyskach, produkcjach, przeróbkach, bo tu, wiecie, to się ze sobą fajnie wiąże. To właśnie nawet by trochę dziwne było, gdyby to nagle George Lucas tu jakiś był, nie? Taka jakość super. To by nie pasowało do końca. To musi być trochę takie niedoskonałe. Chociaż często mnie zaskakuje to, jak fantastycznie montują ludzie różne produkcje, tak? Że przerabiają bardzo fachowo, używają różnych filtrów, żeby to wyglądało jak na przykład Kronika z PRL-u, czy jakiś taki film stary z VHS-a, nie? Że to było bardzo dawno temu kręcone. To wszystko jest bardzo dobrze zrobione. Widać, że zdolni ludzie się za to biorą. Widać po prostu, że zdolni ludzie się za to biorą. Michał się dodzwonił i witam cię, Michale. Cześć, cześć.
1: Dzień dobry, co tam? Co to się stanęło, że radio nadaje w środę?
0: Nic, tak, po prostu se dzisiaj popracowałem i doznałem szoku jakiegoś i musiałem się tu wygadać, wejść na antenę.
1: Aha. A co tam ten po majorze, jak tam nastroje? Zadowolony, co? Że audycja taki oddźwięk miała. Chyba rekord pobiłeś.
0: Tak, no chcąc nie chcąc, no jakoś też mi się przydarzyło tutaj, że no faktycznie 800 osób to totalny rekord. Nigdy mnie tyle nie słuchało. No i tak wiesz, aż głupio trochę, bo się podłączasz pod tych wszystkich, którzy nagrywają teraz o majorze coś. Ale cóż, no to też my jesteśmy tylko ludźmi. Jak ktoś jest youtuberem, dziennikarzem, amatorem, czy tam coś ma kanał, coś gada do ludzi, no to też musi trochę trzymać rękę na pulsie. Jak jest jakiś temat popularny, to pogadać o tym tak po prostu. To taka robota, nie?
1: No. Wiadomo, ale nie, czemu to? Ja myślę, że to nie jest głupie. Ja bym może nawet na bezczelnego wchodził na inny kanał i mówił, o, ja jestem z tego i tego, przyjdźcie do mnie, mam lepszy kanał. Co inne. Taka chamska. Teraz widzę już, że w mediach, tam na TikTokach na przykład, to już ludzie żądają lajków na przykład. Mówią, nie lajkujesz, to cię wypierdalać, a wy cała reszta lajkujcie. No, tak to teraz już działa, już na chama wszyscy idą.
0: To też jakiś upadek obyczajów w internecie znowu. No, tak. Na bezczela, albo jak ci, co nagrywają i wiesz, i w ogóle nic nie mówią, tylko cześć, słuchajcie, co tam, dajcie dzwoneczka, jak będzie dzwoneczków, tyle to pijemy, a jak nie, to kurwa, to nie. No, i co tam, dobra, weźcie tam, a donate'y, dzięki, pozdro, kurwa, mordo, pozdro. No, to co tam u was i tego, i tam siemajta, berywajta, jedziemy, kurwa, i dzwoneczek. I tak pierdoli przez 2 godziny, a ludzie tego słuchają. Dziwne
1: to. No to ja znam lepszego gościa, ja znam takiego gościa, co mówi, kurwa, macie 10 minut i ten live ma mieć tam, nie wiem, 1 000 000 polubień, także lajkujcie, bo jak nie, to wypierdalam tam, nie wiem, 100 osób na przykład, nie? No i wchodzi go i wyrzuca z live'a normalnie, wiesz, randomowe jakieś osoby, albo mu piszą, pokaż tatuaż, nie? Bo widać, że ktoś ma tatuaż, a to ja pokażę tatuaż, jak tu mi wpadnie tyle i tyle tam prezentów, nie? Albo tam, wiesz, donate'ów, nie? To wtedy tatuaż pokażę dopiero. Kurwa, człowieku, jakie dziwki, jak pierdolę.
0: Ty, ale może właśnie ludziom to podoba się, że jest taka bezpośredniość, że do pato streamera zawsze możesz wypalić z czymkolwiek, czy podpuścić go, czy wyzywać, czy zaczepić go, czy cokolwiek. I to może ludziom się podoba właśnie, że jest taka bezpośredniość, nie?
1: Zadzwoń do APW, powiedz, że bombę podłożyłeś pod Sejmem. On ci powie, dobra, ja tak zrobię, ale najpierw z donate'ów musi 1 000 zł wpaść na przykład, nie? I tacy ludzie zrobią wszystko za pieniądze, kurwa.
0: Cześć, Jason. Czy się słyszymy? Jason gdzieś drałuje. Ja tu mam wideo, jak on idzie po chodniku. Halo? Chyba po prostu nic nie mówi, troluje, bo tu samochodzik przejechał, było słychać, a on nic nie mówi. Michał jest, dobra, na antenie, a Jason się rozłączył. No nic, nie wiem, o co chodzi. Może jest nieśmiały. No, dziwnie dzisiaj, dziwny świat. My się coraz częściej będziemy w nim nie odnajdować, bo ja jestem stary, a ciebie to czeka. Też się będziesz coraz bardziej dziwował. Co to?
1: A nie, mnie to nie dziwuje. Ja bardziej na to tak z pogardą patrzę. Mnie to dziwi. Nie mało co dziwi, szczerze mówiąc, powiem ci. Jeżeli chodzi o upadek ludzki, to naprawdę mało mnie dziwi. Nie? Nie wiem, czy coś jest w stanie mnie zaskoczyć jeszcze. Ale obym się mylił.
0: No, najbardziej to się można zdołować, jak się wejdzie na stronę typu Sadistic i się pogląda te wszystkie filmy, to tak nagle mniemanie o człowieku, znaczy to powiedzenie, że człowiek to brzmi dumnie, to zaczynasz się z tym nie zgadzać, że to brzmi dumnie.
1: A to są lepsze strony, powiem ci. Nie będę tu to może...
0: Nie mów, gdzie tam wchodzisz, nie mów, Michał, bo się tu...
1: Takie strony, że Sadistic to jest nic, to tykuś, kurwa.
0: No tak, są ludzie, którzy dziwne...

0: amerykański taki był, taki jeszcze chyba przed Jackassami to powstało.
1: To chyba tego nie widziałem, no ale u nas też była ta speluna MMA, tam właśnie prezes tej speluny. W ogóle to podobieństwo nazw przypadkowe, znaczy moja speluna, moja nazwa była pierwsza audycji, tak? Potem sobie zrobili kanał Speluna. Ale chciałem powiedzieć, że ten, co chciałem powiedzieć? No, że były te walki, major tam walczył też, no, okazało się, że major jest w zasadzie niezdolny tak do zadania ciosu za bardzo drugiemu człowiekowi, bo no, dostał bęcki od kogoś tam.
0: Major to jest w ogóle Adasia, był niezdolny do czegokolwiek, do obierania ziemniaków, on się nie nadawał przecież.
1: On tam, słuchaj, na tej spelunie się rozpłakał, jak kazali mu ziemniaki obierać, bo on przeżył jakiś szok, że jemu coś tam każą, tak? I bardzo, no jak dziecko zupełnie, nie? Wiesz, rozpłakał się, bo mu kazali ziemniaki obierać, no.
0: No nie wiem, ja bym z takim typem nie wytrzymał, pewnie bym go bił już w kurwienia, po prostu bym mnie taki rytował. Ja z takimi ludźmi to nie mogę przebywać. Ale ten, coś chciałem zapytać, ten Gieremek, co był, nie? To on też umarł, nie? Czy nie?
1: Tak, tak. Nie, Gieremek żyje, pewnie ci się pomylił z Janem Łosiem, nie?
0: No nie wiem, no chodzi o to, że teoria spiskowa powstała, że ludzie z otoczenia Kononowicza wymierają, nie?
1: Klątwa warmiańska taka, tak?
0: Klątwa, albo może robota służb, może wiesz, oni coś tam wiedzą, nie? Kononowicz jest jakimś kurwa tajnym agentem, wiesz, tylko nikt w to nie wierzy, bo wystarczy na niego popatrzeć albo go powąchać, no i nikt nie uwierzy, że on jest agentem i to właśnie na tym jego kamuflaż polega na przykład, wiesz. I on wybija tam tych, co byli koło niego i co czegoś tam się dowiedzieli, że ma, nie wiem, w piwnicy przejście do bunkru, gdzie CIA trzyma terrorystów, nie? Na przykład. I teraz wybijają ich po kolei wszystkich tych Konono, tych, co lubią Konona, nie?
1: Albo się służby zorientowały, albo się zorientowały służby, że major jest tak popularny, ma taki wpływ na ludzi, że się wystraszyli i go odpalili po prostu, tak. Chcieli go zlikwidować.
0: Iluminaci, kurwa, wzięli go, ten odjebali, no bo on się przestraszyli.
1: Bo to jeszcze trochę i prezydentem by został, wiesz, i już zaczęli się bać po prostu.
0: Generałem, kurwa. No. Ja w ogóle nie rozumiem, co to jest za fenomen, że w innych krajach tego chyba nie ma, że się bierze jakiegoś żula, kurwa, takiego, co klej wącha, wiesz, jakiegoś takiego podczłowieka i kurwa się z niego robi jakąś gwiazdę patocelebrycką i ludzie się tym jarają, oglądają, to przecież to kurwa...
1: No tam wiesz, w ogóle, nie? Pod człowiek to już tak brzydko, ja bym tak nie oceniał może drugiej istoty.
0: No, przecież tam istoty, nie ma godności ludzkiej, istoty, to żyje jak ludzkie zwierzę, czyli to nie jest człowiek, to jest pod człowiek.
1: No nie wiem, na przykład sierżant Bagieta dzisiaj mówił w swoim odcinku, że on ma dużo szacunku do osób uzależnionych, że to jest jego trochę hobby, interesowanie się takimi rzeczami. Współczuje tym ludziom i daleki był, widzisz, on od gardzenia tymi, którzy się...
0: Ja kiedyś też miałem współczucia do takich ludzi, ale zauważyłem, że to są takie kundle, co gryzą rękę, która ich karmi, wiesz, i możesz dawać, pomagać i tak dalej, oni tak... Prędzej czy później, wiesz, przeciwko tobie się obrócą. Także nie ma sensu w ogóle. Nie
1: no
0: ma
1: taka
0: sensu.
1: Jest trochę prawda. Trzeba... Tak. Ja te też wszystkie momenty, gdzie się zadawałem z osobami jakimiś, z alkusami czy narkusami, to też to się często bardzo źle kończy, tak. Albo cię... No bo taki człowiek uzależniony, on cię i przekręci na kasę, jak będzie trzeba, bo będzie mu brakowało. Albo już hamulców nie ma jakichś i patrzy tylko na swoje, ewentualnie na bliskich swoich, a resztę ma w dupie totalnie. No różnie, to po prostu to
0: no nie
1: są
0: wiem, no ja wiem,
1: nieprzewidywalni ludzie.
0: Wdzięczni po prostu i tylko daj im i daj, a sami ci kurwa nic nie dadzą i wiesz, jeszcze wyjebiem jakiś chamski numer na koniec. Także nie ma sensu już, wiesz, tam kurwa. Tutaj rozczuleć czy coś, wiesz, ja się dziwię tym ludziom, że wiesz, że wysyłali tam jakieś paczki, nie paczki, on tam chodził w jakichś ubraniach, czeku, jakieś takich, wiesz, tam Armani czy nie Armani, jakieś tak designerskie już miał te koszulki, wiesz, takie drogie, nie? Wiesz, że komuś się w ogóle chciało wysyłać, wiesz, marnować na niewdzięczników, kurwa, swoją energię, nie? To nie.
1: No, kiedyś pamiętam gdzieś tam na Facebooku, no, zauważyłem, że zupełnie bez echa są jakieś akcje typu tam ratowanie chorej na raka dziewczynki małej, coś, a tu, a i tego samego dnia włączyłem sobie jakiegoś właśnie takiego streama,

0: ma i tam 1000 zł, ktoś 500 wpłacił. Jakieś takie rekordy akurat były i tak sobie pomyślałem, kurwa, dziwny jest ten świat. No ale cóż, no ludzie płacą na co chcą, niech se tam, no.
1: To przecież z Telegra coś zbierał na jakiegoś typa parę lat temu, wiesz, na jego operację, bo coś miał jakąś wadę genetyczną ze stopami, coś miał. No i Stonoga, wiesz, go tam pokazał na swoim kanale na YouTube, zrobił zbiórkę na niego, ludzie wpłacali kasę i on tej operacji w ogóle nie zrobił, tylko wiesz, nagle cała wieś, bo tam we wsi gdzieś mieszkali, cała wioska, wiesz, chlała i ćpała na ich konto, nie? Więc tam dobry miesiąc, kurwa, za tą kasę, nakupowali sobie różnych rzeczy, wiesz. Impreza, hulanka i gówno z tych pieniędzy zostało, nie? A chłop najpierw mówi, że no tu tego na chorego zbieramy, nie? To tak chory się odwdzięczył, że kurwa wziął i przepierdolił wszystko, nie? Przechlał.
0: Magdalena Madzia pisze, nie każdy oglądał Majora dla jego nietrzeźwości, dużo osób oglądało go dla zwykłych przygód. Pewnież, no tak, to, no chciałbym wierzyć, że takich ludzi dużo było, którzy oglądali właśnie dla jakichś tam innych sytuacji, no że śmieszny, że zabawne, że gdzieś poszedł, ale tak właściwie te patostreamy się w dużej mierze kręcą na obrażaniu, na dramach, na aferkach, na tym, że się zżygał i zesrał. No nie oszukujmy się, to jest jakby kwintesencja, nie? A te różne rzeczy, że gdzieś tam się przejedzie od czasu do czasu, pogada z kimś na mieście czy coś, to jest super, też lubię, no ale tego jest mało w porównaniu do innych treści. No, a tego... no zapomniałem coś. Dobra, Michale, to co? Lecimy dalej.
1: No lećcie.
0: Dobra, to trzymaj się, synu. Cześć.
1: Siemano, na razie.
0: Zły synu. Trzymaj się, zły synu.

0: to dostałem tu informację, że nieudane połączenie wynikło z tego, że córka bawiła się telefonem, a pies oddawał mocz. To takie tak, ważna informacja. O, przepraszam, Mleczny Człowiek, fajną, charytatywną ostatnio zrobili, no, akcję. Tak, pewnie, że tak. Każda takich, tylko szkoda, że tak mało, nie, bo chyba mało tych akcji, ale widzicie, czasami można właśnie marudzić, że o, za mało zrobili, ale zrobili i można zadać sobie pytanie, a co ja zrobiłem, nie? Czy ja zrobiłem jakąś akcję charytatywną? W ogóle ludzie są raczej tacy zgryźliwi, złośliwi się zrobili, szczególnie w tym Świadku właśnie tych streamów, nie? Tych różnych właśnie streamerów czy patostreamerów. Dużo tam jest nienawiści, walk, ludzie się łączą w takie obozy, wojny, ale to może na tym zabawa polega, może się nie znam po prostu, może o to chodzi, żeby nie traktować tego aż tak strasznie serio, ale żeby się tam tarmosić, żeby coś się działo, tak? No ciekawe, może już są jakieś informacje, bo to nie wiem, czy nie dzisiaj miała być właśnie sekcja zwłok. Wyczytałem, że 2 godziny ma trwać sekcja zwłok. Jakoś tak mało, nie? Co przez 2 godziny zrobią? Pogmerają w tym brzuchu mu, coś tam lukną do środka i zamkną, tak? 2 godziny to szybko mijają. Więc może się jeszcze dowiemy. Oni tam traktowali, to jest właśnie typowe dla... Często to się jakby zdarza w takim środowisku, gdzie ludzie nadużywają i tak dalej, nie? Trochę są to tacy ludzie jacyś zagubieni życiowo mocno, niepoukładani, no to się robi na przykład sytuacja, że popijesz sobie i potem wsadzasz komuś szczotkę do gęby na polecenie ludzi. Generalnie, no tak nie szanujesz tego swojego ziomeczka i robisz z niego po prostu pośmiewisko na przykład, nie? Tak nie powinno chyba być. Dla pieniędzy wszystko? Czy dla popularności? Czy żeby zadowolić, nie wiem, tych, co lubią, jak się kogoś poniża? Wiem, że tu będzie jakiś protest, zaraz zostanę pewnie zwyzywany, bo niektórzy pewnie inaczej do tego podchodzą, że to jest po prostu, nie wiem, zabawa i już. Mi się nie podoba. A ja też mam prawo mieć jakiś swój odbiór tego, nie? No, dokładnie, ja robię co piątek audycję charytatywną, której jestem adresatem. Też, żeby się dzielić, to trzeba coś mieć. Ja na przykład mam dzisiaj 50 zł na koncie aktualnie. To tak słabe możliwości trochę mam. No, zobaczymy jeszcze, czy całe to wydarzenie, które tak medialne jest i Ator już nawet o tym mówi, portale o tym piszą i gazeta... która nazwała właśnie patostreamerem Wojtka, co się wielu nie spodobało, to jest takie lekceważące trochę, bo my możemy między sobą mówić tutaj, że patostreamer to, patostreamer tamto, ale jak już gazeta pisze, to jest jakaś ta odpowiedzialność za słowo i tak bardziej oficjalnie o nim piszą, nie? No to pokazali, że tak, no, że patostreamer. Mnie wkurwiają te media głównego nurtu gównoźródlane, jak to się mówi, i wiecie dlaczego? Bo one są strasznie fałszywe. Na przykład dziś czytam artykuł, że jakiś raper tam złapany, się sądzony za przemysł. Panciu,
1: 11 zł. Dzięki za bonus środową audycję. Fajnie czegoś posłuchać w środku tygodnia. Przepraszam, że tak mało, ale żona zabrała mi cały pejczek i tylko tyle mi zostało na koncie. Pozdrowionka dla słuchaczy numer?
0: No, dla słuchaczy NR oczywiście. Dzięki, Tomcisiu. To chyba jest Tomisiu, no. Bo to jest jego powiedzonko też. Przepraszam, że tak mało, ale... I tutaj są różne niestworzone historie. Bo wydałem wszystko na dziwki i koks, albo bo mi mama zabrała, albo bo zgubiłem, albo coś innego. Ja się nie gniewam, że tak mało. Ja, może być nawet. No, ten raper, Tutaj czytam. To jest catchy proceder, znany z grupy Molesta Evenement. No i Straż Graniczna zatrzymała przemyt marihuany. I no sporo, bo tam chyba 90 kilo, nie? To trochę jest. kilogram to 1000 gram, tak? To 1000 gram. No to już 25 to jest taki woraz, nie? Taki, co można go tam do pudełka jakiegoś większego schować. No to musiał być cały samochód, jakiś tir, kurczę, wypełniony gandzią. No i media przy każdej okazji piszą o takich sytuacjach, że coś tam przemyt narkotyków, bandyci, gangsterzy. Tak jakby nie wiedzieli nic o tym, że pół świata to zalegalizowało, że to nic takiego. Sami pewnie lubią sobie coś przysmażyć od czasu do czasu, jak to artyści, dziennikarze, co ja nie wiem. Też bywałem w takim środowisku, nie? I kurczę, i takie pisanie, nie? Jak propaganda jakaś. No bo to brzmi wtedy jak propaganda, skoro już wszyscy wiedzą, że zostało to zdemonizowane, z jakich powodów zostało to zakazane, że to było po prostu takie koniunkturalne, ktoś lobbował za tym mocno, że w zasadzie no, nie taki diabeł straszny, gada się o tym, są posłowie, którzy dążą do legalizacji, do sąsiada sobie można pojechać i na legalu, i tak dalej, i tak dalej. I już nawet ta legalna jest medyczna u nas. I co? A media dalej piszą właśnie narkotyki, tu gangster. No wkurwia mnie to po prostu. To jest właśnie takie fałszywe. Nie są za ludźmi. Są. Znaczy to jest dziwne, bo komu oni chcą się przypodobać takim pisaniem? Jakimś starszym paniom? Pani Goździkowej? Emerytom chcą się przypodobać? Komu? Może po prostu, nie wiem, nie kumaci są i wydaje mi się, że albo może tu jest jakaś pokusa, żeby napisać w takim tonie po prostu artykuł, że coś wielkiego się wydarzyło, nie? Wielki przemyt narkotyków. To zawsze, bo gdyby napisali o tym jak człowiek, że może już dość z tym wariactwem, może to bez sensu napędzać właśnie jakieś przemyty, coś, że czemu to właściwie karać? Mogliby w takim tonie napisać, tylko że to by wtedy, nie wiem, dostali listy do redakcji z protestami od moherów czy coś, ale to na Wyborczej w sumie, nie? Wyborcza? Nie, na Wyborczej to pisali, to jest jakieś tęczowe. Dobra, nieważne. I nagle ci, od których byśmy się, wiecie, możemy se nie lubić tam Wybiórczej czy innych tak, tego typu mediów, ale gdzieś tam oni zawsze niby są za nowoczesnością, za postępem, za zmianami pewnymi, nie? Za europejskimi jakimiś standardami, no to a tu nagle takie wsteczniactwo, że marihuana, narkotyki, przestępcy. I szkoda, że nie napisali, jeszcze mogli zdjęcie jajka na patelni pokazać i że to jest twój mózg właśnie, bo jak te narkotyki będziesz brał. No to tak, taki frajerski artykuł. Witam Lele Duka, cześć.
2: Cześć Krawiec, witam Radio Słuchaczy.
0: Cześć, cześć, cześć. I co tam powiesz?
2: Ja jestem w bólu po śmierci majora. Czuję się jakby ktoś umarł mi w rodzinie. Byłem związany, tak.
0: Tak, tak. No, od początku gdzieś tam szkolną śledzisz? Od środka?
2: Tak. Dawien dawna, początki majora na szkolnej. Także bardzo dawno oglądam. Od kiedy w zasadzie major się pojawił? Starszych tych aż tak nie pamiętam bardzo nagrań, jeszcze starszych reżyserów, ale ze Starosiukiem chyba jeszcze nie oglądałem, jakby Starosiuk i Wrzucali na żywo, jeszcze nie śledziłem, troszkę później.
0: Jakoś tak zapamiętałem, to fajne było jak na przykład i Major i Krzysiek opisywali tą samą sytuację, jak poznali się. No to Krzysiek mówi, no i staliśmy tam przy Boboli, ja po paczki przyszedł i widzę, idzie taki bosy, zaśmierdzony i tak opowiada o tym, że major to taka, wiesz, taki po prostu był zaśmierdzony, bosy, brudny, głodny, a on go przygarnął. A major z kolei będzie opowiadał to od innej strony, że wiesz, że Krzysiek tam się zesrał, śmierdział, z kolejki go wyrzucić chcieli, a on przyszedł i tam ich trzepnął, że spadali z wersalek i wiesz, i to takie zabawne jest, nie, że potrafią opisywać te same historie zupełnie inaczej. Dwaj mitomani, może. Dwaj mitomani trochę, nie?
2: No trochę tak. Dostają, major dostawał w tym przypadku, ale no, zaczynają przez kamerą też i gwiazdożyć i tego, i dodają właśnie, koloryzują nieraz i wychodzą różne ciekawe historie.
0: Mało które uniwersum jakby stworzyło tyle różnych rzeczy dookoła siebie, tak jak jakiś własny język, slang taki, nie? Jakaś mowa bombaska, kuchnia bombaska. Nie, myślę, że kuchnia to bardziej choroszczańska. Kuchnia choroszczańska, język bombaski i cała masa różnych innych rzeczy, nie? Mało które uniwersum coś takiego ma.
1: Jarami, 20 złotych.
0: O, przepraszam.
2: No
1: coś,
2: tak.
1: Nie coś, ale coś nie coś, nie wiem czym jest.
0: Cały tajemniczy donate. Mam ochotę na coś niecoś, ale coś niecoś nie wiem czym jest. Napisał Jarami. Jarami? Czy nie Jarami?
2: No to...
0: Dzięki, dzięki.
2: To wiem o co chodzi. Ja właśnie Jarami.
0: Tak?
2: No. A ja chciałem tak zapytać w ogóle, bo dzwonię w takiej sytuacji, czy zauważyliście zmianę u was na YouTubie, w waszych nikach, nie nikach, czy coś wam się pozmieniało na YouTubie, czy mnie schakowali?
0: No nie bardzo coś mi się pozmieniało, chyba.
2: No mi się wydaje, bo zobacz, ja mam nick na YouTubie Łowca Głów. Mhm. No i jeszcze wczoraj, jak pisałem komentarze, jak umarł major, to normalnie wyświetlało się mój nick Łowca Głów. A dzisiaj jak piszę, to wyskakuje mi, to wbijam komentarz, to wyskakuje mi przed nickiem Małpeczka. Mam ten Łowca Głów, tak? I pauza i J9IR. I takie mój, i pod takim nickiem zostaje mój komentarz gdziekolwiek. I wszystkie
0: coś
2: inne komentarze też się tak zmieniły.
0: Coś było takiego, kurczę, faktycznie, bo to jest jakby taka nazwa, jakby to powiedzieć, defaultowa czy podstawowa twojego kanału, właśnie z tą małpką, nie? Coś takiego jest, a te nazwy, pod którymi my tu jesteśmy, to jakby gdzie indziej sobie wpisujemy tą nazwę kanału już, jakoś definiujemy.
1: 11 złotych 99.
0: Przepraszam bardzo. O.
1: Sponsoruje krawce, słabo mówię, bo moje panie od polskiego tylko ładnie wyglądały. No. Śnią mi się po nocach i muszę zapisać się NQ lekcje dykcji. Fajnie usłyszeć się w radio i życzę kolejnych donate'ów. Lato, lato wszędzie, hehe.
0: Dzięki, Alanie, dzięki. No, to coś tam się uzbiera, będzie na jakąś szamę. Dzięki wszystkim tutaj sponsorom. O, no, a na antenie jest Leleduk i sobie tu ciągniemy dalej tematy aktualne. Czyli w tym przypadku, no tak trochę gadamy sobie ogólnie o tym świadku, wiesz, nagrywaczy różnych, o postaciach różnych, no. Myślę, że patocelebryta też jest, tak się mówi o niektórych, nie? Właśnie patocelebryta. W sumie jakby tak chcieć inaczej nazwać ludzi takich, nie wiem, jak Major był, czy Kononowicz, czy... Nie wiem, czy inne Rafatusy, Bystrzaki i tak dalej. Może jest coś, jakieś lepsze określenie niż patostreamer. Bo to jest pejoratywne zawsze, nie? To niby tu się należy, no bo ktoś, kto... Ciężko nazwać jakoś pięknie i kurczę, i słodko. Kogoś, kto żyje z tego, że robi zadymy, wariuje, łobuzuje, pije, chleje, wyzywa, walczy ze słuchaczami swoimi. Handryczy się. Jak to nazwać? Jakoś tak poprawnie, jesteśmy poprawni polityczny. Politycznie mówimy o osobach o nieco ciemniejszej karnacji skóry, albo o wyzwolonych horyzontalnie, albo no, o różnych inteligentnych inaczej, na swój sposób. No to jak nazwać tak ładnie kogoś, kto nagrywa w internecie różne wesołe rzeczy, lubi się napić? Macie jakieś propozycje, ludzie?
2: Cholera, jak nazwać? To by musiało być teraz już nowotwórstwo jakieś tutaj wprowadzone, bo nie ma czegoś takiego.
0: No faktycznie ciężko tu wymyślić coś. Dziwię się, że nie ma jakichś synonimów.
2: Jakieś świrki internetowe? Nie.
0: No, coś, świrusek właśnie jakiś.
2: Świrek i muchomorek.
0: Nie da się. To musi być po prostu nazwane po imieniu i chuj. A jak się komuś nie podoba, to, kurwa, wypier, kur z mojego,
2: A ja jeszcze chciałem tutaj jeszcze wrócić do tego, czy ja się nie muszę martwić, że ktoś mi konto hakuje, czy coś tam, bo jeżeli wchodzę na zarządzaj kontem, tak, dane osobowe i znowu jakiś dziwny e-mail, łowca głów, pauza 764, małpa pages, plus google.com. Nie znam takiego e-maila. Czy też masz takie dziwne, że ludzie w komentarzach mi pomogą?
0: No chętnie bym pomógł, ale ja się nie znam tak dobrze na tych sprawach.
2: Nie masz YouTube'a.
0: No mam, ale tak się nie znam. Ciężko tu coś powiedzieć. Może coś ludzie jeszcze podpowiedzą. Nitro Streamer jest propozycja. Nitro Streamer. No, to już nawet nieźle brzmi. Nitro Streamer. Nawet się może to fajnie kojarzyć, no bo nitro to taki dopał, nie? Wiesz, w samochodzie, nie? Taki Nitro Streamer. Yeah!
2: Nie ma takich drugich i już nie będzie. Zobacz, nie ma ludzi odważnych, po prostu zażywających tą używkę i dobrze, ale no nie ma ludzi jakby w internecie, na YouTubie. Nie znajdziesz ludzi, którzy wziewają nitro i pokazują to, robią doświadczenia czy coś takiego. Nikt tego nie robi. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle takiego, nie istnieje, tylko oprócz Majora. Także jest to, już więcej czegoś takiego nie będzie, Nitro Fast.
0: Kurczę, my tutaj fani szkolnej, czemu inni się mogą dziwować, ale nie wiem, no wy też pewnie tak nie ma dnia, żeby gdzieś tam nie zerknąć, nie, na Konona czy coś. Teraz ja się znowu rozochociłem, był czas, że nie oglądałem, ale teraz no znowu się zerka cały czas i to jakby, no ciekawi, wciąga troszkę, można powiedzieć, to wszystko. No bo to taka telenowela, jak oglądasz jakiś serial, nie wiem, Grę o Tron, i ona się skończy w jakimś ciekawym momencie i byś to jeszcze pooglądał, no to też tutaj wciąga trochę jak telenowela jakaś.
2: To znaczy, Krzysiek Kononowicz jest bardzo prymitywnym człowiekiem, ale jest bardzo ciekawą osobowością, bardzo, bardzo jest jakiś taki ciekawy. No, ludzie lubią na niego patrzeć, niby to brzyda, ale ludzie lubią patrzeć na twarz Krzyśka. Po prostu na twarz jego, zachowania, ruchy, gestykulacje,
0: no, tak, no. Bo on jest bardzo oryginalny. Bo on jest bardzo oryginalny i nietypowo się zachowuje, więc to jest ciekawe. A tutaj pisze Gumball, że to normalne, że u niego też tak. Coś takiego było, wiesz, po prostu spróbuj sobie to zwyczajnie wyedytować i wpisać tak, jak ma być. Jak masz tam dziwną jakąś nazwę, no to zmień na kanał Łowcy Głów, czy coś tam, co sobie chcesz wpisać i już, no, maila se zmieni, już.
2: Dobra, już lecę. Siema, sorry, ja muszę kończyć, bo coś się stało, spadam, na razie.
0: Cześć. Dobra, na razie, hej.
1: Jonek. 10 złotych. Ty frajerze, kurwa, będę jutro w sobótce, kurwa, pójdę, kurwa, zapierdolę cię, kurwa, za tą rozmowę, kurwa, co powiedziałeś, no to zobaczymy, kurwa, ty frajerze, kurwa, jebany szmato, jebana dziwko pierdolona, no to więc.
0: No, to właśnie to Major takie cały czas dostawał donaty, a tu jak pięknie wklejone, kurwa, bo inaczej by ocenzurował, tak? Dobra, dobra, to będę czekał. Z zaparciem. Ale na pewno nie w Sobótce, bo tam mi się nie chce jechać. Bądź w Sobótce, ale to... Słuchaj, idź tam i spytaj o Krawca. Co prawda nikt ci nic nie powie, ale może będzie ciekawie. Za tą rozmowę. Za którą? Co powiedziałeś? No to zobaczymy. Tu interpunkcja, tu przecinek chyba powinien być. Ty frajerze. No, mógłbyś ty tutaj dużą literą napisać. Tak jest w sumie, zwracając się do kogoś, można dużą literą. Nie z dużej litery, to przypominam, jest rusycyzm. Dużą literą.
1: Tomisiu, 20 zł. Szedłem do garażu i jakiś papier mi się przykleił do klapka. Okazało się, że to był banknot 5 dolarów, więc wpłaciłem na konto i dosyłam jeszcze parę złotóweczkę. Pozdrawiam pana Pijawkę i jego skarbiec.
0: Ładny mi skarbiec. Dziękuję, Tomisiu. No, i się przylepiło się. Znów niesamowita historia. Tam to się potwierdza, że tam w Stanach to dolary na ulicy leżą. Wystarczy się schylić. I się do buta mu się przylepiło. Żeby tu mi się coś przylepiło. Ale w sumie Sobótka jest blisko w miarę. Jebany szmato. Powinno się jebana szmata. Jebana szmato. Ale tu się poprawił. Jebany. Nie, to było frajerze jebany. Bardzo przepraszam. Frajerze jebany, a szmato jebana. Prawidłowo. Dziwko pierdolona. No to więc. No to więc to chyba jakiś taki zakrzyk bojowy, okrzyk bojowy na koniec, czy takie powiedzonko, coś w stylu jak trzask praski po wszystkim. Tutaj, no to więc koniec, bo się urwało. Albo umarł, jak to pisał. Nie wiem. Dobra. O, wy obrażacie, bo wy zazdrościcie, że ja mam radio. O, ale pieniądze dał. To dobrze. No się trzeba mnie pozbyć z tego radia. Ja jutro do lombardu idę, mikser zanoszę. Ale fajnie, że są jakieś właśnie groźby, coś takiego. To dla mnie to jest trochę odświeżające. Coś takiego...

tutaj nieczęsto zdarza, to zawsze coś się dzieje przynajmniej. Dzwoń do Dryblasa. Ja nie jestem jakimś poszukiwaczem sensacji, które potem wam tu sprzedam. Dlaczego mam dzwonić do jakiegoś Dryblasa w ogóle? Jak to robił Piotr, tak? Coś. Nie, to raczej mnie takie coś nie interesuje. O, cześć Gosia. Dużo nowych ników tu widzę, dużo nowych ników, ale są też i starzy, dobrzy. Jakaś muzyka by się przydała, bo te fale to są usypiające, przysnę zaraz. No, także będzie brakowało, no kurde, to zaskakujące po prostu, jak ludzie zareagowali trochę na tą śmierć, bo to jednak poruszyło wielu, nie? Ale to nie dziwne jest, bo jak się ogląda kogoś, powiedzmy, 5 lat i się poznało życie tego kogoś, no tak jak mówiliśmy, ten człowiek się podzielił swoim życiem, tak trochę nawet jak totalny ekshibicjonista, nie? Który się odsłania całkowicie. I też łatwo było takiego człowieka trafić na czymś, nie? Potem się śmiać z niego. Jak wszystko pokazujesz, no to ten się nie potyka, kto stoi w miejscu. Ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi, nie? A jak ktoś dużo robi, nagrywa to. No więc tak można się zżyć po prostu z taką osobą. Można się zżyć w jakiś sposób. Pozdro, pozdro. Sobótka to lumpy Bystrzaka. No właśnie, oni są ze Sobótki. Może zamienimy nocne radio, może, bo to ciężko się jakoś rozbujać. To może trzeba w tym kierunku pójść. Robimy jakieś dymy. No była tutaj przez chwilę akcja z menelami moimi lokalnymi. No poznałem tych ludzi, poznałem ten świat trochę, świat ludzi, którzy śpią w kontenerze na przykład przy Dino, nie? Bo nie mają gdzie spać, są po prostu bezdomni. Albo na działce, jak Sroka spał, nie? Co tam nawet robiliśmy wigilię z Madzią. Madzia się pojawiła. Fajnie było, nawet fajnie było, miło wspominam. Jarek był. No. Ale też no, przypominam, że skończyło się tym, że po prostu no, takim trochę syfem, nie? Ze strony niektórych.

No, ale wiecie, teraz takie gdybanie, co by było, gdyby major wrócił wcześniej. To jest bardzo, nie, bardzo możliwe, że nawet bardzo prawdopodobne, żeby żył i... No tak, tak, w sumie tak. Ale major został trochę pod koniec jakby tak wypchnięty, to znaczy skończyła się cierpliwość. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale tak jakby się Jackowi, Jarkowi, Aaronowi skończyła cierpliwość do majora i tak jakby powiedział mu, no dobra, to przestań już pierdolić o tym, bądź zachowaj się jak mężczyzna, jak masz iść, to idź, przestań szantażować tutaj. I tak jakby to był taki... jakby trochę coś w nim pękło, tak? Przestał się cackać z tym majorem, jakby. Tak to odebrałem, nie? No to majora na pewno jakoś tam pchnęło, ale ten major to się... Major się w sumie wyprowadzał kilka jakoś razy, nie? To tu, to tam. Można powiedzieć, że jego wielkim osiągnięciem było to, że wytrzymał z kimś takim jak Krzysiek tyle czasu, bo tam ludzie krócej wytrzymują. Ktoś inny wytrzyma 3 dni na przykład, już będzie wykończony psychicznie całkowicie, nie? Ciężko się mieszka z kimś, kto jest totalnie toksyczny, czepia się wszystkiego, jednocześnie zgrywa wielkiego mędrca i mentora, a zachowuje się absurdalnie na przykład i cię tam tarmosi o coś, wyzywa cię, że mu talerzyk ukradłeś coś tam, nie? Ze swoimi wspólnikami, ma jakąś jazdę. To ty, krawiec, jesteś pro-Aaronowy. Staram się niczyjej strony za bardzo nie trzymać. Jakby tak też wstrzymuję się czasami z ocenianiem też, bo zakładam, że mogą być jakieś plotki, coś nie do końca sprawdzone. No więc jak są jakieś takie twarde zarzuty, to jestem ostrożny. Nie wiem, ja nie znam Jacka. Ze Sławkiem parę razy rozmawialiśmy. Jak dla mnie, no spoko gość, a nie będę też oceniał instalacji Teamviewera na przykład, bo to można różnie do tego podchodzić. Ktoś powie, o, szpiegował ich i marszczył Freda, oglądając Krzyśka, nie? Ich tam podglądał ich i specjalnie wszystkim poinstalował szpiegowskie oprogramowanie, a ktoś inny powie, no zainstalował Teamviewera, żeby zdalnie tym jełopom ustawić cokolwiek na komputerze, przecież nie będzie jeździł tam co chwilę. Albo tam spał i pstrykał i ustawiał, włącz, zainstaluj, tu wpisz kod. No to trzeba było zrobić, tak? Że kamery były, no to kamery są, żeby trochę chronić tych ludzi tam, no bo tam cholera wie, kto ci przyjdzie, nie? Przyjdzie ci jakiś pijany psychofan na przykład, albo coś się innego stanie. Przecież były różne tam sytuacje, że ktoś przeszedł sobie przez płot i walił im w okna, nie? No to... No te kamery tam w sumie muszą być. Jak ktoś jest tak popularny, zna go cała Polska i przyciąga przeróżnych ludzi, bo tu statystyka robi swoje. Raz ktoś przyjedzie, przywiezie paczuszkę, przywita się, pójdzie, no a raz się trafi jakiś totalny świr na przykład, zaburzony jakiś, nie? Co im tam, nie wiem, nasra na wycieraczkę, rozmarze to, gdzie się wydzierał, butelkę rzuci w okno, będzie się chciał bić, nie wiem. Różnie może być. Jakie tam są jeszcze zarzuty? Że steruje wszystkim, tak? Że ludzi... Największa drama ze Sławkiem to była chyba jak Olgierdano się wziął za opisywanie tej postaci, jaką jest Sławek. I mnie ten materiał nie do końca przekonał, bo to są takie rzeczy, że często jakby gdzieś to oscyluje na granicy domysłu, pewnego przekonania, tak? Że ktoś ma złą intencję i tak dalej, i tak dalej. Stąd nie jestem wrogiem tych ludzi. I tak jak mówiłem, mówię szczerze, nie będę się tu podlizywał, jak tu są antylateksy, to ja będę się tu podlizywał, tak? Nie, powiem co myślę. Myślę tak, że to dobrzy opiekunowie, tak, z perspektywy czasu, chyba ten Jacek. No kto tam więcej dbał o tego Krzyśka, o jego zdrowie? Kto przyjeżdżał tam tyle czasu, dzień w dzień? Napominał, kto tyle cierpliwości ma do Kononowicza, co ten Jacek, nie? Staram się po prostu za coś docenić. No, też facet jest wesoły, żartuje cały czas, sobie tam podkręca. Raz mu wychodzi lepiej, raz gorzej, ale dosyć dobrym redaktorem mi się wydaje. W sensie takim, że fajnie troluje czasami lekko tego Krzyśka.
Ostatnio mi się mniej podoba, bo tak właśnie liże jajka temu Krzysiowi już za bardzo i się tak raz się z nim cacka, a raz go beszta. Znów się cacka i tu troszkę zbeszta. Potem w ogóle mu tam będzie pytką po szyjce jeździło. Tu Krzysiek, słuchajcie, patrzcie, to Krzysiek zrobił. O, brawo, Krzysiek, bijcie brawo Krzyśkowi, już. No. I tak zaczął trochę może nieelegancko traktować czasami tego, jak się nazywa teraz ta osoba, Tomek, ten taki ten spokojny, co z Krzyśkiem teraz też już tam ledwo wytrzymuje. W każdym razie, no wiecie, no tak nie można na każdego patrzeć i zarzucać ciągle coś wszystko wszystkim, kurwa, no. Można se nie lubić tego Jacka za coś tam, ale uważanie go i tam Sławka za w ogóle za gangsterów chyba, nie? Za zboczonych gangsterów, wykorzystywaczy, którzy zniszczyli to wszystko, no to przesada jakaś tu jest i jakiś fanatyzm dziwny w tym wszystkim. Ale spoko, każdy też ma prawo do swojego zdania przecież, nie? Nie musimy się zgadzać we wszystkim. Tomeczek, no właśnie, Tomek. Ja Daśka też jakoś w miarę lubię. No. Może się nie podobać trochę to, że on tak za to go chyba znielubił obszar badawczy właśnie, że on jest takim no frajerem się niektórym wydaje, że on się płaszczy przed tym Krzyśkiem i jest totalnym po prostu toadim, sługusem takim, nie? I jeszcze ten Krzysiek go fatalnie traktuje, jak wiele osób, a Daśko cały czas mu truskaweczki przynosi, jeszcze mu poobiera te truskaweczki, jeszcze mu rodzyny z dupy powybiera i tak dalej, nie? Ale teraz Daśko się jakby trochę zmienił, jak ostatnio tam był jakiś stream, to tak dowalał i podśmiechujki se robił z Krzyśka, co pokazuje, że on jest chyba takim człowiekiem, który po prostu był tak zajebiście miły i oszczędzał tego Krzyśka, wybaczał mu, bo może liczył trochę, co też jest w sumie zrozumiałe, liczył, że może sam stanie się gwiazdą, takim drugim majorem czy coś, nie? I jakby dlatego brał na klatę różne rzeczy, no a teraz już się poczuł zwolniony z tego obowiązku brania na klatę. Sławek pozbył się majora za pomocą jego przydupasa Dryblasa. No tej sprawy właśnie do końca nie znam. Tu może faktycznie coś tu jest nie teges, jeśli faktycznie ten Dryblas to jest sługus Sławka, no pod warunkiem, że to prawda. I że Sławek wysłał majora do Dryblasa, wiedząc jaki on jest, bo pewnie wie jaki on jest. No to jest taki właśnie... No taki lump, który ci będzie, jak się spijesz, to ci będzie lał jakiś spiryt do gęby, ci kija od szczotki ci wsadzi w dupę, będzie się śmiał. No takiemu człowiekowi raczej ręki bym nie podawał, bym się bał z nim coś robić, bo nie wiem, czy mnie nie wyrucha w tyłek, nie? Jak pójdę spać w ramach jakiegoś dowcipu, coś mu strzeli głupiego dołba. Nie wiem, ile jest prawdy w tym, co Pato mówił też. No, to może być prawda, że ten cały Dryblas to on był przebierany w sukieneczki przez matkę, tam się z nich śmiali, no wiecie, to mogło też jakieś piętno zostawić. Zielony ma dostęp do kanału Majora. No ma, no teraz już zostało to zmienione, ale w karcie społeczność był na początku wpis, gdzie na końcu napisał coś takiego. To też jest ciekawe, że różni ludzie się czasami tak debilowato zachowują trochę przy tej całej okazji, tak? No bo tak, Zielony napisał na końcu, że gdyby był wege, to coś tam nie byłoby problemu. No, musiał swoje trzy wege grosze tam dorzucić, tak, z tej okazji. Natomiast po prostu napisać normalnie, to musiał po prostu o wege, to najważniejsze. Z kolei organista zachował się jak totalny cymbał i przychlast w zasadzie, bo przyszedł tam, wszyscy tam smutni, Krzysiek rozpacza, a ten przyszedł i se śmieszkuje, że rzuca jakieś krzywe teksty, że coś tam, syn już nie wróci, Krzysiek, nie płacz, co wierzę, to zaraz będzie szloch, jak powie mu nie płacz, to właśnie się rozryczy, zabawę se zrobił, nie? Potem niby za to przepraszał, ale widzicie, wychodzi z ludzi taka pustka, nie? Umysłowa trochę, przy takich okazjach ekstremalnych. Trzeba się umieć trochę zachować, a nie
jak pajac się zachowywać, jak nasz prezydent fasola, nie? Wszyscy normalne miny, na poważnie, a ten właśnie od ucha do ucha banan. No jak debil po prostu. To jest oznaka, że ktoś jest debilem. Po prostu, bo nie ma zupełnie wyczucia żadnego, nie? I sobie będzie śmieszkował. Dobra, ja muszę po fajury skoczyć bardzo daleko, bo do kuchni. Przydałby się ktoś może na antenie. Ej, jak zaczynasz gadać o jakimś onaniście, no tak się mówi też na niego, organista, onanista, to uciekam, bo jest tu o kim gadać. No to dziwne, to jest o kim gadać, a uciekasz właśnie? Dziwne. No nie wiem, jak to rozumieć. W każdym razie ten człowiek mnie jakoś wcześniej nie raziło mnie jego zachowanie. On był taki trochę taki wesołek, głupkowaty, nie? No ale tak, raz, że bardzo okrutnie spił tego majora. Wiecie co? Mi się wydaje, że po prostu wiele postaci w tym uniwersum, które się tam przewijają, pojawiają się trochę z boku, okazyjnie powiedzmy, to oni tak naprawdę potrafią nie szanować tego majora czy Krzyśka bardzo. No prędzej majora. Myślę, że do Krzyśka to ludzie mają słabość jakąś taką. Zauważyliście, nie? Że wszystko mu wybaczą. I on nawet kogoś tam obsobaczy, przegoni, weźmie prezenty i wypierdoli typów. A ludzie, no cały Krzysiek, no. Ale takiego majora to jemu właśnie mniej się zawsze wybaczało. I każde najmniejsze... najmniejsza albo i większa wpadka, no nie wiem, gdzieś tam go nagrają, ośmieszą, albo go właśnie schleją, nie? Przychodzi organista z jakimś spirytusem i się cieszy, że on schleje tego majora. To jest taki brak szacunku, traktowanie go, że on to już taka szmata, można se z nim robić jaja, nie? I że to taka powinność jego, że to patostreamer, to ja go schleję, albo go ośmieszę, albo coś z nim zrobię. I myślę, że właśnie takie podejście niektórzy mają. W tym taki organista, który sobie przyszedł teraz i bekę zrobił z tego wszystkiego. No to pokazuje, że niektórzy się nie potrafią zatrzymać i nie potrafią przestać kręcić patostreama w ogóle, nie? Nawet na chwilę. Też takie trochę dziwne jest, na Mlecznym Człowieku jest napisane, że 2 dni żałoby i wyłączyli reklamy z filmu, który dopiero wyemitują. To też... Nie macie tak, że wam się trochę gęba krzywi, jak coś takiego czytacie? Niby nic złego i niby okej, tak? Że 2 dni przerwy, bo Krzysiek ma żałobę, czy co, i... Ale dodawanie do tego info, że już opublikujemy 2 część i tam nie będzie reklam specjalnie, no kurwa, no zasrani dobroczyńcy, wow, wyłączyli reklamy w jednym filmie, kurwa. To wydarzenie, trzeba ich pochwalić, to klasa, nie? Tak dziwnie po prostu trochę, tak? Wszystko to takie jakieś... Cały czas show, nie? Cały czas show i cały czas odcinanie kuponów i cały czas, a co tu jeszcze można ugrać? Co tu jeszcze? Też w sumie, no, też jak ktoś chce, to może mnie w tym momencie osądzić, no, a o czym ty gadasz teraz, krawiec, o tej szkolnej, nie? No, ale tu są różne odcienie szarości, myślę, w tym wszystkim. Też może się czepiam w sumie, nie wiem. Wiecie, ja bronię czasami kogoś tutaj, bo po prostu się zastanawiam tak głębiej, czy to koniecznie musi być coś prawdą, to co ludzie mówią. Trzeba by to jeszcze jakoś posprawdzać, no. Zastanawiam się, czemu ktoś cały czas zakłada złe intencje tego jakiegoś typa, no, o kim tu mówimy, nie? Nie wiem, o Sławku na przykład, że co by nie zrobił, to o, bo on knuł od początku, bo chciał zniszczyć i dlatego nasłał. No taki, wiecie, to coś to pachnie, jakby ktoś był uprzedzony po prostu, nie? Dlatego haltuje trochę swoje jakieś tutaj osądy. W ogóle takie wieczne osądzanie ludzi, no niby oni od tego są oni, od tego są, żeby ich oceniać, bo oglądamy ich, żeby ich oceniać, nie? Dobra, zrobimy tą przerwę muzyczną. Ja sobie odsapnę chwilę i tu puszczę Hicior. Na pewno wam się spodoba, bo to jest bardzo zacna piosenka. Jest to w temacie.

nie puściłem wam tutaj, ale do tego ktoś dorobił bardzo fajny teledysk, taki w klimacie Gwiezdnych Wojen, gdzie latają X-Wingi, TIE Fightery są. I to jest właśnie fajne to połączenie, że taki major, wiecie, na tych szczudłach z tą reklamówką gdzieś tam drałuje po jakimś księżycu, nie wiem, Endor czy tam innej, na jakiejś planecie obcej i jakiś kosmos. I to tak się ciekawie łączy ze sobą, nie? Kononowicz tutaj ćwiczy, rozpacza, ćwiczy, biegnie, przemawia, no... I wszystko to w klimacie Gwiezdnych Wojen. Bardzo fajnie zrobione. Dzisiaj każdy jest trochę filmowcem, trochę pisarzem. Takie czasy też. I nigdy nie było łatwiej w zasadzie robić różne rzeczy fajne. Przy takiej twórczości jest jakiś punkt zaczepienia, bo mamy temat, mamy gotowe fragmenty, których możemy użyć, montować. Ktoś może się doskonalić, tak jak tu w tym teledysku, no trzeba było wykluczować jakby tło. Nie wiem, to jakieś są całkiem mądre algorytmy dzisiaj chyba do kluczowania, które potrafią lepiej rozpoznawać, widzę, bo tu... No, gdzieniegdzie widać, że ciężko było, ale też z takiej jakości materiałów, gdzieś z YouTube'a zgrywane i to wszystko fajnie zmontować, no sztuka. Są takie perełki, nie wiem, jest coś takiego Horosz Entertainment, nie? Takie produkcje... No nie zgodzę się, Tomisiu, z tobą tak do końca, bo on tu przyrównuje, że to tak jakby wziąć osoby z zespołem Downa i je tam nagrywać i Big Brothera robić. No, spoko. Ja wiem, że niektórych to zupełnie nie kręci i nie rozumieją w ogóle tej fascynacji, nie? No, ale ten temat, myślę, już powoli znika z nocnego radia. Ale chciałem o tym pogadać, bo to ja akurat się tym interesuję. Jest trochę tu osób, które lubią szkolną, więc czemu nie? No nie zawsze się wszystkim przypasuje. A kawałek się nazywa Synu Wróć, po prostu. Jak piszecie Kononowicz czy Konon, Major, Synu Wróć, to znajdziecie różne wersje nawet tego. No, fajny utworek. Skojarzyło mi się trochę z Enigmą jakąś, taka polska Enigma.

Dobra, muzyka jakaś musi być koniecznie. Tak na sucho gadać to się nie da. Kurde, mogłem jakieś alko dzisiaj jeszcze sobie kupić. Coś zaczyna ciągnąć, to widzicie, to łatwo wpaść w ciąg. Już chce mi się. Ostatnio trochę więcej piłem, już się więcej chce. O. Ale nie, dziękuję, lepiej nie. Takie historie się źle kończą. Na przykład jakiś następca Marka Kotańskiego waszym najlepszym przyjacielem zostanie i będziecie widzieć żubry na księżycu. No taki już naprawdę mocno zaawansowany alkus, no to już delirki, zwidy. Zwidy się ma, nie? Niby nie jest to substancja taka, po której się ma halucynacje, no ale alkoholicy mają. I to są zawsze nieprzyjemne rzeczy. To nie są fajne, jakbyście sobie, nie wiem, coś tam zarzucili. No, miałeś nie pić. No i teraz znów się będę ograniczał chyba. Muszę sobie takie przerwy robić. Trochę popiłem, to teraz nie będę. Teraz będę palił. No, w każdym razie, co tu mówiłem? Pamięć krótka mi nawala. Pamięć krótka, krótkotrwała mi nawala. Nerka mi nawala, wątroba mi nawala, trzustka mi nawala. Ale tam, co tam się przejmować? No, także niewesoło być alkoholikiem. Przypominam, że z alkoholizmu nie wychodzi się właściwie nigdy. Możecie być tylko nieczynnym, niepraktykującym, niespożywającym, ale nadal będziecie alkoholikiem już do końca życia. Będzie was ciągnęło. Przerąbane, nie? Walczyć do końca życia o... Nic się nie chce, cierpi się, ciągnie, a tu trzeba walczyć, brać się z życiem za bary. Jest ciężej takiemu człowiekowi niż takiemu, co się nie uzależnił od niczego. Dobra rzecz się w życiu nie uzależnić, nie sięgnąć po fajki, jak koledzy nam namawiają z klasy, nie pójść na piwo, nie? Taki dzieciak musi jakoś dobrze z tego wybrnąć, żeby nie myśleli, że jakiś frajerzyna, nie? Jakiś lamus, z którym się nie warto kumplować, bo on nie pali, nie pije, to co, taki święty czy co? A może Żyd, w ogóle mu nie wolno. No nie, trzeba to jakoś rozwiązać. Na przykład pokazać, że mimo, że nie palę i nie piję, to w ryj dać mogę dać i pobić najsilniejszego w grupie. O. Myślę, że major miał często taką myśl, że gdzieś tam zbuduje sobie pozycję w grupie i jak trzepnie jakiegoś tam śpiącego, pokaże, że jest twardy. On miał takie ciągoty, nie? Jak był w tej spelunie, to opowiadał, jakim to on jest gitem, on tam zaraz kumpli, zaraz zawoła. I jak coś takiego powiedział właśnie, że zaraz tu zawoła swoją ekipę czy coś, w sensie, że wyprostują chyba tamtych, tak? Przynajmniej tak zrozumiał to prezes, wstał i trzepnął w ryja majora. I to był chyba taki najgorszy cios, co major dostał, bo dostał taką chamską, dosyć mocną lepę, aż mu poszła jucha, tak? No więc ja nie przepadam za tym prezesem. Myślę, że to jest bardzo wyrachowany człowiek, który patrzy na to wszystko jak na biznes i... No to wiecie, to chyba jest człowiek taki trochę jak wielu innych, którzy gdzieś tam sami są w miarę ustawieni i kumaci, jeszcze często cwani i wpadają sobie na pomysła, że sobie znajdą właśnie jakichś bezdomnych, meneli i że to będzie taki projekt, biznes. Bo inni robią te patostreamy, no to ja też się w to wkręcę, bo w tym jest kasa. I taki typ to często szybko się wkurzy, bo mu się coś nie kalkuluje, bo mu coś tam szkód narobili i on zacznie źle traktować wcześniej czy później takich swoich... pracowników, można powiedzieć. No, był ostatnio głośny przypadek innego takiego właśnie gościa, który sam no, ludzie wpłacali niezły hajs na to wszystko, jak to zwykle bywa. Się uzbiera przy dużej frekwencji zawsze coś. No, a on tam wydzielał, tu 20 zł dał, tu fajki, wykorzystywał po prostu ludzi, nie? Oni się potem przed kamerami, tam TVP w końcu przyjechało, czy coś. No i tłumaczyli, że ich źle traktował, że ich nachodzi już jeszcze potem. No świr po prostu.
Oni już potem się odłączyli, ci uczestnicy tego właśnie jakiegoś patostreama, nie chcieli mieć z typem nic wspólnego, a on ich nachodził w mieszkaniu, groził, że pobije, targał ich po schodach gdzieś. No, to tacy ludzie, nie? Myślę, że prezes może nie jest aż taki, ale trochę ma coś sobie takiego właśnie.

smutny jest trochę los takich ludzi, którzy są zdani na swojego redaktora, lidera, właściciela, można powiedzieć, w pewnych przypadkach, nie? I często nie mają gdzie się udać, nie mają na bilet nawet. Tam w tej Spelunie trochę tak było. Przecież prezes to wypierdalał tam raz jednego, raz drugiego i też. I to było takie, co mnie tam, chuj mnie obchodzisz, na bilet nie masz. Pierdalaj, kurwa, ci nie chcę ci wie, kurwa, kurwa. No i tam ich gonił, nie? No i taki człowiek może nie mieć gdzie pójść, nie? A po prostu, no ciągnie go, no wypił im wódkę czy coś, bo już nie mógł się powstrzymać, no. Do takich ludzi trzeba mieć cierpliwość po prostu. To jest jedna z rzeczy, za które faktycznie szanuję tego Jacka właśnie, że on ma wręcz nieograniczone pokłady tej cierpliwości do Krzyśka, na przykład. Więc, no, ale ktoś może powiedzieć, że to źle, bo go rozpieszcza tym w jakiś sposób, ale właśnie nie do końca, bo wymusza pewne rzeczy na Krzyśku. Na przykład ostatnio nie zabrał gdzieś tam Krzyśka, Krzyśek bardzo chciał jechać, ale po prostu go nie zabrał, powiedział nie, bo się nie umyłeś. Miałeś się umyć i się nie umyjesz. Nadal śmierdzisz. I już. No to co? Zły? Dobry chyba, nie? Dobry wychowawca właśnie. No, co innego może zrobić? No, stara się jakoś.

Jak dziecko jest, no. Siema, krawiec, stary pijaku. No, siema. W sumie... ja jestem trochę pijakiem, no. Jestem trochę pijakiem, też jestem trochę patostreamerem, no. W sumie. Też rzucacie we mnie pieniędzmi za to często, że się wygłupiam i że pijany jestem na antenie. Ile było tutaj dram, awantur. Raz przecież wpadłem pod stół, nie mogłem internetu rozłączyć, w ogóle za kabel wyrwałem, żeby audycję zakończyć. No. Dużo było chlania na antenie. I najwięcej ja, bo w sumie wy to tak nie za dużo. Wykorzystywanie upośledzonych ludzi w celach zarobkowych jest hańbiące. No i jak stwierdził ktoś, kto to Bagieta, że jest karalne w zasadzie. Nie, Toator powiedział, że jest wykorzystywanie ludzi niepełnosprawnych jest karalne. Ja myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja i tak ciężko to podsumować w ten sposób jednym zdaniem, jakąś tutaj mądrością, przesłaniem. Zbyt skomplikowane, tu są różne czynniki. Różnie można na to też patrzeć. Ktoś może w tym widzieć sytuację, w której tego majora nie mogło w życiu nic lepszego spotkać niż to, co go spotkało właśnie. Został gwiazdą. Z kogoś, kto gdzieś tam wącha rozpuch pod mostem i myśli, gdzie będzie spał dzisiaj, bo nie za bardzo mu coś przychodzi do głowy, jest po prostu nikim. Jest człowiekiem, którego już zupełnie nikogo nie obchodzi taki człowiek, gdzieś tam sobie żyje, bezdomny. I się stacza powolutku. No a tu został gwiazdą. Przypuszczalnie wydłużyło to sporo jego życie. Pożył sobie, wozili go fajnymi samochodami i ogółem był znaną bardzo osobą. No. I wy go uwielbialiście. No. I pożył sobie trochę, no. I co? I żeby tego wszystkiego nie było, bo on jest niepełnosprawny umysłowo, tak? Przypominam, że to jest lekka niepełnosprawność umysłowa, lekka. Kiedyś sprawdzałem temat i jeśli dobrze zapamiętałem, to do tej kategorii często się kwalifikują ludzie, którzy po prostu są tacy bardzo prości, mało kumaci, no zdarzają się tacy i... To jest trochę coś innego niż taka prawdziwa niepełnosprawność, tak? Że ktoś ma po prostu już takie poważne dysfunkcje, czegoś nie rozumie zupełnie, jest bardzo ograniczony. Major i Krzysiek w zasadzie są tak jakby lekko, nie? Lekko opóźnieni, ale też jakoś se radzą, no. Teraz może gorzej jest z Krzyśkiem już, on już jest starszym panem trochę, nie? Też. Jak się niezdrowo żyje i w syfie też, to na przykład czasami szybciej się pojawia demencja, takie rzeczy. To nie jest tak prosto tutaj kogoś określić, że on tu jest niepełnosprawny i trzeba go zamknąć. To dajcie spokój. No. I co? I z tej racji, że kogoś życie trochę tak potraktowało, trochę jest mniej może kumaty, to całkiem mu nie pozwolić na nic, nie? Niech on zgnije gdzieś. Niech się, broń Boże, nikt nim nie interesuje i mu nie da paru złotych. Tak to rozumieć? No bez sensu, nie? Właśnie dobrze, że coś się działo, że to była taka pomoc dla tych osób trochę, które być może to była jedna z niewielu furtek, które się dla nich nadawały, bo nie wiem, jako kogo widzielibyście majora? Gdzie miałby pracować? No może by dostał pracę w jakiejś myjni samochodowej, od biedy by tam samochody mył, ale też słuchajcie, to był taki pechowiec, taki no, ciamada właśnie trochę, że on by zarysował zaraz, by popsuł, urwał lusterko i by go wywalili, no. No to taka furtka, no jest taka furtka, że mógł zostać takim aktorem, komikiem trochę, nie? Komikiem takim, Big Brotherowym, no i został. I został kimś, po kim teraz, po śmierci którego tyle osób ubolewa, komentuje to cała Polska, tak? Kimś takim został. To co, źle? Chyba dobrze znowu.

nie? Nie chcielibyście być znani? On to lubił, on się cieszył, że ja jestem znany, mnie lubią, mnie uwielbiają, mnie, że go gdzieś zaproszą, że jest gwiazdą. Co on musiał czuć, jak wyszedł ostatnio na scenę i tam przemawiał dla tej Madzi, tak? Czy tak kogoś tam pieniądze zbierali dla dziewczynki chorej. To nie, to inaczej się nazywała. Przepraszam, zapomniałem. No i co, źle? Na wiele rzeczy można patrzeć albo właśnie tak pozytywnie, albo negatywnie. I to zależy od człowieka. Niektórzy są czarnowidzami i zawsze się dopatrzą czegoś złego. Jakiegoś wykorzystywania, zdrady, złych intencji, nie? A niektórzy też przeginają w drugą stronę, bo będą zbyt wyrozumiali, zbyt optymistycznie będą patrzyli, zbyt łatwowierni. Może ja tak trochę mam, bo ja tak, wiecie, lubię wierzyć w... Chciałbym wierzyć w dobrą intencję ludzi czasami, nie? Bo jak przestaniemy wierzyć w ogóle w dobre intencje ludzi dookoła nas, jak kogokolwiek, i zaczniemy widzieć świat właśnie, że ten się nakradł, ten chuj, ten frajer, ten skurwysyn, no to co nam zostanie z tego życia? To już nic, tylko się gdzieś zamknąć w domu, przygotować sobie zapasy paprykarzu szczecińskiego na 2 lata. No nie wiem. Zachowajmy jakąś wiarę w człowieka jeszcze może. No tym bardziej, że jak ktoś odchodzi, to faktycznie no, jest niby to powiedzenie o zmarłym albo dobrze, albo wcale. No nie jestem wielkim fanem. No uważam, że to nic takiego w sumie wielkiego. Jak jest osoba publiczna tym bardziej, no to się komentuje i dobre, i złe. Co mamy? To nie zdarzy się cud. Nie będzie tak, że nikt tego tematu jakiegoś drażliwego nie poruszy, nikt nie powie negatywnie o kimś, coś, jak jest się publiczną osobą, sławną. I co tu, cenzurować, wypierdalać, wyganiać wszystkich, co coś powiedzą? No bez sensu, no nie da się. Będą różne rozmowy, wiadomo.

Dobra, temat idzie. Gdzie my żyjemy? Taki temat, Daniel, rzucasz? Gdzie my żyjemy? No tu też są różne opinie. Niektórzy uważają, że żyjemy na takim dysku lekko wypukłym i że tam na obrzeżach to jest tak zimno i tam woda nie spływa przez to, bo jest takie czapy są lodowe. No i tak też żyjemy, to jakiś projekt, ktoś musiał to skonstruować, ten dziwny twór zwany Ziemią, która nie jest okrągła, okrąglakom dziękujemy, możecie sobie iść, to nie jest dla was radio, okrąglaki, ziemniaki. Ziemia jest płaska, ewentualnie komórkowa lub wklęsła, ja tylko te teorie dopuszczam. W bańce. No, można na przeróżne chyba sposoby odpowiedzieć na pytanie, gdzie my żyjemy. W wariatkowie, panie, żyjemy. To jest masakra, co się dzieje. Też można tak odpowiedzieć. Ale można odpowiedzieć, żyjemy w jednym ze wszechświatów, w którym znajdują się miliardy gwiazd i my żyjemy na takim dziwnym tworze, który powstał z tego i owego. Nie znasz nic o niczym. To są cytaty Majora? Tak brzmi trochę. Nie masz żadnego IQ. Nie szesz głupot. Widzę, co robisz. Znowu zaczynasz. No, Ziemia komórkowa z kolei zakłada, że są takie bliźniacze Ziemie w takim plastrze, dziwna taka struktura i są różne bliźniacze Ziemie. To nie wiem, alternatywne wszechświaty jakby? Nie wiem. Niektórzy na pytanie, gdzie my żyjemy, odpowiedzieliby w Matrixie, panie, żyjemy. Matrix, panie. W symulacji żyjemy. W symulacji. Może być tak, że okaże się, że w pewnym sensie żyjemy w symulacji właśnie, że nie do końca tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, że serwer, Matrix, jakiś program, że my tutaj w takiej wirtualnej rzeczywistości, ale może się okazać, że w pewnym sensie jest to symulacja, bo na przykład tak bardzo nadrzędne i tak bardzo przewyższające i różne od naszych są prawa, którymi rządzi się świat poza gdzieś w ogóle naszym tym zbiorem wszechświatów, tych multiwersów, że jest coś nad tym jeszcze, jakiś właśnie inny świat, trochę tak jak my byśmy patrzyli na postacie, które żyją w komputerze, na graltów różnych, którzy tam napędzani sztuczną inteligencją sobie biegają, nie? No to taka różnica, bo można z tego wyjść po prostu i przenieść się do, nie wiem, jakaś gęstość w górę, level w górę, nadświat, coś takiego. Ale się mi się wzięło, kurde, na to człowiek czasami tak myśli i kurde, to są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. Proszę się tu tam nie kłócić na czacie, nie zaczepiać się po prostu. Ja też będę patrzył, kto kogo zaczepia, więc jak zobaczę, że ktoś kogoś zaczepia cały czas, to przyjdę i spierdolę ze stanowiska. Po prostu. Środzianin to jest twardy kość. Twardy gość. Średź. Bo ja jestem średziem. Pochodzę z miasta Eś-Eś. W Eś-Eś jest bardzo czysto. Bardzo dbamy o czystość w naszym mieście. Eś-Eś. Jest ktoś ze środy? Jedyneczka na czacie. Pewnie nikt. Z Wrocka to by się znalazło. Paru. Major został otruty. To już pewka. Jechać z nim. To rozumiem, że to jechać z nim to w sensie z dryblasem, tak?
No ja bym tu przestrzegał i napominał, wiem, że zabrzmię trochę jak Papa Smurf, ale wstrzymałbym się z jakimiś linczami, zjechaniem pod dom i tak dalej, dopóki się może jeszcze nie wyklaruje, nie? Dopiero jak się wyklaruje, to wiecie, co z nim zrobić. Nie no, żartuję. Ale to... Może czasami w życiu faktycznie by się komuś przydał pstryczek w nos, nie? Tak nie zostawiać, tylko po prostu pokazać komuś, że nie jest bezkarny na przykład, jeśli nie ma co liczyć na przykład na prawo, na takie rzeczy, to zaleźć komuś za skórę, jak już jest pewna sytuacja, żeby se nie myślał. Taka refleksja. Bo tak to się jeszcze rozzuchwali i jeszcze skrzywdzi innych ludzi, być może ktoś. Ale to mówię, jak się to zaczekajmy, może zobaczymy, to czasem niby pewka, to się potem okaże, że ktoś mitomanił sobie i ktoś i zabawa w głuchy telefon, coś w ogóle źle powtórzył ktoś jeszcze coś. Że to nie ten, to tamten.

to rozumiem, Koraz, że masz na myśli spór tutaj Gosi z Zenonem, że tak długo ciągniecie, tak? To o tym, nie, że długo ciągniemy temat Majora. Też mnie to dziwi trochę, że to można ciągnąć tyle czasu. Jak się ktoś z kimś nie lubi, nie musimy się wszyscy lubić, to nie gadać ze sobą, wyciszyć się, że nie widzi się swoich tutaj wpisów i już, i po kłopocie. Może niektórzy lubią po prostu. Są takie osoby, które napędza właśnie taki klimat jakiś, nie wiem, awantur, dram. Mówię tutaj to o Krzyśku, nie? On to chyba lubi. Krawiec, jakie piwo polecasz? Nie jestem specem od piw, wiesz? I bym ci polecił jakiegoś sikacza pewnie. Teraz se kozela piłem gdzieś tutaj. Miałem kozela. Kozel czarny. A jakiś sikacz za 4 zł. Tak naprawdę dobre piwo to tak zdychę trzeba wydać, nie? Jakieś kraftowe czy coś. Albo taki grolsz. Patrzę sobie ostatnio na półkę, myślę, wezmę sobie grolsza. To w sumie dobra mareczka. Ale patrzę, dychę kosztuje to piwo, 9 coś. Straszne te ceny są. Dobra, Zenon, tu wiesz, nie eskaluj, Zenon, nie eskaluj tutaj. Ja was namawiam, dajcie sobie, kurczę, ze sobą spokój, bo się... Jest takie, ktoś jeszcze pomyśli, że to w myśl powiedzonka, kto się lubi, ten się czubi, że wy się tak kochacie po prostu, że nie możecie bez siebie tu żyć i się tarmosicie ze sobą, bo lubicie. Takie radiowe BDSM trochę tutaj uprawia ta. Piwo zatecki. No dobre nawet jest, nie? Dobre, faktycznie. Co najmniej dychę, tak? Dychę kosztuje takie piwo? No. Wiecie, że u mnie w niektórych tutaj sklepach po prostu powyłączali chłodziarki? Lodówki znaczy się, bo chłodziarki, jakieś tam zamrażarki działają, bo muszą, ale lodówki, w których są powiedzmy napoje, jakieś energetyki, piwo właśnie, cola, Pepsi, no to, bo włożyłem kiedyś rękę, widzę, lampki się nie palą, wkładam rękę, a tam temperatura identyko, jak na zero jakiegoś odczucia chłodu w ogóle, nie? Patrzę w jednym, w drugim sklepie, normalnie trochę ta środa to jak Wąchock, były takie kawały o Wąchocku, że tam sołtys zwija asfalt na noc, na przykład, takie o Wąchocku. Albo, że mieszkańcy Wąchocka już nie oglądają telewizji, bo sołtys sobie firanki założył. Taka seria dowcipów, że to takie zapyziałe w ogóle miejsce, zapomniane, nie? Zabite dechami i cywilizacja tam nie dotarła. I takie absurdalne trochę. No, to środa też. W środzie w sklepach wyłączają lodówki, bo ich nie stać, no. Oszczędzają ludzie po prostu w ten sposób.

I ogółem widzicie, jak to jest na tym świecie. Żeby żyć, trzeba jeść. A żeby jeść, trzeba żyć. Major miał dużo takich mądrości swoich właśnie, majorowych, które były zabawne, fajne. Stawały się memami, takie bardzo memiczne były jego niektóre powiedzonka, nie? No, samo to wtrącenie ugółem i całe te, no to buduje właśnie postać, że ktoś jest charakterystyczny. Wiecie, że Hitlerowi doradzono, żeby miał wąsik i nad tym wąsikiem pracowano trochę, że może taki, może owaki, po prostu, bo musiał być charakterystyczny i to mu tam podpowiadał, nie wiem, czy Goebbels, czy ktoś inny, chyba Goebbels, no bo to specjalista od takich spraw, że no, Stalin ma właśnie bujny, wielki wąs, jest rozpoznawalny, po prostu trzeba być charakterystycznym czasem, mieć jakieś swoje, jakieś szczególne sposoby zachowania, rodzaje zachowania, powiedzonka, wygląd też wyróżniający. Czasami nawet może lepiej być aktorem charakterystycznym, nie? Z jakąś małpią gębą, albo z bardzo kwadratową szczęką i tak dalej. Krawiec, grasz w pokera? Nie. Nie znam się na tym.

z tymi lodówkami u nas też. No widzisz, to widać, jest ogólnie taki trend w Polsce. Tak oszczędzają sklepy. To pokazuje, że chyba nie jest wesoło, nie? Bo by nie robili takich siupów, bo by się liczyli z tym, że klienci mogą się wkurzyć trochę, bo chcą zimne napoje z lodóweczki, a tu nie ma. No więc skoro to robią, to musi być niewesoło po prostu. Słabo, trochę smutne to, nie? Że to są takie najgorsze rzeczy, które teraz mamy, że po prostu nie da się trochę biznesu robić w tym kraju. Straszne ryzyko teraz. Zaliczysz padakę, narobisz te długów i tak jak mówiłem, cukiernia, dopłata za gaz 75 tysięcy złotych. To kurwa, to być może jubilera by nie było stać, żeby tyle se płacić jakiś opłat, nie? Bo by mu się nie kalkulowało, bo za mało sprzeda pierścionków i naszyjników. No dramat, dramat. A tu ma piekarenka ma wytrzymać, sprzedając tu torcik, tu bułeczkę, a teraz takie czasy, że przyjdzie jeszcze starsza pani i powie, no, jedną tą bułeczkę, tą małą, proszę. Albo nie. Wie pani co? Ja się jednak zdecyduję. Odkroi pani tak 10 deko tego ciasta, chociaż wezmę i bułeczkę, i to 10 gram ciasta, nie? I weź tak, żyj z tego. Tak, no bo tak starsi ludzie czasami robią teraz zakupy, że tu sobie wezmą 4 plasterki, tu jedną bułeczkę. Dramat, kurwa. No. To się przekłada też pewnie na o wiele gorsze zarobki, szczególnie tych małych sklepików, bo ci, co idą na masę, te wielkopowierzchniowce, to zawsze jakoś tam sobie dadzą radę. Przecież oni mogą nawet przetrwać na stratach, jak będzie trzeba, bo mają tak skumulowany kapitał. Ten tajemniczy właściciel Dino, to on jest jednym z najbogatszych Polaków podobno i na giełdzie tylko ktoś tam, nie wiem, chyba akcje z CD Projektu wyżej stoją z tych jakichś polskich tu firm. Gdzieś tam na drugim miejscu byli. No to tak, i to ma pieniądze, żeby sobie nawet przetrwać, nie? No jak w tym powiedzonku, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze, no. No zgadza się, Albercie, że to jest, się kwalifikuje jako umarł śmiercią tragiczną. Śmierć jest albo śmierć właśnie tragiczna, albo naturalna, nie, w sumie. Czy ktoś w wypadku, czy... Ciekawe, jak to jest w przypadku choroby ciężkiej, jakiś nowotwór czy coś, czy wtedy jest śmiercią tragiczną, czy naturalną. Bo śmierć naturalna to właściwie tylko ze starości chyba jest, nie? Teraz się na grobach chyba już nie pisze takich rzeczy, że zmarł śmiercią tragiczną, tylko można tego nie pisać w ogóle. No, no widzisz, to właśnie EV Place, no można właśnie też taki plus jakiś wskazać, że mniejsza konsumpcja, że ludzie się trochę przyzwyczają, żeby tak nie szastać, nie kupować ponad potrzeby i tak dalej, nauczą się trochę oszczędzać i tak dalej. No. No tak we wszystkim można jakieś plusy znaleźć zawsze, wiadomo. Zremisował walkę z rakiem. Co? Krawiec, ja z Warszawy, macie jakieś fajne dziołchy na Śląsku? Same fajne, same fajne. W ogóle Polki słyną z urody, więc w całej Polsce są ładne.

0: Leleduk, 30 zł. Na przedłużenie nadawania niech będzie miało tyle godzin co Murzyński centymetrów. Powtarzajcie ze mną szybko: wiele skór, wiele skór, wiele skór, wiele skór, wiele skór, wiele skór, wiele, wiele skór, wiele skór, wiele skór, skór.
1: Dzięki, dzięki. Skór wiel, skór wiel, no, skór wiele, skór. A jak się nazywa wytwórnia wyrobów skórzanych z Wieliczki, to pewnie wiecie. Skurwiel, nie? No to przedłużę trochę na... Skoro takie jest życzenie Leleduka i trzy dyszki rzucił lekką rączką, to czemu nie? Co tu jeszcze za tematy można by poruszyć? Coś tam się na Białorusi zaczyna też nieciekawego dziać. No bo tak, broń, te jakieś tam rakiety zdolne przenosić, głowice nuklearne, powędrowały na Białoruś. No i niektórzy twierdzą, że może Putin ma takiego wpadł na pomysła takiego, że w razie czego z Białorusi wystrzeli rakiety w kraj członkowski NATO, w nas, na przykład w Środę Śląską przypierdoli, tak przypadkiem, i rozłączy nas tutaj. Jakby nas rozłączyło, to znaczy, że rakiety już z Białorusi śmigają. No i grożą, i wąsa srożą, i tu deklarują, że nas zmiotą, i się jakby się szykowali troszeczkę do czegoś. No, to Białoruś może trochę w dupie być i może to być takie wykorzystanie tej Białorusi, po czym to, po której to akcji, no, spadnie faktycznie dużo tej winy na Białoruś, a Rosja sobie tak użyje tego kraju, żeby po prostu, żeby cudzymi rękami kogoś napaść. To już takie skurwysyństwo straszne, nie? Takie myślenie. Co ty gadasz? Bo rakieta, co doleci do USA, jak jest bliżej, to jest bardziej groźna. O nie. To tam jest 3000 kilometrów zasięgu jakoś. No. W ogóle nas zaskoczyły te czasy obecne. Jeszcze niedawno żyliśmy, był spokój. Nie było niczego. Nie było drożyzny, nie było inflacji, nie było niczego. Nie mieliśmy tylu gości z Ukrainy, nie było wojny, nie szczepiono nas, nie zamykano ludziom działalności i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, masa ludzi poumierała. Głupszej teorii dawno nie słyszałem, ale jakiej? Którą masz na myśli? Aha, no, że Putin się posłuży Białorusią, żeby zaatakować po prostu, nie? Faktycznie. Bronią atomową. No, nie wiem, tak piszą na różnych serwisach takie artykuły. Widziałem, niektórzy dopuszczają taką opcję. No, ale tak naprawdę użycie takiej broni to by był początek końca, bo po tym to już się można wszystkiego spodziewać, nie? No, po prostu taka już pełna eskalacja prawdopodobnie nastąpi, bo nie sądzę, żeby ktoś wtedy wyszedł na mównicę, ktoś tam w Stanach na przykład powiedział, bardzo nieładnie było, że zaatakowano bronią nuklearną, bombą atomową, że rozwalono pół miasta w Polsce, bardzo nam się to nie podoba. Grozimy palcem i mówimy, że jak jeszcze coś takiego zrobicie, to się pogniewamy. No. I chyba tak się to nie skończy wtedy już, nie? Zresztą NATO jest zobowiązane, no, bronić swoich partnerów wchodzących w skład tej koalicji. No, to byłby straszny blamaż w ogóle. To by oznaczało, gdyby NATO nie zareagowało, to by był koniec NATO. No, po prostu trzeba by to NATO zamknąć. Bo okazałoby się, że to jest wydmuszka i nic nie warte gówno. Chociaż dzisiaj to już się wszystkiego można spodziewać. Już sam nie wiem. No, podobno nie zgorszy ten Flash nowy, ale to podobno jest bardzo dziwny film. Tak się wypowiadali recenzenci, że jest dziwny. Miejscami tak dziwnie jakby lamersko zrobiony, że aż w dupie szczypie. Że aż w dupie szczypie i po prostu no, się ludzie trochę dziwują. To taki dziwny film, bo z jednej strony fajny, z drugiej bardzo tak jakby nieprofesjonalnie zrobiony czasami. No i mamy dwóch różnych Batmanów, tak? Mamy dwóch różnych Batmanów, ale o tym za chwilę. Cześć Furiat. Czy się słyszymy, Furiat? Furiacik! No i poszedł sobie, rozłączył się. No chyba mnie nie słyszał. Trudno. Tak będą bronić Polski jak w 1939. To chyba była trochę inna sytuacja, bo to była po prostu no, jakaś tam umowa między krajami. Tu mamy całą strukturę, której sensem jest to, że jest takim układem, że jest taką koalicją, która ma właśnie chronić, jakąś defensywę tworzyć, nie? Bronić swoich członków i to jakby byłby no tutaj to jest chyba mniej możliwe, nie? Niż wtedy. Zatem to była jakaś dziwna sytuacja, oni się po prostu wahali, jakby nie zdążyli, coś, no wiecie, takie kurwa. No, ale nie wiem, nie znam się tak na historii. Jak myślicie, Furiat trzeźwy? No, nie wiem. A w Czechach zabrakło samców bocianich i wyobraźcie sobie, że dwie bocianie lesbijki stworzyły układ partnerski taki i się opiekowały gniazdem i jajkami. Samiec chyba nie wiem, czy bo jajo musi być zapłodnione, tak? Jeszcze przez samca jakoś coś takiego. No w każdym razie dwie bocianice wychowują, dwie lesbijki wychowują, no. I czyż sama natura nie pokazuje nam, że takie rzeczy powinny być możliwe? Skoro dobry Pan Bóg stworzył taki świat, to chyba po to, żebyśmy z tej natury brali przykład czasem. No. Przypuszczam, że jak większość facetów będę spoglądał przychylniejszym okiem zawsze na dwie lesbijki niż na dwóch facetów. Ale to naturalne, no. Także takie rzeczy w Czechach. Widzicie, tam tak to wszystko jest zrobione. No dobra, to odzwaniam w takim razie do Furiata. Coś się nie chce połączyć. No jak takie są kłopoty z połączeniem, to z rozmową też będzie tak samo. O, teraz zaczął dzwonić. Wnerwiający jest ten dźwięk, nie? No dobra, Furiat. Tak brzydko, trochę nieładnie powiem, miałeś swoją szansę. Poustawiaj sobie tam wszystko i wtedy dzwoni. Będzie, a propos uniwersów DC, Marvel, no to będzie Kraven Łowca. To chyba Marvel, tak? Tak, no bo to wróg Spidermana. Kraven Łowca, widziałem trailer, nieźle się to zapowiada. To jest taki myśliwy, który gdzieś tam no, w trudnych warunkach się wychowywał, srogiego miał może ojca, coś w ogóle. Został wychowany trochę na myśliwego, a trochę no, swoją siłę, szybkość, takie różne cechy zawdzięcza szamanowi, który mu dał jakiś specyfik. I Kraven Łowca jest takim no, idealnym po prostu myśliwym. Ma świetny węch, szuka tropów doskonale, jest tropicielem, walczy, nie? Jest szybki, silny. Fajny bohater nawet, no, w takim charakterystycznym jakimś kożuszku. I bardzo krwawy film. Wyobraźcie sobie, że w jednej scenie Kraven Łowca, no, ja się śmiałem, że o, odgryzie ci nosa, taki to człowiek, a on autentycznie odgryzł nosa jakiemuś tam złolowi. Tak centralnie mu wziął i odgryzł nosa. Cześć Furia, czy teraz się słyszymy?
2: Teraz się słyszymy, witam niesłychanie uprzejmie.
1: No, cześć, cześć.
2: No coś miałem problemy z telefonami, miałem dwa włączone i to się pieprzyło. Dobra, nieważne, jak wysyłałeś to ludzik, nie? Gadamy o tej śmierci całej. To chciałem zarzucić temacik z tym całym batyskafem, który teraz jest poszukiwany na tym chyba tam, który tam zanurkował, żeby zwiedzać Titanica, tak, z jakimiś miliarderami. Wyobraźcie sobie, że niektórzy tam znawcy i eksperci, naukowcy mówią, że słyszeli jakieś tam stuki podobno z sonarem. Wyobraźcie sobie, jak teraz ci ludzie muszą się czuć. Do czwartku tlenu im zabraknie i wiesz, z godziny na godzinę, czy tam może do hekatomby między rodziną, między synem, ojcem dojść. Mogą się pozabijać, cały czas będzie tlenu brakowało, coś strasznego. To może być gorzej niż pogrzebanie żywcem.
1: No faktycznie, to taka być może czeka tych ludzi odpukać, ale bardzo straszna śmierć, no bo ginąć właśnie z głodu podobno jest strasznie, ponieważ człowiek zaczyna wariować. Zrobiłby wszystko i zabił nawet drugiego, żeby tylko coś zjeść, bo cały organizm się już, wiesz, domaga, przestawia w system alarmowy.
2: No ale ja tu soki nie wiem, czy chodzi o głód żołądkowe. Głównie, czy ja myślę, chodzi o powietrze przede wszystkim, prawda?
1: No, prędzej się powietrze skończy. Ja tak tylko, wiesz, no mówię, no można też w takiej sytuacji i z głodu czasem może umierać na jakimś statku, czy na wyspie, czy coś. No, czyli no, a są jakieś nowe newsy? Nadal ich szukają?
2: No, newsy są takie, że mówię, że prawdopodobne prawdopodobieństwo ich znalezienia jest bardzo nikłe. Ale ja też się dziwię, bo jest pewne area tam koło tego statku Titanica, gdzie oni nurkowali. No nie wiem, czy takiej technologii nie ma na świecie, jakieś echosondy, coś, żeby, no nie wiem, Pentagon postawił siły na głowie, żeby interweniować w tej sprawie. No sam się dziwię, no tak niby taka technologia zaawansowana, no, a ich nie mogą znaleźć. Mówią, że to bardziej prawdopodobne, podobnie jak w kosmosie mogą ich znaleźć, tak samo w oceanie, no sam już nie wiem. A też jest też teoria, że jakiś nit pękł, śrubka pękła i rozpierdzieliło ich, już dawno ich nie ma, ale podobno właśnie echosonarem jakieś stuki puki słyszeli.
1: Może troszkę powtórka z Titanica, gdzie też zawiodły kiepskiej jakości materiały, podobno wytanione nity właśnie, nie? Stąd to się zaczęło rozłazić, było mniej odporne na kolizję. No kurczę, śmierć taka... Ale czekaj, bo tu poruszyłeś ciekawy temat. Czemu ich nie wyśledzą jakimś detektorem, radarem, skoro da się lokalizować różne statki na powierzchni za pomocą różnych tam GPS-ów i tak dalej, no to, tak. To tutaj się nie da? Czy pod wodą to nie działa?
2: No właśnie, jeśli widzieli do tego jeszcze, gdzie tam mniej więcej, w jakiej okolicy zanurzył się ten batyskaf, no to powinni ich capnąć. Nie ma, jaka to jest głębokość, chyba 400 metrów, czy więcej, no cały nawet nie ma, coś chyba koło tego. Nie mam pojęcia, jaka ta głębokość jest, ale im głębiej, no to trudno powiedzieć, ja się nie znam na tych sprawach. No co słyszę, tylko po prostu mi tak wyszło do głowy, że taka śmierć w takim batyskafie, tam miliarder jakiś, jeszcze ojciec z synem, nie wiem, tam 4 osoby czy 5. Kurwa, tam naprawdę, co oni sobie mówią, to co ja pierdolę, co to coś tragicznego.
1: No właśnie, no przykre, to takie sceny jak z jakiegoś filmu, z jakiegoś właśnie dramatu katastroficznego, czy coś w tym stylu, nie? Gdzie bohaterowie mają już to widmo śmierci przed sobą, sobie rozmawiają na różne tematy. no nie chciałbym czegoś takiego przeżyć, zastanawiać się, czy się uduszę, czy się nie uduszę. Evie Place chyba słusznie pisze o 4000 metrów, tak mi coś mignęło.
2: Co, to przepraszam, 4000, no to
1: 4000, teraz, i to już jest, to są takie głębokości, że może być troszkę ciężko coś zrobić, bo to już jest tak ogromne ciśnienie. Ja nie wiem, ten batyskaf stracił moc i opada na dno być może, czy coś takiego, no to już go tam nie wyłowisz. A takie głębokości w oceanie to są straszliwe, bo myśmy nie dotarli na jakieś tam głębokości po prostu, bo nie możemy, no za duże ciśnienie, za niska temperatura, coś takiego, nie? No
2: ale
1: i się
2: ciemno,
1: nie da.
2: Ciemności przerażające, też trzeba mieć odpowiednie reflektory, które, prawda, są na daną odległość, nie bliżej, nie dalej. No ale tak jak myślę, jeśli to się skończy tragicznie, odpukać, ale prawdopodobieństwo jest duże, że skończy tragicznie i nie będzie żadnych dowodów dokładnie, co się stało, tylko będą teorie, to już widzę spiskowców, znaczy tych ludzi, którzy zajmują się teoriami spiskowymi, zaczną wymyślać, kurwa, wiesz, jakieś nowe swoje przypuszczenia, na przykład UFO wodne, że porwali ich tacy. No zobaczysz, że się pojawią tacy w YouTubie od razu.
1: Pewnie tak, no na pewno. Dzisiaj to ciężko, żeby w jakiejkolwiek bardziej spektakularnej sytuacji, wydarzeniu, czyimś odejściu i tak dalej, żeby ludzie nie spiskowali, nie spekulowali sobie, nie, tworząc jakieś szalone wizje, wersje. Nawet teraz nie wiem, czy to, co się dzieje wokół Majora, czy to faktycznie takie pewniki są, że dolewano to nitro, że się truli tam, że no różne takie. Może się okazać, że wcale ten Leszek nie był jeszcze w szpitalu, tak, że to jakaś plotka była, no różnie. No tutaj ludzie może też trochę sobie spiskują czasem, no bo
2: niestety,
1: w sumie to naturalne, bo nie jest tak prosto zdobyć. Bo nie jest tak prosto zdobyć te informacje też, nie? Ktoś się od kogoś tam dowiaduje, stara się coś wywiedzieć, dzwonią ludzie tutaj do różnych. Do tego Dryblasa właśnie Piotr dzwonił. Piotr to też jest dobry herbatnik, bo chciałbym mieć taką śmiałość. Czasami,
2: nie
1: że.
2: Nie jestem Dryblasa, Piotra nie akurat. Chociaż troszkę oglądałem tego Mlecznego Człowieka. Ale no tego, Adaśko tego nowego oglądam od jakiegoś czasu, tak sobie zerkam, ale nie czaję tak dokładnie. Znaczy znam szkolną, ale za często nie oglądam. No.
1: Ale tutaj major i wszystko, ktoś wcześniej tu pisał jakieś pozytywne rzeczy o tym Adaśko. Ja też, on ostatnio, słuchajcie, jakieś tam 3000 zł przeznaczyli z tym swoim wujem na akcję charytatywną chyba. Jakoś tak.
2: No fajną ma mordeczkę, Daśko.
1: To jest, on jest taki koleżka, wygląda na takiego, jeśli prawdą jest, jeśli to nie jest jakaś poza i jakieś świrowanie, no że jest hojny, tak, że sam prawie nic nie ma, a potrafi, przecież przyniósł temu Krzyśkowi jakiś niby srebrny obrazek, tam w srebrnej ramce, coś takiego, za jakiś tam dług, tak. No na tą akcję charytatywną właśnie dołożyli. Potrafi się dzielić, no to dobra cecha, to plus dla niego, nie? A jednocześnie on nie jest jakiś tam nudny i nieciekawy, no bo
2: no,
1: coś,
2: tak,
1: coś tam
2: z chrypiącym głosem.
1: Dogaduje, śmieszkuje, no teraz ma chrypiący, bo coś tam ma z gardłem. No taki wesoły koleżka, prosty, fajny koleżka, wesoły, nie? Nawet, no jest spoko w miarę. Tylko czemu on tak się płaszczy przed tym Krzyśkiem strasznie?
2: No teraz to płaszczy się ten który tam mieszka, no bo musi się płaszczyć, bo ma gdzie mieszkać, bo bezdomny, tak? Tam ten w zielonej koszulce, jak on ma. Tomek, czy jak?
1: Tomek chyba, tak.
2: No, ale widać, że już ma twarz spuchniętą od chlania, widać, że alkoholik taki już mocniejszy.
1: A tymczasem na czacie Binky Winky pisze, byłem u Leszka i jest w szpitalu. No nie, no to... Tak myślałem, że to akurat jest prawdą, tylko no chodziły już słuchy, że właśnie, że nie żyje też. Ludzie są okrutni i tak dla jajec, dla potrolowania albo dla pokazania, że ja też coś mam tu do powiedzenia, walną jakiegoś farmazona z dupy, nie? Coś tam.
2: Dobrze, ja przepraszam, ja akurat nie chciałbym rozmawiać na temat ulicy Szkolnej, na temat Majora. Czy dobrze, czy źle, czy dobrze, tak było, czy... Dobra, nieważne, dla mnie to jest temat zbędny. I dziękuję za rozmowę. Chciałem tylko tak powiedzieć o tym batyskafie i to wszystko. Sobie meczek ogląda polski w siatkówkę.
1: To może coś o tym, bo ty się sportem interesujesz, to może Furiat, bo teraz rozumiem, że Polska przegrała 2-3.
2: Brak mi słów w ogóle, wiesz.
1: A z kim graliśmy? Z Albanią, z Bangladeszem?
2: Z Mołdawią.
1: I co, ta Mołdawia, bo ja się nie znam na sporcie, to jakieś takie lamusy są, że wstyd z nimi...
2: Lamusy, które w rankingu FIFA zajmują 170 chyba czwarte miejsce bodajże. Po pierwszej połowie wygrywaliśmy 2-0, graliśmy nieźle, dosyć dobrze, można powiedzieć, nie genialnie, nie oszałamiająco, ale mogło być nawet 3-0. I w drugiej połowie 3 bomby dostaliśmy, wyszła reprezentacja, jakby nie była tą samą reprezentacją, jakby po prostu no, mental siadł, bo umiejętności na pewno były. No jakby myśleli, że sam mecz się wygra, prawda? No i dostali 3 strzały i po ptokach i kurwa w takiego wstydu nie było od chyba 100 lat, żeby w meczu o punkty przegrać z tak nisko notowaną drużyną i to w takim okropnym, paskudnym stylu, no.
1: Ale za to jak Mołdawianie muszą świętować i cieszyć się, że z Polską wygrali, ale... daliśmy Czadu, jest największy sukces z Polską.
2: No nie, no tak, dla nich tak. No my też nie jesteśmy jakąś potęgą w piłce nożnej. Może 20 miejsce zajmujemy teraz. Cholera wie, nawet nie orientuję się. No ale był czas, że 8, 9 zajmowaliśmy, ale to nie, no nigdy nie byliśmy. Zawsze dajemy dupy, zawsze wygrywamy. Strzelamy jedną bramkę, drugą bramkę i kurwa się cofamy. Myślimy, że wszystko lekko pójdzie i kurwa, i potem jedna bramka, druga i zawsze dochodzą nas przeciwnicy. Zamiast pójść za ciosem, to my się kurwa cofamy i myślimy, że już po meczu jest. To taka dziwna mentalność, kurwa. Nie dobijemy, tak jak jest powiedzenie w siatkówce. Jak wygrywasz 2-0 w setach i nie wygrasz 3-0, to przegrasz 3-2. Z tą drużyną, no właśnie, którą gra.
1: Tak, że to jest dla wygrywającego niebezpieczny wynik 2-0, tak? Coś takiego jest.
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Że jak już 3-0 nie będzie, no to 2-1, 2-2 i 3-2. No i to podobnie było teraz w piłce nożnej. Nie, ja nie, brak słów, bo to jest żenada, kompromitacja całkowita dla mnie. Więc tutaj nie chcę się rozwodzić w tym temacie, chociaż mógłbym, bo na sporcie się dosyć dobrze znam. Nie tylko na piłce nożnej, na koszykówce, na NBA, na siatkówce, no ale to tam. Ty jesteś akurat asportowy, więc to ci nie będzie jarało. Ja jestem amarvelowy akurat, no ale cóż.
1: No, ale to, ja to lubię sobie posłuchać, bo się czegoś mogę dowiedzieć. No bo co, to było tak, że może to nasz polski słomiany zapał tutaj jakoś zadziałał na przykład. No bo słyszałem, że do przerwy tam prowadziliśmy 2-0 i dobrze nam szło i w ogóle, a wyszli po przerwie ci nasi piłkarze i jakby odmienieni i
2: tak,
1: zaczęli
2: tak,
1: grać jak patałachy nagle.
2: No każdy się spodziewał, że po przerwie jeszcze dołożą jedną, dwie, trzy bramki. Będzie 5-0, 4-0. No to wiesz, no po prostu myśleli, że mecz sam się wygra. No. Albo kurwa jest taka opcja, przepraszam, że tak przekląłem, ale sprzedany mecz jest. Za zwycięstwo Mołdawii za 10 zł płacili 1000 zł, a za zwycięstwo Polaków chyba odwrotnie. Więc jak ktoś by mecz był ustawiony, to nieźle by ktoś sobie zarobił na tym. Bo naprawdę to jest tak dziwne i nawet trener Santos, to chyba Portugalczyk bodajże, czy tak, Portugalczyk, nie miał słów, był zdziwiony, nie wiedział co powiedzieć. Piłkarze tak samo nie wiedzieli co powiedzieć. Jeden tam wziął na barki tą porażkę, że zagrał złą piłkę, bodajże Zieliński to przy pierwszej bramce. No ale tak, to nikt nie wiedział co powiedzieć. Nikt mówił, nie wiem co się stało. Nie wiemy co się stało. No i takie było wytłumaczenie. Halo?
1: Jestem. No fajnie, że tutaj z komentarzem zadzwoniłeś. Może ty jesteś, Furiat, trochę takim naszym dyżurnym specjalistą od sportu, bo się interesujesz i skokami,
2: no ta,
1: i siatkówką,
2: ta,
1: i nogą.
2: Wszystkim. No oprócz kolarstwa, no to jakoś mniej mój kumpel się bardziej kolarstwem interesuje, ale tak, głównie sport. Ale nie lubię szczypiorniaka. A zgadniesz, co to jest za sport, szczypiorniak?
1: Szczypiorniak, czy to są biegi jakieś?
2: Nie. Powiem ci, że piłka występuje w tym sporcie.
1: Aha, to jakaś taka mała piłka nożna, tak?
2: Blisko, ale nie, po prostu piłka ręczna.
1: Piłka ręczna to szczypiorniak jest?
2: Tak, tak. Widzisz, to jest taka nazwa kolokwialna.
1: Skąd taka nazwa szczypiorniak? Co to?
2: Szczypiorniak, no kiedyś wiedziałem, ale zapomniałem, albo nie widziałem.
1: Bo tam takie szczypiorki grają same, takie same szczypiorki.
2: Koperki, szczypiorki i nawet pietruszki nieraz. Nie no, tak to wygląda. Jeśli chodzi o sport, to tak, teraz biernie, bo kiedyś grałem w piłkę nożną i w koszykówkę. Prawie zawodowo, może być zawodowo w piłkę nożną, ale kontuzje mnie dopadły, później się rozpaliłem. No, a później to poszedłem. A teraz powiem ci, no tak niby trochę o sobie, no. Kurwa, no nie mam w ogóle powonienia. Mam zatkany nos, powonienia nic nie czuję, nawet czosnku nie czuję. Nie czuję perfum, nie czuję czosnku. Uszy mam zatkane, kaszel mam, kurwa, czyżbym COVID-a miał, czy to może zapalenie zatok jest, sam już nie wiem. Ale nie miałem takich, żeby kurwa nic nie czuć, kompletnie.
1: No to może COVID, to tak się traci węch, nie? No. Też czasami...
2: Ale smak na szczęście jest jeszcze smak jest.
1: To idź z tym do lekarza, kurczę, to głupio tak bez węchu. No miejmy nadzieję, że to biorę. Coś niegroźnego, ale to nie brzmi najlepiej, stary. Ale co, mówisz, że nie czujesz czosnku? A na przykład jak patrzysz na naszą drużynę piłkarską, narodową, to czujesz czosnek? Tak trochę tu nawiązuje do tego, co Daniel napisał. Powiem delikatnie, to nie Polacy grają dla tego narodu. Zapamiętajcie sobie.
2: Proszę. Nie, to czemu czosnek? To ja czuję cebulę, to cebulacy byli. No, bo ja czosnek kurwa uwielbiam. To ja zawsze mówię główka czosnku i na balety i każa twoja.
1: Ja już się gubię korzenni, cebulowi, czosnkowi. My Polacy chyba jesteśmy no, trochę ziemniaczani, ale też cebulowi. Lubimy cebulę, dużo cebuli dajemy. I z czosnkowych się śmiejemy, że oni czosnek. No to tak wielka różnica. Ci cebulę, a ci czosnek. No. Ale o tych czosnkowych się mówi też czasami korzenni. No.
2: Ale jacy czosnkowi? Bo ja nie czaję. Się mówi na ludzi czosnkowi?
1: Mówię o Eskimosach z Rzymu, o góralach z góry Synaj, no mówię.
2: Aha, to ja nawet nie słyszałem, że się mówi, że coś o czosnku, teraz wymyśli czosnek, o cholera.
1: No niby taką kuchnię mają po prostu czosnkową.
2: Aha. Ja bym czosnek do wszystkiego dodawał, a szczególnie pasuje do krewetek, jak raz na miesiąc sobie kupię, bo to nie jest tania rzecz teraz tym bardziej, to masełko. Z czosnkiem rozgniecionym. Sosik pyszny.
1: No ty to furiat, takie krewetki, to prędzej znajdziesz właśnie gdzieś na śmietniku jako friganin.
2: No właśnie, żeby tutaj chciałem też sprostować pewną sytuację, no, że to ja nie jestem takim jakimś śmieciarzem, zapierdalam codziennie i kurwa krążę po śmietnikach, tylko sobie wiesz, raz na tydzień wiem kiedy, gdzie, co, jak, ktoś gdzieś wyrzuci, skromnie sobie, jak nikt nie widzi, pójdę, wyciągnę sobie ten jakąś tam i wezmę parę rzeczy, a te rzeczy, które są... Co? No strasznie! Przepraszam, do ojca mówiłem coś.
1: Pozdrawiamy tatę furiata, rzecz jasna.
2: Okay. No. Później go pozdrowię.
1: A ktoś cię tutaj jakoś tak określał, że ty jesteś śmieciarz? Nie no, jesteś friganinem.
2: Nie no, po prostu.
1: Masz
2: tak,
1: i robisz to jakoś to już, czas, robisz już, masz też jakieś w tym doświadczenie powiedzmy i wiesz jak to zorganizować. Dzisiaj słuchajcie, to można sobie aplikację zainstalować, która wam codziennie podsyła informacje, gdzie w najbliższej okolicy możecie odebrać jeszcze zdatne do użytku, znaczy do spożycia różne rzeczy, gdzie wystawiają, nie? Po prostu, no, bo muszą
2: tylko,
1: to
2: niestety
1: robić.
2: Takie sklepy się zrobiły skurwysyńskie, na przykład Dino i inne. Biedronki, nie Biedronki, zamykają na klucz i za cholerę nie chcą ci dać tego jadła czy czegokolwiek, który jest przed terminem lub lekko po terminie, tylko mówią nie możemy i koniec, bo trzeba to zutylizować. Ja mówię kobiecie, proszę pani, dlaczego tak jest? Przecież ja mogę na piśmie poświadczyć na własną odpowiedzialność, jak normalnie dorosły człowiek odpowiedzialny. Biorę to i jest załatwiona sprawa. No nie wolno, trzeba to utylizować. Pewnie, kurwa, że ktoś jest głodny, niech ludzie zdychają na świecie, niech bezdomni zdychają, umierają, a oni, kurwa, będą utylizować. Jeszcze później będą tych bezdomnych utylizować.
1: No ale czekaj, to jakoś tak na chłodno podejdźmy, bo może to coś w tym jest tutaj jakiś sens, no bo mówimy o dwóch kategoriach produktów. Jedne się już są na skraju, jeszcze można je jeść, No ja wiem, że te daty ważności, one są trochę na wyrost, to znaczy tak dmuchanie na zimne, właśnie żeby się nie zatruł nikt, nie? Żeby potem nie pozwał sklepu. Wiesz, oni mają trochę ciężką sytuację, co, zatrujesz się czymś i co, i
2: nie,
1: przyjdziesz
2: rozumiem,
1: i umrzesz?
2: Rozumiem.
1: To oczywiście, no ty słusznie mówisz, mógłbym tu podpisać coś, ale czego się spodziewasz, że pani z dokumentami przyjdzie do ciebie i będzie z tobą podpisywać umowę jakąś? No się nie da za bardzo.
2: Nie, no ja...
1: Więc trochę nie, ciężka sytuacja, bo wiesz, bo, bo to tak jest, dobrze mówię, że te produkty, które już mają przekroczoną datę ważności, no to trzeba utylizować, a te, które są na skraju, to się wystawia, tak? Żeby jeszcze ktoś zdążył
2: to
1: wziąć.
2: Na skraju są po prostu przecenione. Nawet jeśli tego samego dnia data, termin ważności się kończy, to jeszcze w sklepie mogą leżeć. Mhm. Ale już przecenione o połowę przynajmniej.
1: No to gdzie tam się pojawia ta granica?
2: A po terminie już w koszu są. Ale z tego, co wiem, nawet, że są w koszu po terminie, to ja znaczy, jeszcze nigdy się nie zatrułem niczym kompletnie.
1: Tak, bo to jest, znaczy z różnymi produktami to różnie jest, bo niektóre są takie, że przekroczona...
2: Mięso najgorzej, najbardziej ryzykownie z mięsem.
1: To chodzi no właśnie o to, że niektóre produkty lepiej znoszą przekroczenie daty ważności niż inne, nie? Gdzie już no, nie poleca się. A niektóre są takie, że tam przekroczone, ale można. No właśnie, ale mnie to ciekawi, co sprawia, że produkt się kwalifikuje albo do wydania go gdzieś tam, położenia za sklep, żeby sobie ktoś wziął, albo do utylizacji. Co tu... Czym one się różnią od siebie?
2: Ja to myślę, że to po prostu z góra, no, mają taki nakaz, żeby to utylizować. Nie wiem dlaczego, jaka jest przyczyna. I jeśli tego nie zrobią, będą kary. No i boją się wystawiać. Tylko muszą zamykać całe te kosze, czy tam jakieś klatki z koszami. No niestety, na kłódki. To się tego nie było, a to już od pół roku jest większość zamknięte. I się coraz rzadziej trafię, w ogóle coraz rzadziej chodzę na takie tam rzeczy. Tak to wygląda, jak się człowiek przygląda.
1: Coś tu.
2: Ale dostajemy w dupę od Niemców teraz, w secie czwartym, a cholera, może ktoś ogląda mecz, nie wiem. Bo siatkówka teraz jest akurat, wiesz.
1: Siatkówka. Powiem ci, że dobry byłem w siatkę, wiesz, tak trochę lamersko, bo byłem lepszy chyba w siatkę niż w kosza. Bo całkiem mi nieźle szło w tą siatkę, a w kosza to tak słabo trochę jednak.
2: No to ja odwrotnie właśnie. Siatkę gorzej. I ile masz wzrostu? 1,80 m masz?
1: 1,85 m.
2: No to ja ze 2, góra może 3, nie 8,2 chyba. No ale w kosza mi dobrze szło. Piłkę nożną najlepiej, w siatkę trochę gorzej, ale też. A najlepiej to w tenisa stołowego, byłem mistrzem tam liceum, podstawówki, i dyplomy pierdoły tamtego.
1: No. W kosza to mało, że trzeba ćwiczyć sporo, to trzeba mieć do tego jakiś jednak dryk. A może do każdego sportu, nie? I do nogi, i do siatki, i trening, i talent. Najlepiej jak masz i to, i to. W siatkę jakoś potrafiłem to wszystko opanować. Widziałem, jak zawodnicy przeciwnej drużyny, jak się ustawiają, jak to wykorzystać. Ogarniałem, a w kosza zawsze się gubiłem, bo to tak blisko ciebie, dookoła, wiesz, ten ci tu ręką, tu. Kurwa, jak to zwiać z tą piłką?
2: No tak, ale żeby być zawodowym siatkarzem, no to 1,85 m to jest trochę mało. To chyba tak zwanego libero, który wystawia piłki, bo tak to... Większość siatkarzy to ma powyżej 2 m. Znamienita większość.
1: No tak, to wypada być
2: wysokim. Jeśli chodzi o zawodostwo, nie?
1: A co, a nie ma tak jak w koszykówce, że są takie wyjątki, że zdarza się niski zawodnik, który jest
2: niski,
1: bardzo dobry?
2: Niski jest na boisku tylko jeden, to który się nazywa właśnie libero, który rozgrywa piłki i tak, i dogrywa i odbiera. Tak, tak,
1: ciekawe, ciekawe. I jest tylko, mówisz, miejsce dla jednego takiego się sprawdza, no, tak?
2: Dokładnie.
1: No to ciekawe, widzicie, ciekawostki różne. No, nie, no tak nigdy nie myślałem, żeby coś tam więcej grać, tylko po prostu byłem lepszy w tą siatkę, no a przynajmniej wtedy funkcjonowała taka, może takie przekonanie, że to bardziej dla dziewczyn jest sport może, a kosz bardziej dla facetów, a piłka nożna to już dla najbardziej męskich samców alfa, może, nie wiem. W nogę też mi kiepsko szło, nie wiem, lepszy... Byłem w takie jakieś egzotyczne rzeczy. Dobrze biegałem, pamiętam, dosyć szybko.
2: Ja na krótkie dystanse byłem dobry, na długie nie, nigdy. Na 60 100 metrów dobre miałem wyniki. Chociaż byłem zły na 3000 metrów, to i tak wygrałem bieg raz. Bo się szybko męczyłem, no nie umiałem wiesz, sił rozkładać.
1: Ale kiedyś się więcej sportu uprawiało, jednak troszkę. No,
2: no jak
1: no
2: nie
1: teraz
2: było komputerów,
1: też.
2: No to nie
1: no,
2: dziwne.
1: Siłą rzeczy, jak nie ma co robić, no to robisz to, co masz do wyboru. Teraz też, jak tutaj się przechadzam, idę, przechodzę obok boiska, sobie widzę, zawsze ktoś tam gra i w siatkę, i w nogę, obok jeszcze mam tu też boisko. Zawsze coś się dzieje. Ćwiczą ludzie, ale kiedyś to był taki standard. Wszystkie dzieciaki jeździły na rowerze i na rolkach, i kosz,
2: oczywiście,
1: i noga.
2: Że tam, no to przecież podstawówka, czy tam liceum. Nie, no głównie to jeszcze pamiętam czasy podstawówki. No to jak ja kończyłem lekcję, udaje się, że około godziny 13, no to przychodziłem do domu o godzinie 17, jak było już cieplej, 17, 18. I matka i ojciec byli tak na mnie wkurwieni, że czasami nawet dostawałem w dupę pasem. Albo czasami byłem tak zmęczony, a ojciec wiedział, że będzie dla mnie to karą wyczerpującą, kazał mi jeszcze pompować, albo jakieś przysiady robić, albo kurwa jeszcze wyginać się, jakieś skłony robić, a już wtedy już nie mogłem prawie, że wolałem dostać i kurwa być goniony dookoła stołu, kurwa z kablem. Od żelazka. Albo od z kablem od golarki, kurwa, i po nogach dostawałem czasami, jak się wkurwili na mnie, a potem się wchodziło do szkoły w krótkich spodenkach z takimi, kurwa, paskami. Ale to ciekawe wspominam, nie mam żalu do rodziców za to.
1: Gosia pisze, furiacik tutaj, jakiś tutaj, okej. Okay. Ja trenuję i pływam. Ty, Gosia, chyba strzelectwo cię interesowało. Coś strzelałaś? Dobrze pamiętam? No, a

0: normalnie się nadaje, tylko to trzeba z parę lat pływać, nie? A na siłkę to tam już po roku zobaczysz, że ci się coś dzieje.
1: Jako człowiek wtedy kondycję ma świetną, prawda?
0: No właśnie, tak kondycja.
1: I ćwiczy.
0: Tak. Bardzo dobry sport. I wszystkie partie mięśni się rozwijają, nie? Przy tym pływaniu. Jakoś tak.
1: A w szachy umiesz grać? Znaczy nie masz z kim grać. No, a z komputerem? Nie, z komputerem to się chujowo gra.
0: Właśnie to trzeba lubić.
1: Na taki poziom sobie ustawisz.
0: Trzeba lubić te szachy. Nie każdy lubi. Dla mnie to jest jakaś nuda totalna. Znaczy, to nie jest, przypuszczam, nudne dla kogoś, kto odkrywa w tym różne niesamowite zagrywki tam, nie? I uczy
1: to
0: się jakieś
1: schematy, trzeba się nauczyć pewnych
0: strategie,
1: schematów.
0: Strategie, nie? Schematy i zaczyna to wszystko mu się łączyć. No to on może, jego to jara, ale dla takiego amatora, który gra kiepsko w szachy, to nic specjalnego. To już chyba wolałbym w bierki, kurwa, pograć z kimś teraz. W bierki.
1: Ja to sobie tam z kumplem, czyli tam z kimś tam zagram w szachy, a rzadko, ale zagram. No. Trochę pomyślunku trzeba. Trochę się uaktywnić szare komórki. Też właśnie żyjemy w takich czasach tylko, gdzie mamy przedstawiane informacje jako obraz. Głównie mało czytamy, głównie słuchamy i patrzymy. Też się wyobraźnia nasza jakoś skurcza, jakoś wypala. No niestety, co zrobić? Taka technologia i już, no. Trzeba z tym żyć.
0: Dzisiaj informacja musi być skompresowana i skrócona. Ludzie nie mają cierpliwości i chcą szybko wszystko, chcą szybkich bodźców, chcą silnych bodźców, szybkiego przekazu, szczerego przekazu, prawdziwego najlepiej. Już skończyły się trochę czasy propagandy, dlatego takie TVP w dawnych czasach, gdzieś tam, nie wiem, w czasie II wojny światowej czy w PRL-u, tak jak teraz robi, to by wszystko pięknie, ładnie działało, ale dzisiaj się ludzie już tak nie nabierają. Ciężej jest ludzi nabrać na propagandę, bo ludzie tak generalnie są nieufni do wszystkiego. Wszystko podważają, zawsze wietrzą spisek jakiś, to kogoś takiego, nawet jak mu powiesz, nie wiem, czystą prawdę, to on ci powie, no mi tu podkapcasz.
1: No każdy swoje wie najlepiej, tak. No, wszyscy wszystko wiedzą, jak to kiedyś Petr powiedział. Wszyscy wszystko wiedzą.
0: To jak wszyscy są dzisiaj takimi buntownikami, to ciężko i propagandą coś zwojować, nawet jak jest świetna ta propaganda przemyślana, no bo ludzie się wszystkiemu sprzeciwiają, buntują się, są indywidualistami.
1: Głównie młodzi, ale teraz młodzi, czy to jest jakaś naprawdę alternatywa, że ktoś jest młody, to znaczy, że będzie lepiej rządził, no to gówno prawda. No. Z drugiej strony starzy nie chcą się buntować, bo będą trzymali się tych swoich wypracowanych zasad, no, jako konserwatyści, a młodzi, no co, niby co tu zrobić, jakieś programy mają jakieś, nie wiem, no właśnie programy, no to nic ciekawe, że poza tym, że są młodzi, no i co z tego, że są młodzi, kurwa, ale dalej głupi, no bo i to wszystko głupia, niestety internet, głównie ten TikTok, kurwa, bardzo głupio, bo na przykład tam są filmiki po kilkadziesiąt sekund i człowiek to przełącza cały czas, następny i w ogóle, kurwa, tam nie ma czasu na myślenie, tylko zalewany, kurwa, setką bodźców, rozumiesz? I to pierdoli umysł człowieka, po prostu robi ciekiem, lasuje umysł, no moim zdanie jest.
0: A Furiat mi chyba tu zarzuca, że taki jestem cwany, a na propagandę z bocianicami, z lesbijskimi bocianicami się dałem nabrać. No, ale to jest też takie...
1: Kto ci zarzuca?
0: Adwokat, że sam się nabieram na propagandę.
1: Co Furiat zarzuca?
0: Słucham?
1: Powiedziałeś, Furiat mi tu zarzuca.
0: A nie adwokat? Miałem na myśli adwokata. To się przejęzyczyłem. Adwokat, rzecz jasna, mi tu zarzuca, że właśnie łyknąłem te bocianice, ale co to jest do łykania? Przecież to wygląda na normalny artykuł. Jest tam napisane, że się tym ornitolodzy interesują. I nie wiem, ty uważasz, że to ktoś tworzy taki artykuł, żeby coś przemycać, jakieś LGBT, tak? Że jak bociany to robią, to i lesbijki są dobre i że tak nas urabiają. No to jest takie z kolei doszukiwanie się we wszystkim spisku jakiegoś, taka zdrowa paranoja. To
1: Krawczyk, wiesz co? Ja będę powolutku kończył.
0: Dobra.

0: chcę sobie zobaczyć piątego seta tak na spokojnie, bo jest 2-2 w meczu Polska-Niemcy i sobie chciałbym zobaczyć. I, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie, ciebie również i będę się starał dzwonić częściej i normalnie trzeźwy jak dzisiaj.
1: No, doskonale, doskonale, proszę pana. No to do usłyszonka.
0: Trzymaj, hej.
1: Trzymaj się, hej, hej.

też, no, jakby na to nie patrzeć, dane medium może filtrować treści zawsze i publikować te materiały, które są po myśli, które są zgodne z profilem danego medium. No i to, czy to uznać za manipulację? No raczej za propagandę? No raczej nie. Dopasowują content do swojego przekazu, nie? Do ideologii, które wspierają. Ktoś ma prawo wspierać, ma... Ja widzę, że chyba rośnie tolerancja w Polsce, bo coraz częściej słyszę od takich normalnych, przeciętnych, zwyczajnych ludzi gdzieś tam dookoła, o których może bym myślał, że będą jakimiś wrogami, ale tak widzę, że taki przekaz, że no spoko, każdy człowiek niech se żyje, niech tam se żyją, te geje, taka jakby rośnie wyrozumiałość jakaś, tak? Ale może to złudzenie, może tak trafiłem po prostu ostatnio na takie treści. No i w sumie ciężko komuś zabronić, żeby się z tym jakoś utożsamiał, z walką o prawa mniejszości w tym przypadku, nie? I propagował takie treści, które sprzyjają tej misji, żeby zwiększać tolerancję do tych grup, nie? Ja nie potrzebuję bocianich lesbijek, adwokacie. W sumie ten news mnie tak ani ziębi, ani grzeje za bardzo, nie? Taka ciekawostka. Bo ktoś może pomyśleć, że nieprzypadkowo go wybrałem na przykład. Nie, lecę od góry zazwyczaj. I kolejne tutaj linki. Krzysztof Jackowski będzie szkolił jasnowidzów, wyobraźcie sobie. Ile to kosztuje? No przede wszystkim mówi też, że nie trzeba mieć żadnego talentu, żadnego specjalnego daru. Cena promocyjna jest 577 zł, normalna cena standardowa 940. No może się załapiecie na promocję. No to jest dobry zarobek. Ludzie, przynajmniej na tej szerokości geograficznej, no nadal są popularne. Wróżki, jasnowidze, tego typu rzeczy, można nieźle zarobić, mimo dużej konkurencji. Kasiora, kurde, panie, kurde, to taka kasiora, panie, że pan nie widziałeś, panie. Jest popyt na czaramarników. Możecie różnie do tego podejść, możecie się nazwać jakoś Wróż Janusz, na przykład, i wykupić sobie program na jakimś Polsacie o godzinie 3 w nocy. I nadawać tam jakieś show swoje, odbierać telefony. To trzeba chyba dobrze zorganizować, bo to jest cała machina. Tutaj zarobki z telefonów, trzeba, ktoś musi tam rozmawiać, przytrzymać na antenie kogoś, wymyślić te konkursy jakieś, nie? Albo właśnie wróżenie. O, widzę tutaj, Danielu, że czeka cię podróż. No. Ale do takich programów często dzwonią śmieszki. Różnie. I oni tam podpuszczają, dobry wieczór, tego, a potem właśnie albo bekną, albo coś tam sobie zaczną właśnie śmieszkować. No. Widziałem takie fragmenty, często tam takie telefony są. No ludzie dla jajec dzwonią, dla jajec. Niby jest u nas popularność duża różnych wróżb nadal, nie? Takich rzeczy, ale w takim programie tego typu to bardzo dużo jest troli. Kiedyś oglądałem. No, zdecydujcie, kim chcecie być. Może fajny jest w sumie film Ghostbusters, nie? Pogromcy duchów. Tam został w zasadzie przedstawiony świat, w którym te duchy, różne straszydła się pojawiają tak zwyczajnie i ludzi to może i przeraża. Jest to jakiś problem, ale tak jakby byli z tym oswojeni trochę, że to, no dobra, zdarzyło się, jest, nie? Jest duch. Trzeba wezwać pogromców duchów. To trochę takie uniwersum dziwne. Chyba jedno z pierwszych zleceń to było w bibliotece, tak? Było w hotelu, w bibliotece. No i tam po prostu zadzwonili po nich. Mamy tu panie ducha, kurde, nie? Możecie sobie kupić komplet wahadełek, na przykład w sklepie
Orgon.pl, pisane przez Orgonę. To jest tu zaprzyjaźniony nasz radiowy kompan i sprzedawca magii. Tam są wahadełka, karty tarota, przeróżne rzeczy. Piramidki. Piramidki. Gdzieś tu miałem, dostałem nawet w prezencie. No, dealer magii był tu zresztą w audycji. Rozmawialiśmy sobie o czarach różnych. Może połączyć jakoś pato z czarami. Taka patowróżka. Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, rzucam pomysł. Zawsze coś nowego, to jakie by nie było, to się dobrze sprzeda. Więc niech ktoś zrobi właśnie patowróżkę. Taka zapijaczona jakaś właśnie gdzieś tam obok tej szklanej kuli pół litra. I pijana by zawsze wróżyła. I można by dzwonić i donaty jej tam wysyłać. Ty stara ruro kabaretowa. A ona by bluzgała i na przemian wróżyłaby też, jakby ktoś zadzwonił może, nie wiem. Albo tym, co są na czacie, by wróżyła. I wróżyłaby może w taki pato sposób trochę, że ty kurwa zdechniesz, niedroga. Frajerze denty. A ciebie szlak trafi niebawem. No, coś takiego, taka patowróżka. Nie wiem, czy to się da jakoś pogodzić. Albo od razu się nie patyczkować i sektę zakładać. Co za sektę. I tu znów można by połączyć. Taka sekta Big Brother, pato, i tam nagrywają się. Jest jakiś guru, rozstawia po kątach. No. Tylko to jakaś chora religia musiałaby być. Jakiś satanizm, no bo jak się mają ruchać, chlać, wyrzucać telewizory przez okno. Co to za religia? To jakieś bóstwo chaosu jakieś. Albo jakieś patobóstwo. Może trzeba stworzyć jakiegoś patrona. Czy jest jakiś święty patron patostreamów? Może Janowi Pawłowi byśmy przyczepili, żeby już było z głowy. Jan Paweł II jest patronem rzeczy zgubionych. Takich, których nie chcecie, żeby się znalazły. Żeby to ukryte gdzieś tam było, zamiecione. Żeby tam tego... pod dywan. No, to do Jana Pawła. Do świętego Franciszka? Który to był patron rzeczy zgubionych, ale jak chcemy znaleźć? Święty Franciszek? Zapomniałem. Święty Krzysztof, patron przewoźników. Chyba Franciszek był od zgubionych, tak? Rzeczy. A Jan Paweł II od zgubionych, ale żeby się to nie znalazło. Się tam zatuszować coś. Albo żeby dowody jakieś z magazynu policyjnego zniknęły, to do Jana Pawła. Panie Janie, żeby się zniknęło, żeby się zepsuł ten lajtop z tymi dowodami. I słyszycie z góry tylko: nie lękaj się, nie lękaj się. I potem w gazetach piszą tam: o, z magazynu zniknęły laptopy, płyty, nagrania. Antoni, o, dziękuję za podpowiedź, łowca głów tu podpowiada. Ale ja ci widzę normalnie teraz, łowca głów tu, przynajmniej na czacie, nie? Nie żadny tam małpa, coś, kot. Tu widzę normalnie łowca głów. Święty Antoni, właśnie. Też Jola tu podpowiada. O, cześć Jola. No, także... No, a patron patostreamerów? No, święty Wojciech. No, może. Suchodolski. Może by go zrobić świętym. Święci, słuchajcie, to nie były ideały jakieś. To byli ludzie często pokręceni, jacyś szaleńcy. Przypominam często tą świętą Agnieszkę, co się nie myła nigdy. Słuchajcie, to Krzysztof Kononowicz się nie myje co najwyżej tam 3 miesiące, a ta się nie myła nigdy. I została świętą.
to jest ta sama, która zrobiła w konia diabła, że go zamknęła w butelce jakiejś czy coś. Właśnie go tam, go podpuściła, że o, w mysz to się by nie umiał pewnie pan diabeł zamienić, to za trudne. A diabeł wtedy, ha, ha, ha, ty głupia kobieto, toż to dla mnie pikuś i pim, w myszkę się zamienił, a ta święta Agnieszka wtedy podbiegła i zamknęła tego diabła do butelki pod postacią myszy. Coś takiego było. Powinniście w to wierzyć, jeśli jesteście katolikami. Tak, Furiat, jesteś na czacie. Najlepszym świętym niedługo zostanie biskup Alojze Stepinak, co z akwarelistą był w komitywie z akwarelistą. I wyznaniowy obóz zagłady na II wojnę światową zrobił, gdzie nie katolików, ten tego. No coś kiedyś wspominałeś o tym właśnie obozie, że ja to potwierdziłem faktycznie sobie, kiedyś tam poszukałem i okazało się, że były takie jakieś obozy, no właśnie takie katolickie obozy. Katolicy to wszystko robią. Bardzo lubią robić ośrodki wychowawcze dla dzieci, dla chłopców w szczególności. Ale dla niegrzecznych ladacznic młodocianych też. Jak pamiętamy. Te siostry Magdalenki. No, ale ja myślałem, że to tak w Irlandii po prostu to był taki koszmar i w paru innych może krajach, ale nie spodziewałem się, że na w Australii tam strasznie tych rdzennych mieszkańców traktowano w tych różnych ośrodkach, szkołach. Niszczono ich kulturę w ogóle, dręczono, molestowano, bito, głodzono. I módl się, i składaj rączki, i nie używaj swojego języka, zapomnij o swojej rodzinie i tak dalej. Ale że w Skandynawii też tak było, były takie szkoły. O tym filmy są dzisiaj, nie? Na przykład God Heaven. Poczytajcie sobie o takim domu dziecka. Też właśnie strasznie dręczono, tylko że to nie było, to nie wiem, czy to było katolickie właśnie. To się zdziwiłem, że to nie wiadomo, tam nie było krzyży i tak dalej, modlenia się. Jak oglądałem dokumenty, filmy, więc to może był państwowy jakiś, nie wiem, dla odmiany. Dobra, nieważne, tam zostawmy. Są tragiczne rzeczy. Ludzie, którzy się wychowują właśnie, no i ostatnio się okazało, że major też się wychowywał w bidulu. To też, słuchajcie, może trzeba być dla kogoś czasem bardziej wyrozumiałym, jak ma takie, jak go tak życie doświadczyło, nie? W tym sensie. Trzeba komuś można odpuścić trochę, bo miał strasznie ciężko. Łatwo, kurde, się fajnie żyje i się zarabia i się dochodzi do czegoś komuś, kto komu się poszczęściło. Urodził się w bogatej rodzinie, pomogli mu bliscy, miał fajne wykształcenie, miał dobrych znajomych, bo rodzice też zadbali, żeby miał dobrych znajomych wartościowych, z którymi coś można robić, nie? A co ma powiedzieć ten, kogo rodzice gdzieś tam wyrzucili do śmietnika, wychowywał się, musząc walczyć o wszystko. Wiecie, że ja myślałem, że to zniknęło, ale w polskich domach dziecka ostatnio jeden znany youtuber zaprosił takiego wychowanka, który opowiadał, że w polskim domu dziecka, w którym on mieszkał, była taka zasada, że co się zaoszczędzi na stołówce, kupując jakieś wytanione rzeczy i dając mało i tak dalej, to potem na koniec roku jest to rozdzielane na premie dla pracowników. Czujecie? To jest pato dopiero. No to, że tam my sobie powiemy kurwa i wódeczki się napijemy, to niekoniecznie musi być jakieś wielkie pato. To jest pato, kurwa, bo to jest system stworzony po to, żeby żerując na najsłabszych, wykorzystywać ich i robić ludzi w bambuko po prostu, totalnie, nie? Żeby dla hajsu. Coś takiego obrzydliwego, na dzieciach jeszcze. I typ mówił, że to powszechna praktyka, że żarcie jest tak podłe,
że widać po prostu, że ta kasa, bo dostają takie ośrodki, dostają kasę od państwa, od fundacji, od sponsorów, ludzie tam przynoszą różne rzeczy. Słuchajcie, mój ojciec co jakiś czas, no miał trochę kasiory, to pojechał, nakupował jakieś tam rzeczy, słodyczy, zabawek i jechał do takiego domu dziecka i rozdawał tam, nie? Dzieci się tam cieszyły, wujek, nie? Fajne różne prezenty. Teraz na przykład typ opowiadał, że ludzie przynoszą różne słodycze w dużych ilościach i oni z tego nie dostają nic, bo nie wolno jeść im słodyczy, tak po prostu, bo im się zęby zepsują. I to jest chowane do piwnicy jakiejś, nie? Do spiżarni i zalega. I dostają tylko tam jakiegoś wafelka, jakąś czekoladkę ci, którzy się podlizują na przykład tym wychowawcom. Jest jakaś taka baba, opisywał babę, która strasznie lubi lać te dzieciaki. To ucho naciągnie komuś na derwie, to w papę strzeli z całej siły. Tak więc myślę, że pojawia... Są pewnie takie domy dziecka, gdzie jest okej, nie? Ale myślę, że jest sporo takich, gdzie są nadal takie metody średniowieczne, takie jakieś katolickie, wychowawcze właśnie. Lać, dyscyplina, tu wpierdol, tu nie dostaniesz. I poniżanie ciągłe tych ludzi. No, opowiadał właśnie chłopak, że poniżanie straszne po prostu na każdym kroku, znęcanie się psychiczne i fizyczne, o wszystko trzeba walczyć, bo na przykład opisywał, że te dzieciaki z tej racji, że strasznie w ogóle małe kieszonkowe, oni dostają na przykład na miesiąc 20 zł, nie? Jakieś coś tam i dla nich jakaś czekolada czy coś, to jest często autentycznie rarytas, dla którego godzą się, powiedzmy, spełniać jakieś tam oczekiwania, dają się szantażować, tam, nie wiem, no, podlizują się do tej wychowawczyni, bo ta czekolada faktycznie jest jakimś takim rarytasem wielkim. Strasznie smutna historia. A ja pozdrawiam i prawdziwych nocników, i tych sztucznych. Syntetycznych. Także wygląda wszystko na... Wszystko na to wskazuje, że nadal jest niewesoło często w tym świecie właśnie domów dziecka, ośrodków wychowawczych. Pewnie czasem jest faktycznie no, ciężko zapanować nad tymi młodymi ludźmi, którzy są problematyczni no, z jakichś różnych rodzin, wiecie, dysfunkcyjnych. Jacyś tam bojowi, nie wiem, ktoś chce kogoś lać, no to ta dyscyplina, wiadomo, jest potrzebna, ale nie można się znęcać nad drugim człowiekiem i szukać co chwilę okazji, żeby tomu dać w łeb, tomu czegoś zabronić, bo tam są kary za wszystko. Jak podpadniesz, na przykład nie wolno ci potem z telefonu korzystać 2 tygodnie czy coś, bo się źle odezwaliście, nie? Nie wolno przy byle okazji po prostu karać ludzi. Kary są... W tych przypadkach powinny być jakimś tam dla największych rozrabiaków, nie wiem, kogoś tam bił czy okradł, no to wiadomo, ale myślę, że to za byle co, nie? I ta historia w ogóle potwierdza tego człowieka, to o czym mówię. Podać do sądu... No jak jesteś niepełnoletni, podać do sądu? Można chyba zgłosić gdzieś i są takie kontrole, nie? W tym filmie God Heaven, bardzo dobry film o takim właśnie ośrodku, nie? W Norwegii. I no, to były trochę jeszcze dawniejsze czasy, to tam już w ogóle przychodziła taka komisja kontrolna. I tam był zaprzyjaźniony koleś, który sobie przychodził do tych znęcających się nad uczniami nauczycieli, wychowawców. Przychodził sobie tak, no cześć, no to co, to jakiś obiadek zjemy chyba, nie? No zapraszamy. A uczniami się w ogóle nie interesował. Potem jest scena, w której zmieniają się trochę właśnie czasy, zmienia się ten kontroler, który przychodzi z kontrolą i zaczyna się to wszystko zmieniać, ale straszny terror. Bohaterem jest taki dwóch braci, których matka ląduje w szpitalu, w ogóle no, oni są bardzo biedni,
lądują w takim ośrodku. Jeden taki młodszy z tych braci ma strasznego hopla na punkcie kosmonautów, bo to jest czas, kiedy szykujemy się do lotu w kosmos po raz pierwszy, no, czyli czasy zimnej wojny, nie? I strasznie się jara ten chłopak, chciałby być kosmonautą, ale jest inwalidą, ma jakąś końską stopę czy coś takiego, więc to są takie marzenia jego po prostu, ale on tym żyje. I kiedy po raz pierwszy się pojawia w tym ośrodku, w tym domu dziecka, no to wychowawca się pyta, a ty kim chcesz być w przyszłości? A mały odpowiada, kosmonautą. I dostaje w papę tak z całej siły, nie? I wychowawca mu mówi, że nie będzie tolerował tutaj zgrywów jakichś i tak dalej. I to jest podobno na faktach, bo takie filmy bardzo często powstają na podstawie opowieści ludzi, którzy się tam wychowali, nie?

O, bardzo ciekawa rzecz. Pamiętacie taki serial Żar Tropików? To był serial właściwie o parze detektywów. Znaczy, to była dziennikarka i detektyw. Jakoś tak, o, taką stworzyli, wiecie, parę popularne. To było w latach 90. Takie seriale, gdzie mieliśmy gościa i gościówę. Tworzyli jakiś zespół i rozkminiali różne rzeczy, różne sprawy rozwiązywali, kryminalne. No, i tu jest taki aktor, który się nazywa Rob Stewart. I on właściwie w tym Żarze Tropików tak głównie grał, Nicka Slotera. No, takiego twardziela, tam potrafi się trochę bić, gdzieś tam z pistoletem biega. I... No, u nas serial też się podobał. No, był fajny, no. Szczególnie, że u nas były takie czasy jeszcze, że tęskniliśmy za akcją, za kolorami, za amerykanizmem, no bo chcieliśmy odpocząć od tego pokutnego wora, jakim był PRL trochę, ta szarzyzna. I... Okazuje się, że w Serbii ten koleś jest, ten Nick Slaughter, czyli ta fikcyjna postać z serialu, jest kultowa. Ten serial jest mega kultowy, ma strasznie dużo fanów. Krążą hasła, że Nick Slaughter na prezydenta w Serbii. Sam aktor się bardzo zdziwił, wyruszył nawet do tego kraju, gdzie go pięknie przyjęli. Okazuje się, że jest tam bohaterem narodowym. No i ciekawa sytuacja, nie? Że jakby jest takim niedoścignionym ideałem, jakimś takim półbogiem po prostu, nie? Takim Chuckiem Norrisem trochę. Zaadoptowali go jako takiego Chucka Norrisa swojego własnego, jakiegoś narodowego. I go tam uwielbiają. No i nawet dokumenty powstały o tej wycieczce aktora do Serbii. No ciekawy przypadek, nie? Czy my mamy takich swoich bohaterów? Jakiś się zastanawiam teraz. No swego czasu John Wayne był jakby twarzą Solidarności troszeczkę, nie? W Samo Południe, Cowboy. To był John Wayne, prawda? Z Coltem była ta stylistyka, jakby było nawiązanie. Został użyty wizerunek. I... No, tak dzisiaj z dzisiejszego punktu widzenia to może takie symboliczne być, takie oddanie się w ręce Amerykanów. No, całkiem poważni youtuberzy nagrywają już na takie tematy, jak właśnie sprzedanie, wycieczka Jaruzelskiego do Rockefellera, gdzie miano by sprzedać Polskę niby, a właściwie polską gospodarkę miałby sprzedać nasz generał po prostu, nie? Trochę tak pod stołem, trochę po cichu, pewna bardzo ważna umowa, która miała mieć bardzo ważny wpływ na przyszłość. Izaura tu została wspomniana, niewolnica Izaura, no. To chyba Jolo był pierwsza telenowela w ogóle, nie? Niewolnica Izaura. Tam była jakaś trendowata i niewolnica Izaura i dynastia, to takie najstarsze chyba z tych takich tasiemców. No ale dynastia to amerykański już serial, a nie telenowela wenezuelska w sumie. Nas Polaków chyba zawsze ciągnęło do zachodu, a jednocześnie jedną nogą jesteśmy w tym wschodzie. Od tego nie uciekniemy i chyba wiele osób się znajdzie takich, które właśnie zachwalają wschód i widzą, nadal by nas widzieli tutaj we współpracy, jak nie z Rosją, to z jakimiś krajami słowiańskimi, z sąsiadami tutaj w każdym razie. No bo taki partner, który jest bardzo, bardzo daleko, to zawsze pozostaje trochę partnerem wirtualnym, prawda? Bo partnerstwo faktycznie może się wiązać ze wspólnymi jakimiś sprawami do zrobienia. W sąsiedztwie na przykład, gdzieś tu coś... to jest coś takiego konkretniejszego niż partner, który jest bardzo, bardzo daleko. Ale z drugiej strony partner, który jest bardzo, bardzo daleko, ale jest mega mocarstwem, no to i cały świat się z nim liczy, to nie jest takie złe też. No jest to taki partner, który nas
co najwyżej widzicie, nas kupił. Od generała nas kupił. Ale to było mniejsze zło. A przeciwnikom tego, co mówię, należy skrępować ręce. Skryto słuchaczom, którzy słuchają, a donate'ów nie rzucają, mówimy stanowcze nie. I należy im obciąć ręce. Nie no, przesada trochę. Nie będę obcinał rąk za niewpłacanie donate'ów. To by było nieetyczne. Albo zadam takie pytanie. Was się zapytam, bo nie wiem sam już. Czy obcinanie rąk słuchaczom za to, że nie płacą donate'ów, jest etyczne czy nieetyczne? Jak to jest? Tak naprawdę to optymalnie, najlepiej to by było być na tyle samowystarczalnym i potężnym i tak dalej, i wspaniałym, prężnym, rozwijającym się cudownie krajem, żeby to inni zabiegali o nasze partnerstwo. Czujecie, jak cały świat się spiera? Chiny się spierają ze Stanami Zjednoczonymi o nasze względy i podkładają sobie świnie jakieś i tam mówią sobie, musimy zdobyć przychylność Polski gdzieś tam w Chinach, nie? A w Ameryce mamy już pewien plan, jak postarać się o względy prezydenta Dudy. I kombinują, żeby się w nasze łaski wkraść. A my jesteśmy już tak potężni, że w ogóle już mamy wszystkich w dupie i taki budujemy wielki biały mur na 200 metrów, przez który nikt nie może przejść, taki biały jakiś, jak z Tolkiena. I krzyczymy tam z góry, you shall not pass. Oni tam, wpuśćcie nas. Bieda w całym świecie, a my tu jedyna gospodarka w ogóle prężna się rozwija, wszyscy w kryzysie, a my tacy świetliści, bogaci. Taką Polskę bym widział. I nikogo nie przyjmiemy. Nie no, znając naszą polską gościnność, to byśmy wszystkich tu powpuszczali.

I tak by to chyba, tak? I tak by to Morawer spieprzył. Mogłoby się okazać, że gdyby nie te nasze rządy przeróżne, i te z lewa, i te z prawa, i środkowica, gdyby nie oni, to by, gdybyśmy mieli lepszy rząd jakiś, takich, co potrafią rządzić normalnie, a nie jakieś obrzucać się gównem, aferki, przekręty same i tak dalej, no to może byśmy byli faktycznie takim super mocarstwem. Ja bym Polskę podzielił na stany i w Środzie Śląskiej, już mówiłem, wprowadziłbym pełną legalizację, pozwolenie na broń, zrobiłbym dzielnicę czerwonych latarni tutaj. Jak tak teraz się zastanawiam, to nie wiem, czy chciałbym tu w moim własnym, tu prywatnym mieście, które bym zrobił, czy chciałbym tu wpuszczać ludzi z całego świata. Takich bardziej o ciemniejszej skórze karnacji na przykład, albo takiej oliwkowej, albo takiej śniadej. Jak rasista jakiś brzmię trochę, bo nie wiem, czy bym ich tu wpuścił. Ja chcę mieć spokój. Nie chcę, żeby mi tu rozrabiali. Czy gejów bym tu wpuścił? Wpuściłbym chyba gejów. A zielonych? Nie, bo by się tu do drzewa przywiązywali, zaraz piszczeli coś. Albo wpuściłbym zielonych. Czerwonych nie wiem, czarnych nie. Poszli won. Czarnych nie. Sinych nie wiem. Nie wiem, czy wpuściłbym takie osoby transseksualne, które zbierają na cipkę na pomagam.pl. W sumie są gorsze zbrodnie od zbierania na cipkę. Jakoś mnie to tak odpycha i tak mnie to coś, jakiś bunt czuję, jakiś, nie wiem, może zazdroszczę tej cipki, nie wiem, ale tak na cipkę się zbieram. Wpłaćcie mi tu 100 tysięcy, chcę. No tak dziwne trochę. Nie wiem, czy bym tak chciał. Rasistów w sumie też bym chyba nie chciał, bo takiemu rasiście to się może wiele rzeczy nie spodobać. Na przykład, że się krzywo patrzę na niego. Tak to bywa właśnie z takimi ludźmi. Może są i tacy, co nie, ale bym się bał chyba. Bardziej bym się bał tego rasisty niż geja. Gej to tam będzie mnie denerwował, bo tam się, nie wiem, będzie facet z brodą w szpilkach gdzieś tu mi jakiś biegał, coś, to dobra, no to niech se biega. A Żydów, czy Żydów bym, właśnie to jest to pytanie, czy Żydów bym wpuścił tutaj do mojego prywatnego miasta? Tak wyszło na to, że jakaś taka Sodoma i Gomora się szykuje, bo raz, że legalizuje wszystko, tu wszystko wolno, dwa, że wpuszczam tu gejów, osoby transpłciowe, no i jak na rasistę wyszedłem, bo nie chcę tu wpuszczać, powiedzmy, muzułmanów, czy jakichś z gangów młodych, czekoladowych panów o ciemniejszym charakterze skóry. Jak to, no, już nie wiem, jak mam być poprawny bardziej, bo staram się poprawnie, żeby nie urazić. No nie chciałbym, no, jak oni wpadają w 20 do sklepu i tam każdy coś pod pachę bierze i wybiegają rechocząc ochryple, to ja nie chcę takiego czegoś. W Środzie Śląskiej to jest nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy się zdarzały. Ani razu nie było. A Żydów, słuchajcie, ja bym wpuścił do Środy z prostego powodu, że to żydowski skarb tu ktoś znalazł i tu wybudował tą Środę z tego skarbu. Każdy coś tam znalazł. Troszeczkę tego skarbu, rozgrabili ten skarb i każdy coś tam się wzbogacił i tak powstała ta Środa Śląska. No to grzech, to by było nieelegancko nie wpuścić w takiej sytuacji.
skoro to ten skarb śrecki tutaj gdzieś u podstaw leży, miał duże znaczenie. Ja to nawet tak patrzę, o, ten ma taki duży domek ładny, o, to znalazł jakieś berło. A ten taki mniejszy domek ma, no to tylko jakieś tam parę złotych monet, no. Małą skrzyneczkę znalazł. O, ten to jakąś większą partię. No, i tak powstała ta środa. Więc no, trzeba by ich tu raczej wpuścić. Tu był kiedyś w ogóle targ solny, jakieś wielkie targowisko. To były czasy, nie? Targ soli. Niesamowite miejsce. Gdzie tam jakieś akwaparki? Gdzie tam jakiś laser drom? Go-karty? Zapomnijcie, to jest dopiero zabawa. Jedziemy dzisiaj na targ soli. Tam się tyle dzieje. To są takie niesamowite miejsce. Tu w ogóle było pięknie ogrodzone wszystko, tu były mury dookoła tej Środy Śląskiej, zajebiste. Było takie warowne jakieś normalnie miasto i z tego nic z tego nie zostało, kawałeczki tylko tego muru. Teraz napadną, to się Środa nie obroni, Śląska. Napadną nas jacyś komuniści albo jacyś kapitaliści nas napadną. Także widzicie, jak to jest ogółem całe te... Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. Ale Pantarei, jak to mawiali starożytni Rosjanie, wszystko płynie, to niech se płynie, no. No właśnie. Kruche z nas istoty trochę, prawda? Wystarczy jedna jakaś wpadka, coś zjemy nieodpowiedniego, jakiegoś grzyba na przykład, coś. Nie ma człowieka. Czemu to Pan Bóg tak znowu gówno takie zrobił? Partactwo. Ja to się z Panem Bogiem zupełnie tu nie zgadzam. Ja bym skrytykował Pana Boga. Panie Boże, jak mnie słuchasz przypadkowo, to ja... Po prostu to jest masakra z tym człowiekiem. Nie można było zrobić tak, że nie jest taki kruchy i ciągle ginie. Ten tu się potknie, do szamba wpadnie. Nie można by tak było zrobić takiego świata, gdzie ludzie nie wpadają do szamba? Bez sensu. Małe dziecko wpada do szamba. Dlaczego taki świat jest? Powszechnie lubiany, złoty człowiek, prawie że święty, major Suchodolski ginie w jakiś taki niefajny sposób. Dlaczego? Wypadek. Tyle wypadków. Nie mogło być mniej wypadków. Zrobić jakiś taki świat a la Walt Disney bardziej. A nie tyle klęsk, kataklizmów. Ludzie giną, gwałceni. Tu porwana dziewczyna znowu. Zgwałcona już nie powiem przez kogo, bo będzie rasista. Właśnie się nie uspokoję, bo po prostu mnie ręce chodzą, ja jestem zdenerwowany, jak o tym mówię wszystkim. Czemu to tak jest ogółem? W śródmieście Wawy chodzą takie dziwolągi, że głowa mała. No dużo jest dzisiaj różnych takich dziwnych ludzi. W Polsce jest taki nauczyciel, który chodzi w szpilkach. Się domaga, że ma chodzić w szpilkach. A żeby było ciekawie, ma bujną brodę jeszcze. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że kiedyś kobieta z brodą to w cyrku była, a nie tak... Ale też sam kiedyś narzekałem, że pamiętam takie czasy, gdzie Polska była o wiele mniej kolorowa, była strasznie taka bura. No za PRL-u, wiecie, to nie było w ogóle billboardów, reklam za bardzo, co najwyżej to jakiś tam neon, szyldzik, ale nie było, było tego dużo, dużo, dużo mniej niż na przykład dzisiaj. Więc ulice były no, z jednej strony fajne, takie wiecie, bardziej sterylne, jak na filmie jakimś, nie? Jak patrzycie często na jakiś film, to tam nie ma banerów, nabrzdżone, bombki, brzdęki, tylko jest tak elegancko. Tu cegła, tu coś, nie? No, a... I jeszcze się ludzie kiedyś tak ubierali. Znaczy, w latach 90. to był boom, bo ludzie zachorowali na te różowe, czerwone, seledynowe, jakieś tu sprowadzić, kreszowe dresy z Niemiec, jakieś właśnie seledynowo-różowe.
żółciutki kolorek, jak ktoś miał, jakiś to się cieszył, że miał, że ma żółty szalik na przykład, piękny, bo był brak kolorów, nie? W takim społeczeństwie jak perelowskie, to zawsze, wiecie, za komuny zawsze jest deficyt wszystkiego, nie? Nie ma strajtaśmy, nie ma farby, nie ma niczego, kurwa. No, trzeba kombinować, albo się zasłużyć sobie i dostajesz przydział farby drukarskiej, bo się zasłużyłeś, jako wydawnictwo bardzo dobrze pisałeś o... Pisaliście bardzo dobrze o prezesie Kaczyńskim i dostajecie tam dwa wiadra farby. No i były braki, drukowano komiksy na żółtym papierze, bo nie było białego. To był tylko ten powód, że dostali żółty. Może podpadli czymś. Nie wiem. No i ten, i było tak mało kolorowo. Stąd ludzie tak chorowali na kolorki i zbierali te puszki, naklejki, no. Chcieli mieć kolorów trochę. Ale po co ja to wszystko mówię? Znów się rozkojarzyłem, bo... Do czegoś chciałem dojść, tu jakiś przekaz zafundować. Jakiś morał, Himena na koniec. No dobra, nie było kolorów, teraz są kolory, a nawet za dużo trochę kolorów. No nieważne. To może ciekawostka, jak jesteśmy młodsi, to widzimy żywsze kolory trochę. Po prostu matowieje nam obraz. Trochę. Ja to się boję, że w ogóle mi zmatowieje całkiem i będę taki grafik. Ktoś się spyta, może pan tu przygotować, panie Krawcze, to i tamto? Ja powiem, tak, owszem, ale czarno-białe. Robię tylko. To wspaniale. Właśnie chcemy zamówić czarno-białe banery reklamowe. No, ale no, tak, skończyłem, no bo tak, w latach 90. ten boom na kolory, a potem to tak zmatowiało znowu troszkę, a za PRL-u, no to w ogóle szarzyzna właśnie i brązowa kurtka, szara, czarna, wszyscy tacy z nosem. Chociaż ktoś tu się nie zgodzi, zaraz mi powiecie, że wtedy to były imprezy za PRL-u, ludzie ze sobą biesiadowali, spotykali się. No, też prawda. No bo... Bo nie było niczego, to się spotykali. No. Tak i jak im dalej w przeszłość, tym więcej takich spotkań live jakoś. Więcej tych prywatek, spotkań, potańcówek, nie? A dzisiaj tu, kurwa, przy komputerze cyborgi. Siedzimy, cyborgi. Nie no... Się śmieję, przecież wielu z was gdzieś tam sobie nadal imprezuje czy coś. To często mogą takie mity być, nie? Że o kurwa, kiedyś to było. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Pierdolenie. Nostalgia bardzo robi tutaj robotę w temacie idealizowania sobie czasów. Ja też świetnie wspominam takie czasy, gdzieś tam się, nie wiem, nad morzem, z mamą, gdzieś tam... Fajnie, kolorowo, woda, cieplutko, żadnych zagrożeń, żadnego stresu, że coś tam, wiecie, jak dorosły człowiek ma, nie? Jako dzieci mamy... Z jednej strony to trochę mit, że dzieciak nie ma stresu, bo ma szkoła i tak dalej, nie? Zdawanie, zdanie, zna. Z kumplami relacje gdzieś tam i tak dalej. Gdzieś tam dziewczyna go rzuci. Ma dużo, młody człowiek też ma stresu i przygód. No ale to są trochę inne sytuacje. Jak jedziesz sobie na wakacje jako dzieciak mały gdzieś z rodziną, z mamą, z ojcem, no to fajnie jest, nie? Jacyś kumple, zabawy, kąpanie się w morzu, cieplutko, gry komputerowe, no bo jak ja jeździłem jako dzieciak, to były automaty popularne. Wszędzie były te automaty do gier. I całkiem niezłe giery w sumie to były, no bo to w czasach 8-bitowców jakieś takie... Arkadówki, wiecie, takie, co teraz na emulatorze tam mamę, czy tatę, no, czy MAME. No, to można sobie uruchomić dzisiaj różne takie przeboje, jak Punisher, Alien vs. Predator, AD&D, Shadow Over, Mystara. Świetne gierki, naprawdę, nadal bardzo grywalne. Ale nawet taki zwykły
Asteroid, no. Ale pamiętam, już wtedy te gry na automatach były lepszej jakości, po prostu były gdzieś tam o level wyżej niż taka Amiga. To było dosyć nowoczesne w sumie, no bo Amiga też była nowoczesnym sprzętem, a tam były lepsze w tym czasie już gry. Te same wersje, tylko wiecie, ludzik większy, bardziej płynne, no. Lepsze bebechy tam w środku były, nie? Jakieś. I się fajnie w to grało. Różne Kung Fu Master. Ktoś tu ostatnio był właśnie fanem, okazało się, gry Kung Fu Master. No to zdecydowanie nie polecam, drogi panie kolego, wersji na NES-a. Tylko właśnie ta arkadowa na emulatorku chcę zapodać, bo ona jest najlepsza, najbardziej grywalna. Płynna i tak dalej. I gdzieś tam, wracając do tej nostalgii, mieszają nam się w głowie też wspomnienia o zapachach nawet, nie? Zapamiętujemy jakieś sytuacje trochę tak zapachowo, że zapach rybki, frytki, morze, nie? Dla mnie to fenomenalny czas, bo gdzieś tam pierwsze kontakty z dziewczynami też, jak leżymy sobie na plaży gdzieś tam, nie? Się całujemy. Te gry jakieś tam, lubiłem bardzo grać na tych automatach, tu dobra rybka, tu coś, tu zabawy, tu komiksy sobie poczytać na plaży, no żyć, nie umierać, nie? Raj. Taki raj, że tarira raj. Ale jakby się zastanowić, to było tam wiele różnych też chujowych sytuacji, na pewno, tylko że już się ich nie pamięta. Zapamiętuje się taki ogólny, fajny klimacik. Nasza nostalgia gdzieś tam wykasowuje te elementy. Jakieś nieciekawe przygody, problemy z załatwieniem czegoś na przykład, z brakiem kasy. Tego nie ma. Są tylko te fajne uczucia i wspomnienia. No, wiele gier ma właśnie na ten emulator MAME najlepsze wersje, bo to są właśnie te arkadowe. One są płynne, ładna jest grafika. No już taka retro, no wiadomo, no tam jest 256 kolorów. Często, a czasami dwa kolory, bo to są, na tych emulatorach się uruchamiają gry te arkadowe, to są, tam jest duży przedział czasowy po prostu. Niektóre są bardzo stare gry, jakieś pierwsze Asteroids i tak dalej. No są też takie i nowsze dużo, nie? Są z lat 80., są z 90., no. A to nawet z końcówki 90. sporo produkcji, więc to spory przestrzał czasowy. No dokładnie, tak jak piszesz sam, no, bo się było dzieciakiem, dlatego był raj. Żadnych takich stresów, spraw dorosłych, nie? Za co kupić te wszystkie fajne rzeczy, a do kiedy, a kto przywiezie i tak dalej, i tak dalej. O to się rodzice martwili.

największy zawód. I jak na rynku za dzieciaka kupiłem na NES Last Ninja, ale to było gówno. No tak, te gry na NES-a, no na SNES-a już lepsze były, na Super Nintendo, ale na NES-a to strasznie biedackie są z dzisiejszego punktu widzenia te gry. One są jak gry na 8-bitowce, takie trochę lepsze 8-bitowce, nie? No ale to tak, wiecie, jakaś, grać w jakąś Castlevanię na NES-ie dzisiaj, to trzeba być masochistą albo bardzo lubić retro. Jak na przykład Borg z kanału Retrogralia. Piksele jak cegły i piksel goni piksela. No, to czasami te gry wyglądają. A ja twierdzę, że komuna miała też swoje jakieś plusy względem może nawet dzisiejszych czasów. Tak ludzie może trochę jacyś tacy spokojniejsi byli troszeczkę. Dzisiaj są zestresowani, pędzą, nie? Żyło się trochę wolniej. Może coś jest na rzeczy, czy nie? Ale też te okresy komuny to różne były. Inaczej się żyło za Stalina, inaczej za Bieruta, inaczej za Gierka, inaczej za Gomułki. Troszkę to się zmieniało. Był czas, że nie było tak źle, a był czas, że była nędza, bieda i nic nie można było dostać i kryzys po prostu. Ostatecznie ten system zwyczajnie zbankrutował. Zbankrutował. Dlatego komuniści oddali w miarę łatwo władzę. Po prostu to było takie zepchnięcie odpowiedzialności. No już rozpierdoliło się wszystko, to dobra, to oddamy, ale... I tutaj cała lista... Żeby sobie zachować przywileje, żeby jeszcze był okres jakiś tam coś, wiecie. I ostatecznie chyba to zadziałało. Tak się jakoś dogadali, że nie rozliczono. Nie, ci zasłużeni dla ustroju słusznie minionego dostali hojne bardzo emerytury, zachowali wszystko pięknie, ładnie, jakoś tak się wywinęli wszyscy. No gratulacje, Windman, miłego wyjazdu z kuzynką do restauracji Roberta Lewandowskiego. No proszę, to chyba drogo, to drożyzna, nie? To taki macie jakiś wypadzik z jakiejś okazji czy coś, bo tam pewnie ceny jak u jakiejś Gesslerowej. Nikt nie oddał władzy, twierdzi Jola.

Przede wszystkim PRL, myślę, że to był czas kombinowania, trzeba było kombinować, a to nie jest przyjemne życie, jak ze wszystkim trzeba kombinować. No, dziś też jest niewesoło, dziś trzeba kombinować, jak przeżyć, nie? Albo jak wyjść z koszmarnych długów, które nagle powstały stąd ni zowąd, bo przyszła dopłata za gaz 74 tysiące, nie? Super państwo! To wiecie co? Taki kapitalizm, jeśli to ma być kapitalizm, że piekarnia się zamyka, bo dostaje się 74 tysiące dopłaty za gaz, i to jest bez sensu zupełnie, bo musieliby o 15 zł podnieść cenę pączka każdego, to jak to ma być kapitalizm, to ja pierdolę ten kapitalizm po prostu. I coś innego wymyślcie. Byle nie komunizm. Bo to jeszcze większe gówno. Może krawczyzm jakiś zrobię. Tylko łatwo jest krytykować, a samemu coś zaproponować. Na czym miałby polegać mój krawczyzm? To musiałbym nie tylko ograniczyć się do mówienia, że poprzednicy źle zrobili, były błędy i wypaczenia. No i właśnie, i co tu zaproponować? Anarchię jakąś robimy i niech każdy się martwi o siebie. Jesteście wolni, możecie wszystko zrobić. Pod warunkiem, znaczy w takiej anarchii to możecie wszystko, dopóki nie przyjdzie jakiś anarchista bardzo agresywny, bojowy i szukający jakiejś okazji, żeby zdominować innych albo na koszt innych se pożyć. Nie przyjdzie do nas, bo on nam już powie, co nam wolno. Na przykład będzie to jakiś taki ubrany w mundur ułana, jego mość w czapeczce, rogatywce z szabelką. Wołają na niego Wojtuś też. No, albo inny jakiś, nie wiem. Może jakiś eko-anarchista przyjdzie i mnie rozwali mi łeb łomem albo cegłą, bo tam ślimaka rozdeptałem czy coś. No jak anarchia, to anarchia. Wszystko może się w sumie zdarzyć. W anarchii myślę, że tak mamy, jak se pościelimy. Tak się wyśpimy, jak se pościelimy. Wszystko od nas już zależy wtedy. No bo to my rządzimy. Każdy rządzi inaczej sobie trochę. Jakiś anarchokapitalizm może. W każdym razie jakiś minarchizm by się tu przydał. Minimum państwa, minimum. Tak, żeby się od nas odpierdolili i ograniczyli się tylko do tego, co jest niezbędne. Zadbać o to, żeby ludzie nie umierali z głodu. Zadbać o to, żeby jak ktoś się rozchoruje, to żeby miał możliwość się jakoś wyleczyć. Wojsko, drogi, policja.

To jest trochę problem, bo jest, musi być ta ciągłość. Ciężko to urwać jakoś. Nagle coś takiego Mencen chyba zaproponował teraz. W Rosji w ogóle ludzie protestują. Ja myślałem, że tam wszyscy mają gaz, no bo Rosja gazem stoi i faktycznie ci, którzy już mają, to mają tani ten gaz. Jak barszcz mają tani. No ale bardzo, bardzo wielu nie ma po prostu. To jest ten problem. Tyle za gaz dostała najstarsza chyba cukiernia w Polsce, działająca od tam od 84 lat, 87 lat. Cukiernia Adam Mrożek w Katowicach. No i zamykają się, bo to jest bez sensu w ogóle. Ile zarobisz na torcikach, nie? I ciasteczkach, i pączkach, i bułeczkach. No, na pewno nie 74 koła na gaz sam, na dopłatę. To się w łeb się pierdolni, jak myślisz, że zarobisz. Co myślę o Mortal Kombat? O resecie? O nowym Mortalu, co się szykuje? Grze? No, będzie to dobra gra. Będzie. Dobra będzie, bo nowe rzeczy szykują, jeśli chodzi o system walki. No, niesamowitości różne, bardzo się starają i to ma być jakiś taki super Mortal Kombat, nie? Tak przynajmniej się deklarują, że po prostu będzie dużo usprawnień, fajnych nowych rzeczy, dużo postaci. Sama idea takiego resetu, że trochę zaczynamy od nowa tego Mortala, też nie jest zła. Myślę, że dobra będzie giera.

0: Proszę się tam nie wyzywać na czacie. Kartofle? Kartofle. Kurde, zjadłbym kartofle z dżemem. Palce lizać. Trzask, praski, po prostu.
1: Menel, 20 zł. Zajebiste te fale.
0: Hipnotyzujące takie trochę, nie? Telewizja może. Zakładam telewizję... Może telewizję Las. Będę nadawał Las. Dzięki, widzicie. Menel, a wpłacił. Widzicie, honorowy, szczodry Menel. Prawdziwy. Dzięki. Wielkie. No. Tylko widzicie, gdybyśmy narzekamy na telewizję, a gdyby ktoś stworzył taką ambitną jakąś telewizję, gdzie jakieś piękne krajobrazy, są sztuka, koncert w filharmonii, nie wiem, co tam by miało być nadawane, program edukacyjny mądry jakiś, może jakiś wykład, cały dzień by tak wyglądał, to tam pies z kulawą nogą nie przychodził chyba, tak myślę. W internecie to jeszcze, nie, znajdą się zawsze fascynaci, jakieś tam astrofazy, coś, jakieś tam wykłady Meissnera se włączą, ale tak w telewizji, to nie wiem, czy by to w ogóle się spięło, czy to w ogóle miałoby na tyle zainteresowanie, czy byłoby na tyle tym zainteresowanie, żeby to coś tam w ogóle pykło. Może kiedyś powstanie taka telewizja, gdzie będą same patostreamy właśnie. Na przemian będą leciały różne rzeczy związane. Ciekawostki z uniwersum takiego i takiego. Wywiad ze... tutaj, ze znanym streamerem, youtuberem. I tak dalej, i tak dalej. Różne programy. To z kolei by się świetnie, myślę, sprzedało. I walki w klatkach jeszcze. Dołączyć do tego może walki w klatkach freaków. O. Freak fighty. Freak fighty, patostreamy.

0: Szczecinie była telewizja Morze. No. Był taki, ale to był taki program Morze, nie? To też, to jest ciekawe dla tych czasów, że powstawały rzeczy, które się niekoniecznie kalkulowały, ale po prostu ktoś wpadł na pomysł, że dobrze zrobić program dla ludzi interesujących się statkami, marynarstwem, tego typu rzeczami, nie? No dziś nie ma szans, bo zbyt duża nisza, żeby w telewizji coś takiego puszczać. To samo może być kanał na YouTube. No, ciekawostka, że w czołówce tego programu ukradziono po prostu, bo to były takie czasy, po prostu brano sobie muzykę, konkretnie z musicalu Mike and the Pirates, coś takiego. No i taka bardzo skoczna, fajna piosoneczka. No ale wtedy, w tych czasach w Polsce nie było w ogóle prawa autorskiego. Właściwie nie było uregulowane w żaden sposób prawo autorskie, więc mogliście sobie dowolne rzeczy kopiować, sprzedawać. No stąd sprzedaż gier pirackich na tak szeroką skalę, pirackie filmy. Wchodziło się normalnie, słuchajcie, do sklepu takiego większego, no jak dzisiejsza Biedronka, i tam siedział facet przy stoliku, powiedzmy, i wypożyczał pirackie kasety, które se w domu poprzegrywał na wideo i wypożyczał je. I się wypożyczało na jeden dzień, się na drugi dzień przynosiło. Wchodzicie do jakiegoś do galerii, powiedzmy, że dom handlowy Astra, no to we Wrocławiu to taka wczesna galeria, można powiedzieć, nie? Trochę to przypominało dzisiejsze galerie handlowe. No i tam też siedzi w takiej mini budce w środku, ma takie stoisko swoje typo i kopiuje gry właśnie na Amigę z dyskietek, bierze pieniądze za to, nie? Normalna rzecz to była w tamtych czasach. Można było sobie podrabiać metki na spodnie zagraniczne, wszystko, a telewizja brała co chciała. I to im zostało do dziś, bo oni już w czasach współczesnych się procesowali z wieloma ludźmi, sam takich znam, bo sobie po prostu przyzwyczaili się do tego, że sobie biorą co chcą i za nic nie muszą płacić, bo my jesteśmy TVP, panie. Pan nie wiesz, z kim tańczysz. My jesteśmy TVP. Albo mają wliczony budżet na jakieś tam odszkodowanie w razie czego, nie wiem. To dziwne, bo... No w każdym razie, no, znam takie przypadki, że sobie używają czego chcą. No i a wtedy to już w ogóle... Często było tak, że w jakichś programach leciała muzyka Jean-Michel Jarre, nie? Czy jakieś inne tego typu rzeczy. To chyba i sobie brali tam. Kopiowali. Jak był ten serial Pi i Sigma, kosmici z Mad Planety, no to tam tym statkiem kosmicznym była jakaś zabawka, po prostu zagraniczna. Stroje skopiowali z maskotki Michelin właściwie, tak toczka w toczkę.
1: Ale przecież prawie, że... 7 zł 77 groszy. Zmniejszyli dziś rząd, zdemisjonowali 4 wiceministrów i mianowali jednego superwiceministra Jarosława. Świeża krew. Zaledwie 74 lata skończone.
0: Dzięki. Ale przecież zmniejszyli dziś rząd. No coś tam było. Powylatywali. No i powraca Jarosław. Powrót króla. Srula może chyba. No on jest nieśmiertelny. To jest nasze przekleństwo jakieś, Jarosław. Niektórzy się wzburzą, powiedzą, toż to największy mąż stanu wszechczasów. Ja bym zdymisjonował jakiegoś trenera tych naszych piłkarzy może. To cóż, no, chyba się cieszyć, no, jak zdymisjonowali 4, a jeden wrócił. No, to zawsze trochę mniej tych świń. Ciekawe, ile Jarosław pożyje. Jeszcze w sumie, nie? No, on schorowany jest, w szpitalu był ostatnio, jakieś poważne zabiegi były. On ma świetną opiekę, ma ochronę, opiekę, wszystko mają ci ludzie. I inne prawa dla siebie. Też inne podatki, inne prawa. Właściwie są ponad prawem, bo mają immunitet. Immunitet powinien według mnie obowiązywać tylko po prostu chronić przed odpowiedzialnością za słowa. I za może jakieś, nie wiem, interwencje właśnie poselskie, żeby taki poseł miał taką świadomość, że może mówić odważnie wszystko po prostu i że zaraz nie będą go zaraz ciągać po sądach i tak dalej. I tak z grubsza tyle. Dlaczego on ma nie płacić mandatów na przykład? Albo w ogóle teoretycznie to on nawet jakby zabił kogoś, taki poseł, to muszą mu pierw ściągnąć ten immunitet, tak? Muszą przegłosować, że mu ściągają. Oczywiście każdy rząd to zrobi, no bo nie będzie chronił jakiegoś tam kogoś podejrzanego, nie wiem, o narkotyki, seks i... Bóg wie co jeszcze. Jakie grzechy. To zdejmą, bo to są najczęściej populiści i będą się bali, że ich ludzie rozszarpią. Albo coś, nie wiem sam. A może ci nasi to są wyjątkiem, będą w zaparte chronić swoich nawet. I tak. No ale nie, no, immunitet czasem zdejmują. Przecież, nie? Różnym posłom. Dostałem tu jakieś nagrania podpisane Michał Giereś, aż mnie korci, żeby play wcisnąć, no.
2: Czy weźmiemy LSD? Jeżeli każdy z was, który wziął chociaż raz w życiu LSD, wie co, jak potężna to jest substancja, co po prostu z człowiekiem robi.
3: Klot poleca.
2: No oczywiście, że polecam. To jest najbardziej zajebista rzecz, jaką w życiu brałem. No tak jest, no ja nie będę kłamał, tak jak niektórzy ludzie, że co, mam mówić, że było źle? Po LSD? No absolutnie nie. No, było naprawdę fenomenalnie.
0: To chyba znam tą wypowiedź. No tak. Znaczy, wśród nas też są tacy, którzy tego próbowali, nagrywali audycje. Też się zdarzało. No ja do dzisiaj nie miałem przyjemności. Więc ciężko się tu wypowiadać. Trochę się boję, że po prostu za bardzo mi korba jakaś strzeli, nie? Coś się przestawi. Po prostu, nie wiem, wrażliwy człowiek to może mu się coś zmienić nagle, światopogląd, bo to są dosyć silne chyba doznania, nie? Znaczy na pewno jest maksymalna szczerość z samym sobą. Tak to się opisuje, ale tak, to dosyć stare nagranie, stare nagranie. Ciężko uznać LSD za narkotyk w takim powszechnym rozumieniu jako substancja uzależniająca, bo to cię nie uzależnia w żaden sposób. To nie jest stworzone w ogóle tak, żeby uzależniać. To jest pewien rytuał, tak? Wiele osób sobie robi taki rytuał raz do roku na przykład, gdzieś wyjedzie w góry. I to nie jest coś, zaczynasz ćpać i ci potem brakuje tego kwasa. To zupełnie inna bajka, więc ciężko to nazwać narkotykiem w sumie. Bardziej słowo substancja tutaj pasuje właśnie. No, poza życiu rośnie jakaś taka też specyficzna kreatywność chyba, że odkrywa się pewne rzeczy, tak, dookoła siebie. Pewną spójność różnych elementów tutaj tworzących naszą rzeczywistość i tak dalej. Pewna taka iluminacja. Może się kiedyś skuszę jednak, no bo już jestem stary, to mi nic, już trudno, jak się coś stanie, to się stanie. Najwyżej przejdę do was z długą, siwą brodą, potem z wielką księgą, z wielkim krzyżem żelaznym pod pachą i będę krzyczał In the name of Lord! I jakieś kazania tu prawił. Krzyczał, obudźcie się! Pan nadchodzi! Jak ktoś ma smutne tutaj na czacie, że jak ma smutne życie. Ja nie wiem, no to, znaczy LSD to nie wiem, no nie wiem, ludzie w Dolinie Krzemowej sobie tam mikrodozują to, co mają smutne życie, a tam to jest ponoć popularne. Cześć Sandrita, cześć.
3: Halo, halo.
0: No cześć.
3: Cześć. Jak tam dzieci?
0: Jak w Madrycie.
3: No, tak sobie słuchaj.
0: Wiesz co, no przykro mi, ale przerywasz. Ciężko cię zrozumieć. Jakieś połączenie kiepskie znowu.
3: Z internetem. Nie wiem. Halo?
0: No teraz cześć, jakby... No,
3: do cholery, jasny.
0: Może będzie lepiej troszkę. Zobaczymy, może się ustabilizuje. No to jaki temacik chciałaś poruszyć, Sandrita, na antenie?
3: Wiesz co? Nie wiem, o co tam teraz chodzi, bo ja dopiero weszłam, nie?
0: No wiesz, no to właśnie ten... No wiesz co, ja tak nie lubię tłumaczyć, bo musiałbym ci streszczać całą audycję, o czym mówicie. No to co, mam ci wszystkie tematy, co były, poruszyć? No to... nie wiem, no też, czy takie tematy jak śmierć na przykład słynnego patostreamera Wojtka Suchodolskiego, czy takie rzeczy cię interesują? Przed chwilą gadaliśmy o PRL-u, o różnicach między życiem w komunie a teraźniejszości, było o nostalgii. No przeróżne tematy, no jak to w luźnych gadkach.
3: No i bardzo dobrze.
0: Wiesz co, powiem ci, że najlepiej to mieć swój jakiś temat i zadzwonić z jakimkolwiek swoim tematem, bo tak sama chyba wiesz, trochę radia już słuchasz, to wiesz, że...
3: Ja do cholery. Oj, pokłóciłam się ze wszystkimi chłopami, jak to zwykle bywa, nie? No ale to nic.
0: No widzisz, co mam ci powiedzieć, no to się nie kłóć może. Może jesteś kłótliwą osobą.
3: Może ktoś zrobił coś ze mnie, czego bym nie chciała. Rozumiesz? Hmm. Dobra, mniejszy o to. To nie ma być.
0: Co nie ma być? Co ma być?
3: Żeby się nie dołować. No to cholery, jasne.
0: No też tak myślę.
3: Nie używać. Żeby po prostu ci, którzy tam sobie piszą, to niech sobie piszą. Niech zadzwonił. Dlaczego nie? Przecież ja pierdzielę. Można. W tej chwili. Chyba, że...
0: No przerywa znowu. Znowu przerywa. No, teraz w ogóle połączenie.
3: To już nie...
0: O, już się wznowiło.
3: Zaraz idę. Do
0: dobra, Sandrita, musisz dobra. Sobie...
3: Jesteś?
0: Jestem, ale mamy tak kiepskie połączenie, mamy i lagi są, ciężko się dogadać, więc musisz sobie jakiś lepszy internet skołować chyba.
3: No trudno, to znaczy, że nie pogadam.
0: Może na telefonie spróbuj, ty dzwonisz z telefonu teraz czy z komputera?
3: Z telefonu, a z kompa nie mam dostępu, bo mi, no nieważne.
0: No coś kiedyś mówiłaś, że gdzieś tam straciłaś komputer, czyli z telefonu, no to powinno być w miarę okej, okay. No kurczę, jak ten internet LTE...
3: No to skoro słyszysz, no to o czym tu mowa?
0: Wiesz co, ja słyszę cię tak, że coś mówisz, a nagle no to wiesz, no to wtedy dużo tracę, bo połowa twojej powiedzi tam jest skasowana. Spoko. Aha. No, także
3: to... I tak, to na linii i tak. Ja to wiem. A poza tym... No, nieważne, ale... Sandrita to Sandrita.
0: No dobra, to dzięki za ten ożywczy, frapujący telefonik w takim razie.
3: No, może te chłopy się uruchomią, może będę miała jakiegoś męża.
0: Szukaj.
3: Dokładnie. Dobra, nara.
0: Nara. Szukaj, szukaj, bo jak mawia stare przysłowie, kto szuka, wielbłądzik. Znacie takie przysłowie? Tak, tak było, nie? Kto szuka, wielbłądzik. No, to też takie charakterystyczne dla szkolnej trochę, to przekręcanie różnych przysłów, słów, fraz. Taka niepoprawna mowa, nie? Takie mylenie różne. Często osoba po prostu nie zna jakiegoś słowa, nie zna znaczenia słowa i coś tam kombinuje i myśli, że mówi poprawnie, nie? Tak jak Kononowicz mówi, że warmianin to jest twardy kość,

Crisimi auditores, Usztarda i Bajones. Witam was, chociaż nie miałem was witać dzisiaj, bo mi się nie chciało. Teraz już mi się bardziej chce, trochę. Napisałem nawet dzisiaj, że nie będę nadawał, bo to na siłę nie ma co, a potem będziecie pisali, że wypalił się, najgorsza audycja roku i takie inne pierdolamento. Miałem nadawać jutro, bo przewidywałem, że jutro już będzie mi się chciało, ale potem mi się troszkę zachciało, bo samo to, że nie muszę, że po prostu sobie powiedziałem, nie nadaję, pierdolę nie nadaję, to sprawiło, że się lepiej poczułem. Od razu i mi się zachciało. Na czacie Miki napisał po rosyjsku chyba. To znaczy mniej więcej tyle, co scena cosplayowa Heroes of the Might of Magic 3, a potem do tawerny. I to jest bardzo wspaniały komentarz. Mądry, krótko na temat. Zapomniałem właśnie powiedzieć, że dziś są imieniny Haliny, a we Włodawie przybyło 3 metry. Świat się kończy. Nadmienię jeszcze, że udało mi się zlikwidować to jebane serduszko z czata. Niestety to działa tylko jednorazowo. Szkoda, że nie ma takiej funkcji, żeby sobie to zapamiętać, że zlikwidowałem to jebane serduszko stworzone dla przez imbecyli, dla imbecyli z IQ szympansa po lobotomii, żeby mogli sobie pykać swoimi brudnymi paluchami z nieobciętymi czarnymi pazurami, które szczotki i mydła nie widziały. Pewnie taka osoba pochodzi gdzieś też z Podlasia. Właśnie pyka ta osoba, bo lecą tu serduszka, lecą i lecą. O, ile serduszek, ile wirtualna miłość dzisiaj na czacie i uśmieszki, buźki. Dawajcie oczywiście też łapeczki no właśnie skończyłem dobrze, ale wróćmy do mojej dzisiejszej opowieści. Skończyłem na tym, że jak mi się zaczęło trochę chcieć, to stwierdziłem, że i tak nie jest to ten poziom jeszcze chcenia, który by mnie satysfakcjonował. Ale potem zacząłem głupie PS-y dopisywać, różne głupie, niegłupie. Niektóre dotyczące mojego jakby nastawienia do przyszłości. Właśnie no future. No future. I kiedy zacząłem to pisać, to jeszcze lepiej się poczułem. A teraz jeszcze lepiej się poszło. No. Czy będę dzięki temu nadawał 10 minut dłużej. Chciałem tak na 15 minut wejść, to posiedzę z 25 minut. Dzięki ci wielkie, oty. Oty, który nie pierwszy raz donatujesz. Oty, który zawsze piszesz jedno i to samo, a masz.

0: Jakie to piękne słowo, amasz. Właśnie, widzicie. To jest ktoś. Skończyłem na tym, że zaczęło mi się chcieć, ale doszedłem do wniosku, że chyba mam popsuty system nagrody i kary. To jest, tłumaczę tym, którzy pykają w te serduszka właśnie, zamiast jak inteligentny człowiek cywilizowany pisać coś na czacie, to klepią tymi pazurzyskami w ten ekran i te serduszka, to tym osobom tłumaczę system nagrody i kary. Możemy sobie robić prezenty sami, jak coś zrobimy dobrze. Na przykład umyjemy nogi, posprzątamy, wykonamy projekt, ugotujemy zupę. I warto sobie wtedy jakoś wynagrodzić ten smutny padł łez. O, a szympans dalej klika w serduszka i się cieszy. Ale to dobrze, tacy ludzie też są. O, kwiatki teraz. Kwiatki. Tacy ludzie też są potrzebni. Nawet będąc darwinistą społecznym poniekąd, mogę stwierdzić, że tacy ludzie też są potrzebni, bo dla nich też można znaleźć jakąś pracę, jakieś zajęcie, nawet jeśli jeszcze taka osoba...
1: Biedny dzidek, 20 zł. Siemanko, kropka, dobrze, że nadajesz, będzie czego posłuchać w pracy, kropka, na dobry początek, pozdrawiaju.
0: Jak dobry początek, a tu nie wiadomo, czy koniec nie nastąpi zaraz. Reset. Biedny dzidek, to jest biedny dzidek, no to tłumaczy, to mówi samo za siebie, no kim jest biedny dzidek. No. Jest biednym dzidkiem właśnie, ale mimo to wpłaca. Od ust sobie odejmuje, zęby w ścianę, chleb z cebulą wpierdala, ale da. Bo to jest prawdziwy nocnik, ale krawcowi da. Dziękuję ci, dzidku. O, a tu się zawiesiło. Dziwny ten Windows jest nowy. Jednak stary Windows XP to była poezja. To była poezja. Tam nie kazano nam zbierać naklejek, punktów, nie było chmury, ale wszystko działało. Chyba że się zepsuło i blue screen wyskakiwał. Więc kiedy, bo nie skończyłem dalej opowieści, postanowiłem użyć metody Słowian i zreperować prasłowian, supersłowian, supersłowianin 4 to był najwyższy poziom, dobra, nieważne. Postanowiłem użyć napoju, pewnie czytaliście Asterixa, Obelixa, napoju magicznego, ale naszego, słowiańskiego. No i stało się tak, że już nie mogę niestety powiedzieć teraz z czystym sumieniem, że nie piję. Bo mam tu drinka przed sobą właśnie. W ładnej szklaneczce sobie stoi. Tak blisko ręki, żebym szybciej mógł sięgnąć. Stoi drink. I to jest bardzo słowiański drink, bo to jest wódka z jabłkiem. Jabłko. Nie mylić z jabłkiem. Jabłko. Z wodą. Tak. No i teraz znów mi się pogorszyło. Mam znów złe samopoczucie, bo się przeniewierzyłem swoim ideałom i znów czuję się depresyjnie. Cierpienia młodego krawca, bo ja mówię o sobie, że młody, może wy mówicie, że najstarszy zaraz po Meksykano nastolatek w Polsce, ale... Już to zostawmy. Jest, żebym wolniej mówił, bo Tomisiu nie nadanża. nie mylić z nie nadąża. On nie nadąża, bo może jest opóźniony. Ja nie mówię, że jakoś bardzo opóźniony, ale zauważcie, że po nim to trochę czuć, że on jest lekko opóźniony. Jak Daniel Magical, tak twierdził Rafonix na konferencji MMA, czyli walki w klatkach troglodytów, że właśnie Daniel Magical jest lekko opóźniony. Że ma gębę orka właśnie taką w związku z tym. Tomisiu nie ma gęby orka, ale czasami pierwsze wrażenie takie zwierzchnie jest mylące. Co kurwa, jak kurwa napierdolony? Kurwa, się znajdę, kurwa, ja już będziesz, staniesz z liścia, kurwa, będziesz, kurwa, z liścia cię trzepnę, kurwa. O, dobrze, dobrze. Kurwa, kurwa, streptilianin, kurwa. Myślisz, że ja nie wiem, czy go widziałem na statku, przecież jak byłem, kurwa. Na statku kosmicznym byłem, tylko widziałem, czy to jest kurwa reptylianin. No, kurwa. No. No i teraz pytanie za 100 punktów. Kogo sparodiowałem? Czy rozpoznacie? Bo czasem parodiuję niektórych nadających. Kogo parodiowałem wcześniej może? Kogo parodiowałem teraz przed chwilą? Taka zagadka dla was. Może rozpoznacie. Nie są to tacy nadający jak Rafa Fatus czy Daniel Magical wspomniany, prawda? No, ale może ktoś się orientuje. Czektul pisze, brzmiało jak Enki. No, ja nie zdradzę, jeszcze tu poczekajmy. A wy jak myślicie, czy Czektul ma rację, czy może to ktoś jednak inny? Tak was się tu zapytam i zrobimy może mały konkursik, ale to już po reklamach. Nasz dzisiejszy gość, witam serdecznie, pana Adama.
2: Dzień dobry. Panie redaktor.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale Michnik tak mówi mniej więcej. Ja tak dużo nie parodiuję tutaj nawet. Krawiec, zagraj Korwina, bo to dobre. Zagraj Korwina.
2: Pani szanowna, jeśli się nie mylę, Herta Oberhauser, no znane nazwisko, to jest to samo nazwisko, co żona prezydenta obecnego. Pani Herta tutaj właśnie się, no jednak to, co ja mówiłem o kobietach, że są mniej średnio inteligentne, tutaj akurat widać inteligentną kobietę, czyli tajną, która właśnie tutaj się nawet może mężczyzna się czuć zawstydzony, bo kobieta bardzo ładnie napisała, że właśnie zagraj Korwina, bo to dobre.
0: Brian, jest propozycja. No, brawo, i jeden, i drugi zgadł. Nie było nagród. Nagrodą jest uścisk ręki kapitana. Proszę bardzo. Wręczam wirtualny uścisk ręki kapitana i pochwała słowna. Już. No, tak. Niech będzie, że Enki i że Brian. No. Michnik, to też furiat zgadł, też Michnik, no. Napiję się słowiańskiego napoju mocy. Wygłoszę słowiańskie słowo mocy. Kurwa! A tutaj nie powiem kto, bo bo Zenon prosił, żeby nie zdradzać, jak on coś tu pisze, ale napisał, że ta osoba napisała, która niekoniecznie jest Zenonem, nie mówię, że to jest Zenon, bo jak zaznaczyłem, ja nie zdradzam. Jak prosił Zenon, żeby nie zdradzać. Nie, znaczy to ktoś inny też mnie nie prosił, żeby nie zdradzać, a nie, że Zenon mnie prosił, żeby, bo to nie jest Zenon akurat. Ktoś inny tak samo poprosił, żeby tam nie zdradzać. Co kurwa piszesz, co mnie dekonspirujesz? Tam kurwa, ktoś inny to mówił, a nie on. Pisze, że z palcem w dupie przechwytuje Starfielda. A jak to rozumieć? Dosłownie? Nie próbowałem tej metody, ale co to ma jakby, no, z palcem w dupie? No ja próbowałem tak standardowo przez OBS-a, ale tam nie działa ani przechwytywanie gry, ani ekranu. Nic po prostu. I tryb okienkowy, nieokienkowy. I nic. A on z palcem w dupie. To jakaś nowa metoda. Muszę, nie wiem, czy będę próbował, bo to dla mnie trochę takie kontrowersyjne.
3: No witam wszystkich. Co tu się dzieje ciekawego? No.
0: Napisał Czosnek na czacie. Pozdrawiam.
3: Jak mnie słychać? Sobie nowy mikrofon kupiłem. No, dobrze mnie słychać? Ale jak tak? Bardzo jest lepiej, nie? Teraz.
0: No mówiłem, że się nie da Starfielda. U mnie się nie da, no co? No nie działa. Wszystkiego próbowałem i czarny ekran, no. Niestety. Jeszcze pokombinuję, ale zobaczymy. Lewicy głos. Ale co to? Zgadujesz? Jam ci to, że... To przed chwilą był lewicy głos? Nie, to był czosnkowy głos. Dzisiaj parodiuję różne postacie. Może macie jakieś zamówienie? To proszę bardzo. Najlepiej w donacie 100-złotowym proszę poprosić. No. Sobie już wtedy nie poprosić, tylko sobie zażyczyć. Ale niekoniecznie. A dzisiaj najgorsza audycja w tym roku zdecydowanie będzie, tak coś czuję i takie mam przekonanie i chyba zaraz idę sobie, już, bo mi się znowu nie chce. Na początku mi się nie chciało, potem mi się chciało, ale jeszcze za mało, potem jak już mi się na tyle chciało, żeby w ogóle przyjść, to chwilę posiedziałem i znów mi się nie chce. O, ale teraz mi się bardziej chce znowu.
1: 25 zł na nagrody dla słuchaczy.
0: Nagrody. To, na nagrody dla słuchaczy 25 zł. Słuchaj, to jest nagroda taka, która tylko na jedną osobę wystarczy. W tym momencie zjawiam się ja, kapitan Pijawka. No bo, nie no, nagroda 25 zł dla słuchaczy. To takie, jak były kiedyś w Kole Fortuny nagrody. Zapas musztardy na 2 lata ufundowała firma Jasieks. Tam była główna nagroda Polonez, a autentycznie były takie dodatkowe nagrody, bo otwierało się klapę z tyłu Polska i tam był zapas kiełbasy na 5 lat ufundowany przez firmę Mirex z Chrubieszowa. JP2 Rules. Nie wiem, czy to jest życzenie, żebym parodiował naszego wielkiego rodaka, ale bez echa to już nie to samo. A nie chce mi się włączać voice performera. Chyba, że mi się zachce. Nie, ale słuchajcie, naprawdę, ten system nagrody i kary, to serio trzeba o to dbać. Trzeba sobie robić różne przyjemności, ale oszczędnie. No. Ja sobie dzisiaj zafundowałem coś, co jest właściwie jednocześnie nagrodą i karą. No wiemy, jak to jest z alkoholem. Myślę, że można tak powiedzieć właśnie, że alkohol jest trochę nagrodą i karą jednocześnie. Jednak skomplikowane to życie jest. O Jezu, się popatrzyłem w tym. W denko tu płyn obserwuję i zobaczyłem tam na dnie szklanki diabła. Diabła zobaczyłem. Kurde, może mi się przewidziało. To ja wypiję tego diabła. O. No i nie ma. Znikł. Był i znikł. Dobra. Był i znikł, bo go wezwał Nick. No właśnie, też dzisiejsza audycja, pewnie się będę trochę wygłupiał, bo dzisiaj tak mam... Przeszło mi z takiej niechęci, z takiej depresji, ale to jest ciekawe, słuchajcie, może czegoś się dowiemy dzięki temu, co mi pomogło, bo byłem naprawdę, tak byłem wkurwiony na wszystko, smutny, zły, rozczarowany samym sobą i życiem i wszystkim, zniechęcony, już zastanawiałem się, czy radia nie zamknąć, a tu nagle mi się poprawił w sumie humor i w sumie mam dobry humorek, może się trzeba przyłamać tak jakoś, albo sobie nagrodę dać. A jak dajemy sobie cały czas te nagrody, to przestają nas cieszyć. I nagle mamy zaburzony ten system nagrody i kary. A w ogóle potrzebna jest ta równowaga też, ta homeostaza mózgu. Musi to wszystko dobrze pracować. I to już parokrotnie, ale ja to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne i że jest w tym sens. Że... Musimy czasem pobyć smutni, melancholijni, kurwa, wkurwieni, kurwa, żeby nam się po prostu złapał pewien balans w głowie, bo inaczej się właśnie źle dzieje. Dlatego tak często osoby, które mają niby wszystko, sława, pieniądze, rodzina, 5 samochodów, kupa przyjaciół, nie? Wydaje się, że taki jakiś celebryta ma wszystko. A tu nagle... On nieszczęśliwy, płacze i nie wie, co zrobić ze sobą. Może mu właśnie tego zabrakło. Chwili takiego balansu, a nie ciągle kasa sypie się z nieba, za byle co, on pajacuje se, wszystkich ma w dupie, a wszyscy jednocześnie go uwielbiają, wchodzą też mu w dupę. Energia serduszek mu pomogła. No, jak w tych bajkach o jakichś kucykach, nie? Niech zjednoczą się nasze moce. Serduszko, moc serduszek. Dzisiejszy świat jest strasznie popierdolony, właściwie pod każdym względem, ale ma też takie jakby plusy swoje, takie, że można wszystko dzisiaj zrobić, tak naprawdę. I ja uważam, że wiele przypadków takich, że ludziom nie wychodzi tak w życiu, czują się niespełnieni, no nie wyszło, brakuje kasy, wszystkiego. To po prostu gdzieś tam to w głowie siedzi, że wystarczyłoby, gdyby nagle zrobili coś szalonego, gdyby zaczęli robić to, czego nie robią na co dzień, też taka cecha tych działań, jak w magii chaosu trochę. Gdyby zmienili nastawienie, w związku z tym zaczęliby może napotykać innych ludzi. Jak już zaczęłoby im iść w miarę, w związku z tym, to polepsza się humor i jest siła do działania. Wiecie, że dzisiaj to tak strasznie łatwo, jest po prostu świat ogromnych możliwości tak naprawdę. To nie jest czas, gdzie musicie walczyć z dinozaurami. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ludzie żyli z dinozaurami. Krawiec, ile razy w ciągu roku masz ochotę zamykać radio? Pyta Aleksandra. Codziennie o tym myślę. Ale szybko mi przechodzi. No tylu tutaj wspaniałych ludzi, tyle radości, jednak w sumie to po co zamykać? Jest w sumie można zamykać, można nie zamykać, a zawsze jest jeszcze ta trzecia opcja, taka trochę jakby niedoceniona, ukryta, mieć to w dupie. Ktoś się mnie spyta, chcesz zamykać radio czy nie, Krawiec? Ja powiem, a mam to w dupie. Co ostatecznie w sumie oznacza, że ja go nie zamknę, bo mi się nawet nie chce go zamykać. Jestem na to za leniwy, żeby zamknąć. Ile to roboty z zamykaniem, tu informować, tu wysłuchiwać, o. A mi się nie chce. Może drugie otworzę. Jakieś takie bardziej komercyjne, żeby zarabiało pieniądze. Radio Mniam Mniam. Albo Radio Pycha. Takie, że tam będzie cały czas tylko o żarciu. Przepisy na oryginalne, nowatorskie, hipsterskie tosty, dieta keto, a później zapraszamy...
1: Piotr Dostojewski, 5 zł. Za swoją zbrodnię alkoholową zostaniesz dzisiaj ukarany niskim donatem.
0: Ktoś tu jest niepocieszony, że zdradziłem, tak? Zdrajca. Zbrodnia alkoholowa. No, to ja na przekór. Dzisiaj dobrze sobie zrobić tak na przekór po prostu. Ja lubię na przekór. Właśnie przypominam, że zaczęło mi się chcieć, bo niektórzy może dziś nie przyszli, bo widzieli to ogłoszenie, że audycja odwołana, no. I nie doczytali do tam PS 17, że jednak będzie. No, ale co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, mam to w dupie. Właśnie to jest dobre, mieć czasami wszystko w dupie. To jest, nie mówię, że cały czas, bo ja na przykład całe życie mam wszystko tak trochę właśnie w dupie, no. I to nie jest, to jest bardzo złe, ale tak od czasu do czasu, nie? Wszystko w dupie, ale sobie dużo nalałem. Padnę od tego. Wódko, pozwól żyć. Albo radio dla alkoholików założę. O, i będę opowiadał. Ja też byłem alkoholikiem. Wiem, czym to pachnie. Wiem, co czujecie. O, sobie polejemy. Ja mogę. Tak przyjdę na to spotkanie z alkoholikami, jakieś takie wirtualne niby, ale przyjdę. I sobie będę pił. Ale dobra wódeczka. O, dobra. No, wy nie możecie, ale ja sobie poleję. No, chluśniem, bołuśniem, no to wasze zdrowie, no za wasze niepicie wypiję. Dobra, no panowie. Ale w dobrym towarzystwie to można, no. A teraz pogadajmy właśnie o państwa, o panów. Mamy też tu panią, o waszym problemie alkoholowym. No. Jeszcze sobie łyknę, bo dobra ta wódeczka. O. Dobry byłby taki terapeuta, nie? Na spotkaniu AA. Długo bym nie popracował. Słuchajcie, może sobie jakąś pracę znajdę, taką nietypową, bo ja potrzebuję czegoś, co mnie jakoś zmieni, nakręci, coś. Może jakiś, kurwa, śmieciarz albo pan Kretka w przedszkolu coś tam zaśpiewam. Nie, nie, lepiej nie, lepiej nie. W dobie jakiś Pandora Gate, tak dalej, ja się wolę, nie. To może tym... płatnym zabójcą może bym został. Ile? Tylko jest strasznie taki, jak to się mówi fachowo, próg wejścia wysoki. No. W ogóle ile taka snajperka kosztuje? Znając życie, pewnie z 500 000, nie? Jakaś dobra snajperka. Zawsze jak się mówi o takich jakichś wyszukanych rzeczach, to się nagle okazuje, że one kosztują 1 000 000, 500 000. Czemu nie ma takiej snajperki jakiejś byle jakiej, no, za 2000 zł? A może jest? A to nie można zaczynać z garotą i z nożem, a resztę broni zdobyć na wrogu? Nie, nie, jakiś inny, to jest zbyt stresujący zawód. Jak tak sobie w Hitmana pograłem, to jest zbyt stresujące. Potem cię tu ściga mafia, tu jacyś inni płatni mordercy, tu agencja cię chce zlikwidować, tu musisz mafioza odstrzelić. To nie dla mnie. ale może by się dało być takim killerem z sąsiedztwa, takim, którego można za 300 zł tam bez faktury wynająć.

0: rzeca broń nie jest droga. A może, słuchajcie, z takiej procy sportowej to można ukatrupić w sumie. Albo sobie na drukarce 3D wydrukuję. To trochę taniej kupić drukarkę 3D i drukować różne rzeczy właśnie. Snajperkę. Ja bym sobie wydrukował na takiej drukarce 3D lek na raka. Bym zaprogramował, że proszę, drukarko, wydrukuj mi lek na raka. Dałoby tak? Słuchajcie, chciałem sobie założyć w końcu ten portfel bitcoinowy. Tutaj się niektórzy odgrażają, że coś rzucą. Jak założę. I zaczął mnie ten serwis, gdzie zakładałem, pytać o wszystko. Świadectwo chrztu, numer buta, kogo znasz, a jaki urząd skarbowy, a ile zarabiasz, PESEL, PIN, PUK, hasło 1, hasło 2. I w rezultacie odpuściłem, poczułem się przygnieciony tym wszystkim i jakby zaniepokojony, że ja muszę cały swój życiorys tam dać i wszystkie numery. To jeszcze te pytania właśnie, co masz, a ile, a od kogo to masz, to wszystkie serwisy tak mają. Powiedzcie, nie ma takich normalnych, że login i hasło? Nie ma? Znaczy, bo rozumiem, że są takie serwisy, które są takimi finansowymi serwisami, które przy okazji pozwalają wam coś tam z bitcoinami robić, sprzedawać na giełdzie i tak dalej. Takie bogatsze i one mają pewnie status instytucji finansowej już jakiejś i w związku z tym są potrzebne jakby zapisiorów to chyba zrobili, bo wcześniej nie było takich wymogów aż tylu wszędzie, że tak się o wszystko rozpytują. Na PayPalu też to się pozmieniało, nie? W końcu PayPal pewnego dnia zaczął prosić o skany dowodów i tak dalej. No więc... Co? Za kim jesteś? Z kim trzymasz? Legia Warszawa to najlepszy klub. Nie no, Śląsk-Wrocław pewnie. Tak by mi przypadało tutaj, jeśli chodzi o region. Albo ja jestem za Eś, czyli Środa Śląska. Jestem za Środą Śląską. No i tak mnie to dziwi i pytanie mam, czy są jakieś serwisy do założenia sobie portfela Bitcoina, które nie wymagają podawania tych wszystkich danych, rejestrowania się przez pół godziny. Jest to irytujące, wkurwiające i podejrzane. W rezultacie gdzieś tam w końcu odpuściłem. Tylko RKS. A co to jest? Jakiś rzeszowski może klub sportowy, czy co? A KKS Hufdu? Hufdu? Tak to było jakoś? Czemu nie ma streama na radiu? Bo się zepsuło się. Nie umiem tego zrobić na razie. Jeszcze, znaczy, no, kombinuję, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Nie udało się, żeby to działało. Nie działa mi poprawnie mix stereo.
1: Fryderyk, 30 zł. Jako wielokrotny sponsor domagam się debaty. Filip od płaskiej ziemi versus orzeł. Temat debaty dowolny, bo i tak obaj pierdolą od rzeczy i mają podobną kulturę dyskusji. Jako sekundanci Kwokajola i Etam, dziękuję za uwagę.
0: Jola... I Etam, sekundanci. To mnie jakoś rozbawiło. Ale kto? Orzeł. Filip od płaskiej ziemi. Aha. Coś sobie przypominam. I orzeł. Temat debaty dowolny, czyli na przykład wpływ diety krowiej, pastewnej na ilość... ruchów tektonicznych ziemi powodujących trzęsienia ziemi, czyli jest taka teza, że można by zmienić dietę krowom, one by wtedy mniej pierdziały, bo to efekt motyla wtedy jest. Krowy, milion, jedna krowa pierdzi, potem to wywołuje reakcje. Inne też pierdzą, bo też chcą pierdzieć, jak widzą, że tamta pierdzi i wszystkie pierdzą i aż się ziemia trzęsie od tego. Potem resety, nie resety. Dziękuję, Fryderyku. Będziesz zapisany z złotymi zgłoskami w anałach analnych Nocnego Radia jako Fryderyk. Ten, który wpłacił. Fryderyk wpłacający, ja bym ci nawet taki tytuł dał. Król Fryderyk, sam zwykły Fryderyk, król Fryderyk wpłacający od donatów święty. Dziękuję ci za to, że jesteś.

0: Troszkę pograłem tam z godzinkę w sumie w tego Starfieldca. To jest właściwie symulator kuriera, powiem wam. To jest kosmiczny kurier, no, który spiski różne tam przy okazji i rzeczy niewyjaśnione od czasu do czasu się pojawiają w tej grze, ale generalnie jest to symulator kosmiczny kuriera, no. Tam przywieź to, przywieź mi tamto, weź mi przywieź piwo z drugiego końca galaktyki, bo mi się pić chce. A jakby nie było, to zahacz tam w drugą stronę, do drugiego wszechświata i tam kup mi ten, no, jakiś napój zwykły, taki gazowany, ale nie za bardzo, bo potem wzdęcia mam, jak za bardzo jest, no. Jak będziesz wracał, to tam przy Andromedzie weź tam, bujnij się do konstelacji Oriona i znajdź, bo ja zgubiłem skrzypce, no. I mnie gdzieś tam powinny być w takim budynku, co ci na mapie zaznaczę i mi je przywieź, no. Nie, autentycznie, no, przynieś, podaj, pozamiataj, no, to mnie to denerwuje. Już takie questy. Przynieś, podaj, pozamiataj. Co ja jestem jakiś? Murzyn? Przepraszam. Starfields. To jest najnudniejsza gra roku. Ja bym zrobił nową kategorię, bo są tam, nie wiem, najlepsza grafika, może muzyka, grywalność, gameplay. Ja bym zrobił nową kategorię. Najnudniejsza gra roku i tu bym... Tu nominuję Starfielda. A czy nudny będzie Jamci? To zobaczymy. Witam serdecznie.
1: No nie wiem, moim zdaniem Senyszyn, udawałeś ostatnio.
2: Nie, to nie była Senyszyn, to był Czosnek.
1: Nawet nie wiem, kto to.
2: Mogłeś go słyszeć u Gabriela.
1: Nie słucham. Gabriela. Nie.
2: To kij ci w nery, no. I spierdalaj z mojego streama, kurwa, bo jesteś nikim, kurwa. Ja cię tu nie chcę już widzieć, kurwa, bo nie będziesz odbierany w ogóle. Kurwa, i do widzenia. No, widzicie, wypił kilka miglanców, kurwa, i skacze jak kangur, kurwa.
1: Bo życie na trzeźwo jest nie do... akceptacji, czy coś w tym stylu, nie? Tam Linda mówił w

0: Napijmy się.
1: Napijmy się.
0: Napijmy się, Walduś, kurwa, bo... Bo czasem trzeba się napić, kurwa.
1: No, czasem tak.
2: Niestety. Ale wiesz co, fajna jest ta scena, bo ona jest bardzo ładna, jakby tak graficznie. Oni siedzą w takim pokoju, który, gdzie jest jakieś takie ciekawe bardzo światło po prostu. Wiesz, ten stolik szklany, ta wódka, tam jest wszystko jakby ze szkła, kurwa. Ta czysta wódka, te kielony, ten szklany stolik, te szklane jakieś meble w tle i takie zimne, niebieskie światło. Wiesz, fajnie.
1: Działa na podświadomość. To po prostu... taka po prostu szczera rozmowa dwóch typów, którzy mają swoje doświadczenia, jednocześnie przepraszam, pale, a jednocześnie są w chuj szczerzy, nie? Jeden naiwny, drugi przemielony przez życie i no robi to wrażenie, nie? Pasikowski zrobił tutaj, nie wiem, oglądałeś te ostatnie psy?
2: Ostatecznie tylko fragmenty, jakoś...
1: Ja nawet po prostu, wiesz, nawet nie wiem, czy oglądałem to i zastanawiam się, czy warto, nie?
2: Mi się odechciało po prostu tego oglądać, bo widziałem już po trailerze, po fragmentach, że mi się to nie podoba po prostu, że jest to słabe w porównaniu do jedynki, a nawet dwójki. Wiesz, tam po prostu jakby brakuje tego kunsztu, jakiegoś klimatu, kunsztu, pewnego wyczucia też. Są głupkowate gagi, głupkowate teksty. Aktorzy grają tak sobie, nie ma tak fajnej scenografii, klimatu. Muzyka, no to wzięta z tych poprzednich też chyba, na trailerze przypadkiem. Nawet trailer zmontowali tak, że jest pierw taka jakby niby retrospekcja w postaci ujęć z Psów 1. No i potem czuć ten przeskok do trójki, że to już nie ma tego czegoś jakby.
1: Takie odcinanie kuponów od pierwszych części, tak?
2: No w tym przypadku tak, w postaci wspomagania się w trailerze scenami z pierwszych psów. Tam były jakieś... Było po prostu fajne tempo, klimat, teksty, dialogi, sceny, ujęcia, światło. Wszystko tam grało mi, nie? Odpowiednia też ilość akcji. Notabene trailer dzisiaj trochę trąci mychą Psów 1, bo niby jest troszeczkę w takim stylu hollywoodzkim, nie? Że przeplatane jest tam strzałami, bardziej jest pokazana ta akcja, jednocześnie jak tam rozmawiają ze sobą, taka przeplatanka trochę właśnie w amerykańskim stylu, ale jednocześnie słabo zmontowane i tak też bez wyczucia, czyli trailer Psów 1 można by lepiej zrobić, udowocześnić go, zrobić go bez jakichś takich lamerskich przejść, fejdowych też. Tu chodzi bardziej już o montaż, ale to nie jest tu tak istotne w sumie.
1: Najbardziej to tak utkwiły w takie nam memy z tego filmu w stylu Linda pojawia się z kałachem, nie? I mówi po prostu wypierdalać.
2: Tak, ale on posyła wcześniej serię w Majora Grossa, tak? Z tego kałacha. I tamten ma takie dość spore dziury w plecach. I to mnie trochę jakby, wiesz, to mnie nie satysfakcjonowało do końca, bo Major Gross był bardzo mroczną postacią, graną przez Gajosa. Fajnie zagrał tego Majora, takiego ponurego, kurwa, wyzutego jakby z uczuć już wszystkich, nie? Straszny zakapior i on tak strzela faktycznie do ludzi jak do kaczek sobie.
1: Plecy w plecy i w ogóle, zero. Pogarda, typowa pogarda dla życia, nie?
2: Znaczy tam wystarczałoby po prostu dodać jakąś scenę w zwolnionym tempie, jak ten Major Gross na przykład pada na ziemię, ten Gajos, już by może, on po prostu tak zbyt głupawo zginął, no tratata i leży, nie? Wiesz, no taki...
1: No tak jest, szybka śmierć, nie? Nagła śmierć, nagła chwała, nie? Jak to się mówi. No, był i nie ma, no. Ale faktycznie, zagrał Gajos, no pamiętasz, po prostu wiesz, grał z reguły takie postacie pozytywne, nie, no Janka Kosa, wiesz, te wszystkie, nie, a potem, no widać, że aktor totalny, nie, może zagrać wszystko, nie. No. Zresztą

0: Tak samo jak Czarek Pazura może zagrać kompletnego idiotę, a może też zagrać jak w tych nowych filmach jakiegoś zakapiora podobnie, nie? I no to sztuka, nie? Tak jak mówił Mel Gibson, nie? Żeby zagrać dobrze, to i powiedział to szczerze bardzo, że musisz sam w sobie wynaleźć cechy bardzo paskudne, w samym sobie, żeby to było wiarygodne. No i myślę, że polska szkoła aktorska nie jest taka zła, nie? Nie wiem, czy... Aha, no to tak chyba rozmawialiśmy na temat ostatnich jakichś Jamesów, Bondów, czy innych... Nie, przepraszam, co to było? Naszego jednego z tych, co zagrał rosyjskiego kapitana łodzi podwodnej, słynnego.
1: Marcin Dorociński, tak?
0: Dorociński, tak, tak, tak.
1: Tak, Marcin Dorociński zagrał kapitana łodzi podwodnej w Mission Impossible najnowszym.
0: Impossible, tak. Ja mi się podobała ta Mission Impossible, pomimo, że jak zwykle krytyka miała jakieś obiekcje, nie? A ja się dobrze bawiłem na tym filmie, stwierdziłem, że bardzo dobry film, dobrze zagrany i co najfajniejsze, to nie jest jeszcze koniec.
1: A, będzie tam ósemka czy dziewiątka, tak?
0: Tak, na końcu.
1: Ale słuchaj, ale ty powiedz lepiej, jak ten Dorociński zagrał, bo to mnie strasznie ciekawi, bo nie widziałem.
0: Dobrze zagrał, naprawdę dobrze go zagrał. Ostrzegano, że podobnoż ma być wycięty w ogóle, nie, już Dorociński nie zagra i w ogóle, nie, takie głosy tam po internecie biegały, nie, okazało się, że zagrał i zagrał dość fajnie. Oczywiście to był tylko taki wstępik, nie, ale... Mi się podobało.
1: A daje komuś w mordę, czy tylko gada?
0: Nie, on jest tam, wiesz, to jest typowy taki, taki rosyjski bohatier, nie? Więc dla mnie zagrał okej, nie? Był przekonujący w tej roli. Zresztą jak cały film, naprawdę polecam. Jak ktoś lubi dobre kino, akcji, oczywiście wiadomo, nie? Pamiętajmy, że to jest kino rozrywkowe. W rzeczywistości właśnie kończysz je tak jak z Majorem Grossem, nie?
1: To jest takie kino trochę jak te współczesne Bondy, myślę. Mission Impossible to jest takie bardzo bondowskie kino. Trochę więcej technologii i wynalazków jakby. I trochę weselszy, może bardziej taki dynamiczny odrobinę. Ale widzisz, ten Dorociński, mówisz, fajnie zagrał, to się cieszę. Można powiedzieć, że Polacy stali się mistrzami i największymi ekspertami na świecie w odgrywaniu Rosjan obecnie.
0: Tak, no, nie dajemy zarobić Rosjanom przy okazji. Tak, bo to takie poprawnie politycznie teraz, że po prostu, wiesz, John Malkovich, jak grał Ruska, to mówił motherfucker.
1: Tak jest.
0: To właśnie tak, jak Kazik śpiewał Staszewski, nie? A propos Kazika właśnie, no, starszy facet już wylądował gdzieś na w szpitalu, nie? Trzymam za niego kciuki, nie? Bo lubię gościa. Zawsze sobie odtwarzam te jego stare numery, nie? Jestem Kazik, co po mieście sobie łazi, nie? Nie wiem, czy mogę jeszcze was wyrazić. Trzymamy ręce na pokład, jak to mówią, łodzi podwodnej w tym wypadku, nie? I trzymamy za Kazika i jego zdrowie, żeby jeszcze coś tam jeszcze nam pośpiewał, nie? On jest tylko, wiesz, jak to mówił, jestem tylko grajkiem, a nie papieżem. No, także Kaziu, trzymaj się i mam nadzieję, że jeszcze kult coś pokaże. Co jeszcze nam pokaże, to trudno powiedzieć, bo jak to śpiewał... analogiczne jęki cały czas po prostu, nie? Co po ostatnich wyborach, nie odsłuchałem audycji, mieliście audycję, no co, nihilinowi, nie? Kurwa. widać, że większość naszych rodaków ma jakiś, kurwa, jakiś syndrom po prostu sztokholmski i myśli, że coś się zmieni. Konfederacja tak poniżej krytyki, nie, pomimo, że nie głosowałem, bo stwierdziłem, że ma to taki mniej więcej sens, że będę się licytował z bandą kretynów, którzy będą dalej głosowali na popis, nie? Wejdzie PSL, trochę lewicy. No.
1: Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jamci to się podobnie śmieje jak Wojciech z Normandii.
0: Tak. Wojciech z Normandii, o, to, ktoś to taki, nie? Nie znam. Nie znam gościa, no, ale dobra, ale to może biorę to za komplement.
1: Tak, no właśnie. A patrzę, co tu piszecie. No, Kazik. Bez wątpienia ktoś, kogo można nazwać faktycznie bardem, polskim bardem, czyli takim zaangażowanym też i politycznie trochę muzykiem. No ciekawe, czy następcy się jacyś pojawią, bo tak nie wiem, czy ma następców godnych siebie Kazik. Kogoś, kto by tak śpiewał o sprawach społecznych, politycznych, religijnych, brał takie poważniejsze tematy na warsztat, był popularny i robił to świetnie, nie? Jeszcze, no to
0: zawsze.
1: Nie wiem.
0: Tak.
1: A u Kazika było też i poezji dużo, nie? Płyta Tata Kazika, no to były utwory Stanisława. Tak się nazywał ojciec?
0: Staszewskiego.
1: Stanisław
0: Staszewskiego, tak.
1: No, to było głębokie, fajne i takie bardzo poetyckie z kolei. Ja, no, albo projekty El Dupa czy El Dojpa, nie wiem jak to ostatecznie czytać.
0: El Dupa, tak.
1: To dużo świetnych rzeczy, każda płyta świetna, kultowy artysta, no więc tym bardziej trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. I Kazik, przestań chlać, jak jakiś krawiec, kurwa, Menel.
0: Jak to w tej piosence, którą przed chwilą zacytowałem, nie? Czy czas na zacier? Tak, właśnie. Kaziu, no po prostu od czasów podstawówki słucham faceta i no facet się rozwinął z jednej strony, z drugiej strony zwinął. Ale zawsze coś miał do przekazania, nie? I jak ktoś po prostu, wiesz, czasem mnie śmieszy, że on po prostu brał te swoje teksty i tłumaczył, co miał na myśli, nie? Trochę jak, co poeta miał na myśli, nie? I musiał tam, wiesz, tłumaczyć, że jakiś tam bramkarz najlepszy to Bogusław Wyparło. Nie wiedziałem, kto to jest, wiesz. Kto to za... Co to był za typ, nie? Po prostu facet musiał tłumaczyć. No, prywatne życie przeplatało się z jego przemyśleniami. Nie?
1: Ale to jest fajne, że twórczość artysty można sobie rozkminiać, nie? Po prostu i rozszyfrowywać, tak jakby dowiadywać się, o czym on śpiewał, co miał, albo na przykład jest utworek, przepraszam, muszę odkaszlnąć.
0: Prawie jak końcówka piosenek Kazika.
1: No na przykład utworek Lśni potęgo kościołów. Niektórzy twierdzą, że to jest taka jazda Kazika po doświadczeniach ze Świadkami Jehowy. Inni tam się dopatrują po prostu jakieś szydery z samego języka biblijnego. Każdy tu coś innego widzi tak naprawdę. I to świadczy o klasie artysty, nie?
0: No tak, albo patrz, ludzie stoją w kaderze pod świętymi obrazami, gdziekolwiek siedzi obrócisz, patrzą na ciebie oczami. 38 zakonników modli się przed ołtarzem, patrz, zobacz, jeszcze nikt cię nie zauważył. No, tak.
1: Kazik ma też niezwykły głos, bo ma bardzo mocny głos, nie? Chociaż mu z wiekiem mu się chyba właśnie osłabia, jak wielu artystom. W ogóle tak się zastanawiam, bo wielu artystów, śpiewaków choruje na jakieś, wiesz, nowotwory krtani, coś takiego, gardła. Tak jakby to śpiewanie i zabierało im jakąś, wiesz, moc, nie?
0: Energię
1: życiową z tego, no.
0: Jak w przypadku Beethovena, który ogłuch na starość. No i ciekawostka, no, jak można tworzyć muzykę będąc głuchym, no. No jednak, i będąc mistrzem, możesz.
1: Ale na przykład,
0: nie ma limitów.
1: Ale na przykład Kuba, który tutaj też jest fanem, ale mimo to twierdzi, że ostatnie płyty Kultu to taka autoparodia trochę, ale liczy, że jeszcze coś dobrego wypuszczą. No. Bogusław wyparł.
0: Jestem tylko... Tak. Jestem tylko grajkiem, a nie papieżem. Nie? Trochę autoironii w stosunku do siebie, nie?
1: Brukliska...
0: Czego nie można powiedzieć... No. Czego nie można powiedzieć o wielu tak zwanych artystach, nie? Którzy, jak wiadomo, wszyscy artyści to prostytutki.
1: No, ale w oparach trochę lepszych papierosów i trochę lepszej
0: ja
1: wódki.
0: W oparach lepszej wódki, tak jest, tak jest. To jest...
1: Ale to, no, też był świetny tekst, że wszyscy artyści to prostytutki, nie? I też wiadomo, że Gupol to zrozumie jakoś tak dosłownie, wow, łobraża artystów czy coś tam, a ktoś inny się zastanowi nad tym, nad oddawaniem samego siebie, nie? Na sprzedawanie siebie, bo artysta to tak sprzedaje cały czas siebie, sprzedaje nawet fragmenty swojego ciała, jakąś tam rękę, wiesz, bo dla mnie osoby ze świata modelingu na przykład, jacyś modele, to też jest branża pokrewna tak jakby troszeczkę, nie? Bo łączy ich to, że sprzedają swoje ciało po prostu, które musi być ładne, musi być ładne, wypielęgnowane i nagle jakaś pani żyje sobie z tego, że jest modelką i rajstopy jej tam naciągają i robią pstryk, nie?
0: No tak, tak. Ale wiesz, słuchaj, no, wszystko w porządku, nie? Modelki są okej. Sam miałem ostatnio do czynienia z modelingiem i modelkami. To są wizualnie kapitalne osoby, nie? One wiedzą, jak sprzedać, one wiedzą, jak się ustawić, jak wyglądać. No. Z drugiej strony chciałem coś, no niestety umknęła mi myśl, ale fakt faktem, że nie tylko te artyści, to po prostu, bo Kazik miał na przykład śpiewać i śpiewał przecież, nie, z panią Villas, tak?
1: Tak.
0: I on opowiadał o tym, jak jechał z nią i wtedy pani Villa zapytała: Panie Kaziku, a czy to prawda, że pan myśli, że wszyscy artyści to prostytutki? I się facet po prostu zaszprotał strasznie. Ale nie, nie o to mi chodziło, ale w ogóle prawie się tam tłumaczył, nie?
1: No, no tak, wiolcia,
0: tak jak sranie... Sranie we własne gniazdo, nie? A jednocześnie, no, ciekawe, ciekawe.
1: A może się, może powiedziała, czy pan myśli, że wszyscy artyści to prostytutki, i położyła mu nogi na kolana. No, pamiętam tą piosenkę. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich warg.
0: No, pamiętam Villas, kiedyś opowiadała, przecież ona w tych Vegas tam była, nie, za granicą i tak dalej, i jej oferowali bardzo spore pieniądze, związki i tak dalej, nie? No i jakiś tam dziennikarzyna się ją pyta, ale jak ona ma na imię? Czekaj. Violetta. Pani Violetto, ale dlaczego pani nie zrobiła tej kariery, nie? Ona tak powiedziała: a czy widział pan tych ludzi z tymi wielkimi apanażami, z tymi pieniędzmi, jak oni żyją? Chciałby pan tego, nie? Ona była w tym blisko, nie? No a zresztą była bardzo rozmodloną i wierzącą osobą, nie?
1: Tak, jakieś tam kapliczki stawiała. No ale to ona była jakby przykładem dla mnie takiej odrealnionej już artystki, która jakby mogło jej zaszkodzić to, że wypadła z tego świata, bo to w sumie nie jest nic złego, że ktoś sobie wybrał taką drogę życia i żyje w świecie właśnie pawich piór, jakichś wieczorków, występów, pokazywania się w TV, w studiu nagraniowym. Wszyscy cię traktują jak, no to mówi się diva, czyli taka...
0: Jak bóstwo, tak. Diva, bóstwo, no. Bóstwo, dosłownie bóstwo, nie? Czyli bogini, nie?
1: No właśnie. No.
0: No i nagle... mi się wydaje, że to jest taka jedna z osób, która nie była prostytutką, nie? Cokolwiek by o niej powiedzieć, to zachowała jakiś poziom, nie? Ale szczekała na... No. Szczekała jak jakiś tam, kurwa, debil, kurwa, z kretyńską po prostu aparycją, wiesz. Hał, kurwa. Nie, no po prostu wiesz co.
1: Oj, daj, nie czepiaj się Ralfa Kamińskiego.
0: Ojej, Ralf.
1: To jest jeszcze większa diwa. To jest jeszcze większa diwa. Nie, a ty, ale widzisz, to jest strasznie tragiczna historia, bo kobieta z tego świata luksusów, występów, bycia diwą, cofnęła się na własne życzenie trochę do świata, nie wiem w sumie, czy na własne, ale spadła gdzieś tam do kurnej chaty i piesków, wiesz, i karmy dla psów i biegania w gumofilcach po... obejściu.
0: Ale co w tym złego?
1: Nic, ale dla takiej osoby to różnie mogło się skończyć, wiesz, jeśli chodzi o kondycję psychiczną, nie? Tak myślę.
0: No być może, nie? Miałeś tą dramę, przykład tej dramy po jej śmierci, nie? Że jej jakaś tam opiekunka ją wykorzystała, nie? No skąd my to wiemy, nie? To jest to dziennikarskie pierdolenie po prostu. Trudno to nazwać dziennikarstwem, nie? Teraz dziennikarzy to możesz po prostu policzyć może na palcach jednej ręki. Wszyscy to są dostarczyciele treści, nie? Co masz wierzyć, gdzie się szczepić, co zrobić, żeby cię po prostu, żeby braciszek nie zachorował, nie?
1: Albo no. Nie, albo bardziej, wiesz, mnie do tej pory trochę tak zastanawia cała ta afera Pandora Gate, bo media o tym już, media o tym piszą, o tym gościu, o tej paszce tam, stół, dubiel i tak dalej, jak gorzej, no. Gorzej niż o jakimś Trynkiewiczu, który faktycznie zabił i zgwałcił jakiegoś chłopca, coś takiego, nie? To straszny człowiek. Tak. A tutaj właściwie doszło do tego, że nie było seksu, tylko było takie obelżywe podwalanie się, wiesz, i wysyłanie jakichś zdjęć, nie wiem nawet czy zdjęć, ale takie teksty, że chcesz się ruchać, pokaż cycki, no i gorsze rzeczy, ale jakby nie było, skończyło się na gadaniu chyba, tak? Dobrze to rozumiem? I robić teraz z tego aferę, w której premier się wypowiada też i media piszą, tak, kurwa, nie, po prostu nie zrozumcie mnie źle, ja nikogo tu nie bronię, tylko to jest jakieś wariactwo totalne i idiokracja.
0: 100 tysięcy nadmiarowych zgonów, nie? Ale ten będzie mówił, że nasze dzieci, tak jakby to były jego dzieci, generalnie, wiesz, bo wszystkie dzieci nasze są, według lewicy, nie? No i widocznie premiera też to dotknęło. Ja mówię. Ale ostatnio właśnie taki kawał gdzieś słyszałem na TikToku, bo ostatnio sobie często to odpalam, chociażby jak taroty dla poprawienia humoru. I mówię, no gość mówi, ilu w polskim internecie celebrytów jest pedofilami? No przynajmniej 100.
1: Dobre. Można... A tutaj dostałem informację, że ponoć jednak był seks, że naćpał nieletnią i tutaj niecenzuralne słowo i po to jest to śledztwo. No okej, okay, dobra, może wszystkiego nie wiem, no ja po prostu się nie potrafię przebić przez tą ilość informacji, a nie chcę też pół dnia słuchać o tym, o takich sprawach, powiedzmy, nie? Ale spoko, no.
0: Dobrze, wiesz.
1: Słuchajcie, no, kurwa, ja pierdolę, bo już tu Jezus Maria, krawiec, kurwa, no ja mam też prawo czegoś nie wiedzieć na przykład, nie? Jestem tylko człowiekiem.
0: Dokładnie. Ja mi się wydaje, że większość tych tak zwanych małolatek, które się zadawały z takimi typami, nie? Moja córka bardzo lubiła jakąś tam beczkę czy coś takiego, nie? A potem się okazuje, że to małe skurwielaki, nie? Po prostu wykorzystujące, wiesz, swoją popularność do tego, żeby zadać pytanie, pokaż cycki albo w tym stylu. Chociaż dużo takich młodych dziewczyn po prostu leci na takich typków, nie? A potem nagle, niby płacz, nie? Po prostu, wiesz, krokodyle łzy i tak dalej. A jak się temu dobrze przyjrzysz, to się okazuje, że ona tego chciała po prostu, nie? A facet wziął to, co dawała, nie? I to jest znak naszych czasów, nie? Że popularność wpływa, nie? Na ludzi na tyle, żeby przypadki, więc proszę, nie mówmy o tym, że to jest pedofilia, bo to jest po prostu dla mnie to jest śmieszne. To mniej więcej porównywalne do tego, jak się tam zarzuca jakimś słynnym reżyserom, nie pomnę nazwiska, że tam wystawili dziewczynę, po prostu, nie, facet się z nią przespał, nie, no i wiesz, i sąd, kurde, USA w jednym stanie po prostu ściga faceta tylko dlatego, że dziewczyna tego chciała, nie.
1: Okej, okay, ale no jednak być może faktycznie bagatelizuje trochę tą całą sprawę, ale też, słuchajcie, no kurde, zawsze tutaj jakby przypominam, że to współtworzycie to radio, pomagacie, wysyłacie jakieś info i nie trzeba się zawsze jakoś tam zżymać na mnie, że czegoś nie wiem, że coś. Podsyłacie informacje, fajnie. Zawsze staram się, jak coś tu wpadnie, rzucić od razu na antenę info, sprostowanie. No i wydaje mi się, że taki układ jest okej i nie ma co z tego robić wielkiej tu afery. Ja też się za bardzo wkurwiam. A tymczasem na antenie jest też i nasza gwiazda tutaj nocno-radiowa, Etam i jeszcze Zenon. Etam. Zenon będzie za chwilę, ale to dobra, to...
0: Dobra, to ja się rozłączę.
2: Nie, nie trzeba, bym jeszcze... Zostań jak chcesz. Zostań.
0: Dobrze, burza mózgów. Dawno tego nie było.
3: Ustawiłem sobie potencjalność nocnego radia i nagle słyszę ten głos twój, mi obudził, naprawdę.
2: O kurwa.
1: Jest Etam, jest i Zenon. Co tam w Zenonie?
2: No cześć. Wiesz co, tak co do tego Pandora Gate. Ty jam ci, to ty wiesz, kto to jest ten Beczka?
1: Zapytaj
0: Beczkę. To,
2: czyli kto? To?
1: Kumpel no właśnie... Dema. Kumpel Dema.
0: Nie pamiętam nazwiska już, nie.
2: No
0: ja
2: to
0: tylko,
2: Gonciarz,
0: wiesz,
2: jest tego, co ja pamiętam.
0: Gonciarz, tak, Gonciarz, dokładnie.
2: No to gdyby twoja córka wpadła w jego łapy, to by miała do czynienia z mefedronem, pluciem do gęby i nazywaniem workiem na spermę i tak dalej, nie?
0: Aha, no to chyba nie wpadła na szczęście.
2: No ja mam nadzieję, nie? Ale tak jak mówię, generalnie ilość tych rzeczy, które tam kutasiarskich w ogóle były w tym środowisku tych dupnych idoli youtuberów, to jest dopiero początek, tak? Ja pamiętam jakieś Gimpera piosenki o... stosunkach analnych, różnych dziwnych też z nieletnimi i tak dalej. I to jeszcze nie wszystko wypłynęło, nie? Nie teczkowałem tego, nie siedziałem w tym. Jedyne, co mogłem powiedzieć, to najmłodszemu pokoleniu w mojej rodzinie, że to jest idiota i to jest idiota. I tyle.
0: No niestety.
1: Ale słuchajcie, ale słuchajcie, co ciekawe, media nawiązały do tego płaczliwego, takiego bardzo dramatycznego filmu Marcina Dubiela, który jest zamieszany w tą całą sprawę. I on tam płakał, rodzinę swoją pokazywał, rodzina mówiła, że tam grożą, że jego małą siostrzyczkę w szkole pobili z tej nienawiści i tak dalej. A media się jakby wypowiedziały, nie dały się na to złapać jakby. Znaczy złapać, nie złapać, ja tu też tak nie oceniam do końca, ale media tak potraktowały to w każdym razie, że o, tutaj płaczliwy filmik, co mnie trochę zaskoczyło, bo spodziewałbym się, że może z kolei teraz będą media pisały, jaki to biedny i życie mu zniszczyło samo to, że znał tego pedofila młodocianego i tak.
2: On też nie jest święty, ja nie znam dokładnie tego uniwersum, ale gwarantuję ci, że nikt z nich tam nie jest święty. Oni co najmniej wiedzieli o tym, co się dzieje. To jest takie absolutne minimum, że tam się zdarzały akcje pod tytułem nieletnie dziewczyny przychodzą i wciągają jakieś tam różne rzeczy, nie? Biorą do nosa, do buzi i nie tylko. To jest minimum. To jest to, że oni tam, wiesz, wiedzieli, a nic nie zrobili, to jest minimum. To jest, i co w tej sprawie zrobiło tą różnicę? Dlaczego to wyszło? paradoksalnie takie wolnorynkowe troszeczkę rzeczy, nie? Mianowicie byle udupić konkurencję, byle być na fali i zadziała zasada w tym wypadku, że kurwa kurwie łeb jednak urwie.
1: Jak jest kasa?
0: Jak jest kasa z tego? Pies pająk pokazał jednak swoje...
2: A pies pająk to wszystko wyciągnął, jakbyś zwrócił uwagę, to pies pająk to wyciągnął dokładnie w momencie, tydzień po tym nawet nie, jak koło niego też się zaczął robić dym.
0: Aha.
2: I dlatego, wiesz, wyszła ta atomówka. Wtedy, kiedy się opłacało. To jest trochę jak z polityką, że w odpowiednio wyliczonych momentach różne skandale wychodzą, tak? To teraz sobie wyliczy, że to jest ten moment, żeby dobić Konfederację do końca i wyciągnęli to, że jakaś tam kobita rzekomo łoiła się z Mencenem, z tym, co miał atak serca niedawno, takim Winnickim, tak? Kimś tam. Odpowiedni moment... Po prostu, wiesz, i wyciągają te haki i jazda z tym.
1: Ale tutaj wyraźnie
0: uderzenie
1: widać...
0: Uderzenie wyprzedzające.
1: Tutaj też wyraźnie widać efekt domina trochę, bo jakby mnożą się te różne wątki. Niektórzy tak przyrównują, że to takie polskie me too trochę, nie? Me too.
2: No. Wiesz co, jest jeszcze jeden aspekt przerażający tego, o czym w tej sprawie. Ja o tym chyba od 2 czy 3 miesięcy mówię. Nie, jeszcze raz się powtórzę. Masa idolek tych dziewczyn młodych, tego pokolenia w dzisiejszych 18-20-latek, to są tak zwane, jak to powiedziałeś ładnie ostatnio eufemistycznie i nowocześnie, pracownice seksualne. Różne formy kurestwa, tak?
0: O tak! Jak najbardziej.
2: Zarówno tyczy się to tej czornej, która była z tym Gargamelem, bo ona jest chyba jakąś tam tancerką i dupną modelką, a modelki to wiadomo, że jeszcze tego. I jak tej rudej, która z gądziarzem zrobiła akcję. Nie wiem, jak się potoczyły losy tych dziewczyn, gdzie te dubiele były i te inne, ale jest tam ogromna nadreprezentacja, bo nie wiem, ile osobiście znacie pracownic seksualnych. Okazuje się, że taki youtuber zna, nie? Osobiście, co najmniej kilka.
1: No, na pewno mają predyspozycje takie osoby, które są otwarte w tych kwestiach seksualnych, imprezy i tak dalej, do tego, żeby się stać właśnie jakąś celebrytką, youtuberką, bo bardzo cała masa ludzi, i w tym wielu tutaj z nas, ma olbrzymi problem z pokazaniem w ogóle twarzy. Prawda? Ja tego nie rozumiem, jak można się wstydzić.
0: Nieprawda. Ostatnio wylądowałem po festiwalu komiksów i gier w Łodzi w Teleekspresie w głównym wydaniu.
1: Proszę.
0: Bywa.
2: No i tu jest, widzicie, tu jest problem, bo my mamy jakąś małą tutaj chyba rewolucję obyczajową, która troszeczkę nam umyka, nie? Nie zapomnę rozmowy mnie w pracy, jak jedna z matek powiedziała, że posłuchałem, o czym tam dzieci śpiewają na podwórku i jakieś o lizaniu loda i różnych tego typu rzeczach te piosenki były. No i faktycznie te różne fagaty i inne te postacie kobiece i nie tylko, które znacie, krążą koło tego uniwersum, możecie zobaczyć jakieś pizze, batoniki, sriki, pierdoły, ciasteczka,
1: tak, tak.
2: W tym przez te osoby finansowe. Masz dziewczynę, która się ma ksywę Natsu, ona po prostu była dziwką. Zwyczajnie. Tak? I ją płaczliwie wybronili, że jak to śmieli. Masz idolkę, no była camgirl, nie? Ładowała sobie tam różne rzeczy w 4 litery. I wiesz... Na kamerze. I wielkie po prostu oburzenie, że ktoś śmiał to je wyciągnąć i biedna dziewczyna, nie? Że i tak dalej. Wyciągnięto ją i ta dziewczyna jest teraz normalnie wzorcem do naśladowania dla młodych dziewczyn.
1: Ten cały słynny Team X, no to już są, wiecie, takie ilości wyświetleń i popularność, że oni wypuszczają produkty swoje, lody, napoje i tak dalej. Wszystkie dzieciaki ich znają, bo to byli youtuberzy, którzy nagrywali dla dzieciaków swoje różne wygłupy, pranki.
2: Tak, tak.
1: I to trochę wygląda tak, jakby ten świat właśnie sex workerów, dziwek, jakichś patostreamerów mieszał się płynnie ze światem kontentu dla dzieci. Ale dajmy może coś Etamowi powiedzieć, bo jest tu cały czas
2: właśnie
1: z nami. No.
2: Ja pierdolę.
1: Etamie, czy jesteś z nami? No, jak dostał szansę, chyba... to akurat poszedł.
0: Rozłączyło się, ale wiecie co? Pamiętacie 50-15, nie? Jakiś tam, wiesz, celebrytów tamtego czasu, nie? Potem słynną naszą piosenkarkę, która miała romans z jakimś tam innym po prostu piosenkarzem, nie? I to tak wychodziło, że młodociani...
2: Nie wiem, o jaką piosenkarkę chodzi.
0: Tą taką, co mówi, że miała kilka wcieleń.
2: Edytka. Edytka. To tak, no, raczej tak. Nie była 50-15. 50-15 to były fasorki, mi się kojarzą najbardziej. Jabłczyńska tam chyba śpiewała nawet za młodu. Ładna, miła, seksualna. Taka z hipertelloryzmem.
0: No to ładna, no co, ja pamiętam tą
2: nie
0: reklamę.
2: Nie powiedziałbym, że ładna, no ale to takie jest określenie z Filmwebu. Reklamę Wedlowską, czekolady pamiętam.
0: Tak, żebyś zrobił mi przyjemność, nie?
2: No. No to, mówi, kurę, to... tak brzydka, to jej dam czekolady.
3: Pamiętacie, jaka była bardzo taka dwuznaczna piosenka? No co, no jak, no właśnie, 5, 10, 15... Zaraz się zacznie.
1: No tak. No, to... Słuchajcie, jak pedofil jakiś tam do telewizji przychodził, to pytano się go 5, 10, 15?
2: Do tęczowego music boxu.
1: Kurwa. 5, 10, 15? Czy może tęczowy music box?
2: I teraz widzicie, to wyszło w środowisku youtuberskim z tej prostej przyczyny, że tam jest konkurencja, tak? I to jest nakręcone na tą dramę, a w środowisku medialnym czy religijnym to jest... przyklepane, bo tam już ta struktura jest skonsolidowana.
1: Ciekawe, czy pies pająk druid faktycznie zarobił na tej całej aferze tam bańkę, czy pół bańki, to też
2: no, donaty szły tak, że Tipli nie nadążało, nie?
3: Ojejku, jak się wyświetlało, to jak wściekłe tam, ja to widziałem na live'ie, mówię, kurde, ja pierdzielę Krawcowi powiem, potem mówię, nie powiem, bo zestresuję. Naprawdę nie wyrabiał Tipli w wyświetlaniu tam tych donatów.
2: Baton Rusz pisze, że Kraśko to okej był, zgodzę się, i Jaruga Nowacka. Nie pamiętam, że tam była Jaruga Nowacka, ale ona chyba w Smoleńsku, nie? Zakończyła żywota.
0: Być może.
3: Była taka jedna z TVN-u chyba, która jest teraz...
2: Rusinowa była jeszcze chyba, nie?
0: Kinga?
3: No. Oj, nie pamiętam. Rusin to młodo wyszła za tego, za Lisa, nie?
2: Faktycznie chyba była Jaruga Nowacka w 50-15. O, to Baton Rouge, szacun za pamięć. Brawo.
0: Ja ją nie pamiętam, a może dlatego, że wtedy jeszcze polityką się nie zajmowałem, nie? Stare czasy.
2: Ja już trochę miałem rytę głową, że już troszeczkę czasami we właściwy sposób się zaśmiałem na polskim zoo. Ale ja jestem nienormalny, nie?
0: No tak, tak, bo wiesz, tam kozioł...
2: To Geremek był chyba, nie?
0: Geremek, tak. Kurwa, to już pierwszy pedofil, kurwa, wśród polityków, także... Tak?
2: Super mi wzięli po prostu kozła Geremka.
0: No.
1: A tutaj pisze Lajtowski, z miliona wyświetleń wpada koło 10 koła z reklam. To ciekawa informacja też, bo...
2: Tak, tylko że...
0: To jest 10 koła?
2: To bierze ten, agencja w dużej mierze, to jest wyświetlenie akurat, nie?
1: Tak, tak, aha.
0: To jest 10
2: tak,
0: koła.
2: Tak wnioskuję z tego, co mówił Tomasz Rożek na swoim ostatnim materiale. W końcu się wypowiedział na ten temat, wahał się chłopina, na tym Nauka to lubię, ale się wypowiedział. Ogólnie to polecam, ja jeszcze nie sprawdzałem tej Akademii Cyfrowego Rodzica, ale myślę, że można zobaczyć ten jego projekt, akademiacyfrowegorodzica.pl chyba będzie adres. Zobaczcie, jak macie takie dylematy, jak to z tym dzieckiem w dobie internetu działać, robić i co, no to najważniejsze jest mieć kontakt, nie, z dzieciakiem, to jest pierwsza sprawa, ale z racji tego, że ja tutaj, tak jak mówiłem, porad rodzinnych nie udzielam, bo każda sytuacja jest bardzo indywidualna, sprawdźcie sobie tam.
1: Ciekawą informację, tylko szybciutko, ciekawą informację tutaj też Tomisiu podrzuca. Twarzą 5-10-15 była córka pedofila Sadowskiego. No to ciekawe. Gdzieś tam można by zrobić taką tablicę, jak na filmach detektywi, i łączyć te pineski tymi nitkami i zdjęcia. No, coś tu jest, kurczę. A propos Sadowskiego, okazuje się, że Mariuszowi Zielkę nie udało się ostatecznie za bardzo nic zwojować. Tak jakby to był nasz polski Jimmy Savile, trochę ten wybitny jazzman i działacz i programy tworzący dla dzieci, no wspaniały człowiek.
0: Pizzagate, połączenie, wiesz, to wszystko, wiesz, wchodzi nam jakby w głowę. Nie?
2: O, Fajkowska jeszcze była, faktycznie też kolejne cudowne dziecko establishmentu, później to drewno aktorskie pchali do Klanu, pamiętam. Fajkowska to jest córka której, czekaj. Bo to też inne ten...
0: Wygoogluj.
2: Nie, czekaj. Fajkowska matka.
3: Myślę, że tam dzieci z przypadku żadnych było. To wszystko był establishment o lat 80., nie?
0: Tak, tak.
1: Bardzo często jacyś tacy celebryci, artyści, aktorzy, co ich dzisiaj kojarzymy, się pojawiają bardzo wcześnie w różnych programach, jakieś Ibiszek, Gąsowskie, takie inne jakby, znaczy to nie jest nic niezwykłego, bo są takie rodziny, powiedzmy, gdzie już tam widzą, że dzieciak ma predyspozycję do bycia jakimś modelem, aktorem, no to go wysyłają na jakieś na castingi, do programów, tu, tam, tego, więc to niekoniecznie muszą być jakieś koneksje chyba od razu.
2: No słuchaj, jak to nie? Problem polega na tym, że na 100% masz, że tak powiem, na wolnym rynku ludzi bez znajomości, ładniejszą dziewczynę i z lepszym talentem. Ty myślisz, że Julia Wieniawa, żadne mycy jest z wyglądu, aktorski talent zerowy i co, twoim zdaniem nie ma nikogo lepszego? Naprawdę ta Julia Wieniawa musi być pierdolona wszędzie, nawet do chłopów?
1: No masz rację w sumie. Albo jak z tym
0: nie
1: słynnym...
0: Nie oglądałem na szczęście.
2: Podobno okej, okay. Jak tam znajomi dają ten, to pochankę Jola pisze też, no nie wiem, ale możliwe, jasne. No i co z tą Wieniawą? To jest dobry przykład, bo ja zawsze jak widzę Wieśniawę, to mi się teraz jeszcze jej siostrę gdzieś tam wcisnęli, tak? No.
1: Albo to słynne drewniane dziecko Ciri w tym pierwszym Wiedźminie polskim. To było tak drewniana gra była tego dziecka, że musiały być.
0: Kocham cię.
1: O rany, jak się boję, ratunku.
0: To ciekawe, ta Ciri z Netflixowego Wiedźmina wygląda o niebo lepiej i zachowuje się, przede wszystkim gra o wiele lepiej.
2: Ty sobie zobacz, jak ona w tych nowszych sezonach wygląda, bo Freya Allan sobie mordę pocięła i wygląda jak Karyna z Żabki. Zresztą no swoją drogą tak samo będzie w tym, tak samo będzie w Boysach, ta co gra Starlight, taka, wiesz, ta brodyka urodzie dziewczyny z sąsiedztwa, to teraz też wygląda jak jakaś taka labadziara z tego.
0: A pamiętasz tą słynną Ale Janosz, która zaczęła jako taki diamencik, wiesz, po prostu, nie, wiesz, wojewódzki ją zachwalał i tak dalej, nie, a potem odpierdoliła taki numer, że zrobiła taki niby swój własny content, który wyglądał... Tak, jakiś po prostu, to był koszmar, nie? Ja mówię, jak ona mogła wpaść na coś takiego, po prostu pogrążyła się dziewczyna, nie? No jest bliżej już nieznana, nie? Światowi tak zwanemu rozrywki, nie? No przykre to, bo miała talent, miała to coś, a...
2: Słuchaj, ja mam taką swoją osobistą teorię spiskową, że jak widzę, szczególnie właśnie wśród piosenkarek czy piosenkarzy, kogoś, kto zrobił zajebisty hicior i to poszło, ale nie poszło jakoś dalej, nie wiem, Vanessa Carlton, czy kurde, nie wiem, kto by tam się jeszcze mógł nadać, ale jakieś takie One Hit Wonders, nie wiem, Rockwell, ale szczególnie się to tyczy kobiet, moim zdaniem, moja taka osobista teoria spiskowa, że one po prostu się nie chciały skurwić. Stwierdziły, okej, to jest na mnie za daleko, dzięki, nie idę już to, nie?
0: No to może tak jak śpiewał Staszewski, że wracając do niego, że jak bardzo możesz skurwić się, by sprzedać swą muzykę, nie? I niektórzy mieli na tyle dużo swojej własnej wartości w swojej po prostu, wiesz, osobistej, w osobistym swoim mniemaniu, że stwierdzili, że no ni chuja, nie? Nie, to nie przejdzie, nie?
2: No ja tam mówię raczej o tym, raczej mówię o stricte takim, no, sex workingowym dorabianiu, żeby kariera poszła dalej. Taki mam dziwny
0: wrażenie. Ale zobacz, Kasia figura, nie? Po prostu pamiętasz? No przecież świetna aktorka, fajnie się ją oglądało. No pewne sceny po prostu do dzisiaj mamy przed oczami, nie?
2: Ja nie, a potem jest brzydka.
0: No dobrze, no to jest kwestia... Kwestia gustu. kwestia gustu, ale że potem, wiesz, nagle seks telefon otworzyła, nie?
1: Etamie, czy mógłbyś powtórzyć, bo tak jak jest kilka osób...
3: No. Mówi Zenek o tym, o figurze, bo ona w takim filmie wystąpiła, to chyba było W drodze do Hollywood, czy coś takiego, gdzie w ostatniej Droga scenie ona nago chodzi, a ma bardzo...
0: Pociąg do Hollywood.
3: Tak, pociąg tak, tak, takiego pociąg do Hollywood, no. A ma takiego boberka, bo wtedy jeszcze był bardzo modny, taki mocny, trójkątny, nie? O. Także tak.
0: Cicho.
3: Ale powiem szczerze, że mam czym oddychać w tej scenie.
0: No miała. A to nie tylko te filmy, nie? Było jeszcze kilka innych takich filmów z nią, z typowym takim, no, wiesz, kontentem.
3: Chodził po niej krasnolud i w paty gdzieś tam, nie?
0: Krasnolud, tak. Albo to ten film, nie wiem, co to był za film, ale pamiętam, że to był taki młody chłopak, co się w niej zakochał. Ona miała męża i chyba Konrad... Konrad. A, kurwa. Przepraszam,
2: jesteśmy
0: ale...
2: Jesteśmy dziadami, bo widzicie, były sprawy tutaj współczesne, a teraz pitolimy znowu o jakichś filmach sprzed, kurde, 30-40
0: epoki, lat. Epoki, tak. Ale no, słuchaj, to... ale te filmy właśnie były typowym takim kontentem, wiesz, niby historia o facecie, który gdzieś tam miał córkę, nie? Ale, wiesz, zakochał się w nieodpowiedniej kobiecie, ta kobieta go omotała i... I no to był ciekawy film, tylko kurde, nie pamiętam tekstu, kurde, faktycznie chyba starzejemy się, po prostu nie pamiętamy tytułów, tekstów, nie, pewnych, pamiętamy jakieś obrazy, nie, z tych no, wszystkich.
2: To tak, to jest, wiesz, to jest nieubłagane. Rzuciłem tutaj na czata wspólnego pewien taki film, żeby ewentualnie zagaić do następnego tematu, krawiec może zerknąć, niekoniecznie chcesz go rzucać od razu na ten, na albo w ogóle go nie chcesz rzucać na OBS-a, ale zerknij sobie i potraktuj to jako zagajenie, że tak powiem. To jest
1: straszne rzeczy, to wiesz ty...
2: Ale widziałeś coś takiego kiedykolwiek? No. Pochankę córka głównej księgowej FOS, czyli pochankę jest z PiS-em powiązana, proszę, tak? Bo FOS stworzył PiS. Dawniej
3: ale pochankę był też w 50-15, właśnie. Ona była podobno ulubionicą Waltera, tego takiego, co tam ma
2: a
3: duże...
2: A tego od TVN później zrobił?
3: No jakoś tak chyba, tak.
0: Ja przypuszczam, że w tym całym kontencie TVP i tak dalej, i Polsatów i tej młodzieży, to tam takich gate, Pandora gate, to było...
1: A ja trafiłem, słuchajcie, na stronę Cennik Artystów. Właścicielem portalu jest agencja artystyczna LuxArt. Jak chcecie dostać taki szczegółowy cennik, ile was, jaki artysta będzie kosztował, to można się tu zgłosić, ale trzeba maila podać i tam czekać, aż wam wyślą na maila. Ale na przykład tu mają na głównej stronie elektryczne gitary. 25 tysięcy, 30 tysięcy. Domyślam się, że jest to za koncert, jakbyście chcieli sobie zamówić jakiś koncert elektrycznych gitar, powiedzmy na swojej imprezie, nie? To tyle zapłacicie.
0: To są w sumie niedużo. To można powiedzieć grosze.
2: Tak,
0: pod uwagę...
2: Jolu jeszcze nie było PiS-u, było porozumienie centrum, tak? Jeszcze afera Telegrafu, drugie źródło finansowanie PiS-u, czyli porozumienia centrum.
1: Spółka srebrna, Telegraf, Skoki, kurwa się dorobili, cwaniaczki.
2: Dobra, to może nie wchodźmy w taką politykę, bo to jest troszeczkę, kurde, bez sensu. To Misiu pisze, Wojewódzki nagrywał ostatnio shorty na YouTubie w mundurze kurce zmarłego żołnierza Maryi sierżanta Hefnera. Podkreślam, że wobec prawa amerykańskiego jest to nielegalne. Nic mi o tym nie wiadomo, nie mówię, że tak nie jest, ale to Misiu bardzo słusznie Wojewódzkiego wyciągnął, który jest mega resortowym dzieckiem. To jest chyba syn jakiegoś prokuratora, czy coś takiego, rodzina okropnie bogata i... Jakoś, ktoś ciekawy dołączył. Hej.
1: Chyba dzisiaj, słuchajcie, interesująca, jednak nie najgorsza audycja w tym roku.
2: Widzisz, bo jesteś hipokrytą zakłamanym. Nic, miałeś nie nadawać, nadajesz. Miała być najgorsza, a nie będzie najgorsza.
1: Bo ja przewidziałem, że Jacek z Australii się pojawi.
4: Cześć, Jacek. Dzień dobry, wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
3: Znalazłeś.
0: U nas
4: a szukałem cię, ale ja szukałem cię, jak byłem 15 tysięcy kilometrów stąd, gdzie jestem. I nie mogłem cię znaleźć, widzisz.
3: Jak to możliwe, żeby mnie znaleźć tutaj na rejonie, to kurde, to jest, trzeba mieć...
4: Znalazłem za to jakąś taką rozwaloną pralkę, co leżała niedaleko twojego bloku. Nie wiem, czy to twoja? Wrzuciłeś ją, źle ci prała skarpetki?
3: Wie, to przy takim starym bloku, przy takiej kamienicy reszce, przedwojennych kamienic, dwie leżały.
4: Nie, ale to było przy takim nowym bloku. No ale zostawmy temat pralki na Pomorzanach. To
0: podajcie po rzeczywiście... prostu osobom zainteresowanym, podajcie, wiesz, namiary GPS na te pralki. Po prostu może komuś się przyda.
3: Już zabrali, niestety.
4: Krawiec, miałeś rację w 100%. Ja tu pójdę w poprzek, trochę poprzek tego, co powiedział Zenek. Uważam, że to, że premier się wypowiada na temat obyczajówki, jakby nie patrzeć, i na temat tego, że ktoś do kogoś pisał coś tam, a nawet, że był jakiś incydent, który trzeba ścigać i to z urzędu, jest przesadą i jest populizmem i nie chciałbym, żeby mój premier się tutaj mował.
2: Sygnalizowanie cnoty po prostu z jego strony.
4: No tak, dokładnie tak. Że ja też wiem, co się dzieje w polskich social mediach. Ja też, słucham, oglądam. Ja pan
0: czołowy
4: premier.
0: Złodziej mówi o cnocie, to jest po prostu znamienne.
1: A pani, Bosak, żona Bosaka, próbowała nakłonić hotelarzy, żeby nie wynajmowali mieszkań osobom niebędącym w związku małżeńskim, kościelnym.
4: Przepraszam, ale ja badałem tą sprawę i to nie tak. Ja też tak myślałem, jak zobaczyłem nagłówki. Natomiast chodziło o coś zupełnie innego. Żaden mój szacunek do Bosaka, bo to jest akurat koleś, pomimo wszystko, że jednak jestem gdzieś tam z prawej strony, to nie z mojej bajki, ale to, co mówisz, Krawiec, to jest powtarzanie bzdur, które się pojawiły. Chyba celowo zrozucane przez media.
1: Jest to pewne uproszczenie, zgadzam się. Ona dopuszczała, że będzie pewna wolność decydowania.
4: Ale to jest właśnie, kurwa, ta różnica. Dopuścić do tego, że hotelarz ma prawo na podstawie wolności sumienia, wolności czegokolwiek, do tego, żeby odmówić komuś wynajęcia pokoju. Kretynizm, jak najbardziej, bo gówno to hotelarza obchodzi, ale moim zdaniem ma do tego prawo. A natomiast media to próbowały sprzedawać w ten sposób, że ona chciała, żeby hotelarze zabronić hotelarzom wynajmowania pokojów komuś, kto jest nie w związku małżeńskim. To są dwie zupełnie różne sprawy.
1: Owszem, Jacku, ale będę się upierał przy tym, że to jest pewne uproszczenie z mojej strony. Owszem, zgodzę się. Z całym szacunkiem dla siebie, Jacku.
4: Ach, tam. Krawiec, jakbym powiedział, że Krawiec ostatnio przechodził koło dworca w Środzie Śląskiej, a bym powiedział, że Krawiec ostatnio robił gałę w Środzie Śląskiej na dworcu, to by to uproszczenie, bo okazało się, że nie robił gałę, tylko jadł lody gałkowe. To
0: kurwa, ale spokojnie, wiesz, Środa Śląska ma dworzec bardzo daleko od Środy Śląskiej, więc nie zrobiłoby to wielkiego, wiesz, hello, nie? To jest
1: stalker.
0: Kurwa takie zadupie.
1: Stalker. Już sprawdził, jak ja mam daleko dworzec, jaki psychofan.
0: Ja ci powiem, po prostu za często bywałem w Środzie Śląskiej i mieszkam zbyt blisko i miałem tam znajomych, więc przestań robić teorię spiskową.
4: Ja nie byłem w Środzie Śląskiej, ale jak to logo nie powstanie w jakimś krótkim czasie, się wybiorę, kurwa, się tam...
2: No to wiesz, on specjalnie tak, żebyś tutaj PiSu nie pogrążył, on w spisku był nie powiem z kim i po prostu zwyczajnie specjalnie go nie zrobił. Taka jest prawda. Ja cały czas nie mogę przestać nic z tego faktu, że ja dostałem logo w tym samym czasie, kiedy ty się o nie starałeś, ja w ogóle nie chciałem logo, dostałem logo.
1: Oj kurwa, ale to musiałeś to wyciągnąć, nie? Kurwa, cały Zenon musiał to wyciągnąć po prostu.
2: Hopie, śmiej się z tego, pierdol to, naprawdę, sam to olej, to wtedy...
4: Krawiec, ja się z tego śmieję, ty się z tego też śmiej.
1: No. Ale ja się nie śmieję, to są poważne sprawy.
4: Zostawmy jeszcze jedną rzecz, chciałem powiedzieć. Słuchajcie, byłem przez wiele lat, i to chyba niewielu ludzi zdziwię, chyba nawet o tym mówiłem, byłem harcerzem. Biegaliśmy po lasach, bywaliśmy łódkami, piliśmy alpakę tą tanią i było fajnie. I nasz komendant, taki obleśny facet z brodą wiek między 50 a 60 lat, ale bliżej 60, i 16, 15 nawet, ja wtedy miałem 16 lat, ona była rok młodsza, oni mieli otwarty romans, zupełnie otwarty. Znaczy wszyscy o tym wiedzieli, ona spała u niego w domku i to było tyle ciekawe, że ona była dziewczyną, która miała przerobione ambicje, to znaczy pochodziła ze wsi i z tej ze wsi poszła do liceum gdzieś tam do Koszalina, bo ja jestem z Pomorza Zachodniego i widać było, że ona ma straszne parcie na władzę. Na władzę pazerni gorzej od jaskierni, jak to śpiewał Maleńczuk. No i ponieważ ona została kochanką komendanta, to z jakiegoś powodu została zastępcą komendanta na takim obozie. Ja wiem, że można się z tego śmiać, ale dla kogoś, kto ma 15 lat, jest to jakieś to stanowisko. I potem pojechaliśmy na zlot takich harcerskich obozów w Gnieźnie w roku 2000. No i porównywaliśmy te nasze doświadczenia z ludźmi z zupełnie innych miejsc Polski. I okazało się, że na co drugim kurwa obozie jest dokładnie to samo. Tak, tak, dokładnie tak.
5: Nie to, macie pojęcia, ile młodych dziewczyn ma parcie na starszych, doświadczonych facetów, nie?
2: To słuchaj, ja też słyszałem dosyć często historię, chociaż harcerzem nie byłem, ale to już 3 razy słyszałem taką akcję, że jacyś tam chłopacy homoseksualni inicjacje mieli, tak jak ta dziewczyna powiedzmy, nie? Właśnie też w środowisku harcerskim. No, częściej słyszałem od ZHR niż ZHP, ale no ciekawe. Tak się zdarzyło, nie? No.
1: Moja koleżanka, kiedyś jak byliśmy tam na wakacjach, to koleżanka chodziła do harcerzy, tam poznała harcerza i ja się domyślam, co oni tam robili pod tym namiotem, bo często nie wracała.
5: Harcowali.
1: Ale słuchajcie, coś w tym jest, że to są takie tego typu organizacje, one jakby sprzyjają temu, no bo są te wyjazdy i pod namiotem tam gdzieś. Nawet słuchajcie, w panu samochodziku taki wątek w sumie się pojawił jakby, nie wiem czy mimowolnie, czy coś, ale tam dziewczynki przychodzą do chłopaków, zaczynają coś o dojrzewaniu rozmawiać, ale to może to jest spoko, może to, słuchajcie, no młodzi ludzie to też są istoty seksualne, jakiś tam nastolatek, jakieś pierwsze pocałunki czy coś. Jak to odgrodzić tutaj, żeby nie było Pandora Gate, a były tylko niewinne pocałunki harcerskie?
4: No, jest tylko jeden sposób na to.
5: Nienacki jest znanym skandalistą z czasów jeszcze komuny, nie? Jego oskarżali o pornografię, nie? Bo on...
4: Pornografię o pedofilię, człowieku. On miał kochankę, która miała kilkanaście lat. O, znaczy, febofilię tak naprawdę.
1: To jak Charlie Chaplin też tak.
2: No ale z tą żoną długo żył Charlie przecież. I ma córkę, która jest aktorką teraz i grała w Tabu, w takim serialu z tym, jak on się nazywa, ten taki dupny czadzior, co mamy 70, resztę panie. Patrz, zapomniałem. No nieważne.
5: 1,70 m to może no. Ten Tom Cruise.
2: Nie.
5: Nie, no żartuję sobie.
2: Już wam powiem, jak on się nazywa. Tom Hardy. No.
4: Tom Hardy jest świetny, ja uwielbiam tego aktora, muszę przyznać.
2: Nie, spoko, jasne. A Una Chaplin się nazywa, córka. Wnuczka. Charlie'ego, tak. I ten. Faktycznie tam była spora różnica wieku. Tak.
4: Ale to jest chyba właśnie to, o czym mówisz, ta różnica wieku. Bo jeżeli dwóch szesnastolatków się z szesnastolatkami zadaje, no to cóż, to trudno.
1: No właśnie, coś takiego jest, tak.
4: Ja miałem 17 lat, jak miałem
5: związek.
4: Miałem związek.
1: Jak zakutasiłeś,
4: Tego tak nie nazwał, ale dobrze, niech ci będzie. Ale moja ówczesna partnerka miała lat, proszę ciebie, no była rok ode mnie starsza. Nie widzę w tym nic złego. Gdyby była 10 lat starsza, no to byłby problem. A gdy była 20 lat starsza, dzisiaj bym na to patrzył pewnie inaczej.
5: Chcącemu nie dzieje się prawda, krzywda, nie? Powinny decydować, nie?
4: A to ciekawe, ja bo... protokół 5% widzę wstawiłeś. Nie wiem, czy gdzieś startujesz.
5: Nie. Po prostu stwierdzam, że facet powiedział to, co większość myśli o tym, tak naprawdę, żeby się nie wpierdalać w czyjeś związki.
4: Przepraszam. No. Nie zgodzę się z tobą. Nikt normalny nie myśli jak Korwin, kurwa, no błagam was.
1: Ale właśnie to...
5: Kto powiedział, że Korwin jest normalny? Ale to, nie? Ja nie powiedziałem, że on jest wybitny.
1: Ale to jest świetny temat znowu właśnie. Jacek powiedział, że nikt normalny nie myśli jak Korwin. On trochę usprawiedliwia pedofilię. Wspominał tego Louis, jak się nazywał autor Alicji w Krainie Czarów?
2: Louis Carroll.
1: On podobno miał miał sąsiadów, którzy mieli córkę, taką właśnie Alicję i on ją tam zapraszał, fotografował coś. I Korwin to opisuje tak w tym sensie, że tam się nic nie stało, że to był taki nieszkodliwy pedofil. Ale ja nie wierzę za bardzo w takie rzeczy.
4: Nie istnieje takie coś jak nieszkodliwa pedofilia. No właśnie. Was, to zostawia rysy do końca życia u ludzi.
2: Znaczy, biedna, najświętsza Maria Panna.
5: No tak, 13 lat, wiesz, średnia wieku wtedy wychodzenia za mąż, nie? 13 lat.
4: No ale już... przecież królowa Jadwiga miała 13 lat. No,
5: tak,
4: nie ma
5: tak,
4: tym,
5: no to
4: były
5: nie,
4: inne
5: to
4: się zupełnie czasy.
2: Przy Maryi zawsze dziewicze. Mi no to tak, nie robi tak, różnicy.
4: Ale to były inne czasy zupełnie. No nie może, to jest ahistoryzm powiedzieć, że na przykład Jagiełło był pedofilem. Nie, nie był, bo tam były takie...
2: dlatego,
4: to były takie obyczaje.
2: Dlatego mamy ten... To jest trochę zgryz, bo z jednej strony byśmy musieli... Albo powiedzieć, że ci ludzie byli chujami niemoralnymi, albo powiedzieć, że ta kwestia jest moralnie subiektywna, a nie obiektywna. No, tak?
4: Ona jest do pewnego stopnia subra.

0: taką grupę jego armii, którzy byli 60-parolatkami, tak? Później jak on zginął, to kazali ich wszystkich zabić, bo byli zbyt szanowani i mogliby tam polityczne problemy robić. Ale to byli ludzie, którzy mieli po 60 lat i oni walczyli aktywnie w falandze.
1: No to, to tylko pokazuje, że kiedyś mężczyźni byli mężczyznami, nie? Tak jak nasz pułkownik...
2: Przepraszam, ale takiego Januszowania. Kurna.
3: Kiedyś to było, kurwa, ja się zgodzę z tobą, Jacku, że kiedyś to było, kurwa.
4: Problem z tym wszystkim, taki prawdziwy ran na ja też, czyli po polsku mitu, tak? To wtedy, kiedy by ktoś z tych dawniej, powiedzmy, wykorzystanych dziewcząt sobie przypomniał o tym nagle, oskarżyłby, bo ten, co robił ten materiał, jakąś ciągle zapominam jego ksywkę.
0: Zrobił ten Sykielski?
1: Stu?
4: Jeden albo drugi, wszystko jedno. Ten, który robili. Przypomniał właśnie takiej dziewczynie, ona by z pozwu cywilnego wystąpiła i dostałaby na przykład milion, bo oni podobno mają miliony, ci youtuberzy na kontach. I na przykład dostałaby milion odszkodowania, nie? To nagle by było mi tu pełno, nie?
1: No zobaczcie, tutaj na czacie Woody Allen jest wspominany, nie? No to i jest Polański. Kurwa, że... Tak, ale Woody Allen to wyjątkowy indywiduum, nie? Po prostu, wiesz, wychować własną przybraną córkę, po prostu, wiesz, no.
0: Lajtowski tutaj takie ma ad vocem. Lajtowski pisze, elity żyły do 50 lat, a reszta to koło 30 za księcia mieszka. No a ja powiedziałem o, wiesz, szczycie, kurde, starożytności, tak? Znaczy szczycie, środku starożytności, powiedzmy, albo w ogóle starożytności. To wiadomo, że są różne epoki i niekoniecznie Polska, to znaczy tereny dzisiejszej Polski są jakoś szczególnie miarodajne, tam z około z X wieku. No, nie powiedziałbym,
1: pytanie, kto to prowadził wtedy statystykę, nie?
0: No raz, ale w X, słuchaj, no spokojnie założę się, że możesz co najmniej 10 lat do tych wartości, które Lajtowski podał, wiesz, dodać, jeżeli weźmiesz z tego samego okresu Bizancjum na przykład.
1: To być może, wiesz, słuchaj. Spokojnie. Moja była dziewczyna była po prostu, wiesz, archeologiem, więc tam, wiesz, nie ma, po prostu, wiesz, odkrywają po prostu trupa, wiedzą mniej więcej jaka płeć, bo wiadomo, są dwie.
0: Dziwne, nie? Jakoś nigdy jakoś tych transgenderów nie potrafią odkrywać. Niesamowite, nie?
1: Ale wiesz, to jest najśmieszniejsze, że ty Zenon niby tutaj, wiesz, taki tutaj lewica i tak dalej i te sprawy, a jednocześnie jesteś wiem, no,
0: ja już to tłumaczyłem, prawicowcy nie mają lewicowca,
1: wiem, ja tylko mówię, że...
0: Wódz też mówi to samo, co ja, dokładnie. Elity są nam do 70 lat starożytności.
1: I nie 70 paru, wiesz, płci nie odkryjesz po prostu, wiesz, z kości, nie? Nie wywróżysz nic po prostu, to nie magia wódu, że a ten był, wiesz, transgender jakiś, to nie,
0: kurwa. No jeszcze kolejna rzecz, musicie wziąć pod uwagę, to co też już wielokrotnie mówiłem, też tajemnica tego, że moja ukochana dobrze wygląda, to jest unikanie słońca, tak? Różne elity czasami unikały słońca, no tam w przypadku Hellady to niekoniecznie tak było, ale już w Egipcie, z tego co wiem, to niektórzy... Mowa o, czekaj, polskiej 13-latce pisze Lajtowski. Lajtowski spoko, nie? Ale tylko, że się rozjechałeś o jakieś ile? 300-400 lat? No, więc to tak średnio bym powiedział, nie?
1: Ale zwrócili się uwagę, że... Na tych malunkach egipskich to kobiety zawsze są białe, a mężczyźni są lekko brązowi?
0: Nie zawsze, ale tak, kobiety...
1: Niemalże.
2: A w książce, nie wiem czy wiesz, Sztuka kochania pani Wisłockiej.
1: O, pamiętam.
2: Są przedstawione pozycje i mężczyzna zawsze jest czarny, a kobieta zawsze jest biała. Myślisz, że to oznacza z tego, że za PRL-u wszyscy mężczyźni byli murzynami?
1: No nie, ja myślę, że po prostu zwyczajnie w świecie farby brakowało i trzeba było
4: kontrolować. Tak nie jest.
2: Myślę, że chodziło o to, żeby odróżnić po prostu jednych od drugich.
1: Tak, bo to nie była pornografia, nie? To było takie...
0: No też strasznie szkoda, że w ogóle te wszystkie rzeźby i to wszystko w gruncie rzeczy w znakomitej większości, szczególnie to, co jest na powietrzu, już wyblakło, tak? Jest białe, że nie wiemy do końca, jakie to były kolory, tak?
2: No przecież tego sam Sfinks był pięknie pomalowany. Te piramidy były wszystkie maźnięte białą farbą i z zewnątrz nie były takie, że miały schodki, tylko gładkie miały normalnie płyty. Tak.
1: No to zależy, jaka piramida.

0: Piramida, czy to masz
1: O.
0: na myśli piramidę Dżesera, czy tą wielką piramidę, którą
1: Wielką,
0: nie
1: wielką.
0: ma
1: Dżesera nie była. Dżesera nie była taka.
0: ani jednego hieroglifu, także nie wiadomo, kto te piramidy skonstruował tak naprawdę.
1: O,
0: Prawdopodobnie
1: oczywiście, że nie.
0: Egipcjanie to zrobili tylko kopie mniejsze, mniej lub bardziej udane później, o wiele później niż
1: Wiesz co,
0: to.
1: ja nie lubię takich rozważań, bo one są oparte na tak miałkich przesłankach, że
0: Dlaczego?
1: więcej tu jest domysłów
0: No,
1: niż na
0: nie,
1: rzeczywistości.
0: oczywiście domysłów jest dużo, niemniej jednak to, co się jednak mówi o tym, że, a nie wiem, czy słyszeliście o tych teoriach na przykład tak zwanego Franca
1: Zalewskiego, półgłówek, dobra,
0: Zalewskiego.
1: szkoda życia, no.
0: Nie, dlaczego?
1: Bo jest
0: Dlaczego?
1: debilem, po prostu skretyniałem, który się
0: A ja
1: dochrapał
0: wiem. Ty
1: na
0: już od
1: żylecie
0: razu,
1: doktoratu.
0: wszystkich już od
1: No
0: razu, to
1: oczywiście,
0: jedzie do
1: ale
0: nas.
1: masz,
0: Debil,
1: słuchaj, powiem
0: kurka,
1: ci krótko.
0: chuj. A, głupek, a.
1: Jego krajanizm, markazm, krok po kroku tego kretyna po prostu wziął i zdemaskował, pokazał, że to jest pierdolenie. Ja odsyłam na kanał Smartgasm, tam macie analizę pana Franca Zalewskiego. Jest krok po kroku, jego twierdzenia są pokazane i pokazane, jak są bzdurne. Często w zasadzie wręcz empirycznie.
2: A
0: No to ciekawe.
2: ja
0: Ja chciałem
2: powiedzieć,
0: powiedzieć,
2: że
0: ciekawi mnie,
2: tak.
0: dlaczego facet po prostu ma jednak ten doktorat w
1: No to
0: takim
1: sobie
0: uziołku.
1: zobacz,
0: Nie,
1: czego zrobił ten
0: niezłym,
1: doktorat, bo się
0: niezłym
1: dowiesz, czemu ma.
0: debilem. No ale nie, no niezłym musiał być debilem, nie no.
1: Powiedzieć, że jest źlecie,
0: Debili
1: bo
0: z
1: akurat.
0: doktoratem jest
1: Ja
0: mnóstwo. Jako
1: się
0: człowiek z doktoratem coś na
1: dziwiłem,
0: ten temat
1: wiesz.
0: wiem.
1: Ja
0: Znaczy
1: ci
0: powiem
1: powiem
0: tak,
1: tak, ja
0: ja
1: swego
0: się dziwiłem
1: czasu
0: po prostu.
1: mieszkałem w akademiku koło Żylety, tam gdzie on ten doktorat pochytał i powiem ci, że nie brakowało tam ludzi, którzy byli, że tak powiem, sympatyczni w ogóle, ale nie mieli nagle pomysłu, nie wiem, tam na prawie im nie pykło czy coś takiego i poszli ze względu na pewną specyfikę nauki, która tam jest, zrobić tą geologię, tak? A może z tygarem zostanę, może coś tam, ale generalnie to była taka tajemnica Poliszynela na Śląsku, że to nie jest szczególnie trudno tam, że tak powiem, sobie wykształcenie zdobyć.
2: A
1: No, to jak chcesz wiedzieć.
2: jak takie tematy seksualne się pojawiły, to ja taką ankietę zrobiłem, trochę taką zaczepną,
0: Aha.
2: kontrowersyjną, bo zadałem pytanie,
0: Właśnie widzę.
2: czy potrafiłbyś się kochać z kobietą wyposażoną w penisa? No tak idąc trochę tym torem nowoczesnym, wiecie, w cyberpunku też sobie możecie zrobić kobietę z penisem. I 63% odpowiedziało, że nie, a tak 40%.
1: Ja też
2: 40%.
1: tak, jestem na tak. Jestem na
0: Granice
1: tak zdecydowanie.
0: przesuwają. Tolerancja.
2: Jacku, ale czekajcie, nie Tomisiu, tylko zaskoczyłeś mnie, Jacku, ty powiedziałeś tak, tak?
1: Tak, powiedziałem tak.
2: Aha. No to ja, to, jak Jacek tak, to ja też tak.
0: Wiesz, to jest takie pytanie z tezą, nie? Czy kobieta z penisem jest kobietą?
3: British Got Talent był pewien staruszek, który zaszokował całą widownię, śpiewając piosenkę, że spotykał się z piękną kobietą, tak mniej więcej to tłumaczę, jak pamiętam. Spotykał się z kobietą, miała styl, miała swoją urodę, która mu pasowała i w ogóle był tylko jeden problem, że miała penisa i był większy od jego, nie?
0: No tak.
1: Ale to opisywał ten, który został świadkiem koronnym Polski. Baranina był? Czy jeszcze jakiś inny? Że
0: Wieprzowina.
1: wie, no, któryś z tych znanych, co wydawał książki i miał
3: Masa.
1: błędne programy o nim. Masa, tak, przepraszam, właśnie Masa. Że chłopaki pojechali do Tajlandii się zabawić kiedyś, a jeden z nich bardzo lubił kobietę tam pieścić oralnie, jeden z tych mafiozów. No i wzięli sobie fajne laski, jeden ściąga majtki, a tam ząb.
0: No to nie tylko tak Baranina miał takie, wiesz, historie. Kolega mi opowiadał. Mówił, że to oczywiście kolega, nie? No, ale opowiadał, że pojechał do bordelu, nie? Niemieckiego, oczywiście czarna i tak dalej, nie? No tam chuj, nie? No. I mówi, na co? Mówię, no, wyruchałem w dupę i poszłem.
2: A słuchajcie, a tymczasem ankieta jest teraz już pół na pół. Więc to
1: Widzicie? Jestem trendseterem. Ewidentnie jestem trendseterem.
0: Wyszło, że
1: Słuchajcie.
0: połowa po prostu to. Teraz już normą jest, uwaga, 50%, nie? Tak jak pasujące.
1: Sorry, że tak
0: Ja się jednak
1: ostatni
0: chciałem
1: raz
0: odnieść
1: wepchnę
0: po
1: do
0: raz
1: czata.
0: dziesiąty do tego, co chce to mi się powiedzieć. Że to mi się powiedział przed chwilą. Wojewódzki nagrywał ostatnio shorty na YouTubie w mundurze zmarłego żołnierza Marines. Podkreślam, że wobec prawa amerykańskiego jest to nielegalne.
1: Ale to nie
0: Fascynuje
1: ma
0: mnie to,
1: prawa
0: że.
1: amerykańskiego. Ja
0: Właśnie
1: mogę
0: to
1: się
0: mnie
1: przebrać.
0: fascynuje, kurwa, że ludzie do dzisiaj nie rozumieją, że prawo obowiązuje na terenie jakiegoś kraju. To jest.
4: jest to coś nieprawdopodobnego, że ludziom to do dzisiaj do głowy nie jest w stanie wejść. Tak samo jak mnie ludzie oskarżali, to jak rozmawiałem, o czy ty wiesz, że obowiązuje cisza wyborcza? O czy ty wiesz, że ja kurwa jestem w Australii i ciszę wyborczą mamy tu głęboko w dupie?
0: W dupie? No, dokładnie. To tak jak ja swego czasu słuchałem takich pogadanek byłego komandosa z czasów PRL-u i on tak, wiesz, taki zamordysta chujek, kurwa, komuch moim zdaniem.
1: Były chociaż... żołnierz PRL, a nie komandos.
0: Dokładnie i wiesz, i on wiesz, twierdził, a chuj, zaszczepić wszystkich, nie, kurwa, zajebisty. Taki wolnościowiec się, kurwa, okazał, wiesz, ostatecznie. No i miałem go, kurwa, w dupie generalnie, wypierdoliłem z subskrypcji, nie mam ochoty słuchać idioty, ale ciekawą rzeczą, że się stroją w czyjeś piórka, nie, no tam mam Kuba Wojewódzki się przebrał za, wiesz, za żołnierza Marines. Ja swego czasu też byłem, wiesz, w grupie rekonstrukcyjnej, wiesz, US Army i nikt nie miał problemów z tym, że miałem po prostu, wiesz, wypierdolonego Screaming Eagle'a, nie? No i do tego dodane miałem takie wyłupiaste oczka, wiesz, z tym i jęzor, nie? Wywalony, nie? I ktoś powiedział, no ale Amerykanin mógłby się obrazić na coś takiego. Ja mówię, kurwa, nie jestem w Ameryce, tylko jestem w Polsce i mogę sobie, kurwa, do tego mojego munduru, który wygląda oczywiście prawidłnie jak najbardziej, dodać coś, co nie traktuje mnie zbyt poważnie, ponieważ wiedziałem, że to jest tylko airsoft, to jest tylko rekonstrukcja i miałem na to wyjebane. A ten gość po prostu, wiesz, się usadził, że poprzebierani w jakieś te... On rozumie grupy rekonstrukcyjne, ale jak ktoś się przebiera w inne piórka, to jest takim i owakim chujem. Nie? No ja mówię, chujem to ty się okazałeś, nie kazą szczepić wojaków, nie?
4: Generalnie. Ja chciałem powiedzieć wszystkim wojakom, że żądają szacunku do munduru. Na mundur, na szacunek to se kurwa trzeba zasłużyć.
0: Tak, trzeba zasłużyć, to prawda.
1: Podstawowa zasada, nie ma, że z bazy, bo ktoś jest stary czy coś tam, trzeba zasłużyć.
2: A nie, a to akurat szacunek dla siwej głowy. Zenonie, ty się musisz tego nauczyć, szacunku nie, dla siwej głowy właśnie. Ja cię nauczę już tego.
1: Wód Wielki Niepokój pisze, o jakim żołnierzu mowa? Wpisz sobie były żołnierz PRL kanał YouTube. No, to koleś miał takie swoje dykteryjki, ale ostatni raz. Lajtowski, proszę cię, albo przestań gadać głupoty, albo zadzwoń, bo ten twój kurde Jagiełło, który z nią żył, miał 72 lata, to nie jest tak mało, tak? 72, 82, taki jest
0: dziadek.
1: No to wiesz, w sensie trochę pożył, nie? Więc...
0: A dziewczyna była piękna.
1: Nie, bo wziął, wyciągnął...
4: Ale czekajcie, Jagiełło miał kilka żon. Ja to dosłownie czytałem tydzień temu. Seks i władze książkę.
1: W Polsce nie żyły, no to on...
4: Jagiełło miał, był... Tak, Jagiełło po 70 zmarł. No to żadna tajemnica. Nawet miał młodą żonę wtedy, która miała... Nastolatką była. Ja nie pamiętam, jak się nazywała, przepraszam.
0: Tak, nawet film był, pamiętam, jak Ferency przyprowadził jako mnich Tom i tam, wiesz, przyglądał się Jagiełło. Holoubek go grał chyba w tym serialu. Już nie pamiętam, jaki tytuł był tego serialu, nie wiem, Głowa Nieśmietnik, no ale pamiętam, że sam mnich musiał najpierw zobaczyć, czy dziewczyna jest krasa, nie, no i była krasna, piękna, nie, no i sprzedali Jagiełło tą nastolatkę też de facto, nie? No ale widzicie, jak to powiedział Mel Brooks, dobrze być królem, nie?
2: Okej, słuchajcie, mamy tutaj pytanie od słuchacza zasłużonego do wszystkich, znaczy tutaj do Zenona i Jacka chyba najbardziej. Co myślicie o ostatnich wydarzeniach właśnie z przemocą, jak to zasztyletowanie 5-latka, coś strasznego w ogóle, gość podszedł do takiego maluszka i go po prostu nożem dźgnął. Jakby
4: jest to doskonały przykład na to, że powinna być w Polsce przywrócona kara śmierci, moim zdaniem, dlatego że ktoś, kto ma 71 lat, jego kara, jaka może go za to spotkać, jest już bardzo mała. Tak naprawdę, jeżeli się okaże, typ jest chory, na przykład jest chory na jakąś trudną chorobę, to dla niego nie ma żadnej kary, on się może śmiać. On ma dosłownie immunitet lepszy niż jakikolwiek poseł. Dlatego
0: ja
4: jestem
0: nie wiem, czy
4: gorącym...
0: on będzie stanie się śmiać, mając raka mózgu, nie?
4: No, więc mam nadzieję, że kara śmierci w Polsce wróci kiedyś.
0: Ja zwróciłem uwagę, że większość po prostu, wiesz, Polaków ma mentalność, wiesz, że tam misiaki, pluszaki przynoszą, wiesz, palą świeczki, łukają. Ja mówię, a dlaczego nie dać nam po prostu pozwolenia na posiadanie broni, chociażby, żeby jakaś jakakolwiek postronna osoba posiadająca po prostu mogła takiego z wyrola, czy no osobę chorą nawet psychicznie, nie, dla mnie to jest bez znaczenia. To po prostu wiesz, ukatrupić na miejscu, nie?
1: Czy jak w Teksasie. By dały radę to zrobić?
0: Nie, ja nie mówię, że przedszkolaki, ale nie sądzę, że... Żeby...
1: 300 lat kultury noszenia broni, no w Polsce tak słabo, nie?
0: Nie, rób z nas po prostu większych idiotów niż amerykańscy farmerzy. Nie, rób.
1: Nie, to jest dla mnie to jest po prostu... broni to jest coś niepomijalnego, stary. To, że tutaj te środowiska czarnoprochowców się nie zabijają, no. To wynika no z tego, co? No że to właśnie. Są ludzie, którzy posiadają kulturę broni. Ale jakbyś tak no, nas... No, ale nie każdy ją w Polsce ma. Stary,
0: no dobrze, tylko ja nie zmuszam ludzi do tego, żeby posiadali. Ja tylko mówię o tym, żeby przywrócić prawo do posiadania broni każdemu niekaranemu.
1: No, ogólnie to się zgodzę, że ten...
0: Tylko,
1: że
0: to wiesz, jest tyle w temacie.
1: Gdzie jest i problem? Wiesz. Tak, ale słuchaj, gdzie to też nie jest takie proste, bo w Polsce na przykład już coraz łatwiej jest broń dostać, ale jeżeli na przykład się leczyłeś psychiatrycznie albo jesteś alkoholikiem, broni nie dostaniesz, tak? I to, a jednocześnie znam osobiście przypadek kogoś, kto pozwolenie na broń ma, już tam oczywiście podziałałem, a odkleja mu się, nie? Ewidentnie mu jebie na głowę. I dopóki nie pójdzie do psychiatry, to będzie miał tą broń. A jak pójdzie do psychiatry, to nie będzie miał tej broni.
2: No zdarza się, no zdarza
1: zresztą
2: się.
1: Ten koleś, zawsze są... to w Poznaniu zrobił Saigon, jaki przypadek? O. Ale jednocześnie odmówisz komuś, kto ma depresję, albo Chmielowi wspomnianemu na czacie przez Wudza.
0: Dobrze kumasz.
1: Też żołnierz, się, że... który jest, wiesz, też żołnierz, który libertarianin, żołnierz sił specjalnych i tak dalej. Snajper, swoją drogą też chyba był, jeśli mnie pamięć nie myli, i on nie może mieć pozwolenia na broń, no, bo poszedł się leczyć z tego alkoholizmu. On jakby no tak, nie poszedł no. się leczyć oficjalnie do systemu, to by mógł mieć broń.
2: Chmiel? Tak?
1: Tak, tak. Ale poszedł
0: no
1: się
0: to
1: leczyć.
0: Słuchaj, no to właśnie Chmiela miałem na myśli mówiąc, bo to znajomy mojej byłej dziewczyny i jej byłego chłopaka. Zresztą z mojej... Kurwa, no, świat jest mały, nie? To jest najśmieszniejsze. Świat jest mały, nie? Najśmieszniejsze, no tak, tak. Że dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, nie? A potem pozdrowiłem Chmiela gdzieś tam i ja mówię pozdrowienia Zelcy, nie? On, o, Zelcy, no to znam takiego jednego.
4: Przepraszam, chciałem odpowiedzieć, bo Michał Górski zapytał na czasie kara śmierci, a co w przypadku pomyłki? W przypadku pomyłki i spraw, które mają chociaż trochę wątpliwości, rzeczywiście kara śmierci powinna nie być naturalnie orzekana. Ale czy masz jakieś wątpliwości w przypadku typa, który zaszkieletował na oczach innych ludzi?
0: Nie, no to nie ma
4: pięcioletnie dziecko?
0: Nie ma o czym mówić.
2: To jest, są tylko dwie opcje. Albo jest to psychopata. On, wyszło, że on ma jakąś właśnie jakiegoś guza mózgu, coś takiego. Więc to może być człowiek mocno zaburzony. No zresztą kto normalny, czy to jest jeszcze normalność, jeśli podchodzisz do pięciolatka i dźgasz go nożem? Czy można tu mówić o jakiejś normalności? No raczej nie. No raczej nie.
0: Normalność nie raczej.
2: Więc no, prawdopodobnie go zamkną w psychiatryku. Pytanie, czy dążymy do tego, żeby być taką cywilizacją humanitarną, kosmiczną, starfieldową, która kogoś takiego zamknie w psychiatryku, będzie go karmić i tak dalej, czy tak bardziej po chłopsku bierzemy go i go gdzieś tam kurwa wrzucamy do dziury, nie?
3: A czy w takiej sytuacji rodzina tego dzieciaka powinna go po prostu katrupić od razu i tyle? Szybko.
0: Ja, tu się śmieję, bo patrzę na czat, wiesz, Aleksandra się śmieje, chłopaka z chłopakiem, nie, i tak dalej, nie? Moja była miała 16 przede mną, także byłem ostatnim i z tego co wiem, jestem ostatnim. Także jestem kurwa zwycięzcą. Także nie mam się czym po prostu chwalić, a jednocześnie, no wiesz, to, że nie pykło nam, to jest inna sprawa.
4: Ale,
0: dziewczyna
4: ale
0: była
4: ja mam ci to, ale zdefiniuj miała, bo czymś innym jest być z kimś pójść z nim na randkę 15 no, razy czy 10, no, a innym razem być i się, wiesz...
0: Czy nawet tam... czy niby być, a nawet się nie przespać, nie? Albo
4: miętosić się w łóżku, no dokładnie. Nie,
0: no dokładnie, to jest... Słuchajcie, to jest tak, jak ona to określała, mało używana, czy mały przebieg, nie?
2: Tak teraz mi przyszło...
4: Przepraszam, ja czytam sobie czata i tu mam niezły festiwal. Zofia Władimirowa-Kurczowski napisała... Przecież przebierańcy są niekaralni, bo są na dwóch paszportach. Co z tego są na dwóch paszportach? Ja też mam dwa paszporty. Zapomniałem, że jakbym odstrzelił kogoś w Australii, to miałbym schody. Podobnie jakbym odstrzelił kogoś w Polsce, drugi paszport by mi gówno pomógł. A co więcej, gdybym uciekł z jednego kraju do drugiego, no to za takie numery jak poważne sprawy, to jest po prostu ekstradycja i tyle.
0: Ekstradycja, tak.
4: Natomiast no
3: tutaj, niedobry paszport po prostu.
1: Kto jest true libertarianinem, a kto nie jest, w Chmielu nie jestem, wcale się tak nie nazywa, wcale nie jest obwieszony don't tread on me i rzeczami, wcale nie mówi sam, że no oczywiście. To trochę, jakie są takie środowiska, które mówi, kto jest true, a kto nie jest? Metale tak kiedyś mieli, nie? Takie zacietrzewienie.
2: Tak,
1: nie masz
2: włosów,
1: nie jesteś metalem, nie masz glanów, nie jesteś metalem, nie, to kurde, ta kurtka nie jest metalowa.
2: Ja doświadczałem takiej dyskryminacji, mimo że miałem kurtkę metalową i bojówki, i glany z blachą i wszystko, to byłem wyśmiewany za to, że słucham czasem power metalu.
1: A, to ja też na przykład na studiach z kolegą spinę, że ten, o, ty kurwa, power metalu, słuchaj, ja z Nergalem, kurwa, piwo piłem, o, kurwa.
2: Fintrol...
1: A teraz z Olą Ciupą, czekaj, z Olą Ciupą nagrał teledysk, no, fajnie.
2: Kiedyś się dowiedziałem, że Fintrol to jest golec orkiestra i że gówna słucham, ja lubię Fintrola, no.
4: Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, libertarian, jesteście pocieszni. Naprawdę, bardzo was za to lubię. Ale to tyle, co was dobrego mogę powiedzieć.
1: Dobra, Wudzu, to ja zwrócę uwagę, a w ogóle go zapytam. On tam nie czyta na czacie, jak do niego piszę, więc zapytam go wprost.
0: Każdy tryb to alkoholik. Łukasz już napisał. No, w pewnym sensie. No. Ze mną się nie napijesz? O, Piotr. To już jest od już przed tak zwaną...
1: A żołnierz księgą. Właśnie, bo słuchajcie, tutaj pan tu
0: zawsze pije.
1: Latek w Polsce został zabity, faktycznie. Został zabity, tak, przez 44-letniego żołnierza, podobno aktywnego. Zdjęcie miał jakieś takie, jakby był marynarzem. To zdjęcie, które lata po internetach. I muszę powiedzieć, że... apeluję, żeby takich incydentalnych rzeczy nie ekstrapolować zaraz na to, że jest jakiś trend, że coś się dzieje, tylko poczekać, aż będziemy mieli dane z tego roku i zobaczyć, czy faktycznie coś się pogorszyło, polepszyło, bo to, że jakieś sprawy są, kilka spraw jest medialnych, nie znaczy się, że ogólny trend zaraz ma takie miejsce.
0: Zapewne są to sprawy incydentalne i dlatego nienormalne, więc nie mówimy tutaj o normie, tylko o kurwa patologii, nie?
1: I to tak, mega. To jest, wiesz, prawda. Problem jest taki, że niektórzy już się boją, że o Jezus, nie? A dobra, Jacek, sorry.
4: Zenku, widziałem kiedyś statystyki, jakie są statystyki przestępczości wśród byłych żołnierzy zawodowych państw NATO i państw Układu Warszawskiego. Zgadnij, gdzie są wyższe?
1: W Układzie Warszawskim.
4: Zdecydowanie, wielokrotnie.
1: No,
4: tak. Kultura wojskowa... państw byłych wschodnich jest jednak dramatem.
1: Nie do przyznania.
0: Kultura. Kultura.
1: No, to jest duże słowo tutaj.
0: Tak, kultura, kurwa. Wśród wojskowych, tak. Jasne.
2: Kurde,
0: słuchajcie. Wiecie, rozumiecie, kurwa, ja was tutaj czołgaj.
2: No. Słuchajcie,
0: To jest kultura właśnie państwa wschodnich, nie? Tam nie ma szacunku generalnie do nikogo, więc dajmy sobie spokój z tą kulturą, bo oczywiście spotkałem fajnych oficerów, to nie jest jakaś tajemnica, dobrze wykształconych i tak dalej. Byli
1: to już chyba nowe zdanie stosunkowo.
0: A, no wiesz, no ta taka, powiedzmy, że na płaszczyźnie mniej więcej czasów, kiedy wchodziła tak zwana humanizacja, nie? Ale powiem szczerze, że ta humanizacja na niższych szczeblach to było, kurwa, niewolnictwo, skurwienie i generalnie nie chcielibyście tego przechodzić, nie? Bo ja widziałem starych żołnierzy, jak płakali prawdziwymi łzami. Tak jak Chmielu mówił, że to jak traktowali liniowe wojska, nie te elitarne, po prostu za jego czasów, to jest, kurwa, to się po prostu, no, tak naprawdę, gdyby pierdolnęli bombę po prostu w środek tej mojej byłej jednostki, to bym się tylko cieszył, nie?
2: Słuchajcie, macie na antenie 5 osób, wszyscy tutaj bardzo sprawni radiowcy. No słyszycie, że na innych streamach, jak jest parę osób, to się przekrzykują, obrażają, kurwa, jeden drugiemu nie da dokończyć zdania. Tutaj idzie bardzo sprawnie. To jest miód na moje uszy usłyszeć, kurwa, takich debeściaków tutaj. No a donate'ów nie ma. A donate'ów nie ma, kurde, to ja chyba zacznę byle jak wszystko robić na odpierdol, bo jak nie ma donate'ów, to co za różnica, nie? Czy to taka jakość, ludzie, wpłacajcie.
0: Krawiec, przysięgam ci, nie wpłaciłem ci ani razu, ani jednego donate'a.
2: A czemu?
0: Ani razu.
2: A czemu tak? A czemu tak? A czemu tak?
0: Nie wiem. No po prostu wiesz, nie wiem. To jakoś...
2: Tajemnicza nie siła. Wiem, mam... Tajemnicza... Głos ci do głowy szepcze. Nie wpłacaj, nie wpłacaj mu.
0: Nie mam presji na to. Po prostu wiesz, mówię to, co mówię, inni mnie oceniają źle, inni dobrze.
2: Ale to jedno nie przeszkadza drugiemu, bo można mówić.
0: Ja wiem.
2: I wpłacać,
0: ja wiem,
2: i wpłacać.
0: Ale ja ci kiedyś zaproponowałem, to powiedziałeś, żebyś się poczuł jak dziwka. Daleko nie mamy,
2: co?
0: Żebyśmy się spotkać.
2: Na pewno nic takiego nie powiedziałem.
0: Żebym się poczuł... Zapierasz się jak żaba błota, wiesz, po prostu przestań, nie? Jak ten Frogman z amerykańskiej armii. Nie, no żartuję sobie, ale tak powiedziałem. Powiedziałeś kiedyś, że spotkaliście się z jakimś typem, nie? Tam on ci zapłacił za spotkanie i poczułeś się jak dziwka, nie? A ja mówię, kurwa, no to ja ci nie będę płacił, żebyś się nie poczuł jak dziwka.
2: A ty wziąłeś do serca, bo sobie zracjonalizowałeś po prostu. Etam chciał coś powiedzieć. Uwaga, uwaga.
3: No tak, ja pamiętam, coś takiego kiedyś opowiadałeś, Krawiec, że się spotkał, chyba, że cię mylę. Klotem, bo Klot też się z kimś spotkał na jakimś obiedzie, coś takiego, ale chyba ty też coś takiego mówiłeś.
2: Nie,
3: ale mam dla ciebie poradę sprzedawczykową, że tak powiem. Zmień luźne gadki, myślnik i dużymi literami słowo najgorsza zmień na najtańsza, przy czym S w tym szy, żeby było przekreślone jak dolar, nie? I zobaczysz, jak to się zaraz...
0: Wiesz, słuchaj.
1: Ach jo, Pan Bóg pisze. Panie Zenonie, ale przez ostatnie kilka miesięcy coś dużo tych przypadków przemocy domowych. Jakieś ze 2-3 miesiące temu Kamilek zmarł. Chwilę przed czy po inny małolat obdarowany miłosierdziem rodziców. Było kilka takich przypadków niedawno. Ja rozumiem, jasne. Mówimy tutaj o wydarzeniach medialnych. Nie? Pojawia się pytanie, ile było takich sytuacji, o których nie wiemy. Jak sobie posiedzicie swoje lokalne media, to może się zdarzyć, że coś równie makabrycznego miało miejsce, ale się nie przebiło do tego mainstreamu, więc to też nie jest miarodajne, nawet jeżeli chodzi o jak gdyby taki, że jeżeli coś jest wystarczająco makabryczne, to już będzie ogólnokrajowe. Niekoniecznie, nie zawsze, to raz. Dwa, cały czas apeluję do tego, żeby po prostu na sucho spojrzeć w statystyki, jak to wygląda, ale też z pomyślunkiem, bo można łatwo czasami na jakąś statystykę popatrzeć i wyciągnąć z tego jakieś pochopne wnioski, tak? Nie znając kontekstu, szczegółów, metodologii.
4: Zenonia, zaskakująco dobrze Polska wygląda, jak się spojrzy na niektóre statystyki, a już szczególnie, i mnie to zaskoczyło, właśnie na statystyki przemocy domowej, albo na przykład na statystyki równości kobiet i mężczyzn. Muszę przyznać, że zatrudnienia czy kobiet na wysokich stanowiskach, no myślę, że wiele ludzi z zachodniej Europy, wiele krajów mogłoby się od nas uczyć. Mnie to naprawdę zaskoczyło.
1: Ja z programistkami mam do czynienia i muszę powiedzieć, że póki co to ohoho, nie?
4: Zgadzam się.
0: Brawo my. Nie mamy po prostu, tym bardziej jak abstrahuję do tego tematu broni, nie jesteśmy większymi idiotami niż ludzie w Kansas, czy po prostu wiesz, w Teksasie, i tak zwana kultura noszenia broni, tak jak mówisz, nie, ludzie obyci, którzy chcą to robić i tak dalej. Ostatnio stwierdziliśmy z kumplami, że zrobimy sobie z tak zwaną, no, taką party, nie, wydziałową, nie, i się spotkamy, nie, i ktoś, wpadłem na pomysł, czy nawet ktoś wpadł na pomysł, że kolega ma kałacha M16 i sobie po prostu rzucimy się na amunicję, postrzelamy sobie, a potem sobie popijemy. No i w końcu wszyscy skonstatowali, że chyba to nie jest dobry pomysł. I pomysł upadł. Nie?
1: Kurwa! Ale ja.
0: Nie, ja tylko po prostu mówię, że nie jesteśmy większymi idiotami w kwestii kultury czy posiadania.
1: Ale nie
0: posiadania...
1: Nie wiesz tego. Jedyne środowiska, jakie mają broń w Polsce, to są środowiska, które kulturę posiadania broni mają. Nie wiesz, co by było, jakby się zachowali ludzie, którzy nagle by wszyscy dostali broń do ręki, albo za 1200 zł byś w Żabce kupił, czy tam w Biedronce. To, stary, no to nie jest takie proste, nie?
0: 3000,
1: ale
0: tak
1: wiesz,
0: średnio.
1: Wolny rynek, zakładam, że cena by zlazła niżej, no to powiedzmy 2500, nie? 2200, najtańsze.
2: Jednak, jednak jakość rozmówców jednak wpływa, tutaj jest 110 słuchaczy na samym YouTubie, to jednak opłaca się odbierać tych mądrych, a nie tych głupich.
0: No to sobie, wiesz, skonstatuj na drugi raz, jak będziesz na mnie narzekał. A jeszcze
1: zależy, ile masz promili, jam ci to. Zależy, ile masz promili.
0: Nie mam za dużo na szczęście, bo to tylko wino było i to już ładnych parę godzin temu.
1: Ja mam
0: zupełnie...
1: porto.
0: O, porto. Nie,
2: porno?
0: Ja mam
2: porno?
4: Też ja usłyszałem porno.
0: Miałem kadarkę i po prostu wiesz, i jak to mówią, dobre wina są, dobre, bo są tanie.
1: Ola kupiła kadarkę do tego, do kulinariów, do kuchni i patrzę, półsłodka, mówię, kurde, czy półsłodka może być do paeli na przykład, jak zrobić. A sobie myślę, oni tego nie sprawdzają. Dała tego troszeczkę, dobra była paela, nie? Muszę powiedzieć. No,
4: przepraszam, mogę się odpowiedzieć, przepraszam, że tak ciekawą rozmowę kulinarną mam przerwę, ale to Misiu mówi, że czy mi się wydaje, że pan Jacek miał publicznie biczować panią Jolę za ile sobie poglądy. Co? Tak, ale mam umowę z krawcem, że on musi najpierw coś skończyć, żeby ta audycja. A to wódz wielki niepokój, strasznie mnie wkurwia, takie protekcjonalne podejście Jacka do libertarian. Co takiego pociesznego we mnie czy bajtiterze? Otóż udzielam odpowiedzi na pytanie. Jesteście pociesznie odklejeni od rzeczywistości. Nawet tak, że ja lubię was słuchać, bo to jest takie fajne, to jakby czytać Lema trochę. Więc bardzo lubię.
1: Czekaj.
0: Bo ja chcę, poczekaj.
2: Ale ty ciągle gadasz, a ja mało, a ty dużo.
0: No,
2: a ty dużo.
0: No dobra, to zaraz.
2: No ja chciałem tylko powiedzieć, że ja dostałem dzisiaj opierdol, ale taki chamski, taki dresiarski od Janka Muzykanta za to, że nie zrobiłem jeszcze logo dla Jacka z Australii. Dziękuję.
0: Aha, no, dogresja, dobra. Teraz powiedz, pocieszni libertarianie, czyli ci, którzy mówią, że wolność i tak dalej, bo w gruncie rzeczy tej wolności tutaj nie mamy.
4: Państwo
0: dużo,
4: trzeba
0: nie?
4: zlikwidować, każde państwo jest złe, podatki to kradzież, podatki i jak tylko zbudujemy pierwszy libertariański kraj, to się libertarianizm rozleje na cały świat. Słuchajcie, to jest 1:1, jakby wziąć komuchów i ich odwrócić. Oni mówili dokładnie to samo.
1: Tak, dokładnie.
4: 1:1 i wszystko jest złe, bo tam była walka klas, a tu jest po prostu złe państwo.
0: Każda ekstrema jest złem, nie? Każda ekstrema jest złem.
2: Ja myślę, Jacku, że traktujesz trochę wódza z góry.
4: Tak. Z dołu.
1: Krawiec, to było niskie.
0: Tak. Antypockie. Antypockie, tak. Facet jest, chodzi nogami do góry, tak?
1: U mnie na Discordzie ktoś rzucił gifa zanimowanym właśnie wódzem wielkim niepokojem, jak sobie tak idzie. Zaraz dałem serduszko, mam go zabukmarkowanego. Gif mnie po prostu urzekł, nie? Jak ten, a to ja przepraszam, nie? I sobie idzie ten wódz. Gorąco polecam, prawda?
0: Nie wiem, no to...
1: Jak jest sekcja reklamowa, no to słuchajcie, gdzieś po południu na kanale przy mikrofonie będziemy troszeczkę gadali o grach, zakończymy temat Mass Effect 3, będzie trochę Andromedzie, będzie trochę narzekania i może jakiś wstępik do Cyberpunka, coś takiego.
2: Ale popatrzcie, że jak się zaczął reklamować, to taki mu się zrobił ton, taki jak z jakiegoś radia, RMF czy coś, taki, a jeśli mowa właśnie o tutaj, o audycjach ciekawych, to mogę wam zaproponować. Taki mu się włączył tryb.
1: Słuchaj, bo to o to chodzi, żeby ułatwić ludziom, którzy robią sponsor bloki. Ja bardzo lubię sponsor bloka. O, to jest dobry temat, możemy go zaraz ruszyć. Adbloki na YouTubie. Ja mam, nie dość, że mam adbloka, to jeszcze mam sponsor bloka, tak? Czyli na przykład jest taka sekcja, właśnie tutaj zapraszam na kanał, to robi ciach i w ogóle automatycznie przeskakuje dalej, nie? Także nie dość, że nie mam reklam, to jest segmentów sponsorowanych, pieprzenia tego samego, powtarzania się, wszystko mam wycięte i oglądam sobie samo mięso.
0: Ale to ciekawe, że przeszliśmy z tematu Pandora Gate do chyba gier typu Mass Effect.
1: Nie, no to będzie rewelacja. To będzie w niedzielę do posłuchania u mnie, nie? Ale teraz ja bym raczej proponował kanał właśnie tych reklam na YouTubie i tego pop-upu, który wyskakuje. Czy ty, Jacku, jako tutaj najinformatyczniejszy z nas, jakiego jesteś zdania? Czy YouTube to wygra technicznie, czy wygra to raczej upierdliwością i tak socjotechnicznie?
4: Myślę, że socjotechnicznie zdecydowanie bardziej, ale ja wiem, że nikt nie umie przewidzieć przyszłości, ale zastanawiałem się nad tym dosłownie w ostatnim tygodniu, co będzie po YouTubie. Jakbym miał obstawiać, tylko że to się nie stanie jutro, to bym powiedział, że jednak coś w VR-ze będzie wygra i to zmasakruje YouTube. To znaczy przyjdzie taki czas, kiedy ja nie będę siedział sobie przed mikrofonem i gapił się w monitor, tylko będziemy sobie wszyscy siedzieć razem i będę widzieć was. No niestety ja wtedy będę miał pewnie 60 lat, ale trudno. Moje dzieci, moje wnuki i wtedy YouTube będzie tylko miłym wspomnieniem. Ja wiem, że...
0: Stawiasz na metę? Tak.
4: Nie, to będzie coś... co ma pomysł jak meta, natomiast sama meta już jest chyba martwa, nic z tego nie będzie. Ale pamiętajcie, że tak samo było z AI. AI miało kilka zim, zanim się odpaliło taki sposób, jak dzisiaj możemy go używać. VR też, teraz jest zima VR, Jeszcze nie jedna zima, nie jedno lato przed nami, ale myślę, że coś się stanie. Może YouTube będzie przez kilka dekad na górze YouTube'a, bo internet trochę zwolnił. Rozwój internetu zwolnił, tak jak każda technologia, która zaczyna być dojrzała, ale jeszcze wiele zmian przed nami.
2: Słuchajcie, no ja słuchajcie, Jacek mówił tak interesująco, że ja miałem iść siku, ale jednak nie poszedłem.
1: Ty, ale wiesz co, ja naprawdę, to idź teraz się wysikać, a ja ponarzekam. Dobra. Ty, ale naprawdę daje mi to do myślenia, ta sytuacja, którą Krawiec słusznie tutaj zauważył, że to ciężkie cholery, jak to jest, że tutaj no, gadamy sobie jakoś w taki składny sposób. Etam nawet siedzi cicho, w ogóle chyba Etamowi trzeba tutaj, wypadałoby się dać wypowiedzieć na jakiś temat. I tupa, żadne donaty nie lecą. No ludzie co prawda jakoś nie spadają, jakoś to słuchają i tak dalej, ale jest jakaś tutaj donatowa cisza. Troszeczkę to jest dla mnie... Wiesz, gdyby tu przyszły jakieś pługówki, zaczęły pierdolić Androny, to by było tak, tak, kurwa, tego, tego, jedziesz z nimi. A tak jest tupa zbita, nie?
0: No to kurde, prawie przysłodziłeś tak jak Ator... O, czekaj, cicho. Dobra, cicho. Jestem cicho.
1: A to wbił ten, nie Etam, to chyba ty miałeś mówić, że tak powiem.
3: No tak, no mówiłem właśnie, że ten, że gdybyśmy się pokłócili to tak mocno, to wtedy by były pieniądze, bo kłótnia powoduje, tak by to powiedzieć, poluzowanie kieszeni.
1: A ja miałem notatki robić, jakie głupoty ostatnio pierniczyłeś, ale nie robiłem tych notatek i ciężko jest mi się pokłócić.
3: Ale ja?
1: Tak, jak ostatnio dzwoniłeś. Ja w ogóle, powiem ci tak, w środku nocy wstałem normalnie, coś mnie tak tknęło, patrzę na WhatsAppa, na WhatsAppie Błażej mi napisał, Jezus Maria, co ten Etam? Ja mówię, Chryste Panie, nie wiem, chyba jakaś druga w nocy była czy coś. Poszedłem się oddać przy okazji, wróciłem, poszedłem dalej spać i mi się śniłeś. Śniłeś mi się, że byłeś u mnie w domu, w kuchni i po prostu już mówiłem, wyjdź już człowieku, nie? Ale ty cały czas byłeś, mówię, nie chce mi się. Mówię, kurwa, jaki on jest leniwy, nie? Etam, idź już stąd, nie? Nie. Mówię, nie, no to jeszcze z Woniakiem pogadam i tak do Oli coś gadasz, nie? Ja mówię, kurwa mać, Etam, idź już stąd, nie? Nie, ja się położę. Ty się wziąłeś, tak położysz mnie, no kurwa mać. Skoczyłem na ciebie na brzuch, ty nic, w ogóle, boli cię? No ale nie chce mi się, żeby mnie bolało, nie? Mówię, Jezus Maria. Wziąłem taki, wiesz, do gazu ten piezoelektryczny, nie? Pierdolnik, żeby cię tym prądem popiesić, to też ci się nie chciał zareagować, nie? Na końcu wziąłem gaz Fox Labs i ci do jednej i do drugiej dziurki strzeliłem, a ty nic. Mówię, no jest, ale nie chce mi się kichać, kurę. I nic ci się nie chciało, po prostu się obudziłem, nie?
0: Zenon, masz obsesję, musisz wyluzować.
4: Przepraszam, a masz plakat Etama na ścianie, Zenon? Plakat Etama, taki
1: nie,
4: był na stronie z tego radia.
1: W środku nocy coś takiego dostałem od Błażeja, się zostałem zanim poszedłem jeszcze raz spać, zacząłem myśleć, że tam, co on tam mógł gadać za głupoty. No i się najbardziej etamiczna cecha, czyli lenistwo, która mi się najbardziej z nim kojarzy, po prostu się w tym śnie uruchomiła i tyle.
0: Jezu, bo może Etam jest w tym wieku, że ma prawo być już leniwy. Słuchaj, ma swoje lata, chłop.
2: Dajmy głos samemu zainteresowanemu.
3: Powiem tylko tyle, że kilka dni temu też mi się śniło, aczkolwiek to nie był Zenek, tylko to był Krawiec, który był rozmazany, bo próbowałem dojrzeć jego twarz, ale był rozmazany, taki zblurowany i się pojawił, Boże, teraz żeby go nie pomylić, Kotkiewicz obok, o tak się przezwał przecież ostatnio. I próbowałem dojrzeć, jak wygląda, nie? A on był, kurczę, taki, jak taki, ten, taki, jakby to nazwać, coś podobnego do osóbki takiej z tej gry, takiej, co dzieci grają. No co była ta afera, w co oni grali, Boże kochany, w takiej kluczuszkowej.
2: Kangurek kakao.
3: I był zgliczowany. I
0: w Minecraft.
3: W tym śnie, w podłodze tak.
4: Od kangurków, to się pan od...
0: Antypody przemówiły po prostu, tak.
4: Słuchajcie, Jola napisała na czacie... Nie ma nic przeciwko, abyś obalał to, co mówią Jacku, ale najpierw myliska. Jeszcze ja nie wiem, ja obudziłem się 2 godziny temu. W ogóle obudził mnie, na Discordzie widziałem zdjęcie hamburgera z cebulą w środku. Już nie mogłem usnąć, jak to zobaczyłem. Musiałem to rozchodzić. Ale czy ja mam taki jakiś bardzo ekspresyjny... Ja nawet kawy jeszcze się nie wypiłem. Czy ja mam taki ekspresyjny sposób mówienia, jakbym potrzebował meliski?
2: Jacek jest nie do końca przewidywalny, moim zdaniem. On jest... On ma takie dwie twarze trochę, taki trochę doktor Jekyll i mister Jacek właśnie. No, a tu, no, tak, prawda. A wy słuchacie Nocnego Radia, jest październik, 20 października. Przypominam, że
4: kurde, moja mama ma imieniny dzisiaj. Jezu, dobrze przypomniałeś. Muszę zadzwonić do miasta Etama w tej sprawie, ale to dopiero czekaj. U mnie jest 21! U mnie już 21, 20 jest u was i się kończy. O kurna, ale się zgapiłem. Zapomniałem o imieninach.
1: Współczuję wam, Poliaki, że musicie się przejmować jakimiś imieninami.
4: To takie, i urodzinami wreszcie.
2: To takie bardzo ja sam... słowiańskie, takie właśnie dawanie...
0: Ja się nie w ogóle nie
1: przejmuję. Chyba Grecy jeszcze to oglądali.
4: Niemcy. Niemcy też. Tak, ona już trochę zanikła ta
1: dlaczego
4: tradycja.
1: Dlaczego Ślązacy tego nie obchodzą, jeżeli Niemcy to obchodzą?
4: No bo Ślązaki najduchy to oni się zawsze od Polaków, najduchy. Żeby inaczej byli, nie? No,
2: bo Ślązaki to są pieruny.
4: To pieruny, jaruny takie, byle to, że ja nie jestem Polak, ty goronu jedy.
1: I to jest podobało mi się, jak krawiec ostatnio usłyszał Sosnowiec, czy tam Dąbrowa, zaczął gadać po śląsku i w pewnym momencie mu zaskoczyło w głowie, że a jednak się nie lubią Ślązacy z tym Sosnowcem i się poprawił, powiedział, o, że się chyba nie lubią, nie? Dobrze, dobrze. Bo jak no. czasami słyszę, że ktoś mi gada, a Sosnowiec to Ślązak, czy coś tam takiego, ja tak mówię, what?
2: Bo ja oglądał chopie Bercika. I mi się to podobuje, takie coś. No, słuchajcie, gdyby wam tu Zenon coś zapodał po śląsku. To...
0: I kawały Masztalskiego na pewno.
1: Słucham. Ale ja słabo ten, byłem na Masztalskim chyba dwa razy. Czekaj. Ale ten, nie, śląski to nie jest mój pierwszy język. Ja jestem z Tarnowskich Gór, to nie jest tajemnica. I ten, i no tam się za bardzo jakoś wybitnie po śląsku nie mówi, ze względu, że jestem...
2: Ja słyszał, jak...
0: Ty to na pole wychodzisz.
2: Ja słyszał, jak on godo, nie? Ja słyszał, jak on godo i...
1: To nie wiem, to byś musiał słyszeć, jak z mamą rozmawiałem, to tylko wtedy, jak do matki dzwonię, tylko na po śląsku. Tak, to raczej po polsku. Nigdy nikt mnie nie chwycił, żeby po moim akcencie powiedział, o, to ty jesteś Ślązak, nie?
2: Nie, jak dla mnie to było coś niesamowitego, bo zacząłeś nagle mówić jakby w innym języku zupełnie.
1: Aha. No to możliwe, że słyszałeś. Okej.
4: Aleksandra się pyta na czasie, czy się zgadzam z tym, co mówią rozmówcy. Przepraszam, Olu, ale nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co pytasz. Natomiast
2: Po której jesteś stronie?
4: Ja po południowej stronie jestem. Ja stoję do góry nogami. To chyba żadna tajemnica już od dawna. No, ale Baton Rouge mówi, żeby niech Etam pójdzie z kwiatami do mamy. W sumie nie głupie. Etam jako...
0: Pójdę.
4: Dostarczyciel tych, a może dostarczyciel kwiatów, taki właśnie tam, taki może biznes w Szczecinie.
0: Moja mama już ponad 10 lat nie żyje, więc no.
4: Ja nie mam o mojej mamie.
0: Na cmentarz. Aha, do twojej mamy. A nie, sorry, to cofam.
3: Aha, bo ty chodziło o twoją. Nie wiem, bo tak zrozumiałem, żebym do swojej mamy poszedł z kwiatami. No to mówię, no niedługo wszystkich świętych to...
4: Pójdziesz tutaj. No tak, każdy kiedyś będzie miał imieniny 1 listopada. Coś w tym jest.
2: Wasze mamy głosowały na PiS.
4: A nie, moja mama nie. Pytałem, nie głosowała.
2: A moja tak.
0: Nie.
2: A moja tak.
0: Moja nie.
2: A moja tak.
4: A zobaczcie, Aleksandra taki już, jak wychodzi z niej taka ojkofobia. Chyba niemieckie Polaczki dbają o imieniny. Ja bym tak trochę szacunku nabrał do Polaków w Niemczech, bo nawet Niemcy mówią, że to jest duża mniejszość, z którą jest najmniej problemów. Więc ja bym się tak do tych Polaków w Niemczech nie przypieprzał, chociaż sam nigdy Polakiem w Niemczech nie byłem i nie chciałem być, ale... Trochę szacunku może do ludzi, którzy
1: wiesz,
4: tam są.
1: Bo... Zajebiści są Polacy w Niemczech, bo możesz ich dyskryminować, ale jednocześnie nie mają żadnych specjalnych uprawnień, bo są biali. Super.
4: Dokładnie. No Niemcy w Polsce mają nawet przedstawicieli w parlamencie, a Polacy w Niemczech nie. Go ahead, tam.
2: Jeden poseł z mniejszości niemieckiej się dostał do Sejmu. Gratulujemy. Etamie.
3: Wiesz dlaczego? Bo ma...
1: Bo musi być.
3: Jedno miejsce, tak. Mają zagwarantowane, bo się nikt nie dostał. Ale to ta gwarancja zadziałała, nie?
2: Jaka gwarancja? To co, oni mają jakieś specjalne warunki?
1: Tak.
0: Tak, parytet taki mają, że po prostu jak Niemiec, to muss sein. No,
2: to, kurwa, wiesz, no to czemu to,
0: tradycja taka.
2: Czemu to tak jest? Jaka tradycja?
4: Nie
2: wiem. Czemu to tak
4: nie, no to się wzięło z czasów II wojny, ponieważ w Polsce, gdy Polska zajęła tereny zachodnie, była tam wciąż, pomimo tego, że granica niemiecka działa jak membrana, w jedną stronę można było tylko przejść i potem Niemców nie wpuszczano z powrotem, to wtedy jeszcze w Polsce była duża mniejszość niemiecka. I szczerze mówiąc, z całym moim niechęcią do PRL-u, była to jednak oznaka pewnej cywilizacji. Mamy dużą mniejszość na zachodzie, szczególnie w Opolu i na Śląsku niemiecką, damy im miejsce w parlamencie. Bardzo elegancki i bardzo ładny gest moim zdaniem.
0: No to dlaczego Cyganom nie dali, kurde, jest duża większość cygańska.
4: Nie, Cyganów jest bardzo mało. Przepraszam, to jest mit. Ja ostatnio patrzyłem na statystyki. Kilkadziesiąt tysięcy Cyganów w Polsce to jest max, a wtedy było kilkaset tysięcy Niemców. Tak, Cyganie są widoczni, ale ich wcale nie ma dużo.
2: Aha. A tymczasem dołączył do nas być może pochodzenia cygańskiego. Też no, zwiększamy tutaj ilość debeściaków na antenie.
5: Chyba twój stary.
0: Dobra, ja przechodzę na odsłuch, chłopaki. To nie miała być chyba najgorsza audycja.
4: No, ja chyba też muszę uciekać. Maciej
5: nas wyprostował. Chciałem tu bardzo ważną informację przekazać, zanim pójdziecie.
4: Dawaj.
0: Dawaj.
5: Właśnie sobie opierdalam kebaba.
4: Słuchajcie, zmieniło to moje życie, ale co, trochę jest na czasie, będę, bo idę zjeść śniadanie, bo jest piękny poranek.
2: Świetny głos, świetny głos, bardzo taki, no tu wiele wnoszący do dzisiejszej audycji. Kebaba konsumujesz, tak?
0: Tak. Gango, jak ty kebaba konsumujesz, to ja nie wiem, co to będzie. To po prostu, wiesz, to...
2: Jak?
4: Znaczy, a jeszcze zanim pójdę, chciałem dać przykład, świetną rzecz, którą zrobił Emarcis na czacie. Emarcis napisał prawdę. Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w parlamencie, jest tylko zwolniona z progu 5%. Ciekawe, bardzo ciekawe. I to jest właśnie przykład, dlaczego ludzie, którzy się do końca na czymś nie znają, nie powinni się wypowiadać. Ja nie jestem neptykiem z prawa i zawsze mi się wydawało, że mniejszość niemiecka ma zagwarantowane miejsce w parlamencie. A tu przychodzi specjalista, bo Marcin mało kto wie, jest wykształcenia prawnikiem. Chyba nie powiedziałem nic, czego nie powinienem był powiedzieć. I prostuje nas tutaj, jak jest naprawdę. Także to jest właśnie przykład, dlaczego wypowiadać się powinno głównie na temat, na które się zna.
3: Ja też o tym słyszę.
0: No, ale wiesz, dywagacje lub możliwość powiedzenia, jakim jesteś indolentem w danej sytuacji, jest możliwością zmiany zdania w danej kwestii, więc jest to dobre.
4: Wyjście na głupka to też publika, prawda? To też jakiś rodzaj na medialne zaistnienie. Dlaczego nie?
2: A tu jest takie pytanie właśnie, czy Gumball jest grubasem? Ja może nie zdradzę
5: trochę
2: zbyt wiele.
5: Trochę jestem.
2: No właśnie, właśnie. No.
0: Tylko mam wciąż 3
5: kilo, mam 3 kilo nadwagi.
0: Ja go sobie zawsze wyobrażałem jako takiego chudzinkę.
2: Bo on kiedyś taki był.
5: Mam 75 kilo chyba, coś takiego, teraz trochę więcej, pewnie 77. Czyli już dosyć sporo, no całkiem, jak na mój wzrost, bo ja mam 172 centymetry, ja wysoki nie jestem.
2: Ale słyszałem właśnie, że papuśny się zrobiłeś taki, na gębie taki.
5: Nie, kiedyś... właśnie nie, na gębie mi nie wyskakuje, to bardziej mi w brzucho idzie.
1: A, trochę tam się zrobiłeś papuśny, jak widziałem to nowsze zdjęcie.
5: Tak? No dobra, chociaż niech będzie.
1: Ja to odkąd zmieniłem dość sporo moje życie, to przytyłem z 20 parę kilo i jak się po rodzinnych stronach ostatnio przespacerowałem, to nie powiem, że nikt. Powiedzmy, że z dwie osoby, nie? I to w tym jedna, której bym się w życiu nie spodziewał, nie?
2: Ptaszek musi mieć daszek.
0: Spokojnie, ja moich kumpli nie poznawałem na eventach, nie? Więc tu znamy się już trochę, a nie poznawałem kumpli, znajomych generalnie. Ale to jest kwestia makijażu, nie? Dzisiaj księżniczka Leja, jutro jakaś inna po prostu.
1: Żeby życie miało smaczek, tak?
0: Nie, akurat to kobieta, także spokojnie, bardzo ładna zresztą, ale faktycznie gość, który był na początku przebrany, idę facet po prostu, wiesz, przebrany, goła klata, brzuch, nie, przebrany w jakieś futro białe, okazało się, że Ken z Barbie, nie, którego zresztą nie oglądałem.
1: Wiesz, facet z futrem i brzuchem, to mi się spodziewa tego handlera od Rancora z tego, z Powrotu Jedi. To taki był.
0: Był taki, nie, ale to nie, zupełnie inny. Zupełnie biały, ładny, czysty Aryjczyk, naprawdę.
4: Takie futra miał Ken w Barbie, bardzo mi się podoba, nawet zastanawiam się, sobie nie kupić i napisać też nad wejściem do domu, jak to było, Mojo Dojo Casa House. Bardzo mi się ten pomysł podobał.
0: No, dobra.
4: Okay, nie, ale zobacz, że Barbie jest świetny. Barbie jest świetnym filmem, polecam wszystkim.
0: Muszę zobaczyć.
4: Wiele lepszych dołów.
0: Muszę zobaczyć, bo podobnoż pobiło rekordy oglądalności.
1: Jacka nie słuchajcie, bo to jest Margot Robbie, to mu wystarczy, on jest nieobiektywny, dziękuję.
4: Tak, to prawda, zgadzam się, ale to jest film, którym oczywiście czuć w nim Netflix i czasy dzisiejszych czasów i równouprawnienie i patriarchat i tak dalej, ale jednak to jest film, który też potrafi się trochę śmiać same z siebie. I chyba na końcu próbuje zrobić pewnego rodzaju, staje się koncyliacyjny, to znaczy on pokazywał tak naprawdę świat matriarchatu najpierw, potem matriarchat przekształca się w patriarchat, a potem jakoś to wszystko próbuje się wyrównać. Więc no, jest to film warty obejrzenia, moim zdaniem.
0: Ja
4: chociaż
0: słyszałem
4: na pewno w ogóle, idzie z naszym...
2: Tak, fajne tematy, fajne tematy, no.
0: Słyszałem w ogóle, że ten Ken jest teraz przez ligę infamującą określany jako postać negatywna, nie? Generalnie. Jak ta żaba hejterka, nie? Taki mem, nie? Także coraz ciekawiej to... Zaczynamy rozkminiać postaci, które są nierealne, które są wymyślone jako postacie negatywne, które należy tępić w internecie i no wiadomo, ale Pandora... No,
4: okazało się, że Wilma z tego przecież z Scooby-Doo jest lesbijką. Ciekawe, czy zastanawiam się szczerze...
0: A Velma? Zastanawiam się,
4: czy pan Kleks...
0: To najnowszy trend.
2: Jam ci to nie przerywaj. Panu Jackowi. Panu Jackowi, nie przerywaj do cholery jasnej panu Jackowi. Mów Jacku.
4: Tak, może wpiszcie na czacie, co myślicie o orientacji seksualnej pana Kleksa. Czy jest homo, hetero, czy też może jest to przebrana kobieta trans?
5: Może pedofil. Ja się...
1: Jest piegoseksualny.
4: Tak, Gumball, no i teraz przez ciebie ja już nie wytrzymam dłużej bez śniadania. Dochodzi, już minęła 8:30, więc pozdrawiam was wszystkich tu ze mną na antenie. Pozdrawiam wszystkich na czacie, a nawet tych, którzy będą tego słuchać z OFU. Bardzo mi było miło.
0: Ale kangury tam jecie i króliki?
4: I to króliki mniej, ale kangury bardzo lubię. Burgery z kangurów nawet wrzucałem ostatnio.
0: Wiem, że
4: skóra... Jakie kurwa kurczaki? To jest jak wołowina.
3: W sensie taki kulturowy kurczak, nie? Popularność chodzi.
4: A no w tym sensie, a to tak, może tak, może trochę coś w tym jest. Że jest to przypomina bardzo wołowinę.
0: Znaczy się, że dobrze, jeżeli ich jest dużo. Głód wam nabiorę.
2: Nie zatrzymuj Jacka, jak on już chce iść. Bezczelnie, chamsko.
4: Teraz sobie i usiąść i posiedzieć przy śniadaniu.
0: Skikaj na śniadanie, no. Już po kolacji, no trzymaj się.
2: Trzymaj się, Jacek.
0: Dobra, ja też się rozmęczam i donate wpłacać do cholery, no, bo to miała być najgorsza audycja, a chyba
1: to
0: nie
1: może
0: będzie.
1: Może będzie donate'owo najgorsza.
0: No, chyba tak.
1: Zawsze jest jakaś szansa.
0: Dobra, nie zapeszaj.
1: Już chciałem o Izrael pokłócić, może tak, to będzie jakiś sposób, tak miałem pomysł.
0: Ale co, chciałeś się o Izrael pokłócić, że co?
1: Że strasznie gnije, jak ci różni eksperci, nie tylko, nagłówki były, że Izrael przegrał, kompromitacja izraelskiej wojska i w ogóle wszystko, Izrael źle idzie, dobrze, o Jezus, Hamas niszczy, a teraz...
0: Jak się wysadza szpitale, kurde, to tak.
1: W drugą stronę poleciała Weichaj, że o zwycięstwo Izraela, nie wiem, o kurwa, to naprawdę niebywałe. Jak to może? Kto by się spodziewał, nie? Że ich Izrael zrobi, jak będzie chciał. I że ich zrobił. Jakbym chciał powiedzieć, że Izrael ich zrobił od początku, ale Izrael ich zrobił jeszcze zanim zaczęli, już ich załatwił, tak naprawdę.
2: Ale Żydom nie można odmówić takiego sprytu i mądrości jakiejś takiej, nie? Że oni coś sobie zaplanują, zrobią, no to ciężko im tego odmówić.
5: Dlatego nie ufam Żydom. Dlatego właśnie nie ufam Żydom.
2: Bo są sprytniejsi od ciebie, tak?
5: No.
0: Bo nie są spontaniczni, nie są, są wyrachowani. I od kiedy, wiesz, powstała ta nowa chucpa tam na wschodzie, to o Ukrainie cisza, wiesz. Putin ja, w ogóle Kacisa, podobno
1: co ty się... kieprzysz? Przecież jasno było referendum powiedziane ostatnio.
0: Ja mówię, ja mówię o tym, o mediach ogólnie, głównego ścieku. Ja nie mówię o tym, o specjalistach.
1: To nie jest żadna cisza. Żadna nie jest cisza. Mało tego, na Izraelu powiedzieli, już się pojawiają głosy tamtejszych analityków wobec Rosji za to, że wspieracie Hamas, to my zadbamy, żeby to Ukraina wygrała. No i to jest bardzo ciekawe, no z racji tego, że tak jak mówiłem wcześniej, większość Żydów w Izraelu jest pochodzenia rosyjskiego. Stąd też zarzewie antypolonizmu w Izraelu.
0: A, to ty, na pewno, na pewno. To super, no, super kraj, super sojusznik, jak to powiedział PiS.
5: Super partia.
0: Nasza wojna, kurwa, kolejna nasza wojna, tak, kurwa.
1: Zależy. Znaczy, generalnie, jeżeli o mnie idzie, jak mnie zapytasz, to jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby polskie wojsko zawodowe, rzecz jasna, nie mówię o WOT-cie, chociaż pewnie, jeżeli tam się znajdą uchodźcy też, zawsze służyć gdzieś tam. Tak, gdzieś boju. No, w miarę
0: to by się szkoliło, tak.
1: A tak trochę ja właśnie miałem możliwość rozpieprzyć jakąś, tak, nie na naszej ziemi. Jak będą mieli możliwość chłopacy rozpieprzyć jakąś tam dzielnicę w strefie gazy, niech ją rozpieprzą po prostu, tak?
2: Ty arabofobie. No tak, no trochę jesteś taki arabofobem.
1: No ja się z tym nie kryję. Znaczy no. Arabofob, ja jestem islamofob.
2: Islamofob, no. No bo, cię, bo tłumaczyłeś, bo cię w tych krajach chcą zabić. Tak. A ja mam takie pytanie z innej beczki. W co grasz aktualnie, Etamie? Nie wiem, na Steamie coś, jakieś gierki, może na Xbox platformie, jakieś Game Passy, na Epiku może coś wpadło aktualnie z gierek aktualnych. Etamie, powiedz, w co tam grasz?
3: Ja nie pamiętam, kiedy w ogóle ostatnio grałem w cokolwiek, gdziekolwiek i na czymkolwiek. Po prostu nawet nie pamiętam, to już lata minęły.
0: Tak, takiej się spodziewałem odpowiedzi od ciebie, naprawdę, bo ja też już dawno nie grałem.
2: A FIFA na kiblu to kto grał?
3: FIFA na kiblu właśnie, to było na pewno FIFA na kiblu i wtedy mi nogi zdętwiały mocno i ze 3 godziny stukałem tam, zresztą tryb kariery jakiś tam powygrywałem czy coś. To pewnie ostatni raz, bo jak grałem. To prawie
0: biorąc, pewne, nie? Biorąc pod uwagę, jak gra nasza reprezentacja, to się nie dziwię.
3: Grałem na streamie, grałem w tego, Boże kochany, to już nie tak dawno było, już o tym
2: Boże kochany, ten Wolfenstein, tak?
3: Nie!
2: Boże kochany.
3: Megalomania.
1: Nie zna Amigę człowieku, jak i Wolfenstein.
2: Nie, no tak głupio gadam. A tak dla kontrastu, w co ostatnio grałeś Gumballu?
5: CS2 i Cyberpunkę.
2: A, bo wyszedł ten CS2, no właśnie. To nawet krążyły takie słuchy, że Gumballa już nie usłyszymy w nocnym radio, bo wyszedł ten CS2. To...
1: A ty dalej grasz na tym 1070, tego Cyberpunka?
5: To znaczy, już tam 2 godziny temu grałem na 480, ale powiedzmy nie mogę stwierdzić, że jest to sprzęt w pełni mój, więc na razie tak, 1070
1: na razie. 480, 4080.
5: 4080 ten, no RTX.
1: Aha, no i co, wrażenia, jak?
5: No powiem ci, że w sumie kurwa trochę underwhelming, jeśli chodzi o ray tracing. Nie czuję, nie
1: da mnie to. Tak, no on nie jest taki wyrywający dupę, oczywiście, że nie.
5: No ale jeśli chodzi o grafikę, to ładnie wygląda. No, ja nie mówię, że taka jest brzydka, po prostu ten ray tracing mnie trochę zawiódł. Bo...
1: A czego się spodziewałeś? Wiadomo, że on nie...
5: Nie wiem, kurwa, jakiś, nie wiem, fajerwerku.
2: Zaraz. Ray tracing cię zawiódł?
5: No.
2: Jak to? A dla mnie to było... Coś fajnego właśnie, wiesz, wszystko
5: bo
2: jest,
5: bo ty masturbujesz się do tych neonów i to tylko tam wygląda.
2: Jestem tak, jestem neonofilem, tak. No.
0: No będziesz musiał dopisać do swojej tego. Dobra, ja się rozłączam, chłopaki, przychodzę na odcinku.
2: Trzymaj się, jam ci to, hej, dzięki.
5: Ale tak powiem, że w TB no mało ten ray tracing zmienił.
2: W TB, tak?
3: Mówiąc szczerze, to ja się kiedyś spodziewałem dawno temu, że takie coś, co ja robiłem wtedy wiele godzin, gdzieś tam w jakimś Lightwave'ie czy Imagine'ie, to za 20 lat ta sama wiedza będzie właśnie można wykorzystać do pracy przy grach, że to będzie kiedyś w czasie rzeczywistym. Pamiętam pierwszą kartę, ona była wprawdzie kompatybilna tylko z 3D Studio Maxem, to było 90 lata chyba jeszcze, która coś tam właśnie robiła takiego, że prawie w czasie rzeczywistym mogliśmy klatki liczyć, nie? Nie wiem, co to w ogóle było. A może to było Voodoo, tylko że jakoś tam z jakimiś... Było coś, jak taki dodatek do karty S3, nie?
1: Voodoo było.
3: Voodoo 1, Voodoo 2, coś takiego to było chyba, tak?
5: No co?
1: Voodoo było, Voodoo. No. 1, 2 no. I 3. I 4 tak, jeszcze tak. Też chyba.
5: A... Które zakopało Voodoo.
2: A jaka była pierwsza karta graficzna, taka z akceleracją 3D w ogóle, która wyszła na PC? Diamond Monster chyba, nie?
1: Coś no nie, takiego... nie, nie, wątpię. Akceleracja chyba była, ręki sobie nie dam uciąć, ale chyba to Voodoo było najpierw.
2: Nie, to Diamond Monster na 100% był wcześniej, tylko to były to takie...
1: Chujowe.
2: Tylko to było takie chujowe i niedorobione, że na tym ci tam Virtua Fighter ewentualnie działał, no, na PC-cie i to wszystko.
1: Coś mi się wydaje, że to było tak, że jednak to Voodoo było pierwsze, a ten Diamond się wbił jako tak.

0: Trzeba mieć
1: Tak,
0: graficzną
1: tak.
0: listę to. A takie karty typowe, to mi się kojarzy, że to były te, a one pod DOS oczywiście były, to było S3 Verge się
1: Tak,
0: nazywało.
1: S3 Verge, S3 Verge.
0: Tak,
1: Virge,
0: tak.
1: Tak, coś takiego. No, tak? To był ja miałem S3 Verge i Wood 2.
2: O!
1: 12 mega chyba miał, jeśli mnie pamięć nie myli.
3: Woodu.
1: No.
2: Tak, tak.
1: I później miałem Rive 128. Nie, czekaj. Nie Rive, miałem jeszcze ATI Rage 128, tak się nazywało. Rive nie miałem nigdy.
2: To chyba mieliśmy mniej więcej taką tej samej klasy kartę jako pierwszą, bo ja miałem Rive TNT 2 Ultra. To była taka najbardziej...
1: Nie, to zajebista była.
2: No, znaczy nie była taka zajebista, bo to było w czasach, gdzie już wchodził GeForce, nie? No.
1: Ona była pod koniec, tak, jakoś i ten GeForce 256 już był wtedy, no, lepszy dużo, ale ta Riva też była zajebista. Kyro jeszcze wtedy było, nie wiem, czy pamiętacie takie coś.
0: Kyro 2, nie? Co za... Pierwszy raz prowadzili to, że nie liczyło tego, czego nie widać na pierwszym planie, tylko właśnie sam przód, jak gdyby, nie?
2: Szewc na czacie jest sceptyczny, pisze, na pewno nie miało 12 mega, na pewno.
1: Pierdoli Androny oczywiście, rzecz jasna. Woodu 2, tak jak powiedziałem, miało 8 albo 12 do RAM-u. Dziękuję bardzo i tutaj już rzucam na czat.
2: Nie, to trzeba kończyć tą audycję, jak takie tutaj bzdury gadamy, to trzeba kończyć.
1: Pierwsze Woodu miało 4, pierwsze Woodu miało 8.
3: 8 megabajtów RAM-u będzie starczać po wsze czasy.
2: 640 kilobajtów, a nie 8.
1: Jakaś...
3: Nie, no później... to nawiązuje do kart graficznych.
0: Później zrobiło, że 704 było, z tych 640 można było jakoś 704 wyciągnąć, coś takiego było. Pamiętam, jak kolega się z tym zawsze
1: Banshee
0: bawił. Bo
1: jeszcze on... było, pamiętam, Woodu, kurde, i Banshee chyba miał 16, tak.
3: Banshee ja to mnie 16. Zastanawia, czemu nie można byłoby, znaczy pewnie da, znaczy pewnie jest to związane, że byłoby drogie, ale kiedyś się zastanawiałem, no bo można wjebać sobie ramy, nie, do komputera. Czemu nie można zrobić karty, w której można sobie ramy wjebać?
2: No, ciekawe.
1: Bo pewnie chodzi o podłączenie, to są zajebiście szybkie ramy, to nie jest to samo,
3: no,
1: co zwykły ram. Wiesz co, tutaj pisze, że 4 ramy, nie miało 4, poczekaj, czekaj.
2: Pierwsze akceleratory graficzne miały coś koło właśnie 2 i 4 mega.
1: A faktycznie, pamiętam. No patrz, jedynka miała. A Woodu Rush ile miał?
2: Ale to były te właśnie te Diamond Monster i tak dalej, te pierwsze miały właśnie 2 i 4.
3: Ja pamiętam, że jak się grało Diablo 2, to coś na Woodu się zmieniało, jakoś trochę grafika inaczej wyglądała.
1: Banshee to była Woodu 2 karta grafiki, okej. Okay. Nie będę się rzucał, ja miałem Woodu 2 i Banshee tak, ale jeszcze był Rush.
3: Need for Speed.
1: I pamiętam, że ten Turok na przykład wielkie wrażenie na mnie robił.
2: No.
1: Turok.
2: Tak.
1: Nie, Deus Exa czy odpaliłem, czy Deus Exa odpaliłem na Woodu, czy już na GeForce 2MX? Chyba na GeForce 2MX.
2: Deus Ex był śmieszny
1: nie,
2: trochę, bo tam jakby te efekty typu odbijanie się w posadzce, na podłodze, różnych elementów i jakieś tam lustra, to tak dali na pierwszym levelu tylko, żeby tak pokazać, jakie możliwości są. A potem ni chuja, już tego nie było za bardzo, nie?
1: Gdzieś tam jeszcze były te lustra, ale to wiadomo, że to jest ciężkie, musisz dwa razy generować scenę. W Cyberpunku przecież nawet tego unikają, tak?
2: Tak, no dokładnie.
1: Lustra są odpalane, nie?
2: Tak, bo to jest kamerą robione, no więc musisz... Znaczy tam sobie ustalasz rozdzielczość, nie? W jakiej renderujesz te dodatkowe rzeczy, więc ja sobie ustawiam niską, tylko że wtedy masz takie rozpikselowane to wszystko, no. To lustro.
1: No.
2: A ciekawe, czy w takim... w trybie RT da się zrobić lustro, no chyba się nie da jednak zrobić takiego prawdziwego lustra. Do dzisiaj w sumie w grach jest często tak, że idziesz koło lustra, wszystko się pięknie tam odbija, oprócz bohatera.
1: To lustro to jest aproksymacja zawsze. Nie, to lustro jest zawsze jakaś aproksymacja. No.
3: A GTA San Andreas, kurwa, wszystkie lustra odbijały.
1: Ale będziesz dwa razy całą scenę renderował? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tam jest jakiś dobra podpierdolka.
3: Wiesz, co robili w GTA San Andreas? Robili kopię, kurwa, ciebie, twojej postaci, kurwa. Zmieniali w niższej wersji, wiesz, jakościowo.
2: Ale powiem wam ciekawostkę. Próbowałem, testowałem, jak to jest z tym robieniem.

0: lustra za pomocą kamery i nigdy tego nie zrobicie tak, jakby prawdziwe lustro odbijało. Po prostu ten FOV, Field of View, tak? Po prostu nie da się tego ustawić w 100%. To jest zawsze, jak się przypatrzysz, to widzisz, że jest oszukane, nie? Do dzisiaj gry mają problem z różnymi rzeczami, typu włosy. Włosy są zawsze chujowe w grach, nie?
1: Ja byśmy próbowali to naprawić.
2: Co ty gadasz? To jakie te gry widziałeś? Na Playu, powiem ci, już na czwórce całkiem nieźle niektóre włosy wyglądały. Wiadomo, że nie będą idealne i perfekcyjne. Zawsze muszą się tam coś pokombinować. A no w sumie takich totalnie włosów zrobić ni chuja się nie da, nawet teraz.
0: Słuchaj, nie, już ci mówię. Zrobisz dobre włosy w miarę, ale jeśli zrobisz bruneta, bo blond już będzie źle wyglądało, i użyjesz bardziej wymagających shaderów jeszcze, które ci zabiorą trochę mocy, więc tego typu rzeczy się zostawia na bohaterów głównych, na twojego na przykład gracza.
2: Tak, w Wiedźminie było, nie? Że Wiesiek ma takie hairworksy, a reszta ma inne ustawienie. No.
3: Ja miałem swój patent na włosy w 90-tych latach, bo robiłem kiedyś swój autoportret w 3D. Miałem to, po prostu nakładałem takie, jakby to nazwać, płaszczyzny powyginane i po prostu normalnie fotkę włosów na to, czy fotkę, wtedy to jeszcze była digitalizacja z kamery VHS, bo tylko tak to się dało zrobić, znaczy takie miałem możliwości. I jak gdyby robiłem przezroczystości z tego, czarno-białe z tego robiłem przezroczystości. Całkiem fajnie to wychodziło, dopóki nie trzeba było zatrzepotać tymi włosami, nie?
0: No właśnie, tak. A tutaj pisze Willy Wonker, Duke 3D też miał lustra, tak? Miał lustra. Duke to była w ogóle ciekawa sytuacja, bo Duke Nukem 3D było grą, która rywalizowała z Quake'iem, ale była jeszcze taka archaiczna technologicznie ta gra. Był przestarzały silnik, ale jakby jakość leveli, jakość rozrywki pozwalały konkurować z tym Quake'iem, który miał już bohaterów w 3D, tam NPC-ów, wrogów, nie? A Duke miał sprite'y płaskie, ale mimo wszystko Duke był po prostu gameplayowo świetny, w to się fajnie grało. No.
2: Była ten, Wandas pyta, a w jakiej grze pierwszy raz zastosowano bullet time? To pewnie jest podchwytliwe pytanie, bo wszystkim się kojarzy z Maxem Payne'em, ale przypuszczam, że jeszcze coś innego było. Jakbym ja tak na siłę szukał, to bym powiedział, że Half-Life i mod Akimbo. Tam było taki skill, jeśli mnie pamięć nie myli. W którymś z modów do Half-Life'a był ten, był bullet time. No, ale tu już niestety Wandaście pisz, bo chyba nic lepszego nie wymyślimy.
3: Nie wiem, czy pamiętacie takie dwie mniej u nas popularne gry, ale pamiętam, że kolega miał. Jedno miałem ja, jedno miał kolega.
2: A, Reclaim Avenging Angel. O kurde, balans, zapomniałem o tym. Piękna gra to była. Dobra, sorry cię, Etamie.
3: Corridor 7, taka była gierka właśnie też duko-podobna. I na Maca, ja pamiętam, że na swojej Amidze to uruchamiałem pod emulatorem, było popularne 3D taka gierka, Marathon się nazywała.
2: W ogóle ani jednej, ani drugiej nie znam zupełnie. Ale no, tutaj Wandas też mnie zastrzelił tym Requiem Avenging Angel. Zapomniałem o tym na śmierć. Ja tylko pamiętam, tam był taki skill char to soul, że zamieniaj słup soli kogoś. Po prostu robisz ciach. W demie w ogóle, nie wiem, czy to było cheata wpisywa, czy coś, nagle mogłeś wszystkie bronie, umiejętności i tak dalej. Strasznie chciałem to pograć. Bardzo taki mroczny klimat, piekielny. Do kupienia na GOG-u jest ta gra. Chyba sobie ją kupię. A co do tych gier na Amigo, co powiedziałeś, to ja się dziwię, że ich nie znam, nie? Nie wiedziałem, że... Niewiele jest gier, których nie znam.
3: One były na PC-cie, nie? Natomiast ja akurat Maratona uruchamiałem pod emulatorem Macintosha i to bardzo dobrze chodziło. Chodziło lepiej niż wszystkie Amigowe.
2: Nie, no, ale to był taki moment, że Amiga lepiej emulowała Macintosha niż Macintosh chodził.
3: No, to było u mnie było to jeszcze dodatkowo dopalone tym, że miałem... O dziwo, właśnie S3 Verge'a miałem w karcie graficznej, który pod Amigą nie był w ogóle wykorzystywany, a pod Maciem jak najbardziej.
0: a tymczasem trochę ludzie uciekają, bo takie hermetyczne tematy, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo jakby no musi być taki kącik w nocnym radio, gdzie sobie po prostu możemy swobodnie pogadać właśnie o gierkach, o silnikach, a tu znalazłem informację, że Duke był robiony na silniku Build, tak się nazywał. Tak. Fajne to było, były nawet takie edytory leveli różne. Pamiętam, jak się bawiłem edytorem leveli do Jedi Knighta, do Dooma, do Quake'a. No, za każdym razem inne doświadczenie trochę. Potem było modowanie Elder Scrollsów, czyli Oblivion i Skyrim. Do Fallouta też sprawdzałem te edytory różne, bo to pozwala fajnie wniknąć tak jakby w silnik, rozkminić, jak on działa trochę, jaka jest struktura tam obiektów. No, znaczy, słuchajcie, dzisiaj gra to jest tak na dobrą sprawę zawsze to samo, czyli programowanie obiektowe to zawsze jest mniej więcej to samo, nie? Czyli macie klasy, macie obiekty, funkcje, tablice z różnymi danymi i to się po prostu łączy w jedno na scenie i to zaczyna żyć w pewnym momencie, nie? Pakiety AI dla NPC-ów, które sprawiają, że oni mają jakiś tam cykl dobowy, wychodzą z domku, idą do sklepu, na stragan, potem wracają, no. Ja myślę, że gry typu Starfield to jest strasznie ciężki temat w ogóle do ogarnięcia, tak wszyscy wieszają psy na Bethesdzie, a tak naprawdę to jest ciężko zrobić taką symulację wszechświata, nie? Gdzie ludzie łażą...
1: To pokój robili, jak wiedzieli, że to i tak im nie wyjdzie.
0: No pionierzy, no znaczy taki mają swój styl,
1: Jacy pionierzy na silniku zrobionym z gówna?
0: No jest z gówna, no ale... No a myślisz, że to jest tak prosto zrobić... Słuchaj, oni ostatecznie się zdecydowali się ostatecznie na dogrywanie scen, bo po prostu wyszło na to, że nie sposób jest ogarnąć takiego ogromu, wiesz, planet, wszechświatów, plansz, po prostu na jednej scenie.
2: Czekaj, o czym mowa? Bo tak byłem chwilę
0: o Starfieldzie.
2: O, kurwa.
1: Starfield to jest świetna gra, tylko po prostu technologia jeszcze jest.
2: Grałeś Starfielda? Nie, Gabor, grałeś Starfielda?
1: Nie, ja ironizuję, bo krawiec.
2: Zagraj Starfielda, nie?
0: Ale grałeś? Powiem, że... Grałeś? Przyznaj się, kurwa.
1: Grałem, ale na moim kompie to kurwa chodzi na najniższych ustawieniach, to no, nie ma sensu.
2: No to też jest kuta suwa, bo ja miałem koło 60 klatek na high z tym na swoim kompie, co jest w ogóle jakąś kurwa aberracją. Jak wgrałem tego moda, no to widzieliście, do 240 mi podskakiwało z generacją klatek, nie? Więc samo wgranie biblioteki DLSS 3.5 powoduje taki skok jakości i wszystkiego, że głowa mała. To wygląda lepiej, naprawdę, niż oryginalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że...
0: Przepraszam, wygląd też się zmienia? Gry?
2: No lepiej tak. Wygląda, no.
1: Jak może DLSS polepszyć wygląd?
2: No DLSS polepsza wygląd po prostu, no na tym to polega.
1: Nie no, lepszy. To może ci wiesz.
2: Jest lepszy anti-aliasing.
1: No, czy lepszy, czy gorszy,
2: po prostu
1: zaległy.
2: Sobie odpal, stary. Ja ci powiem tak, jak z ręką, wiesz, po prostu strasznie się ten, byłem zestresowany jak Kraftowi i polecałem 40-60 do tego kompa, jak to szczekturem, żeśmy i Anią prokurowali, to byłem przekonany, że będzie niezadowolony czy coś, bo wszędzie wszyscy w internetach pisali, nie? Że to dupy jest ta karta i w ogóle jest beznadziejna, ale ja tak z tyłu głowy miałem, mówię, kurde, no coś im nie wierzę, ta moja 40-70 też nie miała być taka cudowna, jest zajebista. I co? I teraz tą kartę 40-60 ma już i tego builda mojego kompa z tą kartą mają 4 czy 5 osób już i wszyscy są w chuj zadowoleni, tak? Krawiec...
1: Ale ja nie mam nic do tej karty w ogóle.
2: A czekaj, do czego zmierzam? DLSS 3 to jest nie tylko ta generacja klatek, ale też w ogóle po prostu właśnie aliasing, skalowanie i tak dalej. I to
1: ja
2: skalowanie
1: wiem, to jest.
2: Po prostu poprawia jakość, naprawdę.
1: Ja wiem, jak to znaczy... działa, no. Poprawienie jakości, no to tak jak antialiasing ci poprawia jakość, tylko że to będzie dobre w grach typu, no nie wiem, no. Właśnie Starfield, coś takiego. Na przykład w CS2, no to ja tego bym nawet nie dotykał, bo
2: No ale
1: potem...
2: a próbowałeś tego input laga.
1: Ale chłopie, ja już, ja wyczuwam input laga, jak zmienię cokolwiek w CS2.
2: A ja nie, taka... ci powiem, widzisz, ja nie wiem, może to jest to, że nie gram w tego. Mam 240 Hz teraz monitor. Pamiętasz, że zresztą rozmawiałem z tobą na temat tych monitorów i tak dalej, z G-Synciem i w ogóle żadnego input laga nie czuję.
1: Ale słuchaj, w takich grach typowych tego nie wyczujesz, bo to nie są gry. Ja chłopie gram... Nie grałem
2: Wanda
1: w Skyrim,
2: pisze tutaj zajebiście mądrą rzecz. Coś dla kogoś jest pierdołem, dla kogoś innego może być pasem i na odwrót. Może tak być, stary, że dla ciebie to już jest dealbreaker i nie ma szans, ale ty chyba do CS-a potrzebujesz procesora lepszego niż karty graficznej, z tego co mi znajomi
1: nie,
2: mówią.
1: Nie, właśnie nie.
2: Okej, okay, nie wiem, nie będę tutaj mówił arbitralnie, bo ty się znasz lepiej.
1: Jak miałem CSGO, to tak, ale CS2 w chłopie.
2: Spoko.
1: Ja mam zużycie 100% karty, a procesora mam tylko 50%.
2: Aha, no dobra.
0: A ja potwierdzam, że jestem bardzo zadowolony z konfiguracji. No, co mam nie być zadowolony, skoro współczesne gry, które uruchamiam, działają mi na wysokich detalach, płynnie.
2: Ultra detalach.
0: Na ultra, na wysokich, wszystko działa płynnie, świetnie, więc co mam narzekać?
1: Ale w ogóle tak myślicie, że ja nienawidzę DLSS, a ja właśnie mówię, uważam, że ta technologia jest zajebista, bo ja korzystam z FSR, czyli takiego chujowego DLSS, czyli tak, znaczy chujowego, no, dla biedaków, jak to się mówi, jak nie masz DLSS, to FSR masz włączyć sobie. I to fajnie działa. W grach na przykład takie jak Forza, tam sobie odpalę i mam więcej klatek.
2: No.
1: A faktycznie jak ten DSS, on działa lepiej, bo są te rdzenie tensor i one w takich grach, one będą świetnie działać. Ja sobie może bym zrezygnował ewentualnie z tej generacji klatek, bo to, no, nie jestem tego przekonany.
2: Macie gier. Mario, ze Krzaku i Wandos, zadzwońcie do cholery jasnej. Było super, jakbyście zadzwonili, naprawdę, bo my się tutaj z wami dogadamy też amigowo. Bardzo byśmy się dogadali, więc dzwońcie, to pogadamy o klimacie gier. Ale też dajmy coś współczesnym czasom, nie? Ten DLSS moim zdaniem jest zajebisty, naprawdę. Wiesz, on jest tak samo wydajny, albo nawet troszeczkę minimalnie bardziej niż FSR, o którym mówisz, ale jakościowo jest zauważalnie lepsze, nie?
1: Tak, to jest...
2: Ja nie mówię, że FSR i XS są do dupy, bo też są fajne.
1: Nie, no, ja w ogóle nie będę tutaj zaprzeczał, że DLSS jest lepszy i w ogóle ja dlatego też chciałbym Nvidia, a nie AMD, bo to jednak te rzeczy są spoko. No i też z drugiej strony Nvidia ma takie rzeczy jak ten kodek NVENC, który mimo
2: tak,
1: wszystko...
2: Tak.
1: On...
2: I myślę, że Krawiec go nie ma w OBS-ie ustawionego, dlatego nie może Starfielda streamować albo coś tam ma. Ja mogę streamować.
0: Ja musiałem wyłączyłem akcelerację sprzętową związaną z jakimś tam nadawaniem właśnie, żeby się pozbyć tego migotania obrazu.
1: A właśnie, taki protip dla wszystkich osób, które mają Windows 11. Wyłączcie sobie Hogs w ustawienia grafiki, to jest hardware, tam, no to jest taki scheduling, że
2: o,
1: zamiast...
2: Jak się po polsku nazywa?
1: O Jezu, nie wiem, wiem, że to jest HOGS, taki skrót, HOGS, musisz sobie wygooglować to.
2: Po angielsku?
1: Ja? Nie wiem, od czego to jest skrót, już nie pamiętam, znam tylko skrót. I
3: coś tam pewnie.
1: No to jest w każdym razie, to jest scheduler, czyli ten zarządza tym, co ma robić karta graficzna i to przechodzi z procesora na kartę graficzną, tylko że to wtedy zajmuje te same rdzenie, które ma NVENC i DLSS.
0: Ja mam pytanie do KG Bieruta. Kiedy ostatnio wpłaciłeś? Kiedy ostatnio wpłaciłeś? Bo tu on pisze, to luźne gadki czy kącik spoconego gamera? Kurwa, jak nie ma donate'ów, to ja tym bardziej będę gadał.
1: Kiedy
0: sobie...
1: zadzwonił? A kiedy zadzwonił?
2: No dokładnie to samo miałem powiedzieć. Też się nie kwapi, żeby tutaj jakoś wiesz, poprosować pierdołę lalaka czy coś takiego.
0: On nadawał, ale...
2: Jezus Maria.
0: On jest tylko...
3: Jaką świnkę z monetami, żebyś potrząsał co jakiś czas tą świnką. Tak, taki dzwonek w szkole, jak kiedyś mieli, to ty taką świnkę byś miał tak...
2: Są ważniejsze sprawy pod tytułem Proza życia, pisze Aleksandra. Zadzwoń, porusz temat, ustąpimy, podejmijmy ten temat. Nie? Siedzimy sobie tutaj w takim klimacie graczowsko-komputerowym i teraz będziemy się pitolić. Po prostu, nie?
3: Refleksja o tym, co teraz z Gambolem gadaliście, że tak za 10-15 lat, może w 2035 roku, kiedy nie będziemy mieć nic i będziemy szczęśliwi, ja będę się wam chwalił, że mam taki zajebisty sprzęt i to wszystko, o czym teraz mówiliście. To będzie dla mnie wtedy...
0: A tymczasem wpłacił w końcu 5 zł. No, dziękuję, kurwa. Aleksander Jabłonowski. Aleksander Jabłonowski i napisał: ja pierdolę, kurwa! Ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju o grach trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną, żeby w to gówno wbił i kręcił, kurwa! A tymczasem się dodzwonił tutaj Czektul, ale trzeszczy...
4: Proszę Boże. O, co? Trzeszczy?
0: Już przestałeś
2: trzeszczyć. Proszę, żeby kurwa nie witać jak ja. O.
3: Ale Akbar, no to się przywitałem.
2: Boże, ci
1: do pralki wszedł. On brzmi jakby kurwa do pralki wszedł.
4: Serio tak słychać coś?
0: Nie, już teraz no jest... Nie. Już jest okej. Już jest okej.
4: O, okej, okay, dobra. Słyszę, że gadacie o grach, to stwierdziłem, że zadzwonię, bo o czym innym mogę zadzwonić. A poza tym ten donate, tekst donate'a, to ja uwielbiam tego memesa z tym gnojem i kręceniem sprężyną. To jest coś wspaniałego.
2: Kto? To u mnie na Discordzie dzisiaj było, kurde. Nie,
0: to nie znam, nie znam. To coś nowego?
2: Jakiś jabłon, ktoś to... Może ci to znajdę, ktoś to u mnie na Discordzie
4: ja mam tego. O, mam. Masz, okej. Okay. Bo ogólnie... powiedzmy na moim prywatnym Discordzie, w cudzysłowie prywatnym, co z kumplami mam, to kumpel wrzucił właśnie swego czasu to nagranie z podpisem wcześniej, że czekajcie, zaraz to włączę, sobie znajdę. Sprzątaczka, gdy gówniaki zapchały szkolny kibel i właśnie tak, jest nagranie Jabłonowskiego, jak kręci sprężyną.
3: Uwaga, będę robił efekty specjalne.
4: Dokładnie tak.
3: Kilogram koszówek.
4: A tak w ogóle dobrze mnie słychać, bo zmieniałem sobie trochę setup tutaj, ustawienia wszystkie swoje i wywaliłem.
0: Doskonale cię słychać.
4: Jest w pęce.
1: Nie no, powiem, że tak nie jest źle, ale jest średnio.
4: Średnio?
2: O, a Aleksandro, przepraszam, tutaj sorry, no bo myślałem, że...
0: Tak, bo to czego innego dotyczyło faktycznie, ta proza życia.
1: Jesteś chuj głośny.
4: Chuj głośny, to się, a teraz lepiej?
2: Dobrze
0: nie,
2: był.
0: Nie, dobrze był, dobrze był. Co mu tu mówisz, że był źle?
1: Nie, no ale naprawdę był głośny. Nie, nie był. Wiem, czy tego czujecie?
0: To ty jesteś, masz jakąś nadwrażliwość dźwiękową.
4: Nie wiem. Bo właśnie wywaliłem, bo miałem taki jak to się ładnie...
2: Czektur, czy ty grasz w gry na średnim?
4: Nie, na Ultragram. Na 3070 Ti.
2: A, tu cię chciałem sprawdzić, czy ty zrozumiesz to jako wygląd, czy jako poziom trudności.
1: Ja gram na łatwiej, co mi zrobicie?
2: No.
0: Ale się posypało słuchaczy. O Jezu, już 90 tylko ludzi zostało ze 110.
2: Ja. No bo się zaczął pan Giereś, no i teraz będzie tu.
4: A rzeczywiście, już północ.
0: Proza życia.
2: Tutaj, co tam, szprycę, ja nie pamiętam, nie dajcie się zaszczepić. Ja maseczkę nosiłem, ale tak to naprawdę na brodzie.
4: Nie dajcie się zacipować lewakom z kosmosu.
2: Tak, i pamiętajcie, ograniczą tą populację do 2030 o 50-90%. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Tylko walczyć, jak tygrys musicie przeskoczyć. Albo jak wąs się prześlizgnąć. No ewentualnie jak ptak. Czasami jako alpaka. Być może ewentualnie jako lama. Albo tam strzykwa. Prawda?
1: Keep it in.
0: A właśnie z tego nocnego radia to tylko te gierki, tak? Gierki. No właśnie, ja pamiętam świetną grę. Pac-Man, to były czasy, właśnie podręcznik terrorysty ściągnięty z torrentu.
1: Gry są złe, zniszczą cię!
0: No kolego, no mówmy się, to się 2 tygodnie ściągało, to się czekało, aż to się ściągnie, ten plik TXT, aż on się ściągnie, 2 tygodnie się czekało. I to były czasy.
4: A teraz wystarczy wpisać w Google tu pacfaku, w sensie, że 2 pacfaku.txt I pierwszy link, który się pokazuje, nie, drugi, uvteam.org. I tam jest z 90 któregoś roku plik tekstowy, gdzie opisane są sposoby, jak komuś zniszczyć samochód, jak wysadzić kibel w szkole, te sprawy.
2: Czek tu, to jest taka cicha woda, on tak tylko wygląda.
1: To dobre rzeczy. Ja pamiętam, jak Star Warsy odpalałem przez Telneta jeszcze na XP-ku.
4: Ja pamiętam, jak kumpel.
2: To mi się pyta, czy Zenon może mi doradzić jakiś monitor zewnętrzny na Thunderbolta 27 cali? Ja nie mogę. Myślę, że na Discordzie nocnego radia ci pomogą spokojnie, bo nie, po prostu
0: czyli Thunderbolta nie taki mądry, nie taki mądry.
2: Nie, on ma ten, on ma Maca, więc tam ma dziwne rozdzielczości, chuje mój dziki.
1: O, Maca ma, to niech se kupi tego Display Pro za 10 tysięcy.
2: Ja mam, kurczę, ten, ja mam dwa monitory, 24 i 25 cali i ten, jestem pyta zadowolony, szczerze powiedziawszy, bo w końcu mam tego jednego z G-Synkiem, ale ten, którego mi Kotkiewicz polecił, jak go teraz porównuję niby z lepszym i droższym, to też jest zajebiste. Muszę powiedzieć, że spoko, nie?
0: A na czacie się pojawił kurier z Irlandii. Mi już trochę dykcja siada, to jest takie ćwiczenie właśnie na dykcję. Kurier z Irlandii.
4: No ciężko się to wymawia, rzeczywiście. Ale tam podobno ich zalało teraz trochę, więc może mieć ciężko, żeby jeździć. Pewnie amfibią ma. Amfibię taką żółtą.
1: Kurierzy to zawsze coś z chipami mają.
2: Tak, w głowie mają chipy, nie?
1: Nie, no jak w New Vegas, kurwa. O, pomiędzy mną a tobą jest 7 karatów pecha.
0: Ale taki Johnny Mnemonic ze świetnego, moim zdaniem, bardzo niedocenionego filmu, to też był kurier. No.
2: Dlaczego idę stąd za dużo zamordyzmu? Jakiego zamordyzmu?
4: No, przecież ja zadzwoniłem.
0: O co mu chodzi w ogóle?
1: Co się dzieje?
0: Co jest?
2: Jesteście literalnie sąsiadami, jak to zamordyzmu.
0: Co się stało? Co się stało?
1: No nie, wiecie kiedy sąsiad...
2: Poszło te 30 osób, ale poszedł wódz, to teraz już trzeba zareagować. Jak to tak?
0: Już mam tylko 80 słuchaczy. Już nikt nie wpłaci nic.
4: Ja rozumiem, że można mówić, że gówno bo gracze, ale gówno, że za mordyzm, to się nie godzi. Przecież wódzu, przecież ja jestem drugi po tobie, żółto-czarny.
0: Wódzu, no myśmy są wolnościowce same tutaj. My
2: graj
0: wszystkie.
2: Na jakiej platformie chcesz, naprawdę.
0: My wszystkie tutaj, jak my są, to są wolnościowce w sumie my tutaj, wszystkie.
1: Całe te.
4: Jak Coleman, lewicowy libertarianin. Nie wiem, czy pierwszy mi też taką
2: chronę. Wada napisał zajebiście mądrą rzecz. Jasne, że tak, że dobrze mieć odskocznie. Codzienne sprawy ważne, ale bez dwóch zdań. Ale dobrze mieć pasję w granicach rozsądku, bo ludzie bez zainteresowań kończą jako monitoring osiedlowy.
3: Mam kartę graficzną. Znalazłem, jaką mam kartę graficzną. Słuchajcie. Co powiecie o tym, że moja karta graficzna to AMD Radeon HD 6250 280 MHz and DirectX 11?
4: Nie, no,
2: nie kojarzę takiej generacji.
4: DirectX 11 to jest już spoko karta, jeżeli chodzi o zaszłości tamistyczne.
1: Odpalisz Skyrima.
4: No?
3: No,
4: pewnie nie najmniejszych.
2: A później już były te karty, co są teraz, nie? Ta seria już później była.
1: To mi Skyrim będzie zbierał.
2: Nie, jeszcze było 7 chyba i 8 tysięcy.
3: Ja na tym komputerku odpalałem, bo to jest oczywiście laptopik malutki, natomiast odpalałem na nim na przykład takie darmowe gry, jak na przykład, chyba to się nazywało Metro, czy jakoś tak, to taka ruska gierka zrobiona przez fanów.
1: Metro za darmo? Kiedy?
3: Nie Metro, przepraszam. To Train to był chyba.
2: Błażej, przestań kurwa kokietować, tylko zadzwoń po prostu.
1: Train,
3: tak. Horrorek. Wpiszcie, na pewno znajdziecie Horror Train. To jest darmowa gierka. Albo
1: właśnie,
3: na przykład...
1: tam kup sobie na Steamie, to będzie twój kurwa, to będzie gra życia. Ty będziesz po prostu w niebo wzięty. Kup sobie Sim Traina, czy Sim Rail, już nie pamiętam, się nazywało. To jest polska gra, w której grasz jako maszynista. Masz EU07, masz Pendolino i jeszcze jakiś tam jeden pociąg i one są idealnie odwzorowane i możesz jeździć przez 500 kilometrów.
5: Pierdolę, kurwa, ile jeszcze? Kolei. Ile jeszcze mam tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną! Żeby w to gówno wbił i kurwa kręcił!
1: Tam możesz Intercity, Regio, Cargo.
2: Kurwa, co za kokietka. Błażej, dzwoń do kurwy nędzy po prostu, zwyczajnie.
0: Tutaj Artura nie dołączę niestety, Erkada, bo ma chyba mobilnego Skype'a, jakiegoś tam z przeglądarki, nie idzie dołączyć, sorry. Zresztą Artur, umówmy się, no, co ty byś tu mądrego powiedział? No, no tutaj.
4: Nie, no już źle go oceniasz. Już chciał cię przecież wysyłać statkiem kosmicznym razem z Tachem.
2: Aha, no jak masz tak krawiec wyjebany i po prostu zagadamy, chociaż dzisiaj trochę dłużej posiedzę, ale ten, ale...
0: Miej wyjebane, Zenonie, powiadam ci, Zenonie, miej wyjebane, a będzie ci dane.
2: Okej, okay. To Misiu, naprawdę pytaj na Discordzie Nocnego Rady, ja ci nie pomogę, bo wiem, że to jest specyfika makowa, jest inksza, ja o tym, na tym się nie znam. Więc musisz kogoś tam znaleźć.
4: No, na pewno mogę powiedzieć, że Wandast jest specem od monitorów, ale to już on musi sam zadecydować.
2: Ale czy pytanie, czy makowych też, nie?
4: No, tutaj ciężko stwierdzić. Ale Zenon, to tak wtrącę. Wydaje mi się, że więcej gadaliśmy na żywo niż na antenie.
2: Ja z tobą? Tak, więc no, z tobą na żywo tak przegadałem niż na antenie, to prawda. To jest jakoś strasznie duże, ale to prawda.
0: Na pewno no, gadaliście o moim komputerku na priwa, a tu Błażej dzwoni, proszę bardzo. Błażej,
4: nie. Halo.
2: O, już z kamerą.
0: Z kamerą, o.
4: Nie, no widać tylko światło.
5: Gdzie, Jezu, czemu? Nie, błagam mnie. Czemu? Nie, no,
4: spoko, było widać tylko lampę.
0: Siemu. Halo, halo, słychać halo.
3: Zaraz mi
5: przejdź. Przepraszam, czy możecie przestać się śmiać mojego głosu.
3: Zajebisty, mógłbyś haracza ściągać.
0: Mógłbyś podkładać głos pod Punishera,
2: stary, ja
0: Franka Castle.
2: I już trochę mniej chrząkam, to już niech to Misiu będzie ten tutaj sędzią, bo on zawsze
5: dobra,
2: moje spotkanie komentował.
5: Dzisiaj miałem spotkanie z laryngologiem, ale niestety musiałem się w innym miejscu stawić.
0: No szkoda, bo jednak powinieneś coś z tym zrobić w końcu.
5: Nie. Przełożę go za tydzień, ale dzisiaj akurat musiałem być w sądzie i jestem taki trochę rozbity tym całym sądem.
3: Ojejku.
5: No, Zenek zna sprawę.
2: Ja jestem zdziwiony, że to w ogóle miało miejsce, że pozwolili tej twojej twórzonie pozwolić, znaczy tam, żeby wziąć córkę do Chin, nie? To jest jakoś dla mnie niepojęte, nie? Ja myślałem, że zawsze musi dwójka rodziców się zgodzić, albo musi mieć jedno ograniczone prawo rodzicielskie. W Polsce tak przynajmniej to wygląda.
5: To się nazywa, jak to się nazywa?
2: Panzerkampfwagen 54.
5: Nie, orzeczenie zastępcze, czy coś takiego, bez wyroku. Tylko sąd orzeka, że jest zgoda i no i tyle.
0: A wódz tutaj jak coś mnie no zadziwia nas dzisiaj, bo chyba, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chyba oskarżył Błażeja o bycie przemocowcem.
2: A szuka chuja do dupy, kurde, w prawicowym stylu.
5: Przepraszam, że co?
0: No nie wiem.
3: No z takim głosem może przez to.
5: Wy jeszcze się z tego nie śmiejcie, bo ja mam naprawdę problem z tym głosem, już tak
2: będzie. Gorzej to stary brzmi jak niż jak żeśmy ostatnio gadali, to ci mówię.
4: No, na pewno to brzmi gorzej, jak słuchałem środową audycję, nie? W środę była. W środę dzwoniłeś.
3: Ale ja nie żartuję, słuchajcie, bo jeżeli on w sądzie takim głosem mówił, to ja po prostu nie widzę tej sprawy, nie?
5: Fajnie, nie?
2: Nie wierzę, że jarasz tylko tam te trzy fajki dziennie.
5: Nie. Dzisiaj to nie trzy fajki.
2: No to już wiesz, widzisz jaka jest różnica, tak? Jak nie wierasz trzech. Kurwa, no.
1: Tak nie, powiem. Naprawdę tak fajki potrafią zjechać głos?
2: Potrafią, człowieku, jasne, że tak.
1: Kurwa, ja już miałem taki moment, że gdzieś nawet kurde, trochę fajek tych wypaliłem. No jakoś niespecjalnie wpłynęło to na wybór. Nie stwardziło go.
5: Jak będziesz miał 40, to inaczej będziesz mówił.
2: No, po 30 się gwarancja kończy.
1: No mówisz.
2: No tak. No.
1: A może to zacznę właśnie palić, że mi się obniży.
2: Dużo ci się nie obniży, no. Ja jarałem, jakoś nie mam niskiego głosu, no. Niestety, jak już fabrycznie ci przyszło wysoko, to
5: będzie. Ja miałem, mi się ogólnie pogorszył bardzo, jak no, te wszystkie przejścia miałem i no, wtedy to szła no, paczka dziennie, dwie paczki dziennie.
0: Dwie paczki, no, to jest dużo, to jest bardzo dużo.
1: No to jest chuj, dwie paczki dziennie, ja pierdolę. Ja naprawdę tyle wyjarałeś?
0: Ja się mam za nikotyniarza, a palę tak 3/4 dziennie, nie?
5: No nie, no teraz trochę paliłem, no dzisiaj trochę więcej, no bo wiadomo, stres i tak dalej, ale Zenek pamiętam je w czasach, jak ta cała sytuacja doszła do skutku. No to paliłem bardzo dużo i nawet nie paliłem. No,
2: to by pasowało, żeby ci się pogorszyło od tego czasu, słuchaj. No mi zajęło, żeby tak do tego etapu, przy którym jestem, nie wiem, czy jestem do końca wytegowany. A inaczej ci to powiem. 2 lata to jest tak, żebyś dużą różnicę poczuł. To jest 2 lata, nie?
1: Pewnie jakieś zapalenie albo ten.
2: No, no ale czy on ma zapalenie z tego tytułu, że ma wysuszone i jest wysuszone gardło przez fajki i ma podrażone. Do tego. To jest, wiesz, też kwestia tego, że może ma przerwy, że pali po 3, ale ma etapy ze względu na stresną sytuację, że wypali paczkę, 2 paczki dziennie i ma całkowicie wysuszone i mu tyra po tych strunach, nie?
1: No to jest lipa.
5: No a pan laryngolog niemiecki to tak sobie obejrzał, USG zrobił i tak dalej. On nic nie widzi.
4: Wszystko polski wróć, okay. to po taniości sobie na prywaciarzu zrobisz laryngologa i będziesz miał
2: łatwiej. Sprzedaj jedno auto.
1: Bo raczej chyba suchości nie zobaczysz w tym.
5: Nawet 2 auta sprzedałem, kurwa.
2: Pogadaj stran. No, żeby ci tam zafundowała. Tran, i tak dalej, niech ci zafunduje. A Błażej, to jest ten moment. To jest ten moment, w którym mi mówisz, Zenon, kurwa, miałeś rację, żeby wziąć Wietnamkę. Przy wszystkich publicznie. Bo ci mówię, nie wiesz, Chinki, bierz Wietnamkę. Słucham cię, no.
5: Tak, Wietnamczycy to są zajebiście rodzinni, fajni ludzie.
2: Dziękuję.
5: I nienawidzą Chińczyków.
2: Dziękuję. No. Nie słyszałem, Zenon, masz rację, ale wystarczy mi.
1: Wietnamczycy za to bardzo lubią Polaków. Nie no, że ty, ale...
2: Nie, no, lubią, zajebiście lubią, przecież kurde, naprawdę to jest dla nich super destynacja. No człowieku, przecież Wietnamczycy z Polakami tak
5: mówią po polsku.
1: Nie no, bo ja znam Wietnamczyka i on prowadzi restaurację i kurde, ja miałem tak, że ja go trochę angielskiego uczyłem i miałem za friko żarcie w niego.
5: No. Dobra, ale efekt skali, nie? Bo mi Cian coś uświadomiła. Polska nie jest żadnym specjalnym miejscem dla Wietnamczyków.
2: Niestety. A szkoda. A jestem wielkim zwolennikiem tego właśnie, żeby Polska zamiast się otwierać na te jakieś różne Indie, Indie się otwarła na Wietnam i Filipiny.
1: Byle nie na tych, na Arabów. To nie, tych
2: no
1: nie.
2: Tak, tak. Wietnam i Filipiny.
1: Żydów jeszcze można wprowadzić, bo w sumie dobrze banki prowadzą, ale...
2: Ja mi się nie przejmę, oni tam jak będzie sens, to będą mnie.
5: No, ale dzisiaj to mam ten... Nie wiem, czy mam zwolnić mojego prawnika, czy nie, ale już mi nie jest to co nowego. Tak mam problem.
4: A powiedz mi, Błażej, jak to teraz będzie wyglądało? Tam miałeś jakieś, jak to się mówi, płatności związane z tą sytuacją? W sensie dodatkowe na żonę, czy nie?
5: Nie, sprawa leży, żeby ona płaciła na mnie.
4: Okej. Okay.
5: Z tym, że,
4: w ten sposób.
5: No. Z tym, że mój prawnik to jest taki, który przegrywa wszystko, co może. I mówi, że jest fajnie. No, ale po dzisiejszym wyroku, no to na razie nie jest prawomocny, także idziemy dalej, nie?
1: Idziemy zaspałem wróżę, jestem prawnikiem. Przegrywam wszystkie wyroki. Mówią, że nie można w takim wypadku pracować w prawie. Można, tylko trzeba rano wstać i pójść na tego.
5: Nie no. Czekamy dwa tygodnie na uzasadnienie, bo ono musi przyjść wtedy. Mamy dwa tygodnie na odwołanie.
6: Jeżeli mamy system, ten, który demokratyczny na przykład, to cały system chce obalić, system demokratyczny i wprowadzić.
1: No ale co to jest za liczba z tym prawnikiem, co tego nie sprawdziłeś? Co czy on teraz po prostu tak przepierdala?
5: Nie, on był okej, ale taki młody koleś, no może nie wiem, nie ma doświadczenia.
1: To trochę lipa, że młodego wziąłeś. Mogłeś jakiegoś szukać starszego.
5: Miałem jeszcze gorszego wcześniej, także. No ale to kosztuje tysiące.
1: Dobry prawnik jeszcze musi mieć trochę charyzmy, żeby w takich wypadkach to trzeba też przekonać sąd, bo to nie jest typowe takie, tylko tutaj faktycznie emocje sporo grają.
5: Właściwie dzisiaj to ja mówiłem, a nie mój prawnik. No ale chyba nie mam dobrej gadki.
1: No właśnie, to jest właśnie to cię trochę tutaj zniża ten głos. No serio, ja wiem, że to jest tak chamskie, no ale faktycznie.
5: Nie, ale w ogóle taka piękna sytuacja. Idę sobie na rozprawę i przed tą salą rozprawową stoi sędzia, stoi moja żona jeszcze i sobie tam gaworzą. Ja mówię, kurwa, o co chodzi?
1: Oni już ustalają, co idzie do sędziego, a co idzie do twojej żony.
2: Właśnie, Boże, nie bądź sobą, nie oszczędzaj na prawniku. Nie możesz tam iść do jakiegoś stowarzyszenia, kurde, moheli natryniowych i sobie pochytać z racji pochodzenia?
5: Chciałabym pokazać, jaki jest stan mojego konta.
0: A na co ty wydajesz pieniądze? Co ty tam sobie kupisz?
2: Chodzi o to, że wiesz, samolociki, a nie konta. Ale mi to. No. Pamiętaj, że tutaj dużo ludzi żyje w świecie, jak w tym żarcie o szturmerze, nie?
0: No właśnie,
2: może,
0: słuchaj,
2: może
0: Błażej,
2: go opowiedz.
0: Błażej, właśnie ubierz się w myckę i powiedz tam właśnie, pójdzie się, chciałbym coś załatwić, to zaraz załatwisz, zobaczysz.
7: Właśnie, pod dyskryminację coś tego. To jest dobry pomysł, Krawiec. Świetny pomysł.
5: Wiecie, gdzie jeszcze gadałem z tym takim respilowcem słynnym? Jak on ma? Roman.
2: Warszawski.
5: No. No to bym powiedział, że no kurwa, jakkolwiek sądy są sfeminizowane i tak dalej, w Polsce jest to chujowo wygląda, ale nie. No takich rzeczy to...
0: Ty brzmisz jak... A ty, Błażej, ty brzmisz jak taki menel alkoholik teraz, to może dlatego tak cię biorą, że o, jakieś menelisko przyszło tutaj.
5: Dziękuję. Staram się iść do lekarza i tak dalej, ale no pogarsza mi się.
2: Ty jesteś tak... stary chyba cyknięty dzisiaj, jak cię tak słyszę.
5: Nie wiem czemu. Śpiący strasznie, stary. Ja wstałem o 5 rano. Przed tą całą sprawą ja miałem stresa straszliwego. Jestem tak niewyspany w ogóle po tym całym tygodniu. Nie? Średnio funkcjonuje w ogóle ten tydzień.
0: Tak, widzicie, kobieta potrafi sponiewierać mężczyznę i go zniszczyć.
7: Cóż, jak to mawiał jeden mężczyzn, nie ma człowieka, nie ma problemu.
2: Don't put a crazy chick on your dick, czy coś takiego, jak już to było. No już pewnie, coś chyba w wodzu kiedyś już takiego wódzu rzucał.
1: Ja myślę, że za dużo ludzi wybiera kobiety po wyglądzie, a nie po...
2: To ja jestem tego samego zdania, ale... zawsze to samo mówiłem, tylko niestety nikt mnie nie słucha, bo mam bardzo ładną, ale taka jest prawda, że ludzie się po wyglądzie dobierają i no, to jest moim zdaniem kutasowa.
5: Przepraszam. Czy Lili była ładna w ogóle?
2: No nie, no obecna jest dużo ładniejsza, jasne, to nie ma dyskusji, nie? Ale tak.
0: Jak to temu Zenonowi? Jak do dzisiaj tego nie rozumiem? Jak temu Zenonowi się tak trafiło? No, jak ślepej kurze ziarno. To jest skandal. Ja bym to jakoś anulował, zakazał czegoś takiego, że... Dobrze już...
1: Do Jaworskiej, to będzie sprawa dla reportera.
4: Ja też mam bardzo ładną żonę, nie wiem o co chodzi.
5: Dzwoniłem się do mojego kolegi z TVP i powiedział, że no niestety, ale i pani Jaworowicz i tak w ogóle czekają. I cała TVP czeka.
1: No tak. Co myślicie, wypierdolą Jaworowicz?
0: P- Pewnie, tak, ona się gdzieś przeniesie na pewno, bo PO też lubi tak po prostu czystki. PO też lubi robić
2: czystki. A gdzie ty zrobiło PO czystki? Nikt nie zrobił czystek poza PiS-em, tak naprawdę. Słuchaj,
0: jak to nie? Powiem, nie? Kurwa, czekaj. jak nie? Jak PO pozwalniało 200 osób z TVP tak na dzień dobry, jak weszło.
2: Czekaj, słuchaj, bo to były takie obsadzenia stricte niemerytoryczne, tak? Że to wujek tego i tego. Ale czekaj, to jest... Ale jeżeli chodzi o gwiazdy, taki ten front, który widzisz. Pragnę zwrócić uwagę, że Jana Pospieszalskiego wypierdolił PiS, a nawet SLD nie wyjebało.
0: Jak to? A tak, tak, faktycznie.
1: Ta baba, co ona tam często się pojawia jako taka twarz TVP. Ta stara rura.
2: Holecka.
0: Chujecka, no.
1: No, Holecka. To przecież Holecka w TVP była od chuj wie kiedy.
0: Tak?
1: No.
5: Zenon.
2: Może i była, no.
1: Była.
5: Ty, a pamiętasz, że mnie jebaliście, że narzeka na swoją żonę?
2: Znaczy, to jest skomplikowana sprawa. Słusznie, żeśmy się jebali, bo żeś na nią narzekał, a inna sprawa była taka, że po chuj, że się z nią wiązał, stary. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, bo bym musiał wyciągnąć teraz detale, jakie miałem ku temu, żeby ci powiedzieć, że w ogóle po chuj, żeś z nią chodził.
1: Nie, moja wina.
0: Wyciągajcie. 97 osób słucha. Wyciągajcie, dawajcie.
1: Chłop ma ciężką sytuację, a tylko chcesz z botem mieszać. Krawiec.
0: Wszystko dla pieniędzy. Dawajcie. Suby. Kurwa.
5: No, moja wina. Nie posłuchałem się i w ogóle wszystkich, ale miałem prawo narzekać na nią. I chyba rozumiesz dlaczego.
2: Stary, spójrz na to w inny sposób, nie? Zamiast siebie i innych rozliczać, kto miał rację, kto nie miał racji. Ja też w życiu nie jestem z każdej swojej decyzji zadowolony, ale też właśnie głównie przez pryzmat kobiety ogólnie jestem zadowolony, że może na przykład gdybym w kwestii czegoś tam, powiedzmy, prozaicznie lepiej rozegrał, to bym nie spotkał tej kobiety, którą spotkałem i bym nie był tak szczęśliwy, jak jestem, a jestem zajebiście szczęśliwy, bo spotkałem tą kobietę, którą spotkałem i myślę, że ty jesteś w analogicznej sytuacji, tak? Przez różne chujowizny przeszedłeś, ale...
5: Nie do końca, bo jestem zajebiście zły dla siebie samego, że wybrałem taką matkę dla mojej córki.
2: A no stary, take it or leave it, nie? Jeżeli ona wypierdala do Chin, to jakoś sobie załatw to, że nic nie będzie, że musiał po x czasu spłacać, a jak się córce odmieni, to po prostu... Ty to z córką załatwisz i tyle, nie? Bez żadnych tam...
5: Jak będzie trzeba, to ja zrobię klima kleber i się przykleję do tego samolotu.
0: Mi się wydaje, że...
2: Rubia chcesz, nie? Postaraj się po prostu na takie wielkie życiowe decyzje patrzeć, tak jak ja patrzę, nawet porażki potraktuj jako coś, co cię do tego sukcesu doprowadziło. Oczywiście pod warunkiem, że uważasz, że ostatecznie jesteś szczęśliwy.
5: Nie, Zenek, to nie chodzi o moje szczęście. To chodzi o to, że moja córka nie dorastała w tym takim kurwa niehumanistycznym kraju.
2: Stary, no i co, oczekujesz ode mnie, kurwa, że ci powiem, że teraz wezmę, wyciągnę fiuta, strzepnę sobie i powiem, patrz, kurwa, Błażej, ty kretynie, miałem rację, tak?
0: No ty taki jesteś właśnie,
2: No, to jest zbyt poważna sprawa, żebym...
0: Aha, to w mniej... dobra. No.
2: Tak, kurwa, Krawiec, to jest zbyt poważna sprawa, ma 44 lat, a ktoś... komuś jest życie, kurde, i jego, wiesz, dziecko, to nie są równorzędne sprawy, sorry.
1: Krawiec, no po prostu leżącego się nie kopie i tyle.
0: A ja nie kopię.
1: No nie wiem, podgryzasz.
2: Tego oczekujesz, że ci powiem, że super, miałem rację, no to kurwa.
0: Ja podgryzam, owszem, ale robię to w ramach pewnej konwencji.
2: Nie, no jasne, rozumiem, nie? I wiesz... W takich sprawach miałem u wielu, wielu ludzi rację. U Etama miałem rację i nie powiem jeszcze kogo tutaj miałem rację, ale miałem rację. Nigdy, kurwa, z tego tytułu nie byłem szczęśliwy. Nigdy nie stanąłem i nie powiedziałem Oli, słuchaj, widzisz, mówiłem, że tak się to skończy, ale dobrze, ale jestem zajebisty, miałem rację. Powiedziałem, kurwa, no żałuję, że miałem rację.
1: Ale ja tam nie wiem, może ci się zdarzyło,
2: Nie, kurwa. Nie, ja nawet wobec ludzi, z którymi miałem kosę, jak były takie sytuacje, to mówię, kurwa, widzisz, No.
0: Zenon, słuchajcie, ma w gruncie rzeczy dobre intencje. No, nie chciał oswatać nawet swego czasu, no więc on ma dobre intencje. No.
5: Ja z Zenkiem czasem szedłem naprawdę na noże i bardzo się nie lubili. Nie, zawsze się lubiliśmy. Tylko szliśmy czasem naprawdę na kosę. Zenek to jest dobry człowiek.
0: Tak, bardzo.
2: To teraz mnie analizujemy i oceniamy.
0: Nie, do, no, rany, do rany przyłóż. Słuchajcie, to jest do rany przyłóż człowiek.
4: No trzeba przyznać, że jest szorstki, ale w wielu kwestiach ma rację.
0: Zenon to jest Zenon po prostu i tyle, no.
2: Nie podoba mi się to, kurwa, że miałem rację z Bożejem na przykład, tak? Jeszcze był inny osoby i nie podoba mi się to, że miałem rację. Bardzo zajebiście bym się, kurwa, cieszył, gdybym się pomylił, tak? Gdyby po prostu Błażej był szczęśliwy z tą swoją drugą żoną i to wszystko by było okej, okay, tak? A no, kurwa, tak nie było. No i co? I to nie była jedna osoba tutaj z naszego środowiska, czy w ogóle w moim życiu, gdzie ja miałem rację, że wszystko pierdolnie i pierdolnęło tak, jak to przewidziałem. I wcale nigdy za jednym razem to nie
5: było. Ale.
2: To ale. No, cieszę się, stary. Ja ci powiem tak, w twojej sytuacji najbardziej zajebiście mieć to, że ci się trafiła, kurwa, Wietnamka, nie? I to mnie cieszy. Jeżeli już mam sobie szczepnąć pod tym, że jak Zenon miał rację, to, że Zenon ci mówił, tajka Wietnamka i nic innego.
5: Dobra, moja pierwsza żona, nie?
2: Japonka, też źle.
5: Techno DJ.
2: No, też źle. Mori.
1: Japonki lubią kontrolować.
5: A jako zajebicie starają mnie wspierać teraz.
2: A no to, że tam macie teraz ten... Też jakieś tam mam znajomości w Kolumbii czy coś. Jakbyś potrzebował, to możemy pogadać, ale...
7: Nie potrzeba do Kolumbii, spokojnie. Jestem bliżej.
1: A ja wracam z dżingielkiem w takim wypadku na donaty. Moim starym, sprawdzonym dżinglem. Tylko go nie puszczę teraz, ale leci tak. Zenon szmata.
2: To mam to gdzieś, tak, kurde. To dobre. Gdzieś to mam, do cholery jasnej.
0: Ale to było fajne, bo Furiat wtedy tak czuć było tą jego ekspresję, że on faktycznie się w to angażuje. To Zenon szmata.
1: No, i tak jeszcze się... ten jego śmiech na końcu.
5: Ale wiecie co? To były fajne czasy, jak musiałem się ukrywać gdzieś tam w piwnicy. Robić te wywiady, gdzie mi się internet rwał. I
2: wywiady miały jedną wadę taką, że ty zagadywałeś gości często. Zajebisty Dobra. Gości miałeś i zagadywałeś.
0: No trochę tak, dyskrykach. Trochę tak, tak, tak. Też to wychwyciłem. To jest sytuacja, w której gość zaczyna coś mówić interesującego, a Błażej w tym momencie przerywa i tam, a ja tam prawo jazdy zrobiłem właśnie też w tym roku.
2: To, w Lublianie?
0: No, to jest ciężkie, bo to ciężko na tym zapanować, bo ja też jestem, mam parcie na gąbkę, też cały czas muszę coś gadać, ciągle przerywam, kurwa, więc to nie jest takie proste. Donejcik, 10 zł, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich. Bóg
5: zapłaci. Powiedzieć.
2: Czekaj.
0: Już, sekundka. Moi myli państwo, pozdrawiam wszystkich. Piękny komentarz, dziękujemy Oberście za dyszkę. No, przynajmniej ta dyszka, no dobrze. No, najgorsza audycja w tym roku, więc nie spodziewam się dużych donatów, ale za dyszkę dziękuję.
2: A Bierut napisał, Zenek ma w sobie coś z cygana. Ja wiem, co mam. Fajnego pindola.
0: Pięknego pindola, tak.
1: Brudnego? A, dobrze, brudnego. Prawdziwych
4: cyganów już nie ma.
0: Każdy cygan ma pięknego pindola.
1: Chyba brudnego.
0: Gdyby tylko mógł, to by z nim do trumny. Coś takiego było tam jeszcze. No, pięknego pindola. Ale czemu cygan ma pięknego?
4: Gdyby mógł, to by nosił na wierzchu.
1: Tak. Ja nie mogę. Cyganie dla mnie to jest trochę tak na równi... Nie, gorzej. W sumie gorzej. Islamistów jeszcze toleruję, ale cyganów to już, kurwa, kompletnie nie toleruję. Nie wiem, czy to jest po prostu kultura, czy co, ale nigdy w życiu nie spotkałem cygana, który był miły. Wszyscy byli takimi skurwysynami.
4: A ja ci odpowiem, że ja mam na odwrót. Jak cygan do mnie podchodzi z nożem, to ja wiem, że on ten nóż chce mi sprzedać. A jak do mnie podchodzi islamista z nożem, to... Niekoniecznie to jest handel.
5: Ja no, powiem, to już podchodzi.
0: Jak Arab przychodzi, to ci chce ożenić kosę, a cygan to sprzedać, tak?
4: Dokładnie tak. Aha. Co cygan mi to nieraz mi próbował sprzedać. Tak, cygan nieraz mi próbował już sprzedać zestaw noży kuchennych, tak. I wiertarkę.
1: A Makita ci próbował sprzedać?
4: Tak, bo... właśnie wiertarkę Makita, tak, próbował
1: mi sprzedać. Tylko, że to są kurwa podróbki.
4: Nie, pod Castoramu wyniósł.
2: No, to było legitne. Herezje idą, przepraszam. To mi się pisze, że widziałem kiedyś Ola. Ola to jest męskie imię szwedzkie, tak byś chciał to mi się wiedzieć. Na żywo na Discordia. Kamerka jej się niechcący włączyła, więc potwierdzam, niezła dziewczyna. Widziałeś, to prawda, byłem świadkiem. Mhm. Ola podobna trochę do Natalii Portman. No, chyba 20 lat temu, raczej ten... Kurwa, nie wiem, to do młodej Jennifer Connelly i czy coś takiego bym powiedział.
1: Ola, Monola.
0: Ola, plus... Ola.
3: Ola. Ja widziałem. Kiedyś widziałem, dawno temu.
2: No też, tak, to prawda.
0: A ty ostatnio zdradziłeś, że Ola przypomina trochę postać z Cyberpunka, tej...
2: Jej siostra jest do Judy podobna.
0: A siostra, a nie Ola, tylko siostra. A mi się wydawało właśnie, że z twarzy do Judy jest podobna też Ola, ale jak to siostry, no to
2: w sumie... Może trochę, nie? Jak no. Dokładnie.
1: Jestem jedyną osobą.
2: Wiesz, tylko jeszcze podobna do córki Jaszczura Jabłonowskiego.
1: Wygracie w Cyberpunka po polsku, tak?
0: Tak.
4: Mhm. A co, Wiedźmina grałeś po angielsku?
1: Po angielsku, ja nie mogę, bo ja tak lubię głos, kurde, Keanu Reeves, że ja nie mogę inaczej. To się nie da dla mnie. Ten głos jest niepodrabialny, ja wiem, że
2: jest ten koleś, który tam to zapotaje. Najlepsze jest to w ogóle, że jest ten Wiktor Wektor i ten aktor, który tam robił ten, podkładał głos jednemu NPC-owi, mu się zmarło pomiędzy dodatkiem a Cyberem i rodzina zgodziła się, żeby ten głos emulować przez AI i faktycznie przez AI był ten, Baton Rouge pisze Femke Jansen. Rozumiem, do czego zmierzasz, okej, okay, taka fuzja by była jak najbardziej, ale Femke Jansen ma troszeczkę zbyt szczupłą twarz. No ale faktycznie było coś takiego, że przez AI zrobili NPC-om w Cyberpunku Phantom Liberty głos i nikt się nie zorientował. Poczekali chyba z 2-3 tygodnie i dopiero później tego newsa puścili. Nikt się nie zorientował, że głos był dograny przez sztuczną inteligencję.
1: Nie no, wszyscy się zorientowali oczywiście, tylko nie mówili o tym.
4: Dobra, towarzysze, ja się zawijam. Z rozmowy przechodzę na odsłuch, także dobrej nocy.
0: Trzymaj się, Czektulu. Bye, bye.
4: No, ciao.
0: Wkleję tutaj Michalinę Olszańską, bo ponoć podobna do Oli, tak? A mi się nie wydaje zupełnie, bo gdzieś tam kiedyś widziałem, ale czy podobna? Nie, zupełnie nie.
2: Kobieta zmienną jest, zależy, które zdjęcie wylosujesz.
0: Ani fryzura, ani te kości policzkowe, takie kształt twarzy, nie, no to jest...
2: To ci mówiłem, że młoda Jennifer Connelly bardziej, jakby się zmorfował dwie, to by ci wyszło.
0: Ola ma taką subtelną urodę, wydaje mi się po prostu.
2: To z dupy zdjęcie tej Michaliny wziął.
0: A tu jest taka nachalna bardziej
2: uroda. No to z dupy wziąłeś to zdjęcie tej Michaliny, ale to Michalina bardzo różnie wygląda na różnych zdjęciach.
5: Nie wiem, nikt nie pozna.
3: Podaj takie zadanie. Żona Zenona, słuchacza Nocnego Radia i zobaczymy, co zrobi komputer. O.
1: AI i to jest kurwa ChatGPT, tylko taki ten testowy beta i dlatego nikt o nim nie wie, bo on jest tylko w komputerze i on sam myśli, że istnieje, ale nie istnieje.
5: A myślicie, że ktoś jest na naszym tym nocnym radiu? Kto zna jakichś dobrych prawników albo nie wiem, jakichś, nie wiem, członków Bundestagu czy coś.
1: Oj, chyba ciężko.
3: W Niemczech to chyba ciężko.
0: Był tutaj słuchacz prawnik, który mi kiedyś doradzał w tych sprawach związanych tam z Pawełkiem i tak dalej. Tylko nie mogę sobie przypomnieć.
2: A co tam u Pawełka w ogóle?
0: A bo ja wiem.
1: Pawełek z adwokatem?
2: No właśnie.
0: Pawełek to jest niezły cwaniak, niezły skurwysyn. I on tak jak mnie, to potem się dowiedziałem, bo robiłem takie śledztwo, nawet gadałem przez telefon, umawiałem się tam ewentualnie na jakieś tam działanie z ludźmi, których zrobił w chuja. Tylko się w końcu wystraszyłem, bo wyszło, że ci ludzie, których on zrobił w chuja, to takie cwaniaki są, wiecie, niezłe, nie? Gdzieś tam ze świata, takiego z półświatka, i pomyślałem sobie, kurwa, Krawiec, masz wchodzić w taki światek, gdzieś tam kombinować coś, potem się czaić na kogoś, spuścić komuś w pierdol. I ostatecznie pomyślałem, nie, to trochę...
1: Nie, no jak oni są z półświatka, to co, oni sami nie mogli się na niego zebrać, jak spierdol mu spuścić, albo nie wiem, kosa w żebra?
0: No powiem ci tak, koleś, z

0: bezpieczny, szczególnie z adwokatem. No ja mówię, nie ma co zadzierać.
1: No ale słuchaj, Błażeju, z tymi adwokatami, no to tutaj raczej w Polsce tak bardziej. W Niemczech to, znaczy ja się w ogóle dziwię, że tobie ten adwokat nie podpowiedział, oczywiście zważywszy na prawo niemieckie, bo on się tam pewnie jakoś tam różni, nie podpowiedział ci jakichś pozaprawnych działań odnośnie tego, bo jak rozumiem, chodzi ci o to, żeby mieć kontakt z córką, tak? To jest główna, że tak powiem, przyczyna sprawy.
0: A jak tobie to tam się udało, że miałeś opiekę nad córką? Ona po prostu chciała, czy coś to było
1: No
0: innego?
1: właśnie, no, no, co tam było? Nie, to jest sprawa, która trwała, ale gdybym ja nie był wytrzymały przez tyle lat, to u mnie ta sprawa zupełnie by mogła inaczej wyglądać, bo jak córa była dużą. Ja już wiedziałem, jak ona miała 12 lat, bo ona mi wprost kiedyś powiedziała w takiej szczerej rozmowie, że jeżeli się rozstaniecie, to ja będę z tobą. I ja to wiedziałem już, kiedy ona miała lat 12, tak? Natomiast powiem tak, gdybym podjął decyzję, bo źle było już, jak ona miała kilka lat, to ja oczywiście byłem przygotowany na to, że sprawę wygram tak czy inaczej. Także ze mną nie ma pitolenia się w takich sprawach. W tak poważnych sprawach, jak majątek, czy jak opieka nad dzieckiem, to ja po prostu sprawę bym załatwił tak czy inaczej, nie?
0: No a co, jakiegoś prawnika załatwiali dobrego, czy raczej sam, jak to się mówi, do tego się przygotowywałeś?
1: To znaczy nie, no wiesz, no, najprostszą sprawą byłoby wyjechanie właśnie do Niemiec na tamten czas. Dwa, przewaga budżetowa, ogromna przewaga budżetowa. Trzy, no.
2: Nie wiem, czy to widzicie, ale jak my teraz gadamy na Skype'ie, to na żywo Skype robi transkrypt, kurwa, naszej rozmowy i to wyświetla, nie?
1: Ale o co
2: Rzuciłem
1: ci
2: wam,
1: chodzi? O co ci
2: no,
1: chodzi?
2: rzuciłem wam screena, nie? Co, jak Etam gadał. Oj, teraz, ale o co ci chodzi? Proszę bardzo.
1: No
2: No
1: ale co z
2: tak,
1: tego?
2: no bo.
1: Nie,
2: No.
1: nie chcę mi się czytać tego, ale co z tego
2: Masz
1: wynika?
2: screeny, masz dwa screeny, nie? To wiesz, jest w stanie na
0: Że
2: żywo.
0: Scape wie, co mówisz. Scape wie, co mówisz.
2: Na żywo. Zobacz sobie, jak to wygląda.
1: Nie, jest
0: Ale
1: piślutek.
0: jest, wiesz, no. Discord ma to samo, też ma to, bo te AI, to jest ciekawe, widzieliście o tym, że w Discordzie jest taki bot, się nazywa Clyde, jak go zaprosicie, albo ktoś wam zaprosi go przez przypadek nawet do czatu, to on jak taka kiła z wami zostanie i on będzie, kurwa, czytał każdy czat, do którego wejdziecie.
1: Ale co z tego wynika? Bo ja tak nie do końca teraz kumam. Już może jestem pijany, ale tak patrzę, tu są jakieś wycinki
0: No,
1: rozmów
0: że
1: tutaj.
0: kurwa wiedzą, co mówisz, no mogą te informacje przekazać, przetworzyć, zrobić z nimi, co tam w sumie chcą.
1: Tak, każdy Skype, każdy, właściwie każdy komunikator dzisiaj ma speech to text i go gromadzi w bazie. Zresztą takie są przepisy notabene w tej chwili, że mają mieć to w bazie i to musi być
0: Przepisy?
1: przechowywane.
0: Gdzie przepisy?
1: No takie są przepisy w Europie w tej chwili.
0: Tam, kurwa, pierdolić Europę. A,
1: Nie,
2: czekaj, czekaj.
1: ale tak jest.
2: Aj,
1: Tak jest.
2: chuj, kurwa, cześć, dziękuję. Sprawdzam, jak to wygląda. Nie widzę swoich rzeczy, przynajmniej tutaj. Onomatopeję twoją krawiec pokazało. Moich nic. Swojego?
1: Ale co
2: Dziwne.
1: pokazało? Ja nie rozumiem, gdzie to pokazuje? Co to
2: No
1: pokazuje?
2: kurwa, mać, daję ci na czacie i dałem screeny, co ja widzę, więc wiesz, co się dzieje. Otwórz sobie czat do naszej
0: A on
2: rozmowy.
0: dlatego nie widzi swojego, bo nie będzie ci czytać
2: Tak,
0: swojego.
2: swojego nie pokazuje. Otwórz sobie czat tej grupy, której teraz jesteśmy, i tam
0: Tak,
2: masz
0: 5
2: screenę z tego.
0: złotych. Bo ja na
1: Pozdrowienia
0: przykład,
1: z
0: jak sobie
1: gorącego
0: to
1: ognika
0: włączyłem, to mi
1: kanapa
0: pokazuje
1: Sieroyana.
0: twoje.
1: Starlink ma tu bardzo słaby zasięg. Pozdrawiam ludzkich słuchaczy i redaktora
0: No, bo
1: programu.
0: jest
1: Dobra, ja
0: lokalna.
1: nie rozumiem.
2: Serio? Krawiec, żartujesz kurwa sobie teraz? Otwórz kurwa czat tej rozmowy, którą teraz mamy głosową. Otwórz
0: Dobra,
2: sobie sekcję czat.
1: no
2: Ze
1: mam,
0: mną,
1: mam, mam,
0: Krawiec.
1: uruchamiam tego twojego screena, widzę tu jakiś fragment rozmowy.
2: No.
1: Aha,
2: Tego,
1: że
2: co powiedział.
1: tak, to
2: No.
1: jest przerobione na tekst,
2: To
1: tak?
2: leci na żywo, stary, patrz. Teraz cyk, masz tu następne. O, proszę.
1: Ale gdzie to
2: Funkelnota.
1: leci? Gdzie to jest
2: Ja,
1: publikowane?
2: jak sobie oglądam tą rozmowę, to jest kurwa teraz na żywo normalnie, no.
1: Ale
2: Widzę tu
1: jak
2: się.
1: se, gdzie se
2: Ja myślę.
1: oglądasz? Co uruchamiasz? Gdzie?
2: Piździe, kurwa, no na litość boską. Po prostu jak sobie oglądam okno naszej rozmowy, to mam cały

0: Transkrypt na żywo.
1: No bo
0: Gdzie...
1: jest opcja Skype i ona się nazywa Closed Caption, można ją uruchomić.
2: A to ja nie znam tej opcji, no kurwa, no takie oczywiste, że każdy zna wszystkie
1: nie,
2: opcje.
1: No, no też mówię, że no czemu mnie powiedzieli, że to są po prostu napisy Closed Caption, nie?
0: Ja mówię mu, że jest transkrypt na żywo rozmowy, leci w czasie rzeczywistym transkrypt naszej rozmowy.
1: W opcjach ustawić.
2: Ja pierdolę, to jest dziwne jakieś.
0: No, czy, proszę. Proszę bardzo, patrz. Kolejny screen, patrz, co ci daje. O, półkierówka, zobacz sobie.
1: Dobra, Zeno, spokojnie, to każdy program.
2: Ale czemu to tak ktoś to publikuje gdzieś, co ja mówię?
1: Nie
2: w tekście.
1: Znaczy, nie,
3: To zrobił Zenek teraz, no po prostu, no w tej chwili, bo możesz sobie włączyć nawet nie tyle transkrypcję tego, co mówisz, ale łącznie z tym, że to będzie transkrypcja na inny język, nawet w innym języku.
1: Czy to nie jest przypadkiem transkrypcja lokalna też, nie?
0: Nie wiem, czy jest lokalna, nie wiem, jak to działa, nie podoba mi. Jakby to była lokalna, to moja karta graficzna musiała fest napierdalać, tak?
1: Nie, coś, ty przecież transkrypcja lokalna.
0: Robiłeś kiedyś transkrypcję wideo albo MP3 na karcie graficznej? Robiłeś czy nie? Tak czy nie? Robiłeś czy nie?
1: Nie.
0: Nie robiłeś. Okej, dobra, zrób to, pogadamy, ile czasu to zajmuje.
1: Nie, chodzi o to, że Google już ma takie technologie, że ja wierzę, że to można lokalnie zrobić w miarę niskim kosztem. Przecież na telefonie już da się.
0: Czy robiłeś coś takiego? No okej, okay, jasne, ale to wiesz, stary, ja to robiłem na modelach pod karty graficzne i to tak w locie by nie działało raczej za bardzo. Znaczy, może i by działało, ale nie wiesz, że aż tyle się daje kartę, wiesz, siły obliczeniowej.
1: To może być uproszczony jakiś model, kurde.
0: Jest
1: no.
0: Uproszczony? Czy zobacz sobie, co on wypisuje.
1: To jest nieistotne, bo jeżeli ktoś by chciał, to pewnie mają takie rzeczy. I raczej nie wierzę, że im te transkrypcje są potrzebne. Nie wiem na chuj komu potrzebne na przykład to, że nie wiem, ja tam sobie gada o tym, jaki rozstaw torów ma tramwaj.
3: Nie. No to akurat
0: to już oni sobie sami wyliczają, co im jest potrzebne, no. Na podstawie słów kluczowych i
1: ja się pytam, a po co się zalewa alkoholika etam?
3: Nie mam pojęcia.
1: Właśnie, czy jesteś słabym maszynistą, bo nie wiesz.
0: Wiesz, tu już problem polega na tym, że to oni sobie ustalają, nie? Co jest przydatne, a co nie. Chodzi o to, że są w stanie rzeczywistym te wszystkie dane gromadzić.
1: Ten alkoholika zalewasz po to, żeby opary były z tego alkoholu. I żeby ci nie zamarzły płyny hydrauliczne, żebyś mógł zahamować jakieś zima.
4: Także jest bardzo niebezpieczny dla systemu, dlatego jego aresztowanie było
0: bardzo trzeba zrobić
4: test
0: Wojtkampfa. No właśnie,
4: na rękę systemu.
0: Jest sobie żółw, leży na plecach, co z nim robisz?
1: Nie, napierdalasz. Nie, no co za pytanie, no kurde.
0: A jakbyś oglądał Łowca Androidów, to byś wiedział jakie.
1: Nie wiem, ja nie oglądam serialów. Ja jedyny serial, który teraz zacząłem oglądać, to Doktora House'a, bo wróciłem znowu do tego serialu, bo go lubię.
0: Okej, okay. Ja sobie wyłączę te closed captions, za bardzo mnie to schizuje. Powiem tylko tyle, że Łowca Androidów, tak jak to już Krawiec kiedyś powiedział, jest zajebiście się różni od książki Naga. I polecam i film, i książkę. Naprawdę, po prostu. Są świetne.
2: To prawda. Książka jest inna. Tam główny bohater właściwie marzy o tym, żeby sobie zdobyć prawdziwe zwierzę na własność, żeby mieć coś takiego naturalnego, prawdziwego, zwierzątko.
0: To mi się pyta, co to za program Mowawi. Nie wiem, ja po prostu mam model językowy i korzystam z tego, że mam dobrą kartę graficzną.
1: A to nie jest tak, że
3: to jest firma polska produkująca program.
1: Ja kupiłem tam sobie takie opcje.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja odbę po prostu na modelu językowym i na sensorach.
1: Nie znałem nawet ten program, cholera, co go używałem. Można, jak zaczynasz mówić, to on ci na przykład zamienia na Baracka Obamy albo kogoś tam innego. I to w miarę w czasie rzeczywistym.
2: A ja kiedyś w grze do gry komputerowej zaprojektowałem, narysowałem postać wzorowaną na Baracku Obamie i przy publikacji na serwisie Play wyskoczył błąd, jakby zastrzeżenie, że po prostu sprawdzili tą grę i że nie możemy zrobić takiego czarnoskórego bohatera, który przypomina Obamę i że trzeba go zlikwidować. I dostałem taki prikaz od autorów, że muszę wywalić tego Obamę, nie? Że wywalamy go po prostu. I okej, okay, no i dopiero wtedy przeszło.
1: A jakby Donald Trump, który idzie do więzienia, to jest okej. Okay. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się mimo wszystko, że polityka w USA jest strasznie, kurwa, skrzywiona w jedną stronę od dłuższego czasu. I to tak widać bardzo.
0: Okno Overtona. Ja idę spać. Nie,
1: może mi się tak wydaje, może, ale kurwa, to też wiadomo, ci republikanie na pierwszy.
0: Michał Górski rozumie, jak rozmówca załatwia opiekę nad dzieckiem, skoro z prawa.pl wynika, że PL rodzice są tylko opiekunami prawnymi, a nie rodzicami. Jakie kurwa, aha, bo on do Bożeja pewnie bił. Rozmówca nie jest Polakiem. W sensie na potrzeby tego problemu nie jest Polakiem.
1: No właśnie.
2: Jest niemieckim Żydem.
0: Polskiego pochodzenia.
1: W kondominium rosyjskim.
0: Tak.
2: Gejem.
1: No jeszcze. A, to od
0: razu... Narzędzie oparte o AI, które robi transkrypcje na wysokim poziomie w wielu językach, to Whisper AI. No tak, no dokładnie tego używam. Tak, Whisper AI używam. I tam sobie wybierasz model językowy, niski, wysoki, zajebiście wysoki, znaczy i ten... To ci działa względnie tego, ile masz RAMu na karcie graficznej. Ja mam 12, niestety. Nvidia, ty kurwa. Teraz niby 4070 super wyjdzie i podobno mieć 16. I bardzo się przydało do modeli językowych, ale chuj. Trochę to trwa. Muszę sobie przeliczyć, czy to w czasie rzeczywistym by przeszło. W sumie chyba by przeszło, nie? Ale nie wierzę, że aż tyle siły po prostu leci ten. Po prostu leci, żeby Skype to robił. Kurde.
3: Ja ostatnio... Wideo, które pokazywało...
1: procentowo pewien i nie będę się na tym opierał.
3: Wideo, które pokazywało jakąś stronę, już teraz nie pamiętam jaką, tylko to była aplikacja do pobrania na komputer i gościu mówił i jak gdyby najpierw sobie zeskanował twarz,
0: tak? Mordę, tak?
3: I w czasie rzeczywistym w komunikatorze mógł wrzucić jak gdyby, mówił w innym języku. Zupełnie, nie?
0: Tak, tak. A nie, to nie było w czasie rzeczywistym. To on tam pokazał postfaktem nagrywania.
3: A, no, no to wyglądało tak, jakby tam pokazywał, że to
0: w komunikacji. Może, słuchaj, może, tylko tak całego nie oglądałem, może jest taka opcja, żeby to w prawie rzeczywistym czasie szło. Czy w czasie rzeczywistym całkiem mam poważne wątpliwości.
1: Ja powiem wam, że gdyby zrobili implanty do oczu, że możesz widzieć napisy w czasie rzeczywistym do tłumaczenie, nie? Tego, co ludzie mówią, ja pierdzielę, jaka to byłaby opcja życiowa.
0: Napisy możesz, nie?
2: A ja wymyśliłem dzisiaj super wynalazek. Myślę, że nawet może to przebić nóż, gorący nóż do smarowania masła, podgrzewany nóż. Ale nie wiem, czy zdradzać. Wymyśliłem, dobra, to jak naciskacie, to zdradzę. Chodzi o to, żeby można zrobić taką usługę, że człowiek nosi przy sobie taką wirtualną wizytówkę, znaczy gdzieś tam nie wirtualną, po prostu normalną wizytówkę, dzięki czemu można zobaczyć na smartfonie przy pomocy tam rzeczywistości rozszerzonej, że to jest grafik. Na przykład patrzysz na krawca i ci się wyświetla te dane, które ten ktoś udostępnił. Że ja udostępniłem, że jestem grafik zajebisty, nie?
1: Nie użytkownik.
3: Mam. Wiem, jak to zrobić. Obowiązek noszenia opaski na ręku z QR kodem, który skanujesz sobie po prostu.
0: Super, to tak jak w tym, jak Sheldon w Big Bang Theory wymyślił, jak zgadnąć, która karta jest ta specjalna, nie? I robi bibidi babidi pu i tak RFID robi tak pik. Każda karta miała taki wielki chip RFID, nie? I on tak robi tylko pik. Bardzo.
1: Ja mam nadzieję, że PESEL-e zostaną wypierdolone i zostaną zamienione na te kody QR-em obywatela. To byłoby dobre.
0: Co ty pierdolisz? Przecież kod QR to jest tylko sposób prezentacji.
1: No, ale mówię, mogliby właśnie nie używać PESEL-i, tylko faktycznie...
0: Dlaczego?
1: Użyć jakiegoś dobrego hasza albo
0: to czegoś. Nie robi różnicy żadnej, no czy to jest później dalej, to jest inna sprawa, to jest tylko taki entry point, nic więcej. To jest login, po prostu. login.
1: No może, ale uważam, że PESEL-e są trochę takie mało nowoczesne.
0: A, no, czy... wręcz przeciwnie, jeżeli wziąć pod uwagę algorytm wyliczania PESEL-a, to jest zajebiste, cały czas, od początku do końca. To jest zajebiście wyliczony login. Login i tyle. Nie, no co ty opowiadasz?
2: A są jakieś serwisy do założenia sobie portfela Bitcoina, które nie wymagają informacji o tym, ile zarabiam, kogo znam, kurwa, jest... gdzie byłem ostatnio.
1: Po co ci ten Bitcoin?
2: Co?
1: Bitcoin zabiera w donacjach.
2: No tak, bo ktoś mi obiecał, że da. Sorry.
0: Przepraszam, idę na rekord. Zostawiam tutaj... Excuse moi, chciałem przed pierwszą się ewakuować, żeby nie było, że to pierwsze siedza. Etamidesa i Etamidesa młodszego. Tutaj bym chciał zostawić.
2: A bo ty musisz, bo śmieciarze w sobotę też pracują. Tak,
0: dokładnie tak. Jestem śmieciem i muszę śmiecie wyrzucić.
1: Ale przypominam, bo wszyscy zapomnieli, że można sobie po prostu aplikację pobrać, która fizyczny portfel Bitcoin robi na twoim komputerze i wtedy żadnych danych nie musisz podawać. Po prostu masz fizyczny portfel i tam ci wyślij kasę.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam w niedzielę na kanał przy mikrofonie. Jakoś tam będzie zajawka za niedługo, jutro, pojutrze. I sobie pogadamy o grach. O. A co z najmniejszym będę wysyłał zaproszenie na priwie. Gdzieś tak późne popołudnie.
2: O, to czekam, Z najmniejszym to czekam.
0: Też, tak. No, dostaniesz, no i żebyś później nie kokietował. O, ja nie zadzwonię, bo coś tam. No. Bo taki mam plan, żeby było narzekanie. Przypuszczam, że Red Dead narzekał, no to liczę na to.
2: No, trochę tak.
0: No.
1: Które gier się boję, bo już nudne. Tak mało gier grałem, że nie mam już nawet co...
0: Dobrze.
2: Nudna. Co jest? Co tu się stało? Co tu się rozłączyło? Ale to co, Zenon rozłączył wszystkich? Co to się stanęło? Przecież on nie ma uprawnień.

No, ciekawe, ciekawe. Dobra, ja też już sobie idę. Nie ma donate'ów. 5 zł od ptacha, nie ptacha. Za 5 zł nie dziękuję. No dobra, dziękuję, no, dziękuję. Dobrze. Tutaj. Pas Oriona, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. No to dobrze, to będziemy kończyli w takim razie. Idę sobie spać. No, Zenon rozłączył wszystkich, słuchajcie. No. Najgorsza audycja w tym roku, jeśli chodzi o donaty. Niestety. Ale nie taka zła, jeśli chodzi o treść. Wypiję do końca drinka. Już tu niewiele zostało. Też już jestem pijany. Zapalę sobie kiepa, bo z tych waszych donate'ów to nawet na fajki nie ma. No, to sobie zapalę kiepa. No, kończymy. O, już szef się pojawił. Kończymy, kończymy, tak, tak, kończymy, no. Bo on zawsze jest za tym, żeby kończyć już. Nawet na początku audycji też jest za tym, żeby kończyć. No. No, kij wam w nery, skąpiradła wstrętne. Jakiś wardęga, druid, to sobie coś tam weźmie na języki innych, ploteczki, nie? I ma tam 100 zł, 200 zł, 500 zł, 5000 zł. Kochamy cię, Sylwestrze. Jesteś wspaniały, ty jako jedyny wyjaśniasz. I tam 2000 zł, nie? Donate. A on nawet nie podziękuje, nic, tylko tam, no. Dobrze, przejdźmy do Dubiela. Dubiel 5 lat temu beknął. No. Ale kij z tym. Ja nie muszę być bogaty.

Nie będę nic przypominał tutaj, że można wysyłać donaty, nawet jak nie ma audycji, a i tak zostaną odczytane. Nie będę przypominał. To jest nieważne. To jest nieistotne. Ja sobie sam zarobię.

No dobra, to kończymy w takim razie audycję. Co tu piszecie? Nic ciekawego, dobra. No to do usłyszenia w takim razie. Hej.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie po krótkiej przerwie spowodowanej przeróżnymi zdarzeniami losowymi. Jeszcze dzisiaj wiele rzeczy może wybuchnąć, ponieważ ciągle nie jestem, to znaczy może i na swoim kompie, ale nie na tym moim głównym, podstawowym, z którego korzystam na co dzień, z którego korzystałem do wszelkiego rodzaju audycji. Jest cały czas w naprawie, jutro rano dopiero trafi do moich rąk, więc parę rzeczy może pójść nie tak. Mam nadzieję, że się wszystko nagra, mam nadzieję, że wszystko działa. Dajcie znać na czacie, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku, czy poziomy są wyrównane, ponieważ mam przed sobą trupa, który ma jakieś 10-11 lat, który sobie właściwie wziąłem jako kocie. Godzina 21, kotu się zbiera na miauczenie. Chodź tu, kot. Chodź, zrobisz sobie własny show robię. Pogadasz, no? Teraz sobie możesz pogadać z mocników. Patrzcie, jaki mały, nagle rozmowny, jak go podciągnąć pod mikrofon. Natomiast kot w ogóle jest przyczyną tej całej mojej awarii. Pozdrawiam wszystkich teoretyków spisku, którzy twierdzili, że to jest niemożliwe, żebym miał jeden komputer. Jak to wczoraj właśnie rozmawiając z profesorem, czy przedwczoraj z profesorem Leniuchem, stwierdziłem, że ciekaw jestem, czy wy macie jakieś takie podwójne urządzenia typu pralki, typu kuchenki, typu dwie wanny, typu dwa bojlery. Bo rozumiem, że o ile można, powiedzmy, mieć jakiś low-endowy komputer, na którym zwyczajnie nie da się polegać, bo takie rzeczy się zdarzają, natomiast to jeszcze nie jest powód, żeby kupować coś, co wcale jakoś tanie szczególnie nie jest, tylko po to, żeby, świat się nie zawalił, tak? Świat się nie zawalił tylko dlatego, że nie miałem dostępu do komputera przez kilka kolejnych dni. Mój pracodawca oczywiście musi mi zagwarantować przecież komputer, na którym będę pracował, wobec czego w żaden sposób się to źle na mnie nie odbiło, a sam mając do czynienia do... Kocie, zamknij się, no. Zachciało mu się uczuć dokładnie w tym momencie, kiedy po raz kolejny zasiadłem przed mikrofonem. Słuchajcie, no jest telefon, jest konsola, także naprawdę dziwię się, tak? No rozumiem ludzi, którzy sam też miałem kiedyś kilka komputerów, natomiast szczerze mówiąc nic szczególnie straconego nie zostało, szczególnie, że słuchajcie, no w dzisiejszych czasach nasze telefony,

0: Telefony komórkowe potrafią tak dużo, że no dobra, no okej, nie byłem w stanie nadawać oczywiście, ale żeby na co dzień nie być jakoś wykluczony cyfrowo, żeby sobie, nie wiem, być w kontakcie z ludźmi, żeby odbierać pocztę, żeby korzystać z usług bankowości i tak dalej, bez problemu. A w ogóle jeszcze, skoro jesteśmy przy temacie kotów, kocie, chodź tu. Przyczyną, dla którego mój laptop, w ogóle pierwsza najistotniejsza rzecz to jest to, że nie byłem w stanie przez bardzo długi czas zdiagnozować, co tak naprawdę się stało. Pamiętam w weekend majowy, dokładnie 3 maja, jakoś wieczorem komputer samoczynnie mi się wyłączył. Okej, to było dość dziwne, chociaż przez kilka bitych dni robiłem na nim pewną konkretną rzecz. I dosłownie nie wyłączałem go nawet na chwilę, a że dzień był dość ciepły, stwierdziłem, że maleństwo się przegrzało, no i zapragnął sobie się zgasić na chwilę. No okej, następnego dnia poszedłem do pracy, włączyłem go jak gdyby nigdy nic, wszystko pod kontrolą, wszystko działa, wszystko ładnie, pięknie, minęło trochę czasu, wyłącza się. Okej. Włączyłem go, popracował mniej więcej połowę tego czasu, czyli po pierwszym włączeniu popracował tam 4-5 godzin, następnie popracował sobie 2-2,5 godziny, zgasł, wyłączył się, poddał, kurde, coś jest nie tak. No i zaczynam kombinować, diagnozuję kawałek po kawałku, zaczęło mi pokazywać jakieś błędy w pamięci, wyciągnąłem fragment, jedną kość pamięci, ale... Pochodziło 2 dni, po 2 dniach znowu, w losowym momencie, wyłącza się. No dobra, poddaję się, słuchajcie, naprawdę padłem, odstawiłem go w piątek do certyfikowanego serwisu, no bo też, bądźmy szczerzy, że tak troszkę szef bez butów chodzi, można powiedzieć, byłem w głębokim szoku, że nie byłem w stanie, to nie jest powtórka, furiacie, są luźne gadki dzisiaj. Na razie rozmawiamy o kotach w starciu z komputerami. Oddałem Maca do serwisu. W poniedziałek albo we wtorek, w poniedziałek jeszcze do nich dzwoniłem, tam dokładnie opisałem, co się dzieje z tym komputerem. We wtorek dzwoni do mnie koleś z serwisu, pyta, czy ma pan kota? No mam. A co? Słuchajcie, co się stało? Kot jak to kot gubi sierść. Kocie! A wiecie, to jest... Nie wiem, czy dobrze to słychać.
1: Kocie? No teraz daj głos. Miliony słuchaczy cię słyszą, no.
0: To jest w ogóle dość ciekawe, że koty mają to do siebie, że one miauczą tylko i wyłącznie dla ludzi i tylko i wyłącznie do ludzi. Koty między sobą nie miauczą, a miauczą dla ludzi właśnie na takim płaczliwym tonie zbliżonym do tonu dziecka, widząc, że my na ten ton reagujemy, widząc, że my po prostu pozwalamy, zajmujemy się nimi w momencie, kiedy zaczną tak właśnie płakać, tak jak mogliście pewnie przed chwilą usłyszeć, no nie ma zmiłuj, coś tam musi się w głowie przestawić. I koty miauczą tylko i wyłącznie do ludzi, nauczyły się nami manipulować, nauczyły się w jaki sposób, jakie dźwięki z siebie wydać, żeby zwrócić na siebie uwagę, tylko i wyłącznie. No ale wracając do tematu, kot gubi sierść, to jest naturalne. Każdy, kto kiedykolwiek widział kota, kto kiedykolwiek miał kota kiedyś na kolanach, zauważył, że potem połowa tego kota została mu na kolanach, a jeżeli ktoś ma kota, to spokojnie może stwierdzić, że tydzień posiadania takiego kota przez kot przez tydzień zrzuca więcej sierści niż sam waży i można... Siermierka miałczenie, furiat, kurde, wygrałeś internety tym... Futro, które oczywiście się osadza. No, kot lubi łazić. Komputer jest ciepły, komputer jest przyjemny, więc kot będzie lubił łazić po klawiaturze. No i tutaj niestety mój błąd, że bardzo często pozostawiałem laptopa otwartego, zwyczajnie nie widząc nic złego w tym, że kot się uwali na nim. Jeżeli laptop jest na przykład wyłączony, no to nie widziałem nic zdrożnego w tym, że kot sobie po prostu klepnie. A, jeszcze jedna istotna rzecz, słuchajcie, w tym kompie nie udało mi się skonfigurować Skype'a niestety, więc dzisiaj będzie bez Skype'a, jesteśmy tylko na czacie i widzę, jesteśmy w kontakcie tylko przez czata. Niestety nie można dzisiaj zadzwonić, bardzo mi przykro, no ale cud, że udało mi się Cud, że udało mi się w ogóle skonfigurować tego trupa tak, żebym był w stanie nadawać w jakiejkolwiek formie. Nie będzie też przerw muzycznych, bo nie mogę sobie odtwarzać z drugiego mikserka, no ale będziecie, także jesteście skazani na moje i mojego kota miauczenie. A my wracamy. Fryzjerki mają włosy w żołądku, ponoć, pisze Siunia. Nie chce mi się w to wierzyć, ponieważ włosy w kocim żołądku, które się kłączą w takie kulki, kłaczki, zwane potocznie, czy w zasadzie profesjonalnie, bezoarami, które są potem zwracane przez owe koty, biorą się tylko i wyłącznie z tego, że te koty liżą swoje futro, czyszczą się w ten sposób, więc nie bardzo jest możliwe, żeby fryzjerka, która nie oblizuje głów swoich klientów, miałaby ryzyko, że faktycznie trafią jej jakiekolwiek włosy do żołądka. No ale wracając, tak, czyli mamy sierść i mamy klawiaturę i już wiecie, w którą stronę to idzie. Natomiast przypomnę wam, że ten komputer wyłączał się w losowych momentach. Czyli mamy sierść, która bardzo szybko trafiała między klawisze, pod klawisze, jako że sierść to mięciutka, cieniutka, fajniutka, i okazało się, że od zwykłego korzystania z klawiatury, ilekroć się wcisnęło przycisk, no to jakaś siła była...
1: Miau, chodź tu.
0: Dziś tak, szermierka miauczeniem. Okay. Nie, no dobra, nie będziemy w ten sposób. Najpierw ponoć, potem, że naprawdę to jest fakt. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Jeżeli jakaś fryzjerka oblizuje swoich klientów, no to widocznie może tak mieć. Natomiast tak, uderzając w klawisze, powodujemy powstawanie pewnej siły, tak? Która tam jest sprężyście odbijana i tak dalej. Natomiast musimy fizycznie ścisnąć klawisz tak, żeby on nam zatrybił i później sygnał. Doszło do małego zwarcia, przeszło to do komputera, no i te wszystkie małe kocie włoski, słuchajcie, zaczęły się oczywiście rozdrabniać, bo biorąc pod uwagę, że z komputerów korzystam bardzo dużo, ze względu na pracę, ze względu na hobby, ze względu na to, że to jest po prostu jakieś tam fundamentalne, podstawowe narzędzie, z którego każdy z nas bardzo dużo korzysta, a klawiatura jest jednak takim moim, powiedzmy, fundamentem, tak? Z myszy prawie nie korzystam, przede wszystkim z klawiatury, więc ta klawiatura jak najbardziej ostro dostaje. Jak on, kurde... Przepraszam was, ale to naprawdę irytuje, jak on tak płaczliwie. Nie wiem, czy słyszycie, nie wiem, czy słychać. To powinno być słychać, no ale chodź tutaj, pomiałcz jak człowiek do ludzi, a nie. Tam się gdzieś chowa z tyłu pokoju i miałczy. W każdym razie...
1: Tak.
0: Okej, zaraz będą skoki. Zaraz się wypierdzieli do swojej miski z jedzeniem. Trafił. Ma coś takiego, że sobie uchyla szafę, następnie włazi na łóżko i wskakuje na taką górną półkę na tej szafie, no ale... Okej. W każdym razie, wracając do tematu, po prostu luźne gadki rozluźnione przez kota. W każdym razie włosy te, które dostawały się cały czas pod klawiaturę, kiedy kot korzystał z komputera, były rozdrabniane przez moje stukanie w klawiaturę. No i co się później stało? Jeżeli mamy laptopa, zamykamy go, wrzucamy do plecaka, ten laptop się trzęsie, obracamy nim na wszystkie strony, wkładamy go pod kątem, wkładamy go z boku. No chodzę nie z taką teczuszką, tylko że z takim miejskim plecakiem. Jest to dla mnie dużo wygodniejsze, więc czasami sobie wkładam tego laptopa z lewej strony, czasami z prawej strony i te wszystkie rozdrobnione włoski, one się rozprzestrzeniają po całym laptopie, robiąc taką lekką warstwę włosów w zasadzie takiego kurzu kociego na wszystkich elementach komputera. Oczywiście nie byłoby problemu, ponieważ w komputerze zasadniczo mamy dość niskie prądy, dość niskie napięcia. A jednocześnie to futerko było na tyle drobne, na tyle bezproblemowe. Okej, ucichu, to jest dziwne. Coś zaraz mi skoczy na plecy. Jeżeli umrę, to pamiętajcie, Dobra, dobra, nieważne. Dziwnie tak. Też się stęsknił za audycjami zazdrosnie. No w każdym razie. Zasadniczo mamy tam małe, niewielkie prądy, które za bardzo nie będą nawet reagowały z tym futrem, tak? Nie mamy mamy oczywiście procesor, który bardzo się grzeje. No i mamy nasz podstawowy problem, czyli zasilacz, czyli coś, gdzie dostaje się do komputera najwięcej prądu podczas całej jego pracy. I zasilacz, który bardzo często jest powiązany niemalże jeden do jednego z przyciskiem włączenia komputera. No i tam te napięcia są naprawdę duże. Co się stało, moi drodzy? Ten koci pyłek osiadł na stykach przycisku power, odrobinkę się przypiekł. Kojarzycie, jak na pewno spotkaliście się z tym, jak komuś się włosy przepiekły, czy to był nieostrożny nad ogniskiem, czy po pijaku odpalał sobie fajkę od miotacza ognia, czy od kuchenki gazowej, czy coś takiego. Raz, że to jest taki charakterystyczny smrodek, na szczęście tego nie doświadczyłem, ale faktycznie włosy potrafią być palne i się robi z nich taka jakby papka. I ta papka, ilekroć się rozgrzewał komputer, a od przepływu prądu oczywiście ta temperatura wzrastała, powodowała losowe zwarcia i w efekcie, jeżeli dojdzie do losowego zwarcia, którego się komputer nie spodziewa, no to komputer się wyłącza, żeby przypadkiem nic złego się mu nie stało. Natomiast spustoszenie, jakie poczynił w moim komputerze, kosztowały mnie 350 zł plus kupno trupa laptopa, z którego teraz nadaję. Także jeżeli macie jakieś drobne napiwo, to polecam PayPala albo numer konta. Jeżeli ktoś miałby ochotę się dorzucić, to bardzo proszę. Ale jak mówię, wracam na antenę i wracam na antenę z pełnym przytupem. Pojawił nam się w ogóle nowy nadający wczoraj, Androny profesora Leniucha, profesora uzurpatora, który w swojej audycji jeszcze nie odsłuchiwałem, niestety. Miałem frana go odsłuchać wczoraj, ale wczoraj zaraz wam powiem, co też się stało, ponieważ miałem być w domu około 8, a dotarłem koło 22.30, jak profesor akurat wchodził na antenę. No ale widzicie, mamy nowego nadającego, więc jak w radiu jest, widzimy. No ja miałem przestój, ale teraz wracam z pełną mocą i będzie mnie dużo. Jeżeli mnie nie lubicie, to jest czas dla was. Naprawdę polecam. Natomiast pierwsze i najważniejsze, co możecie zrobić, jeżeli wam, nie wiem, nie odpowiada, no zwolniło się troszkę tak, kuźniarna z kuźni wojowników nie dzwoni, nie pisze, nie wiem, co tam się dzieje. Z tego, co wiem, to jakoś tupnął nóżką i już go 2 czy 3 tygodnie nie było. Także, że tak powiem, miejsce na antenie jak najbardziej jest, moi drodzy. Jeżeli macie jakiś pomysł, to jak najbardziej zapraszam. Technicznie myślę, że spokojnie się dogadamy, pokażemy wam, w jaki sposób nadawać. A jeżeli nie będziecie mieli, jeżeli nawet chcecie tak, nie wiem, nawet troszkę bez pomysłu, ale macie tak, nie wiem, czasami lubicie zadzwonić do radia, pogadać, no tutaj pozdrawiam Błażeja, naszego komunistę, który zgłosił się z takim pomysłem jakoś w zeszłym tygodniu. Niestety brak komputera mnie rozłożył w międzyczasie. No ale jutro już swoje maleństwo powinienem od rana odebrać, jeżeli coś się jeszcze skiepści, bo już go miałem odebrać dzisiaj, miałem go odebrać wczoraj, ale wczoraj w ogóle wracając do domu, byłem po prostu świadkiem pewnego wypadku po drodze i spędziłem bardzo romantyczny wieczór na policji, składając zeznania, ponieważ było dość to na tyle podejrzane, że przysiągłbym, że to wypadek, w którym został potrącony pieszy na parkingu. Przysiągłbym, że to potrącenie było w 100% celowe przez kierowcę, ponieważ sytuacja miała się tak, że jakaś parka właśnie zajechała na parking w centrum miasta, wrzeszczeli na siebie do tego stopnia, że słyszałem ich przez słuchawki, czekając na tramwaj, co nieczęsto się zdarza, więc no, że tak powiem, jednym okiem, taka jakaś nasza podglądacza natura, stwierdziłem, że no przyjrzę się, tak, no i do czego doszło, dziewczyna wyszła z samochodu, zaczęła iść w swoją stronę, no a w tym samym czasie samochód ruszył dość boleśnie ją potrącając. Także, no nie wiem, naprawdę nie lubię, że tak powiem, dziwnie jest, ilekroć się człowiek wpieprza między wódkę i zakąskę, natomiast to też na pewno nie jest sposób na rozwiązywanie jakichkolwiek konfliktów. Tutaj przypomina mi się taka rozmowa z moim znajomym dawno, dawno temu, który opowiadał o historii, dosłownie powiedział, że jeżeli widzisz kobietę, która jest okładana przez mężczyznę pięściami na ulicy, to naprawdę, wiesz, wezwij służby, ale się nie wpieprzaj w to, bo jeżeli dochodzi do tak skrajnej reakcji, do tak skrajnej sytuacji z jego strony, to prawdopodobnie jest za tym coś tak niesamowicie chorego, że to doprowadziło do tak popieprzonej, do tak impulsywnej sytuacji. Także natomiast to, co widziałem wczoraj, no koleś w aucie, który, to już nawet człowiek, który przynajmniej, nie wiem, podniesie pięść na drugiego człowieka, no liczy się z tym, że dostanie po ryju, ewentualnie będzie miał wydrapane oczy, tak? A jeżeli ktoś używa do tego samochodu, to nie dość, że to jest psychopata, to jeszcze do tego skurwysyn, a na końcu i przede wszystkim zwyczajny tchórz. Zwyczajny tchórz, który się zamyka w stalowym pojemniku i myśli, że jest Bogiem i że mu wszystko wolno. I jednocześnie używa tego narzędzia do tego, żeby zrobić drugiej osobie krzywdę, tak? Także, no nie wiem, tak zajęło mi chyba 2,5 godziny. Nie uciekł. Został zastawiony przez taksówkarzy, którzy byli niedługo. Ja zadzwoniłem na policję, tam jeszcze dwóch taksówkarzy zadzwoniło na policję, nie bardzo miał możliwość pojechania. Karetka przejechała bardzo szybko, policja trochę później, natomiast składanie zeznań, bo tam było nas w sumie czwórka widzów, że tak powiem, postronnych, bo dziewczyna trafiła do szpitala oczywiście. Koleś został, z tego co wiem, zatrzymany na 48 i nie wiem, co dalej będzie. Jeżeli coś się będzie działo, to będę was informował. A oprócz tego jeszcze zrobiłem na sam koniec tuż przed powrotem dobry uczynek. Tak, to było w ogóle 22:50, jak podchodziłem do swojego mieszkania, no i stał taki Nissan Patrol na parkingu z zapalonymi światłami. Jakiś tam oblepiony, jakiś taki widać, że firmowy wóz z reklamami i tak dalej, nie? Z jakąś stroną internetową. Wszedłem na tą stronę, znalazłem kontakt, zadzwoniłem do gościa. Koleś taki z początku zdziwiony, no bo to jest to dość dziwna pora na telefony wszelkiego rodzaju. Natomiast myślę, że każdy, kto ma samochód, kiedyś mu się zdarzyło zostawić auto na światłach, a później faktycznie rano jest problem z odpaleniem, więc jako taki swój obywatelski obowiązek rano wczoraj wieczorem mi się udało zrobić. A dziś jestem z wami, moi drodzy, luźne gadki, nocne radio. Jutro co będzie? Jutro nie wiem, co będzie. Jutro będę na pewno ja. Miałem w planach zrobić dalszą część sztucznej inteligencji z profesorem Michalikiem, ale stwierdziłem, że nie, ponieważ moi drodzy, nie wiedząc, kiedy tak naprawdę mi ten komp wróci, nie byłem pewien, czy zdążę się przygotować merytorycznie, a jednocześnie zapowiadać, nie wiem, jeżeli coś pójdzie nie tak, na przykład jutro nie odbiorę tego komputera i się okaże, że nie będę w stanie korzystać ze Skype'a, no to wtedy nie tylko zmarnuję czas wasz, ale też zmarnuję czas gościa i będzie to naprawdę troszkę paskudne, troszkę nie halo, także postanowiłem tego uniknąć. Jutro będą albo luźne gadki, albo będzie przerwa techniczna z tematem, który planowałem na dzień awarii komputera sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, kurde, w sumie tak, to aż tyle zajęło, kiedy on się zaczął wyłączać, czyli zmiany klimatyczne, bo jest spisek, słuchajcie, zbadałem to dokładnie, jest spisek, jestem pewien, że jest spisek. A na czym ten spisek polega? No zobaczymy, myślę, że jutro to spokojnie będę mógł pociągnąć, bo mam to rozpisane, przygotowane, tylko sobie muszę notatki jeszcze powtórzyć. A wracając, a ciągnąc dalej dzisiejsze luźne gadki, słuchajcie, w tym tygodniu jedna rzecz mnie urzekła, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, słuchajcie, konkurs na nazwę samolotów dla VIP-ów. Aby uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne, do konkursu zapraszamy osoby pełnoletnie. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs na wybór nazwy dla 5 samolotów dla transportu najważniejszych osób w państwie. I w przesłanej wiadomości należy umieścić następujące dane, to jest imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail i tak dalej. Będą zamówione 2 samoloty Gulfstream G550, czyli takie kilkunastoosobowe, takie można powiedzieć busiki powietrzne, i 3 Boeingi 737-800, czyli to, czym latamy w Ryanairze, tylko w takiej najlepszej wersji. One mają takie charakterystyczne końcówki, takie winglety na skrzydłach. Tak, jakiś wirus dwa tygodnie temu w piątek, tylko troszkę później, natomiast on atakował tylko i wyłącznie Windowsy, ale do tego wirusa, drogi Jarze, nie wiem czemu, ale zawsze mam ochotę nazwać cię Jaspasem. wybacz, ale na razie jeszcze o tych samolotach. Słuchajcie, i potem co się stało z Tupolewem, tak, to jest... Pierwszy komentarz, który widziałem w internecie pod postem, który właśnie informował o tym konkursie, to jakiś koleś stwierdził, że widzi tu 154 opcje na zaśmianie się. No i oczywiście Kaczkowóz, ale urwał, tak, DuckTales, Kacze Opowieści, Seba, Lech Forsłon, Brzoza 07, Maryja Zawsze Dziewica, Wina Tuska, Robert Mateja, Jan Mazoch, San Termobar, Pull Up, Niezniszczalny 2, Brzozołamacz, Andrzej Bliźniak, Andrzej Bez Brody i na brodzie Andrzej. Jebudu 69, Mayday, Antoni pierwszy Mocny, Edmund piąty Ministrant, Święty Bartłomiej od Leków, Tadeusz Spieniężyciel oraz Jarosław Potężny Pan Wszego Stworzenia. Orzeł 7, ewentualnie Ląduj Dziadu, Mieczysław Fok, 5-2 Dębiec, Chujolot, no to akurat słabe, ale myślę, że tutaj lista nagród jest jak najbardziej pozamiatana. Pięść Jezusa, Widły Suwerenu, jeśli jesteś w stanie to przeczytać, to znaczy, że lecisz za blisko. Pieniądze Podatników i Fru. A jeszcze jedna propozycja, która bardzo mi się spodobała, to Fiasko. Jaspas, drogi Jarze, jest to samozwańczy Kunrad 44, Zbawiciel, który wprowadził swój własny język i własną swoją nomenklaturę i lata nazywa troszkę z niemiecka Jarami. Także Jar 77, jest to rok 77 w doktrynie Kunrada. Nie wiem, czy wybierając tę ksywkę, byłeś w ogóle świadomy tego, z czym jest powiązana. Ale cóż, Kunrad od czasu do czasu pojawia się tu i ówdzie, czasami zadzwoni do Teorii Bigosu, czasami zadzwoni do Nocnego Radia, czasami jakiś komentarz napisze, no w każdym razie, Orzeł Lechistanu, Miro, Rychu, Zbychu, Donek i Bronek, Lech i Maria, słuchajcie, jakie mielibyście pomysły, bo to nie jest, powiedzmy, jakaś tam oficjalna nazwa, ona prawdopodobnie nawet nie zostanie wymalowana na tych samolotach, jednakże z takimi mniej oficjalnymi nazwami one mają to do siebie, że to nie jest tam Air Force One, Air Force One, tak, to jest taki codename, który, taka nazwa kodowa, która bardzo zapada w pamięci, która jest używana przykładowo w mediach, przykładowo właśnie, jeżeli się będzie mówiło, to zwyczajnie nam przeniknie do języka. Tak samo jak na przykład nasze F-16 zostały ochrzczone przez świętej pamięci Marię Kaczyńską imieniem Jaszcząb. Wobec czego ta nazwa zwyczajnie zapadła ludziom w pamięć. No i słuchajcie, no i czy macie jakieś pomysły, w jaki sposób można by było nazwać te samoloty? Przypomnę, 2 takie malutkie busiki kilkunastoosobowe i 3 potężne odrzutowce Boeing 737-800. Kaczka, miś, trotyl. O, trotyl jest świetnym pomysłem na taką nazwę, ponieważ jeżeli coś by się stało, można by było jednoznacznie stwierdzić, że na miejscu tej katastrofy znaleziono ślady trotylu i absolutnie nikt nie mógłby powiedzieć, że jest inaczej. Także czekam
1: Czekam na wasze propozycje odnośnie... O, tutaj mnie jeszcze...
0: Okej. Sobie tutaj jeszcze coś muszę na boku odpalić. Tak, ja ciebie chrzczę i nadaję ci imię Jaszcząb. A jak się mówi na F-16? No słucham. To jest codename. To imię zostało nadane podczas chrztu pierwszego F-16, wykonywanego przez pierwszą damę. Anioł śmierci, raz, dwa, trzy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jadąc dalej, no jednak to nie będą właśnie nazwy oficjalne, ale to będą nazwy używane w mediach. I przykładowo ostatnio była też jakaś tam większa afera, ponieważ Wojsko Polskie budowało sobie jakiś tam statek, jakiś tam, nie wiem, jakąś fregatę czy coś takiego, coś w każdym razie, coś co pływa, coś co jest wojskowe i coś co zdecydowanie coś czym można się pochwalić. Nie, mój drogi Anonie, nie ma dzisiaj profesora Leniucha, być może nas słucha, natomiast dzisiaj nadaje potrzeba, a dzisiaj rozmawiamy sobie w luźnych gadkach na tematy przeróżne, wszelakie. Natomiast wracając do naszego samolotu, a w zasadzie do tego statku, jeżeli sobie przyjrzymy się na nazwy wszystkich statków, wszystkich okrętów, które mieliśmy historycznie, no to przede wszystkim przychodzi nam do głowy ORP Orzeł, tak? No zasadniczo nazywamy historycznie wszystkie statki były nazywane jakimiś zwierzętami. I tak się właśnie zastanawiam, ponieważ przy tym najnowszym okręcie zaproponowało ono ORP Lech Kaczyński, co by całkowicie się wyłamywało z całej historii. No i pytanie, czy przypadkiem nie zostanie to jakoś zezwierzęcone i nie zostanie przez użytkowników tego okrętu zwyczajnie skrócone, co byłoby też troszkę pod twarzą dla prezydenta, który już nie żyje, no i nie ma co niszczyciele były od wiatrów, a nie od zwierząt. Tak, Stefan Batory. mogli kupić od Kesze plazmolota kosmicznego. No, a ja taki plazmolot, Andrzej Duda, kurde. Chciałbym się przelecieć takim plazmolotem. Tak, wchodzisz, podpisujesz i możesz być w każdym miejscu, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Tak, no jak się Anon mylę, no to prostuj, ponieważ luźne gadki mają to do siebie, że przede wszystkim są luźne i też nie będę zgrywał eksperta w absolutnie każdej możliwej, tylko okręty podwodne. No dobra, były od zwierząt, a nie okręty nawodne, ale w dalszym ciągu to nie jest Lech Kaczyński, tak? Nie mamy historycznie okrętu wojennego, który byłby od nazwiska. Mamy żaglowce od nazwisk, tak? Ale nie mamy okrętów wojskowych, które byłyby nazwane imieniem, nie wiem, Kazimierza Wielkiego, Aleksandra Kwaśniewskiego czy Gabriela Narutowicza. A teraz, tak, jest plan, żeby wprowadzić Lecha Kaczyńskiego. Także i tutaj same środowiska wojskowe się, że tak powiem, troszkę postawiły, że pewna tradycja, która jest przestrzegana od wielu lat, jest tutaj zwyczajnie jakoś naciągana, naruszana i kończy się to, no nie wiem, wiecie, nie wiem, ja jestem bardzo... O matko, aż sprawdzę tego Kazimierza Pułaskiego. W latach 1978-1980, okej, mamy, ale wracając, dobra, marynarka wojenna, jeszcze generała Tadeusza Kościuszkę mamy. Aktywne okręty polskiej marynarki wojennej. Mamy Pułaskiego, mamy Groma, mamy Bielika, Groma, Kondora, Lublin, Orzeł, Sęp, Sokół, Piorun, Poznań, Ślązak. Także tutaj się dzieje... No dobra, okej, ale... Dobra, mój błąd, natomiast nie zagłębiałem się w to tak mocno nawiązywałem właśnie do nazywania do czegoś, co było przedstawione również w wywiadzie z wojskowymi w ten sposób. I patrząc w aktywne okręty polskiej marynarki wojennej, zdecydowanie można zauważyć zupełnie, to znaczy nie wiem, może nawet wręcz bardziej brak konsekwencji, brak spójności jakiejkolwiek. No bo Ślązak, Orzeł, a może to jest ten,

jeżeli pewnego dnia coś takiego nam nastanie. Natomiast wracając, słuchajcie, no mamy te 5 samolotów, jeszcze tutaj wkleję wam na czata link do tego konkursu, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Jeżeli macie pomysł, w jaki sposób chcecie nazwać taki samolot, będzie to oceniane oczywiście przez pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast jeżeli chcielibyście przejść do historii i nadać samolotowi własną nazwę, no to zapraszam do udziału. Nagrodą jest zaproszenie na prezentację pierwszego samolotu do przewozu najważniejszych osób w państwie, także nawet was nie wpuszczą na pokład. To znaczy może was wpuszczą na pokład, ale nie pozwolą wam się, nie wiem, przelecieć, oblecieć i tak dalej, co też jest dość ciekawe. Polskie statki pasażerskie, no o, trupole w słodkie. Szpon. Polskie statki pasażerskie akurat może mają nawet więcej. O, jest Polonia, Pułaski, Kościuszko. Natomiast tutaj, no tak, tutaj mamy wszystko, no ale to są statki pasażerskie. Także i tutaj mamy konsekwencje, że wszystkie statki pasażerskie w tej sekcji, którą wkleił nam JAR-77 na czata, wszystkie mają, nie, prawie wszystkie, oprócz MS Polonia, MS Ja Mazowsze, mają pochodzenie istotnie od nazwisk. No i tutaj widać pewną konsekwencję. Anyway, jadąc dalej tutaj, na czacie słusznie zauważyliście, że co jest jakimś żartem, adwokacie? Co jest jakimś żartem? Nie włamałem się na strony Ministerstwa Obrony Narodowej i nie wymyśliłem tego konkursu. Także... wiesz co? Jest to, że tak powiem, niepoważne. Jest czymś, co aż się prosi, żeby zostało obśmiane. No ale ktoś to wymyślił. Ktoś gdzieś uznał, że to jest bardzo dobry pomysł. Ktoś gdzieś uznał, że powinien to opublikować. Także no, pozostaje tylko pokazać ORP Ikarus. Yeah! Piękne. Nie, to jest Jelcz, przepraszam. Natomiast nie wiem, to jest samo w sobie tak bezbrzeżnie głupie. Adwokat, ja bym nazwał te samoloty numeryczne od 1 do 5, z tym, że poprzedziłby cyfry członem Kutas. takiego człona nam potrzeba. Kutas 1 do Kutas 4, czy widzisz Kutasa 3? Kutas 4 do Kutasa 1, widzę Kutasa 3, podchodzi do lądowania. Kurde, jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek katastrofy w takiej sytuacji, to ludzie tylko dla beki czekaliby na to, żeby zostały opublikowane nagrania z czarnych skrzynek, żeby posłuchać, w jaki sposób się od kutasów kontrola lotów z pilotami wyzywała. Kanią i Polonią często pływam, to jakieś, nie wiem, nie znam się, to są jakieś te statki pasażerskie, jakieś, czy może jakieś promy? W każdym razie tutaj jeszcze na czacie już mi umknęło w tej całej dyskusji dotyczącej... A, to Jar również powiedział o wirusie, który zaatakował globalnie 2 tygodnie temu w piątek. Czy akurat to było wtedy? Nie jestem pewien. Konkurs... No wiesz co, konkurs podejrzewam, że już dawno jest rozstrzygnięty. Drogi prowadzący, co myślisz o pomyśle, żeby Nocne Radio wprowadziło audycję o grach? Jak najbardziej, jeżeli się czujesz jako gość w takiej audycji, bo ja jestem grający, ale nie czuję się absolutnie ekspertem w tej dziedzinie, to dodaj sobie potrzeba 19 na Skype'ie i coś w tym kierunku podziałamy, w jaki sposób widziałbyś taką audycję. Ja mogę zrobić audycję o grach tak samo, jak mógłbym zrobić audycję o chlebie i wódce.
ponieważ jestem użytkownikiem, ale to nie znaczy, że się na tym znam. Ale jeżeli ktoś ma pomysł na cokolwiek, to dodajcie mnie na Skype, ewentualnie napiszcie na potrzeba19

gmail.com i właśnie z jakimś pomysłem i tak dalej, i spokojnie możemy to wdrożyć, rozkręcić. Natomiast tak, przechodząc do tego wirusa o nazwie roboczej WannaCrypt, najzabawniejszym w tym, co się w ogóle stało? Dokładnie w tym samym momencie wirus rozprzestrzeniał się w sposób dość nietypowy, ponieważ każdy taki wirus, z którym mamy do czynienia, no to zazwyczaj nam przychodzi w formie złośliwego pliku PDF z jakimś tam dodatkowym skryptem, ewentualnie przychodzi, no nie wiem, czy mailem w postaci jakiegoś dokumentu Worda, i dopiero jeżeli klikniemy, otworzymy i tak dalej, no to wtedy dopiero mamy problemy. WannaCrypt wykorzystywał zupełnie inny mechanizm. WannaCrypt, oprócz tego, że faktycznie rozprzestrzeniał się przez maile, jak najbardziej, rozprzestrzeniał się przy użyciu luki dostępnej w protokole wymiany plików. Czyli tym takim, czyli udostępnianiu, które mamy w Windowsie. Jeżeli mamy sieć lokalną, możemy udostępnić jakiś folder komuś z naszej sieci lokalnej i wtedy przy użyciu naszej sieci lokalnej możemy sobie transferować. Mamy po prostu zdalny dostęp do zasobów na dysku drugiego komputera. Ten protokół o nazwie Samba miał wadę, tak zwany zero day. Co ciekawe, ten zero day został zaprojektowany przez NSA i to już wiemy na ten moment, że on został zaprojektowany przez NSA, został wykradziony z NSA, a następnie został sprzedany na czarnym rynku komuś. Co więcej, temu atakowi można było zapobiec, ponieważ eksperci do spraw bezpieczeństwa zidentyfikowali w przestrzeni sieciowej dokładnie taką samą aktywność, czyli wykorzystanie tej luki w protokole jakieś 2 miesiące temu, tylko że wtedy to złośliwe oprogramowanie nie robiło absolutnie nic oprócz tego, że się rozprzestrzeniało. W tym momencie, w tym ataku ucierpiało, z tego co wiem, na dzień dzisiejszy około 400 tysięcy komputerów. Nie rozumiem pytania, czy potrafiłbym napisać takiego wirusa. No tutaj akurat ktoś kupił informację o tym, że jest błąd w protokole, który jest dostępny w każdym jednym Windowsie. Od Windowsa 3.11, nawet wcześniejszych Windowsów, do Windowsa 10 i do tego podłączył swój moduł, który szyfrował. Jest to wirus typu ransomware, czyli wirus żądający okupu, który na samym początku, po zainfekowaniu, w tle działa i szyfruje ci wszystkie pliki, które masz na dysku, a następnie, po tym jak zaszyfruje, to wtedy wyświetla napis: słuchaj, zaszyfrowałem ci pliki, masz pecha. Żeby odzyskać te pliki, w ciągu 3 dni zapłać mi bodajże tam było, nie wiem, 150 albo 300 dolarów. I jeżeli tego nie zrobisz w ciągu 3 dni, to potem po kolejnych 3 dniach ta opłata wzrośnie dwukrotnie. A potem jeżeli w ciągu 6 dni nie zapłacisz, no to w takim razie już nie masz możliwości odzyskania tych danych. Co się dokładnie stało? Były oczywiście tutaj wykorzystywane bitcoiny, tak? Bo w takich sytuacjach nie możemy mówić o zwykłych przelewach, no bo wtedy byśmy natychmiast wyśledzili, służby by bez problemu wyśledziły, kto zgarnął ten przelew. Natomiast były losowo używane 3 adresy bitcoin. Z adresami bitcoin jest o tyle łatwo, z adresami Bitcoin jest o tyle łatwo, że wygenerować sobie jakiś adres nowy, czyli tak jakby numer konta, możemy po prostu, no praktycznie za darmo sobie wygenerować dowolną ilość takich numerków, takich w zasadzie ciągów tekstowych, na które można zaadresować przelew. Twórcy WannaCrypt użyli bodajże 3 adresów, wobec czego nie byli w stanie stwierdzić, kto im wpłacił na te adresy. Jeżeli założyliby nowy adres Bitcoin dla każdej ofiary tego wirusa, no to słuchajcie, to jest zupełnie inna historia, ale no, wyglądało na to i wygląda na to, że nikt nawet z tych, którzy zapłacili, nie udało im się odzyskać swoich danych. Natomiast okazało się, ale to zaraz do tego przejdziemy, tak? Jeszcze
zostały przeanalizowane te konta Bitcoin, ogólnie wpłynęło na, ogólnie twórcy tego oprogramowania zgarnęli na tym jakieś 150 tysięcy dolarów, co nie jest dużą, co nie jest dużą kwotą, biorąc pod uwagę skalę i możliwości ataku, jednakże jest to dość konkretna sumka. Moment. Tutaj jeden słuchacz mi zarzuca, że byli w stanie zatwierdzić sygnaturą wpłaty, natomiast nie było żadnej możliwości przesłania, to znaczy nie potwierdzono ani jednego przypadku uzyskania kluczy deszyfrujących. Wobec czego ze względu na to, że to były adresy wspólne, to nie zostało napisane w celu, by te dane kiedykolwiek zostały odzyskane. Nie wiem, być może coś się zmieni, bo sytuacja też jak najbardziej będzie rozwojowa. Zresztą pomimo wydania łatek na systemy Microsoft, problem cały czas istnieje i WannaCrypt dalej się rozprzestrzenia. No, ale tutaj to mamy do czynienia bardziej z ludźmi, którzy nie korzystają z aktualizacji bezpieczeństwa. No to jest absolutnie fundament, jeżeli chcecie mieć działający komputer i wyłączyliście sobie aktualizację oraz nie robicie backupów, no to wtedy już wam nawet sam Kunrad 44 nie pomoże. To jest po prostu tak, jeżeli ktoś nie robi backupów, to niech się teraz martwi. W 100% się pod tym podpisuje. Ludzie dzielą się na dwie grupy, ci, którzy nie robią backupu, ci, którzy robią backupy i ci, którzy będą robili backupy. Prędzej czy później każdy straci dane, to będą dane istotne, to będą dane zaorane nieodwracalnie, no i wtedy zmienia się nieco sposób patrzenia na to. W każdym razie kontynuując wątek, ponieważ to się przenosiło po protokole Samba, nie wymagało ingerencji użytkownika w to. Tak, wiele ransomware i kryptolokerów używa sygnatur po przelewach Bitcoin w celu identyfikacji użytkownika, ale daj mi, drogi słuchaczu, jakikolwiek ślad na to, że ktokolwiek otrzymał klucz deszyfrujący. Trzy adresy są tylko przesłanką do tego, że jest brak możliwości identyfikacji, natomiast takiej identyfikacji nie było. Jeżeli znajdziesz, drogi słuchaczu, gdzieś informację o tym, podrzuć mi ją, zweryfikuję to i zobaczę. Natomiast według mojej aktualnej wiedzy to nigdy nie miało zostać odszyfrowane. A kontynuując właśnie, ponieważ najistotniejszym było to, że sposób infekcji, czyli wystarczyło, że mieliśmy komputer, który był pozbawiony aktualizacji, a w dniu wyjścia tego wirusa nawet nie istniała aktualizacja, która naprawiałaby ten błąd. Jeżeli mieliśmy taki komputer i byliśmy w jednej sieci lokalnej, gdzie ten protokół Samba działał i byliśmy, no i krótko mówiąc, nie mieliśmy jakiegoś firewalla, mieliśmy tę możliwość udostępniania plików po sieci włączoną, no to wystarczyło podłączyć się do tej samej sieci, co jakiś jeden zainfekowany komputer, który zwyczajnie odbił się od nas i po kilku minutach spokojnie nas również infekował, bo w trakcie, kiedy wirus trafił na nową ofiarę, no to oprócz szyfrowania dysków, oczywiście jak najbardziej starał się rozprzestrzenić po całej dostępnej sieci. Także to był ten WannaCrypt, ale to po raz kolejny pokazuje taką iluzję bezpieczeństwa, przede wszystkim, o której parę razy wam już mówiłem, czyli to, że nam się wydaje, bo mamy, nie wiem, bo postawiliśmy sobie Avasta, to szyfrowało na wszystkich dyskach podpiętych do komputera, także jeżeli robić backupy, to przede wszystkim mieć coś takiego jak zimny backup, czyli dysk zewnętrzny, który podpinamy tylko i wyłącznie od czasu do czasu, kiedy chcemy zrobić ten backup, na przykład raz na dzień czy raz na tydzień, najlepiej mieć kilka różnych backupów, kilka różnych dysków zewnętrznych, bo jeżeli mamy nasz dysk z backupem,
A nam CryptoLocker chodzi i jeszcze nie skończył swojej pracy i już połowa naszych danych jest zaszyfrowana i podepniemy sobie ten nasz dysk zewnętrzny do USB, to wtedy to złośliwe oprogramowanie natychmiast się rzuci na ten dysk i zacznie również szyfrować te dane. Także tutaj przede wszystkim zimne backupy, bo jeżeli mamy, to też tutaj jeszcze ktoś mignęło mi na czacie, wspominał o tym, że mu router wywaliło. Ja pamiętam, była kiedyś sytuacja, że można było sobie podpiąć, pomysł absurdalnie głupi swoją drogą, gdzie router Wi-Fi, który miał zastosowanie domowe, chwalił się tym, że można podpiąć do niego dysk zewnętrzny po USB, który będzie robił za, to były routery Asusa bodajże, który będzie robił nam za jako taki dysk dostępny po prostu w naszej sieci i on będzie stale podpięty do routera. Mnóstwo ludzi właśnie korzystało z tego do backupów. Ale po pierwsze, jeżeli właśnie, i to jeszcze było w erze przed tymi ransomware, przed kryptolokerami, czyli jeszcze to szyfrowanie danych dla okupu nie było aż tak bardzo popularne, natomiast dość szybko odkryto dość poważny błąd w oprogramowaniu tego routera, ponieważ ten router wystawiał nam ten dysk, zawartość tego dysku dostępne po FTP-ie na internet. I każdy, kto miał jakiś zewnętrzny IP, czyli po prostu miał możliwość połączenia się z zewnątrz do swojego domu, miał wystawiony ten dysk, gdzie ludzie trzymali swoje backupy, gdzie ludzie trzymali swoje zdjęcia, gdzie ludzie trzymali po prostu wszystkie swoje dane, on udostępniał ten dysk po FTP-ie na cały internet. Okej, zrobiłbym krótką przerwę, bo tutaj mnie coś, że tak powiem, ale niestety nie pomyślałem o tym, żeby robić przerwę, a na tym trupie nie mam żadnych utworów w międzyczasie. No dobra, ale to zobaczymy. Jeszcze jeżeli chodzi o całą analizę, bo oczywiście cały świat ludzi zajmujących się złośliwym oprogramowaniem, cała uwaga została wreszcie skupiona na ten system, który, jak mówię, był widoczny wcześniej, sposób tej infekcji był widoczny wcześniej i ludzie o tym ostrzegali, natomiast problem jest, można powiedzieć, dwojaki, bo po części są bardzo winni ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieciowe, którzy zwyczajnie chcą przejść do historii. Jeżeli choć troszkę sobie śledzicie jakieś, czy nie wiem, czy czytujecie jakieś strony czy blogi powiązane z technologią informacyjną, no to na pewno spotkaliście się z takimi błędami jak Heartbleed, jak Poodle, jak właśnie coś takiego, coś takiego, przez co przejdziecie do historii, że stworzycie fajną nazwę i że znaleźliście bardzo poważny błąd i to będzie fajne, nie? I w pewnym momencie to się stało troszkę absurdalne, bo ludzie zaczęli, sami analitycy bezpieczeństwa, nawet znajdując jakiś błąd, zaczynali wymyślać dla niego jakąś cudaczną nazwę, a tak naprawdę ten błąd był jakiś kompletnie marginalny. I troszkę jak w tej przypowieści o jakiejś owcy, czy jakimś zającu, który miał strzec jakąś tam osadę zwierzątek przed wilkiem. No i właśnie to zwierzątko było takie młode, takie uchachane i tak dalej. No sobie myśli, kurde, zrobię żart. Wilk, nie? I krzyczy, że wilk. Okazało się oczywiście, że żadnego wilka nie było, mimo że rodzice tam przyszli, popatrzyli. Następnej nocy oczywiście ten sam młodzik, wilk, nie? No, oczywiście po raz drugi te zające przyszły, już wkurwione, bo znowu młody się śmieje do rozpuku, a wilka żadnego nie ma. Natomiast trzeciego dnia przyszedł faktycznie wilka, a tego młodego już nikt nie słuchał, ponieważ najpierw trąbił, kiedy to nie było potrzebne. Także tutaj właśnie sami analitycy są bardzo winni tej całej sytuacji, że nie zostali potraktowani poważnie, ponieważ za każdym najdrobniejszym błędem bardzo im zależy, żeby coś takiego
no żeby przejść do historii, żeby się o nich mówiło, żeby przeszli, żeby zostali zapamiętani, właśnie tak jak Heartbeat. Natomiast podczas analizy tego oprogramowania znaleziono jeszcze jedną ciekawą rzecz. Były tam dwie nazwy domen, nie pamiętam bardzo, bardzo długie nazwy domen, które najpierw wirus sprawdzał, czy jest w stanie się połączyć do tej domeny, i jeżeli tak, to wtedy nie szyfrował, przerywał działanie, nic nie robił, nie rozprzestrzeniał się, był grzeczny. Jeżeli mamy nasz własny komputer, możemy go tak skonfigurować, że nawet jeżeli taka domena jest niekupiona, czy nawet jeżeli jest kupiona i jest w rękach kogoś innego, możemy, mając dostęp fizyczny do maszyny, sprawić, że dana domena nam zadziała i wyświetli jakąś konkretną stronę. Zaraz sobie zrobimy... Zaraz sobie zrobimy krótką przerwę muzyczną. Tutaj bardzo, bardzo miły słuchacz podrzucił. Twórca tego całego systemu w trakcie projektowania tego wirusa prawdopodobnie właśnie zaprojektowali sobie taki wyłącznik, żeby nie ryzykować sytuacji, że komputery, na których będą pracowali, no zwyczajnie okażą się zostaną zaatakowane przez narzędzie, które dopiero co wyrosło na ich płodnej piersi. Właśnie pierwszą taką sytuacją było to, że ta domena, o której mówimy, została przejęta, stała się publicznie dostępna, no i faktycznie, żeby się uchronić przed tą pierwszą falą WannaCryptu, po jakimś czasie przestało to działać, ponieważ programiści ci już po zakończeniu pracy nad wirusem, kiedy wpuścili go do sieci, nie usunęli tego przycisku, to znaczy tej weryfikacji. Czyli zawsze każda kopia WannaCrypt najpierw zaczynała swoją pracę od odwołania się do tej domeny. Natomiast już powstały mutacje, no i WannaCrypt jakoś sobie jeszcze radzi. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, nadaję już godzinę, troszkę mi w gardle zaschło, wyszedłem troszkę z formy, no, zrobiłem sobie krótką przerwę muzyczną, a jeszcze w międzyczasie muszę luknąć na jedną bardzo poważną rzecz, którą mi tutaj pika, męczy i wkurwia bardziej niż przed chwilą mój kot. Tymczasem zapraszam was do krótkiej chińskiej przerwy muzycznej, dziękuję bardzo słuchaczowi za podrzucenie muzyki i ja wracam do was za kilka minut.

O Matulu, jakie to boskie było, dzięki. Dzięki ci, słuchaczu, to kurde, nie, będę miał co słuchać. Właśnie przez ten brak kompa przez tydzień też troszkę wyszedłem z nowej muzyki, ale to zaraz sobie muszę to wszystko pięknie zaciągnąć, wgrać gdzie trzeba i wykorzystać, bo wow, absolutnie wow. Tego wykonawcę już podejrzewam, że mogliście słyszeć, a może nie tutaj, ale już zdarzało mi się go puszczać w różnych okolicznościach natury. A tak, gatunek chiński, chińskie bajki, Jar 77, czy Jar 77, nie wiem jak się do ciebie zwracać, może być Jar 44, wrzucę nam, boję się klikać w dziwne linki, DJ in Vietnam keeps the beat alive, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale wietnamski obiadek, nie wiem, czy chcę. W ogóle... Okej. Także to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o samą kwestię tego ransomware, czyli tego wirusa, który po raz... Pamiętam sytuację bodajże z poniedziałku, kiedy to w biurze koleś, który zajmuje się generowaniem raportów, czyli osoba, która nie ma za bardzo zdolności programistycznych, zajmuje się przedstawianiem danych z Excela, robieniem ładnych wykresów, żeby się zarządowi podobało, czyli osoba, no spokojnie mogę powiedzieć, nietechniczna, mimo że na co dzień korzysta z tychże rozwiązań technicznych, stwierdziła, że bodajże w jakiejś telewizji śniadaniowej, którą akurat miał na uchu, powiedziano, że przecież tego WannaCry nie ma w Polsce, czy WannaCrypt nie ma w Polsce, że dziennikarzom nie udało się potwierdzić ani jednego przypadku, że nikt się nie zgłosił. No i tak się troszkę zastanawiam, w jaki sposób, to znaczy oczywiście, jeżeli jesteśmy jakąś tam instytucją, to istnieje coś takiego jak CERT, czyli organizacja zajmująca się reagowaniem na zagrożenia w cyberprzestrzeni, która troszkę tak jak Komisja do Spraw Badania Przypadków Lotniczych, czyli nie coś, co jest powoływane na zasadzie komisji śledczej po prostu od wielkiego dzwonu, tylko po to, żeby sobie ludzie, którzy nie znają się absolutnie na niczym, posiedzieli, pogadali, podebatowali i zarządzali jakieś wyroki na tematy, o których nie mają najmniejszego pojęcia, tylko zwyczajnie organizacja, która zajmuje się tym zawodowo, która przygotowuje zalecenia, która przygotowuje raporty, która po każdym tego typu incydencie, który zostanie do niej zgłoszony, a również jeżeli sami też mogą jak najbardziej zareagować, jeżeli stanie się coś, co jest widoczne w mediach czy na świecie, no właśnie choćby ten WannaCrypt, który teraz się dzieje, ma obowiązek to opisać, wystosować zalecenia i tak dalej. No i oczywiście my jako firma mamy, jeżeli mamy firmę, możemy się zgłosić do CERT-u i powiedzieć, że mieliśmy taki incydent. A tutaj nagle telewizja... Tak, CERT jest częścią ABW? O, możliwe. No spoko. Tak, pozdrawiamy wszystkich agentów, a właśnie, bo oglądałem dzisiaj film dokumentalny na Netflixie o tym, jak hipisi się włamali w latach 70. do jakiegoś biura FBI. Chcieli się włamać w ogóle do punktu poborowego armii amerykańskiej i wykraść dokumenty, ponieważ to były jeszcze czasy, kiedy te dokumenty nie miały swojej kopii cyfrowej, to wtedy zwyczajne swajczenie tych wszystkich dokumentów powodowało to, że dany punkt stawał się kompletnie bezradny i wszyscy ludzie, którzy się zgłosili do takiego punktu poborowego, musieliby się zgłosić jeszcze raz i nawet nikt by ich nie poinformował raz jeszcze, ponieważ jedyna kopia tych dokumentów znajdowała się właśnie w tym biurze. Mieli w planach wybrać się do takiego punktu gdzieś w Kalifornii. Taka typowa grupa hipisowska, nie? Włamać się,
wykraść. Tam w ogóle piękna historia. Przygotowywali się do tego podczas jakiegoś meczu bokserskiego, gdzie ulice były kompletnie, całkowicie wyludnione i nawet jeden, jedyny strażnik, który pilnował tego budynku, właśnie również słychać było telewizor, jak ogląda ten mecz bokserski, i osoba, która była odpowiedzialna za sforsowanie zamku, zwyczajnie czekała, aż w telewizorze zacznie się coś dziać, jakiś hałas, jakiś szum i tak dalej, żeby móc właśnie bezpiecznie sforsować ten zamek. Natomiast co się okazało? Następne drzwi za komisją poborową okazało się, że tam jest jedno z kilku tysięcy lokalnych biur FBI. Więc stracili zainteresowanie komisją wojskową i wyciągnęli papiery FBI. Co było, no to były lata 70., więc to było jeszcze na długo przed 11 września, to było jeszcze na długo przed Patriot Act, to było jeszcze na długo przed szpiegostwem, o którym mówimy dzisiaj. Natomiast właśnie między innymi dotarli do dokumentów, w których mówiono o tym, żeby inwigilować środowiska naukowe. Żeby, cytuję tutaj, co prawda z pamięci, ale cytuję tutaj dokument, notatkę, żeby ludzie pracujący na uniwersytetach, ludzie nauki, byli przekonani, że agent FBI stoi za każdą jedną skrzynką pocztową. Miało to na celu ograniczenie jakoś komunikacji listowej między nimi, właśnie zabawy w cenzurę, zabawy w podglądanie, zabawy w zgubione listy właśnie poprzez infiltrację, poprzez zatrudnianie się tych agentów na poczcie. I w końcu na samym początku, bo to jest generalnie, to już się przedawniło, i te osoby mówią z otwartą przyłbicą pod konkretnymi imionami i nazwiskami. Osoby, które dokonały tej kradzieży, wyniesienia tych dokumentów, jawnie się do tego przyznają. Mówią właśnie dzisiaj, że z początku nawet spodziewali się, że to jest jakiś fake, że to jest jakieś oszustwo, że ktoś im to podrzucił. Natomiast gdy przesłali to do kilku kongresmenów, jeden stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby jego państwo miało takie właśnie służby, a drugi natychmiast doniósł do FBI, no i FBI niemalże samo potwierdziło autentyczność tych dokumentów, że teraz się zacznie polowanie na czarownicę, bo została ujawniona tajemnica państwowa i trzeba to jak najbardziej podregulować. Właśnie mi się skojarzyło to z tym powiązaniem Certus ABW. Cytat z jednego nagrania, gdzie już te dokumenty FBI, to był rok bodajże, zaraz wam powiem. Rok 74, wrzucę może pod audycją informacje szerzej do tej afery, natomiast na gorąco jeszcze mi zostało 10 minut tego filmu, także nie będę aż tak bardzo spoilerował wam. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie go sobie samodzielnie zobaczyć. Jakaś taka właśnie, bo to była banda hipisów, to po pierwsze, która szykując się do akcji najpierw położyła swoje brudne dzieci do łóżek, a potem zjadła kolację i potem ruszyła wykradać te dokumenty, i właśnie został przetłumaczony na polski, została przetłumaczona na polski pioseneczka. Wszędzie czają się tajniaki, zaraz wyślą cię do paki, więc nie róbmy sobie jaj z dokumentów FBI. I nie wiem, ale w jakiś tajemniczy sposób mnie to urzekło. Tak, w mojej nawet śpi jeden agent. Właśnie, śpicie ludzie, nie śpicie? Okej, dobra. Także wracając właśnie do tego systemu, do tej organizacji reagowania na zagrożenia cyberprzestępcze, tak? No to jest organizacja, która może powiedzieć, no nikt do nas się nie zgłaszał. Natomiast, że jest to organizacja jak najbardziej państwowa, no to są służby, to też możecie wierzyć lub nie wierzyć. Zależy od tego, jak bardzo spiskowi jesteście oczywiście. A tutaj właśnie telewizja, jakieś tam TVP1 czy TVP2, pytanie na śniadanie, no nikt do nas się nie zgłosił, w takim razie jestem zdecydowanie przekonany, że nie istnieje w Polsce, że w Polsce nie wystąpił ten zainfekowanie tego tym wirusem. No już sobie wyobrażam, że człowiek, który traci dane, który ewentualnie już stracił
wrzucił te dane i próbuje podnieść swój komputer, no to zaraz będzie dzwonił do Telewizji Polskiej tylko po to, żeby poinformować o tym, co się stało. No ale akurat nie można, nie wiem, no to jest, kurde, ilekroć telewizja, ilekroć media próbują mówić o jakimś zagrożeniu informatycznym czy jakichkolwiek rzeczach związanych z informatyką, no to w pewnym momencie przechodzą w takie, no, zwyczajnie pieprzenie koców połów, że głowa absolutnie się zatrzymuje. Jakiś czas temu miałem po raz kolejny rozmowę z takim dość dalszym znajomym, który zapytał, czy zainstaluje mu Windowsa. No i mówię, no nie, no ale jesteś programistą, no to umiesz. No umiem, ale nie zrobię ci tego, bo to ty też umiesz. Słuchajcie, ludzie korzystając z tych wszystkich cholernych maszyn, przede wszystkim mają coś takiego, że wiem, że się nie nauczę i nie chcę się nauczyć, gdzie w tym momencie instalacja Windowsa, to nawet nie trzeba klikać dalej, po prostu to się robi, tak? Ludzie, którzy są programistami, którzy zaprojektowali te systemy, zadbali o to, żeby te mechanizmy były zwyczajnie proste, żeby pokazać wam krok po kroku, w jaki sposób sobie skonfigurować ten komputer, jak włączyć sieć Wi-Fi. Jeżeli spróbujecie, bo ktoś wam powie, żeby wyłączyć te aktualizacje automatyczne, o których wam już nieraz mówiłem, jeszcze wiele razy będę powtarzał i to nie tylko dzisiaj, pomoże wam, powie, że słuchaj, nie, tutaj nie rób tego, jeżeli to zrobisz na własną odpowiedzialność, pomoże wam przygotować nawet backupy, zaproponuje, żebyście przygotowali sobie osobny dysk, zaproponuje, żebyście zaszyfrowali sobie dane na swoim dysku, jednocześnie tłumacząc powoli, spokojnie, jak chłop krowie na rowie. Dlaczego? Po co? W jaki sposób? I dlaczego to jest fajne? Ale nie, ale w ludziach cały czas jest takie cholerne nie chcę, nie umiem i nie. Równie dobrze sobie wyobrażam, że nie wiem, że jeżeli prowadzimy samochód, to musimy zdać to prawo jazdy, tak, i tak dalej, ale nawet jeżeli ktoś zda te prawo jazdy, no to potem nie, ja nie będę parkować i nie, bo koniec, bo nie, bo ja nie umiem, bo ja nie chcę spróbować, bo ja nie chcę się nauczyć. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że w pewnym momencie trzeba ten samochód zaparkować jednak, a nie mamy jeszcze jakiegoś tam mądrego, teraz w ogóle widziałem niedawno reklamę, że już Opel Corsa nawet wprowadza system automatycznego parkowania, już po prostu nie mogę się doczekać, jak ten system się zepsuje, bo jakoś nie mogę, nie jestem szczególnie, nie mam szczególnie dużego zaufania do tej marki. Mimo, że miałem troszkę. Mój pierwszy samochód to była Corsa. Przyznam się. Nie jestem pedałem. Nie jestem. Tak. Ludzie, no nie wiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mają takie nie wiem, nie nauczę się, wiem, że się nie nauczę, nie chcę próbować. No i w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, o jakiej dzisiaj mówimy, czyli ten ransomware, czyli oprogramowanie, które infokuje nasze komputery, to już pal diabli. Okej, zignorowaliśmy automatyczne aktualizacje, zostawiliśmy włączoną sambę, z której nie korzystamy, bo mało kto, wbrew pozorom, mało kto naprawdę korzysta z tej samby. Nie robiliśmy backupów, tak? Bo mimo, że system zaproponował nam i chciał nam pomóc w robieniu backupów, straciliśmy wszystkie dane i jeszcze, nie daj Boże, zapłaciliśmy hakerom, którzy stworzyli ten program tylko po to, żeby i tak swoje dane na samym końcu stracić. No i to jest właśnie to pytanie, kurde, dlaczego? Bo ja rozumiem, tak jak na samym początku wam mówiłem, w jaki sposób ten wirus się rozprzestrzeniał, czyli bez konieczności ingerencji użytkownika wystarczyło się pojawić fizycznie w tej samej sieci, więc tutaj ciężko jest winić kogokolwiek, każdemu mogła się powinąć pod tym względem łapa. Zresztą wiele było widać zdjęć z różnych maszyn typu bankomaty, typu jakieś wyświetlacze reklamowe, rozkłady jazdy, które zostały zainfekowane właśnie przez ten system, no tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś zostawił ten protokół, który prawdopodobnie był tam potrzebny jak świni siodło. No i tutaj maszyn nie ma absolutnie co winić, ale kurde, moi kochani ludzie, dlaczego jeżeli korzystacie z tych pieprzonych komputerów, to tak bardzo staracie się, żeby nie dać sobie okazji zrozumieć, w jaki sposób one działają? Prosicie swoich wnuków, swoich synów, swoich kuzynów, żeby wam zainstalowali Windowsa.
jednocześnie nie wiedząc, że to jest absolutnie banalnie proste, że to zostało uproszczone całkowicie dla was, żeby was jednocześnie podczas procesu tej instalacji zapoznać z tym, żebyście nie musieli dzwonić do swojego syna, czy tam wnuka, czy nie wiem, czy jakiegoś kuzyna, który ciągle siedzi w piwnicy, za każdym razem, kiedy wam myszka nie będzie działała, albo kiedy będziecie chcieli zgrać zdjęcia z aparatu. Te maszyny są naprawdę proste i one są projektowane po to, żeby one były proste dla was, prostych ludzi, prostych, którzy nie muszą mieć wykształcenia informatycznego. Nie potrzeba, absolutnie nie potrzeba mieć potężnej wiedzy, żeby o swoją maszynę zadbać. I z drugiej strony to powoduje, że ci ludzie, których znacie, coraz bardziej niechętnie, coraz bardziej po macoszemu będą podchodzili do waszych maszyn, i będą robili to tak naprawdę na odwal się, ponieważ doskonale wiedzą, że te maszyny już są dla was gotowe. To już nie jest rok 94, w którym naprawdę trzeba było się postarać, żeby coś odpalić, a jeżeli mieliśmy jakieś dziwne urządzenie, no to trzeba się było naprawdę napocić. Teraz to wszystko się włącza, teraz to wszystko jest łatwe, a co więcej, jeżeli zapłaciliście za tego Windowsa, bo jeżeli nie zapłaciliście, no to jest wasz problem i tutaj nie będę miał żadnej litości nad wami, ale jeżeli zapłaciliście za tego Windowsa, to możecie się skontaktować z pomocą techniczną, która pracuje, która jest opłacana za wasze pieniądze, za waszą licencję i która bardzo chętnie odpowie wam na wasze pytania. Pomoże wam przejść przez ten problem, pomoże wam przede wszystkim zrozumieć, w jaki sposób działa wasza maszyna. A dopóki właśnie będzie jakaś taka dziwna mentalność, nie chcę, nie rozumiem, nie nauczę się, bo to jest komputer, bo to jest coś dziwnego i ja się tego boję, no to kurde, nie wiem, no to pożegnajcie się ze swoimi danymi, pożegnajcie się ze swoimi zdjęciami, pożegnajcie się ze swoimi kontami bankowymi, bo niestety takie zagrożenia będą się zdarzały. I słuchajcie, to naprawdę nie jest trudne. Ja rozumiem, że może być trudne, może być wredne, jeżeli mówimy o tym, o trudnych słowach typu ransomware, typu protokół Samba i tak dalej, ale żeby zadbać o swoją maszynę na takim podstawowym stopniu i jednocześnie poznać tę maszynę do tego stopnia, żebyśmy wiedzieli, kiedy dzieje się z nią coś nie tak. Kiedy na przykład, no właśnie ten mój cholerny MacBook, kiedy on robił coś nie tak i ja nie byłem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ponieważ nie przyszło mi do głowy, że ta kocia sierść się może przypalić na stykach. Nie przyszło mi to do głowy, nie sprawdziłem tego. Zresztą dotarcie do styków zasilania jest dość niewdzięczne. I nie byłem tego w stanie sam zweryfikować. Natomiast firmy, które zajmują się naprawą maszyn, naprawą waszych maszyn, tak? Gdzie pójdziecie do jakiegoś Janusza, który wam postawi tego Windowsa, mrugnie okiem, powie, że postawiłem jeszcze pirackiego Nortona, jak właśnie ostatnio miałem okazję. Koleś się w ogóle nie czaił. To był taki punkt z konsolami, z grami i koleś też miał serwis komputerowy. I jakiś ziomeczek przyniósł mu laptopa do naprawy, żeby, nawet nie tyle do naprawy, żeby go oczyścić. No i tak sobie mrugają, a jakiś antywirus będzie? No za 80 zł mogę postawić Nortona, czyli znowu jakieś pirackie oprogramowanie, prawdopodobnie robiące z waszego komputera już w tym momencie źródło złośliwego oprogramowania, bo większość nielegalnych pirackich programów jest zwyczajnie zainfekowana i dodaje wasze komputery do botnetu. I w sytuacji, jeżeli ktoś chce użyć waszego komputera, żeby zrobić coś brzydkiego, nie wiem, kurde, żeby sobie pościągać pornografię dziecięcą, może użyć waszej maszyny tylko i wyłącznie dlatego, że pewnego dnia postanowiliście zaoszczędzić na antywirusie. No, takich rzeczy zwyczajnie się nie robi, takie rzeczy są zwyczajnie naiwne, a jednocześnie, jeżeli korzystacie z systemu Windows, to system wbudowany, ten Microsoft Defender czy coś, nie wiem, zaraz mnie pewnie tutaj ktoś poprawi i zjebie, że pomyliłem nazwę, bo to się nazywało tak paręnaście lat temu, nie wiem, ale cały czas w najnowszych Windowsach jest cały czas aktualizowany system, który zapewnia nam ochronę integralności tego naszego systemu. Jeżeli zainstalujemy jakikolwiek antywirus, to one się między sobą gryzą i wiele programów antywirusowych przede wszystkim co robi? Wyłącza tę usługę, żeby mieć wyłączność właśnie na obserwowanie tego systemu, co tak naprawdę wystawia was na atak. Także
to jest właśnie ten problem, że nie rozumiejąc tego, jeżeli pominiecie sobie etap instalacji Windowsa na swoim komputerze, nigdy się nie dowiecie o tym, że jesteście bezpieczni już w momencie, już Microsoft o was zadbał. Tak samo Apple, co prawda, Apple nie ma jako takiego programu antywirusowego, natomiast ma bardzo ładnie rozwiązany system Integrity Protection, którego jeżeli nie wyłączymy, to praktycznie nie jest możliwe, żeby coś się dostało na uprawnienia Ring Zero, czyli nawet na Ring 1, tak, bo na Ring Zero to się może dostać z innego miejsca, ale zasadniczo nie będzie ryzyka, że wirus, czy jakieś złośliwe oprogramowanie będzie działało na wyższych uprawnieniach niż my, co najwyżej na takich samych, a jeżeli będzie działało na takich samych uprawnieniach jak my, no to wtedy mamy bardzo ważną przewagę, ponieważ my jesteśmy w stanie to wykryć. No z Linuxem natomiast jest ten problem, że Linux jest podziabany i jadąc w Linuxa tak naprawdę jesteście zdani na siebie, no ale jeżeli ktoś idzie w Linuxa, no to dobrze by było, żeby szedł w tym kierunku świadomie. Trzeba mówić, że się używa GNU Linuxa i nie umie zainstalować Windowsa, może wtedy spróbują sami. No, to znaczy tak, ja przede wszystkim nie wiem, nie znam ludzi, którzy są jakoś tam bardziej powiązani z IT i byliby się w stanie zająć dosłownie taką pierdołą, jak reinstalacja systemu czy posprzątanie systemu, bo to jest, wasza odpowiedzialność użytkowników, ponieważ jeżeli dacie komuś swojego laptopa do posprzątania, to nikt inny, tak jak wy, nie będzie wiedział, co w tym laptopie jest potrzebne, a co potrzebne nie jest. Sam będąc młodym chłopcem i robiąc coś takiego dla znajomych rodziców, jak miałem tam, nie wiem, kilka lat i dostawałem za to 50 zł i się cieszyłem jak dziecko, którym byłem w sumie, a bardzo często po prostu wypieprzałem jakieś, nie wiem, jakieś toolbary, jakieś dodatki do przeglądarek, które same w sobie były nie tyle złośliwym oprogramowaniem, że, nie wiem, że to nie było coś, co ci formatuje dysk twardy, tak, ale na przykład wysyła wszystkie twoje dane do jakiegoś tam reklamodawcy, tak, czy jakiejś zewnętrznej firmy i to usuwałem, a potem było wielkie pieprzenie, że jakim prawem to usunąłeś. I tutaj jeszcze odnośnie tych wszystkich dodatków, jakiś czas temu jeden ze znajomych poprosił mnie o to, żebym mu pomógł w... Problem dotyczył tego, że po usunięciu antywirusa, po próbie usunięcia antywirusa, to jakiegoś naprawdę śmieciowego antywirusa, ten antywirus się nie usunął i był, że tak powiem, rozczłonkowany. Co się okazało? Osoba ta nie użyła normalnego tam dodaj usuń programy z panelu sterowania, czy gdzie to tam teraz Windows 10 jest, nie użyła normalnego modułu, tylko użyła jakiegoś zewnętrznego oprogramowania, które zajmuje się usuwaniem, dokładnym czyszczeniem ze wszystkich pozostałości. No co się stało? No oczywiście ten program zrobił to po swojemu, mimo że Windows daje nam bardzo konkretne narzędzia do tego, żeby sobie z tym jakoś poradzić, żeby to jakoś zadziałało. I doprowadził system do dość dziwnej sytuacji. Nie wiem, w końcu skończyło się tak, że znaleźliśmy wpis w rejestrze, który był odpowiedzialny za uruchomienie tych pozostałości antywirusa. Udało się to usunąć i potem udało się usunąć tego antywirusa, no ale tutaj po raz kolejny mamy przykład, w którym ktoś stwierdzi, że zrobi to lepiej niż producent tego oprogramowania i zrobi to po swojemu. I tak się zastanawiam, ale czemu? Bo ci ludzie, którzy przygotowali te mechanizmy, to oni nie zrobili ich po to, żeby nas, nie wiem, żeby nas zdepopulować czy coś, tam za tym nie stoi jakiś dziwny spisek, chociaż tutaj tak można troszkę już taki spisek dziwny w tym wszystkim widzieć i ludzie mają właśnie tendencję do utrudniania sobie prostych spraw. I tutaj też mi się przypomina, jeżeli już mówimy tak o zaszłościach związanych z komputerami, program do defragmentacji. Niech ktoś poleci dobry program do defragmentacji, gdzie
nie każdy system plików, a tak naprawdę niewiele systemów plików, wymaga czegoś takiego jak defragmentacja. I defragmentacja tak naprawdę w dzisiejszych czasach ma na celu jedynie pokazać nam ładną animację, w żaden sposób nie poprawi nam działania naszego dysku twardego, a co ten program przy okazji zrobi, ponieważ musimy wpisać hasło administratora, czyli dać mu dokładnie takie uprawnienia, jakich nawet my na co dzień nie mamy, tylko no właśnie, pod pozorem jakiegoś historycznego pomysłu, co kiedyś faktycznie było istotne, ale teraz cały czas ludziom sprzedaje się bullshit. I nawet jeżeli ten program jest darmowy, bo wydawać by się mogło, że jeżeli program jest darmowy, no to żadna szkoda, nic się nie stało, wszystko jest pod kontrolą. No niekoniecznie, bo nawet jeżeli program jest darmowy, no to ktoś musiał ponieść pewne koszty, czyli zwyczajnie poświęcić swój czas, poświęcić swoją pracę, tylko po to, żeby go wypuścić, no zaprojektować, wypuścić na rynek. A naprawdę nikt nie będzie pracował za darmo, a jeżeli już pracuje za darmo, no to w jakichś potężnych projektach open source'owych, które no właśnie też nie są za darmo, bo za takim LibreOffice czy za takim jądrem Linuxa stoją potężne korporacje, które opłacają tych programistów. I mimo, że to oprogramowanie jest dostępne, które oni stworzyli i ten kod źródłowy jest dostępny za darmo, to ci programiści są naprawdę zajebiście dobrze wynagradzani, ponieważ mają grant, żeby zrobić właśnie wersję Enterprise, która takiego Linuxa czy takiego systemu, która będzie bazowała na tym otwartym jądrze Linuxowym, ale jednocześnie będzie dawała wsparcie, będzie dawała gwarancję, że jeżeli coś się zwali w tym kompie, no to wtedy już nie będzie odpowiedzialnością użytkownika końcowego, ale przyjedzie do nich handlowiec, który im naprawi, i te enterprise'owe systemy są zwyczajnie płatne. Także jeżeli macie jakiś super zajebisty freeware, to sprawdźcie, czy on się czasami nie łączy z jakimiś dziwnymi serwerami, czy nie kopie bitcoinów na przykład, kiedy pokazuje dane. No właśnie nie, defragmentacja... Tu chodzi o sposób też przetrzymywania danych. Jeżeli mamy dobrze skonstruowany journal, jeżeli mamy dobrze skonstruowany dziennik tych plików, to one nie mają nawet prawa się za bardzo zapisać w postaci sfragmentaryzowanej. Z każdą kolejną operacją, i tak działa na przykład system plików extend na Linuxie, i z tego co pamiętam, HAPLFS również tak działa. Na NTFS-ie aż tak bardzo się nie znam, ale z tego co pamiętam, nie, on ma jakieś paddingi. Nie, musiałbym doczytać, dobra. O NTFS-ie nie mówiłem, nie słuchać mnie. Natomiast większość współczesnych systemów plików nie wymaga defragmentacji, bo to, że dane są rozsypane po dysku, one są... No, jak widzicie ten defragmentator, no to są pokazane pliki i tak dalej, no i jak one są koło siebie, no to jest niby fajnie, a jak one nie są położone koło siebie, no to nie jest fajne. No może się okazać, że one są rozsypane, ale one są rozsypane tak, że jeżeli po tym talerzu chodzi nam głowica w bok, a nie po linii, co też tak się może zdarzyć, to ta prędkość odczytu jest no niewiele mniejsza albo nawet taka sama. Przekładanie tych danych z miejsca na miejsce i zapisywanie ich w jednym ciągu w obecnych czasach, gdzie mamy bardzo duże ilości danych tymczasowych. Nawet jeżeli otwierasz sobie przeglądarkę, no to wtedy ona sobie zapisuje na dysku twardym kilkaset megabajtów informacji, jakichś skryptów powiązanych z naszą stroną internetową. Jak otworzymy sobie na przykład, nie wiem, nawet ten durny czat mocnego radia, i tam na dole mamy takie linki jak Help, Terms of Use and Privacy Policy, to całkiem prawdopodobne, że ta nasza przeglądarka już ma pobrane te dane, ma już te dane przygotowane do wyświetlenia i one już siedzą na naszym dysku, wobec czego ten dysk cały czas nam pracuje, wobec czego zapisywanie danych w tak liniowej formie jest zwyczajnie szaleństwem, a defragmentacja na SSD, w sumie chciałem to pominąć, bo nie spodziewałem się, że komukolwiek to przyjdzie do głowy, natomiast sama charakterystyka dysku SSD, czy charakterystyka pamięci NAND-owych, czy charakterystyka pamięci, po prostu pamięci flashowych,
sprawia, że fizyczna lokalizacja, gdzie to się znajduje, gdzie te dane się znajdują na dysku, jest pomijalna. Jest zwyczajnie pomijalna. Także defragmentacja dysku SSD jedynie co przyniesie, to przyniesie szkodę, ponieważ ten dysk się napracuje zupełnie po nic. Okej, okay. Tutaj mnie jeden z słuchaczy reguluje, że defragmentacja na SSD jest potrzebna. Zmniejszam obciążenie procesora na SSD, ale to też zależy od systemu plików, bo jeżeli masz system plików oparty na drzewie i będzie się balansował cały czas, to wtedy z każdą jedną operacją, z każdą kolejną operacją, to co było w elemencie bliźniaczym do drzewa, jest właśnie defragmentowane. Dzięki czemu nie musimy się współcześnie... A, o NTFS, dobra. I to jest właśnie ten mój problem. O NTFS-ie wiem, niestety za mało. NTFS też jest, można powiedzieć, systemem troszkę, można powiedzieć, z brodą. Przede wszystkim czy system Windows, nie wiem, musiałbym doczytać o NTFS-ie, także może jeszcze do tego wrócę ewentualnie. Dobra, słuchajcie, ja może zrobię jeszcze chwilkę przerwy z naszym dzisiejszym... Kurde, naprawdę soundtrack do dzisiejszej audycji jest absolutnie bezbłędny. A potem jeszcze wejdę na chwilkę, nie wiem czy za długo, czy posiedzę za długo, czy nie. Sformatujmy wszystkie Windowsy, to będzie koniec świata. No nie, czemu miałby być koniec świata i czemu chcesz, co ci zrobiły te biedne Windowsy, Lukacjuszu? Dobra, słuchajcie, ja wracam do was za 5 minut i do usłyszenia.

その呼び方やめろって言ったろか。

Pozdrawiamy Furiata, któremu od tych pięknych, naprawdę wybitny album, jejku, będę słuchał... Oj, coś popsułem? Będę słuchał go całą noc. A mam jeszcze do nadrobienia, bo już się pojawiły pierwsze nagrania z seminarium technologii Cache. W willi Cyganerii już widziałem, są dostępne tam chyba pierwsze dwugodzinne wykłady, także polecam się zapoznać. Rewolucyjna technologia, ale rewolucyjni ludzie. Okej, to będzie ciekawe. Właśnie jutro w ogóle w teorii Bigosu o północy będzie instrukcja przebudzenia nowej ery, czyli nowy renesans cywilizacji ludzkiej, gość Igor Witkowski. Tak się zastanawiam właśnie, czy nie powinienem zacząć pisać książek foliarskich z jakimiś rewolucyjnymi tezami opowiadających o nadejściu nowej ery. Ciekaw jestem, co z tego wyniknie. Właśnie zwijam okopcone sprężynki. No tak, no tutaj z tej cyganerii ostro darliśmy łacho od samego początku. Czy tam było, no nie wiem, no tam kilkadziesiąt osób przyjechało. Jestem ciekaw, w jaki sposób oni się tam miziali po główkach. Natomiast też, jeżeli chodzi o rewolucyjne technologie, jeszcze będzie jedno wydarzenie całkiem niedługo. Już pan Jan Taratajcio zaprasza na kolejny zlot Łańcuch Życia na jakimś zadupiu, gdzie właśnie mają się pojawić między innymi ludzie z Cache. Także wieczna sztama Nocnego Radia i Taratajcia. Nocny Jezu, co? RNF-u i Taratajcia. Tak, także moi drodzy, no nie wiem, dzieje się ciekawie. Ja się jeszcze z tym zapoznam, bo jakoś tak mam pewną... nie wiem, jak to nazwać, jakąś taką perwersyjną przyjemność z wysłuchiwania tych wszystkich bzdur, drapiąc się zwyczajnie po jajkach swoim health penem, którego tak specjalnie, rozwinąłem go trochę, tak rozkręciłem, ma w tej chwili, no tak z metr i końcówkę sobie zagiąłem w jedną stronę, tak żeby móc się wygodnie podrapać. Nigdy więcej potem nie dostałem biegunki, bo jak doskonale pamiętacie, w dniu, kiedy odbierałem tego health pena i go otworzyłem na audycji radiowej, na żywo w Nocnym Radiu, wyjąłem go z tego gównianego, tej gównianej fiolki, czy jakby to nazwać, takiego plastikowego czegoś gównianego. Tak, to potem ciężko cierpiałem. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie będę was tutaj za bardzo dzisiaj zanudzał, bo szczerze mówiąc nie bardzo mam dalej pomysły, biorąc pod uwagę to, że kompa dopiero niedawno udało mi się uruchomić, a nie jestem w stanie włączyć Skype'a na tej paskudzie. Jutro odbieram swój wielki zderzacz hadronów, więc już jutro się spodziewajcie pełnoprawnej audycji. Może będzie przerwa techniczna o zmianach klimatycznych, może będą luźne gadki, dowiecie się o tym już jutro, parę minut przed 21. W sobotę zrobimy sobie spoilerka, a dzisiaj jeszcze z Bajtem rozmawiałem na temat, że już niedługo się... to znaczy niedługo, za jakiś czas się powinna pojawić w wykonaniu Bajtitera, w wykonaniu Furaka oraz w wykonaniu moim głęboka, szeroka audycja o Star Treku, także, ale to za jakiś czas. Audycję dzisiejszą wrzucę prawdopodobnie jutro, a dzisiaj jeszcze postaram się wrzucić zaległą audycją Bajtitera. Ja tymczasem tak, Cache ukrywa prawdziwą wiedzę, najlepsze nanowarstwy uzyskuje się poprzez

skupienie ogniskowej światła słonecznego na drucie. Nie wiem, ja nie wiem, czy ja chcę w to klikać. Jeżeli bardzo chcesz, to zobaczę. Krawiec, nie wiem, czy wróci, czy nie wróci. Ja tu bardziej się czuję jako zastępca. Na ten czas ma chłopak parę rzeczy do ogarnięcia. Jak doskonale wiecie, wjechał mu komornik. Parę innych prywatnych rzeczy też się zdarzyło. Musi po prostu chłopak zwyczajnie odetchnąć, nie przejmować się radyjkiem przez jakiś czas. Także jeżeli mu chcecie wrzucić jakiegoś piątaka, to też polecam PayPal. A, jeszcze jedno, bo mamy jakiegoś śmieszka, który próbuje złożyć dotację na portal Bitcoin Nocnego Radia, natomiast już dwa razy próbował i za każdym razem udało mu się zrobić double spending. Double spending, czyli taka, można powiedzieć, wada, czy słabość protokołu Bitcoin, która teoretycznie pozwala na wydanie dwa razy tych samych pieniędzy. Mecenas, można powiedzieć, już dwa razy coś takiego zrobił, natomiast jeżeli double spending zostanie wykonany, to wtedy po jakimś czasie te wszystkie transakcje zostaną anulowane, zostaną odrzucone przez blockchain. Czyli w efekcie te pieniądze, które były na koncie, które dwa razy wydałeś, wracają na twoje prywatne konto, jak również one nie, w żaden sposób nie trafią do odbiorcy. Także, drogi słuchaczu, szacun, że ci się chce, no chyba że robisz to z przypadku, ale nie do końca w to wierzę. No dobra, ja uciekam. Także trzymajcie się, do usłyszenia jutro o 21:00. No i raz jeszcze chciałbym zachęcić was do odsłuchania wczorajszych andronów profesora Leniucha, bo mamy, moi drodzy, nowego nadającego, nowy na pokładzie, można go tam trochę, wiecie, nie? Tak trochę, wiecie, nie? Taki nowy, nie? Taki, wiecie, co z nim zrobić. Trzymajcie się, drogie nocniki, do usłyszenia już niedługo, na razie, cześć.

Cześć, tu krawiec się kłania. Dzisiejsza audycja, dzisiejsze morskie opowieści niestety są odwołane. Ania ma swoje sprawy rodzinne, że tak powiem. No, wiecie, jak się ma rodzinę, to czasami coś tam wyskoczy, nie? Więc nie może dzisiaj jednak poprowadzić. Ale pisała, że co się odwlecze, to nie uciecze, więc pewnie jakoś tam się pojawi wkrótce, może nadrobi. Tak to niestety trochę wygląda. Cześć, Gambol, cześć. Kustosz Show. No tak mnie w pewnych kręgach nazywają, tak. W pewnych kręgach. Pewne osoby, tak. Kustosz. Mimo, że nie piłem tego kustosza już, nie wiem, z rok. To znaczy, no i nie zamierzam w sumie. Bo to syf i źle się potem czuję. Zresztą, co może być dobrego w najtańszym piwsku? W jakiejś brei piwnej, w napoju piwopodobnym. No, a postanowiłem wejść na antenę, bo wydaje mi się, że coraz więcej osób mnie oskarża o coś. Konkretnie o to, że źle radio robię, bo niektórym nie powinno się dać prawa głosu, bo to są mędy, kłamcy, ruskie onuce.

0: śmieci ludzkie, parszywce. Niepotrzebne skreślić sobie, proszę. No, ja tak nie uważam. Zawsze robiłem jakieś takie pluralistyczne dosyć media. Łącznie ze stworzeniem i prowadzeniem takiego portalu, który się nazywał Pluru. Od pluralizmu właśnie, Pluru. No, też bloga prowadziłem, który miał nawet większe zasięgi, sporo większe niż na przykład Nocne Radio. No i te radia, które zakładałem, czyli na przykład Radio na Fali, czy Nocne Radio, czy inne, które były w planach też, które tylko niczym motylek na chwilę sobie wyfrunęły i zmarły śmiercią naturalną albo inną, no to zawsze gdzieś tam ta wolność słowa, wolność wypowiedzi była priorytetem. Niekoniecznie dobre obyczaje, przyzwoitość, może tak tutaj dostałem też taki komentarz, on niestety zniknął sobie.
1: Rozaliusz, o, 50 zł. Na dobry humorek, pozdrawiam z krainy deszczowców.
0: A dziękuję. To nie przeczę, bardzo poprawiam i humorek w tym momencie. Zważywszy na to, że moje fundusze stopniały już praktycznie całkowicie, to takie 5 dyszek to jest naprawdę coś, Dzięki Rozaliuszu, to bardzo miło z twojej strony. Widać, komuś jednak zależy, żeby było sobie takie nocne radio. Być może jedyne, nie chcę tutaj nadużywać słowa jedyne, też niektórzy mają taki zwyczaj. Pozdro, Martin. Ty jedyny. No ty to faktycznie jesteś jedyny. Tak, to potwierdzam. Ty faktycznie jesteś jedyny w swoim rodzaju. Ale niekoniecznie te media, które tworzysz, to są jedyne zawsze. Michał Giereś też uwielbia zawsze być jedyny i pierwszy w Polsce. Tu Michał, widzę, dzwonił. Tak szybciutko, ja jeszcze nawet nie zdążyłem powiedzieć, tu wygadać się. No, komentarz od Maharadży z kolei, gdzie właśnie się pytał, czy znam takie słowo jak przyzwoitość, bo są jeszcze inne słowa oprócz tych, które znam. Tak trochę też niegrzecznie, ale ja to tam nie jestem zbyt delikutaśny, bo napisał coś w stylu, że fajnie, że znam takie słowa jak pluralizm i wolność słowa, ale a czy znam jeszcze takie słowo jak przyzwoitość? No. Panie Maharadżo, zatrudniłbym cię jako swoją przyzwoitkę, ale masz za słabe referencje, tak odpowiem. I od razu mówię, bo widziałem, że ten komentarz zniknął, to znaczy pojawił się tylko w moich powiadomieniach, a na liście komentarzy go nie ma, tak jakby. Więc albo Maharadża się wystraszył i skasował go zaraz po tym, jak napisał, sam siebie się wystraszył może, albo prędzej YouTube znowu szaleje i coś, nie wiem, może się za godzinę pojawi, bo też tak jest, że komentarz znika, a potem się pojawia za 2 godziny na przykład, nie? Już trochę czasu minęło, a nadal go nie ma. Być może już poszła taka fama, że Krawiec kasuje komentarze i jest kłamcą, bo mówił, że nie kasuje. Zakłamany hipokryta. Ale od razu mówię, że tak nie jest. Ja bardzo rzadko usuwam komentarze, chyba że już naprawdę noszą znamiona takiego debilizmu totalnego, że ktoś tylko zwyzywa.
1: Psychiatra psycho. 10 zł. Trzeba wspierać radia trollerskie.
0: Psychiatra psycho. Zastanawiam się, czy to nie jest sam psycho, czy on przypadkiem nie rozdwoiła mu się jaźń, albo jak to było w pamiętniku młodej lekarki. A więc rozdwoił się panu jaś, bo... A, nieważne. Tak myślę, że może właśnie rozdwoił się jaś psycho i występuje też jako swój własny psychiatra. W sumie to nie jest takie głupie, bo często możemy być całkiem niezłym psychiatrą sami dla siebie, jeśli się odpowiednio nastawimy do tego, zaprogramujemy. Dzięki, panie psychiatro. A ja odzwonię chyba do Michała, no bo jak tak szybko dzwoni, to pewnie ma coś bardzo ważnego do powiedzenia.
2: Halo?
0: Cześć, cześć, Michale.
2: Siema, co tam? Widzę, że nie umiesz radia prowadzić.
0: No, nie umiem.
2: Żeby pomóc.
0: Chcesz mi pomóc, tak?
2: Tak. No,
0: ty się dopiero przymierzasz jeszcze do prowadzenia. Nie masz dużego doświadczenia.
2: Ja stwierdziłem, że jak zadzwonię, to od razu się poziom audycji podniesie, atrakcyjność też, także po to dzwonię.
0: Czyli się jakby identyfikujesz z tymi osobami, które też tak twierdzą, że jak oni są na antenie, to jest wysoki poziom i to wtedy jest porządne medium, prężne, gdzie się ciekawe rzeczy mówi, wartościowe, słuszne, a jak ich nie ma na antenie, to same debile tylko i ćwoki, i ruskie trolle, albo ewentualnie ukraińskie trolle. Czy można być w ogóle ukraińskim trolem na przykład?
2: Tak, z tym, że widzisz, to jest tak, że ja po prostu wierzę głęboko w swoją zajebistość i, no tak jak mówię, chcę polepszyć, wiesz, poziom audycji. A to, że to radio jest takie, jakie jest, no to już trudno, nie? Trzeba oko przymknąć na to.
0: A czy znasz jakieś takie inne, no my to nazywamy radiem, ale powiedzmy, że jest jakiś kanał, gdzie można dzwonić, gdzie są audycje live, i gdzie możesz powiedzieć, przedstawić dowolne swoje poglądy. Znasz jakieś? Bo ja bym chętnie posłuchał sobie czegoś takiego.
2: Tak, na przykład pan Olszański takie prowadzi. On zawsze bardzo miło widzi gości. Ten nigdy nie jest wulgarny, nie krzyczy, tylko właśnie zawsze wysłuchuje, co ktoś ma do powiedzenia w takim wewnętrznym spokoju, zachowując cierpliwość. Także tak, jest takie radio. Znaczy, to jest bardziej telewizja, ale wiadomo, o co chodzi.
0: No, tak. No, ale ogólnie mówimy o takich mediach, gdzie można właśnie drędnąć. No próbowałem, ale 2 godziny próbowałem się dodzwonić do pana Olszańskiego i niestety się nie udało. Chyba zbyt wielu chętnych. No i pytanie, co by było, gdybym się na przykład nie przedstawił prawidłowo tam w stylu czołem bracia kamraci albo bracia wilcy, pozdrawiam was. Jakieś takie, tylko powiedziałbym cześć, to już tak cześć to tak pedalsko brzmi, nie? To pedał dzwoni, to won pedalisko wstrętne, zarzydzone i tyle byłoby rozmowy. No to chyba coś bajerujesz, że to takie medium jest u Wojtka, że można.
2: To jest wspaniałe medium, to jest tylko Radio Maria może się porównać tak naprawdę do pana Olszańskiego.
0: No kolejne takie medium, gdzie niekoniecznie jest... właśnie można coś powiedzieć, bo zawsze dobry obyczaj nakazuje, żeby nie mówić takich rzeczy właśnie. Do widzenia. Szczęść Boże. To też nie bardzo.
2: Nieprawda, właśnie w Radiu Maria można wszystko powiedzieć, można nawet Tuska chwalić i to jest bardzo dobrze widziane wtedy.
0: Właściwie.
2: No,
0: na Tuska można na pewno napierdzielać.
1: Ty wiesz, i kto? To 50 zł.
0: Ty wiesz kto?
2: Nie, przepraszam cię bardzo. Chwalić na Donalda, bo to jest przecież zbawca Polski.
0: Wyczuwam nutkę sarkazmu w tym, co mówisz, ale to zaraz wrócimy do tego, bo tu ty wiesz kto?
2: No wiem, no.
0: Znaczy, ty nie wiesz, ja niby wiem, kto.
2: Ja wiem.
0: Wiesz kto? Aha, ja ty wiesz kto, tak?
2: No tak.
0: Tak, no to ja też już wiem kto.
2: Jak to będziesz wiedział.
0: Dziękuję bardzo. No, słuchajcie, takie, czyli mamy już receptę na sukces. Trzeba wejść spontanicznie, walnąć jakiś taki bardzo luźny temat, że szkalują mnie, i proszę przestać, i donaty będą spływać. To takie audycje trzeba robić.
2: Ci, którzy w ciebie wierzą, nie dadzą ci odpaść.
0: No proszę. Może jakoś zadziałał mój apel, że powoli mi się coraz mniej chce i żebym... może niektórzy pomyśleli, kurde, tak nie ma jednak takiego za bardzo takich nocnych radiów innych, bo gdzie nie zadzwonię, to tak trochę z duszą na ramieniu, żeby coś przypadkiem nie chlapnąć, bo mnie wyrzucą zaraz, albo zbanują. No tak trochę to wygląda, powiedzmy sobie prawdę. Nie, dzisiaj ze Skałą chwilkę o tym pogadałem, bo tam jakieś sprawy to mieliśmy, no to tak też zahaczyliśmy o temat wolności słowa, pluralizmu i tak chyba się zgadzamy tutaj ja i on, że Polacy nie wiem jak inni, ale Polacy na pewno lubią takie media, które potwierdzają te poglądy, które już mamy. Lubimy się utwierdzać jako naród w tych poglądach, które mamy i na przykład posłuchać sobie mądrzejszego, troszkę lepiej wypowiadającego się od nas, który podsunie nam, jak mamy na przykład zaorać lewaka, albo jak jakieś fajna szydera z kościoła. I my możemy to podłapać i potem zabłysnąć w towarzystwie i na przykład dopierdolić komuś coś, tak wiesz, z grubej rury, fajnie, z przytupem i wszyscy będą się śmiali. Może na tym to polega, nie?
2: Nie wiem, mnie się to nie podoba, szczerze mówiąc. Chociaż masz rację, jest tak bardzo często, nie? Ja kiedyś Korwina cytowałem na przykład i to bardzo pomagało w rozmowach. Ludzie się niektórzy bardzo oburzali, nie? Jak się Korwina zacytowało, na przykład, wiesz, ludzie się z tobą nie zgadzają i nagle wyjeżdża z tekstem, a to nie ma znaczenia, co wy myślicie, bo głupich i tak jest więcej niż mądrych, więc wiesz, i automatycznie już się ktoś tam nagle zaczynał z tobą zgadzać, na przykład, nie? To jest taki jeden przykład. Także wydaje mi się, że tak, Polacy mają takie coś w sobie, ale to jest chujowa cecha tak naprawdę, bo ja zauważyłem, że Polacy mają tak, że nie mają jasno określonych poglądów, na przykład jeżeli chodzi o politykę, tylko bardziej wolą popierać poglądy, które są im zupełnie obce. Nie mówię, że wszyscy, tu takie wtrącenie, nie mówię, że wszyscy, ale dużo ludzi woli popierać poglądy, które ktoś zaproponował, niż jakby zastanowić się samemu, czy mi to pasuje w ogóle, czy ja się z tym zgadzam, czy ja mam jakieś zdanie w ogóle na ten temat, tylko wiesz, po prostu właśnie jest tak, jak mówisz, że w stanie, nie wiem, prawak na mównicy, coś tam poopowiada i później się elektorat, wiesz, kłócąc między sobą, przerzuca takimi sformułowaniami, które padły z czyichś ust.
0: No i potem się tworzy często coś takiego trochę lekko obrzydliwego, jak tak się wszyscy zgadzają ze sobą, słodzą sobie i się chwalą w co drugim zdaniu, nie? No, ty jak coś powiesz, to powiesz. Jednak, no, mądra głowa. Ja oczywiście się zgadzam z jedną taką malutką rzeczą, może bym tutaj polemizował, ale tak delikatnie. I to jest coś takiego, nie? Ja to nienawidzę tego. Ty lubisz tak, czegoś takiego słuchać?
2: Znaczy ja ogólnie uważam większość ludzi za, nie że za idiotów może, ale za ludzi, którzy nie wykorzystują 100% potencjału intelektualnego, nie? Który mają. I to uważam jest w ogóle jakieś, kurwa, niepoważne. Nie? Takim ludziom się powinno odbierać, moim zdaniem, prawo głosu.
0: Poza tym to jest trochę dziwne, ponieważ ludzie lubią emocje, lubią sobie posłuchać audycji, w których jest dużo emocji, no to emocje to też ścieranie się i poglądów naszych, nie? To wtedy iskrzy, wtedy coś się dzieje i coś to wnosi, bo możemy się nawet przecież zastanowić nagle, kurczę, to trochę racji może ma ta druga osoba, nie? I to jest pod wieloma względami wartościowe, a jakieś takie przytakiwanie sobie i opowiadanie po raz powiedzmy setny, utwierdzanie się w tym, jak to my mamy rację, jak to słusznie nienawidzimy pewnej grupy jakiejś czy jakiegoś narodu, to jest takie mało wnoszące, tylko to taka masturbacja intelektualna, nie?
2: No, czy ja wiem, tak naprawdę ja uważam, że emocjami bardzo łatwo manipulować, a na pewno bardziej niż kimś, kto się posługuje jednak zdrowym rozsądkiem, intelektem. A z drugiej strony ludzie właśnie, uważam, to nie jest zbyt dobry objaw, że ludzie są no, na emocje bardziej nastawieni, nie? Wiesz, ja na przykład sobie zadaję pytanie, dlaczego taka partia, już nie będę mówił która, ale na P na przykład, nie wiem, rządzi drugą albo trzecią kadencję i dalej jest gówno w kraju, to może, wiesz, na logikę to wziąć i już na nich nie głosować po prostu, no. Oni czasem dalej mają swoich wyznawców, tak. I brylują właśnie w statystykach, bo wjeżdżają ludziom na emocje, wiesz, straszą, bo to jest tak zwany fearmongering, teraz się bardzo popularny zrobił, czyli straszymy po prostu, straszymy i mówimy, że to wina tamtych, nie? Straszy się zawsze kimś, nigdy się nie straszy samym sobą, tylko straszy się kimś, straszy się Tuskiem, że Tusk to jest zdrajca, on na korzyść Niemców, bo on chce, żeby Polskę Niemcy przyjechali i wykupili na przykład. No i taki ciemny lud, no to kupi niestety, nie? Właśnie. Wjadą im na emocje, powiedzą, no jak to, co wy chcecie, żeby Niemcy was tu wykupili? Żeby Niemcy wam mówili, co wy w Polsce macie robić? No i wtedy się automatycznie zaczyna Praise, po polsku praise. Praise po polsku, jak to jest? No takie, wiesz, uwielbienie dla Jarosława i jego partii, nie? Który na kongresy swoje zwozi ludzi autokarami do jakichś małych miasteczek. Ostatnio, nie wiem, na tym w Super Expressie pokazywali materiał, jak niby jakiś konwent PiSu zrobili, Jarosław przyjechał, za Jarosławem przyjechały dwa autokary, czy tam trzy autokary ludzi, którzy usiedli na widowni, a mieszkańcy tego miasteczka, już nie pamiętam, co to było za miasteczko, ale chcieli przyjść normalnie, wiesz, wziąć w tym udział i ich nie chcieli wpuścić w ogóle, nie? A potem to transmitowała, że to, wiesz, że to niby jest przemówienie prezesa tutaj do narodu, do mieszkańców, tam chyba Kędzierzyna jakiegoś, czy czegoś takiego, nie? A tam żadnego gościa, żadnej kobiety z Kędzierzyna nie było, tylko to byli podstawieni ludzie, normalnie autokarami przyjechali, nie?
0: Także... No, wiesz, ci ludzie mogą być w sumie oddani bardzo Jarosławowi i wielbić PiS, tak szczerą miłością, nie? I może, i oni może po prostu się jakoś udało ich zebrać, tak że oni chętnie przyjechali na to spotkanie, bo dla nich zobaczyć Jarosława na żywo, tylko to znów takie właśnie bardzo takie proste i instynkty biorą górę, że zobaczyć swojego idola na żywo, nie? I że on coś powie wzniosłego. Ostatnio znowu coś chlapnął, po raz kolejny, co on tam chlapnął, że o 12-letnich lesbijkach coś zaczął mówić, wiesz, na konwencie swoim. No cyrk obwoźny trochę się robi z tego, bo coś, jakieś jego takie wysrywy, że on spotkał kiedyś jakieś dziewczynki 12-letnie na jakimś spotkaniu i że takie 12-letnie dziewczynki to teraz ogłaszają, że są lesbijkami, bo się naoglądały czegoś. No to jest takie... wiejskie właśnie myślenie, nie? Takie myślenie baby spod monopolowego.
2: To jest straszenie ludzi o wartościach bardzo konserwatywnych, że ich dzieci, zobaczycie, wasze dzieci też kiedyś będą
0: wiesz, zrobią z nich homosiów, no.
2: Rozumiesz. I to jest straszenie tak naprawdę.
0: Wiesz, tak naprawdę to można by podjąć dyskusję na temat tego, w jakim stopniu media seksualizują, pomówić o uzależnieniach od pornografii wśród młodych, które też jest wielkim problemem, jakimś tam wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji, jak sobie z tym radę dać, nie? Czy zakazywać, czy blokować, tak jak to chce PiS. I to by była wartościowa rozmowa, tylko po prostu oni wolą popaść w taki przesadyzm i fanatyzm i nie orientując się w ogóle w tym temacie, bo im się nie chce zrobić jakiegoś researchu, tak jak, no powiedzmy, my robimy, nie? Chcemy zrobić jakąś audycję, robimy prosty research jakiś, jak czujemy, że trzeba się czegoś dowiedzieć. Oni tego na 100% nie robią, bo nie wygadywaliby takich nie posługiwaliby się tak często stereotypem i populizmem, nie? I kłamstwem też, bo taki skrajny przesadyzm to czymże jest, jak nie kłamstwem w pewnym momencie, bo jeśli na przykład... No wiesz, wiadomo o co chodzi. Można jakąś sytuację tak opisać, że to już będzie nie tyle koloryzowanie, przesadyzm, tylko po prostu kłamstwo.
2: Nie wiem, ale dla mnie to jest w ogóle temat zastępczy, bo taki Jarosław to powinien gdzieś przyjechać, nie wiem, obiecać na przykład elektrownię atomową, żeby Polskę uniezależnić energetycznie od napływu surowców z zagranicy, a nie, wiesz, opierać kampanię o to, że dwie dziewczynki 12-letnie są lesbijkami. Stary, w ogóle gdzie Rzym, a gdzie Krym? No. Gdzie Gdynia, gdzie Małkinia, że tak powiem. No, stary, no ludzie, no. Tylko wiesz, też nie ma się co dziwić, bo media wałkują cały czas w kółko jeden i ten sam temat, więc znaczy teraz to nawet nie wiem, bo przestałem oglądać te wiadomości, ale wcześniej tak było, że cały czas straszyli, wrzucali jakieś bzdurne, zastępcze tematy tak naprawdę, a najważniejszy temat to jest taki, ile pieniędzy trafia do budżetu i na co są wydawane. I jaki sposób ma to się przyczynić do rozwoju kraju i polepszenia jakości życia obywateli. Na tym powinna polegać kampania wyborcza, przynajmniej moim zdaniem, a nie wchodzenie w jakieś tematy światopoglądowe.
0: To znaczy, o takich rzeczach też w sumie można pogadać. PiS się koncentruje bardzo mocno na tych rzeczach światopoglądowych, bo wie, że one wywołują skrajnie silne emocje u ludzi, nie? No bo co może być ważniejszego niż to, że jakieś pedalstwo po szkołach się szlaja, wciska się oknami i chce dzieci, zboczeńców robić z dzieci. No co ważniejszego może być, nie? Tylko pytanie, ile w tym jest prawdy? Jak to ktoś opisuje? Ci ludzie powinni się w ogóle uczyć rozmawiać i mówić w ogóle, nawet nie dyskutować, tylko na początku mówić. Jakaś taka sztuka retoryki, nie? Nie wiem, mogliby sobie nawet na kartce napisać, przygotować coś, a wiesz, a taki Jarosław, to ja myślę, że on sobie tak wchodzi, nieprzygotowany zupełnie i wiesz, i tak wywraca tymi oczami w lewo, w prawo przez chwilę i myśli, co by tu, no tak, no to te gendery, całe te, nie? On się czasami wydaje głupszy od Wałęsy w latach, kiedy jeszcze Wałęsa był zupełnie tak, zupełnym ćwokiem i burakiem i gadał trzy po trzy, to Jarosław jest mniej więcej na tym poziomie, taki klasyczny Wałęsa, bo Wałęsa się wyrobił trochę, nie? Nadal ma te swoje dziwne powiedzonka i mądrości, te wałęsizmy, ale jednak trochę się wyrobił. A Kaczyński to przypomina tego dawnego Wałęsę, który tak pierdoli trzy po trzy, że można to spisywać i publikować, tak jak to robił Urban z Wałęsą w tygodniku Nie.
2: No, ale też chodzi o to, że widzisz, no to jest straszenie jednak lewactwem, tak? Lewactwem, przepraszam, lewaków, nie? Bo to nie chodzi mi o to, żeby was tu obrażać, ale widzisz, to jest jednak straszenie lewactwem w takim razie. To, co robi Jarosław. Ludzie są wyczuleni na to, jak w jakiś dziwny sposób, nie wiem dlaczego, ale są. A są też, wiesz, kraje, które dobrze prosperują, są bogate, niezależne i tam, wiesz, jakichś religijnych czy światopoglądowych tematów nikt nie podejmuje tak naprawdę, bo nie ma sensu, nie?
0: Wiesz, tak, ludzie mało tematów religijnych, rozbuchany socjal, a ludziom się fajnie żyje i bogaty kraj. No mówię tu o Skandynawii, nie? Na przykład.
2: Ja pomyślałem o Holandii akurat.
0: No, albo Holandia, albo jakieś takie Czechy, gdzie problemów z dzietnością, czytałem, właśnie nie ma, bo wszystkie te programy jakieś, które mają pomagać, to nie są tak populistyczne i nie uzależniają jakby od... Nie ma takich kast jak... U nas się potworzyły kasty dobra matka Polka rodząca i zły prywaciarz, przedsiębiorca Żyd, nie? Albo jesteś pedał, albo katolik. I u nas cały czas to jakby pokutuje taka kastowość i nalepianie sobie etykietek, łączenie się w grupy, w oblężona twierdza, a gdzie indziej tak jest normalnie i tak wszystko jest dla wszystkich. I patriotyzm jest dla wszystkich, idziesz sobie gdzieś po prostu i chodzisz i świętujesz, a nie dla nacjonalistów tylko na przykład. Albo, wiesz, nie przekupia się jednej grupy społecznej, nie napuszcza na drugą, a u nas ciągle dziel i rządź w stanie czystym, nie?
2: Wiesz co, takie różnice między tym, jak się żyje w innych krajach, można nawet zaobserwować, jak pojedziesz za granicę, do, nie wiem, nawet do takiej Irlandii i wiesz, masz różne grupy tam, znaczy różne grupy, no różni ludzie, różni emigranci są, wiesz, z różnych krajów i sobie możesz nawet zaobserwować, jak żyją tacy, nie wiem, muzułmanie, jak żyją sobie, nie wiem, Francuzi między sobą, a jak żyją Polacy, nie? I to daje zajebisty obraz tak naprawdę, wiesz, co się dzieje w Polsce, nie? No bo nie ukrywajmy, no to wychowanie i sposób myślenia, skąd się wziął, tak? I Polacy to zawsze się będą kłócić ze sobą, zawsze będą, wiesz, podzieleni, bo niby mają to już w naturze swojej wyrobione, wiesz, żeby się dzielić.
0: No, co świetnie pokazuje przykład naszych tutaj mediów, czy zaprzyjaźnionych, czy moich, czy jak to przez lata wyglądało, nie? Ile było dram, odejść, wkurwów, obrażania się jeden na drugiego, zrywania znajomości i zawsze, no nie wiem, 99% tych przypadków to poszło o słowa, nie?
2: No, a zobacz, że Polacy tak naprawdę są, podkreślę to jeszcze raz, Polacy są zajebistym narodem i generalnie jak przychodzi, nie wiem, pamiętam, że jak była powódź tam w 2000 którymś roku, czy w 90, tam co Wrocław zalało, tam co była taka wielka powódź w Polsce, to przecież wszyscy się potrafili zjednoczyć i sobie pomagać i wiesz, i przeciwdziałać tej powodzi, tak? Ludzie sobie pomagali nawzajem, bo Polacy tacy są tak naprawdę, tylko że te kurwy, za przeproszeniem, brzydko powiem, te przykorycie, te co u władzy, oni, człowieku, podzielili ludzi w taki sposób, że nie wiem, Czy nawet, wiesz, brat z bratem, wiesz, przez to, że jeden popiera taką partię polityczną, a drugi jakąś inną, wiesz, potrafią się nie odzywać i nie rozmawiać ze sobą, albo jak to ktoś powiedział ostatnio, że sąsiedzi sobie na klatce schodowej w bloku dzień dobry nie mówią, dlatego, że ten głosował na SLD na przykład, nie? I wiesz, już ma etykietkę doklejoną, że o, ten to jest stary komuch, nie? A tamten to jest dewociarz, bo Radia Maryja słucha, nie? Jakby to, kurwa, miało jakieś znaczenie tak naprawdę. Stary. Sąsiad mieszkający naprzeciwko drugiego sąsiada w bloku ma najwięcej, ma naprawdę więcej ze sobą wspólnego mimo wszystko niż poglądy polityczne dwóch partii, które popierają. Nie wiem, czy to ma sens. To, co powiedziałem.
0: Zawsze ma sens w sumie, co mówisz. Jakoś tak nie masz tendencji do gadania całkiem bez sensu. Zaczynasz się pytać, tak jak Kuba z USA zawsze miał takie swoje powiedzonko. Zawsze kończył swoją wypowiedź: ja nie wiem, czy to, co ja mówię, to ma sens.
2: No ja też nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, bo nie mieszkam teraz w Polsce, no ale jednak mimo wszystko, wiesz, no widzę, co się dzieje, człowieku, no w takiej Irlandii ludzie nie są tak podzieleni pod względem partii politycznych, tylko wiesz, siedzi sobie trzech Irlandczyków w knajpie, piją sobie piwka, no i co, jeden głosował na tych, drugi głosował na tamtych, no ale siedzą i gadają sobie normalnie, nie? A wiesz, a Polacy to już by, kurwa, awanturę z tego zrobili jedną wielką, nie? I bijatykę może nawet.
0: No, to są tacy, z tymi Polakami, którzy są tacy mega super, to też bym może nie przesadzał, bo wiesz, ja myślę, że Polacy stają się lepsi w kryzysie, tak się o nas mówi zresztą często, sami o sobie tak mówimy nawet, to chyba wiemy, co mówimy, skoro o sobie samych tak mówimy, że kryzys, wojna, to wtedy nagle ludzie zjednoczeni. Popatrz, za PRL-u też łączyła nas niedola wspólna, nie? I tak się czasami o Polakach mówi właśnie, że łączy nas niedola, albo że Polak woli, żeby sąsiadowi krowa zdechła, bo on się źle czuje, jak on ma zdrową jak krowę, albo ma ich pięć, a my tylko jedną. I wiesz, a jak mu już zdechnie ta krowa i będziemy mieli porówno tych krów, on jedną i ja jedną, to wtedy powiemy: sąsiedzie, kochany, no przykrość taka. Bo będzie fajnie, bo w końcu przestanie się wywyższać ten kargul, ten śmierdziel zza płota, że ma dwie krowy.
2: No. Nie można z tego robić cechy narodowej.
0: Ale jakieś tam cechy są, no, jakieś tam cechy są narodowe, nie? Każdy naród jakieś ma.
2: Nie, no gdzie? Słuchaj, prawdziwych przyjaciół się poznaje w dobrobycie, a nie w biedzie.
0: O, bardzo ładnie powiedziane.
2: Tak jest prawda. No tak. Wszystkim się dobrze wiedzie, a nawet temu, co się słabiej wiedzie, to można go podciągnąć trochę do góry, żeby mu się też dobrze wiodło. I wiesz, i wtedy to ma sens, nie? A jeżeli jest bieda, no to się właśnie zazdrości jeden drugiemu, że ten ma dwie krowy, a ten ma tylko jedną, nie? Tak to widzę.
0: Może.
2: Wiesz, jeżeli jesteś w otoczeniu, nie wiem, ludzi bogatych, zamożnych, mądrych, inteligentnych i będziesz sobie, nie wiem, z nimi rozmawiał, to po jakimś czasie sam się taki staniesz, nie? Nie dlatego, że to jak działa, jak czary, tylko po prostu, wiesz, dowiesz się takich rzeczy, które pozwolą ci też zarobić trochę pieniędzy, nie?
0: I no, tak. No, też jak siedzisz w takim towarzystwie, gdzie siedzą, jak przebywasz z ludźmi, którzy mają jakieś pasje, to bardzo często o tych pasjach zaczynasz rozmawiać sobie na imprezie, na spotkaniu, a jak spotkasz się z takimi, co nic ich za bardzo nie interesuje, tylko może siedzenie z piwkiem przed telewizorem, to szybko rozmowa przejdzie na Kaczyńskiego, na Tuska, potem może na Kościół, a potem wypierdalaj z mojego domu!
2: No. No tak, tak może być i tak często się dzieje właśnie. No. Dlatego ludzie, patrzcie w górę, a nie w dół. Taką wam dam radę.
0: O, też bardzo wiem, ładnie.
2: To też nie chcę tutaj radzić komuś, kto nie pytał mnie o radę, ale no tak to wygląda. Wiesz, jeżeli jest w pokoju czterech, powiedzmy, nie wiem, lodziarzy, którzy od pokoleń, wiesz, robią lody i kurwa mają jakieś swoje tajemnicze receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie i rozmawiają tylko o tych lodach, to ty jak zaczniesz ich słuchać, to w końcu się nauczysz, kurwa, wiesz, swój interes otworzyć, nie? Swoje lody kręcić. Taka prawda.
0: No, także mamy media lewackie, mamy prawicowe, mamy szulskie, mamy tylko bardzo mało mamy takich... Może to jest nikomu niepotrzebne w sumie, takie medium, gdzie każdy może zadzwonić i powiedzieć, co mu tam na wątrobie leży, przedstawić swoje poglądy i że jeszcze się znajdą dodatkowo takie osoby, na przykład gdzieś na czacie, czy inni dzwoniący, którzy się nie dadzą tak ponieść emocjom, nie wpadną od razu w jakiś wkurw, żeby poobrażać tego drugiego, tylko zaczną z nim rozmawiać, dyskutować tak na spokojnie, kulturalnie, to niewiele takich jest miejsc w sumie chyba. Jak znacie, to ja cały czas czekam.
2: To jest tak, że gdybyś ty te swoje media wypromował i je prowadził regularnie, codziennie, to myślę, że miałbyś dużo więcej słuchaczy i dużo więcej kasy z tego. I nie ma w tym żadnego wstydu, że się z tego utrzymujesz, bo każdy tak naprawdę musi z czegoś żyć. I to jest zajebista zajawka, to co ty robisz. I powiedziałbym naprawdę, mówię po prostu, że gdybyś, kurwa, przycisnął trochę z marketingiem, stary, to naprawdę myślę, że dużo ludzi by do ciebie dzwoniło. Nawet jakichś takich, nie wiem, kurwa, Januszy, co są już wkurwieni na Kaczyńskiego, bo go widzą w telewizji i chcą sobie podarzekać nawet, nie?
0: No pomyślimy. Dzięki za miłe słowa, pomyślimy. Myślę nad jakimś takim drobnym resetem, wiesz, bo ciężko jest to dalej ciągnąć w takiej formie, ponieważ tak, po pierwsze już bardzo dużo zostało powiedziane i nagrane. To są tysiące audycji. I wracać do starych tematów kiepsko trochę, bo robimy to trochę dla fanu, żeby coś, jakieś nowe tematy poruszyć, żeby, nie wiem, żeby fajnie, gdyby nowi ludzie się może pojawili, ale ciężko jest się dzisiaj wypromować. Dzisiejszy YouTube to już czuwa nad tym, żeby nikt, kto nie wyłoży dużej kasy na tego YouTube'a, albo nie będzie miał naprawdę jakiegoś, nie wiem, fajnego sprzętu, kamer, nie zrobi jakiegoś show, na którym YouTube może zarabiać sobie w przyszłości, taka inwestycja, no to się, wiesz, za nogi w dół, nie? Za nogi w dół takiego.
2: Niestety. Ja bym ci proponował już się zacząć zastanawiać nad innymi platformami, dlatego że są prognozy, że YouTube może do 5 lat przestać istnieć w ogóle. W tym momencie już TikTok ma więcej użytkowników niż YouTube. Ten głupi, zjebany TikTok. A poza tym jest taki trend, że ci główni twórcy z głównego nurtu zaczynają się przenosić na platformy, gdzie jest właśnie wolność słowa, gdzie nie ma takiej cenzury jak na YouTubie. I YouTube albo, są prognozy, że albo YouTube coś z tym zrobi, albo po prostu padnie, bo to będzie takie, stanie się takim serwisem, gdzie se wszyscy liżą dupę po prostu, wiesz. A jak ktoś powie coś kontrowersyjnego, albo niezgodnego z mainstreamową narracją płynącą tam z Ameryki, powiedzmy, z Ameryczki, no to niestety będzie banowany.
0: Taka całkowita wolność, która chyba chodziła po głowie Muskowi, nie? Bo on chciał zlikwidować coś takiego jak kasowanie fake newsów, czy inne takie sporne bardzo rzeczy. No i teraz mamy jakąś aferę, że poszedł fake news z darmową insuliną, co wywołało jakiś chaos. Trochę trzeba trzymać rękę na pulsie i trochę rządzić twardą ręką czasami pewne... Nie może po prostu, nie może powstać coś takiego jak takie medium społecznościowe, gdzie wolno wszystko, nie? Gdzie wklejasz sobie dowolne filmy. Więc na przykład jest taki serwis, o którym wspominałem już, Sadistic, gdzie są tylko filmy takie jak ktoś kogoś zabił, zastrzelił, zgwałcił, komuś flaki wypruło. Tylko takie filmy są, nie? Bijatyki, rozruby, napady, krwawe rzeczy często też. Tego na YouTubie za bardzo nie ma, to jest plankton. Jak ktoś się uchowa, to może mu się fartnie i da się coś w tym stylu wrzucić, jakiś street fight czy coś, ale to nie jest tak prosto znaleźć. No i pytanie, czy chcielibyśmy teraz, żeby YouTube się zmienił na takiego sadistika? Ja chyba niekoniecznie bym chciał.
2: Nie, ale słuchaj, ja nie mówię o tym, żeby robić z tego śmietnik, ale chodzi mi o to, że są poglądy, za które widzisz, no można zostać zbanowanym tylko dlatego, że się ma poglądy, rozumiesz? Nie mówię tutaj o wrzucaniu jakichś pornosów czy jakichś, wiesz, filmików, gdzie ktoś kogoś zabija, tylko po prostu YouTube jest nastawiony bardziej, wiesz, na to, że no będziesz poprawny politycznie przede wszystkim, nie? Jeżeli nie będziesz poprawny politycznie, jeżeli mówisz coś, co jest nie na rękę, co jest wbrew poprawności politycznej panującej na świecie, no to cię zbanują. No,
0: no to, to jest zawsze kwestia sporna, czy to jest niepoprawność polityczna i głoszenie rzeczy, na które mainstream nie ma odwagi, albo jest to niezgodne z jego interesami, czy to jest po prostu jakaś szuria, fake news, wiesz, to zawsze jest kwestia sporna trochę i ludzie się o to bardzo kłócą, nie? I też nie chcą się na przykład zadawać ze sobą w ogóle z tego też powodu, bo mają inne zdanie na ten temat.
2: Wiem, tylko dlatego, że no nie, no bo jakby to powiedzieć, jeżeli mówisz na przykład, że są tylko dwie płcie, to według YouTube'a siejesz nienawiść i jesteś automatycznie blokowany, rozumiesz? To jest, czy to jest kwestia sporna? Nie, to jest po prostu, wiesz, niepodążanie z mainstreamem ogólnoświatowym.
0: To nie twoja sprawa, taki tu komentarz napisał. Słuchaj, no nie oceniaj mnie tak, wiesz, bo nie znasz mnie, nie? Wiesz tyle, co usłyszysz. I to też jest taka trochę pułapka. Ludzie bardzo często rzucają się i powtarzają różne rzeczy, co im się wydaje, co są przekonani, że tak jest, ktoś im powiedział. Na innym kanale ktoś komuś dupę obrabiał, poszły jakieś plotki. Ale spoko. Słuchaj, no też oceniam, bo się interesuję trochę społeczeństwem. Codziennie praktycznie coś czytam na ten temat. Mam też swoje lata. Różnymi rzeczami się zajmowałem w życiu i też mogę się wypowiadać na temat Polski i Polaków. I zawsze, wiesz, ja nie muszę być wielkim autorytetem też, żeby się na jakiś temat wypowiadać. To też częsty taki błąd, że to co, tylko profesor ma prawo się wypowiadać na naukowe tematy, tak? Tylko, nie wiem, żołnierz ma prawo się wypowiadać o wojnie, bo on tam był, tak? I tak dalej, i tak dalej. No, bez jaj. A tu jeszcze pisał Evie Place, że będzie manifestacja pod domem Karakana. Kiedy będzie? Tu próbuję znaleźć. Coś nie mogę. Eter wrócił do życia. No to trzeba zobaczyć, co tam Eter nadaje.
2: Słuchaj, krawiec, mógłbyś shorty wykorzystać do promowania nocnego radia. Wszyscy mówią, że te YouTube shorty to jest bardzo dobry sposób na ten, na powiększenie liczby słuchaczy, wyświetleń, takich rzeczy. Bo to samo w sobie nie ma wartości komercyjnej, w sensie nie zarabia się na tym pieniędzy albo bardzo mało, ale dużo ludzi mówi, że przez to, że wrzucają shorty, jakieś właśnie wycinki ze swoich tam, nie wiem, filmików czy audycji, takich rzeczy, to po prostu dużo ludzi do nich przychodzi na kanał. Myślę, że mógłbyś pomyśleć nad tym. Nawet zrobić sobie osobny kanał z samymi shortami może. Albo playlistę przynajmniej, tak żeby nie zaśmiecać kanału.
0: Trochę straciłem nadzieję, że jakiekolwiek tego typu działania mogą coś tu zmienić wielce, bo też patrzę, jakie wyniki to przyniosło na przykład w jakichś zaprzyjaźnionych mediach. I nie za bardzo cokolwiek to zmieniło. Nie za bardzo to coś zmienia. We wtorek ten protest pod domem Kaczyńskiego. No, może trzeba więcej protestować po prostu. I słuchałem dzisiaj sobie też Stonogi, jak opowiadał o tym, co mu się w życiu przetrafiło ze strony państwa, nie? Ile razy był aresztowany, w jakich warunkach, jak to zawsze tam wyglądało. On ma 141 spraw i 141 razy go uniewinnili w sumie. To jest ciekawe, nie? W ogóle ciekawy przypadek. I ja kiedyś go uważałem za jakiegoś hachmenta trochę, że on coś tam cwaniakuje, że sam ma dużo za uszami i wiesz, i się wybiela. Tak mi, coś takiego mi chodziło po głowie. Ale on rzuca konkretnymi nazwiskami zawsze. Opisuje konkretne sytuacje w konkretnym czasie. Na temat tego, że jego matka dostała zawału, bo złośliwie robiono jej rewizję osobistą, jak przyszła go odwiedzić do więzienia. Wiesz, dla staruszki, która się styka, że jej syn jest oskarżony, jego oskarżali tak, o pedofilię, o defraudację, o wszelkie możliwe przestępstwa, o kradzieże, o jakieś szpiegostwo chyba też, nie wiem, o wszystko. Tak wymienia to. I wiesz, ciężko byłoby mu kłamać w takich sprawach trochę, nie? I ściemniać, bo to są najczęściej konkrety on podaje, mówi to publicznie. Każdy może sobie próbować zweryfikować. zareagować i nie słyszałem, żeby ktoś go przyłapał na jakichś kłamstwach za bardzo. Robi dużo dobrych rzeczy, cały czas tam komuś pomaga, jakieś robi zbiórki ze swoich coś, odwiedza jakieś rodziny, a pedofilii to łapał sam. I tak no. Wygląda na to, że faktycznie, że państwo, dopuszczam to teraz, nie, że państwo w przypadku Stonogi pokazało swoją taką najmroczniejszą, najbardziej złowrogą twarz, że mogą cię po prostu totalnie sponiewierać, wrobić w najgorsze rzeczy, tylko dlatego, że podpadłeś władzy bardzo mocno, nie?
2: Tak. No ja zawsze tak uważałem tak naprawdę i zawsze mówiłem o Stonodze jako dobrym człowieku, a niestety ja się sam stykałem z tym, że co ty mówisz, to jest złodziej, to pedofil, wiesz, to jak ty możesz popierać takiego kogoś, ja mówię, zobaczycie pewnego dnia, bo te jak to się mówi, te środki, które państwo stosuje przeciw niemu, w końcu zawiodą, bo Stonoga jest nieugięty, nie, i stoi przy swoim, bo wie, że ma rację, nie. I w końcu, wiesz, wyszło na to, że takie środki, jakie państwo, on po Ziobrze bardzo mocno pojechał i dlatego, wiesz, pan Ziobro pewnie się rozgrzał do czerwoności i zrobił to, co zrobił, no bo nie ukrywajmy, no. Tam były jakieś takie rzeczy typu spałem z twoją żoną i tak dalej, nie? Ale jednak państwo okazało się bezsilne w stosunku do Stonogi, no. Co mu mogli zrobić?
0: No, można się mylić co do obywatela i go niesłusznie o coś oskarżać raz, dwa razy, trzy razy, nie? Ale nie 140 razy. I oskarżanie i skazywanie go jako recydywisty, co on nie był, bo nie siedział wcześniej, to też jakieś takie totalne złamanie prawa i takie pokazanie, a prawo, a my cię i tak upierdolimy. I to na oczach wszystkich, nie? To jest coś koszmarnego takiego. Nie oddali mu pieniędzy, które mu gdzieś tam zablokowali i to latami trwa. No przecież takie blokowanie komuś funduszy na ileś lat, to jest de facto wciśnięcie przycisku z napisem bankrut, że robimy z ciebie bankruta, pyk.
2: To jest skurwysyństwo straszne. Poza tym powinni mu to oddać i to z niezłym procentem i jeszcze uwzględniając inflację w ogóle.
0: I być może tak to się stanie, bo są pewne rzeczy być może nie do przeskoczenia i będą wyrokiem jakiegoś sądu w Strasburgu będą musieli mu oddać potem jakieś biliony, bo zablokowali mu pewnie dużo, on zawsze sobie jakoś tam radził biznesowo, zablokowali mu pewnie jakieś grube miliony, od tego narosną odsetki przez lata i potem my znowu płać obywatelu, nie? Za to, że my chcieliśmy kogoś udupić, no, koszmar jakiś.
2: Nie, ja myślę, że minister ze swojej kieszeni powinien tą kasę oddać. Ktoś, kto, wiesz, podpisał papiery, żeby mu to zablokować.
0: No,
2: dlaczego
0: także
2: ja mam oddać? To nie może być tak, żeby państwo zrzucało odpowiedzialność za swoje błędy na obywateli, no. Chociaż wiadomo, że to jest Polska, ale mimo wszystko no, jest to niemoralne i niehonorowe.
0: Stonoga wyliczał, że ponad 200 godzin spędził w samych jakichś sukach, jak go przewozili w różne miejsca, z więzienia do więzienia, bo faktycznie ciągle go gdzieś tam przewozili. A wiesz, a skazanie kogoś na mocy recydywy to też nie jest takie w kit muchał, bo wtedy lądujesz w trochę innym pierdelku i trochę inaczej traktuje ciebie. Więc to takie udupienie, żeby go jeszcze pognębić i żeby go źle traktowali potem. Odwoływanie albo coś takiego, że obiecują mu, że będzie mógł pojechać gdzieś tam na ślub córki czy gdzieś, no jakieś tam rodzinne sprawy, takie bardzo ważne, jakaś tam komunia czy coś, nie pamiętam. A w ten sam dzień, kiedy on już się zbiera, już ma wychodzić, mówi mu się, a jednak zostajesz, Zbysiu. To też takie najgorsze skurwysyństwo, jakie można zrobić, to jemu zrobiono, łącznie w sumie z przyczynieniem się bardzo mocnym do śmierci matki. A potem się ludzie dziwią, że on powiedział kurwa, nie? Jaki on jest nieuprzejmy, kurwa.
2: No.
0: No, kurwa. Kurwa, to mi się to w głowie nie mieści, że takie słowa można na antenie. Do ludzi kulturalnych.
2: Ja Stonogę bardzo lubię. Bardzo gościa lubię, naprawdę. No nie wiem, może jak go spotkał osobiście i by mnie wyzywał, albo ktoś by mi odpierdolił, no to pewnie bym go nie lubił, albo lubiłbym go mniej, nie? Ale generalnie uważam go za wspaniałego człowieka. Człowieku, nie znam drugiego takiego, który tyle napomagał innym ludziom, samemu bezinteresownie, za własne pieniądze, jak Stonoga. Naprawdę, no nie znam. Ciężko mi sobie w ogóle, wiesz, kurwa, wyobrazić. W ogóle nie wiem, czy jest druga taka osoba, która tak naprawdę wzięła i za własną kasę wzięła i, wiesz, pomogła najbiedniejszemu jakiemuś. Czyli zrobiła więcej niż ten, kurwa, polski rząd przez cały czas swojego istnienia. Tak de facto.
0: Panie Digital Gaming, weź pan tutaj już nie tego... Nie pisz takich rzeczy. Tu zwalcie sobie konika, znowu tematy polityczne. Słuchaj, jest Gumball, który... No, ostatnio ciągle mu coś wypada, nie? Gumballa sobie możesz posłuchać o grach. Tak wnioskuję, że takie tematy by cię bardziej interesowały, sądząc po niku. A co do Stonogi, no wiesz, no ja też nie popadajmy teraz w jakiś tutaj mega zachwyt, bo facet na pewno, jak każdy, nie jest kryształowy, być może coś jednak tam zrobił, tylko też zawsze trzeba jakoś tak, wiesz, oceniać człowieka ogólnie, nie? A nie tylko złapać go za rękę w jednej jakiejś małej rzeczy i powiedzieć, o i co, kto miał rację, gangster, nie? Bo, nie wiem, bo może coś ma na sumieniu. On różne dziwne rzeczy opowiadał, na przykład o tym, że miał zleconą restrukturyzację jakiejś firmy, bo zaczął się zajmować takimi rzeczami. Okazało się, że jest w tym dobry. Przepraszam bardzo, donecik.
1: Stonoga oszukał mnie na około 1500 zł.
0: W temacie.
1: Zainwestowałem w te jego gazety Stonoga i Alko Stonoga. Do tej pory prokuratura zbiera zeznania. Z mojej perspektywy 25. To oszust i trętacz.
0: Czekaj.
1: I nie pomagał nigdy za własne pieniądze, tylko cudź.
0: No widzicie, i to jest zaleta tego, że mamy takie media, że każdy może tu coś dodać i my to nawet skomentujemy, zastanowimy się, bo słuchaj, Michale Sfergi tutaj napisał, dzięki za 2,5 dyszki, bardzo się przyda, Stonoga oszukał mnie na około 1500 zł, zainwestowałem w te jego gazety Stonoga i Alko Stonoga, było coś takiego, owszem, do tej pory w prokuraturze prokuratura zbiera zeznania, z mojej perspektywy to oszust i krętacz i nie pomagał nigdy za własne pieniądze, tylko za cudze. No widzisz, taki komentarz. To tak trochę wykrakałem, bo powiedziałem, że to też byśmy tutaj uważali, bo to też pewnie nie jest super kryształ, jakiś super kryształ. No, jestem w stanie w to uwierzyć, że po prostu nie wypalił mu ten interes. Tylko wiesz, to może być bardzo skomplikowana sprawa. Może na przykład zbiegło się z tym, że go przymknęli znowu na jakiś dłuższy czas. On przestał kontrolować swoje jakieś tam inwestycje, przestał się z ludźmi kontaktować, nie? Też tak mogło być. Ale jakby doskonale rozumiem Sfergiego, a z jego perspektywy no jest to krętacz jak najbardziej, skoro stracił te 1500, które zainwestował, ale to co, to była jakaś inwestycja, że to ma się zwrócić w gazetę, czy walko, czy co, jakieś akcje kupowałeś z Stonogi, czy co? Ja nie wiem, o co tu chodzi.
2: Ostatnio straciłem na inwestycji w XRP, spadło w dół, 1000 euro straciłem. Ale to jest inwestycja. Inwestycja się zawsze wiąże z ryzykiem. Także jeżeli ktoś mówi, że stracił na inwestycji, bo go Stonoga oszukał, no to jeżeli to jest inwestycja, to musisz się liczyć z ryzykiem, nie? Mimo wszystko. No tak, taka jest kolej rzeczy. Nie? Poza tym nie inwestuje się w takie rzeczy. Inwestuje się, kupuje się na dołku kryptowaluty, no. Jak ten...
0: No, nowym, nowo, nowo przybyłym tutaj, nowemu napływowi, to polecałbym grzeczniej tam się odnosić do innych, no, bo za którymś razem się wylatuje po prostu. Jak zobaczę, że ktoś... To też się jakoś wiąże z tematem wolności słowa, nie? No bo ktoś mógłby teraz zarzucić, o, już chcesz kogoś wywalać, nie? No ale jest różnica pomiędzy dyskusją o polityce, o religii, o poważnych sprawach, a tym, że ktoś sobie przyjdzie na przykład i co kurwa, kiepszczaki, ja mam tyle, a wy co macie, kurwa, ha, ha, ha, ha, ha i z kapslokiem napisze i 100 wykrzykników na przykład. No to raczej od razu widzimy, że ktoś tu nie pasuje, nie? Więc trochę trzeba ogarnąć dupę. Nie jesteśmy jacyś tutaj wielce dobrze wychowani, może wszyscy, radio jest trochę takie nieuczesane, niegrzeczne, ale ja właśnie takie lubię i takie będzie.
2: Ja się już nauczyłem jakiś czas temu, że z wielką dupą się kurwa łatwiej zmieścić niekiedy w niektóre miejsca niż z wielką mordą. Tak naprawdę.
0: No tak, no, to, ale dzisiaj mądrości prawisz tutaj, jakieś same takie

0: stanie upojenia, w stylu furiata, może tak powiem. Także no może no, się no, dał za bardzo pewno poznać z tej strony, nie? Ale myślę, że jak dużo z was jakby mnie poznało tak na żywo, to albo byście mnie albo od razu pokochali, albo znienawidzili. Żadnego middle groundu by nie było, nie?
1: Sferdzi pisze, stonoga nie bez powodu siedzi, ludzie wtopili po 150 koła, chodziłem na spotkania z nim, też pomyślałem, że to złoty człowiek, a potem wyszło, jak robił ludzi w konia. No, dobra, Michał, to co, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni, to będziemy kończyli już, żebyśmy tu nie zdominowali całej audycji.
0: Dobra, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Pozdrówka, trzymaj się, cześć. Bolsuk pisze, a ja nowemu napływowi polecałbym, tak, wyłączyć, jak dzwoni taki Michał czy inny Etam. Szkoda czasu tego słuchać. Lepiej sobie w nosie podłubać w tym czasie. Ja się nie zgodzę. Myślę, że Michał całkiem ciekawie dzisiaj gadał na antenie. I fajnie mi się rozmawiało. A że ktoś jest uprzedzony i nie lubi, to też normalne. No, każdy ma tu swoje sympatie, antypatie. I to jest też jakaś taki przejaw wolności, pewnie zaakceptowanie tego, że czasem zadzwoni ktoś taki, że zgrzytamy zębami, bo on nam się nie podoba, denerwuje nas. Co do Joli, ostatnio było też sporo jakichś takich obiekcji i niestety bardzo często są to takie mało konkretne jakieś przytyki, nie? Tylko taki wyraz dezaprobaty sam i nie ma. Krawiec, a ty w łóżku jesteś typem dominatora? Pyta Piotr. Nie wiem, chyba nie. Zawsze się trochę... Panie redaktorze... Zawsze się trochę dominuje. Jakby to powiedział Janusz Korwin-Mikke. Zawsze się trochę dominuje. Michał dał ci 50 zł, więc fajnie ci się rozmawiało. Nic więcej, nic mniej. A co, siedzisz w mojej głowie? Skąd wiesz, że tak jest akurat? Znaczy, to bardzo miłe, że dał i to się cieszę, że dał i mi się to przyda, nie ukrywam, ale nie, raczej tak staram się nie oceniać. Nawet bywało, że gdzieś tam zawodziłem, czy nie spełniałem oczekiwań pewnie wielu osób, myślę tak sobie, które hojnie sponsorowały Nocne Radio. Ale skoro chcesz widzieć mnie jako taką wyrachowaną dziwkę, która daje dupy temu, kto jej da 50 zł, spoko, Borsuk, spoko. Zapamiętam też sobie, nie? Bo teraz trochę baczniej ludziom się zaczynam przyglądać. To, jak ktoś mnie ocenia i kogo we mnie widzi, jaki typ osoby, to coś mówi jednak, nie? Skoro dla ciebie jestem sprzedajną kurwą, która będzie chwalić na antenie kogoś, bo dostała parę groszy, okej. Tylko wiesz, no... gdzieś tam sobie zapamiętuję, że jestem tym redaktorem, którego ty nie poważasz i bardzo nisko oceniasz. No, dla ciebie to w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, bo... Na twoje szczęście też nie mam tego zwyczaju, żeby zbanować kogoś, kto mnie obraża. Od razu. To trzeba sobie zapracować trochę. I trzeba to robić bardzo często. Czasem nawet parę lat wytrzymuję z takimi, którzy mnie obrażają. Tak. Ale dobrze wiedzieć, kto co tu sobie myśli też. No, wolność słowa to jedno, odpowiedzialność za słowa drugie, przyzwoitość, o brak której zostałem dzisiaj oskarżony przez Maharadżę. Ciekawe, czy komentarz się pojawił w końcu, sprawdźmy, bo to mnie też ciekawi trochę, czy te komentarze z opóźnieniem tu lądują, czy... No nie, no wygląda na to, że YouTube skasował albo Maharadża skasował, ale też nic w internecie nie ginie, jak to się mówi. Brak przyzwoitości. Okej, możecie się wypowiedzieć.

0: czy chętnie się tu czegoś dowiem. Borsuk pisze, resztę sam sobie dopowiedziałeś. Tu nie trzeba nic dopowiadać, no, Borsuku. Skoro piszesz, że fajnie się gadało, bo dostałem 50 zł, jest to dość wymowne i ciężko tu coś wyciąć z kontekstu albo sobie dopowiedzieć, no to jest to taka, wiesz, prosta rzecz, nie? A właśnie, bo Windman wcześniej tutaj rzucał taką ciekawostkę i tu przypomina. Wczoraj Claude powiedział, że posadzenie Osadowskiego było spowodowane podżeganiem do zabójstwa Billa Gatesa i że to był pierwszy tego typu przypadek na świecie. Boi się, że będzie następny. To też się jakoś wiąże z tematem, czy podżeganie do zabójstwa, które nie jedno ma imię, można na przykład delikatnie sączyć jad, jak to robi Michał przez lata. Michał Giereś oczywiście, a nie Michał Dabliński na przykład. No to Claude, on często namawia do tego, że powinno się zlikwidować, zabić, albo już wiecie, co z nim zrobić, tego typu klimaty, nie? Pytanie, na ile można pozwolić komuś takiemu sączyć ten jad? I pytanie, czy sytuacja, w której się kogoś, czy się komuś takiemu uniemożliwia?
1: Ty wiesz kto? 50 zł. Masz krawiec, możesz po mnie pojechać jak chcesz. Na pochybel Borsukowi.
0: Michał się aktywował. Mogę pojechać? Mogę? To dziękuję, ale w sumie nie czuję takiej potrzeby, dzisiaj przynajmniej. Może się to kiedyś zmieni, ale dzięki, to zapamiętam sobie, że mogę, to tego. To jak się nadarzy jakaś dobra okazja, to na pochybel Borsukowi jeszcze dodał. No, to znaczy, donaty są miłe, nie przeczę. Nie będę też tutaj zgrywał jakiegoś świętoszka, nie? Że o, to nieważne wszystko. Ważni jesteście wy. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Przypomina mi się Hancock, który taki super bohater, który no, był takim właśnie menelem, pijakiem, nie przejmował się niczym. No ale w końcu gdzieś tam życie go zmusiło do tego, żeby zostać prawdziwym takim superbohaterem i chodził tak i powtarzał gliniarzom wszystkim, że to wy jesteście prawdziwymi bohaterami. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami, się nauczył. No, Hektorze, ludzie to pod tą szerokością geograficzną to w ogóle mają problem ze wrzuceniem na luz trochę, bo ten kijaszek w dupie dosyć jest głęboko osadzony i efekty tego widać niestety. Krawiec, a Srokę ostatnio widziałeś może? Widziałem, tak. No, jak już mówiłem, żyje. Okazało się, że jednak nie wylądował w pierdu, tylko w szpitalu był. O, narzekałem ostatnio, że dzwonią te same osoby, ale chyba jednak nie, bo Józef Bieda zadzwonił, witam.
2: Cześć, witam, hej.
0: Cześć, słuchaj, no to my rozmawialiśmy już kiedyś na antenie, bo ja ciebie kojarzę jak najbardziej z donejcików, ale nie wiem, czy na antenie rozmawialiśmy.
2: Wiesz co, powiem ci, że to były, przepraszam, muszę sobie odchrząknąć, to były dawne donejciki, już dawno nie sponsorowałem radyjka, ale powiem ci, że mam w tej chwili taką trochę chwilę i bardzo chętnie zadzwoniłem i żeby wyrazić też to, że w sumie od dłuższego czasu słucham Nocnego i teraz się za koła pućkałem.
0: Stres cię zeżarł i trema.
2: Tam od tam lat iluś, a po raz pierwszy chyba w życiu live, nie? Zawsze z osłuchu jechałem gdzieś tam z puchy, nie?
0: A pracujesz jako kierowca może też?
2: Wiesz?
0: Słucham?
2: A też, że pracuję jako kierowca?
0: Tak,
2: Czy
0: zgaduję.
2: strzeliłeś teraz po prostu?
0: Strzeliłem.
2: Okej, okay, no to w dziesiątkę, tak, kierowca.
0: Znaczy, tak sobie wydedukowałem, bo skoro słuchasz offline zawsze, to pomyślałem, że jakoś techniczne sprawy cię być może do tego zmuszają, że tak możesz sobie słuchać, więc może w swojej ciężarówce nie masz internetu po prostu, czy w swoim samochodzie.
2: Ciężarówką, ale wcale nie ciężarówką akurat.
0: A tu nie zgadłem akurat.
2: A, nieważne, mniejsza
0: Dostawczakiem.
2: o tym. Ja
0: Dostawczakiem.
2: powiem ci, że wiesz, ważne, że się dodzwoniłem i że wiesz, jakby przełamałem się trochę.
0: Cholernie fajnie, stary, że zadzwoniłeś w ogóle, bo wiesz, znać kogoś z donate'ów to jedno, a teraz jak już sobie też gadamy głosowo, to gdzieś tam o level wyżej przeskakujemy, więc
2: Się
0: bardzo
2: czuję
0: miło.
2: świetnie z tym, naprawdę.
0: I co? I dobrze,
2: To jest,
0: że
2: i
0: no.
2: bardzo jaki temat podjąć, nie? Bo po prostu wiesz, o czym gadałeś przed chwilą? No,
0: Dzisiaj
2: w
0: jest
2: sumie o jakichś
0: taki.
2: tam hejterach.
0: Wiesz co, bardziej zacząłem dzisiaj od tematu wolności słowa. Jest nawet taki tytuł, że wolność słowa to droga, to nie jest droga jednokierunkowa. No bo ostatnio były takie zarzuty, że pozwalam mówić tym, którzy mówić nie powinni na antenie, bo to są komuchy, ruskie onuce i tak dalej. No, jak ty na to patrzysz? Czy na przykład ci to przeszkadza? Czy masz takie chwile, że się wkurzasz na nocne radio, że o, ten patafian znów dzwoni, dlaczego krawiec go w ogóle wpuszcza?
2: Dokładnie jest odwrotnie. Ja dlatego słucham nocnego radia, że można wysłuchać tych patafianów, których wiesz, ja powiedzmy uważam za patafianów, nie? Ale mogę ich wysłuchać, tak? Mam szansę porównać ich opinię ze swoją, tak? Na tej zasadzie to mniej więcej wygląda, nie?
0: No, a nawet jakby tak było, tak jak mówię, że ludzie jednak lubią się utwierdzać w tych poglądach, które wyznają, lubią usłyszeć to, co jest miłe dla ich ucha, że ja mam rację, no to też wysłuchanie kogoś, kogo uważamy właśnie za głupka, za gadającego trzy po trzy, no to też nas powinno utwierdzić. No skoro on reprezentuje przeciwne poglądy i tak się pokazał, ładnie się przedstawił na antenie z takimi farmazonami, no to też nas utwierdza, że to my mamy rację, to powinno też być miłe chyba dla kogoś. Nie wiem, tak się próbuję wczuć.
2: Tak, też mi się tak wydaje, dokładnie, dokładnie.
0: Można coś wynieść, można czasem się czegoś nowego dowiedzieć, bo ta druga strona gdzie indziej robi research czasami, do innych źródeł sięga i to może dobrze zrobić. Tak kiedyś też zauważyliśmy, że czasem dobrze sobie tej drugiej strony posłuchać, bo ona punktuje tych, których my nie lubimy na przykład i robi to bardzo skutecznie, bo to jest ich wróg, nie nasz, ale ich i oni się w tym specjalizują tak jakby, nie? I możemy się czegoś nowego dowiedzieć na przykład. No to tak różnie, same zalety tu są pozytywy. Coś się dzieje, a nie tylko spijamy się z dzióbków i liżemy się po jajkach, jak to się mówi. No, to nudne by było.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Chodzi o to, że bo w momencie, w którym, znaczy przynajmniej ja tak mam, nie? Że kiedy rozmawiam z kimś, kto kompletnie ma zupełnie inne zdanie na jakiś tam temat, powiedzmy, wręcz ja ci powiem, że mnie to pasjonuje. Co on, jakie będą argumenty, nie? I jestem w stanie, mi się wydaje, doskonale jakby powiedzieć, o kurde, to moje, te, wiesz, te rzeczy, które ja przemyślałem sobie, nie? Gdzieś tam są, być może wadliwe, nie?
0: No, ja na przykład sobie słucham czasami prawicy, jakiejś takiej nawet bardziej skrajnej i wiesz co, na takich jakichś mediach narodowych czy innych tego typu kanałach, no, które są takie mocno skrajne i w tą stronę odchylone, to też czasami usłyszę coś wartościowego, coś, co mnie zaciekawi, zwrócą na coś uwagę, na jakiś problem, na który zupełnie nie zwraca uwagi ta druga strona. To jest bardzo wartościowe.
2: Chodzi o to, żeby jakby nie być gdzieś tam zafiksowany na jedną stronę, nie? O to chodzi. Nie? Bo tak naprawdę prawda, teraz uwaga, słowo prawda, w cudzysłów bierzemy prawda, nie? Ona nie leży ani po środku, ani, no, czy leży gdzieś tam, nie? I warto sobie wyciągnąć esencję z jednej strony, z drugiej strony i jakby to przemyśleć wszystko, nie? To by było fajne. Znaczy, ja tak przynajmniej robię. No,
0: też tak co się prawda, stało właśnie. Tak.
2: Co prawda doprowadza mnie to do totalnego zagubienia, powiedzmy, gdzieś tam, nie? Bo tak naprawdę wychodzi mi na grubo, że chodzi tylko o politykę, nie? O geopolitykę. Nie?
0: Tak, wiem,
2: i o
0: wiem,
2: grube interesy. Mówisz. Wiem, my jesteśmy tak, rzutkami. No.
0: Tak, wiem o czym mówisz. Taki mętlik się robi w głowie na zasadzie, że no, każdy ma trochę racji, nie? W sumie, jak się zastanowić, bo tylko też jest kwestia, jak te racje przekazuje.
2: Chodzi o to zacietrzewienie. Chodzi o to, że kuźwa, jestem po tej stronie i kuźwa, tego się trzymam jak taka, nie wiem, jak co, jak jakiś tam, nie wiem, jakiś robal, który się trzyma tej strony, nie? I nie przyjmuje żadnych argumentów, nie? O to chodzi.
0: No, a no, a zawsze to, co teraz powiedziałem, że każdy ma trochę racji, to też takie kontrowersyjne i tu się wielu nie zgodzi. No jak, racja jest jedna, prawda jest jedna, jest albo prawda, albo fałsz, ale życie jest bardzo skomplikowane i po prostu dużo na przykład zależy od tego, kto na co kładzie akcenty, nie? Co w hierarchii twojej jest najważniejsze? Dla jednej grupy to będzie na przykład rodzina, dla innej już jakiś sukces życiowy, materialne bardziej sprawy. I po prostu ktoś na co innego akcenty kładzie. Ateista w ogóle nie kładzie za bardzo akcentów na jakieś takie boże sprawy, księżowskie sprawy, kościółkowe sprawy. Ale to nie znaczy, że czasem się nie trafi ktoś z tej prawicy na przykład wierzącej, kto coś fajnego powie, mądrego. Tylko to jest taka siara się przyznać. Jesteś w jakiejś grupie, nie? Tak samo jakby wejść w jakąś grupę skinów, do twoich kumpli skinów i nagle zacząć ich przekonywać, że a może z tymi czarnoskórymi, że oni mają inne linie papilarne, to jest nie do końca prawda. To zaraz cię wygonią, nie? I zabiją cię śmiechem, wygonią, pomyślą, że się naćpałeś i cię wygonią. Ciężko jest po prostu w jakiejś grupie też. Ludzie się boją ostracyzmu, że stracą kumpli, przyjaciół, trochę, nie?
2: Dokładnie z tym się spotkałem w sumie nie tak dawno, nie? Także wiem, o czym mówisz i mam to w dupie, szczerze mówiąc.
0: Czyli prawda jest gdzieś tam wysoko na liście rzeczy, w twojej hierarchii. Wartości, prawda jest gdzieś tam wysoko. No tak Jezus mówił też, że tylko prawda nas wyzwoli.
2: Prawda nas wyzwoli, gdybyśmy wiedzieli, czym ta prawda jest w sumie. No? Bo tak naprawdę to, kurwa, czym jest prawda?
0: Bo to chodzi o to, że do tej prawdy ciężko jest dojść, jak się nie konfrontuje swoich opinii. W nauce to też tak jest, że musisz coś przeprowadzić, jakieś doświadczenie, jakąś tam weryfikację zrobić, bardzo konkretną, a nie sobie coś założyć tylko, nie? Tylko musisz drogą eksperymentów tam i testów różnych coś zweryfikować. No i co to nam może ludzie się troszkę też boją, że jak będą za bardzo obcować z osobami o przeciwnych poglądach, to że oni zweryfikują nasze i że się okaże, że nie mamy racji. Albo co, nie wiem.
2: Wiesz co, ja doskonale cię rozumiem i wiem, o czym ty mówisz w tej chwili, bo to jest wygodne. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Że to jest wygodne mieć poglądy i sobie gdzieś tam z kimś je powiedzieć sobie, cześć Wiesław, kurwa, masz takie same poglądy jak ja, no to idziemy razem, nie? Za chwilę ktoś tam przyłącza i tak dalej, nie? I jesteśmy grupą, która, wiesz, która spija sobie z dzióbków.
0: Jest miło, nic nie ryzykujesz, nic nie stracisz, nie zbanuje cię nikt. No, tak jak się Jola z Enkim ostatnio pokłócili o jednego gościa i to sprawiło, że skończyło się na wyzwiskach, na wydaleniu, tak jakby na banicji. I to jest, mi się to w głowie nie mieści, że można tak potraktować kogoś, kto do ciebie dzwoni kilka lat i z którym wcześniej było względnie miło, fajnie se gadaliście. I poszło o to, że Enkiemu się bardzo to nie spodobało, że ona broni swojego przyjaciela i nie uważa, że on jest jakimś tam oszustem i hochsztaplerem. I trochę się zaostrzyła gadka i wiesz, i niemiło się bardzo zrobiło. To też dziwna sytuacja.
2: Aha, czyli Enki ją skasował w związku z tym, że... Aha, dobra. Nie wiem, o co chodziło.
0: No bo on, Enki krytykował jednego człowieka, który pomaga bezdomnym, mówił, że to jest oszust, że to jest farmazon, że w ogóle. A Jola go broniła, mówiła, że tak nie jest i o to się pokłócili i skończyło się na tym, że wypierdalaj z mojego radia i zapominamy cię i takie bardzo przykre różne słowa i wyzwiska też. Kurde, dziwne trochę, nie? Ale to też pokazuje, że takie internetowe znajomości bardzo często są strasznie takie fasadowe i że wydaje nam się, że kogoś znamy, że sobie z nim gadamy, dowcipkujemy, a jedno słowo wystarczy i wypierdalaj z mojego kanału internetowego, nie? I nie chcecie znać, ani tu widzieć.
2: Jestem szczerze. Fakt jest faktem, że też nie śledzę za bardzo tam, wiesz, tych tam Enkiego i tak dalej, nie? Ale że aż tak poszło?
0: No tak, możesz sobie odsłuchać, ta audycja jeszcze jest.
2: Jestem na etapie odsłuchania reklamy Enkiego, znaczy jak Enki robił tę reklamę Nocnego Radia i zrobił ją świetnie według mnie, tak swoją drogą.
0: Tak, tak, to bardzo się dobrze wypowiadał i pewnie, widzisz, i teraz wypadałoby, żebym ja się odwdzięczył i jakby powiedział, dobrze, że wywaliłeś babę, nie? I tak to najczęściej w życiu działa właśnie. I to jest, no tak jest, myślę, w dużym stopniu.
2: I wydaje się, że tak nie jest.
0: Myślisz, że większość osób by się w takiej sytuacji nie odwdzięczyła i nie stanęła po stronie Enkiego tylko dlatego, że on dobrze o tobie mówił, że zareklamował?
2: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ty czujesz potrzebę, żeby się odwdzięczyć, to jest normalne, nie? Jasne, no wiadomo. No każdy chciałby, nie? Być miły dla kogoś i tak dalej, nie? Na tym polega, nie wiem, chciałem powiedzieć socjalizm, ale w sensie bycie tam socjalnym, w sensie znać ludzi i tak dalej, nie? Ale skoro Enki nagrał reklamę Nocnego Radia, zrobił to, jak sądzę, tak mi się wydaje, z własnej woli. Nie? Czyli czuł taką potrzebę jakby, nie? Uważa, że Nocne Radio jest jakimś tam kontentem wartościowym i on zareklamuje ten kontent, nie? I on, chyba że wyświetlił gdzieś tam, oczekuje za to rewanżu, nie? A chyba nie wyświetlił. Po prostu zrobił to z własnej woli, bo ponieważ czuł taką potrzebę, jak sądzę, nie? I ty jako, wiesz, kapitan Nocnego Radia chciałbyś się też odwdzięczyć. Ale to powiedzmy, że no nie musisz.
0: Znaczy, możesz, znaczy ale... ja nie muszę, bo ja jego reklamowałem wiele razy, no to tak jakby jest tutaj, wiesz, nie ma jakiejś potrzeby, żebym teraz ja coś tu nagrywał za bardzo. Mógłbym to zrobić i ja, no chociażby teraz, jakby ktoś nie wiedział, to jak ktoś nie wiedział, to zareklamowałem i to robię przy różnych okazjach, różne inne media reklamuję. No, ale wiesz, no tak chodziło mi konkretnie o tą sytuację, że teraz się, według niektórych na pewno powinienem być po stronie Enkiego, bo on mnie reklamował fajnie i dobrze się wypowiedział. I o to byłem kiedyś oskarżany, o brak solidarności tak zwanej.
2: Solidarność z kim, przepraszam?
0: Z tymi, co trzeba, z tymi, co wypada, z tymi, którym się należy i tak dalej. No wiesz, że trzymasz z kimś, nie? To jest tak, jakby ktoś powiedział, wiesz, powinieneś z nami trzymać, bo to my ci tutaj kiedyś pomogliśmy, bo to my byliśmy na przykład z tobą. No o taki brak solidarności, bo po prostu gdzieś tam wyżej było powiedzenie, co się naprawdę myśli, nie? Powiedzmy, i to było, powiedzmy, nie w smak temu, kto uważał, że tutaj wystąpił ten brak solidarności. Dla mnie to jest trochę taka solidarność, jak ta źle rozumiana solidarność zawodowa, która u nas też niestety jest plagą. Solidarność wśród policjantów, lekarzy, którzy siebie kryją i tak dalej. Taka solidarność.
2: Nie chcę ci przerywać, ale opisz mi tą solidarność waszą zawodową.
0: Znaczy, nie wiem, co mam ci konkretnie opisać, jaką solidarność.
2: Przed chwilą, że jest jakaś solidarność. Nie wiem, czy wśród radiowców, czy wśród nie wiem czego.
0: Bardziej mówiłem o lekarzach i policjantach, bo to znamy z życia, że lekarze, powiedzmy, czasami stoją murem za sobą, jakiś lekarz popełnił błąd, wiesz, a inni go bronią, bo to on jest z naszej paczki, bo tak trzeba, bo to, wiesz, to nasze powiedzonko, żeby nie kalać własnego gniazda też, nie?
2: To jest powiem ci, że też o tym myślałem. To ma swoje dobre strony i złe. Jak wszystko, nie? No, no nie kalać warto, nie? No bo będziesz czerpał z tego jakieś tam korzyści, z tego gniazda, nie? To po co je kalać, nie? Ale z drugiej strony, no, jeśli chodzi o jakąś tam, wiesz, warstwę taką... Zabrakło mi teraz słowa, bo jestem trochę zestresowany, bo pierwszy raz w życiu dzwonię do radia, nie?
0: Jak na razie bardzo dobrze ci idzie, to się nie stresuj. No,
2: trochę się stresuję, mimo wszystko. No w każdym bądź razie nie powinienem mówić bądź, nie? Przede wszystkim.
0: Bądź co bądź, mów se bądź.
2: No i teraz tyle straciłem wątek, dzięki. Krawiec, po prostu jesteś idealnym wybijaczem z wątku, nie?
0: You are welcome, to moja specjalność właśnie.
2: Także teraz ty kontynuuj, ja nie wiem, o czym w ogóle gadałem, nie?
0: A, co tu piszecie? A, reklama właśnie poszła Enkiego i drama jest... Nie no, już jakiś czas temu poszła ta reklamka. Na kanale Zbita Filiżanka. To jest kanał, który Enki prowadzi z Mirą i to jest, on jest nieco inaczej prowadzony niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. To jest trochę inny komentarz. Skupiają się na... to jest taki kanał komentery, czyli biorą sobie na tapetę jakiegoś youtubera, czy jakiegoś nadającego, czy znaną osobę w internecie. No i krótko mówiąc, no obgadują najczęściej, no tak to wygląda.
2: Dlatego chyba po... No, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem.
0: Tu jest też, że o coś o wyzwaniu nad November, nie wiem o co chodzi, co to za jakiś challenge nowy, napisz Windman coś więcej, nad November... Nad to po angielsku taki szalony, zbzikowany, nie? Nad. You are nie. Not.
2: You are not?
0: Chyba tak.
2: Nie? Nad to jest. To są. Nie, no chodzi o ja. Chodzi o badanie jąder.
0: Aha, badanie jąder. Czy sobie zbadam jądra?
2: No, to jest ten, to jest orzech, nie? Czyli orzechy. Aha. De facto nad po angielsku, po amerykańsku to są jądra, nie?
0: Tak mi się wydawało, że jak się mówi do kogoś you are nuts, chyba przez z S na końcu, to jest, że jesteś szalony. Ale to może też jedno nie wyklucza drugiego. Może to, wiesz, może to są jakieś idiomy.
2: Tak.
0: Nasrał ci na głowę ptak. To śmieszne było, czy takie średnie?
2: Sroka, którą obserwuję codziennie.
0: Sroka?
2: Oczywiście, że tak.
0: To już druga sroka w nocnym radiu tutaj.
2: No nie, ta pierwsza sroka, znaczy ten pierwszy sroka to chyba, nie wiem, już dawno nie było tematu chyba poruszanego jego.
0: No.
2: Jak uważasz? Co tam u sroki właśnie? Ciekawy temat.
0: Nic ciekawego. Znaczy nie wiem, trochę się już z nim nie widziałem faktycznie. No, jakiś czas temu widziałem go, ale tak ostatnio to nie za szczególnie. Czektul pisze tu w cudzysłowie, masz jaja, że to...
2: Znaczy, tak. Jajami. Akurat mam.
0: Nawet dwa, nie?
2: Nawet trzy, ponieważ mam... no, nieważne.
0: jesteś trójjajeczny, to proszę.
2: Czek, tu ile ma jaj? Niech napisze albo powie. Kurwa, nie oglądam tej chwili czata, niestety. Nie wiem, co tam się dzieje.
0: Internetowe wyzwanie obracające się wokół abstynencji od masturbacji, seksu i wytrysku w listopadzie. Ludzie, gdzie wy tam błądzicie po tym internecie? Jakieś naprawdę peryferia internetu chyba. A chociaż może nie, może no to dzisiaj są takie tematy popularne.
2: Ale jasne, no nieźle. Czyli mówiąc, teraz jedyne co mogę zrobić, to rozłączyć się z tobą, złożyć rączki do modlitwy i ten...
0: I rączki na kołderkę.
2: No, dokładnie na kołderkę. Nie dotykać jajec. Sorry. Przepraszam za takie głupie teksty.
0: Bardzo dobre. No ale faktycznie myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć, żeby, wiesz, nie męczyć Wacka. Zawsze lepszy niedosyt niż przesyt. O.
2: W takim razie żegnam się. Było mi naprawdę miło i Zajebiście, że w końcu zadzwoniłem.
0: No i dzwoń cześć. Częściej, dzwoń częściej.
2: To prawdopodobnie nie będę miał kiedy, ale jak mi się zdarzy takie wolne znowu, to na pewno.
0: Trzymam za słowo. No, dobra, to trzymaj się.
2: Ja trzymam za nogę, cześć.
0: No, to za coś innego, żebyś tam nie trzymał, bo jest nad challenge. Co tu jeszcze piszecie? Solidarność Katoli. No też bardzo duża. Idą wręcz w zaparte w bronieniu swoich ukochanych księży. No jest taka solidarność, niestety. Znaczy, może stety, niestety. To jest coś, z czym ciężko walczyć, bo wyobrażamy sobie świat bez tego? Raczej ciężko, nie? To było, jest i będzie. Ja dzisiaj nie będę zbyt długo siedział. W ogóle miałem wejść tylko na godzinkę. Wiem, że tu parę donate'ów było, ale no przykro mi. Mogę co najwyżej starać się więcej nadawać jakoś od początku tygodnia. Muszę się dzisiaj uporać z bardzo ważnymi jeszcze rzeczami. Tak więc powoli, powoli tutaj będę zawijał się. Zwijał mandżur. Więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić. Można mi naurągać nawet. To też macie niepowtarzalną okazję, bo gdzie indziej to rzadko to się zdarza, nie? Że ktoś prowadzącemu coś wytknie na antenie, nagada. Nie przypominam sobie takich przypadków za bardzo. Większość mediów jest dzisiaj jak to spotkanie Kaczyńskiego, na które zwozi się autobusami ludzi, nie? I wszyscy są tam jednomyślni. I klaszczą. Tylko czasem nie wiedzą, czy się śmiać, czy bić brawo, bo nie zrozumieli, czy Kaczyński żartował, czy nie. Cześć, Etam. Będzie coś, może dzisiaj ty coś ponadajesz, co? Ania dzisiaj z przymrużeniem oka napisała, że może zastąpi mnie Etam. No. Etam ostatnio rzucił taką ankietę jakby, no, czy chcecie, żeby nadawał w nocnym radio, to piszcie, może coś nas zaskoczy i się nagle okaże, że znakomita większość ludzi chce na przykład. Tylko musiałby się nauczyć nadawać w rozdzielczości 1280x720. Musiałby się nauczyć przełamać się i nauczyć się robić zapowiedzi na YouTubie, bo sam mówił tam, że on się na tym nie zna i że to jakieś dziwne jest to wszystko, źle napisane. Więc musiałby się wielu tutaj rzeczy nauczyć, a on nie lubi właśnie nowości jakichś. To jest człowiek, który ma nowościofobię, tak jakby, nowościofobię. Lubi tylko to, co już zna i co lubi już. Z wiekiem tak się ludziom też robi, że coraz bardziej lubią te piosenki, które już znają, no niestety. Ale tam taki po prostu jest. No, nie do końca tak wirtualną twarz, bo gdzieś tam moją twarzą jest to, co mówię też. Zawsze jest to połączenie głosowe. To trochę, no, prawie, że jak twarzą w twarz. A nawet lepiej, bo często nie mamy odwagi komuś coś powiedzieć, czegoś powiedzieć twarzą w twarz. Śmiem twierdzić, że wiele osób, które tu przedstawiały, obrażały innych, czy tam przedstawiały swoje jakieś bardzo... jakoś przedstawiały swoją wielką niechęć do drugiej osoby w sposób niewybredny i mało kulturalny, no to nie miałoby być może odwagi powiedzieć to na ulicy tak w twarz, nie? Bo by się bali, że dostaną gonga w nos na przykład. A tutaj nie musicie się niczego bać, ja wam gonga w nos nie sprzedam. Torpedo los i gonga w nos. Bo nie mogę. Często bym chciał może, ale nie mogę. Po prostu. Mogę co najwyżej kogoś rozłączyć, a to mi się kojarzy z taką słabością trochę. Tak wygonienie kogoś, czy wyrzucenie z anteny, jak powiedział coś i dalej zmieniamy temat, nie? Różne są kryteria dopuszczania na antenę. Enki chyba tak stwierdził właśnie, że u Szabla to tutaj pewnym wyznacznikiem jest poziom alkoholu we krwi i to działa właśnie w drugą stronę, że im więcej, tym lepiej. Jak masz za mało, to możesz tam się nie odnaleźć i cię wyrzucą. Dobrze, no, takie kanały, komentery, to też można posłuchać. To, tam też są właśnie te emocje, coś się dzieje. No ale dużo tutaj zależy od poziomu prowadzenia. Na pewno trzeba weryfikować troszkę rzeczy. Krawcze, ciebie się można wystraszyć na ulicy. Długie włosy, gęsta broda, niska barwa głosu. No nie taka bardzo niska, ale w sumie zgadza się. To, ale chyba bardziej się warto bać tych, którzy mają bardzo, bardzo krótkie włosy. Takie 0,2 mm na przykład. A do tego gustowny dresik. Długowłosych to mniej się trzeba bać chyba. Niż krótkowłosych. No, więc ja jestem za tworzeniem takiego Hyde Parku bardziej, gdzie każdy może. Każdy może, nawet orzeł. I, a właściwie to nie trzeba być orłem też nawet, żeby można było gadać. Nie tylko dla orłów była taka audycja, a właściwie taka ramówka bardziej, gdzie były różne programy satyryczne, świetne swoją drogą w Radiowej Trójce, nie tylko dla orłów. Nie działa dzwonienie. A, faktycznie. Ale to dziwne, bo mam status widoczny, a nie było dzwonka od Etama. Coś u Etama chyba nie do końca działa. Odzwaniam, ale też już nie ma sygnału. Etamie, jak słyszysz, to zadzwoń jeszcze raz, bo mam tutaj faktycznie nieodebrane, ale nie było dzwonka. A mam status OK, że powinien być dzwonek. No. A nie było. Nie wiem, o co chodzi. No, Szabelton nadaje cały czas. To. I po wiele, wiele godzin. 9 godzin, tak? Wczoraj nadawał. No to mojego rekordu i tak nie pobił. 15 godzin. I znowu nieodebrana rozmowa. Chyba mi mignęło jeszcze tak na ułamek sekundy połączenie. Nie zdążyłem odebrać. Etam, co ty za jakiegoś ruskiego Skype'a cały czas używasz? No, taki, że tylko w jedną stronę działa. Ja do ciebie nie mogę oddzwonić. Teraz dzwonka nie ma z kolei. Teraz, słuchajcie, zadzwoniłem i nie mogę przerwać dzwonienia. No to właśnie, widzisz, Etam, jak to działa u ciebie wszystko. Znowu nieodebrana rozmowa. Już mam 3. To było w tym momencie, jak sam próbowałem się dodzwonić, więc tym razem pewnie przyblokowało. No to jeszcze go raz. Mam teraz cały czas Skype'a przed sobą. Już teraz nie przełączam okienek, więc mi nie umknie połączenie. Wizualne tylko, bo dzwonka nie ma. Zepsuł się dzwonek. No. Tak to jest, jak się używa jakichś ruskich klonów Skype'a. To tak to się kończy właśnie. Że już nawet dzwonek nie działa. Ukradli. Ruscy ukradli dzwonek. Tak więc poczekam teraz 2 minuty, nie patrząc nawet na czata. Mam cały czas Skype'a. I jak tam je słyszysz, to spróbuj jeszcze raz. Ciekawe, czy to, co pisze do niego, dochodzi w ogóle. Chyba nie, bo zniknęła zielona kropka Etamowi. Chyba zniknął całkiem już. No, jak sobie wy wyobrażacie Etama, skoro on nie mógłby za bardzo... Miałby problemy z odbieraniem ludzi na antenie właśnie. Co często się u niego zdarza na kanale pogadanki Etama. Zadzwoni na przykład druga osoba i wiadomo, że już sobie nie pogadają, nie? Bo za słabe łącze. Komputer może za bardzo obciążony. Skype bardzo mocno obciąża komputer. To jest

0: I muszę Etaman namawiać, bo chyba się obraził czy coś, bo napisałem mu, żeby jeszcze raz zadzwonił, odpisał mi, że nie. To nie wiem, o co chodzi. No niestety, nie dodzwonimy się. Tym razem pojawił mi się od razu na czacie komunikat, że nieodebrana rozmowa. Nie miałem żadnej możliwości odebrania, nie miałem żadnego sygnału, żadnego dzwonka, ani nawet wizualnego nic tutaj na ekranie, że ktoś dzwoni, komunikatu. Tylko po prostu na czacie się pojawił komunikat nieodebrana rozmowa, nie? Tak jakby to się już wydarzyło pół godziny temu. Więc no, nie idzie za bardzo. Ostatni raz ja spróbuję się połączyć do Etama, ale to już nie wyjdzie. No trudno się mówi. Etam jest technologicznie pokrzywdzony. Może macie jakieś określenie. Technologicznie pokrzywdzony albo technologicznie, jak to się mówi, dyskryminowany technologicznie. Może jest, nie wiem. A szkoda. Czy można zadzwonić i beknąć? W sumie też można. I mimo tego, że można, i że jest taka tutaj wolność, to mało ludzi to robi. W sumie, nie wiem, chyba ludzie jednak trochę szanują to radyjko, bo mało jest takich telefonów, że ktoś dzwoni, zbeka się, zesra, nie? Coś nakrzyczy. Więc jakiś tam szacuneczek chyba jest, że ludzie nie traktują tego jednak jako śmietnika. Technologicznie zacofany. Propozycja jest. Technologiczna etamizacja. No niestety, tak to wygląda trochę. No, zepsutego masz już całkiem Skype'a. No bo wiesz, tam ten webowy, domyślam się, że używasz tego przeglądarkowego. Może on jest już jakiś niewspierany, może to zostało zarzucone w ogóle, nie? Normalny Skype to się aktualizuje, co chwila są jakieś aktualizacje. Uruchamiam, restartuję komputer i instaluje się znowu Skype. Od nowa. I ciągle coś tam zmieniają, poprawiają. Można to trochę zrozumieć, jak są takie popularne rzeczy, jak, nie wiem, Skype czy WordPress, to z tej racji, że one są tak znane i tak powszechne, no to jest też wielu, którzy chcieliby tam złamać różne zabezpieczenia, znaleźć jakieś sposoby na rozwalenie tego sprytne. No i muszą cały czas trzymać rękę na pulsie twórcy i aktualizować. Kiedyś Skype inaczej działał, kiedyś bazował na połączeniach peer-to-peer, czyli łączyliśmy się bardziej bezpośrednio, nie przez jakieś serwery, tylko bezpośrednio. No też, o ile dobrze pamiętam, też kiedyś to tłumaczyliśmy. Chyba Kotkiewicz to tłumaczył, że to jest nieuniknione przy większej skali jakby projektu, ale głowy nie dam sobie, nie chcę w sumie, no okej, okay, nie chcę tutaj, bo nie pamiętam, czy na pewno tak było. Krawcze, to, że ludzie nie dzwonią, by beknąć, nie wynika z szacunku, a raczej z tego, że nie wywoła to twojej reakcji oburzenia. Klodowi bekają, bo on się fajnie wkur. A ja tam piszę, że ma najnowszego Skype'a, betę. To znaczy, że beta nie działa jednak i trzeba... To nie jest takie dobre instalowanie różnych bet, bo tam faktycznie są często błędy. Instalujesz sobie jakiegoś tam Blendera w wersji beta i nagle zaczyna się to krzaczyć, nie? Ściągnij Deltę, pisze Eevee Plays. No, czy jakąś tam reakcję by wywołało, na przykład śmiech mój, gdyby to było sporadycznie. raz. Ktoś chyba kiedyś beknął. Kotkiewicz dużo bekał, on lubił się zbekać kiedyś. Miał taki okres, to był okres bekający, że często bekał na antenie, na zakończenie często. Jakoś tak mu się odbijało akurat. No tak, no, tak jak tu Czektur słusznie pisze, beta to jest właśnie wersja, która jest często jeszcze niestabilna, ma błędy, które trzeba poprawić. A po co ty w ogóle instalujesz jakieś bety? Skype jak jest zainstalowany, to on się sam aktualizuje, to ja nie wiem. Chyba, że wyłączyłeś automatyczne aktualizacje, przyblokowałeś po prostu. I myślę, Etam, że takie twoje właśnie blokowanie różnych mechanizmów w Windowsie, różnych rzeczy i kastrowanie tego Windowsa, no to ono się może przyczyniać do tego, że ci ten Windows szaleje potem, nie? I że dziwne rzeczy robi, bo no też jak się, nie wiem, jak się średnio znasz na samochodach i zaczniesz tam instalować jakieś dziwne rzeczy, swoje wynalazki, kolce z przodu, nie? No to samochód przestanie jeździć pewnie. Trochę tak to może u ciebie działać, że wykastrowałeś za bardzo i rozchorował się po prostu twój Windows, twój Skype. Bo Etam ma takiego trochę pierdolca, bo on myśli, że jest taki ważny, że go agenci tam podsłuchują, nagrywają, bo on tu świat zmieni zaraz. I ma różne tam zabezpieczenia, przez VPN-y się łączy, blokuje w Windowsie wszystko. No to tak się po tym robi, że coś może nie działać. Ja mam na przykład Skype'a, w ogóle go nie ruszam, tylko on sobie jest zainstalowany od lat i on się sam aktualizuje. I zawsze wszystko działa, nie? Można przedobrzyć. Ja nie potępiam w sumie takiej lekkiej kastracji, można sobie zoptymalizować pewne rzeczy. No ale Etam to ma takiego pierdolca trochę na tym punkcie. A, no, beknął u siebie ostatnio, to fakt. I to tak się zbekał, tak spod serca, tak porządnie, nie? Także aż tynk z sufitu poleciał, tak się zbekał. I on uważa, że to jest takie śmieszne, na przykład strasznie. W sumie też chyba kiedyś tak robiłem. Albo nadaje z pełną gębą, przez całą audycję, coś tam żre i chrupie. To jest tak, że a kaszkę jem. To jest, proszę ja was, taka sprawa, że krótko mówiąc, no to ja nie przepadam za takim nadawaniem, szczerze mówiąc. Czasem się jakiemuś nadającemu coś z gardzielą porobić, coś tam mu się gardziel skurczy, czy coś mu stanie, czy ziemniaczek, kawał ziemniaczka utknął gdzieś i zaczyna mówić takim głosem innym, zmienionym trochę, takim głosem. Hugo zaczął w ogóle mówić takim głosem cały czas, nie wiem co mu się porobiło, ale mówi tak trochę jak Kermit Żaba, tak... Nie wiem, to jest takie coś, że w Polsce generalnie, nie wiem, coś mu się też porobiło. No, gardło to nasze narzędzie pracy. Ja za bardzo nie szanuję tego narzędzia pracy w sumie, ale jakoś to jeszcze działa. Ewka tak powiedziała, Ewka, o, nieładnie. No właśnie, Czektul będzie robił zbiórkę, no jak tam zbiórka, no jeszcze chyba nie ogłoszona w sumie, tak jakoś oficjalnie, ale doszliśmy do wniosku, że no ceny energii w ogóle szaleją, to jest nasza ostatnia szansa, ten Magraf, nasza ostatnia szansa, żeby go zbudować i żeby, ale byście się zdziwili, jakby się okazało, że Czektul zrobił i mówi, no kurde działa, no. Słuchajcie, tu rachunek za prąd, 2 złote. Ale znów zła intencja trochę men, bo to nie chodzi o pieniądze. Znów chcecie coś tylko ugrać na tym i pieniążki. A gdzie ważniejsze rzeczy? Leczenie ludzi, latanie, tylko pieniądze, pieniądze, takie sknerusy makwacze. To tak jak mnie się zawsze, tam bliscy i inni, pierwsze co zapytają, jak się dowiedzą, że jakieś radio prowadzę, to a jest z tego kasiora? A jest z tego kasiora? No i znowu E tam dzwonił i znowu mnie nie powiadomiło. Znów to samo. Teraz E tam w ogóle nie ma statusu żadnego, tak jakby był gdzieś w odmętach internetu, ale widzę, że u bardzo wielu osób nie mam zaznaczonego statusu. No, a to są pewnie ci, którzy mają na przykład włączony komputer. U Etama w ogóle nie ma statusu, nie idzie się dodzwonić. I bardzo dobrze. Kiedyś to się nie było telefonów i ludzie żyli. I co, źle było? Przychodziło się po prostu do domu, do kogoś. Etam często tęskni za takimi czasami, kiedy komputery były wolne, kiedy na telefon czekało się 5 lat, kiedy samochód można było samemu sobie naprawić, bo był bardzo, bardzo prosty. No tu akurat też można by troszkę się powyżywać na motoryzacji współczesnej, że lubi nas uzależniać od siebie i no i sprawiać i dążyć do tego, żebyśmy sami nie mogli sobie przypadkiem naprawić samochodu. Musisz mieć specjalny klucz serwisowy, żeby odkręcić lampę. No nic, Etamie, no dzisiaj nic z tym nie zrobimy. Zepsułeś już wszystko tam w tym swoim Skype'ie, w komputerze, nie wiem. Nie ma dzwonka, nie ma nic. Może ktoś inny spróbuje zadzwonić, żebyśmy przetestowali. Mogę spróbować Skype'a swojego zrestartować. Ale znając życie, no już nie chcę być złośliwy, ale w przypadku Etama, no to mam takie przypuszczenia graniczące z pewnością, że to po jego stronie jest błąd. No, na samą końcówkę przychodzisz, Wandaście. Jak chcecie dostawać powiadomienia, to sobie kliknijcie na subskrybuj, dzwoneczek zaznaczcie na przykład. Do mnie na przykład przychodzą powiadomienia, jak Etam wchodzi na antenę, to mam 2 sekundy po tym, jak on włączy na telefonie. Bzd, i pojawia mi się na ekraniku. Etam nadaje. Wystarczy do tego aplikacja YouTube po prostu. Paczki dla Etama nadal nieodebrane. Kompletnie ignoruje mnie. No taka szorstka miłość, no. A jak nie wiem... A ja nie wiem, co mam o tym z tym zrobić, pisze Tomisiu. No, Etam już zdradził, że ma paczkofobię. No, przykro mi, Etamie. Po prostu mi się pojawia komunikat, że rozmowa nieodebrana. I to jest wszystko, co mam. Więc niewiele mogę z tym zrobić. No... Przypominam, że Etam ostatnio nie odebrał paczki od Tomisia, co Tomisia zasmuciło bardzo, a tam i do dziś nie wiemy, co tam było w środku. Choć Tomisiu zdradził, że to nic jakiegoś wielce drogiego, wielkiego, że to było tak do testu trochę też. Ale Ania z kolei podsumowała to tak, że Etam jest uczciwy w tym, co robi, bo ani nie odbiera, ani nie wysyła paczek. I że jest tutaj spójny w tym, co robi. Dzwoniłem do ciebie, Etamie, już z kilka razy dzisiaj też i po prostu nie ma sygnału, tak jakby. Kręci się kółeczko w nieskończoność. Co pokazuje, że kanał działa tylko w jedną stronę. Jest to droga jednokierunkowa, tak jak w dzisiejszym temacie. Wolność słowa to nie droga jednokierunkowa, bo tak uważam właśnie. że jeśli sami liczymy na wolność wypowiedzi, no to musimy chcąc, nie chcąc dać też innym pole do popisu. Nawet jeśli, przecież zawsze możecie otwarcie powiedzieć, że czyjeś poglądy wydają wam się skandalicznie. Ja nie mam z tym, skandaliczne, nie mam z tym problemów większych i w przypadku Etama wielokrotnie to podkreślałem, że jego poglądy są dla mnie skandaliczne. I nie przystoją cywilizowanemu człowiekowi. No i dzwonię do Etama i nawet nie mogę tego anulować. Po prostu Skype. A to ci dopiero zadzwonił Grzesiek i dokładnie to samo. Okej, okay, czyli wygląda na to, że jednak po mojej stronie jest problem. Po prostu nie mam komunikatu, że ktoś... Okej. Okay. Teraz... teraz... Jak akurat wyłączyłem Skype'a, żeby go uruchomić drugi raz, to włączył się dzwonek. I ktoś zaczął dzwonić. No. Wszyscy narzekają na Skype'a, a wszyscy go używają. To też trochę takie... typowe dla naszej cywilizacji, że wszyscy nienawidzą tego YouTube'a, a wszyscy go używają. Wszyscy nienawidzą Skype'a, a go używają. No dobra, chyba restart Skype'a pomógł. Być może była faktycznie wina po mojej stronie. Witam cię, Mariuszu. No. Przywitałem Mariusza, ale Mariusz chyba tylko chciał mi tutaj pomóc zrobić test. No, tym razem się udało. Wiesz co, tam chyba po mojej stronie była jednak wina, wiesz?
1: Problem. No, ja już zrobiłem to i zdążyłem ściągnąć upgrade tego, tylko wiesz, u mnie to nie jest tak, że się coś będzie samo upgrade'owało, bo u mnie nie ma Google'a. Ja Google'a w ogóle nie mam w tych telefonach ani w tabletach, także wiesz.
0: No dobra, ale mi się, raz mi też się może zdarzyć, no już tutaj nie piszcie.
1: Nie mówię, że to jest nieważne.
0: Nie, bo tu mi psycho pisze, krawiec się śmieje z Etama, a sam nie ogarnia Skype'a. No dobra, mi się tu raz zdarzyło, też nie moja wina, Skype się zepsuł, no.
1: Sorry. No to ja zawsze, żeby wszyscy wiedzieli, jak zawsze jak odbieram u siebie, to wtedy używam web Skype'a, a jak dzwonię, to zawsze robię to z Dudziego. To jest za każdym razem, a Duji jest najlepszy. Wiesz, mogło być tak, że myślałem, że może to się skopało, bo zanim wziąłem go do ręki, to mi zetaplan spadł. Ale on jest pancerny, więc nie powinno to mieć tego. No ale zrobiłem upgrade jeszcze do jeszcze nowszej bety. Wziąłem tam tą nocną aktualizację, ściągnąłem. Także jest wszystko na pewno dobrze mnie słychać i dobrze mnie, no widać to nie, ale jest w miarę okej, nie?
0: No, co powie jeden brodacz drugiemu brodaczowi?
1: No powiem tak, no, przykładowa audycja. Tam się zaczyna za tam na nocnym radiu i tak. Witajcie kochani. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jeszcze tutaj kabelek poprawię, tylko teraz lepiej. Poczekajcie, lepszy mikrofon tak po 40 minutach nawijania o tych kablach, bo ja tak lubię, nie? Się z tym świetnie czuję, nie? Do tego. Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że mi się najbardziej bawią chyba takie, jak sobie idę z psem i sobie filmiki kręcę, a potem je wrzucam, to mi się to najbardziej podoba. Bardziej niż ten live mi się podoba.
0: A mogę się przyczepić do czegoś i jesteś otwarty na krytykę?
1: No, tak.
0: No, dobra. To wydaje mi się, że tak bardzo często to wychwytujesz, że przerywasz osobie, z którą rozmawiasz, spotkasz jakiegoś tam pana Włodka czy panią Jadzie i oni chcą coś powiedzieć, powiedzą dwa słowa, a ty już tak, tak, bo tak to jest, widzi pan, bo tutaj to on stoi i dlaczego on tak stoi? Ktoś chce coś tam powiedzieć i ty zaraz mu znowu, a żeby pan wiedział. Daj ludziom też coś powiedzieć, nie? Żebyśmy sobie też innych posłuchali.
1: Ale ja wiesz, ja jak mówiłem, wolę mieć człowieka przed sobą, z którym rozmawiam, bo wtedy mogę przemawiać. I to jest raczej jednostronna rozmowa. No taki jestem, no nic na to nie poradzę, nie? No to jakby na przykład z dziewczyną.

0: o tym wszystkim jako o takim show, które robisz dla ludzi, że masz swoją widownię. Często jak wziąć pod uwagę liczbę osób, która to ogląda, to jest kilka takich wielkich sal wypełnionych po brzegi ludźmi. To można sobie tak zwizualizować. I z myślą o nich spróbuj się tam czasem powstrzymać, żeby trochę więcej powiedział jakiś napotkany pan z pieskiem, to wiesz, no czasu masz dużo, nikt cię tam nie popędza, nie? Bo to jest może taka trochę niecierpliwość też, nie?
1: Znaczy, nie wiem. Ja się po prostu na tym nie zastanawiam. Ja po prostu robię swoje, no.
0: Może to jest ten problem, że się nie zastanawiasz.
1: Pamiętaj o tym, że... Pamiętaj, że ja muszę bardzo myśleć intensywnie jeszcze nad tym, że telefon mam w ręku, nie? I po prostu, wiesz, tak, żeby tak na tych ludzi nie kierować, tylko gdzieś tam na bok. Nie, ja to robię luną teraz, bo mi się drugiego nie chcę brać, bo jest ciężki strasznie.
0: Ale mógłbyś zabić nim dzika, jakby cię napadł, to tym Duji to można walczyć też, to jest pancerny.
1: Znaczy teraz. Nie, to dzika to na pewno nie, ale człowieka tak, ale nie dzika. Natomiast no, po prostu tak to wychodzi, nie? Też tak muszę po prostu tą kamerkę gdzieś tam kryć. Jak rozmawiałem z kierowcami, to w ogóle do kieszeni włożyłem, tak, że tam jest cicho słychać, żeby ich nie stresować, że tam jakiś telefon. Że ja mówię, zauważyłeś pewnie, że ja mówię, że ja nagrywam cały czas na YouTube, proszę się nie martwić, że ten, ale czasami zapomnę o tym powiedzieć, nie? I po prostu tak. No ale mówię, no kurde, teraz taka sytuacja akurat ciekawa, że na przestrzeni 400 metrów może tak w trójkącie takim trzy auta, kurczę, do wzięcia, nie? I jeszcze ktoś kartki powsadzał, że wezmę ten samochód, czy tam kupię ten samochód, telefon. I ja to się chciałem dowiedzieć od tych ludzi, żeby nie było takiego czegoś, że na przykład ja bym sobie go wziął, nie? Znaczy, nie wiem, jakbym ja bym go wziął w ogóle, bo trzeba było jakąś lawetę zamówić chyba. I tak się zastanawiam nad tym, czy by po prostu nie zadzwonić na policję, bo przypomniało mi się tak w międzyczasie, że jakieś 2 miesiące temu to dzielnicowy się kręcił i tak do mnie zagadał, czy ja nie widziałem, bo widział, że psa mam, czy po nocy nie chodzę. Ja mówię, no chodzę po nocy, że zginął samochód, właśnie Audi, nie? A tam stoi jeden z nich, to jest Audi, nie? No i tak może zadzwonię do dzielnicowego i mu powiem, nie, że tam jest jakiś Audi Fiat i jeszcze Volkswagen. Nie?
0: A masz jakąś teorię, skąd się biorą takie bezpańskie samochody?
1: Znaczy, tą teorię mi ten dzisiaj starszy pan, którego nie nagrywałem, bo po prostu tak go tam spotkałem przypadkowo, zacząłem rozmawiać, taki człowiek po 75 już nawet, bo mówił, że już za darmo ma komunikację miejską, także 75+ na pewno. No i on mi mówi, że po prostu one są znakowane na poziomie tam poszczególnych części, tam są laserowo znakowane te auta i jak ktoś ukradnie, to nie ma jak sprzedać tego nawet, nie? Także być może złodzieje po prostu. A jak mówię, raz, że dzielnicowy tu łaził, się pytał, jaki wywiad robił, ja tam mu powiedziałem, że nie widziałem akurat, nie? Bo taka była prawda, a kilka tygodni później prawie, że zderzyłem się prawie z patrolem na sygnale, który zresztą później się wrócił w to miejsce, gdzie tam właśnie stoi ten Volkswagen tam przy garażach i pan otworzył szybę, policjant, i mnie się pytał, czy tutaj się ktoś nie kręcił, nie? No ja mówię, wie pan co, no poza panami, poza państwem to nikt tutaj nie jechał, nie? Bo akurat tak było. I być może, wiesz, to jest miejsce, tutaj, no, to są takie dziuple, są takie miejsca, no takie po prostu, że to można zostawić ten samochód i to będzie sobie stał, nie? I może po prostu odstawiają ci, co tam, wiesz, zajumali te samochody i nie mają jak tego sprzedać, nie? Bardzo, bardzo prawdopodobne.
0: Mi się wydaje, że może to taka bardziej prosta sytuacja. Może tu też zaistnieć, że ktoś chciał się pozbyć samochodu, bo już mu, nie wiem, niepotrzebny, stary, kupił se lepszy i zezłomowanie, powiedzmy, czy pozbycie się, czy sprzedawanie tego za jakieś grosze, to komuś się nie chce, no to sobie wyjeżdża gdzieś na jakieś osiedle, zostawia gdzieś pod drzewem i zabiera wszystko, co mogłoby naprowadzić. I wiesz, już, nie?
1: No nie, tam są naklejki rejestracyjne wewnątrz, a na tym trzecim Audiku ja specjalnie nie pokazywałem, żeby tutaj tacy co bardziej śledzący nie, bo jest taka możliwość, żeby sobie po rejestracji sprawdzić, ale ten Audik ostatni, trzeci jest z tablicami rejestracyjnymi, tylko już on stoi miesiąc, nie? Też już prawie pewne, że to jest
0: to też, no to raczej to się nie klei faktycznie. Może ktoś umarł, nie? I wiesz, po prostu...
1: Nie, znaczy jest jeszcze taka możliwość, no wiesz, no ja tak zawsze mówię, stawić się trzeba

0: sytuacji osoby, która chce się pozbyć. Zawsze można powiedzieć, że zgubiłem, nie? Że mi po prostu zniknął samochód sprzed domu i tyle, nie? I nie wiem, gdzie on jest, nie? Ale to jest w sumie głupie, bo ktoś, kto ma trochę oleju w głowie, jak ma samochód, to są takie specjalne obroże dla psa na kartę GSM, to mógłby taką obrożę sobie w bagażniku i mieć. No jakby miał samochód, to miał taki namierzacz, nie? Bez problemu. No ja to bym zresztą zrobił więcej, bo ja bym się sobie zabezpieczył ten samochód. Po prostu by mi ktoś go ukradł, to miałbym detonator tego samochodu, nie? Na odległość.
1: Słuchaj, a
0: I
1: też mnie
0: podobno
1: to
0: zakazane są takie
1: interesowało
0: pułapki.
1: mnie. Ten perlator, co ty mówisz, że sam go zrobiłeś, to jak ty go zrobiłeś? Nie wiem, dziurki wwierciłeś w jakimś prysznicu, czy co? Jak ty zrobiłeś sam
0: W
1: perlator?
0: prysznicu, prysznic miałem z końcówką taką już zwężoną, już taką perlującą. Natomiast ponieważ tych dziurek tam było bardzo dużo, to wpadłem na genialny pomysł, który ściągnąłem od Egipcjan, jak budowali piramidy i rozdzielali głazy. Wbijali kliny z drewna i po prostu one się nasączały wodą, były nasączone i się rozpukiwały i po prostu łamały, nawet pękały nawet skały, nie? Tak podobno te bloki były robione z grubsza. No i ja po prostu poutykałem w część tych dziurek, co drugą, wykałaczki i poułamywałem, no i one się rozpuchły i po prostu mam perlator w ten sposób zrobiony. Rozumiesz? To jest po prostu jedna, druga dziurek drożnych.
1: Czyli
0: No.
1: właściwości
0: I
1: materiałów
0: działa.
1: tu wykorzystywałeś? No,
0: Tak. I tak
1: ciekawe,
0: samo w
1: ciekawe.
0: kranie, nie? Tak samo w kranie, tylko w kranie zrobiłem jeszcze dodatkowo, odkręciłem ten cały końcówkę, to sitko tak zwane, i włożyłem tam drugie sitko, czyli jakby jest jedno na drugim, i jeszcze trochę gumek tam wcisnąłem, recepturek, dokręciłem i teraz nie leci, nie? Takie
1: Czyli
0: wiesz.
1: można by tu
0: Znaczy, to
1: taki
0: jest bez
1: zrobić quiz,
0: sensu.
1: można by taki quiz tu zrobić. Co łączy piramidy egipskie i perlator Etama? No, takie pytanie
0: Prysznic,
1: za
0: bo w
1: milion.
0: prysznicu mam z tymi wikałaczkami. Natomiast wiesz, dobry perlator, taki już fabrycznie zrobiony, fajny, kosztuje, no, one były kiedyś po kilka złotych, teraz kosztuje 30 parę złotych, jedna sztuka plus przesyłka. No, także na kilka kranów to jest wydatek dosyć duży, ale ja i tak po analizie po tych zdjęć, które są, bo tam są takie zdjęcie makro zrobione tych perlatorów, to i tak jeszcze go usprawnię, nie? I on będzie nie dawał 1-2 litra na minutę, a będzie dawał 0,8 litra na minutę, nie? O, ale chodzi o to, że po prostu wiesz, no, widzisz, te samoróbki moje dały taki efekt, że działać wszystko u nas działa, umyć się można, umyć garki można, ale mam 350 zł zwrotu, nie? Także za 3 miesiące. No.
1: No bo to rozumiem, że cały mechanizm, cały widz polega na tym, że mniejszymi dziurkami niż normalnie wylatuje woda, ale pod większym ciśnieniem. Za to i ty zyskujesz, że możesz się lepiej
0: Nie.
1: myć, bo większe ciśnienie, nie?
0: Nie. To nie na tym polega.
1: A o czym to?
0: To jest oszukanie umysłu, bo łatwiej to na kranie zrozumieć niż na prysznicu. Kran, jak otwierasz taki zwykły kran ze zwykłym sitkiem, to leci jak gdyby, masz coś, co wygląda jak sopel lodu, albo jak inaczej mówiąc, rurka szklana, tyle, znaczy wiesz, tylko tyle, że z wody nie złapiesz jej, nie?
1: Ale ty
0: I
1: mówisz
0: ona
1: o strumieniu po prostu, że strumień
0: o strumieniu,
1: ma
0: tak.
1: kształt takiego walca w sumie, nie?
0: I co
1: Cienkiego
0: jest bardzo
1: rury.
0: istotne, to jest oszukanie umysłu naszego, bo to jest bardzo silnie związane z psychiką, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez lata, bo przez lata nie było takiego czegoś jak liczniki na wodę, po prostu było ryczałtem płacone. I my nie myśleliśmy nigdy nad tym. A perlator polega na tym, przede wszystkim na tym, nie na dziurkach, nie. Jak sobie byś wziął przekrój takiego strumienia wody z kranu, to będziesz widział, że to jest bryła pełna, czyli w środku, w przekroju tego, to jest okrągłe i jest wypełnione tą wodą. Natomiast perlator ma dookoła, czyli ten strumień, który leci, to nie tylko, że są pasemka takie małe, ale jeszcze dodatkowo w środku jest powietrze tylko i wyłącznie. Tam nie ma przekroju. Przekrojem jest po prostu okrąg, a nie koło. To jest ta różnica. I przy takim strumieniu, przy normalnym sitku masz około 6 do 12, zależy jakie ciśnienie, litrów na minutę, i wydaje ci się to po prostu normalne, natomiast przy perlatorze wydaje ci się, że nadal masz normalny strumień, właśnie bo on jest rozbity na kółeczko, a w środku jest puste całkowicie, a jest tylko 1 litr, albo 1,2. No 1,2 to jest taki standard w tej chwili w tych takich 84 perlatorach procent. Nie?
1: Czyli mamy raz, że technologię wziętą od budowniczych piramid, a dwa, można by też się zapytać, co łączy Matrixa i perlator Etama. Pewne takie oszukiwanie umysłu. To strasznie zaawansowane rzeczy to są. Ten perlator.
0: Powiem ci więcej. Przy ograniczeniu płynięcia wody, to niezależnie jak mocno odkręcisz kran, poniżej pewnego pułapu, to jest między 0,4 a 0,5 litra na minutę, to obecnie stosowane liczniki na wodę nawet tego nie wychwycą, bo ciśnienie jest tak duże w rurze, że dla niego spadek tego ciśnienia o te 0,4 litra na minutę jest nieuchwytne dla tego dzyndzelka. Tak samo jest zresztą z gazem. Jak masz kuchenkę gazową czteropalnikową, to masz od najmniejszego do największego, prawda? Takie są standardowe. I ten najmniejszy palnik, jeśli zrobisz na minimum, to liczniki, nie wiem, czy te najnowszego typu, jakiego typu, w każdym razie takie typowe liczniki gazowe nie są w stanie wychwycić przy tak dużej, tam 3,2 cm jest rura, to nie są w stanie wychwycić tego, że wypływa propan-butan na takim najmniejszym palniczku. Nie wychwytują tego po prostu. Nie?
1: No, kiedyś był popularny taki sposób, żeby napuścić sobie całą wannę wody, ale bardzo tak kropla po kropelce, żeby ci się zbierało, tak. Bo wtedy licznik tego nie ogarnia. Moim zdaniem to jest w sumie zwykłe oszustwo i kradzież. No, ale...
0: Nie, to nie jest oszustwo.
1: O, tu się myliłem. Tak?
0: To nie jest oszustwo, to po prostu... A jak masz na przykład zepsuty kran i ci słabo leci, no to co? No wiesz, no to jest na takiej zasadzie, jak masz w budynkach lat 60. masz rury ciepłowicze, piony. Jedna jest, idzie do góry, druga do dołu i one są gorące, tak? I powiesisz sobie na nich na przykład, nie wiem, ozdobny jakiś taki z takich tych trzcin, taki do wpinania tam różnych rzeczy. Były jakieś takie maty ozdobne, nie? Ale możesz powiesić zamiast maty ozdobnej z trzciny, możesz powiesić rurki miedziane wypełnione kamykami. I będzie ci to grzało. Nie musisz kaloryfera odkręcać, nie? To jest tak proste. I to nie jest żadne oszustwo. To
1: wykorzystywanie, jest, celowe wykorzystywanie jakichś niedoskonałości w miernikach, w systemach, w urządzeniach na swoją korzyść, to też jest oszustwo. No wiesz, jak wykorzystasz, tak jakbyś powiedział, a co, że ja tu złamałem zabezpieczenie w PlayStation flamastrem na płycie, coś tu nabazgrałem i się zabezpieczenie, jak to nie moja wina, to jest ich błąd, nie? No ciężko tak argumentować.
0: Nie ciężko. Rząd robi to samo, tylko że nawet się z tym nie kryje. Natomiast rura grzewcza, taka pionowa, no ja akurat nie mam tego problemu, bo ja mam po prostu zabudowane te rury. O, coś tu strzeliło, pies będzie teraz szczekał. Już się nowy rok zaczyna. Cicho.
1: Już strzelają patafiany.
0: No wiesz, jak są reklamy Mikołajów już na YouTubie i wiesz, już święta się zaczynają. Masakra po prostu, jak ten handel jest po prostu porypany w tej chwili. No, to przez korporacje.
1: No tak sam święty Mikołaj, no to chyba każdy wie, że ten Mikołaj, którego my znamy w czerwono-białej czapce, z futerkiem, w czerwonej kurteczce, to jest Mikołaj stworzony przez koncern Coca-Cola. Wcześniej się nie pokazywało raczej tak Mikołaja.
0: A teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Bo to jeszcze nie, tego jeszcze nie ma, ale to będzie za chwilę, ponieważ trzeba pamiętać, że już w tej chwili 1/4 populacji kraju stanowią goście ze wschodu, jak to się delikatniej, ładniej i poprawniej politycznie mówi. Dlatego przekonasz się, to 2 tygodnie potrwa jeszcze, będzie Mikołaj, będzie pan w szarym płaszczu, a nie w czerwonym, i będą mówić albo Gwiazdor, albo Dziadzia Amaros. To się pojawi w reklamach w Polsce. Bo u nich jest Dziadzia Amaros. Także z całą pewnością to będzie, może nie tak nachalnie, że na wszystkich, ale jedna czwarta, powiedzmy, no bo tak jedna czwarta populacji to jest w tej chwili oni są, tak? To,
1: ale wiesz co, to jest normalne, że jak tak dużą część naszej populacji tu w Polsce stanowią Ukraińcy, to że się też trochę kraj dopasowuje, że są jakieś wielojęzyczne etykiety i tak dalej, bo ludzie na to pomstują i odbierają tak, jakby to było, że my już nie jesteśmy u siebie w domu. No nie, to raczej taki ukłon w stronę przybyszów, żeby pokazać im, że też są tu ważni, że żeby się dobrze czuli. No więc jak, jeśli gdzieś tam się pojawi Diadia Maros, no to niech się pojawi, nie wiem, będziesz bardzo ubolewał nad tym.
0: Zaraz, nie, moment. Ale w Niemczech ani w Anglii nie ma Mikołaja po polsku. No nie ma. No to także bądźmy dumni i niech się Ukraińcy pokłonią w naszym kierunku i nazwą sobie Mikołaja teraz. Zresztą Mikołaj to jest też imię rosyjskie i Mikołaj też jest imię ukraińskie, to nie ma problemu z tym. Nie, czy wiesz co, powiem ci szczerze, nie jest wszystko jedno, niech sobie będzie Dziadzia Maros, a cholera z tym, co to mi przeszkadza, czy mi od tego będzie gorzej, czy lepiej? Pośmiejemy się, no niech będzie międzynarodowa ta integracja, nie? Ja dzisiaj sobie z chłopcami rozmawiałem z piłką nożną, bo szli akurat, bo byłem zdziwiony, tak szli tak akurat gdzieś tam z taką ścieżką, gdzie ze szkoły się idzie i tak mówię, tam sztowy ze szkoły idziecie, a oni mówią, nie, no, i grali w futbolu, nie, no mówię, a no okej, okay, nie, i tego, bo mówię, ja ponieważ to wy w Askricie nie grajecie w futbol, w ten, znaczy macie szkołę, nie, szkoła budów w Askricie, nie, bo się niedziela przecież, nie, bo wiesz, że niedziela to jest w Askricie, nie, a tydzień to jest niedziela, u nich to wszystko odwrotnie, stół to jest stoł, a krzesło to jest stół, nie.
1: Jest tu pytanie, nie wiem czy czytać, ale może przeczytam, bo to do ciebie. Pytanie do pana Etama. Co byś zrobił, gdyby Karolina nagle ogłosiła, że została lesbijką? Bardzo mnie to ciekawi. Pyta Piotr.
0: Nic. Mhm.
1: No i dobrze.
0: Nic.
1: To jej sprawa w sumie, nie? Bardziej niż twoja.
0: Zasadniczo to nic.
1: No ale to chyba nie nastąpi, nawet... skoro ma chłopaka, to jednak się okazało, że Karolina nawet... nie jest lesbijką. No.
0: To jest trochę bardziej skomplikowane, ale to kiedyś sobie z nią porozmawiacie. Natomiast jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o na przykład, ja bym powiedziała, że Elon Musk ją zachęcił w lot na Marsa w jedną stronę, no to już troszeczkę bym tak, przykro by mi było, to ja bym chciał, żeby mi załatwiła jeszcze też. To wtedy byśmy razem polecieli. To ja bym też chciał w jedną stronę polecieć na Marsa.
1: A propos takich pytań, to przypomina mi się scena z Monty Pythona, z żywotu Briana, gdzie matka Briana wyszła przegonić ten cały tłum, który przyszedł czcić Briana, wygania ich tam, poszli wą stąd, poszli, a ktoś tam z tłumu się pyta, czy pani jest dziewicą? To takie rzeczy się raczej nie pytamy, czy ktoś jest lesbijką, czy dziewicą. Takie osobiste rzeczy bardziej.
0: Ja jestem prawie dziewicą.
1: Dziewicą orleańską jesteś.
0: Nigdy nie wiedziałem, co to znaczy. Kiedyś to usłyszałem od swojej pierwszej dziewczyny, ale nie miałem zielonego pojęcia, o czym ona mówi. Oczywiście udawałem mądrego. Mówię, no tak. Znaczy, głupi się przed dziewczyną i to jeszcze, że wtedy z 16-latką przyznać, że się nie wie, co to jest. A nie wiem do dziś, nie wiem, co to jest dziewica. Domyślam się, że jest to dziewica z Orleanu, ale...
1: No jak to, nie wiesz, no jak nie wiesz, nie wiesz, kim jest dziewica?
0: Nie no, orlańska to nie wiem.
1: To na Joannę d'Arc tak mówili, nie? Chyba.
0: No tak, ale co to oznacza? Bo...
1: No że taka czysta, no nie wiem, to tak w katolicyzmie to tak, wiesz, się kobietę nazywa dziewicą i to jest komplement, że ona taka czysta i nieskazitelna. No i była pewnie dziewicą, bo to jakoś tak się jej ułożyło, no. Ale
0: może
1: to też
0: ktoś
1: takie.
0: W komentarzach pod audycją.
1: Faktycznie dziwne trochę tak kogoś nazywać.
0: Wyjaśnij,
1: publicznie.
0: A może to jest dziewica, która uprawiała seks waginalny, a jest dziewicą nadal. Bo to jest taka możliwość. Kiedyś słyszałem tutaj u ginekolog.
1: Jeszcze może być dziewica cerowana też. Dziewica cerowana. Możesz sobie wyjechać gdzieś i cerować. Niektóre kobiety cerują sobie błonę dziewiczą.
0: No, kiedyś był taki był ten dowcip za komuny. Ja już go dokładnie nie pamiętam. I tam właśnie też do niedźwiedzia tam przychodził jakiś lis, czy jesz, to tam właśnie tak, pani, nie? i ciągle tam zaszy, nie, to miś przychodził do jeża i zaszyj mi jeżu, zaszyj mi jeżu. I tak kilka razy przychodził, a w końcu ten się wkurzył, ten niedźwiedź, że widział, że jesteś taką dziwką, wrzucił się przył zamek błyskawiczny. Wszyscy się z tego śmiali, pamiętam w tamtym czasie. Mi się to dzisiaj wydaje śmieszne. No ale cóż, te dowcipy komunistyczne to nie są zazwyczaj śmieszne dla współczesnych, nie?
1: A adwokat pisze tutaj tak sarkastycznie, krawiec za pół roku. To normalne, że połowa hymnu polskiego jest po ukraińsku. No nie, no to takie popadanie w skrajność i przesadyzm i to sprowadzanie do absurdu, to jest jakiś chwyt retoryczny, ale niekoniecznie to jakoś robi na mnie, niekoniecznie robi to na mnie jakieś wrażenie. No, wszyscy wiemy, że do tego nie dojdzie, chociaż no, tutaj nie unikamy żadnych tematów, na przykład cieszę się, że moja teoria na temat tego, że polski rząd jest szantażowany przez służby ukraińskie nagraniami z afery podkarpackiej, gdzie na przykład marszałek Kuchciński jest posądzany o to, że uprawiał seks z nieletnimi, że to są takie haki, szantaż, no bo to prowadzili bracia Ukraińcy związani ze służbami. Wiadomo, że mają do tego dostęp i oligarchowie jacyś, bo jak są tacy oligarchowie w jakimś kraju, to oni gdzieś tam zawsze buszują na styku biznesu i polityki i na pewno też mają taki dostęp i to można się posługiwać tym i to by świetnie tłumaczyło, dlaczego nasz rząd jest taki serwilistyczny i uległy i chętnie wiesz, przyznający co,
0: zadebiutujemy na twojej antenie z czymś. Jest się Polsza nie umierła, paka my żywiomy, szto nam obca, kurde, zapomniałem po
1: prostu. No jakaś tam przyjemoc jakaś. No.
0: Przemoc, aha. Szto nam, no zmienimy to inaczej. Szto nam obca ruka wzięła. Szabla, nie wiem, jak jest cholera po ich niemu. I odbijemy. Też nie wiem.
1: Takie
0: prawie
1: pieśni.
0: Mi wyszło, prawie, no.
1: Takie pieśni. No cóż. Spoko.
0: Teraz patrzeć, jak narodowcy się tutaj na ten kanał zwalą i zresztą na ciebie jechać. Co to za jeden, co śpiewa polski hymn po ukraińsku?
1: No po ukraińsku, chyba bardziej po rosyjsku, nie?
0: Znaczy nie, no to akurat dokładnie tak samo tutaj te słowa. No, nie, znaczy 70% słów jest takich samych, także. No, czasami akcenty są inne tylko. No, także to nie, Ukraińcy rozumieją po rosyjsku dobrze. Dobrze, no to parę słów dosłownie. Ja tak już troszkę się posłuchiwałem w tych tutaj naszych sąsiadów, to niewiele się różni. No na przykład afto się różni, tak z tych podstawowych rzeczy, tak? Drzwi tak samo jest, dwieri. Afto, a po rusku jest maszyna, tak? To jest różnica.
1: Jakiś taki dysonansik czuję, taka pieśń wzniosła, no piękna, powiedzmy, nie pasuje mi trochę do rosyjskiego. To bardziej powinna być jakaś taka pieśń w stylu kible ukradniemy, dzieci wyruchamy i wszystko rozwalimy, rozkradniemy, bo my są Rosjany. Coś takiego by mi bardziej pasowało, wiesz, do narodu rosyjskiego.
0: A Rosjanie mają tą samą melodię, co było za Związku Radzieckiego, tylko mają słowa inne, nie? Ja szczerze mówiąc nawet nie znam tych słów nowych. Te poprzednie mi się nawet bardziej podobają. Tak szczerze mówiąc, kiedyś słuchałem tego na wystąpieniu na Placu Czerwonym, jak tam była parada tego nowego hymnu, bo Putin to zawsze tak robi, że on wychodzi i mówi hurra, soldaty, a oni ura, ura, ura. Nie jest to takie właśnie miękkie, czyli nie hura jak u nas, tylko ura.
1: Robię o, Maharadża się pojawił z brzegu zresztą na czacie, pisze o, jest audycja po rosyjsku, bo tak też proponował właśnie w tym komentarzu, który gdzieś tam zniknął. Mam nadzieję, Maharadżo, że nie oskarżasz mnie o to, że skasowałem komentarz. Ja go widzę tylko w powiadomieniach, a w komentarzach nie ma, nimo, niet, nul. No tak więc, no Maharadża przypominam.
0: Nul to jest mnie... zero po rosyjsku.
1: No być może. Maharadża mnie tak zaczepił, że znam słowa takie jak pluralizm i wolność słowa, ale przyzwoitość, to być może takiego słowa nie znam. Być może, ale się nie uważam za jakiegoś mega przyzwoitego. No, ale też odpowiedziałem tobie, Maharadżo, że jak chcesz być moją przyzwoitką, to musisz mieć lepsze referencje. I musisz się ubrać w taką czarną suknię, w buty, w jakieś kozaki na obcasie i sobie włosy spiąć. Wtedy pogadamy. Wtedy możesz być moją przyzwoitką albo inną guwernantką. Co tu jeszcze piszecie? No nie. Dobra. To co tam? To kończymy chyba, nie? Powoli. Ja się muszę zbierać. 21 wybiła.
0: A zdradzić nam, co robisz?
1: Różne projekty. I nie za bardzo chcę zdradzać, bo często klienci sobie nie życzą na przykład, nie? Żeby za dużo gadać o tym, co dla nich robisz.
0: No to ja też tak nie lubię zdradzać. Kiedyś nie lubiłem w ogóle zdradzać, a teraz nie zdradzam. Po co? Znaczy, wiesz, przez ciebie nie zdradzam. Ja bym dużo pokazał fajnych rzeczy, jak je robiłem, tylko ty byś się śmiał, a potem jakbyś się dowiedział, ile ja za to dostałem, to byś po prostu się jeszcze tam płakał. Że ktoś był tak naiwny, no ale dobra.
1: Wiesz co, jak ty masz taką smykałkę do interesów, jak sam siebie nazywasz tu handlowcem, to ty powinieneś właśnie jako handlowiec może się jakoś zrealizować.
0: Ale to jest okropna robota. Ja właśnie najbardziej nienawidziłem tego, że sam sobie musiałem nagaić to, co potem musiałem zrobić. Nie? To jest straszne. Zawsze żałowałem tego, że nigdy, a miałem taką możliwość, przez 10 lat w redakcji tam byli handlowcy zajmujący się ogólnie rozumianą reklamą, że nie nawiązałem współpracy po prostu takiej właśnie, że się tam nie podzieliłem tym. Trzeba było to zrobić. Ja miałem pierwszy raz chłopaka dogadanego, ale kurde się zakochał w dziewczynie, znaczy tam sfatały go. Bo u nas w redakcji wyjechali do Anglii, nie? Także jak już przyjechał potem ze złotym łańcuchem na szyi, to już tak, no bo takie to były czasy, nie? Jak przyjechało do Anglii, jak trzeba było przyjechać, trzeba było zaszpanować się. No cóż, my tu w Polsce starsi szpanujemy, że znamy trochę parę słów po rosyjsku, a w tamtym czasie się szpanowało jakimś łańcuchem złotym, czy samochodem przyjechało. Dobra, bo ja ci tak będę zagadywał, żebyś nie przerwał ze mną, bo ja lubię być na nocnym radiu słuchany. Pozwól, że skoro ten, widzisz, takie już zboczenie ma, ale to przez ciebie, bo ty mnie namówiłeś, że to tego, żebym gadał, no i teraz... Teraz masz, jak się wam nie podoba to, że ja tutaj gadam, to krawiec mnie tutaj prawie że zmusił, bo to jest jego wina, że ja w ogóle zacząłem gadać.
1: Czasem się coś chlapnie, widzicie, jedno wypowiedziane słowo i takie nieszczęście.
0: No, stworzyłeś potwora.
1: Stworzyłeś potwora, no.
0: Dobrze, że tylko werbalnego, nie? Też wizualnie też trochę.
1: I teraz ty namawiasz przez całe lata ludzi do tego, żeby wdrażasz szkodliwe standardy higieny, o co byłeś oskarżany. Ludzie się nasłuchają, przestaną myć ręce. To jest tragedia, to jest klęska.
0: Nie, ręce ja myję bardzo często. Ja mam fobię na punkcie mycia rąk. Dłonie od czubków palców do połowy przedramienia, to mam takie czyste ręce, że jak odsłonię rękaw, to mam widać, aż białe są, po prostu aż skóra się odbarwiła. Natomiast reszta ciała się myje raz w tygodniu przy niedzieli. Czyli dzisiaj na przykład, chociaż dzisiaj mi się nie chce, ale dobra.
1: No wiecie, taki dziwak, ręce myję co 15 minut, a nogi co 2 miesiące. To trzeba to jakoś uśrednić, i żeby mieć... równomiernie jakoś, nie wiem. No ale dobra, nie będę cię uczył.
0: Myślę, że jak znajdę sobie dziewczynę, to mnie wyszoruje porządnie, na swoje potrzeby. Poza tym teraz modna jest we Francji i jest taka moda, że kobiety w ciągu tygodnia myją się, biorą oczywiście jeden prysznic dziennie, nie rano i wieczorem, to jest bzdura. W ogóle ja nie wiem, kto to wymyślił, że po wstaniu rano się myć, nie? Chyba się jeszcze w kisiu spało, nie? Natomiast...
1: No człowiek się poci w nocy, człowiek się poci całą noc. To jest wiele, wiele godzin, wiesz, i pocisz się i tak dalej. Znaczy ja nie będę cię pouczał, bo sam to jakoś, wiesz, tak jak Etam też powiedział, jak się jest singlem, to trochę inaczej się do tego podchodzi, nie? Rolniku myj jaja, tak? Było takie hasło kiedyś za PRL-u, tak? Rolniku myj jaja.
0: No, ale wiesz, ale to po prostu szkoda wody teraz, trzeba oszczędzać, trzeba ślad węglowy mniejszy zostawiać, nie? Wprawdzie woda to nie węgiel, tylko wodór i tlen, a właściwie dwuwodorek tlenu, no ale...
1: A poza tym, gdyby Etam się
0: no i
1: teraz
0: trochę chloru.
1: umył, słuchajcie, i to by spłynęło tam rurami, to mielibyśmy drugą taką, być może, sytuację jak z Odrą.
0: No, nie jak z Odrą, tylko moje ścieki płyną do Odry. Akurat, co do zalewu.
1: No właśnie, do zalewu. No.
0: A to by były odpady etamowe, także wiesz, nazwa sama jak mówię, etamowe odpady, nie?
1: Odpady etamowe. Tak. Zakazane konwencją genewską.
0: Dobra,
1: jako
0: słuchaj,
1: broń.
0: Starczy. Mhm. Starczy tego. Starczy tego, wiecie, wiesz, bo etama trzeba dawkować. Dawkować na dozymetr. Także trzymaj się, hej.
1: Rarytas taki na antenie. Dobra, trzymaj się, etam. No, etama trzeba dawkować, bo to jest rarytasik.

Wy to macie newsy. No, gruchnęła dzisiaj wieść, że Ewka oświadczyła, że się brzydzi etamem, ale nie jest to potwierdzone jeszcze. Ktoś inny wielce się zdumiał tutaj wcześniej na czacie. Nie wiem, czy to Niebieszczat przypadkiem. No, że Psycho to jest ruski troll, że ma taki kanał i że tam są różne rozmowy. Takie było zdziwienie, że to on, to ten Psycho. No tak, on sam. No coś bym zjadł dobrego, coś trzeba też przekąsić. Ile można nie jeść? Wiecie, że ja potrafię cały dzień nic nie jeść na przykład i specjalnie nie cierpię z tego powodu. Ile człowiek wytrzymuje bez jedzenia? Z 30 dni, dosyć długo. Człowiek z miesiąc wytrzyma bez jedzenia, ale bez wody krótko. Czy ktoś dziś nadaje jeszcze? No, a kto ma nadawać? No. Czektul jest taką osobą, która ma swój czas i trzyma się tego dosyć twardo. Ania ma swoje sprawy, jak już mówiłem. Dziś niestety audycja odwołana. Sprawy osobiste. Gumball to też mu wypadły różne takie ciekawe rzeczy w jego życiu teraz. Nie będę tu zdradzał, ale też mu się tam porobiło. No zresztą on się tak nie pali ostatnio też do nadawania. No tylko ja zostaję. To może wejdę po sobie. Ale zdecydowanie powinienem więcej pić i nie mam tutaj na myśli napojów wyskokowych, ale wodę, czystą wodę. Jednak nadużywanie różnych napojów, soków, to sprawia jednak, że organizm się nie nawadnia tak dobrze. Ktoś ostatnio rzucił taką myśl, że być może moje takie wysuszanie się jakiejś skóry i tak dalej, tego typu sprawy, to związane jest z niskim nawilżeniem organów wewnętrznych. To mi się to pierwszy raz słyszę coś takiego, ale może. Czy Gumball ma chłopaka? Nic mi o tym nie wiadomo. Gumball zostanie ojcem. Tak ktoś rzucił. No to jedno jakby wyklucza drugie. Chociaż jedna posłanka lewicy upierała się przy tym, że mężczyzna też może urodzić dziecko i właściwie to nie jest kłamstwo, to nie jest niezgodne z prawdą, bo były jakieś takie dziwne przypadki, że zaistniała ciąża u faceta gdzieś tam, nie wiem, w żołądku, czy gdzieś coś takiego było, gdzieś tam w jelitach coś mu się porobiło. Były jakieś takie, no ale to są jakieś zupełnie wyjątkowe sytuacje, jedna na 100 milionów.

0: No cóż, no. A dziś jest taki w ogóle klimat w mediach, żeby atakować innych, żeby. Bo ludzie do tego podchodzą trochę jak do wspinania się na czyichś plecach wyżej. Najlepszy sposób dzisiaj założyć kanał komentery i komentować to, co u innych się dzieje, bo wtedy można sobie hashtagi dać, na przykład zrobić audycję o jakimś gimperze, czy tam innym, abstrahuje, nie? I hashtagi, gdzieś to tam większa szansa, że to gdzieś wypłynie, chociaż też nie byłbym tutaj hura optymistą, że to jest jakaś recepta na sukces dzisiaj. YouTube się dobrze broni. Kiedyś można było różnych dziwnych myków używać. Można było na przykład zrobić taki trik, że się dawało te same słowa kluczowe, dokładnie te same, kopiowało się, co jakiś film bardzo wysoko wywindowany do góry. I można było bardzo mocno się katapultować dzięki temu. Więc takie były sposoby. I pytanie, czy takie coś powinno nadal mieć miejsce? No raczej nie, no. To były luki w systemie, których ludzie używali z premedytacją, nieuczciwie. I pytanie, czy takie dobre, nie?
1: Leonard. 20 zł. Na kurczaczka i fajeczki.
0: Na kurczaczka i fajeczki. No, to albo kwota zacna, ale i na kurczaczka, i na fajeczki to troszkę przymało, z całym szacunkiem tutaj dla mecenasa, ale już samo to, że będzie albo kurczaczek, albo fajeczki, to już mnie cieszy. Aż ślinianki zaczęły pracować. No, zjadłoby się dobrego kurczaczka z kurcze blade, jak to Etam mówi, sieć kurcze blade. To taka śmieszna nazwa, bo wiadomo, że nikt by tak nie nazwał swojej sieci kurczakowej, bo co to za kurcze blade? Jak blade, to niedopieczone, nie? A tutaj złociste są kurczaki. No, złoty kurczak, to ja rozumiem. Kurczak Max, to ja rozumiem. Wielki kurczak, super kurczak, ale blady? Kurcze blade. No tak, Hiszpanie, dzisiaj dużo jest krytyków i złośliwości takiej w komentarzach, nie? Są też, znaleźliby się tacy, którzy właściwie nie komunikują się w inny sposób, tylko za pomocą sarkazmów, uwag, dosrywek i obiekcji na przykład. Też by się tacy znaleźli. No niektórzy tak mają. To ich jakoś tam nakręca. Los Hermanos. No, czyli sieć kurczakowa tego, no, z Breaking Bad. Tego czarnoskórego, żeby nie powiedzieć murzyna. Też niektórym na przykład bardzo przeszkadza to, że słowo murzyn jest odchodzi trochę jakby do lamusa. Że murzynek Bambo już wzbudza jakieś obiekcje i to jest histeria jakaś. Przecież murzynek Bambo to jest piękny wierszyk, murzynek Bambo. To ja proponuję tym osobom pójść gdzieś do jakiejś zakazanej dzielnicy biedoty, do jakiegoś Bronxu, tam zaczepić kilku czarnoskórych jegomościów, takich w białych adidasach, w białych spodniach, w podkolanówkach najlepiej, z giwerą taką z tyłu włożoną w majty z krokiem w kolanach i powiedzieć im wierszyk, wyrecytować im wierszyk Murzynek Bambo. A gdyby to odwrócić, już kiedyś miałem taki pomysł, odwróciłem to i mówiłem wierszyk z dzisio białasek w Polandzie mieszka. Białe muskuły ma ten koleżka. Mama woła, tyś jest katolik. On do Trygława modlić się woli. To, czy to jest ładny wierszyk? Z dzisio białasek? Moim zdaniem piękny. Były takie serki bieluch, był serek bieluch, to to był smak śmietankowy, to zaproponowałem smak kakaowy też. Jak mógłby się nazywać? Skoro taki śmietankowy serek to jest bieluch, to jakby się mógł nazywać taki ciemny kakaowy serek? Macie jakieś propozycje? Jeszcze miałem pomysł, żeby był serek waniliowy, czyli on jest taki żółty. To taki żółty serek, to ten, skoro ten biały to jest bieluch, to ten żółty, to waniliowy, to jakby się mógł nazywać na przykład. Wiersz o Murzynie jest fajny, napisał Michas. Czarnuch tutaj proponuje. Van Dust? No nie wiem. Bieluch. A Afroamerykaniuch? Na przykład? Nie mógłby się serek nazywać? Albo serek afroamerykański. Kakaowy. Czekoladowy. No tak czasami, ja też czasami mówiłem na przykład na Arabów czekoladyn. Czekoladyn, Aladyn, czekoladyn. No dobra, w sumie to miałem też taki pomysł, że skoro bieluch, właśnie serek śmietankowy bieluch, serek żółty, waniliowy żółtek i serek kakaowy czarnuch. Czarnuszek może. No. A może taką fabrykę serków gdzieś tam w jakiejś miejscowości faktycznie ma jakiś krótko ostrzyżony pan, narodowiec, nacjonalista, kamrat. Wojtek pisze, ale wiersz o Bambo pozytywnie przedstawia czarnych, nawet kończy się słowami: szkoda, że Bambo nie chodzi z nami do szkoły. Dokładnie, tak jest. Szkoda, że Bambo, dziarski, wesoły, nie chodzi z nami razem do szkoły. Coś takiego było, no. Nyguś jeszcze jest od nyga, tak? Nygit. Yo, nygit. A czemu ci murzyni zawsze takim głosem mówią właśnie? What's up, man? What are you fucking doing here, man? Czemu tak mówią, tak dziwnie? Nie wiem. Na naszym osiedlu jest ulica Ruska, pisze Etan. I pamiętaj, krawiec, serek tylko heterogenizowany. No tak, tak. To Etan zawsze apeluje o to. Ale język się zmienia, już tak mówiąc serio, język się zmienia, ewoluuje, zmieniają się zwyczaje, podejście. No kiedyś na przykład normalne było zakuwanie czarnych, i nie tylko czarnych, ale białych też, o czym się niewiele mówi, niestety, w kajdany. Rzadko się też wspomina o tym, że to Żydzi byli, bardzo mocno się zajmowali właśnie handlem niewolnikami. Była to ich taka specjalność trochę. Słowianami też handlowali sobie czasami. Wywozili ich tam gdzieś, czasami chytrze, bo na przykład się oferowało komuś, że się go przewiezie do lepszej krainy i tak dalej, a potem kajdany, pach na łapy i tak dalej. No i różne rzeczy się robiło, nie? Ogólnie biały człowiek był przez długi czas przekonany, że może sobie zrobić swoją własność z drugiej istoty, czującej, żyjącej, myślącej, bojącej się, strającej, i że może go gdzieś tam przykuć i oznakować go jeszcze. Wyszło teraz, że no taka, nie jest to w sumie jakieś wielkie odkrycie, ale jakby to się, naukowcy, którzy to badają, się upewnili, że różni tam egiptolodzy, że w starożytnym Egipcie niewolników się znakowało wypalając po prostu im bardzo duży znak gdzieś tam na plecach, na piersi, nie wiem dokładnie gdzie, ale po prostu znakowało się tak samo jak bydło niewolnika, co nadaje takiej osobie od razu status przedmiotu, rzeczy, no bo skoro możesz, albo zwierzęcia, no, na równi z bydłem, o to mi chodzi, tak, że skoro oznakujemy bydło, no to jak ciebie oznakujemy, to gdzieś tam równamy ciebie z tym bydłem. No, to takie zwyczaje były. Nie tatuowano niewolników, okazuje się, że tatuaże były zarezerwowane bardziej w ogóle dla kobiet, bardziej się kobiety tatuowały, i tatuaże to były bardziej takie sakralne sprawy, nie, duchowe, no, gdzieś tam dla kapłanek jakichś, no, tego typu sprawy. tylko takich skrajnych krytyków warto od czasu do czasu odsunąć, ponieważ tacy ludzie psują PR i nigdy dobrze nie wpływają na rozwój jakikolwiek. Co do odsuwania jakiegoś tam, no zawsze też nawet tych, którzy mnie obrażają, którzy mnie krytykują, którzy mnie nie lubią, nie starałem się przelewać aż tak bardzo tych swoich odczuć na to, co robię tutaj, więc nawet osoby, które gdzieś tam mają ze mną kosę, mogą tu zadzwonić i ja je odbiorę i powiedzą to, co chcą powiedzieć. Tak jakoś mam. PL konsumuje się murzynki i są bardzo smaczne. No i mamy ciasto murzynek, faktycznie. Murzynek, bardzo dobre ciasto zresztą. Murzynek jest pyszny. No. A ponoć w ogóle murzynki mają troszkę inny zapach. Kobieta murzynka ma trochę inny zapach niż biała kobieta. Ja tu absolutnie nie wartościuję i nie chcę tego mówić tak, żeby tutaj jakiekolwiek rasistowskie treści przedstawiać, po prostu tak słyszałem, no. Że to nie oceniam, który zapach lepszy. A Kloda też odbierzesz? Oczywiście, że tak. Z dziką rozkoszą bym odebrał, jaką by zadzwonił. Nawet nie robiłbym z nim żadnych podstępnych gierek. Giereśków bym żadnych nie robił. Nie grałbym z nim w żadne giereśki, rozmawiając tutaj. Nie starałbym się go zaraz tutaj ośmieszyć na antenie, czy coś mu wytknąć, tylko bym starał się jak najdłużej z nim pogadać. Więc nie przechodziłbym od razu do ataku. Nie stawiał gardy, nie kopał, nie gryzł i nie pluł. Windman potwierdza tutaj, że inny zapach, ale też skóra jest bardziej gładka, jakby inna tekstura. To ciekawe, to nie słyszałem. U czarnoskórych. No, na pewno włosy są inne, tak? Złośliwi, tak? To może zabrzmi trochę tak złośliwie, no, ale to wiecie, tak pół żartem, nie? Że jest teoria, dlaczego murzynki sobie tak często sztuczne włosy jakieś doczepiają, jakieś peruki zakładają, bo gdzieś tam te włosy właśnie czarnoskórych na głowie często zaczynają przypominać łoniaki, nie? Trochę. I że tak trochę nie chcą takich, chcą mieć inne włosy. Nie takie łoniakowe. Kiedyś Becia dzwoniła i chwaliła Hitlera, pisze Psycho. Spoko, dla mnie to jest ciekawe na przykład, dlaczego ktoś ceni Hitlera, nie? Posłuchać czegoś takiego. Oczywiście zawsze jakiś umiar musi być, nie? Żeby się w tym, żeby nie zagalopować się, ale to jest ciekawe, nie? Znaczy, sama dyskusja o Hitlerze, jakakolwiek by się nie pojawiła, to jest duża szansa, że pojawi się temat, a za co na przykład można cenić Hitlera. Czy za jakiś zmysł wodzowski, czy coś. On był dosyć chyba dobrym wodzem i tam dobrze kierował siłami zbrojnymi, dopóki się nie rozećpał, bo wtedy wiadomo, mózg zaczyna szwankować i ocena sytuacji bardzo. Percepcja jakby siada, nie? Świadomość, samoświadomość. Kapitanie, chyba masz jakiś syndrom pourazowy od tych nacjonalistycznych kanałów. Może. Przemek pisze tutaj, no bo Hitler chciał dobrze dla Niemców. No tak. No i to już jakiś temat do rozmowy. Na przykład ja mogę się posłużyć jakimś kontrprzykładem. Gdybym chciał dobrze dla rodziny swojej i zrobiłbym coś takiego, żeby tutaj zginęło wiele osób w Środzie Śląskiej, bo ja podjąłem jakieś działania, nie wiem, że chcę dobrze dla rodziny. To nie wiem, jakby to oceniać wtedy. Hitler nic nie wiedział o Holokauście. Wódz się pojawił tutaj. Chyba z telefonu pisze, bo dziwne znaczki się tu jakieś zaczęły pojawiać. Albo, nie wiem. Albo takie paluchy ma grube, że ciężko mu trafić w klawisze. Tomisiu pisze, krawiec, miałem kiedyś dziewczynę czarnoskórą, pachniała kakałem. Kakało? Kakało się, zatkało ruskie kakao? No, a propos tego buczenia w gardzieli, to znalazłem dżingielka. Znalazłem też inny przykład takiego... Wsłuchajcie się, spróbujcie sobie trochę podgłośnić i wsłuchajcie się w to, co mówi Etam.
2: Emotikonki... Albo to jest jakaś nowa... Coś pozmieniali, bo widzę, że to są jakieś nowe opcje. Zupełnie jakieś takie, których ja nie... Nie zauważyłem wcześniej. Nie zauważyłem wcześniej.
0: To był przykład takiego mikrobeknięcia. Mikrobeknięcia niekontrolowanego właśnie. Czasem tak jest, że coś mówimy i gdzieś tam z gardzieli takie beknięcie nam wyjdzie. Jakby takie z głębi, gdzieś tam głębiej. Takie właśnie... Coś mówisz i tam gdzieś w tle słychać, gdzieś tam w głębi takie... No, ja to czasami, jak mi się chce beknąć, to po prostu sobie przykręcam gałę.
1: Hiszpan, 40 zł. Cześć wszystkim.
0: Wow, jaka kwota, 40. Zacnie. Panie Hiszpanie, mój panie Hiszpanie na steropianie. No zacnie i się wita. Cześć wszystkim. No, takie przywitanie to ja rozumiem. No proszę. Nocne radio mnie zaskakuje. Często się okazuje, że wchodzę zupełnie z niczym, tak żeby sobie pogadać o tej wolności słowa, bo ludzie się trochę czepiają teraz, że nie powinieneś, krawiec, dopuszczać do głosu takich ludzi. Zdecydowanie nie powinieneś. Gdzie dobre maniery? Gdzie... uczciwość ludzka i rozsądek, gdzie Polska w tym wszystkim. A co mówił Jan Paweł II? Pewnie nawet nie wiesz, co mówił. Bo jesteś dla mnie śmieciem. Nikim. Żałuję, że się zainteresowałem tym nocnym radiem w ogóle. No, przesadzam trochę oczywiście, tak... ale... No niektórzy tak uważają, że niektórzy nie powinni mieć tu prawa głosu. Wódz na przykład też myślę, by tutaj ostro się wkurzał i skakałby i podskakiwał, gdyby usłyszał coś na przykład niewolnorynkowego, takiego lewackiego, jakiegoś komuchowatego, to jego to bardzo drażni zawsze. Chociaż generalnie jest dość kulturalnym człowiekiem, może nawet jednym z bardziej kulturalnych, ale ma taki swój triggerek, ma taki swój dzyndzelek, z którym trzeba uważać, bo jak się tylko delikatnie tego dzyndzelka tak to można po prostu odpalić wódza. No, a twórcy serialu Wielka Woda pewnie nadal nie dostali tantiemów i będą jeszcze czekać na to chyba do zmiany władzy, bo... tej władzy nie interesują takie rzeczy, jakieś prawo autorskie, jakieś tak, co się bogacze nakradli, a biedny człowiek nic nie ma. I kto da tym biednym ludziom, jak nie my? Tylko PiS! A wy jesteście zdrajcami! Dobry Kaczyński wyszedł, czy... taki sobie. No, jeszcze jakieś tu dżingle miałem. O!
3: Że nasz pomnik narodowy i nasz najważniejszy fundament dzisiaj stał się memem. Można na Allegro kupić sobie figurki do gier RPG, gdzie jest Jan Paweł II jako bestia z Wadowic. Ludzie to kupują, ludzie właśnie w ten sposób myślą.
0: To chyba właśnie z mediów narodowych lub tego typu mediów zgrane. Bestia z Wadowic, takie figurki można kupić do gier RPG. Ale to co, figurki to są do wcielania się. Jak ktoś tym gra, no to się wciela w tą bestię z Wadowic. Coś mi się tu nie klei, to raczej tak w formie żartu, to nie jest do gier, tylko ktoś sobie zrobił takie figurki. A ciekawe, czy można kupić na Allegro. Bestia z Wadowic Allegro. No nie widzę za bardzo bestii z Wadowic. Może jakieś wymysły. Ale widzę koszulkę. Koszulka z takim logo Bestia z Wadowic w stylu GTA. Siedzi taki lolek sobie na furze, na masce, wydzierany. Bestia z Wadowic. Są też kubki Bestia z Wadowic z jakimiś zakonnicami w krótkich bardzo tutaj i Karol je tu obłapia. Jakiś szampan. No to dobrze. Ja właśnie chciałbym takiego Karola bardziej. Figurka, potwór, papież, potwory, pudzian, papież, szary. I jest taki muskularny, statuetka. Słuchajcie, dużo jest jednak tych towarów. Kaczyński coś ostatnio powiedział o akcji antywojtyłystycznej, coś takiego. Coś tam znowu gadał. Dziwię się, że jeszcze go nie schowali do szafy, bo będą spadać notowania. Będzie spadać poparcie, no jak Januszowi Korwinowi Mikke, kiedy włącza mu się protokół 5% zaraz przed wyborami jakimiś. A masz z Klodziem jakieś fajne dżingle? No pewnie sporo mam takich dżingli. Tylko pytanie, czy pod ręką? Tutaj chyba jakiś jest.
4: Ja Angriff Steiner Farbe Verschitze! Jej na Habe Verloge zu Radio SS!
0: Nie, to nie był Klod. Przepraszam, pomyliłem się. To nie był Klod. To był ktoś inny. Ale z Klodziem też by się coś znalazło. Na przykład...
5: Polecam nocne radio. Polecam nocne radio. No.
6: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
7: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
8: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no dużo mądrzejszych niż ja.
5: No jak ktoś mówi kochani do was, do słuchaczy, to uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo to wiadomo, że koleś gdzieś tam jest ogarnięty. Nie wiem, czy ogarnięty przez służby, ale no, dobrych intencji nie ma.
0: A wy, kochani, słuchacie nocnego radia Luźne Gadki, Krawiec przy mikrofonie. Luźne Gadki słuchają ojcowie, a także i matki. Dziś była rozmowa o wolności słowa. Ja jednak jestem trochę tutaj... No jestem fanem wolności słowa, przyznaję. Nawet zawsze jakąś cenę trzeba za coś zapłacić. No, w tym przypadku ceną może być to, że ktoś tutaj powie, że rzeczy bardzo kontrowersyjne albo złe nawet rzeczy powie. Też tak może być. Złe rzeczy powie. Ohydne rzeczy powie. No, ale czy świat to tylko rzeczy ładne i co z tymi mediami, gdzie nie ma za bardzo miejsca na mówienie wielu różnych rzeczy, na przykład na krytykę prowadzącego. Nie ma miejsca.
1: Klaudiusz Monecki. 5 złotych. Beknąłeś. No słyszałem, że beknąłeś.
0: 5 lat temu. Ale to ty beknąłeś i wprowadzasz tu... To było beknięcie pod fałszywą flagą. Ty beknąłeś i pod fałszywą flagą i rozgłaszasz, że Krawiec beknął. O, kochany, na trolling nie możemy pozwolić. To jest jednak audycja. Jeśli mają takie osoby słuchać, to ja proszę, nie słuchajcie. I jeśli ktoś z was wpłacił zarówno na moją audycję Teoria Chaosu, jak i temu, zapomniałem. A, nieważne, o takich ludziach nie powinno się nawet mówić. Nocniki, pedofile, zboczeńcy, rozbijacze rodzin, tak... To jak ktoś wpłaca i tu, to ja proszę, żeby mi nie wpłacał, bo ja wolę, żeby on nie dostał i ja też mogę nie dostać. Tak. A ciebie, panie mecenasie rzekomy, no, wpłacił 5 zł, tak. Ja tego nie robię dla pieniędzy. Ja to robię z potrzeby. Po prostu trzeba walczyć, trzeba naprawiać ten świat. I pieniądze, no.

0: Kochani, naprawdę, kochani, to bądźcie ze mną, jestem z wami zawsze. Kochani, jesteście kochani, kochani, miliard razy kochani. No a teraz wpłatki na konto, dawać pieniądze, tutaj wszystko, to kochani, kochani.
1: No właśnie, dobrze mówi kolega po fachu. Wpłacać. Kochani, kochani, a teraz wpłacać pieniążki.

0: Van Dust podesłał mi tutaj, że figurkę, ja te figurki widziałem, tylko w pomniejszeniu myślałem, że to jakieś żółwie. A to jest żółw z głową papieża. No. Też jakiś zawsze temat, nie? Czy sobie papież zasłużył? Ostatnio Kaczyński powiedział też na wystąpieniu swoim, że bardzo bronił Jana Pawła II. Karola Wojtyłę, przepraszam, ja nie muszę nazywać kogoś tak, jakby sobie katolicy życzyli. Dla mnie to jest Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, no, Kaczyński bardzo go bronił, że jest oskarżany o grzechy innych, tak to ujął. No, jakby nie było, był szefem tego całego interesu przez jakiś czas, a rolą szefa, rolą dyrektora, rolą króla, prezesa jest zawsze pilnowanie, żeby wszystko działało tak jak trzeba, nie? I taki szef bierze kogoś na rozmowę, wyciąga konsekwencje. Mówiłem już o tym, jak wyglądały spotkania ofiar molestowania przez księży z Wojtyłą. Wyglądało to tak, że siedział z miną cierpiętnika, nie odzywał się ani słowem, wysłuchał, dał krzyżyki i wychodził. Tak jakby chciał ostentacyjnie tak pokazać, że to zmanipulowani, biedni ludzie. Zmanipulowani, biedni ludzie. Bezpieka zadziałała. I atakują, ale ataki były, są i będą. No, to tak mniej więcej myślał sobie pan Wojtyła. Pan Wojtyła tak sobie myślał. Co widać po wszystkim, co zrobił, a właściwie po tym, czego nie zrobił. No więc pytanie, czy tak go oszczędzać? Gdybyście się teraz dowiedzieli, że w jakiejś szkole był dyrektor, który przymykał oko na nauczyciela od geografii, który molestuje dzieci na lekcjach, dla dobra szkoły oczywiście, żeby nie robić rozgłosu, żeby chronić szkołę, no to byście na nim suchej nitki nie zostawili. Nawet najwięksi tutaj jacyś obrońcy, adwokaci diabła by suchej nitki nie zostawili, nie? No kryminał, no po prostu przymykał oko, wiedział, nic nie zrobił, jako dyrektor szkoły i już, nie? Ale są równi i równiejsi, różnymi...
1: Ja beknąłem, to nie ja, 5 złotych. Ja, skądże, nie beknąłem.
0: Skądże? Tak, to ktoś dzwonił. Ja nie wiem, czy to nie Jacek Blacha wtedy, to był jakby jego głos. Bardzo w każdym razie podobny. I on został oskarżony o to, że beknął 5 lat temu, a on się bronił właśnie, mówił, ja? Skądże? No, ale co za pamięć, popatrzcie, to też warto docenić. On pamięta, kto beknął 5 lat temu, nie?
2: To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
3: Prawdopodobnie. Ja nie znam czasów innych radia, więc...
2: Znasz inne audycje na żywo?
0: A ja znam właśnie inne. Luźne gadki na przykład, taka audycja. No, ludzie dzwonią. To prawdopodobnie jedyna taka audycja. Jedyna, kochani, jedyna we wszechświecie. Nie ma innych. Jesteśmy pionierami zawsze. Czego byśmy nie robili, jesteśmy pionierami. Ale właśnie będą ataki. Ja to przewidziałem, że będą ataki. I właśnie są. I mamy tutaj wybierać sobie, z kim rozmawiać. I mądrze wybierać, a nie głupio. No to nie wiem, co tu zrobić w takiej sytuacji. Bo jak wybiorę teraz jednych, to znowu drudzy powiedzą, że o, gwałt! Ataki do głosu nie dopuszczają, to się skończyło to radio. Kiedyś to była wolność. I vice versa, że tak powiem, no też w drugą stronę. No, wybiorę tamtych, to ci powiedzą, że co to ma być. To już całkowicie upadło. Ale ja zawsze wiedziałem, że to upadnie. I mówiłem innym, nie słuchajcie tego gówna. No trudno. To jest już na tym świecie.

To, co mówiłem o nadużywaniu Pegasusa, szef komisji Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa mówi, że jest zaszokowany sytuacją w Polsce. W ogóle szok przeżył, jak zostało zbadane, w jakim stopniu były nadużywane te narzędzia do podsłuchiwania, do po prostu niszczenia opozycji. Ale to pokazuje, jak ci ludzie są głupi. Oni sobie nie zdają sprawy, że to kiedyś wyjdzie, że to nie czują też w sobie takiego wstydu, że to jest coś nie halo, nie? Że sami stali się takimi najgorszymi komuchami, jakby, którzy inwigilują, podsłuchują, wykorzystują jakieś materiały, haki. Nie zdają sobie sprawy, że sami stali się tymi, z którymi chcieli walczyć. No, tak więc nawet różnych tutaj badaczy, takich jak pan Liners, przewodniczący Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego do zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i innego oprogramowania tego typu, no jest w szoku. Ale to tyczy się wszystkich krajów zamordystycznych, takich właśnie a la Rosja, czy jakaś Turcja. Wszędzie tam, gdzie jest jakiś wataszka, jakiś dyktatorek, to są takie praktyki, były, są i będą. Bo to tak po prostu działa, no. Jak jest jakiś władca, to ten władca ma wszystko w dupie. Nie dla niego jest prawo. Prawo jest dla ludzi głupich i prostych. Oni są ponad tym. Oni są jak półbogowie. I wszystko im wolno. I zawsze łatwo sobie dorobić w takim przypadku jakąś fajną ideologię do tego, że na przykład mniejsze zło to jest, albo szkodników trzeba niszczyć bez względu na okoliczności i każdymi możliwymi sposobami, nie? Zawsze można się bardzo łatwo usprawiedliwić, że się podsłuchuje opozycję, że się wyciąga jakieś brudy z prywatnych rozmów i tak dalej, że się szuka haków po prostu, bo do tego się to sprowadza, no, do szukania haków. No, gdybyśmy się tak dowiedzieli, kto ma na kogo haki i jakie to są haki, czy to ta afera podkarpacka, czy inne, czy 100 innych afer, to by nam laczki spadły w ogóle, nie? My to mamy wgląd na jakiś czubek wierzchołek góry lodowej, co najwyżej. Walcząc z potworami, bacz, byś nie stał się niczym one. Podobno Friedrich Nietzsche, Van Dust tak napisał, a myślałem, że Wiedźmin, myślałem, że Geralt Wiedźmin, a to jednak Nietzsche. No, Nietzsche parę rzeczy przewidział. To, że zbyt dobre i stabilne czasy słabych ludzi wychowają, na przykład. Że człowieka musi napędzać jakaś rywalizacja, walka, trudy przede wszystkim, trudy, nie? Popatrzcie, kiedyś taki jakiś traper, to on zbudował sobie sam w lesie chatkę siekierą swoją, upolował sobie coś, ugotował sam, znalazł wszędzie drogę, zarobił na siebie, upolował zwierzęta, ściągnął skóry, samoskurowanie też jakaś umiejętność, nie? Jaki to był zaradny człowiek. A dzisiaj zostawisz przeciętnego człowieka w lesie, to się rozpłacze, że nie może maila odebrać i pornoli oglądać, no.

0: Co tu jeszcze?
1: Nożownik zaatakował kierowcę biskupa. Też fajnie, ci różni biskupi to zawsze mają służbę, nie? Mają tu gosposia, tu kierowca, tu odźwierny, drzwi mu otwiera. Tutaj ktoś zajmujący się pielęgnacją płaszcza z gronostajów. Tutaj poprawiacz czapeczki. Tu zapalacz świec, ministrant jakiś. Mają dookoła siebie służbę, bo taki ministrant też jest taki sługa. Można sobie nazywać, jak kto chce, no. Ale zawsze warto popatrzeć, czym coś jest naprawdę, po prostu po efektach, po czynach, po tym, po prostu tak zobaczyć, jak coś działa, a można pięknie coś nazwać. A taki ministrant to jest sługus, można by go nazwać sługus mniejszy jakiś tam, sługus mniejszy, nie większy, bo to trzeba zapracować na większego sługusa, taki toady ministrant, nie? On przyniesie, poda, pozamiata, włoży księdzu tam, znaczy ksiądz tam, jak ktoś przyjmuje do ust albo na rękę, no to ministrant przytrzyma. No, to tak to wygląda. No i tutaj ktoś zadźgał nożem kierowcę, szofera. No i chciałbym tak żyć, mieć szofera, gosposie, sprzątaczy, praczy, sługusków małych do noszenia czegoś, do zbierania. No, fajnie, fajnie. I chodzić ubrany w złoto, w purpurę, jaja wykładane kamieniami szlachetnymi. Żyć nie umierać, no. Widzieliście, jak ten hierarcha Cyryl, ruski, ten przywódca cerkwi prawosławnej, jak on się ubiera? On jest cały w jakichś klejnotach, ma jakieś srebrne nicie, klejnoty, jakieś drogocenne wszystko. No, za ten jego kostium maga można by kupić, kurczę, całe miasto, nie? Albo wyżywić wszystkie głodne dzieci w Rosji. Za ten jego kostium maga. No dobra, ostatnie chwile, żeby drydnąć, jak ktoś by bardzo chciał jeszcze coś pogadać, ale tak siedzę maksymalnie już do 22, bo i tak już przekroczyłem czas znacznie. No będzie siedzenie po nocy i robienie, pracowanie znowu, ale pospałem sobie w dzień, to nie ma problemu. No i jeszcze I must go to toilet. Polityka polega na ciągłej krytyce rządzących przez opozycję. No, tak, tak, w demokracji, to czemu nie? Ale ktoś inny, nie wiem, taki Kim Jong-un czy Władimir Putin mógłby mieć inne zdanie na ten temat, że to nie na tym polega zupełnie, że nie wolno krytykować. A jak ktoś krytykuje, to się go otruje, no, nawet się rymuje. Jak ktoś krytykuje, to się go otruje albo znajdzie haki na niego jakieś. No, a jak chce się psa uderzyć, to zawsze się jakiś kij znajdzie. Gdy spowiadałem się będąc maluchem z masturbacji, to ksiądz zawsze dopytywał się, jak to miało miejsce. Gdzie, tak, no, gdzie, kiedy, jak długo. Oczywiście, że tak. No, młodzi klerycy w seminariach też doświadczają takich różnych rzeczy. Ich przełożony się ich bardzo dopytuje albo wrzeszczy na nich, że to robią na korytarzu. Też czytałem o tym ostatnio, o zwierzeniach byłego kleryka. Czy w tygodniu krawiec się będzie odpalał przed piątkiem? Tak, myślę, że tak. Kto się śmieje z kima, tego zaraz nie ma, pisze Van Dust. No właśnie, tego nie ma. Kiedy czegoś nie rozumie, to zaraz likwiduje. też mógłby sobie jakiś dyktator powiedzieć. Mówiłem wam kiedyś o dyktatorze, gdzieś jakiś dyktator zakazał baletu, bo mu się to wydało głupie. Ja też bym zakazał, moim zdaniem też głupota jakaś, balet. Kto to ogląda? Myślę, że Kaczyński, gdyby był dyktatorem, to by miał takie ciągoty właśnie, żeby zakazywać baletu na przykład, bo on nie lubi, bo on lubi rodeo oglądać, podobno. Jest wielkim miłośnikiem rodeo. To też, jak można być wielkim fanem rodeo, nie? Też się cały czas dziwuję. No ale dobra, różne są gusta i guściki. Taka nudna na dłuższą metę rozrywka. No, wsiada ten kowboj na konia i iha, iha, i spada w końcu i sobie głupi ryj rozwala. I tak oglądać to w kółko, to trzeba być jakimś niepełnosprytnym chyba, co w przypadku Jarka. Nadal będę się upierał, że on jest głupszy od Wałęsy dawnego jeszcze. Bo dzisiaj Wałęsa myślę, że jest bardziej światłym człowiekiem, takim rozsądnym. Jarek roztacza wokół siebie jakąś dziwną aurę, że on jest tu prezes, że prezes wszystkich, szef wszystkich szefów, ale tak naprawdę on jest, to jest takie symboliczne bardzo, bo on nie daje żadnych dowodów tego, że jest jakimś wybitnym, czy to mężem stanu, czy kimkolwiek zasługującym na jakieś szczególne względy, nie wiem, nie wyróżnia się w ogóle w żaden sposób jakoś intelektualnie, wiedzą swoją. W dupie był, gówno widział, gada same farmazony, bełkocze coś, jakby czytał z kartki, ale nie czyta, bo gdyby czytał, to by było pół biedy, bo ktoś by mu to przygotował po prostu. No cześć Aldona, cześć. Ja myślałem, że ty długo nie słuchasz, bo nie lubisz po prostu. Ale może były jakieś, może były właśnie takie powody, a może inne. No, akurat przyszłaś na samo zakończenie audycji, gdzie już się powoli żegnam, do 22 siedzę i zadzieram kiece i lecę. No, strzeżmy się ludzi, którzy chcą nas wychowywać. Nie wiem jak wy, ja czuję wstręt. Ktoś mnie chce wychowywać i ciągle... Można raz, można drugi, ale jak ktoś cały czas nam mówi, jak żyć, co mówić, czego nie wolno mówić, to niech spierdala po prostu. Naprawdę, to wielu... Całuj mnie w cyc, nauczycielu mój. I moja przyzwoitko, i moja guwernantko. Naprawdę, no. Zajmijcie się sobą, ludzie, może bardziej. Jak komuś nie odpowiada nocne radio, można sobie przełączyć gałeczkę w lewo albo w prawo. No, prawie zawsze natraficie na takie medium, gdzie jeszcze mniej będzie wolno wam powiedzieć, ale będzie, jest też duże prawdopodobieństwo, że to będzie takie medium, taki kanał, takie radio, gdzie będzie wam, gdzie będziecie mogli mówić bardzo swobodnie i bardzo odważnie, ale tylko określone rzeczy, nie? Może akurat takie, które wam się podobają, no to pół biedy, to możecie wtedy się utwierdzać w tym, że wasze poglądy są najlepsze, chwalić się, komplementować. Tylko takie komplementowanie się nawzajem często też przybiera jakąś toksyczną formę. Mówiłem już, że nie lubię, jak kobietom się przerywa w pół zdania, co jest nagminne, bo to kobieta, nie? To ona na pewno nic mądrego nie powie, a zawsze... Ta słabsza płeć, to można skraść jakąś myśl fajną i dokończyć za nią, po co ma się niewiasta trudzić, nie? Nienawidzę czegoś takiego też. Zawsze tutaj staram się walczyć o to, że traktujmy się tak samo, no, skoro niekulturalne, nieuprzejme jest przerywanie facetowi przez faceta, to jak facet kobiecie przerywa, to jest to dokładnie tak samo niekulturalne. A nawet może dla niektórych powinien być to większy powód do wstydu, bo skoro jesteś taki rycerz, taki prawicowy rycerz w lśniącej zbroi, no to nie ulegaj swojej jakiejś chuci i potrzebie noszenia niewiasty na rękach, bo może ona nie chce, żebyś ją nosił na rękach. Może chce normalnie pogadać, nie? I dokończyć zdanie na przykład, a nie żebyś ją łapał za ręce i gdzieś niósł. Albo ją gdzieś komplementował cały czas, że jest ładna bardzo. Jest bardzo ładna, bardzo ładna. O, jaka ładna pani, o, o. Jaka ładna pani. No. ja pani nie przerywałem. No. Ale to do tego trzeba jakoś dojrzeć. Niektórzy po prostu dostają jakiegoś takiego pierdolca i może nie do końca się potrafią po prostu zachować. Wydaje mi się, lubią widzieć tą kobietę jako jakiś taki twór mistyczny, eteryczny, nie? Niewiasta białoglowa. Białoglowa przy nadziei. No, zawsze można siebie pokazać jako takiego właśnie szarmanckiego z wąsem, nie? Rycerza. Dzielnego. Proszę, białoglowa idzie, proszę się rozsunąć. O. Tak naprawdę wiele ludzkich zachowań to się sprowadza do jakiegoś ego i do próby zrobienia sobie dobrze. I wielu ludzi, którzy tak chcą sprawiać wrażenie, że chcą wszystkim robić dobrze, to sobie chcą robić dobrze. Chcą właśnie siebie pokazać jako takich samców alfa, że tak się do kobiety mają szczególne względy, do białoglowy, niewiasty, nie, kurwa. A kobieta najczęściej chciałaby być po prostu normalnie traktowana, być na równi, przejść sobie w jakimś towarzystwie, sobie pogadać na przykład, nie? No. I miałem nosa, słuchajcie, bo poruszyłem ten temat ostatnio, jak Jola zadzwoniła i trochę tutaj była mowa na temat Enkiego, to potem sobie odsłuchałem tej audycji i tam się ten cały Szymon wtryniał ciągle tej Mirze, nie? Ta Mira chce coś powiedzieć, a ten, tak, kochana moja, o, widzisz, a bardzo słusznie, ale czekaj, ja ci to Miruś zaraz wytłumaczę, bo ty mądra głowo nasza. To jest, słuchaj, tak, a ona w końcu się wkurzyła i mówi, daj mi w końcu coś powiedzieć, nie? To ten się tam obstrał trochę, nie wiedział, co powiedzieć, no i wkurzyła się ta Mira i poszła sobie. Tak się kończy właśnie rycerzenie i bawienie się w jakiegoś dżentelmena wielkiego. A właśnie szacunek to jest czasami zachowanie odrobiny cierpliwości albo wczucie się w drugą osobę, a nie, że ja tutaj pokażę, jaki jestem. Właśnie fajnie, bo spokojnie mu to powiedziała. No nie wiem, ja czułem już taką irytację z jej strony. Już wiesz, samo to Silver, że Mira sobie poszła, nie? Po prostu krótko po tym widać było, że ją to wkurzyło w końcu. Trzymała to, dusiła to w sobie. Ona chce coś powiedzieć, ma jakieś przemyślenia swoje. To jest jednak nie głupia dziewczyna. Ona ma bardzo dużo mądrych przemyśleń. Znaczy, powiedziałem tak jednak... Nigdy tak nie uważałem, że tak jest po prostu, więc nie jednak, tylko po prostu jest. A jak na swój wiek, to w ogóle bardzo mądra dziewczyna. Z jej poglądami, z wieloma jakoś się nie identyfikuję, a często i nie zgadzam, ale tak oceniam obiektywnie, nie? Że no, może będzie z niej dobra dziennikarka faktycznie, bo no, daje radę. No słuchajcie, ja w wieku 17 lat to kurwa bym wszedł na antenę ani B, ani M, ani kukuryku. Ja bym się zachował jak Patafian, nic bym nie wiedział, a to bardzo młoda dziewczyna, no i już tam daje radę jakoś, nie? Całkiem nieźle. Tylko może i właśnie dobrze, że wstępuje w nią taka asertywność, że w końcu się wkurzyła i powiedziała, kawa na ławę, weź mi, daj chociaż jedno zdanie dokończyć. I już. Za tym Szymonem to nie przepadam po prostu i... Są takie osoby, które po prostu nam jakoś nie pasują i tyle. Ja akurat nie przepadam, więc się ucieszyłem tylko, jak go zgasiła.

0: Przypuszczam, że sobie znowu nagrabiłem, mówiąc o takich rzeczach, komentując to w taki, a nie inny sposób, ale mam to gdzieś w sumie. Koło pytki mi to lata. Co, czy ktoś się obrazi znowu, kolejna osoba, czy nie? No naprawdę, przestałem się tym przejmować, bo ciągle się ktoś obraża. A jak się mówi coś, jak się komentuje różne sprawy, to zawsze się komuś coś nie spodoba. Zawsze się ktoś głęboko urażony w pupę pogniewa. Niestety tak to jest. A to jest dobry filtr. Można zacząć skupiać wokół siebie ludzi, którzy nie mają kija w tyłku, nie są przewrażliwieni na swoim punkcie, nie mają zbyt wybujałego ego i gdzieś tam godzą się na jakąś krytykę w stosunku do siebie. Można im coś zarzucić, nie? Jak się ma wokół siebie takich ludzi, to jest normalny świat i normalna rozmowa. A o jakieś słowo jedno wypowiedziane to się obraża małe dziecko raczej. No, małe dzieci niech się z małymi dziećmi bujają, nie? Ja będę krytykował, będę sobie komentował. Zresztą ktoś, kto... Mówię o Enkim. Jeśli Enki zakłada sobie kanał z Mirą, gdzie obgadują w zasadzie, no okej, okay, no jest to taka formuła, kanał komentery, obgadują wszystkich tam dookoła. No akurat o Nocnym Radio się ładnie, fajnie wypowiedział Enki, zareklamował, dzięki. Dzięki Enki. No ale generalnie, no jak ktoś po innych jedzie, wytyka różne rzeczy, to powinien też być gotowy na to, że ktoś się za niego weźmie i jego skrytykuje za coś, nie? Więc zrobiłem to. Powiedziałem, że mi się nie podoba taka sytuacja, jak była z Jolą i już. Nie będę się pucował i podlizywał do kogoś, żeby mnie tylko nie znielubił, to brawo, brawo. Oczywiście tam prawie wszyscy przyklasnęli. To też świetna społeczność, że była z wami kobieta przez parę lat ładnych, nie? Gadaliście ze sobą i nagle szef tego całego interesu ją wyrzuca i wszyscy się cieszą. Nie wiem, to tak jakbym teraz Etama wyrzucił, powiedziałbym, weź tu, nie przychodź, mam cię dość, nigdy cię nie lubiłem, twoje imię będzie zapomniane, skasuję wszystkie audycje, gdzie byłeś, jesteś nikim, wynocha, nie chcę cię tu widzieć. A wszyscy by tu na czacie, hurra, brawo, krawculku, ale mu dowaliłeś, aż mu w pięty poszło, brawo, mistrzu! No, to wyobrażacie sobie taką sytuację u nas? No, ja nie bardzo. Nie wszyscy, Krawcze, trochę uczciwości. No dobra, może odrobinę przesadziłem, bo by ktoś tam się wstawił, no. Ale to jest też takie wstawianie się na zasadzie, no, ja wiem, że musiałeś, to może miałeś swoje powody, w końcu jesteś szefem, wolno ci, ale troszkę mi się to tak nie podoba do końca. To takie postawienie się, nie? Raczej się ani jedna osoba nie postawiła tak, że się obraziła i poszła sobie za to, albo zadzwoniła i nawtykała Enkiemu, nie? No. Ale Jola to ruski troll. Wiesz co, to jest tylko etykietka jakąś, którą przyczepiasz komuś, Przemku, że ruski troll i koniec, tak? Już? No to też tak samo jak, wiesz, kogoś nazwać lewakiem i go skopać, bo to lewak, nie? Słuchaj, to, że ma poglądy takie, że nie jest... W zasadzie Jola nie sączy aż takiego jakiegoś jadu ruskiego, czy nie jest tak, jak niektórzy twierdzą. Ja tak uważam, że nie, tak nie jest, że powtarza jakieś z ruskiej prasy coś. Ona bardziej po prostu krytykuje Zachód, patrzy na wojnę, że to wszystko jest podyktowane jakąś chęcią po prostu zarobku przez niektórych, że wszystkim dyktuje pieniądz, tak? Że wojną steruje pieniądz i jakieś partykularne interesy. I po prostu trochę inaczej na to patrzy, ale a poza tym, czemu nie? Czemu nie ma pobronić trochę tej Rosji? Czemu nie ma pobronić trochę tej Rosji? Czy co, zakazujemy? To będziemy odwrotnością szabla, tak? Że u nas będzie w drugą stronę tylko. Cześć, Matt. Hej.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: No dobry wieczór. Chyba będziesz niezadowolony, bo wiesz, o 22 mówiłem, że się zbieram i tak już tu nogami przebieram, do toalety mi się chce, więc... A ty dzwonisz.
1: Dobranoc.
0: Nie no, zostań, żeby tak ten... łyso nie było, to zostań chwilę
1: A
0: przynajmniej.
1: A tak fajnie mówi, że ci zaraz oko wypchnie, czy...
0: No tak, grozi to niestety.
1: Zawsze się śmieję z tego powiedzonka.
0: Albo tak też na skórze, mogę tak na rękę popatrzeć i mogą tak zacząć się żółte kropelki pojawiać, na takie przenikające przez skórę też.
1: Masz przecieki?
0: Przecieki, no właśnie.
1: No. Nie, fajnie, fajnie. Ten, zaskoczyłeś mnie dzisiaj tym. Tak sobie sprawdziłem. Myślałem, że jakaś audycja tematyczna, wiesz, taka mądra. A to ty.
0: A tu widzisz.
1: Nie, żartuję, śmieję się oczywiście.
0: A tu też na czacie pisze Windman, Jola najbardziej to nienawidzi banksterów. Tak, ja bym jej poglądy tak podsumował. Ona właśnie najbardziej to po tej banksterce jedzie.
1: Słuchałem audycji piątkowej, nie mogłem zadzwonić, bo byłem zajęty, ale tak sobie w tle puściłem. Słuchałem Joli i rzeczywiście, no wiesz, to jest kobieta, tak mi się wydaje, można powiedzieć, która, jak to się mówi,

0: z wielu pieców chleb jadła, nie? Taka doświadczona życiowo, widziała też kawał świata. Także nie, ja akurat lubię Joli posłuchać, wiesz.
1: No, zawsze mówi dosyć konkretnie, też to też duży plus, nie? Że ktoś zawsze dzwoni z czymś, zawsze ma coś do powiedzenia, a to też jakiś plus. I to też w ogóle szacunek dla osób troszkę starszych, to też jest dobrą rzeczą chyba, nie?
0: A, na pewno, no, też kieruję się tą zasadą w życiu. Jakoś jeszcze nie przejechałem, wiesz. Znaczy, no nie, no wiadomo, czy są różni ludzie, ale gdzieś ten szacunek dla starszych. No ale jakby już wracając do Joli, to też w zasadzie bardzo ciekawe życie prowadziła, nie? Bo ona zawsze tak na ten temat taki społeczny, finansowy, ekonomiczny, zawsze schodzi, a nie wiem, bo może gdzieś mi to umknęło. Bo pewnie tak sobie myślę, że miałaby wiele do powiedzenia, wiesz, o sobie, o swoich doświadczeniach, o swoim życiu. Jest taką elokwentną, inteligentną osobą, pewnie miałaby wiele rzeczy do powiedzenia, a wykorzystuje jakby tą możliwość, wiesz, w tych małych radiach na wypowiadanie się na te tematy, które ją dotykają teraz, nie? Też starsi ludzie mają coś takiego, że bardzo się fiksują na jeden temat i często, wiesz, mogliby opowiadać o wielu różnych rzeczach, a bardzo się fiksują na ten jeden temat.
1: No, ale to nie tylko chyba starsi, to ogólnie taki typ człowieka, który się mocno fiksuje na jednym i cały czas o tym gada. Ja czasami wręcz zwracam komuś uwagę, mówię, co budzi troszkę taki sprzeciw i taką złość u drugiej osoby, że już dobra, już skończmy ten temat, nie? Już ile można o jednym gadać? No, tak bywa. No,
0: No,
1: ale.
0: ale jeszcze wracając do piątkowej audycji, to świetny był telefon Furiata. Kurczę, ale się uśmiałem, jeszcze miałem paru znajomych. Tutaj, wiesz co, z kilkoma osobami słuchałem i nie, no, Furiat jest bardzo, bardzo, bardzo sympatycznym, pozytywnym gościem. I
1: No.
0: miał świetne wystąpienie z tą historią o tych 300 piwach, które znalazł za Kauflandem czy gdzieś tam. Potem starał ci się streścić serial. Świetne to było, bo akurat, wiesz, w piątek miałem taką akcję. Tam u siebie w firmie miałem małą awarię i w nocy po prostu pracowałem ze znajomymi i, wiesz, twoje radio leciało tak, wiesz, na cały zakład w takich, wiesz, węźle, głośnikach na suficie i tak tłumaczyłem znajomym, że to jest takie radio, wiecie, no, taki mój znajomy nadaje. Jak Furia zadzwonił i zaczął tam, wiesz, opowiadać, bo mieliśmy taką nocną akcję, to powiedziałem, że to jest mój brat.
1: Tak ludzi wkręciłeś, tak? Że to twój
0: Tak.
1: brat?
0: Mówię, że to jest taka nasza społeczność wąska i o, jaki koleś dzwoni, ty wiesz, bo nawet zainteresowali się, także masz dwóch nowych słuchaczy z tego co się dowiedziałem.
1: To ciekawe, że w jakiejś firmie, słuchajcie, na radio węźle leciało sobie nocne radio. I
0: No wiesz, taki.
1: w rezultacie co? Jakoś ludzie wytrzymali twoi tam kompanii z nocnym radyjkiem? Czy się zniechęcili? Powiedzieli, weź już to wyłącz, włącz coś fajnego, jakiegoś
0: Disco
1: Stevie
0: Polo.
1: Wondera, cholera jasna, czy innego
0: Nie, nie.
1: Martyniuka włącz.
0: Akurat, wiesz.
1: Braci, włączyłbyś coś fajnego, braci Pierdolec na przykład. To jest fajne, no. Gdy widzę słodycę, to kwicę. To przynajmniej można się posłuchać czegoś, a nie takie pijak dzwoni.
0: Tak, akurat miałem takich znajomych, bo dwóch znajomych zrywaliśmy płytki z podłogi, wiesz, bo trzeba było dostać się do przewodu odprowadzającego sak, który się zapchał, wiesz. I teraz powiem coś obrzydliwego, wiesz, no, taki sak zapycha się kawałkami dziąseł, skrzepami, ropą. No i musieliśmy wymienić ten przewód. Także to była gruba akcja, trzeba było to zrobić no w zasadzie w piątek po godzinach pracy, żeby już na sobotę na dyżur, dyżur bólowy, kiedy przychodzi lekarz, żeby już było wszystko ładnie gotowe, czysto. I mieliśmy taką nocną akcję. No i dlaczego nie? Puściłem nocne radio. Na początku tam właśnie było tak, nie? Pójdź, muzykę jakąś daj albo coś. Ja mówię, nie, posłuchajcie, tu dzwonią fajni ludzie, ten rozmowy są takie, co nie posłuchacie gdzieś tam w RMF-ce czy gdzieś. I rzeczywiście po czasie się ludzie wkręcili, wiesz, znaczy, no, mam dwie osoby akurat. No ale jak, ale furiat, powiem ci, furiat to był, no już tak byliśmy zmęczeni, bo to furiat to już tak przed czwartą jakoś dzwonił czy coś. Zresztą pracowaliśmy do szóstej. I akurat no, furiat był gwóźdź programu, wiesz, jak tam chłopaki posłuchali tych opowieści, no to że, tak wiesz, z podejścia takiego satyrycznego z perspektywy, to wiem. No i ja mówię, no słuchajcie, to mój brat dzwoni, no bo to furiat to mój brat.
1: No, dwie osoby mówisz, zawsze coś, zawsze może tu wrócą jeszcze posłuchać. To by było dobrze. No, to też takiego wariacika, co sobie coś dzwoni na różne tematy, pogada, że no właśnie znalazł sobie piwka, to też można posłuchać. Nawet to, nie, to czasami, wiesz, ja czasami mam do wyboru posłuchać sobie jakiegoś wykładu na akademii pana profesora, czy może coś w radiu naukowym, czy może jakieś teorie spiskowe, czy coś. I w końcu włączam sobie jakieś zwykłe pogaduchy, żeby coś leciało w tle, bo wtedy się mniej muszę koncentrować na treści i mogę pracować jednocześnie na przykład, nie?
0: No tak, tak. Nie, to właśnie ja też lubię jakąś taką jakiś podcast albo coś. Ale to tak wiesz, to jest tak, że tak tą treść jakby odbierasz, nie do końca jesteś świadomy, czego słuchasz, ale gdzieś to do ciebie dociera i takie ważniejsze tak wpływa takie radyjko mówione. Gdzieś w tle wpływa gdzieś też na twoją świadomość. Także też lubię, no, a przede wszystkim no to wiesz, te podcasty do spania, nie? Kiedy Radio Paranormalium, czy tam wiesz, nawet Klot, nie? Teoria chaosu przed snem, no to nie wiem, tak łagodzi, wiesz, bo tak. Ja mam coś takiego, że jak zasypiam, to zaczynam, jak już leżę w łóżku, to zaczynam dużo analizować i gdzieś ten natłok, ten natrętne myśli gdzieś zaczynają, wiesz, mnie tak pobudzać, a nie uspokajać, ale kiedy, wiesz, przekierujesz jakieś myśli na te fantazyjne tematy, czy paranormalne, czy spiskowe, gdzieś rozluźnia mnie, pomaga, wiesz, spokojnie odpłynąć.
1: No, to tak to działa właśnie. Wiele osób sobie tak jakby zagłusza troszeczkę różne uporczywe myśli. No, tak zwalniamy sobie troszeczkę, wyciszamy się, chillujemy.
0: Pewnie, a tutaj tak. do czatu się zwrócę, tak. Dzisiaj nic nie łyknąłem. NRFan, pozdrawiam.
1: A też no, to ciągle coś się dzieje, ciągle dzieje się. Na przykład teraz mamy coming out. Digital Gaming napisał: jestem gejem. No, gratulujemy. Gratulujemy.
0: Oglądałem na Netflixie o tym. Teraz przekręcę imię i nazwisko, ale tym Jeffrey Dahmer, ten seryjny morderca, homoseksualista.
1: I kanibal chyba, tak?
0: Jak on się nazywa? Damer?
1: Nie pamiętam, ale wiem, o którego ci chodzi. Ten serial Netflixowy, który trochę wywołał kontrowersję, bo ludzie się znów fascynują mordercami, psychopatami.
0: No, wiesz, ale akurat serialu nie oglądałem, tylko film dokumentalny. Bo akurat na Netflixie bardziej lubię te dokumentalne filmy. Fajnie są zrobione, wiesz, bo są takie... Takie przejścia, wiesz, do telewizji z lat 80., wiesz, jakieś tam stare. No jest wytworzony cały jakby charakter lat, w których się tak te ci mordercy, czy tam te zbrodnie odbywały, nie? Na przykład o Zodiaku, o tym Ramirezie, nie? To podoba mi się akurat w Netflixie ten styl dokumentalny, bo rzeczywiście oddają jakby charakter tamtych czasów i tych wydarzeń. No i o tym Dahmerze.
1: Dahmerze, to się czyta Dahmer, bo jest przez Dahmer. H, tutaj widzę Dahmer, Jeffrey. No. Słuchaj, to był i kanibal, i nekrofil. Pytanie, tak. czy to jest okej, że robimy sobie filmy o takich gościach, bo inni się zaczynają fascynować. To jest takie zjawisko. No tak, no. Słuchaj, ludzie noszą, kupują sobie jakieś koszulki, tam Charlie Manson, wiesz, Teddy Bundy i się tym fascynują, nie? Sam miałem taki okres, że mocno mnie na przykład Ballady Morderców Nicka Cave'a strasznie mi się spodobały i to jest takie wsiąkanie w klimat, wiesz, morderców, psychopatów. I może tobie się coś w końcu w główce poprzestawiać.
0: No, powiem ci, że jeżeli chodzi o Jeffrey'a, to to już tam, wiesz, no tą granicę przekroczył, już wniknął w takie zwyrodnialstwo. Właśnie, ale wiesz, ja bardziej podchodzę do tego typu materiału tak z punktu widzenia no zatracenia człowieka, krzywdy gdzieś, która go spotkała, jak to się odbiło na jego życiu. Często to jest właśnie ten ślad z dzieciństwa, bo widzisz, w jego przypadku było tak, że on jakby żałował tego wszystkiego, co robił, przyznawał się, nie bronił się, niby pochodził z normalnej rodziny, jego ojciec był naukowcem i już, i wiesz, i tam jak właśnie wrócili w tym wywiadzie jego osobowości, on miał ojca naukowca, który rzadko bywał w domu, ponieważ miał służbowo dużo wyjeżdżał, z matką się nie dogadywał, matka była agresywna, biła tego ojca i pojawiło się drugie dziecko, wiesz, ojciec bardziej się zajmował tym Jeffrey'em. Pojawiło się drugie dziecko, młodszy brat tego Jeffrey'a i słuchaj, no jakby on szedł na drugi plan. Ojca nie było, matka kochała to młodsze dziecko. Kiedy się jego rodzice rozwiedli, to ta matka wyprowadziła się z domu, zabierając tego młodszego syna, wiesz, a jego zostawiła. Wiesz, i on jakby był niechciany, po prostu był niechciany. No i potem tam było, że te jego pierwsze fantazje, bo gdzieś w wieku 13 lat poczuł, że jest homoseksualistą i zakochał się w jakimś biegaczu, którego mijał gdzieś tam na jakiejś ścieżce spacerowej i fantazjował, wiesz, na temat jego ciała i gdzieś zaplanował coś takiego, że zaczai się na niego z kijem baseballowym, napadnie go, on straci przytomność, on go wykorzysta i tak naprawdę nic się nie stanie, bo z tym, że ten akurat kiedy on czekał w tych krzakach z tym kijem, jako nie, on miał chyba wtedy 18 lat, coś takiego, czekał z tym kijem, to akurat ten w tym dniu nie biegał ten facet. Fajnie się zresztą też musiał czuć, oglądając ten dokument, ten gość, jeżeli do niego dotarło. No i to jakby nie doszło do skutku, ale on tak właśnie przedstawił, że to była pierwsza fantazja, którą zrealizował. Wiesz, jakby już przekroczył tą barierę, zaczął realizować swoją fantazję. No i tak jak mówisz, no ten nekrofilia i ja tam bardzo też rozśmieszył mnie. Bo w jakimś takim niewielkim mieście w Stanach on tam funkcjonował i tam było kilka barów takich gejowskich, kiedy on już tam, prawda, te swoje ofiary zaczął wypatrywać i to jakby bardzo fajnie współgrało z tą jego zbrodnią, ponieważ ci ludzie w tamtych czasach, wiesz, byli anonimowi w tych knajpach. Nie podawali swoich imion, nazwisk, nie mówili bliskim, gdzie idą, co robią. I tam był taki czarnoskóry gej, który mówi coś takiego, że wiesz, bo on tam już zabił ze 20, z 30 tych gejów z tego środowiska i on mówi, i ten czarnoskóry gej mówi, tak, znaliśmy tego Jeffrey'a. Kręcił się gdzieś tam w okolicy No i dziwnie się złożyło, że wraz z jego pojawieniem się moi znajomi zaczęli znikać. Ale ja myślałem, że oni po prostu wyjechali do innego miasta.
1: Wiesz? Że się obrazili. No cóż, no ja jednak tak sparafrazuję trochę Alexa Jonesa i powiem, że I mean kids, Magellan is much cooler than Jeffrey Dahmer. No. Myślę, że są ciekawsze postacie, żeby o nich robić filmy, nie, pisać no, książki.
0: Pewno, na pewno, tak. No dobra, wiesz, no nie, to nie będę ci tutaj nawijał, jak już jesteś.
1: Nie,
0: wiesz,
1: spoko, tam... o mordercach możemy zawsze sobie pogadać. No. Fajne tematy, o nekrofilach, o pedofilach. Też za dużo tych tematów troszkę się w Nocnym Radio pojawia. Ktoś przyjdzie sobie, jakiś nowy słuchacz, jak, tak. jak Hiszpan właśnie tu pisze, że...
0: Albo dwóch moich znajomych, z którymi pracowaliśmy w nocy.
1: I usłyszą, że to jest radio o różnych zwyrolach, o pedofilach, o nekrofilii i pomyślą, kurde, to chyba nie moja bajka, man.
0: Nie, albo tam działaliśmy i na przykład Jola mówiła, wiesz, o tych swoich wnioskach na temat rzeczywistości i ekonomii i tak dalej, nie? I tam ziomki, no i dobrze kobita mówi, wiesz, tak jakby już się wkręcili w tematy, nie? I dobrze kobita mówi właśnie, co to kurwa jest, nie?
1: Bardzo dobrze, no, dobrze. No to co macie, to faktycznie będziemy kończyli, bo raz, że muszę do toalety, dwa, że muszę zjeść, trzy, że muszę pracować, bo żeby zjeść, to trzeba pierw pracować, a ja muszę pierw coś zjeść, a potem pracować, to jest ten problem.
0: Dobrze, pojedź se, chłopie, żebyś miał siłę do roboty.
1: I pomilczymy sobie razem, a co, nie możemy sobie razem... pomilczeć na antenie?
0: Z jakiejś okazji może pomilczymy, może nie wiem.
1: Czasem można i bez okazji sobie posiedzieć i pomilczeć. Czy to trzeba ciągle gadać?
0: Jaszczura zamknęli, to może pomilczmy minuta ciszy z okazji Wojtek obecny.
1: I obcasikami. Stuk, stuk. No, ale ten Osadowski znowu z taką miną cierpiętnika, taki patos, nie? Jakby wiersz. On mówi o tym, Wojtku, jakby czytał wiersz. Nie ma go z nami, kamratami, ale są jego buty. Był na obie nogi kuty, zostały tylko buty, kochani.
0: Tata, on jest synek, wiesz, on jest synek. Ja gdzieś widziałem to wyznanie Osadowskiego w sądzie, że kocha Wojciecha.
1: Bym się nie zdziwił wcale.
0: No nie, powiedział, stał, wiesz, gdzieś tam zeznawał w tej jego sprawie czy coś. I tam powiedział, wysoki sądzie, czy coś tam. I ja nie boję się powiedzieć, kocham Wojtka.
1: Naprawdę tak powiedział?
0: Tak. Było gdzieś tam...
1: No, wiesz, pod wpływem emocji, no, wiesz, to sąd, emocje, aresztowania, to z człowieka czasami coś się uleje, nie? No, to...
0: no ale Marcin jest wrażliwym, wiesz, bardzo. Wrażliwym chłopcem, 40-paroletnim. Zresztą on nie wygląda na swoje lata, o, to w nim jest ciekawe, nie? On tak wygląda mi, ja tak bym powiedział mu, tak 28, 30, nie? On jest po 40 już taki facet.
1: No, taki Ludwiczek, no, taki jest taki bobasowaty trochę, nie? Wyglądają razem trochę jak Flip i Flap, jeden wysoki i chudy, no, drugi mały, krępy, grubasek. Flip i Flap. I oni fajne nagrywają te jakieś wstawki, na przykład, że Wojtek idzie przez pole. I idzie no. Wojtek, i idzie. Tak. Mi się to z Monty Pythonem skojarzyło, jak Lancelot biegł na zamek i tak raz był bliżej, raz dalej, to też takie właśnie Wojtek w oddali albo, idzie.
0: Albo wiesz, jak się zaczynał i ten na przykład taki facet obdarty z brodą gdzieś na przykład wychodził z morza, nie? I tak szedł, taki daleki plan był. I on tam dochodził i mówił, it's... i ucinali go, nie? Że chciał ci powiedzieć.
1: Tak, był też taki. To fajne było, bo on tak szedł. Jak już miał coś powiedzieć, to ucięli akurat, nie? No, to też tak Wojtek właśnie szedł i na końcu coś tam wykrzyknął, pistolecik wyciągnął, coś tam wykrzyknął i koniec. No to Hopper. Jest to wszystko taki Monty Python. Gdyby ludzie, wiesz, jakby tak przefiltrowali to wszystko, odfiltrowali od swoich tam poglądów, uwielbienia dla Polski, miłości do Rosji, tak dalej, patrzyliby tak na chłodno, to zobaczyliby takiego Monty Pythona. No krzyczą, śpiewają, pałeczką wymachują, tu go zabrali. Zostały nie, po nim tylko
0: dobre
1: buty.
0: Dobre zjawisko. Na miarę naszych idiokratycznych czasów.
1: No właśnie, idiokratyczne czasy. Kto by pomyślał, że tak szybko się to spełni wszystko? Nie mów zbyt mądrze, Matt, na antenie, bo to pedalskie i patetyczne.
0: No tak. To przepraszam, to powiem, że fajne chłopaki są i Wojtek obecny.
1: Aż stuknąłem tutaj kapciami.
0: Nie, ale gość ma charyzmę, no to nie można mu oddać.
1: Ale coś dziwnego tam się ostatnio stało. Ewa Lipka to jakby retransmitowała, pokazała jakby jakieś nagranie, gdzie oni się spotkali, ci kamraci, na jakimś zjeździe. I Ludwiczek im wszystkim kazał założyć jakieś takie czarne maski, ala, nie wiem, oczy szeroko zamknięte, Kubricka, nie? Jak ci masoni się ubierali, to takie im kazał założyć i to miało być niby jakieś obchodzenie dziadów czy coś takiego, ale czy nie wiem, czy obchodząc te dziady, to ludzie jakieś czarne maski zakładali, kryli się za maskami i tak, takie to dziwne nagle, że jakieś maski, tym bardziej, że tacy antymaseczkowcy, a tu nagle maski jakieś zakładają, jakieś rytuały robią a la masońskie, że za maskami coś recytują, ognie palą, no ale no widzisz, no może gawieć to kręci, lubią. Chociaż tam na widowni to nikt tych masek nie chciał zakładać i jakby tak przymuszeni trochę zostali. Coś, może się Ludwiczkowi coś odkleja od tej, z tej zgryzoty, wiesz, po Wojtku.
0: No tak. Teraz tęskni taki osamotniony jest. No ja czekam, tylko aż, wiesz, jakiś stos zrobią z jakiejś książki, może coś, nie wiem. No ty fajnie ostatnio mówiłeś o tej akcji KFC, nie? Że tam z okazji kryształowej złożyli życzenia Żydom.
1: Smacznego kurczaczka.
0: Kurde, to było dobre. To nie, to naprawdę? To jest fakt?
1: Tak, to jest wtopa. Po prostu system automatycznego składania życzeń zawiódł i wykrył, że to jest jakiś ważny dzień dla Żydów. To wszystkiego najlepszego i smacznego kurczaczka z okazji Nocy Kryształowej.
0: No, to jeszcze tego mogli jeszcze jajeczka i...
1: I szczęść Boże,
0: i króluj nam
1: Chryste. I tak w ogóle powinni mieć takie życzenia, które by spełniały oczekiwania wszystkich wierzących z różnych tam... Allah, Nasrallah, szczęść Boże i dasz nie, bur to... i trygła w rządzi i wszystko i tak...
0: To wiem, wszystko to jest ryzyko takie duże, nie, bo tam... Jak na te Allahy się wchodzi, to już trzeba spodziewać się reakcji. Także nie wiem. Podejrzewam, że tam by tak nie ryzykowała. Nawet system by tak. Sztuczna inteligencja by tak nie ryzykowała.
1: Sztuczna inteligencja by się wystraszyła oskarżeń o islamofobię. No ale to w przypadku naszych braci starszych i mądrzejszych to dokładnie tak samo działa. Też ludzie jak z jajeczkiem się obchodzą przecież z tym. No. Nie wolno nic mówić. Samo słowo Żyd już tak brzydko brzmi i powinno być zakazane słowo Żyd. To jest antysemityzm, jak ktoś mówi Żyd. Jak to brzmi w ogóle Żyd?
0: No, tak. Tak jest takie słowo... Żyd, no i gdzieś wybrzmiewa już z taką pogardą, gdzieś tam słyszę w tym słowie pogardę, Żyd, ale Murzyn, no to też tak brzmi podobnie, Żyd, Murzyn i nie wiem co jeszcze.
1: A Murzyt? Murzyt?
0: Murzyt, no czemu nie? Dwa w jednym. Z tym, że ja nie mam jakby problemu, no nie wiem, wypowiadaniem takich słów, no bo jak mówi się o Polaczku, to z czemu mam mówić? Żyd, czy Niemiaszek, czy nie wiem.
1: Szwab.
0: Amerykan, o Szwab.
1: Schwab, Ruchol.
0: Jak się obrzucamy, Francuzik. To się obrzucajmy, no i tyle. No przecież nie musimy od razu, prawda, budować sobie obozów.
1: Mongoł, jak to brzmi strasznie. Mongoł. Ty Mongole.
0: Mongoł. Mongoł mi się kojarzy z jakąś dyscypliną niszowego sportu.
1: A mi z Rosją. I ze wspaniałym rosyjskim narodem kojarzy mi się Mongoł.
0: Kacap jest jeszcze, nie?
1: O, jest jeszcze też kacap, no. Ukr, też ci, którzy nie lubią Ukraińców, nienawidzą Ukrainy, to mówią, że to są Ukry, nie? Ukry. Albo banderowcy, no, że banderowcy to są.
0: Mam sąsiadów Ukraińców.
1: Tak?
0: Tak. Nie wiem, no tak spokojnie sobie żyją, widzę, że dużo pracują, bo dziećmi się zajmuje chyba babcia. I akurat teraz tu, gdzie jestem w mieszkaniu, to te dzieci mają taki charakter zabawy, że one się dużo bawią na placu. Nie? Ostatnio gdzieś wracałem z zakupów, wchodziłem do klatki i widziałem właśnie, jak ten chłopaczek taki, nie wiem, z 10 lat pałką bejsbolową telefon rozwalał. No takie, nie wiem, jakiś chyba miał stary telefon czy coś, ten i tak walił w niego pałką, a siostra go nagrywała telefonem. I oni mają taki styl zabawy, że na przykład na schodach, nie, że wiesz, że idą się pobawić, to nie bawią się w mieszkaniu, tak jak tutaj na przykład, wiesz, no większość dzieci. No ale też wychodzą, no polskie dzieci też wychodzą na plac, że oni tak siedzą na klatce schodowej albo na schodach, wiesz, że tak się biegają tu po schodach, co jest dosyć irytujące, i pojawiła się kartka gdzieś tam, żeby właśnie tutaj zachować trochę ciszy i spokoju na schodach. Także zauważyłem no taką różnicę, nie?
1: Mi się oni kojarzą trochę z tym, jacy my byliśmy, powiedzmy, dawniej, nie wiem, w latach 90. czy tam po przemianach ustrojowych. Bo wiesz, tak. to ich dzieci tak się bawią, jak my się kiedyś bawiliśmy, to teraz one się bawią. No, tak. Że gdzieś tam jakieś znajdą sobie jakąś oponę starą, będą sobie kopać, wiesz, kamieniami sobie gdzieś porzucają. I być może starsi też są trochę tacy, jacy my byliśmy nieco dawniej, nie? Bo my przesiąkliśmy tutaj zachodem, trochę się zmieniła kultura, obyczaje, a oni są tacy właśnie jakby zachowani z dawniejszych czasów, nie? Trochę. Mm-hmm.
0: Tak, jakby trochę z przeszłości, tak w naszych oczach, nie? Jakichś takich tutaj uwarunkowaniu.
1: No, jak popatrzysz na ich wsie, nawet dzisiaj to często te wsie właśnie wyglądają tak jak nasze, jakieś stare, zapyziałe, zaniedbane wsie dawniej, kiedy była większa bieda na wsi, nie?
0: Woda w studni.
1: No.
0: No tak, pewnie, że tak. Jeszcze tu na osiedlu pojawiło się auto też na rosyjskich blachach.
1: Jeszcze stoi?
0: Nie, obklejony jest dookoła, wiesz, stop war. Od razu ktoś, wiesz, się zabezpieczył. Tak, no, także też to zauważyłem, jeżeli chodzi, no nie wiem, na tle wydarzeń ostatnich, jakie w moim otoczeniu zmiany się pojawiły, no to tak, no to zwróciłem uwagę na te dzieci, że one są takie, no właśnie tak jak mówisz, no, takie jak my, jakby z tam dawnych czasów, nie, bo kto by się, wiesz, przejmował bieganiem po schodach w tej z powrotem, no dzieci to dzieci, nie, ale dzisiaj tu już, no akurat no, u mnie tutaj w budynku, no to już nie, to już o ciszę proszę. Pamiętam akcję taką jeszcze, słyszałem kłótnie, jak były w pandemii, były zdalne nauczanie i gdzieś właśnie też wszedłem do mieszkania, tu już w budynku i nagle wypadła jakaś baba z mieszkania i wali do drzwi obok i wali, i tam wychodzi jakaś dziewczyna i mówi: proszę pani, jak pani może słuchać tak głośno muzyki, tutaj dziecko ma lekcję i nauczycielka każe mu wyłączyć radio, bo wydaje się, że to on słucha radia, nie? Taki napad, wiesz, totalny.
1: Ale to w rezultacie kto hałasował?
0: Ta dziewczyna muzykę sobie puściła.
1: Ale to Ukraińcy hałasowali, ukraińska dziewczyna,
0: nie,
1: czy Polka?
0: To akurat to byli Polacy.
1: Aha, Polacy hałasowali. Taki, no.

0: godzinę, ale musisz mieć swoje środki zabezpieczające i
1: 200, no co ty?
0: jak chcesz z kolegą przyjść, to musisz dopłacić.
1: Ty musisz mieć ten cennik celebrycki już, wiesz, to już takie. Może wiesz, na randkę w tym. Gdzie to te polskie celebrytki latały na te randki do Arabów? Nie Katar. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No, gdzieś tam mówisz o dziewczynach z Polski, co do bogatych szejków,
1: Dubaj,
0: gdzieś
1: Dubaj.
0: o Dubaj, no.
1: No to ty wiesz, już jako celebryta, osoba publiczna,
0: Do
1: ty musisz sobie
0: bogatego szejka gdzieś
1: ten
0: pojechać.
1: cennik podwyższyć. No coś ty. Randka za 200 zł, za 220.
0: Zastanowię się, zobaczymy.
1: A tym bardziej, że masz taką kartę przetargową, jesteś osobą anonimową. Tym bardziej, wiesz, jest tajemnica w tej randce byłaby, kim jesteś, jak wyglądasz.
0: Pomyślimy, pomyślimy. Ostatnio troszkę donate'ów mniej, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, słuchaj, kończymy. Już
1: Jasne.
0: tego. No, dzięki za telefonik, fajnie się gadało.
1: No, dzięki, spoko. No to pozdrawiam. Pozdrawiam
0: Pozdrówka.
1: wszystkich słuchaczy. I trzymaj się, krawiec, dobranoc.
0: No, hejka, hejka. Jest faktycznie nagranie, tu Czektul mi podrzucił, że jest nawet nagranie na YouTubie, gdzie Marcin Osadowski przyznaje w sądzie, że kocha Wojciecha. Czekajcie, to spróbujemy to puścić może.
2: Nie można. Dlatego, Wysoki Sądzie, powiem to bardzo wyraźnie. Kocham Wojciecha Olszańskiego.
0: No faktycznie, tak powiedział. Ale czy to, no... Nie ma nic bardziej heteroseksualnego niż prawdziwa męska miłość. Ja bym się tutaj nie czepiał, że ktoś kocha kogoś. Czepiajmy się tych, co mordują, zabijają, krzywdzą. A jak kocha, to niech kocha. Niech on nawet, niech to będzie nawet eros, a nie agape tylko. Niech to nie będzie miłość platoniczna tylko. To, co mi to przeszkadza, no, co oni tam robią ze sobą po skończeniu audycji? Krawiec, enkistów pojechałeś, a tutaj na czacie jakie samce alfa, he, he, he, he. No, ale to, no cóż, ja nie mogę coś tam skomentować, ale nie będę ludzi tu wychowywał. No, Digital Gaming tutaj wprowadza gender do nocnego radia, wkleja tu flagi, gender, LGBT. No i dobrze, niech sobie będą. Krawcul, niech ta audycja trwa, co ludziom zabierasz? No tak, niech sobie najlepiej wszyscy tu przejdą, jeszcze pijani jak u szabla i niech sobie rozmawiają, a ja będę spał, bo komputer zajęty, nie? Praca na komputerze moja niestety wygląda tak, że muszę czasem odtworzyć jakieś nagranie, żeby, na przykład montując film, albo coś bym se posłuchał po prostu. Ale to cieszy mnie to, że niektórzy czują niedosyt. To jest krzepiące takie, że jeszcze nocne radio nie zginęło. Jeszcze nocne radio nie zginęło. Może. Zaraz pójdzie fama, że nocne radio to radio LGBT. Już było, że lewackie, że ja lewak. No bo to tak prawak zawsze myśli, że jak nie prawak, to lewak. Nie ma innych możliwości. Jak nie katolik, to pedał. Jak nie nacjonalista, to wróg. Zdrajca. Takie proste myślenie. Tak można sobie prosto patrzeć na świat i wtedy fajnie się nawet żyje. Takim ludziom się bardzo prosto żyje. Znacie na pewno takich ludzi, którzy się niczego nie wstydzą, niczego nie żałują, niczego się nie boją. Zawsze gdzieś tam wejdą z butami. Co kurwa, ja tu...

wam zaraz powiem. I to fajnie tak sobie żyć. Być bardzo pewnym swoich racji. Bardzo łatwo i gładko można wtedy innych przegonić, którzy nam się nie podobają. Tak, takie proste. Ja go nie lubię, wynocha, nie? Głupoty gada jakieś, kopa w dupę i swoje tam głosimy. Są tacy ludzie i im się chyba lepiej żyje niż takim, którzy się wahają, analizują, rozmyślają. No, na mnie mówią chorągiewka, bo czasami zmieniam swój pogląd na jakąś sprawę. ...163 osoby słuchają, to chyba kogoś innego tyle słucha. Mnie słucha w tej chwili około 80 osób, łącząc tutaj radio, stream. No, audycje się nie aktualizują, nie pojawiają się już nowe. Taki to psikus. Właśnie ostatnia audycja to puk-puk, cukierek albo psikus. I to jest ten psikus chyba, że przestała strona aktualizować audycję. Glenie, ach Glenie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Gdzież on, ach, gdzież? Wielkieś mi pustki w domu, w radiu bym uczynił Glenie tym zniknięciem swoim. No, tak więc ciężko będzie to naprawić, ale i tak trzeba w końcu, no, bez sensu jest trzymać stronę, która ma tysiące audycji, a której nikt nie słucha i nikt tam nie zagląda prawie, że. To jest bezsensowne. To tak jakbym prowadził jakiś portal sam dla siebie, nie? I inwestował w niego, a nikt by tam się tym nie interesował, co zresztą miało miejsce. Tak jakoś wyszło, że pomysł na portal to był właściwie pomysł kolegi, ale myśmy go tam zrealizowali i większym sukcesem okazała się moja kampania reklamowa w postaci generatora komiksów Plurix, gdzie można było sobie ułożyć zabawny pasek komiksowy. Na przykład z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Jakieś dymki tam powklejać. No to było dużo większe zainteresowanie tym niż tym portalem, który to miało reklamować. No wytrzymały pęcherz, wytrzymały, panie Mario. Ale jak w końcu już lunę, to będzie... To pęknie muszla. Z gumy pęcherz po prostu. A teraz już czas na jakieś kanapeczki albo może... Co by tu zjeść? Szkoda, że sklepy zamknięte. Przyłapuję się na tym, że lubię chodzić do sklepu i sobie coś kupić, tak dla samego kupienia, jakiegoś batona, jakiegoś energetyka. Nie czuję aż tak strasznie, że tego potrzebuję, ale po prostu taki rytuał trochę, nie? No, mam, że leży tu jakiś baton, mogę sobie zjeść. No, staram się odzwyczaić znowu od słodkości, bo strasznie wciągają te słodkości. Przez długi czas unikałem w ogóle jakichś ciastek, batonów, a ostatnio przełamałem się, kupiłem coś i teraz ciągnie do jakiegoś Marsa, by się zjadło, nie? Co by nie mówić, to są jednak dobre te batony Mars czy Snickers. To jednak sprawdzona receptura, od lat niezmienna. Smaczne to jest, no. W każdym razie mi jakoś wchodzi.

0: Jak mówię, ja pierdolę, to nie jest, ja się wolnym człowiekiem jestem, przyłączam się do ZSRR i tyle, mi dupy pocałujcie. I może baćko jakieś kredyty preferencyjne na ciągniki da, wiesz. I tyle, poświruję pawiana, kurwa, no. A co mamy, na tych Murawiecki patrzeć?
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no, dużo mądrzejszych niż ja.
3: Rzekł jegomość, co Wałęsa go... Co Wałęsa jest przy nim tytanem intelektu. Czemu ludzie tego nie widzą, że ten Jarek jest po prostu głupkowaty taki mocno? Bo jak ktoś chlapnie coś raz, drugi raz... No ale jak cały czas, to jak to świadczy? Czy słyszałem o Irańczyku, co mieszkał 18 lat na lotnisku? No to na podstawie jego zrobiono film, tak? To był film fabularny. Nie wiem, czy nie Spielberga przypadkiem? Zaraz znajdę, co to za film. Terminal chyba, tak? Terminal? Teraz zobaczymy. Tak, z Tomem Hanksem. Terminal. I to chyba był Polak jakiś, bo się nazywał Naworski. Wiktor Naworski. No, napisane jest, że z Europy Wschodniej. Właśnie Naworski, przylatuje do Nowego Jorku. W jego ojczyźnie ma miejsce zamach stanu. Amerykańskie władze nie uznają paszportu mężczyzny, więc miejscem przymusowego pobytu staje się dla niego hala terminalu. No i taki uwięziony na lotnisku. Bardzo fajny film, bardzo oryginalny scenariusz, nie? Znaczy, jak się okazuje, nie tak oryginalny, ponieważ oparty na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwej historii mężczyzny. Tak, no... dobry film, polecam. Przydałoby się więcej takich filmów ciekawych. No dobra, dzięki za słuchanie, bardzo dziękuję za wsparcie. Jak ktoś ma jakiś nadmiar gotówki, ja nie rozumiem tego mówienia, jeśli wam nie ubędzie, to ciągle u kamratów powtarzają, możecie wpłacić, jak wam nie ubędzie. No to zawsze ubędzie, nie? Nawet jak ktoś jest milionerem i wpłaci 10 zł, to mu ubyło. No nie ma, że nie ubyło. No ale to jak... Cóż, może czegoś nie rozumiem. Więc jak komuś znacząco nie ubędzie, może tak, jak komuś znacząco nie ubędzie, a lubi nocne radyjko, to może parę groszy rzucić, bo zbieram sobie na czynsz. I dla mnie to wielka sprawa, że sobie zapłacę, bo wtedy jestem szczęśliwy i zadowolony. No i pozdrówka dla wszystkich świeżych, szczególnie dla młodej krwi tutaj, dla nowonocników. Zostańcie z nami, nawet jak coś wam się nie spodobało, to są bardzo różne tutaj audycje, różne tematy, więc może następnym razem się bardziej spodoba. No, koniec, no ile można. Przypominam, że Ania musiała dzisiaj odwołać audycję, bo sprawy osobiste, ważne, no... Więc trochę się, mimo wszystko, trochę się boję, że to zwiastuje coś złego. Jak tak coś się dzieje, że tu nie mogę, tu coś, no nie to, żebym nie wierzył ani absolutnie, to... Ale jakoś tak się zawsze to zbiega, nie? Że jak ktoś przestaje się pojawiać, tu nie może, tu coś, to potem znika nagle. No, to z Bogiem, twarogiem, niech Trygław nad wami czuwa i wielki wybuch zapłać za wszystko. Trzymajcie się, hej.

No szatany, szatany. Aż mi głos zachrypł od słuchania nawet takiego śpiewania. Słyszycie, jak taki zachrypnięty? To są bardzo wrażliwi ludzie, tylko oni tak śpiewają. Kochani. Drodzy Państwo, kochani moi. Kto się tak wita ze słuchaczami zawsze? No kto?

0: głos zachrypnięty nadciągają kumulusy. Chyba rozumiecie, co to znaczy. Szatan, szatan.
1: Przepraszam, nie róbmy sobie jaj z szatana, bo się jeszcze zdenerwuje i nas tu nawiedzi. Ale... no, niektórzy idą spać. Pozdrawiam Zenona. Ja niedawno wstałem. Niedługo. I nie... Niedawno. Widzicie, jeszcze jestem zamotany. Ale postanowiłem, że dzisiaj nic się nie dzieje. Konkurencyjne radia milczą. Niektóre sobie odpoczywają. Niektóre ledwo zipią. Inne zdechły. Trzecie się popsuły. Czwarte. Czwarte. W ogóle są jakieś czwarte. Są w ogóle jakieś czwarte radia, man. A ja puszczam troszeczkę muzyki, trochę gadam, ale taki temat proponuję nieśmiało. Pieniądze. Pieniądze. No, na przykład okazało się, że sprawca strzelaniny, masakry, sprawca masakry, no, tak się chyba mówi, w Las Vegas oczywiście, niedawnej, stracił wcześniej duży majątek pieniężny. Czyżby znowu kogoś pieniądze popchnęły do tego, aby się wyżyć na tym znienawidzonym świecie? No bo co czuje człowiek, który na przykład pracował wiele, wiele lat ciężko, bo to na majątek zwykle się ciężko pracuje. Temat pieniądze, bo bida, mówi Zenon. No to też, przyznam szczerze, że trochę mi się nawarstwiły różne płatności, długi, niepopłacone rzeczy i trochę... Ale staram się to opanować. Staram się różnych mistrzów sobie wtedy w głowie przywoływać, którzy mówią: nie, pieniądze są najważniejsze. Albo: nie na pieniądzach ty skupiać się musisz, aby zostać Jedi radiowym. Jeśli nie będziesz ich pragnął, same przyjdą. I wiesz, że jego dysk z kompa zniknął w dziwny sposób, a jeden z jego domów okradli w dziwny sposób? To mainstream potwierdza, pisze Zenon, ale to o tym z Las Vegas, tak? Może bitcoiny chcieli mu zajebać, taką tezę stawia tutaj Zenon. No ale dużo się o te pieniądze rozgrywa, nie? Ludzie dostają pierdolca po stracie pieniędzy albo od nadmiaru pieniędzy. No bo jakiś tam program się w głowie psuje, nie? Mamy różne programy, potrafimy się nawet sami odwirusować, jak trzeba. Jakaś medytacja, jakiś relaks, poukładanie sobie w głowie, jak to się mówi, nie wiem, naładowanie akumulatorów i tak dalej. Każdy ma swoje jakieś lepsze, gorsze metody. Więc bardzo sprawny biologiczny komputer, który potrafi uruchomić różne... No, wszelkie te programy, różne szkolenia, NLP przecież... czy kursy motywacyjne jakieś, tego typu rzeczy, to dla mnie to jest doładowanie sobie, stworzenie sobie jakiegoś systemu takiego naprawczego w głowie albo takiego, który pozwoli nam coś filtrować, coś na czymś się skoncentrować, skupić uwagę, bo samemu to jest, nie do końca potrafimy tak zapanować, sterować tym naszym mózgiem. Mamy tą podświadomość, która się trochę żyje własnym życiem, jak to się mówi. Przynajmniej u takiego przeciętnego człowieka. No w każdym razie o pieniądze toczą się bitwy. Pieniądze są motywem często do podjęcia różnych zajęć, które niekoniecznie muszą być tolerowane przez większość innych obywateli. Nie wiem, zostanie prostytutką dla pieniędzy, czy zostanie jakimś bezwzględnym biznesmenem, który wykorzystuje pracowników. No, dużo z tych, co się nachapali, pewnie, różnych miliarderów, to raczej słyną z tego, że się tam nie patyczkują, nie? Wykorzystują tanią siłę roboczą, omijają prawo, dają łapówy i takie tam, żeby dojść do tego, do czego doszli. I zastanawiam się, czy nie następuje u takiego mega bogacza taki moment, w którym on już, mu się nudzą te pieniądze. I to jest też ciekawe. To jest też ciekawe, bo można dojść do momentu, kiedy jeszcze kochamy te nasze pieniążki, gromadzimy je, zbieramy na jakiś konkretny cel i nagle je tracimy i szok dla głowy, dla mózgu, a można dojść do momentu pewnie, w którym zarobiliśmy już górę pieniędzy, mamy góry złota i przestaje nas to bawić. to może być też niezły szok dla kogoś. Ktoś sobie zdaje nagle sprawę, kurczę, połowę życia przeznaczyłem na coś, co mnie już tak za bardzo nie bawi. Zacznę się bawić w dobroczynność i rozdawać te pieniądze na różne instytucje charytatywne. Założę własną oczywiście, jak na bogacza przystało. No ale to też przestaje jakoś cieszyć i powszednieje, nie? Bogacz już się w ogóle nawet nie interesuje tym, ile tych środków idzie z jego kieszeni dla potrzebujących, w co inwestuje, tylko ma od tego ludzi. I ci ludzie się tym zajmują, a on tylko od czasu do czasu kontroluje, czy mu tam, nie wiem, spotyka się na spotkaniu jakiejś rady nadzorczej, znudzony taki. To w ogóle, dla mnie to w ogóle jest, nie jest życie, bo nawet będąc takim aspirantem, aspirując dopiero do zostania jakąś szyszką, jak miałem jeszcze spółkę, no to wiecie co, ja już na tych pierwszych spotkaniach rady nadzorczej zasypiałem i mnie opierdalali potem o to kumple. Krawiec, kurwa, ty wiesz, kto to jest, ten gość, on cię może nosem wciągnąć, o tak. Kreskę se wciągnie jedną dziurą, a drugą dziurą ciebie wciągnie. No, będziesz miał, a ty śpisz. No śpię, no co, no, to ile można słuchać takiego w związku z podaniem numer 358 złożonym w dniu Rada Nadzorcza postanawia w składzie Krawiec i pozostali postanawia, co następuje. Proszę o odczytanie, proszę o okazanie tutaj i wczytanie i okazanie i przesłanie w 50 kopiach, to trzeba zrobić dobrze. To zostanie tu wysłane, a to zostanie potwierdzone dobrze. Zaczynamy głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej o przesunięciu środków. No i takie... O Jezu, przecież to po 10 minutach ja już spałem, naprawdę. To jest straszne. To był jeden z najgorsze dni w moim życiu. Gorsze to tylko w kościele, jak stoję i też mi się chce spać. I nuda taka, i jęczą te baby. No to coś takiego właśnie. Też tutaj takie... mówienie jakichś takich rzeczy, które w ogóle nie dość, że mnie nie interesują, to po prostu brzydzą, denerwują. No niektórzy się nie nadają, widać, do tego, aby zostać biznesmenami. Żeby być biznesmenem. Zresztą jakie to są straszne rzeczy. Ostatnio kolega, przecież wkurwiony kolega, który już z trudem starał się wyjść z długów, robi różne rzeczy, tu e-booka pisze, tu jakieś robi jakąś platformę internetową, ostatnie swoje pieniądze w to inwestuje, które mu zostały tam jeszcze pewnie, tak ze szczegółów to nie znam, nie? No i nagle się okazuje, że jeszcze go wspólnik oszukał, nie? Na jakiś gruby hajs, że wszystko się rozpieprzyło. Bardzo jest dużo oszustów dzisiaj. Ludzie, nie wiem, kiedyś pewnie było tak, że było lepiej widać, że kto jest opryszkiem, kto jest jakimś tam panem, lordem, który sobie ceni swoje słowo, nie? Kto jest jakimś tam prostym sprzedawcą rybek na targu, któremu dobrze z oczu patrzy i on nas też nie oszuka, a jacyś oszuści, czy tam tego, to ich się strasznie karało też, przecież na szubienicę się brało takiego i ciachu machu i do piachu, nie? A teraz spotykamy człowieka, widzimy, że on jest pięknie ubrany, wypachniony, dobrze mu z oczu patrzy, uśmiecha się, mocno nam rękę ściska. Włodek jestem, witam cię serdecznie. Siadaj, może kawki, co wolisz, espresso, czy tutaj? No, a tak naprawdę to jest oszust, to jest ten scam, ten łotr, nie? Którego kiedyś chyba łatwiej było rozpoznać. Miał już jedną odciętą rękę za kradzież. Miał jakąś przepaskę na oku, wydłubane oko za oszustwo. No i tak to wyglądało. A dzisiaj to takie kameleony, nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Na pewno też was nie jeden raz ktoś tam zrobił w bambuko, oszukał. I czasem sobie tak pewnie wszyscy myślimy, nie, że czy to warto być takim dobrotliwym, taką łajzą, takim cfelem, frajerem, ufać innym. Nie, to trzeba być twardym. Pokaż mi swój dowód, pokaż mi swoje papiery, pokaż mi, kim jesteś, udowodnij. i faktycznie, pokaż mi swojego Facebooka. Tak ludzie pomstują na Facebooka i czymś takim symbolicznym, trochę podobnym do tych słynnych pampersów, w których siedziały ekspedientki. Ostatnio o tym rozmawialiście na antenie. Któryś ze słuchaczy się dziwował, że czy to może jakaś miejska legenda, że sprzedawczynie w dyskontach musiały siedzieć w pampersach, bo nie mogły odejść od kasy. Z tego, co pamiętam, naprawdę była taka afera. I nie wiem, czy nadal gdzieniegdzie tak sobie nie radzą niektóre panie, no bo są sztywne reguły, tak? Nie można sobie od kasy odchodzić co chwilę na papieroska, na siku, tak? I niektórzy to posuwają do granic absurdu, bo nieważny jest człowiek, nieważne jest jakaś godność tego drugiego człowieka, tylko ważne są zasady, system. No są tacy ludzie, dla których najważniejszy jest system sam, a nie to, co poza nim. I wychodzą z takiego założenia, że jak przestrzegasz tego zasad tego systemu, to wszystko będzie lepiej lub gorzej się tam działo, ale zawsze będzie to jakoś tam w granicach właśnie, które ten system zakłada, bo system może też zakładać pewne błędy, pewne straty, pewne niedociągnięcia, no i co. No, więc jeden sprzedawca może niech siedzi w tym... Znaczy, ja bym takiego czegoś nie zaryzykował, bo wiedziałbym, że to wyjdzie wcześniej czy później. Wiadomo, że taka rzecz wyjdzie, ktoś puści parę z gęby. To nie jest coś, co się uda zatrzymać w tajemnicy. No i wychodzi na jaw, zaczynają media pisać o tym, że powiedzmy w jakimś Lidlu, czy w Carrefourze, czy w Biedronce, gdziekolwiek, sprzedawcy siedzą w pampersach, steroryzowani i nie mogą nawet wyjść się wysikać i leją w pieluchy. No to od razu minus 50 do wizerunku, nie? Klienci przestają czuć jakąś sympatię. Człowiek czasami podświadomie wybiera. Ile jest sytuacji, w których przechodzimy obok na przykład Lidla, a 100 metrów dalej mamy Biedronkę. To patrzymy, stajemy przy tym Lidlu, przypomina nam się... Ta opowieść o tych... No, ja nie mówię, że w Lidlu to było, bo już nie pamiętam, gdzie to było. No ale stajemy koło tego Lidla. To ja tak miałem, że przechodziłem koło Lidla i dalej była Biedronka, tam gdzie mieszkałem poprzednio. No i stajemy i coś nam tam się w głowie kiełbasi, nie? Przez ten ułamek sekundy nawet nasz komputer pokładowy analizuje sobie tego Lidla. I gdzieś tam się pojawi ślad tego pampersa, tego zasikanego pampersa i pracownika steroryzowanego i to nam się wyda, nawet nie pomyślimy sobie, że to ja tam nie idę, bo im pokażę, że nie wolno tak traktować, idę do Biedronki, do konkurencji, tylko po prostu tak, a może ja bym tam poszedł, tam jakoś bardziej kolorowo w tej Biedronce, tak chyba więcej, tak jakoś, to tam może pójdę se. I sami nie wiemy czemu, nie? Sami nie wiemy do końca, czemu podjęliśmy taką decyzję, ale podejmujemy ją, bo i to są właśnie te rzeczy wizerunkowe. I ludzie sobie, ci tacy, wiecie, twardo stąpający bardzo po ziemi biznesmeni, to oni takich niuansów nie wychwytują już za bardzo pewnie. Oni się skupiają na twardych liczbach, na konkretach, a to są dla nich takie jakieś, ja tam podświadomość, coś. No, wiedzą jeszcze, co to wizerunek, ale jakoś tak nie ogarniają tego głębiej, tylko wizerunek to dla nich ładne etykiety, reklama z rodzinką uśmiechniętą w telewizji. Mamo, mamo, chodźmy do Carrefoura.
2: Dobrze, synu, idziemy wiem, że lubisz, to twoja ulubiona sieć.
3: Tak, tak, to jest pyszne. Codziennie niskie ceny.
1: Jak ja oglądam takie reklamy, to mi się na wymioty zbiera dosłownie. To jest tak sztuczne, tak... jakieś takie ohydne, takie jak z jakiegoś dystopijnego świata, nie? Z jakiejś wizji mrocznej. Tutaj syf, nieszczęścia, tragedie, dalej się przecież na świecie ludzi torturuje, trzyma w obozach za poglądy, niewolnictwo nadal istnieje. pedofilia, skorumpowana władza i tak dalej, a tu nagle włączamy sobie okienko nasze na świat i wszystko takie piękne, kolorowe, sztuczne i zakłamane i nieprawdziwe. Tym ludziom zapłacili za to, żeby oni się uśmiechali. Temu dziecku pokazywano pierw klocki Lego, żeby się roześmiało i zaraz je wstawiono przed kamerę i dano serek wiejski jakiś. To jest wszystko kłamstwo, to jest wszystko ułuda, Matrix, taki prawdziwy Matrix, już taki stuprocentowy Matrix, symulacja jakaś wręcz. A zespół Sirach, który puszczałem wcześniej, to on powraca. Znalazłem informację, że na ich Facebooku ponoć już to ogłosili, jeszcze nie sprawdziłem, bo to tak krótko przed wejściem na antenę. No i bardzo się cieszę, bo to był jeden z zespołów, od których zaczynałem swoją przygodę z metalurgią. No i z tej okazji jeszcze was trochę pomęczę, jeszcze trochę potortruję wasze uszy. I posłuchajmy sobie Sirach High Treason.

tych, którzy nie przepadają za metalurgią, to uspokajam, że to już ostatni dzisiaj utworek metalowy. To i tak taka dosyć spokojna i grzeczna muzyczka, jak na standardy metalowe. Niektórzy powiedzą, że to nawet nie metal, tylko jakiś rock progresywny.

strzelec z Vegas był ponoć też narcyzem strasznym.

jakiś psychiatra, ktoś się wypowiadał ostatnio, że jego zdaniem większość tych, którzy odnoszą sukces, różne gwiazdy, celebryci, to są narcyzi. O, w sumie. No, mówiąc narcyz, powiedzmy, że mamy na myśli kogoś po prostu bardzo skoncentrowanego na sobie, na swoim uroku i opowiadającego historyjki o sobie. A pamiętacie, jak ja wtedy... Ale to było wtedy. Ja wtedy mówię wszystkim, chodźcie posłuchać radia. A oni, o krawiec, ty to jesteś. No, narcyz to był z mitologii, nie? On się tam zapatrzył w swoje odbicie, w wodzie, coś. Fajne były te opowiastki, takie życiowe bardzo.

w tekstach, sirach jest dużo jakichś takich kabalistycznych treści, z tego co zapamiętałem, jak się jeszcze kiedyś tym interesowałem. Dziękujemy. I już nie pieszczę waszych uszów. Chociaż to ponoć mężczyźni tak mają, że lubią, jak się, jak kobieta pieści ich uszy. Jakoś może, nie wiem, nie kojarzę, czy ja lubię, jak się pieści moje uszy. Chyba nie, tak jakoś, znaczy, no, wszystko można pieścić. Możecie całego mnie pieścić. Możecie, nawet nie powiem, co mojego pieścić oprócz tych uszu. Chociaż już jest po 23 w sumie. Dawno. No właśnie, i tylko u nas, tylko w Nocnym Radyjku usłyszycie o tej porze, w tym dniu, gdzie wszyscy inni mają was w dupie, my nie mamy was w dupie nigdy. Może to nowe hasło powinno być, nie mamy was w dupie, bo na razie jest insert coin, wrzuć monety. Takie okazyjne hasełko, nawołujące. No to tak, każdy widzi... Każdy gatunek, powiedzmy, ma ten aparat wzroku inaczej trochę skonstruowany. My widzimy świat zupełnie inaczej niż pies. Tyle się swego czasu mówiło. No, był taki moment, że ludzie się jakoś bardziej zainteresowali właśnie tym, jak widzi kot, jak widzi pies. To pamiętam takie dyskusje. No dzisiaj chyba już tak za bardzo nie myślimy o tym. Pewnie niektórzy w ogóle, jacyś tacy bardzo prości ludzie, to im do głowy nigdy nie przyszło, że że ich własny pies, który sobie na podwórku gdzieś obok pienika z siekierą leży właśnie, to że on widzi zupełnie inaczej, odbiera świat, nie tylko wzrokowo, ale on sobie tworzy też całą mapę zapachową otoczenia, tak? I normalnie potrafi pies po zapachu iść, tak? Jak my idziemy po sznurku, to on idzie po zapachu, nie? Ten zapach jest czymś dla niego tak samo wyraźnym, jak dla nas sznurek, który gdzieś sobie idzie, zakręca, gdzieś tam się chowa, my po tym sznurku idziemy do celu. Chłopek sobie też nie pomyśli, że ten pies analizuje ruchy swojego pana, jego wyraz twarzy, bardzo na to zwraca uwagę. To, czy on, jak on śmierdzi. Wyczuwa, że jak jego pan śmierdzi lekko alkoholem już, to trzeba się może gdzieś schować, bo dostaniemy w pierdol zaraz za nic. No i takie różne niuanse, nie? Nie wiem, czy pies widzi czarno-biało faktycznie. Może to jest na przykład nasycenie zmniejszone o połowę, nie? Po prostu. Mniej kolorowy świat, taki pieski świat, taki smutny trochę, szary, szarawy. No, inne stworzenie z kolei będzie widziało jakieś pasma świetlne, niewidoczne dla naszego oka, nieodbieralne, albo... będzie miało bardziej rozszerzony obraz, taki panoramiczny, że, jak to się mówi, oczy z tyłu głowy. Ty nie masz innych problemów, psów się czepiasz. Ja się nie czepiam psów, Anonie. W którym momencie się czepiałem psa? Ja się czepiam ewentualnie tego chłopa, właściciela. To też w sumie się nie czepiam, tylko stwierdzam, że on sobie... najprawdopodobniej nie zaprząta głowy takimi problemami w stylu, jak widzi ten jego pies. Głupie stworzenia, psy, tak pisze Sam. No... i tu można sobie zadać pytanie. Ktoś tutaj gardzi psami z tego powodu, że one są takie uległe, że tak się zaprzyjaźniają z człowiekiem, tak? Bo pies potrafi być mocno zapatrzony w swojego właściciela. Ten właściciel znika, to pies się już rozgląda, gdzie jest ten jego pan, taka przylepa, nie? No i czy taka wierność swojemu... No, mógłbym tutaj spokojnie z Biblii wam wyczytać, że taka postawa jest wskazana właśnie. W Biblii jest napisane, że trzeba szanować władzę nadaną przez Boga, że każda władza jest nadana przez Boga, czyli Adolf Hitler też.
nawet ci, którzy tak sola scriptura i tak dalej, no to jak już trzymają się tego, że wszystko, co w Biblii, to jest najważniejsze i że trzeba się tego trzymać mocno, no to wszystko wam wytłumaczą, że Adolf Hitler był przysłany za karę, jako kara dla Żydów za to, że zajmowali się kabałą na przykład. Takie różne rzeczy. No ale my też się dajemy właśnie wytresować. Telewizji, mediom, opinii takiej ogólnej, która panuje w społeczeństwie. Przecież najczęściej jest tak, że jakaś opinia, którą przedstawiają nam środki masowego rażenia, media masowego rażenia, no to ona jest najpowszechniejsza, ta opinia wśród ludzi. Bo ludzie... Łatwiej jest komuś wziąć gotową już opinię, na przykład od swojego autorytetu. Na przykład ktoś jest mocno słucha sobie Idź pod prąd i pastora Chojeckiego i pana Kowalskiego, no to ma zestaw gotowych opinii. Dobrze, Zenonie, trzymaj się. Wrzucę linka po audycji na czata. Ale tego skype'owego ci wrzucę dodatkowo, bo tu pewnie zniknie później, gdzieś tam popłynie sobie. Proste, że Adolf był prawilny dla Kościoła. No, Kościół ma to do siebie, że zawsze stara się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zawsze stara się przypasować i temu, i tamtemu. Jak mu coś pasuje, jakiś ustrój, który zdaniem ogółu jest straszny, nie? Jest zamordystyczny, to on będzie tak lawirował. Tu potępi, a tu się spotka, niby na rozmowy. Taki jest Kościół. No i tak samo było z tymi niemieckimi biskupami, nie? Którzy tu trzymali rękę na pulsie u Adolfa, jakby co? Może jakby zawojował świat, to wtedy... Słuchajcie, jakby się Kościół zachował, gdyby Adolf Hitler zawojował świat? Oczywiście, żeby przyszli ci biskupi, no myśmy tu od początku hajlowali, Hitler. No, właśnie tu rozmawialiśmy o tym z kolegą biskupem, czy właśnie Mein Kampf, ile to z Biblią ma wspólnego. I wyszło nam, że dużo, że bardzo dużo. No tak. No i tak by było, no. A jak Hitler przegrał, no to się tam tu wycofamy, tu uratujemy paru nazistów jeszcze przy okazji, nie? Kościół po prostu gra na dwa fronty. Zawsze chce jak najwięcej ugrać, a jakieś tam względy, to co by Jezus zrobił, to jest jakaś abstrakcja. Co mnie kurwa obchodzi jako katolika, co by zrobił Jezus. No oczywiście zaraz tu Bite Eater krzyknie, a ja, co ty pieprzysz, Krawcze, a ja? No Bite Eater, bardzo się cieszę, że jest tu z nami. Wyjątek potwierdzający regułę taki. Tutaj. Jak coś mówię nieprzychylnego o katolikach, to Bite Eater może zawsze wyskoczyć wtedy i powiedzieć, a ja? A ja powiem wtedy, no ale bywa też 1 na 1000 katolików, którzy są inni, którzy są tutaj prawi. No, może u nas by się nawet 2 znalazło, bo generalnie, no co, jesteśmy normalnymi, staramy się być normalnymi ludźmi, no. Przede wszystkim ludźmi może. No, był potem jakiś list potem niemieckich biskupów do reszty, że tam wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Takie, wiecie, takie przyznanie się do winy, ale nie tak, że i my coś tam zrobiliśmy i ty. Takie przyznanie się do winy, jak kumpel do was przychodzi, ty, sorry ziom, że ci zaiwaniłem w łeb, nie, wtedy i cię kopłem, ale wiesz, ty też tam wtedy byłeś pijany, też miałeś tam za uszami, wiesz, prowokowałeś, to jest takie przeproszenie, nie, w stylu właśnie kościelnym. Trochę. No, ale teraz sobie tutaj rozważam o tym i o widzeniu świata i ogólnie i o pieniądzach trochę też miało być. No i to jest dramat. Jedno życie mamy. W sumie świat mamy tak teraz skonstruowany, chyba zawsze taki był, że trzeba było zapierdalać. Gdzie i w jakich kulturach można było sobie żyć tak, że nie trzeba pracować? Przecież nawet w dzikich plemionach każdy ma swoją rolę przypisaną, tak? Ten jest myśliwym, ten jest szamanem, ten jest ogrodnikiem jakimś, ten oprawia mięso, ten poluje na mięso.
ten hoduje owoce, ten naprawia coś powiedzmy w wiosce, no nie wiem, ale w każdym razie każdy coś musi robić, nie może sobie siąść na tym i się opalać cały czas ktoś, albo sobie spacerować, nie? Chyba, że ktoś, komuś się trafi tak, że no można sobie... Może być tak, że poprzednie pokolenia zapracują na... To jest dopiero bezsens niezły, taki pokazany, że można sobie, że wasze poprzednie pokolenia mogą zapracować na majątek, który wam przekażą. Masz tu, synu, umarliśmy pracując właśnie z przepracowania i ze stresu, umieramy, dostałem raka, synu, właśnie, ale przekazuję ci wszystko. Całe te dobro. Nie zmarnotraw tego. No i dostajemy. I my sobie tak pierwszy myślimy, będę tutaj pomnażał. Tak, nie znam się na tym, ale będę pomnażał, będę oszczędny, będę gospodarny. Ale potem nam przechodzi. I zaczynamy sobie po prostu żyć za te pieniądze. No i też możemy się potem doła jakiegoś nabawić i niezłej depresji, stracić sens życia, jak już się nam skończą te środki, nie? Bo stajemy w momencie, kiedy przehulaliśmy wszystko, za co ktoś się, na co ktoś się żyłował całymi latami, i to nasza rodzina. My się okazaliśmy utracjuszem w rodzinie, wszystko zmarnotrawiliśmy, nie doczekaliśmy się potomka, któremu przekazaliśmy to. No różne bogate rody, to one wiele pokoleń pracowały na swój status, na pozycję, na majątek. No i może być kiepsko. Tak samo też kiepsko kończy ten, który pracował i umarł. Jeszcze Zenon się pojawił tu, pisze, w starożytnym mieście Rzym jedzenie było za darmo dość długo. A Furiat ma dziś urodziny. O, Furiat ma urodziny. No to... Ale on coś ostatnio miał urodziny chyba. Wszystkiego najlepszego, Furiacie drogi. Za darmo. No, w ogóle, jak wiemy... O, Furiat się pojawił. Jutrzejszy solenizant, jak się okazuje. Jutro ma Furiat... urodziny. No to trzeba się jutro pojawić na antenie. Tutaj może coś wypijemy razem sobie na antenie jakiegoś kielicha. 33 właśnie mówił o tym ostatnio Furia, tak wpadłem niespodziewanie do niego, jak siedział sobie na pyskotece. I właśnie zdradził, że to 33. No i wiek Jezusowy, tak? Bo to Jezus umarł, jak miał 33 lata na krzyżu. Dziwne, że nie 44, tylko 33, ale to sąsiad właśnie. Z dołu. No, ale w sumie już jest jutro. Już jest jutro, tak. No wszystkiego najlepszego, Furiacie. Daj pyska. Już się zaplułem, przyważam się, tylko... Jeszcze, jeszcze daj. Czego by ci tu życzyć? Żebyś znalazł jakiś fajny cel sobie w życiu, a jak nie chcesz mieć celu na przykład i nie szukasz go wcale, to żebyś jak najdłużej nie musiał go sobie szukać. Żebyś mógł sobie żyć tak jak lubisz, bez konkretnego celu. Ale jeśli jakiś cel jest, to żebyś go znalazł, no nie wiem, spokojnego, miłego życia, bez stresu, bez nienawiści, bez agresji, bez... tego wszystkiego, co ja mam na przykład. I jak to się u nas mówi, dużo pieniążków i żeby zdrówko było. A jak jest zdrówko, to będą i pieniążki. O. W sumie to chciałbym się dorobić nawet i nie musieć się w końcu przejmować kasą, bo to jest zmarnowane życie na przejmowanie się pieniędzmi, nie? Zamiast robić jakieś fajne rzeczy, zamiast tworzyć sztukę... Ja jestem artystą, kurwa, w sumie. Zamiast tworzyć sztukę, malować sobie na balkoniku jakieś obrazy, rozdawać, zrobić jakiś film, jakieś gry robić proste, fajne, co jakiś czas wypuszczać gierkę... Gadać sobie do ludzi w radio 5 dni w tygodniu na przykład, codziennie wieczorkiem albo co drugi dzień przychodzić sobie gadać.
z wami, to ja muszę cały czas myśleć, skąd tu wytrzasnąć kasę na opłaty. No i to jest straszne. To jest straszne. Świat, w którym nieustannie trzeba grać w grę. Czy ci się podoba ta gra, czy nie. Gra polega na czym? Na gra handlowa. I RPG, w którym nie ratujesz księżniczek, w którym nie zabijasz smoków, tylko chodzisz i zapierdalasz. Musisz iść do chaty jakiejś i tam wciskać przycisk i wykonywać pracę, za którą ci zapłacą albo nie zapłacą. I boisz się jeszcze, zapłaci mi czy nie zapłaci. I siedzisz, jakie życie ma ktoś, kto idzie do takiej normalnej tyry na 8 godzin i wykonuje jakąś nudną, taką odmurzającą pracę, że stoi przy okienku, obsługuje, coś tam rozdaje, pilnuje czegoś. Można sobie jakoś ubarwić życie, tak? Pracujemy gdzieś, to sobie ubarwiamy. Bierzemy ze sobą lapka, trochę sobie jakąś grę pogramy, pogadamy sobie, posłuchamy sobie nocnego radia. Ale są też takie straszne jakieś, to jest dla mnie najgorszy zawód, że trzeba ciągle wykonywać tą samą czynność, nudną, wstrętną, nic nie wnoszącą. Człowiek się nie rozwija wtedy. Tak można by sobie pomyśleć, że taki taksówkarz to taka odmurzająca praca, trochę ciągle tylko jeździ samochodem, ale wcale właśnie nie, bo taksówkarz zawsze sobie gada. Widać, że taksówkarze lubią gadać sobie z ludźmi. Tak przynajmniej, no jak mam pieniądze, u mnie to falami tak jest, że raz mam trochę więcej kasy i żyję sobie w miarę normalnie, potem następuje bieda i tak coraz gorzej jest, potem dochodzę do dna, odbijam się trochę od tego dna, wtedy się udaje coś może zarobić więcej. No, ale można by się jeszcze zastanowić, jaka jest dobra strategia, żeby w końcu sobie jakoś poradzić z tymi pieniędzmi, nie? Żeby w końcu się ustawić na tyle, żeby sobie normalnie żyć, nie przejmując się. No to trzeba mieć jakiś dochód pasywny, czyli na przykład, czyli taki, który generuje nam przychody bez jakiegoś naszego starania się o to większego. Czyli mamy na przykład nieruchomość, którą podnajmujemy, którą wynajmujemy komuś, mamy ją na własność, wynajmujemy, z tego mamy pieniądze. No to też nie są jakieś takie duże pieniądze. No takich mieszkań trzeba mieć przynajmniej z kilka, żeby na nich zarobić sobie na życie takie, żeby nic nie musieć robić. Trzeba mieć z kilka, nie? Tak mi chodzi przynajmniej. No bo co? Musisz tam do spółdzielni coś zapłacić, tu za prąd coś, no to ci nie zostaje z tego, co dostajesz tak strasznie dużo. Czasem trzeba coś zainwestować też w to mieszkanie. Potem remont zrobić tego mieszkania po wynajmowaniu go, powiedzmy, przez kilka lat komuś, tak? Trzeba odmalować, trzeba meble wymienić i wydatki, nie? I część z tego jeszcze odchodzi. No i bo o to chodzi, żeby się nie rozwijać. Gdy rządzący nie pracują i się rozwijają, to motłoch marnuje czas. No, są takie też opinie, właśnie jak tutaj Anon przedstawia, że taki jest jakiś odgórny cel na nas narzucony, że ktoś tym steruje i dąży do tego, abyśmy byli w takiej sytuacji, że tylko jak te mróweczki, już się nie zastanawiamy, kim jest królowa i czy królowa ma rację mrówek i czy to jest faktycznie jakiś sens jej wszystko zanosić tej królowej na przykład i czy są najważniejsze to, żeby ona jajka zniosła, czy nie, tylko my po prostu to robimy. Łazimy w tej z powrotem, nosimy te patyczki, no, chodzimy po tym mrowisku, pracujemy dzień i noc, aż padniemy, wtedy za chwilę odpoczywamy, żebyśmy nie myśleli, żebyśmy się nie zajmowali protestowaniem,

pieniądze, że to są tak naprawdę pieniądze innych obywateli, tak po prostu, które... Jest też z drugiej strony niechęć. No, jak wiecie, obserwuję sobie YouTube'a Kononowicza i Suchodolskiego. To jest taki... to są wręcz tacy... przedstawiciele pewnego gatunku ludzkiego. Homo roszczeniowus, prawda? Oni... Ich całe życie to jest chodzenie na do miejskiego MOPS. To jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gdzie tym, którzy są niezaradni, biedni, nie powiodło im się w życiu, prawda? No to żeby im dać buty, żeby im dać ubranie, żeby im ich nakarmić, żeby im jeszcze 300 zł dać na przykład na drobne rzeczy. I niektórzy taki mają sposób na życie, że mieszkają u kogoś, jak major Suchodolski. Niczym się nie przejmują, wszystko mają w dupie. Chodzą sobie, dostają te pieniądze. Jak nie dostaną, to są bardzo źli, że... Dlaczego ja ogółem miałem dostać tu, a przez te całe te, co wy mi tu donaty wysyłacie, to mi to teraz mi nie wypłacą, nie chcą mi wypłacić pieniążków, to ja to pierdolę wasze 50 zł, ja tu miałem 300 zł od MOPS-u i ogółem to się, ja się zastanowię, czy będę nagrywał. I pokazuje tak bez żenady jakiejś, że tu mi Krzysio kupił buciki na zimę, to będę miał, no ale jakbyście jeszcze mi jakieś konserwy wysłali ogółem, to by dobre było, no. Ja też oczywiście żebram tutaj w radio, nieustannie, ale to jest jakaś normalna tradycja. Że te niezależne media, wszystkie praktycznie, proszą o wsparcie swoich słuchaczy, bo nie mamy reklam, nie mamy, nic nie sprzedajemy wam, nic nie proponujemy, żadnego abonamentu, archiwum w nieskończoność się ciągnie prawie, że tam ile się wyświetli na ekranie, można sobie słuchać wszystko i w związku z tym, no, prosimy o jakieś tam wpłaty i to... Nie spotkałem się, żeby oprócz jednego przypadku Jacka Blachy, żeby ktoś miał coś przeciwko. Nie no, żartuję. Ale nie, Blacha coś tak właśnie miał. On nie uznaje chyba tego w ogóle, że ja nie uznaję czegoś takiego jak płacenie za darmowe media. Czy coś takiego, jakoś tak to powiedział kiedyś. Przepraszam, Kononowicz podzielił się słodyczami z paczek z dziećmi z domu dziecka, więc potrafi czasem też dać, a nie tylko brać. Pisze tu niepowtarzalny orgazm. No to taki jeden sporadyczny przypadek był, że on się podzielił słodyczami. Może nie lubi słodyczy po prostu. Woli ze słodyczy, to najbardziej lubi śledzia na przykład i z tej okazji się podzielił. No bo ja widzę tylko nawoływanie cały czas i taką straszną postawę roszczeniową, że kochani, wysyłajcie mi, bo mi się tu należy i ja jak mi dacie, to będę miał, a tak to nie mam. I co ja wtedy mam zrobić? Co, kochani? No zastanówcie wy się. No ciekawy przypadek w ogóle, to są ciekawe postacie, tacy flip i flap taki, nie? Kononowicz ma prawdopodobnie jest mitomanem, najprawdopodobniej mitomania. Miromania wpisałem, to by było zamiłowanie do pokoju, to by dobre było, czyli pacyfista. Mitomania, mi się palce mylą coś. Pseudologia inaczej też. I to był zespół Delbruka, zespół Delbruka, tego szukałem. A po łacinie to jest mitomania. Piękny język ta łacina. Pamiętam, kiedyś grałem w system Czarne Oko, gdzie mieliśmy wszystkie nazwy zaklęć takie brzmiące jak po łacinie. Ile lat ma Konon? Coś około 50 chyba już. Konon to jest no taka gwiazda trochę na tym naszym polskim, w tym naszym polskim światku. No bo pierw kandydował na prezydenta Białegostoku. Potem był taką znaną postacią, która... on, to jest ciekawe, bo wszyscy z niego leją raczej, śmieją się, a on sobie nie do końca jakby zdawał z tego sprawę i no teraz to już w ogóle coś mu się chyba dzieje z głową,

0: albo jakaś demencja, albo po prostu taki zawsze był, tylko tego nie widzieliśmy, że on strasznie dużo płacze, on się wzrusza sam sobą. Te trolle go tam ciągle obrażają, bo zabawę mają z tego, nie? Że ciągle obrażają jego matkę, mówią, że wykopią i coś jej zrobią, tak? Conan ma 54, pisze tu Anon. No to już wiemy. No i on opowiada jakieś niestworzone historie, że on się wywodzi z rodu Piłsudskich, że on zna Kaczyńskiego, że on zaraz pójdzie do Ziobry, bo to jego znajomy. To jest właśnie cecha mitomanii, że opowiadamy bardzo dużo historii, w których sami jesteśmy bohaterem tej historii i pokazujemy siebie od dobrej strony, tak? Że ja tam wtedy poszedłem do Ziobro i mu mówię, ty weź, zastanów się. Co ty robisz? I on wtedy wziął i wprowadził wszystkie te całe te ustawy, bo się opamiętał się. No i takie opowiadamy jakieś historie, nie? Tak jak wam teraz tutaj opowiadał, że poszedłem, że ja do Putina napisałem i Putin mi odpisał. Powiedział Krawcze, bardzo się przejąłem tym, co napisałeś i wezmę się za siebie. I wprowadzę tu zmiany ogółem w polityce. No i bym wam tu opowiadał, nie? No to byście się raczej śmiali, tak? Byłaby taka ciekawostka przyrodnicza, nie? Że przychodzimy sobie i się śmiejemy. Ciekawe, jaki stopień niepełnosprawności ma, zastanawia się Aldona. No właśnie, ja też się nad tym zastanawiam. Myślę, że to może być lekka... Jednak, Anon się tu nie zgadza, mówi, że znaczny. Mi się wydaje, że to jest po prostu prosty człowiek. I przecież... Wielu z nas ma pewnie w rodzinie takich prostych ludzi, jakiś tam wujek Włodek, czy jakiś dziadek, którzy się wychowali w zupełnie innych czasach, nie mieli edukacji, nie mieli takiego dostępu do edukacji, nigdy się jakoś nie zarazili tym, żeby jakimś czytaniem książek, nigdy się za bardzo niczym nie interesowali, tylko po prostu była praca. I to pokazuje też, jak człowieka potrafi zdegradować takie życie, że na przykład non-stop zapierdala, tak? Że nie ma już czasu na jakieś zainteresowania. No bo mój dziadek na przykład też był bardzo, bardzo prostym człowiekiem, dziadek świętej pamięci, ale on musiał pracować w przymusowych, jakimś przymusowo u Niemca, przeżył wojnę. No i jakoś już potem, jak się czasy zmieniły, wszystkie te internety, bajery, media, to on jakoś nie za bardzo w to się po prostu też wciągnął, niczym się nie zainteresował. No i tak sobie bardzo, bardzo prosto żył, nie? I taki człowiek, on może dla nas... W ogóle czym jest niepełnosprawność umysłowa, nie? Można się zastanowić, czy jest jakaś taka granica znowu sztywna, po której mówimy, że ktoś jest chory psychicznie. Czy to nie jest przypadkiem płynne? I czy to nie jest tak samo płynne, jak działanie... Jak mechanizmy, różne systemy w naszej głowie, w naszym mózgu? No bo to... To nie jest tak, że się... Tak... Ja się dzieje, się pyta, dzieje się, coś potrzeba. Jakby mnie nie zauważał w ogóle. Też tak po gejowsku tu powiem. No i ja uważam, że nie ma żadnych sztywnych norm, że możemy sobie ustalić, że ten jest zdrowy, ten jest chory. A nawet jak są, nawet jakby były, to są rzeczy uznaniowe. No to uznajemy sobie, że jak mamy iloraz inteligencji poniżej tyle i tyle i dodatkowo różne zachowania typowe dla jakiegoś schorzenia, takie, owakie, powiedzmy, że jakieś tam rozdwojenie jaźni, syndrom całkowity demotywacyjny, jakaś apatia albo właśnie jakieś mitomaństwo, coś, no to wtedy mamy do czynienia z chorobą psychiczną, ale to też jest wszystko płynne, bo ktoś może być lekkim mitomanem. Ja znałem takie osoby. To są ludzie, którym opowiadanie niestworzonych historii wchodzi w krew. Przypuszczam, że moglibyście się zdziwić, ile takich ludzi jest wokół nas, nie? Być może niektórzy nawet w różnych radiach nadają. No, bo tak samo pewnie trochę jak jakiegoś pedofilca ciągnie do tego, żeby pracować z dziećmi i idzie na przykład gdzieś tam, nie wiem, jakimś do harcerstwa, zostaje jakimś druhem albo nauczycielem WF-u albo... kimś, kto będzie z dzieciakami się zajmował, żeby jakoś sobie zwiększyć szansę na to, że coś mu się uda zwojować z jego tam dewiacją. no to tak samo na przykład mitomana może ciągnąć do tego, żeby gadać w radio, nie? I żeby opowiadać niestworzone historie. Kogo pałujemy dzisiaj, kapitanie? Anon odpowiada, że potrzebę. No właśnie, a nie myślicie, że potrzeba to jest mitoman na przykład? No tak, żeby daleko nie szukać. Ja myślę, że tak. Ja mu w nic nie wierzę. Wszystkie te jego historie, słuchajcie, to jest takie opowiadanie. Tu byłem, tu zrobiłem, tu coś. Tak. Chcę zwrócić na siebie uwagę. Chcę zwrócić na siebie uwagę i opowiada. Ja też jestem mitomanem. Tak naprawdę przyznam wam się, że nic, co mówiłem do tej pory, nie było prawdą. Tak naprawdę jestem bogatym, ekscentrycznym milionerem. Nie potrafię, nie mam tak naprawdę talentu do grafiki, to wszystko dawałem za kasem i robił taki tu jeden. Chodź tu, Krzysiek. Krzysiu, chodź tu. Już powiedziałem wszystkim, możesz się ujawnić, chodź. No to Krzysiek właśnie zrobił tutaj graficzkę na stronkę i takie tam.
1: Dzień dobry. To ja, Krzysiek.
0: No cześć Krzyśku. No już powiedziałem wszystkim. No, słuchaj, no... Skoro już wszyscy wiedzą, że to ty masz talent, a nie ja mam tylko pieniądze, no to powiedz, jak to się zaczęła twoja przygoda z grafiką?
1: Od czasów Amigi 500 to rysowałem wtedy jeszcze na telewizorze.
0: No. Dobra, to idź już sobie, dobrze? Już tu, bo tu ja jestem gwiazdą. Do widzenia. No, cześć.
1: Cześć.
0: No i poszedł sobie. No, tak więc to wszystko była ściema. Tak naprawdę jestem kimś innym, niż wam mówiłem. No, a zaskakująco dużo takich ludzi nawet spotkałem na swojej drodze w życiu, którzy... No, wcześniej czy później wychodziło, że mają straszne zamiłowanie do opowiadania o sobie. Właśnie zawsze to tak działa, że o sobie, nie? Bo jak ktoś... opowiada niestworzone historie o kimś innym, że jakiś nasz wspólny znajomy gdzieś był i coś, to rzadziej, o wiele rzadziej. Zwykle te wszystkie niesamowite historie to są właśnie z tą osobą w roli głównej, z mitomanem w roli głównej. Z niektórymi nawet zerwałem znajomość. Kiedyś miałem takiego kolegę wiele, wiele lat temu już, który notorycznie cały czas coś obiecywał, nie dotrzymywał, opowiadał jakieś w ogóle rzeczy, że już nawet się nie chciało słuchać tego. No i w końcu stwierdziłem, że zaufanie to jest... Sam nie jestem święty tutaj, też czasami coś mam zrobić i nie zrobię. Ale no, bez przesady, nie? Nie opowiadam tutaj wam jakiś... farmazonów, że gdzieś byłem, że ktoś do mnie przyszedł, kto nie przyszedł, jakieś takie dziwne rzeczy. No i... zaufanie to jest najważniejsza rzecz, od tego wszystko się bierze, od tego bardzo wiele zależy, czy nam wyjdzie jakiś deal z kimś, czy polubimy tą osobę, no bo ktoś nas zacznie wkurzać, jak zacznie ciągle ściemniać, być niesłowny, kłamać, opowiadać jakieś farmazony. Zaufanie to jest podstawa. A nie można mieć zaufania do mitomana, do pseudologa. Pseudolog, no tak może powinniśmy mówić. Pseudologia. Patologiczna skłonność do kłamania, zatajania prawdy i opowiadania zmyślonych historii przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. No i wtedy zjawiam się ja na białym koniu. Inteligencja emocjonalna, której istnienie niektórzy negują, pozwala w trybie natychmiastowym wykryć mitomanów. Tak twierdzi niepowtarzalny orgazm. Coś w tym jest. Ja też wierzę, że są różne, nie tyle typy inteligencji, bo niektórzy to podważają, twierdzą, że to jest jakaś nowomodna bzdura. Tak samo jak to ADHD i ta dysgrafia i te całe te... No, ale ja uważam, że faktycznie możemy być różnie rozwinięci. W różnym stopniu możemy mieć rozwinięte różne narzędzia, które wiążą się z samym mechanizmem jakby inteligencji, czyli z wykorzystywaniem tych informacji, które już mamy, no bo można tu rozgraniczyć wiedza i inteligencja. Nawet w grach RPG czasami się to rozgranicza. W Czarne Oko, w które grałem, to była właśnie osobno inteligencja i wiedza. To znaczy była chyba inteligencja i mądrość. No bo możemy posiadać dużo informacji, możemy znać, powiedzmy, dużo formułek zaklęć, a nie potrafimy na przykład stworzyć z tego, co już mamy, własnego zaklęcia albo przerobić zaklęcia, bo to wymaga jakiejś kombinatoryki tutaj, jakiegoś sprawnego posługiwania się tą bazą informacji, którą już mamy, przetwarzaniem informacji w bazie danych, którą mamy, nie? Tak można by to trochę podsumować, że inteligencja, że mądrość to ilość tych rekordów w bazie danych i rozmiar tej bazy i tak dalej, a inteligencja to nasza umiejętność parsowania tej bazy danych, czyli no przetwarzania tych informacji. I tyle. Czarne oko, którym mlaskaniem... No tak, nie, to nie jest takie, to nie mówię kakaowe oko, tylko czarne oko, bo wiesz, w sumie. No, das schwarze Auge. Taki to był system niemiecki. Takie niemieckie D&D trochę. To był dziwny system, bo myśmy wtedy... Wszyscy w całej tej naszej paczce, która w to całymi latami grała, to był nasz ulubiony system, no to myśmy właściwie stworzyli ten system od nowa. To było nasze czarne oko, ponieważ z racji słabej znajomości języka niemieckiego musieliśmy sobie albo polegać na tym, co powiedział nam jeden kolega, który przyjeżdżał z Niemiec co jakiś czas, albo musieliśmy polegać na tym, co sami sobie tam wykminiliśmy, nie? Na tyle, na ile wiedzieliśmy. No i to było ciężkie dosyć. No więc pojawiło się dużo różnych przekłamań, wymyślaliśmy własne jakieś rzeczy, bo dodatków nie było, więc własne profesje, własne nowe czary, własna historia tego świata. No i stworzyliśmy coś własnego i to był niesamowity świat, naprawdę. Jak po latach sobie zagrałem w komputerową wersję tego DSA, Das Schwarze Auge, jak to się nazywało? Nie Drachenfels, tylko Drakensang? Drachensang? Może ktoś przypomni. Taki RPG, przeciętny, dosyć. Bitwa podzielona na tury, kolorowy świat. Taki trochę przypominający bardziej średniowiecze może niż rzeczy typu AD&D czy tam Dragonlance, Forgotten Realms i tak dalej, Greyhawk, no bo tych światów AD&D jest sporo. Niektóre są bardzo ciekawe, na przykład Planescape, to jest taki dziwny świat, bo tam są przejścia do wszelkich innych światów, to jest taki świat jakby między wymiarami, tam jest jakieś dziwne miasto tysiąca drzwi, czy coś w tym stylu, jakaś pani bólu tym rządzi, no takie dziwne miejsce, gdzie spotkamy i kosmitę, i rycerza, i jakiegoś demona, i tam dziwne. I można stamtąd się dostać wszędzie. Planescape, no jedna z takich najbardziej szanowanych gier RPG wszechczasów, bo to właśnie Planescape Torment. Udręka. Dosyć taka mroczna gra. No i o czym? Aha, no o tych różnych dysfunkcjach. W ogóle każdy psycholog powie wam, że człowiek, że większość z nas ma jakieś dysfunkcje, mniejsze czy mniejsze. Różne traumy, które przechodzimy, zmieniają nas. Często sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, jak jakieś wydarzenia w życiu mogą nam zaburzyć w ogóle różne procesy myślowe, jak nas zmienić i percepcję nam zmienić, może wykrzywić, może nawet nas... Może... Większość z nas ma jakieś tam dysfunkcje, tylko tego się nie kwalifikuje jako chorobę i sobie z tym żyjemy, tak po prostu. Ktoś ma lekką nerwicę natręctw, nie? Ktoś jest na przykład pedantem, to też jest moim zdaniem jakaś dysfunkcja w głowie, że czujemy jakąś patologiczną potrzebę, żeby wszystko uporządkować wokół siebie, nie? I denerwuje nas, że jakiś pyłek jest. Też znam takie osoby, które na przykład, nawet robiłem taki test, siedzi tu ze mną ta osoba i tak wprowadzam taki lekki nieład na stole, nie? I widzę, jak ten osobnik po prostu bierze i układa wszystko ładnie na tym stole, nie? Tak po prostu równo, nie? Że tu długopisik, tutaj długopisik obok niego leży, tu papierek, to weźmy tego i tak, i wszystko wtedy ma uporządkowane, bo jego drażni to, że to jest, że tu jest jakiś nieład optyczny, wizualny nawet. Nawet nie było ani brudno, ani nic, tylko po prostu leżało sobie te kilka przedmiotów, jakieś tam właśnie opakowanie po papierosach, długopis i coś tam, jakaś szklanka. Leżały sobie w nieładzie, nie było w tym harmonii. No i taka osoba, która lubi... Ta sama osoba, ja tutaj nie zdradzam kto, ale no ta sama osoba też zawsze ma wszystko, zawsze jest zabezpieczona na każdą okazję, tak? Ma dwie zapalniczki, jakby się jedna zepsuła, nawet trzy, bo ta druga też może się zepsuć, może spaść na ziemię i wyskoczy kamyczek, tu mam schowaną, mam trzecią. Tu mam, jakaś nitka wystaje na przykład ze spodni, czasami kupimy spodnie i tam z jakichś szwów wystaje nitka, to trzeba tą nitkę tam odpowiednio opalić, przyciąć, nie? Takie bardzo uporządkowane życie, to znaczy to uporządkowanie się przenosi na środowisko wokół nas, nie? Co w sumie nie jest aż takie strasznie głupie, bo to jak mamy na przykład na stole, jaki mamy nieład na stole, to świadczy, to nawiązuje do tego, co mamy w głowie i do tego, jak mamy uporządkowane w naszej głowie wszystko. Jak mamy nieład w życiu ogólnie, na przykład, tak jak ja, no to też mamy nieład i na stole. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś ma ładnie wszystko poukładane na stole, a w życiu nie poukładane. Zawsze się wiąże jedno z drugim jakoś. No i... Można też... Zastanawiałem się już wiele razy, jak bardzo wiara wpływa na jakieś schizofreniczne jazdy takie, wiecie, że komuś się wydaje, że słyszy głosy. Jeśli tak na zdrowy chłopski rozum, jak całe nasze życie, już nie rozmawiamy w tej chwili o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy są aniołowie, czy Biblia jest prawdziwa, czy Jezus jest postacią historyczną i tak dalej. Rozmawiamy o tym, czy jeśli całe życie wkręcamy sami w siebie, że rozmawiamy z kimś, modląc się na przykład, to czy to nam się nie rzuci na mózg i nie zaczniemy w końcu słyszeć, że nie zaczniemy słyszeć wprost odpowiedzi, być może, a niektórzy, no są tacy, którzy twierdzą, że słyszą wprost. Większość wierzących powie, że to nie są odpowiedzi wprost, tak, z góry, tylko to są pewne zjawiska, które się dzieją, nasze życie układa się, no, te słynne, dziwne zbiegi okoliczności, o, zbiegi okoliczności, że to tak się nie mogło samo z siebie zdarzyć, że ja odzyskałem te pieniądze na przykład, albo to się nie mogło tak samo z siebie zdarzyć, że wróg do mnie wyciągnął rękę, nie, tylko to właśnie, to są, Pan Bóg lubi właśnie tak działać. No jak wkręcamy w siebie całe życie, że z kimś rozmawiamy, z niewidzialnym naszym przyjacielem, to czy to nam nie zaszkodzi? Ja myślę, że w większości przypadków wywołuje to pewne zmiany. Mózg w ogóle osoby modlącej się zaczyna też pracować trochę w innym trybie. Jak się bada właśnie aktywność różnych partii mózgu przy tej okazji, to stwierdza się, że właśnie aktywują się podobne rejony, jak u osoby, która medytuje, to ta, która się modli, też jej się to robi. No więc ma to znaczenie. To nie jest tak, że sobie po prostu tak robimy i nic z tego nie wynika. Wynika jak najbardziej. Nakręcamy się, programujemy swój mózg, programujemy samych siebie i to programowanie w końcu musi przynieść jakieś efekty. No, prawdopodobnie nie przyniesie, jeśli jesteśmy takim niedzielnym katolikiem, który... Niedzielny katolik. To raczej to dobry, bo znaczyłoby, że chodzi do kościoła co niedzielę, a ja mówię właśnie o takim, który nie chodzi do kościoła, wierzący, niepraktykujący na przykład, taki katolik. No to jak on ma w dupie te rzeczy, to on pewnie też i się nie modli. To jest taki katolik, który swoje dziecko będzie uczył, że jak składać rączki do Bozi, a sam się nigdy nie pomodli, tak? Nie lubię takich ludzi. Też gość, który mnie okradł na kasę, też taki był, że uczył swoją córeczkę, jak do Bozi się modlić i tak dalej, a sam skurwysyn zwykły, który ma wszystkich w dupie, oszust, złodziej, alimenciarz i tak dalej. No i to jest coś obrzydliwego w tym, nie, że co on sobie myśli, ciekawe. To ja jestem taki zjebany, tak, oszukuję nawet przyjaciół, którzy do mnie rękę... Nie, to nie jest typowy katolik, Anonie, to jest właśnie jakiś tam margines, ale ten margines jest i on, no, jakiś tam odsetek tych katolików, myślę, tak się właśnie zachowuje, że są bardzo zakłamani, bardzo dużo sami zrobili złych rzeczy, ale swoje dziecko będą uczyć, jak się modlić, bo im się wydaje, że w ten sposób jakoś odpracowują swoje grzechy, tak, że to ja już jestem na straty jakby, ale swoje dziecko wychowam jak należy. I oczywiście on z racji tego, że często jest idiotą, to jemu się kłębi w głowie coś, no jak zrobić, żeby dziecko było dobre i wspaniałe, to niech składa rączki do Bozi, tak. To takie myślenie, że jak będzie się modlić, jak będzie wierzące, to będzie dobre. Co zupełnie ma się w sumie nijak, bo może wyrosnąć drugi jakiś hipokryta, pseudokatolik i tak dalej. No, samo takie przeświadczenie o tym, że możemy się jakiemuś gościowi wyspowiadać, rozpruć się przed nim i mu wyrzucić swoje wszystkie złe uczynki i to nas oczyszcza, w pewien sposób być może i oczyszcza, bo powiedzenie o czymś na głos, o naszych nawet własnych winach, co coś tam daje, nie? Ale to absolutnie bym tego nie osądzał tak, że to jest jakieś wymazanie od razu naszych win i że powinniśmy się czuć świetnie po wyjściu z kościoła. A wiele osób tak to czuję, że ja idę, wyspowiadałem się i jestem czysty i jestem zadowolony. I to jest już takie jakieś skurwysyństwo, bo czy taki gość, czy taka klientka sobie w ogóle myślą o tym, komu zaszkodzili? Czy faktycznie mieli jakieś wyrzuty? Czy męczyło ich to, że po prostu coś im ciąży? Czy męczyło ich to, że coś złego zrobili komuś? No więc, no to tak, to jest taki odpust, no zgodzę się tutaj. Coś, raz, że tutaj wielkie zło robi ten, który twierdzi, że ma taką moc, że można do niego przyjść i... No w Biblii jest niby napisane, że wyjawiajcie swoje grzechy jedni drugim i będzie wam odpuszczone. No ale to jakoś pewnie na innych zasadach kiedyś to działało, tak, że była sobie jakaś społeczność, żyli sobie w jakiejś takiej komunie. No i powiedzmy, że się spotykali przy tym ognisku i rozmawiali o problemach swoich, tak, że no wiemy, że tu na przykład, nie wiem, znalazła się czarna owca wśród nas, krawiec, który zmacał, powiedzmy, naszą siostrę tutaj, zmacał ją, no i musimy coś z tym zrobić. Ty, który zmacałeś, wystąp. No i ja tam idę na środek i rozmawiamy sobie, nie? Czemu to zrobiłeś? Co możesz zrobić, żeby naprawić szkody? Powiedzmy coś takiego, nie? No, za zmacanie to akurat prawdopodobnie by mnie ukamienowali, bo to takie... Nie, jakbym był facetem, to nie. Co ja pierprzę? Co ja pieprzę? To nie jest, to by mi pogrozili palcem tylko. Jakby to kobieta się dopuściła takiego czynu, to by jej łeb rozwalili kamieniem, bo to tak to było. A facet, to nie, to dobrze, to dobrze nawet, jurny, to hendogi. A babę, ladacznicę, taką, co tam kogoś macała albo dawała się macać, nie daj Boże, no to się zakopywało po szyję w piachu i się kamieniami łeb rozwalało. To się nazywało ukamienowanie. Swoją drogą straszna śmierć. No właśnie. No i na pewno by w ogóle inaczej wyglądał świat. Ja myślę, że tak wracając do tej percepcji, do tego... czy nasz obraz świata jest tym prawdziwym. Absolutnie. Tu nadal uważam, że to są rzeczy bardzo względne i subiektywne. I gdybyśmy tylko zmienili nawet trochę te mechanizmy biologiczne, które nasze zmysły troszeczkę gdyby inaczej pracowały, oczy, słuch, dotyk, to już byśmy zupełnie inaczej by wyglądała całkowicie nasza cywilizacja, bo mielibyśmy inny odbiór tego świata, inaczej byśmy go postrzegali w ogóle. W ogóle samo popatrzenie sobie na świat z perspektywy dziecka, spróbujcie sobie kiedyś tak nie przejmować się i na kolanach sobie trochę pochodzić po przed sklepem czy tam gdzieś. Popatrzcie sobie tak na ludzi oczami dziecka właśnie. Tak mniej więcej na wysokości pindola lub waginy kobiecej. Trzymajcie głowę i patrzcie się tak z dołu na góry na świat. I już wam się wszystko... Ja sobie przypominam, jak mi się kiedyś niektóre rzeczy wydawały olbrzymie, ogromne. A dla jakiegoś nędznego robaka, biednego nędznego robaka, to jakiś wasz śmietnik to może być kraina, jak to się mówi, miodem i mlekiem płynąca, chociaż to mleko jest spleśniałe, a miód już ten też jakiś popsuty. Czy miód się w ogóle psuje? Czy cukier na przykład się potrafi zepsuć też? No, mi się w cukrze zalęgły mrówki, jakieś takie malutkie. I nie wiem, co z nimi zrobić. Na razie przełożyłem cukier na półkę, gdzie nie wejdą. No, a dla mrówek taki cukier, to jest świat w ogóle jakby... Jak wy byście zobaczyli jakiegoś kosmitę czy monolit, który z nieba przyleciał, jak w Odysei Kosmicznej, to w ogóle jakaś taka pustynia cukru. Idzie sobie taka mrówka i widzi aż po horyzont cukier. Albo kuweta kota na przykład. To może być dla robaka ziemia obiecana w ogóle. Przychodzi tam i w ogóle biją się o kuwetę. Kotlety z larw, pisze Potrzeba. No, smacznego. Miód się nie psuje, tak pisze Anon. No właśnie, też mi się tak wydawało, że miód się nie psuje. Ale to dobra rzecz właśnie na apokalipsę, nie? Kiedyś sobie rozmawialiśmy, jak się przygotować na zagładę, na apokalipsę zombie, na postnuklearny świat. No i wygląda na to, że miód jest dobrym wyborem, ponieważ skoro on się nie psuje, no to możemy go całymi latami trzymać. I jest chyba dobrym źródłem różnych potrzebnych nam rzeczy. Zdrowy miodek. Tak więc myślę, że miód, ryż, makaron jest zasuszony, nie? To też się nie psuje chyba. No przede wszystkim zawsze woda, się okazuje, że ta woda jest najważniejsza, bo bez wody to gówno zrobimy w ogóle. No ale, no właśnie, a ja taki... W sumie większość stworzeń oprócz nas, przynajmniej mówię tutaj o drapieżnikach. Ciekawe, czy jest więcej drapieżników, czy tych, którzy są objadkiem potencjalnym dla drapieżnika. Potrzeba, ty wiesz może, czy na Ziemi jest więcej gatunków drapieżnych, czy nie? Bo to mnie ciekawi właśnie, bo to by mogło pokazywać na przykład, w którym kierunku natura idzie i który kierunek nam może wskazać jako ten naturalny, jako ten właściwy. Załóżmy sobie na chwilę, że nie ma żadnych bogów, jest kosmos, zimny, w większości pusty, prawdopodobieństwo, potrzeba pisze mniej drapieżnych. No ale nadal jest tych drapieżników bardzo dużo, są i drapieżne ptaki, i przecież w Afryce to przecież jest bardzo dużo drapieżników. Mamy i te kotowate wszystkie. I są różne. A taki miś to jest drapieżnik, bo on w sumie może się żywić i trawką, i śmieci jakieś se znajdzie, zje, i owoce sobie poje, ale czasami też i upoluje jakieś zwierzę i mięso zje. No to drapieżnik, no. Ma pazury, ma zęby. W sumie wystarczy na zęby popatrzeć, jak są te kły, nie? Do rozszarpywania. Ale ponoć właśnie te kły u człowieka to nie świadczą o tym, że jesteśmy drapieżnikiem. Że jesteśmy mięsożercą. No bo w sumie, to będąc mięsożercą, to jesteśmy w większości przypadków drapieżnikiem, jak jesteśmy mięsożerni, chyba że jesteśmy padlinożercą, tak? Jakimiś... Psy są chyba z natury padlinożercami. Jakoś tak. No ale wilk to jest psowaty. Wilk to jest psowaty, a hiena na przykład to też jest psowata? Kurczę, jak ja się słabo na zwierzętach znam, powinienem się lepiej znać. Muszę sobie poczytać. Co to za wegańska propaganda? Ale co, z tymi kłami? Z tymi kłami? Wiecie co, ja się może... no bo tak, chciałem powiedzieć, że człowiek... Mówi się, że niekoniecznie to są te kły, są do rozszarpywania mięsa, tylko spotkałem się z takimi opiniami, że niekoniecznie. Wejdę teraz na nocne radio. W ogóle puszczę przerywnik muzyczny. Tym razem popuszczę. Wam coś z takiego bardzo lajtowego. Zapachnie wam trochę chyba PRL-em. Znaczy nie PRL-em, tylko dawnymi czasami.

zespół Kobiety. Ich płyty wydawało Biodro Records. Jeśli dobrze pamiętam, to jest wytwórnia płytowa Tymona Tymańskiego.

0: Tak, masz rację, Anonie, hiena nie jest z psowatych. A tak też myślałem, tylko nie byłem pewien właśnie. No to są po prostu hienowate, jak tu czytam.
1: Mężczyźni są odrażająco brudni.

0: Zawsze przy okazji tego typu dyskusji o tym, kim my właściwie jesteśmy tu na tej ziemi, jaki jest nasz cel, czy świat, który mamy w tej chwili tutaj wokół nas, świat zastany, to jest ten właściwy, do którego powinniśmy dążyć. To zawsze przy tej okazji się przychodzi mi do głowy taka myśl, że może naturalnym naszym kierunkiem rozwoju jest jednak bycie tym drapieżnikiem, tym wojownikiem. Walka, agresja, że to jest jakoś wpisane po prostu. I wtedy sobie staram się wyobrazić, czy mógłby być inny świat, czy miałby on sens, taki, w którym świat, w którym nie ma wojen, w którym jesteśmy dla siebie wszyscy tutaj mili, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest jakaś utopia i czy to faktycznie by działało, nie? Taka myśl. I nie potrafię sobie na to odpowiedzieć, ale może wy potraficie. To można wtedy zadzwonić na nocne radio, Skype'a i podzielić się swoją opinią w tym temacie. Jak wy uważacie, czy mamy szansę w ogóle dojść do takiej cywilizacji, czy jest sens, bo móc, to może byśmy mogli, tylko czy my się wtedy nie zdegradujemy troszkę jakoś, nie? No, czy w ogóle polecam Waleriana, nie Walerianę, tylko Walerian. Nowy film science fiction na podstawie komiksu, który jeszcze u nas się w Polsce ukazywał w czasach PRL-u nakładem miesięcznika Fantastyka. Znaczy to był taki pierw dodatek, komiks, komiks Fantastyka to się pierw nazywało. I to była seria różnych komiksów z całego świata. Bardzo świetna seria, bo publikowano albumy komiksów tam i z Francji, i z Belgii, z USA, ogólnie no Europa, dużo europejskiego komiksu, polskiego komiksu. Funky Kowal przecież tam też debiutował w tym komiksie Fantastyka. Bardzo fajna seria, polecam sobie znaleźć gdzieś na chomiku i zobaczyć, co tam wyszło. Wyszedł nawet jeden album, na którym była zabawna etykieta taka, to znaczy taki znaczek, raczej dla dorosłych. No to raczej dla dorosłych. Tak naprawdę okazywało się, że tam było bardzo dużo seksu w tym albumie, że to był zdecydowanie dla dorosłych, a nie raczej dla dorosłych. No i rodzice mogliby się zdziwić. Znaczy, już na okładce była taka pani z pejczem, ubrana tak na sadomaso, więc myślę, że rodzice nie kupili akurat tego albumu swoim dzieciom. Potrzeba jest na antenie i witam cię serdecznie.
1: No, uszanowanko, tutaj zadałeś dość rewolucyjne pytanie, że tutaj próbujesz nam jakoś cywilizację ustatkować, ulepszyć, tylko nie zrozumiałem, czy ty chcesz, żeby drapieżników nie było i wtedy świat będzie lepszy? To masz na myśli, czy...
0: Nie, raczej to teraz o co innego chodziło w tym ostatnim pytaniu. Chodziło o to, czy przypadkiem my nie jesteśmy stworzeni, czy nie jest to naturalna nasza droga, żeby walczyć, żeby grabić, żeby rywalizować na początku sami ze sobą, potem być może walczyć z innymi jakimiś kosmitami, rasami z innych planet. Czy to nie jest naturalne, czy idąc w przeciwnym kierunku, takim, że stajemy się taką cywilizacją z awatara, jakąś taką, wiesz, która miłuje pokój, to czy my się tak naprawdę nie zdegradujemy, nie staniemy się takimi Indianami żyjącymi w skansenie i wiesz, peace and love i będziemy sobie kosmiczne blanciki ewentualnie popalać.
1: No to też na dwoje babka wróżyła, bo jednak dla gatunku, dla przetrwania gatunku ekspansja jest obowiązkowa, bezwzględnie obowiązkowa, ale ekspansję można dokonywać na dwa sposoby. Możemy to robić brutalną siłą, albo możemy próbować to robić inteligencją. I teraz, kiedy już jesteśmy na tyle inteligentni, że możemy sobie pozwolić stosunkowo się rozwijać bez konieczności ciągłego wyścigu zbrojeń, no to jednak sama historia nam pokazuje, przykładowo wiemy dzisiaj z wykopalisk, że neandertalczycy mieli dużo sprawniejsze mózgi niż ludzie, a my wygraliśmy tylko dlatego, że potrafiliśmy im dać w łeb, no i niestety ich wytrzebiliśmy, ale cały czas genetycznie neandertalczycy pozostają w nas w postaci ludzi rudych i piegowatych, tak? Właśnie ten gen, tak, i tutaj nie troluję, to nie jest trolling tak zwany,
0: serio?
1: Autentycznie nie. niedawno wykazano, że gen odpowiedzialny za rude włosy, za taką rudą karnację i za piegi właśnie wziął się z krzyżowania ludzi z neandertalczykami.
0: Ale to tak może jest, stąd tak... bierze się jakaś taka też zabawna nienawiść czy podejrzliwość do rudych, że co rude to fałszywe, takie jest przysłowie, takie powiedzonko. To może tak gdzieś tam czujemy, że to jest inny gatunek po części.
1: No rudy to nie kolor, rudy to charakter, tak moi drodzy, także to są jakieś tam echa tego, tej naszej nieudanej eugeniki, że coś jakbyś, wiesz, jakbyś w takim idealnym aryjskim kraju zobaczył nagle kogoś o takiej typowej aparycji żydowskim nosie i kurczę, coś poszło nie tak, że wiesz, niebieskie oczy, blond włosy, ale ten garbaty nos i kurde, coś tutaj poszło nie tak, no i teraz ciężko jest to wytrzebić i podregulować, no ale właśnie patrząc dalej, choćby w tego Star Treka, tak, mamy rasę Klingonów, która jest bardzo agresywna, bardzo ekspansywna i przesada w tejże agresji, w tejże ekspansywności prowadzi do licznych wojen domowych, także naprawdę bardzo zaskakujące jest, że byli oni w stanie utworzyć jakąkolwiek cywilizację pierwszego typu. No to, a z drugiej strony mamy Wulkanów, którzy opierają się na logice, opierają się na intelekcie, ale jak trzeba przypierdzielić z torpedy, no to wtedy przypierdzielą.
0: No bo wiesz, te różne takie rozważania, które dzisiaj tutaj przedstawiam, no to one są takie niepokojące, ponieważ można by na przykład się zastanowić przy tej okazji, czy gdyby Hitler nie zawładnął całym światem i nie wprowadził tutaj tysiącletniej Rzeszy wszędzie, i no to tak, nie byłoby niepełnosprawnych już, nikt by z nikim nie walczył, bo wszyscy byliby nazistami i mógłby się nagle jakiś piękny taki świat z tego urodzić, nie? Na tej krwi i na tych gruzach.
1: Ale wiesz, ale też motorem rozwoju cywilizacji jest jednak to, że pewne rzeczy się tam ścierają, pewne rzeczy się wymieniają, kultura się ubogaca. Tak, moi drodzy, kultura się ubogaca. Powitamy. Refugees welcome. Kogoś może podkurwie i sprowokuje do zadzwonienia. Taka właśnie jednolita kultura prawdopodobnie bardzo szybko by się sama w sobie zapadła, ponieważ my jako ludzie potrzebujemy tej różnorodności, ponieważ jeżeli za bardzo się ze sobą zgadzamy, no to wtedy potrzebujemy znaleźć jakiegoś wroga, no i w sytuacji, kiedy już nie byłoby Żydów, Polaków, niepełnosprawnych, homoseksualistów i tak dalej, no to kurde, kogo by tu jeszcze wziąć, kogo by tu jeszcze jakoś eugenicznie podregulować, żeby to nasze społeczeństwo było jeszcze lepsze i jeszcze lepsze. Ulepszanie jest procesem. Nie ma czegoś takiego, że w pewnym punkcie swojego, no znaczy dobra, powinno tak być i dojrzali ludzie są w stanie to zrobić, że w pewnym punkcie swojego życia mówisz, okej, jest dobrze, jest spoko, osiągnąłem coś fajnego, nie muszę się zmieniać. Nie, cały czas będziesz próbował coś ulepszyć. No i w sytuacji, kiedy już nie będziesz miał naturalnych wrogów, a wrogów zaczniesz sobie po prostu doszukiwać, no to dojdzie do kolapsu takiego społeczeństwa i zaczniesz się zagryzać nawzajem.
0: Albo jeszcze inna wersja wydarzeń, że okazuje się, że kosmici się zaczynają uaktywniać z różnych stron galaktyki, tu do nas przylatują, no i jest ta Ziemia opanowana przez nazistów, no i dopóki inne rasy widzą, że my jesteśmy różni, jedni lepsi, drudzy gorsi, no bo to jest taki dziwny mechanizm, że za dobrym, za tym nawet pokrzywdzonym, ale dobrym wstawią się inni dobrzy, a zły za złym się raczej nie wstawi, chyba że będzie miał w tym interes jakiś, tak? I na końcu oszuka jeszcze ten zły złego, bo co on będzie się tam, nie ma skrupułów, nie? No więc czasami w lepszej sytuacji jest ten dobry i potulny i pacyfistyczny, no bo on może mogli, no bo tak, przylatują ci kosmici i widzą, że tu żyje sobie agresywna rasa ziemian nazistów, no i co my mamy? I, no to nie będziemy się cackać, rozpierdalamy ich i robimy tu miejsce dla innych, dla jakichś lepszych. Albo po prostu walczymy z nimi z pełną zawziętością. No i co? I naziści wyciągają swoje hitlerowskie UFO, które, wiesz, okazuje się gówniane. No i kończy się cywilizacja. Zostajemy rozwaleni jako tacy terroryści kosmiczni potencjalni jacyś, jakaś międzynarodowa, międzygalaktyczne Stany Zjednoczone obwieszczają wszystkim innym rasom, że Ziemianie to terroryści są i trzeba ich zniszczyć.
1: Czekałem na ten moment, uwaga, uwaga, mogę to wreszcie powiedzieć, krawiec, pierdolisz. Spójrzmy troszkę na poziom jednak kuli ziemskiej, spójrzmy na taką Koreę Północną, gdzie wiemy, że jest chujowo, gdzie wiemy, że ludzie są katowani, zamykani gdzieś tam, że nawet ta Korea Północna coś tam wierzga, zresztą niedawno była, doszło do wybuchów w jakimś laboratorium nuklearnym, w wyniku czego zginęło co najmniej 200 osób, z tego co wiemy z doniesień wywiadu. No i mamy taką sobie Koreę Północną, która po prostu jak wrzut na dupie sobie jest, rośnie, kotłuje się i tak dalej i nic z tym nie zrobimy. Z drugiej strony mamy Syrię, mamy Irak, gdzie co prawda są jakieś tam jakieś terrorystyczne naleciałości, ale też nie jest tak, że tam każdy, kto się urodził w Syrii, jest terrorystą i co, ale tam mamy pola naftowe, więc chcemy tam zainterweniować, bez względu na to, czy oni są dobrzy, źli, czy są niebiescy, czy zieloni, czy kurczę czarni, czy różowi, nie jest to istotne. Jest dla nas istotne to, czy będziemy mieli jakikolwiek dochód, że tak powiem, z tego, czy to się nam jakoś opłaci, a pól ryżowych w Korei Północnej, no zwyczajnie no, nie będzie z tego tyle pieniędzy. Poza tym też z tymi biednymi ludźmi, którzy zostaliby wyzwoleni w wyniku najazdu na Koreę Północną, coś by z nimi trzeba było zrobić, a to też będzie kosztować, więc to za bardzo nie ma sensu. Więc to nie jest kwestia, czy coś jest dobre, czy złe. Zresztą nie lubię tego słowa dobro i zło, bo ono jest tak naprawdę, zależy od tego, z której strony patrzymy i bardzo mało jest przypadków, żeby ktoś był taki naprawdę zły, a jeżeli ktoś jest naprawdę zły, no to on też dąży w pewnej formie do samounicestwienia, ponieważ on nie będzie w stanie współpracować, on nie będzie w stanie stworzyć cywilizacji, czy powiedzmy nawet założyć rodziny, czy czegoś takiego. No i z drugiej strony ktoś, kto jest powiedzmy dobry, kto ma żonę, córkę, chodzi do kościółka i tak dalej, może się okazać, że w życiu prywatnym jest oszustem, skurwysynem, pedofilem, czy cokolwiek innego. Nie jest to istotne. Dobro, jesteśmy jednocześnie dobrzy i źli i w zależności od tego, jak na które nasze cechy spojrzymy, no to będziemy wtedy dopiero bardziej dobrzy lub bardziej źli. I nawet jeżeli bylibyśmy taką Koreą Północną Wszechświata, no to wtedy tak wiesz, tak przyleci sobie takie UFO, popatrzy, no dobra, ale oni mają broń atomową, nie? No mają broń atomową, no to tak kurczę trochę, niech oni sobie tutaj zostaną, niech oni się powybijają, a my sobie będziemy wykopywać jakieś tam paliwa i inne cuda z innych planet Układu Słonecznego, także tutaj jakoś mi się nie wydaje, żeby było opłacalne, żeby faktycznie ktoś tutaj nas przyjeżdżał i wyzwalał, jeżeli by doszło do tego, że faktycznie nasza cywilizacja byłaby nawet zagrożeniem, to nasza cywilizacja zwyczajnie prędzej by się sama nawzajem wybiła.
0: No, chyba że jakieś inne złe rasy miałyby chrapkę na ziemię, jako na dobro rzadkie tutaj, żeby to przejąć, no to wtedy za tymi złymi ziemianami, tak jak mówię, niekoniecznie się wstawi ktoś, a za dobrymi, to wiesz, to może być tak, że jesteśmy pod ochroną, tak? Jako ci, którzy jeszcze są jakąś tam rasą, z której może coś być, no bo jesteśmy różni bardzo tutaj teraz, szczególnie w dzisiejszych czasach, no to może nie sądzisz, że możemy być pod czyjąś ochroną?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli już jesteśmy pod czyjąś ochroną, to na tej samej zasadzie, dla których mamy gatunki chronione na naszej planecie. Krótko mówiąc, nie dlatego, że jesteśmy tam dobrzy, źli czy brzydcy, ale dlatego, że jesteśmy żywą istotą na swój sposób wyjątkową i jako okaz zoologiczny możemy zostać poszanowani i tylko dlatego ktoś miałby nas chronić. Nie dla naszego Mozarta, nie dla naszego Einsteina, nie dla naszych poetów i pieśni i bajkopisarzy, tylko właśnie dlatego, że żyjemy, że jesteśmy jakimś ciekawym przypadkiem i fajnie by było, żeby jednak ten przypadek został, żeby można go było obserwować, popatrzeć, jak się fajnie rodzi, przewraca, stawia swoje pierwsze kroki w kosmos, przewraca się po raz kolejny, potyka się, rozwala sobie ten głupi ryj i tak dalej. Tylko i wyłącznie dlatego możemy być chronieni. Tutaj, czy cywilizacja... Słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś właśnie taką zaawansowaną cywilizacją i przykładowo no masz... nie wiem, no masz te tygrysy, które zabijają ci gazele w Afryce, ale tych tygrysów jest nagle mało, ponieważ źli ludzie, kłusownicy zabijają te tygrysy dla futra. No i wtedy co robisz? Pozwalasz, żeby te tygrysy zostały powybijane do końca tylko dlatego, żeby te biedne gazele nie były mordowane? Czy po prostu zaczynasz karać tych, którzy próbują zabijać tygrysy? Które, no właśnie, czy to jest, czy one są dobre, czy złe, no pastwią się nad tymi swoimi ofiarami jak każdy inny kot. No i tutaj właśnie takie pytanie, czy chronimy zagrożone gatunki dlatego, że one są dobre albo złe, czy chronimy je dlatego, że są po prostu żywe?
0: No właśnie. Tylko, że no taki tygrys kończy potem w jakimś zoo albo w klatce. Ale w sumie natura pokazuje, że wygrywają ci silniejsi, a ci ulegli, no taka krówka, przecież krowy są bardzo źle traktowane, są niewolnikami, są zjadane cały czas, ubijane siekierą w łeb, nie, ciach, no a to są te stworzenia dobre, które można by właśnie uznać, że one zasługują na lepszy jakiś los, ale natura nie wynagradza w żaden sposób tych, którzy są dobrzy, w żaden sposób praktycznie. Nie ma takiego czegoś, że ten, który... Wiem, że nie lubisz tutaj dobro-zło, a ja mówię, no wiesz, o takich oczywistych przykładach. Mamy człowieka, powiedzmy, który nie jest zachłanny, jest koleżeński i pomaga innym, charytatywnie się udziela, coś tam robi. No wiesz, no taki po prostu dobry i porządny człowiek, jak coś obieca, to zrobi, nie tak jak ja. I wiesz, taki dobry człowiek, no to czy natura go w jakiś sposób wynagradza? Nie. A tego złego to raczej tak, tworzy takie mechanizmy, które napędzają tego jeszcze złego i tu testosteron, tu coś. Wiesz, i samo to, ten nakaz rozmnażania się, nie? No to on przecież sprzyja właśnie temu, żeby walczyć o samicę. Przecież trzeba walczyć o samicę, żeby zaimponować samicy, trzeba być lepiej ubranym niż ten drugi i mieć więcej hajsu i fajną furę. Żeby mieć tą fajną furę, trzeba nie mieć skrupułów w interesach, trzeba robić deale, nie? Wiesz, no, tak mi się wydaje, tak jakoś to czuję.
1: No to znaczy, wiesz co, tutaj akurat się z tobą zgodzę, że jeżeli mówimy o krowach, tak, krowy są bardzo dobre, nawet nie tylko dobre, są bardzo dobre, są przepyszne, wołowina jest moim z jednych z ulubionych mięs. Autentycznie, są bardzo dobre i natura faktycznie, tylko właśnie z jednej strony natura, z drugiej strony kultura, tak? Niektóre zwierzątka mają tego pecha, że po prostu pysznie smakują, wobec czego już kulturalnie, cywilizacyjnie je angażujemy, budujemy dla nich obozy koncentracyjne, żeby je upaść, żeby je zabić, żeby je przerobić na kotlety i wysłać do naszych sklepów, żeby nam się żyło fajnie, żebyśmy mogli korzystać z tego, że taka krowa jest po prostu dobra. No i tutaj miało niestety pecha, że wołowina jest naprawdę pysznym mięsem, naprawdę dobrym, tak? I właśnie z drugiej strony tak się zastanawiam, że gdybyśmy byli taką dobrym gatunkiem, w sensie smacznym gatunkiem i jakaś cywilizacja by się nami zainteresowała, jakaś tam obca cywilizacja, która chciałaby, wiesz, najechać na nas, nie? No to faktycznie moglibyśmy mieć pod tym względem całkiem przerąbane. Ale tak, natura w zasadzie, no dlaczego miałaby wynagradzać? Natura, no po prostu jest. My tutaj traktujemy naturę jako jakiś tam świadomy byt, który za dobre wynagradza, za złe karze, czy coś takiego, że samo w ogóle twierdzenie, że natura jest dobra, jest śmieszne i absurdalne. I że co naturalne, to jest lepsze, to jest kompletna bzdura, ponieważ mamy cywilizację, która wypłynęła troszkę szerzej. No i w sytuacji, kiedy mamy tego złego tygrysa, który sobie upatrzy taką antylopę, no to wtedy antylopa ma problem, ponieważ ona nie ma tych więzów kulturalnych. Natomiast jeżeli będziemy mieli złodzieja, który sobie upatrzy takiego dobrego człowieka, to wówczas, kiedy ten człowiek zostanie przez tego złodzieja zaatakowany, to ci wszyscy, którzy wcześniej zostali, którzy znali tego człowieka, tego dobrego człowieka, pochylą się nad nim i w jakiś sposób pomogą mu stanąć na nogi. I to jest właśnie przewaga człowieka nad naturą.
0: Tu też można się zastanowić nad mechanizmem takim właśnie, że jest ten jeden pokrzywdzony, który był uczciwy, który innym sprzyjał i pomagał, no i on został pokrzywdzony, okradziony i społeczność, w której żył, się nad nim właśnie pochyla, stara mu się jakoś pomóc, przenocować go, bo mu tam spalili dom czy coś. No i tu też można się zastanowić, co kieruje tymi ludźmi, w których się budzą te ludzkie odruchy i pomagają temu pokrzywdzonemu. czy tu nie ma też jakiegoś zwykłego takiego strachu, że jak teraz nie pomogę, to już jakby będę skreślony jako ten niewdzięcznik całkowity, już nie mogę liczyć na, też na pomoc nigdy od innych, bo nikt mi już nie zaufa, tak? Jak się nie odwdzięczę. Wiesz, o co mi chodzi? O ten mechanizm, wiesz, jakby taki...
1: Takiej wzajemności, tak, ale to, że pomagamy ludziom, którzy w jakiś sposób tam nam odpowiadają, jednak też wynika z uwarunkowań kulturowych, ponieważ my jako cywilizacja dbamy o wcześniaki, które teoretycznie powinniśmy zabić i zagazować i jeszcze szpadlem od razu zakopać, żeby to się nie rozwinęło, bo będzie bardziej chorowało, bo będzie obciążeniem dla naszego społeczeństwa, bo będziemy musieli na niego dokładać, ponieważ będzie musiało chodzić do lekarza i prawdopodobnie nie będzie miało jeszcze dzieci, ponieważ w wyniku komplikacji przy porodzie coś tam się stało, no i miało tam powiedzmy 2 punkty na 10 w skali Apgar, tak? Tylko, że właśnie to jest niecywilizowane, żebyśmy my jako stado zostawiali gdzieś tam po drodze osobnika, który został ranny, ponieważ on opóźniał

0: jest jednak problem, że zarówno tygrys, jak i antylopa nie mają tych więzi społecznych, a z drugiej strony taki złodziej, któremu na przykład policja depcze po piętach, też zostanie przygarnięty przez swoich pobratymców, będzie ukrywany, będzie ktoś mu tam pomagał uciec, bo on też ma swoje kulturalne więzy, ludzi, którym też na swój sposób pomógł. Jeżeli ktoś jest po prostu od początku do końca chujem, mordercą, gwałcił swoją córkę czy coś takiego, no to się nikt za nim nie wstawi i będzie od razu do odrzucenia, ale nawet wśród złodziei, czy nawet wśród morderców, wśród dealerów i tak dalej, panuje naprawdę niesamowity etos, niesamowity kodeks. Są to ludzie honorowi, są to ludzie naprawdę przyzwoici, którzy mają troszkę zwichrowaną moralność, ale cały czas ta naleciałość kulturowa w nich działa. No i przede wszystkim nie mamy absolutnie powodu, żeby jeden człowiek krzywdził drugiego człowieka. Nie potrzebujemy tego, żeby kogoś okradać, żeby kogoś mordować. A jeżeli ktoś już tak robi, no to wtedy nam się te więzy kulturalne niestety troszkę szarpią. I tutaj właśnie bardziej w tę stronę bym patrzył, że jeżeli właśnie nawet cywilizacja, jeżeli byśmy się rozwinęli jako agresywni drapieżnicy, ale bylibyśmy pozbawieni jakiegoś takiego kodeksu przyzwoitości, no to wtedy byśmy się faktycznie mogli czapką nakryć i prawdopodobnie pozabijalibyśmy siebie nawzajem, bo będzie brakowało tej kulturalnej pomocy, kulturowej pomocy między jednym a drugim człowiekiem. A jeżeli teraz mamy jakieś jako takie status quo, gdzie te linie społeczne całkiem nieźle działają, jako taka sieć ochronna dla wszystkich ludzi, no to faktycznie możemy sobie pozwolić na rozwój.
1: No dziękuję ci za to, co o wcześniakach powiedziałeś. No, niewydarzony, trzeba będzie do niego dokładać, niepłodny. To ja dziękuję ci bardzo, ja jestem wcześniakiem właśnie.
0: No i co, no i masz dzieci?
1: Nie. A ty?
0: No nie mam, ale ja się za późno urodziłem, 2 tygodnie po terminie.
1: Widzicie, jeden za wcześnie, drugi za późno, no i w rezultacie to się uśrednia sam punkt jesteśmy.
0: No właśnie, i to jest ten problem, tak, że jeszcze te parę tysięcy lat temu byłbyś faktycznie osobnikiem, który by obciążał stado, czy obciążał naszą gromadę, i racjonalnym dla nas byłoby ciebie wykluczyć, a jednak mimo to przeżyłeś, no i jesteś w stanie dać z siebie coś dla naszej cywilizacji, choćby rozrywkę w postaci tych naszych audycji. No i co? No i się okazuje, że faktycznie inwestując w kogoś, potem się to zwraca, natomiast koszty tej inwestycji, które nam się wydają takie mięciutkie, takie lekkie, takie, no po prostu, mamy technologię, to ratujemy, ale ta technologia, która się pojawiła, dzięki której wcześniaki przeżywają, no to jednak troszkę kosztuje i troszkę musieliśmy się naczaszkować, nim ją zdobyliśmy.
1: My mamy
0: oczywiście
1: jako,
0: się to opłaci, nie?
1: Jako ludzie mamy w ogóle wszczepione coś takiego jak szacunek dla życia, jakoś podskórnie, wydaje mi się, wiesz, że po prostu traktujemy to jako coś bardzo ważnego, drażliwy temat. No a można sobie też wyobrazić taką cywilizację, w której faktycznie zabijamy tych wcześniaków, niepełnosprawnych jakichś, i w ogóle się tym nie przejmujemy. Wszyscy są zdrowi, krzepcy, wiesz, biologicznie wszystko w 100% jest okej, ale i pewnie by nam gdzieś tam cały czas by nas to uwierało, byłyby jakieś ruchy, które by protestowały przeciwko temu, inni by tego nie rozumieli, no co, no zabijamy tych słabych, żeby się nie rodzili. Jak się nie urodzi, to nie będzie nikomu żal, nie będzie zdawał sobie sprawy w ogóle, że się nie urodził, bo się nie urodził. No, mogłaby być taka cywilizacja, czy ona nie byłaby lepsza, czy lepsza jest taka, w której rodzą się różne dzieci bez nóżek, bez rączek, zdeformowane, niepełnosprawni, chorzy umysłowo, upośledzeni na różne sposoby i trzeba się nimi potem zajmować przez całe lata. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal może.
0: To znaczy, przede wszystkim nie wierzę, żeby taka cywilizacja, która byłaby oparta o kulturę śmierci, takiej frywolnej śmierci, można powiedzieć, żeby ona przetrwała dłużej niż jedno pokolenie. I to nie ze względu na protesty, tylko właśnie ze względu na to, że jeżeli nie będziemy mieli elementarnego poszanowania do życia, no to wtedy będziemy sobie folgować i wtedy będziemy mieli bratobójstwo, ojcobójstwo i tak naprawdę, jeżeli ktoś nam się nie spodoba, no to przecież ja go zabiłem, ponieważ on nie miał 40 centymetrów metrów w łapie, no to po co nam był taki? Byśmy pewnie wprowadzali coraz to większe zasady.

0: i ludzie by protestowali nie dlatego, że jeżeli byśmy im nawet kulturowo wszczepili, że zabijanie jest dobre, tylko by protestowali, czy się buntowali, dlatego, że czuliby się zawiedzieni, bo za chwilkę może się pojawić, że oj, tutaj taką uchwałą wnosimy, że na przykład niebieskoocy zostaną wybici, ponieważ to jest gen recesywny, a my jesteśmy tutaj dominujący i nie pozwalamy na żadne recesywne geny. W takiej ciągłej sytuacji zagrożenia, a wówczas prawdopodobnie by się zaczęło dziać tak, że ci, którzy potencjalnie by sobie wyobrazili, że mogą być następnym celem, zaczęliby zabijać tych, których potencjalnie by wzięli za swoich przyszłych oprawców. Także bardzo szybko by to się skończyło wojną domową.
1: No masz rację, tu się zgodzę z tobą, że jedna rzecz pociąga za sobą różne dalsze konsekwencje, no i to jest taki fundament faktycznie to, jak traktujemy swoje dzieci, jak podchodzimy do życia jako takiego. No i to by poszło dalej. Przypomina mi się takie opowiadanie science fiction, które gdzieś tam kiedyś czytałem o tym, pokazujące, jak się przesunęły te różne normy kulturowe w dziwną stronę i facet sobie czyta gazetę i tam trwają protesty w sprawie uczestnictwa dzieci w scenach sadomaso, tam wiesz, w porno, nie? I koleś tam się dziwił, no co to za świat, no, coraz gorzej to wszystko wygląda, nie? No ale to już widzicie. Można by na przykład pierw zalegalizować czy pedofilię, czy jakieś inne rzeczy, a potem by za tym inne szły faktycznie.
0: No tak, mi się, to znaczy wiesz, no współczesne prawo jest jakoś tam oparte o prawo naturalne, że jednak staramy się, kodeks karny nam mówi, żeby nie wykorzystywać cudzych słabości, żeby nie być chujem, tak? To tak naprawdę całe prawo
1: chujem.
0: Można...
1: Przykazanie, jedno przykazanie, wprowadzamy własną wiarę i religię tutaj i mamy jedno przykazanie, nie bądź chujem, tak cała księga jest i tylko ma jedną, nie, jest 100 stron, wszystkie są białe i tylko na pierwszej, nie bądź chujem.
0: Ale to by się sprawdziło, bo kurczę, mamy strasznie skomplikowany system prawny, że tutaj za to ukażemy tak, tutaj za posiadanie narkotyków ukażemy tak, bo tutaj za oszustwo, za kradzież do 500 zł to będzie wykroczenie, a powyżej to będzie przestępstwo. Mamy zajebiście skomplikowany system prawny, a jednak wszystko to się sprowadza do jednej fundamentalnej zasady. Nie bądź chujem. I jeżeli taką zasadę będziemy sobie wyznawać w naszym prywatnym życiu, no to faktycznie te nasze, no to jesteśmy prawie że święci, wyniesieni na ołtarze, jeżeli według czegoś takiego działamy. Ale nie, ale lubimy komplikować, no i na przykład właśnie jakieś tam dyskusje związane z aborcją czy eutanazją, o ile jeszcze w aborcję nie wchodzę, to jeżeli słyszę w ogóle jakikolwiek sprzeciw wobec eutanazji, to mnie po prostu chuj strzela, że człowiek nie ma kontroli nad własnym życiem i jeżeli jest terminalnie chory, to nie może go po prostu zakończyć na podstawie własnej decyzji, że ktoś się w to wpieprza, bo on będzie chronił życie, ale to jest moje życie i chuj ci do tego, no śmierć samobójcom, no fuck.
1: A ludzie w zasadzie to są całkiem niezłymi sędziami i obserwatorami, ale jeśli idzie o uczynki innych, nie? Bo jeśli mamy sami siebie ocenić, to bardzo często jest tak, że na siłę siebie bronimy, wcale nie jestem chujem, bo ta pompka od roweru, którą ukradłem potrzebie, to on mógł z nienapompowanym kołem sobie pojechać spokojnie i nic by mu się nie stało, ale jak mamy ocenić znaczy jak mamy kogoś innego ocenić, to bardziej trafne wyroki wydajemy, nie sądzisz?
0: To jest całkiem naturalne, że wiesz, że my będziemy bronili swojego dobrostanu i my nie będziemy obiektywni we własnej sprawie. No to jest, no nie można być sędzią we własnej sprawie. Też się cywilizacyjnie tego nauczyliśmy, że taka postawa po prostu wynika no, z tego, kim jesteśmy, tak? No i jeżeli ktoś powiedzmy zabił, dajmy na to, no to on i tak będzie się bronił. Jeżeli ktoś, nie wiem, zgwałcił małą dziewczynkę, to i tak się będzie bronił. Nawet jeżeli będzie wiedział, że zrobił coś złego, to on i tak będzie się starał z tego wybronić, jakoś wykaraskać. To jest naturalny proces i tutaj nie ma się co dziwić, że coś takiego jest, że w cudzym oku źbło, ale we własnym belki nie widzimy. To jest naturalne, to jest ludzkie. I no, tyle, to jest cecha. To jest po prostu cecha.
1: też jak pytam się, jak czasem przedstawiałem różnym osobom tą swoją sprawę, co mnie koleś okantował, no to 100% ludzi uważa, że koleś jest chujem. No a prawo tutaj to już inaczej do tego podchodzi, nie? Że zgodnie z prawem to może nawet nie... No taką dostałem zresztą odpowiedź, mimo że dostarczyłem dowody i nagrania i wszystko, to nie nosi to znamion przestępstwa na przykład. Bo coś tam, i złożyłem odwołanie, to no, przekroczony jeden dzień, mimo że nie przekroczyłem, jeden dzień, za późno, do widzenia. No bo musieliby się zdobyć, wejść na wyżyny technologiczne tam w prokuraturze i wsadzić pendrive'a do komputera, a jak tam wirusy są jakieś, to co?
0: To akurat ma sens, że się nie wkłada pendrive'ów na policji czy w prokuraturze, bo to jest naprawdę piękny wektor ataku i to jest bardzo mądre, że tego nie robią. No, jest to sformalizowane, tak? Gdybyśmy mieli ten kodeks karny uproszczony tylko do jednego paragrafu, no to faktycznie z jednej strony byłoby lepiej, ale z drugiej strony właśnie byłoby pole do nadużyć. No i przykładowo u nas w radiu też mamy taką zasadę, że no, nie mamy tutaj jakichś regulaminów czy coś, no ale się umawiamy, że jeżeli podejmiemy ja i ty jakąś decyzję, no to ta decyzja jest w jakiś tam sposób finalna. I to jest duża odpowiedzialność, bo naprawdę moglibyśmy strasznie nadużyć tych zasad, ale wtedy faktycznie by było jedno radio, jeden nadający, jeden słuchacz, w zależności od tego, czy ty byś prowadził, czy ja. I to jest właśnie ten problem, że w małych społecznościach to się naprawdę fajnie sprawuje, w małych społecznościach to naprawdę nieźle działa, a w większych znajdzie się jakiś penis, który będzie to próbował jakoś obejść.
1: I jakoś tak dziwnie, im więcej się pojawia kasy, hajsu, jakbyśmy teraz tu zaczęli zarabiać na radiu, jakby się jakieś pojawiły reklamy, jakieś zależności od reklamodawcy, coś, to by się zaczęło dużo rzeczy psuć i wymagałoby pewnie budowania tych różnych struktur do zarządzania tym i coś trzeba by podpisywać i kłótnie by były o to, o podział różnych dóbr, na pewno.
0: No dobra, no ale też bądźmy szczerzy, nawet w małym radyjku, będącym małą społecznością, nie będę tutaj mrugał, ale wiesz o które radio mi chodzi, nawet jeżeli mówimy o czymś małym, to i tak to można spierdolić.
1: No w sumie. No, tak to jest.
0: Nie potrzeba do tego dużej kasy, to jest kwestia odpowiednich ludzi, tak, którzy, jeżeli da im się właśnie taką, no jakby na to nie patrzeć, władzę absolutną, bo to jest władza absolutna, to co tutaj mamy, władza absolutna psuje absolutnie, no i jeżeli trafisz na niewłaściwą osobę, na jakiegoś krętacza czy mitomana, o których tam wcześniej mówiłeś, no to wtedy prawdopodobnie skończy się to jedną wielką katastrofą, ponieważ ktoś wpadnie na pomysł, żeby wykorzystać słabości, bo nie było coś zapisane, bo nie było tutaj coś na piśmie, bo nie było coś dogadane, no to w takim razie będzie po mojemu i chuj.
1: A jak myślisz, w którym kierunku pójdzie nasza cywilizacja? Jakbyś tak sięgnął sobie daleko w przód. Widziałeś może Valerian film?
0: Nie widziałem jeszcze, ale planuję się na niego wybrać.
1: Świetny, jest strasznie jest naładowany, co prawda. Wydał mi się taki, wiesz, strasznie dużo wszystkiego tam jest. Innych cywilizacji, jak są pościgi, to w ogóle takie efekty, że tam 100 statków naraz frunie, wszystko się rozpieprza, błyszczy, błyska. Strasznie efekciarski jest ten film w sumie, ale niesamowite rzeczy tam są pokazane. Jest na początku pokazany kontakt. Zaczyna się od budowania stacji orbitalnej. No oczywiście Amerykanie jako pierwsi tam, a potem przyłączają się do tej stacji orbitalnej, dokują tam jacyś Ruscy, jest wielkie powitanie, potem Azjaci, potem inni i potem wszyscy Ziemianie się jednoczą jakby na tej stacji orbitalnej i dopiero wtedy przylatują obcy. Bardzo fajnie to pokazali, że tak symbolicznie, że my musimy się pierw sami w symboliczny i wyraźny sposób zjednoczyć, podać sobie wszyscy tu ręce i wtedy może przylecą kosmity, nie?
0: Mm-hmm. No to też troszkę, wiesz, to też troszkę praktycznie każde science fiction pokazuje, że bardzo rzadko mamy do czynienia, powiedzmy, właśnie w takich science fiction, że w obrębie jakiejś planety są faktycznie podziały, no i jeżeli są jakieś faktycznie podziały, no to są dwa supermocarstwa, dwa takie rządy światowe, no i wtedy dopiero jest jakiś tam konflikt, no bo dopóki sobie nie wzbijemy się na wyżyny, nie wyciągniemy, nie jakoś sobie, wiesz, jakoś nie wyjdziemy z tych okopów tej naszej prymitywnej cywilizacji, dopóki my się jako gatunek nie zjednoczymy, no to za bardzo nie ma szans nawet mówić o jakimkolwiek rozwoju. Jeżeli wiesz, jeżeli będzie dla nas problemem, że no jeżeli sobie ktoś postawi bazę na Księżycu, no to czyja to będzie baza? Noż kurwa ziemian! Jeżeli do tego nie dojdziemy, to nie będzie tej bazy na Księżycu, bo bardzo szybko się zacznie jakaś wojna, jakieś właśnie podziały terytorialne i tak dalej. Także dopóki się jako planeta nie zjednoczymy w jeden piękny rząd światowy, no to w takim razie możemy zapomnieć o jakimkolwiek rozwoju. Także to będzie pierwszy krok w rozwoju naszej cywilizacji. Albo się zgadamy i będziemy właśnie jednolici i sobie, jeżeli już to będziemy mieli jakąś tam ksenofobię, a nie jakąś te jakieś, wiesz, wewnętrzne podziały, tak jak sobie, nie wiem, wyobraź, no tak jak teraz jest właśnie na planecie Ziemia, że my tutaj, no to okej, my jesteśmy tutaj biali fajni, ale te małpy z Afryki, no to są troszkę gorsze, nie? No to sobie wyobraź, że my jako Polska, no to stwierdzimy, że okej, w porządku, my tutaj jesteśmy Polacy, wielka biała Polska, wielka Lechia, ale tego Radomia to nie, to Radomia to my nie lubimy, to są jacyś odszczepieńcy. No i jeżeli taki kraj byłby wewnętrznie podzielony, żeby daleko nie patrzeć, nie szukać przykładu, szyici, sunnici, Kurdowie i tak dalej w krajach choćby w Iraku, gdzie jest właśnie ten podział, no to nikt ich za bardzo nie będzie poważnie traktował, bo oni są już prywatnie podzieleni i oni za bardzo nie będą w stanie coś tam sobie współdziałać, więc dopóki nie nauczymy się nie żreć się między sobą, no zapomnij o jakimkolwiek rozwoju.
1: Patrzę sobie tutaj teraz na Laurin, która w oryginalnym komiksie jest ruda, tutaj jest blondynką w filmie, agentka kosmiczna. W ogóle mamy dwójkę kosmicznych agentów, major Valerian i porucznik chyba Laurin. No, bardzo fajni bohaterowie, bo Valerian nie jest jakimś mięśniakiem, raczej taki szczupły facecik, ale on jest błyskotliwy, on jest trochę bezczelny, ma swoje wady. Ta laska z kolei jest bardziej taka opanowana, no też takie współczesne, że faceta trochę dajemy w dół, nie? Już nie jest tym, który jest koniecznie szefem czy coś, a laska ma charakterek, jest silna, odpowiedzialna. W ogóle obcowanie z innymi kulturami kosmicznymi mogłoby nas nauczyć bardzo dużo, dużo więcej nawet niż jakiś wyjazd do innego kraju i obcowanie tutaj z ziemską inną kulturą, bo byśmy mieli większy dystans do tego, że ci obcy są jacy są, byśmy się z tego śmiali, nie? Że oni mają jakieś dziwne zwyczaje, że zabawnie wyglądają, że mają dziwne zwyczaje i byśmy się śmiali z tego, ale byśmy nas, może dla nas to w końcu by było sympatyczne, a nie takie, wiesz, że czujemy wrogość, bo do innego ziemianina, bo on, jak on śmie, będąc ziemianinem, będąc tym samym gatunkiem, co ja, takie głupoty opowiadać i tak się zachowywać i psuć naszą wspólną ziemię tutaj, nie?
0: No i właśnie to jest problem, że gdzie się zaczyna gatunek, ponieważ no genetycznie się różnimy, no czarna rasa, żółta rasa i tak dalej, to nie jest tylko kolor skóry, ale to też jest budowa ciała, to też jest konstrukcja mózgu, to też są naleciałości kulturowe i naprawdę jeżeli byśmy w tej chwili nawiązali kontakt z jakąś obcą cywilizacją, to naprawdę nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby się jakieś ruchy rasistowskie skierowane właśnie przeciw tej drugiej rasie kosmicznej wytworzyły, że oni to tutaj no, nie wierzą w naszego Boga, a oni to w ogóle religii nie mają, a oni to coś tam, oni coś tam. I coś takiego mniej więcej było pokazane na przykład w serialu V, The Visitors z 2009 roku, gdzie no co prawda akurat w serial opowiada faktycznie o bardzo cichej inwazji na planetę, no to jednak rodzi się z takiego ksenofobicznego ruchu oporu bez względu na to, no właśnie, bo tutaj w tym serialu jest pokazane, że oni mieli powód, że oni mieli tam, bo wykryli to całość się zawiązała wokół tak zwanej piątej kolumny, czyli ukrytych agentów na Ziemi, którzy już byli od wielu, wielu lat na naszej planecie i którzy tam właśnie infiltrowali, zajmowali ważne stanowiska w rządzie, i tak dalej, no i część z nich się wysypała, no i zdradziła plany tych kosmitów. Natomiast nie zaskoczy mnie, że jeżeli tacy się pojawią i na przykład właśnie powiedzą, no przybywamy w pokoju, to ej, o kurde, czy oni naprawdę wiedzą, co to jest pokój, jak oni w Boga nie wierzą? Na pewno by tak było, na pewno pojawiłyby się jakieś rasistowskie ruchy.
1: pojawiłyby się wszelkie możliwe spojrzenia na ten problem i wokół nich zawiązałyby się różne ruchy, nie? Jak to zwykle bywa, co człowiek to opinia i byśmy pewnie różnie... W ogóle to może być mocno zagmatwana sprawa z tymi kosmitami, bo mogą być tacy, którzy nie chcą się ujawniać i z nami tu współpracować ze względu na to, że właśnie boją się, jaki to wywoła efekt, że ludzie będą tam popełniać samobójstwa, że utracą tą swoją wiarę, na której tu się tyle opiera i tak dalej, i tak dalej. A są też ci szpiedzy, ci jacyś tam powiedzmy reptilianie, którzy, no tak cały czas hipotetycznie sobie tutaj gdybam, bo nie wiem, czy są, ale może są. No i oni sobie są i ci, którzy chcą nas ochronić przed tą wiedzą o innych cywilizacjach, wiedzą, że ci agenci mogą, może oni grożą, że jak wy tu podejmiecie jakieś ruchy, to my ujawnimy się ludzkości i zepsujemy wasz tu też plan, nie? To mogą być takie wzajemne różne tutaj, takie blokowanie się, nie?
0: Mi się wydaje, że strasznie to komplikujesz. Bardziej by to wyglądało na zasadzie, jeżeli sobie odkrywamy jakieś plemię w dżungli amazońskiej, no i tam ogłaszamy, że dobra, słuchajcie, my się z nimi nie komunikujemy, bo to są fajne zwierzątka, które fajnie poobserwować, ale my tutaj mamy taką pierwszą dyrektywę i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie w ogóle technicznej możliwości, że ktoś między nami byłby w stanie wejść i, nie wiem, przeniknąć, tak? Ja rozumiem, że możemy wykształcić sobie amerykańskiego szpiega, który pojedzie do Rosji, który jakoś tam genetycznie będzie, nie będzie odstawał, którego nauczymy faktycznie języka rosyjskiego, który nie będzie murzynem, jak w tym dowcipie, i go tam wyślemy. Ale żeby po prostu przy nawet większej różnicy rasowej, no przede wszystkim musisz znać kulturę, musisz znać język, musisz wyglądać tak jak oni. Wydaje mi się całkowicie niemożliwe, żeby ktoś był w stanie aż tak bardzo, nie wiem, się zamaskować i dostać się tutaj między nas, bo choćby no, musiałby na przykład, żeby się wtopić w naszą kulturę, musiałby przykładowo iść do pracy. A jeżeli idziesz do pracy, to musisz przejść badania kontrolne. Przychodzisz do pracy, o, pan ma cztery płucka, oj, tutaj chyba to pan będzie kosmitą, nie? No wyszłoby po prostu.
1: Lekarz też jest kosmitą. Wszyscy są kosmitami tak naprawdę. Jak w Men in Black, w ogóle tych kosmitów jest cała masa gdzieś na ulicach pochowanych. Też ciekawa wizja. Ale może być też tak, to taka smutniejsza trochę wizja, że to my jesteśmy, że tych cywilizacji w kosmosie nie jest tak za dużo. One są strasznie bardzo, znaczy, że są, one są bardzo oddalone od siebie i są jeszcze nierozwinięte w ogóle i to my będziemy tymi kosmitami, którzy dopiero mogą do innych polecieć i być dla nich takimi półbogami czy bogami, a inni jeszcze raczkują dopiero co i nie ma jeszcze za bardzo tu takich rozwiniętych. My jesteśmy jeszcze dodatkowo w czołówce.
0: Biorąc pod uwagę to, ile trwa nasza cywilizacja, a to jest naprawdę żałośnie krótko w porównaniu do wieku wszechświata, to właśnie z jednej strony sam rozwój cywilizacji, ale z drugiej strony właśnie okienko czasowe, żeby trafić się w tej samej przestrzeni, w tym samym czasie. Bajtiter, temat jest bardzo luźny, chyba że krawiec mnie poprawi, ale chyba kosmos. O 1:43 zawsze jest luźny.
1: Kosmos, man, dzisiaj o kosmosie.
0: To jest kosmos, man. My latamy w kosmosie. W każdym razie tak, no tutaj jest też problem, żeby się na siebie czasowo trafić, oprócz tej przestrzenności. Jest całkiem możliwe, że faktycznie trafimy albo na pozostałości jakiejś zaawansowanej cywilizacji, albo na jakieś, nie wiem, pozostałości wojen, bo czemu nie, albo właśnie jakieś takie prymitywne bakterie, które za 11 miliardów lat faktycznie utworzą piękną, piękną cywilizację, no ale się minęliśmy w okienku czasowym.
1: Ale te odległości są takie olbrzymie, że one są w ogóle jakoś nijak się mają do samego wieku naszej cywilizacji, bo to jest wiek naszej cywilizacji, to jest chwila przy tym, ile musimy lecieć z prędkością światła, żeby się gdziekolwiek dolecieć w jakieś sensowne miejsce, gdzie coś może być, nie?
0: No fajnie to było pokazane w serii Kosmos, gdzie Neil Tyson występuje, gdzie przedstawiono właśnie wiek Wszechświata w formie kalendarza. Od Wielkiego Wybuchu 1 stycznia właśnie do naszej cywilizacji 31 grudnia i że my jesteśmy tutaj faktycznie, że ten moment to jest północ 31 grudnia. No i się okazuje, że tak biorąc pod uwagę cały wiek naszego Wszechświata, no to my istniejemy tam od parunastu minut czy czegoś takiego.
1: A ile, bo zapomniałem, ile nasza planeta ma lat? 40 milionów?
0: 4,7 miliarda.
1: Aha, miliarda. Aha, a 40 milionów to jakby jest już rozwój się różnych gatunków, tak? Od kiedy zaczęło tu życie być, tak?
0: 40 milionów. Tego nie pamiętam, ale to też pamiętaj, że życie się zaczęło od jakichś protobakterii i zanim w ogóle wykształciliśmy coś, co jest w stanie żyć, no to też troszkę czasu minęło. Tak swoją drogą jedna ciekawostka, którą mi się udało parę dni temu załapać, że Tyrannosaurus Rex czasowo jest mu bliżej do iPada niż do stegozaura.
1: Ale co masz na myśli konkretnie?
0: No, że Tyrannosaurus Rex był tyle lat po stegozaurze, gdzie nam się wydaje, że one sobie żyły tam między sobą, bo jedno i drugie było dinozaurem. Natomiast tyranozaury pojawiły się tak późno, że czasowo mu jest bliżej do współczesności niż do innego dinozaura, stegozaura właśnie.
1: Ale jaja. W ogóle często sobie chyba ludzie nie zdają sprawy z tej skali, nie? Jak długo tu się różne rzeczy działy, zanim my się pojawiliśmy i jak krótko my w stosunku do tego całego czasu, który był tu potrzebny, żeby coś się zadziało, to jak my jesteśmy błyskiem w oku tej planety. Zaledwie pyłkiem malutkim na tej kosmicznej plaży, ziarenkiem nawet. My nawet nie jesteśmy ziarenkiem piasku na plaży w ogóle w tej kosmicznej skali, jeszcze czymś mniejszym.
0: No, całkiem blisko. Biorąc pod uwagę właśnie czas, no to jest częsty argument kreacjonistów. Nie, Bajt, ja dzisiaj tylko dzwonię, a Krawiec prowadzi. To jest częsty argument kreacjonistów, no że jak to możliwe, żeby coś takiego jak nasze życie mogło powstać z przypadku. No mają, biorąc pod uwagę wiek Wszechświata, wiek planety, ilość możliwych planet, tak jest to prawdopodobne, że jesteśmy dziełem przypadku. Pogódźcie się z tym.
1: Tym bardziej, że ten mechanizm przypadkowości, w cudzysłowie, to on jakoś tak, z tego co czytałem, to bardziej jest tak, że jak już jedna zapadka w tym naszym wytrychem ją przesuniemy, to ona już jest przesunięta, a nie, że potem nie trafimy w te pozostałe, to zeruje nam się wszystko i od nowa musimy trafić w jedną, w drugą, w trzecią, czwartą, tylko to po prostu stopniowo. Jak mamy już jedno, jak jedno już trafimy, to bierzemy się za następne. Wiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, to zresztą też widać po różnorodności gatunków u nas na świecie, bo to też właśnie jakiś czas temu, jak Furiat wrzucał jakiegoś świra kreacjonistycznego, że tam niby kogoś zaorał, obejrzałem z szacunku do Furiata, obejrzałem, zapoznałem się, no i się troszkę złapałem za głowę, jacy ci kreacjoniści są głupi. Natomiast nie Bajt, u nas tak zawsze, ten związek tak na tym polega. Natomiast wszystkie gatunki na całym naszym świecie mają jedną wspólną cechę. Jest to łańcuch DNA i mamy 37% genotypu wspólnego z krokusem, my ludzie. I samo to, że wszyscy mamy to DNA, świadczy o tym, że mieliśmy jakiegoś tam wspólnego przodka, ale to też musimy pamiętać, że to nie było, że nagle się pierwiastki jakieś tam połączyły i z kamienia powstała bakteria, tylko to się też powoli przez miliony lat również kreowało.
1: Co on tu napisał, że co, że ja głupi, że niekompetentny? A może to ty jesteś głupi, co?
0: No tak, i tu, tak, jesteś. Bajt jeszcze tak, w przybliżeniu, bo organizmy są też organizmy z RNA, tak, wirusy, które nie spełniają do końca wszystkich definicji życia, jakie mamy, i tak jest troszkę szemrana sprawa, jeżeli chodzi o te wirusy. Są też jakieś, jest jeszcze coś, kurczę, co ma tylko RNA, czyli też to dowodzi, że to się powoli w jakiś sposób kreowało, że są też organizmy, które nie posiadają tego naszego DNA. Więc, ale to też nie jest tak, że nagle coś się stało i w ciągu, nie wiem, 15 minut walnął piorun, no i się nagle z aminokwasów złożyła bakteria. To też był bardzo długo trwający proces.
1: Nie rozumiem do końca samej celowości tego, że życie jest. Nie wiem, dlaczego natura dąży do tego, żeby było życie. Może dlatego, że to życie to jest właśnie też część natury i że natura się sama dała sobie jakby, sama zbudowała mechanizmy, które ją rozbudowują, żeby była. Ale to jakaś świadomość jakby w tym wszystkim musiałaby
0: natura
1: być.
0: Do niczego nie dąży. Natura po prostu jest.
1: A czy gdyby tak to było, że ona sobie po prostu jest, to czy by nie było to wszystko dużo, o wiele mniej uporządkowane, nie byłoby jakieś tak usystematyzowane, no i raczej byśmy byli takimi rozwalającymi się, takim mięchem jakimś rozlazłym, jak w jakimś horrorze, macki, wiesz. A tutaj wszystko takie uporządkowane, jest jakieś przeróżne tutaj zależności.
0: To jest bardzo proste, mój drogi, przetrwają najsilniejsi, nie? Uporządkowane kupy protein zostały po prostu przez nas zjedzone, wchłonięte, nie przetrwały.
1: To takie buty.
0: No tak, no bo jakiemuś tam bardziej złożonemu organizmowi, na przykład bakterii, która ma ścianę komórkową, która potrafi się bronić przed wpływem czegoś tam z zewnątrz, które potrafi sobie radzić, które potrafi spożywać pożywienie, które potrafi się rozmnożyć, coś takiego ma szansę przetrwania dużo większą niż jakaś kupa aminokwasów w probówce.
1: No w sumie tak, czyli wszystko to są jakieś tam narzędzia do osiągnięcia celu, którym jest przeżycie, rozmnożenie się i tyle. Czyli moja teoria główna jest prawdziwa, że dążymy do tego, żeby wszystko się sprowadza, wszystkie nasze czyny, zachowania, nasza praca, stosunki międzyludzkie, wszystko to chodzi tu o to tylko, żeby sobie zapewnić godziwe miejsce do srania i jedzenia, i rozmnażania się.
0: No z grubsza tak to wygląda, także po prostu no, przetrwali najsilniejsi i ci silniejsi będą dalej przetrwali, będą dalej zwyciężali nad słabszymi, no ale też jeżeli to będzie tylko i wyłącznie siła, tylko i wyłącznie brutalna siła, no to też będzie dążyło do jakiejś formy samozagłady, to też jest pewna forma uporządkowania współpracy z otaczającym światem, to nie jest życie zgodnie z naturą, to jest bardziej podporządkowanie sobie wszystkiego wokół, podług naszych potrzeb.
1: No właśnie, bo jak tylko zrobiło się tak, że człowiek może wpływać na człowieka nie tylko waląc go maczugą w łeb, ale też można i pułapkę zastawić i zmanipulować mieszkańców jakiejś osady, ich zbajerować na przykład, no to inteligencja zaczęła być ważna i istotna, nie?
0: No tak, choćby wytworzyć sobie narzędzie, zbudować sobie schronienie, zapolować na mamuta, czy na jakiekolwiek inne, większe, mięsne zwierzę, tak? To udało nam się osiągnąć dzięki narzędziom, a nie dzięki spędzaniu czasu na siłowni.
1: Dzięki współpracy też dużo zrobiliśmy. W ogóle, no, jak popatrzymy na dzisiejszy świat, to my jako jednostki to nie jesteśmy w stanie nawet zrobić tego przysłowiowego ołówka, tak? No ten przykład z ołówkiem do zrobienia, którego jest potrzebne tyle różnej wiedzy, tyle różnych maszyn, innych wynalazków, współpraca. Nikt nie jest specjalistą tak, żeby to wszystko sam tym pokierować. No głupi ołówek, nie?
0: No kurde, żeby się wysrać i żeby te bakterie z odchodów nie dostały się z powrotem do nas, to potrzebujemy jednak ludzi, którzy tam choćby wykopią ten dół, jakiegoś papieru, żeby się wytrzeć i tak dalej. I też właśnie użycia narzędzi, jakiejś tam współpracy. Ktoś wpadnie na jakiś pomysł, ktoś inny to wykorzysta i życie się toczy.
1: nawet jak w postnuklearnym świecie zdobędziesz komputer, to nic z nim nie zrobisz, bo nie dostaniesz do niego, nie napiszesz sobie sam oprogramowania nagle, nie postawisz stacji przekaźnikowych, żeby zrobić internet, nie zaprogramujesz tego internetu, żeby on w ogóle działał, nic nie zrobisz, możesz sobie tylko pstryczkiem pstryknąć w czerwony przycisk, żeby włączyć ten komputer i się zdziwić, że nic nie działa i wyłączyć go. I w ogóle prądu nie będziesz miał, elektrownia ci prądu nie zapewni, nic się nie da samemu zrobić.
0: No tak, możesz sobie co najwyżej zrobić jakiś nożyk z kości i się cieszyć, że masz nożyk z kości, ale nawet w takim falaucie, jak znajdziesz pistolet, no to musisz znaleźć też do niego amunicję, tak?
1: A zrób pistolet sam, nawet przerób sobie broń, żeby lepiej strzelała. Nawet niewykluczone, że byś nie potrafił wyczyścić tej broni. W ogóle jak my jesteśmy bezradni, albo ten przykład z kanapką. Jakiś człowiek postanowił sprawdzić, ile czasu i środków będzie potrzebnych, żeby zrobić kanapkę tak od początku do końca samemu. Czyli wiesz, upiec chleb, zboże tam posiać i tak dalej, wszystko, i warzywka wyhodować, wędlinkę, zwierzę, to jest straszne, straszne.
0: No właśnie dlatego za największe osiągnięcie cywilizacji uważam pismo, które pozwoliło nam na materialne zapisanie naszej wiedzy, tak żeby późniejsze pokolenia mogły ją odczytać, mogły je zrozumieć. I w sumie to jest taki rewolucyjny punkt, w którym nasza cywilizacja faktycznie ruszyła z kopyta, wynalezienie pisma.
1: No i teraz sobie zamykam oczy i patrzę na to pismo jako na jakieś takie zjawisko czy mechanizm, który się w nas wykształcił, no to faktycznie to najlepszy wynalazek, bo w ogóle taki elementarny, który pozwala przekazywać wiedzę o innych wynalazkach, zjawiskach dalej. Można to oczywiście robić ustnie, ale przekazy ustne są strasznie zawodne i każdy doda coś od siebie jeszcze, a ten co wiedział, to już to go kamień przywalił i backupu nie ma.
0: No dokładnie tak. I tutaj bajt jeszcze, że przeżyją MacGyverowie, no ale też tę wiedzę musisz skądś zdobyć. No jeżeli będziemy mieli taki świat postapo, w którym nie daj Boże by zanikła umiejętność czytania i pisania, no to jesteśmy kompletnie w dupie, bo nawet mamy pewnie problem z rozpaleniem ognia, ponieważ no może ktoś tam nas nauczy, ale akurat kompa gołego ja bym potrafił wykorzystać, napisałbym jakieś środowiska z językiem programowania. No tak, no ja bym to wykorzystał, ty byś to wykorzystał, no ale być może nie będziemy mieli tyle farta i my znajdziemy tylko i wyłącznie kombajn, na podstawie którego no już nic tutaj nie zrobimy. No musielibyśmy mieć farta, żeby to akurat ja czy ty znaleźć ten komputer, co jest statystycznie troszkę mniej prawdopodobne. A jeżeli mamy właśnie zapisane gdzieś tam, tak, jakieś podręczniki, książki, z których ktoś mógłby się nauczyć, w jaki sposób ten komputer obsługiwać, no to już wtedy możemy zacząć coś konkretnego działać.
1: No, a czy potrafilibyście sobie już na przykład naprawić ten komputer? Jak procesorek by się spalił, to go wymienić? No, już nie pytam o wyprodukowanie jakiegoś chipa czy procesora, bo to jest niemożliwe zupełnie chyba.
0: Jeżeli sobie spojrzymy na komputery, które poleciały na Księżyc, które sterowały misją Apollo, no to one były, że tak powiem, dość prymitywnie zrobione i taki komputerek spokojnie byśmy dali radę naprawić, czy zbudować, czy coś takiego, żeby coś tam się przeliczało i tak dalej, bo mniej więcej wiemy, jak to funkcjonuje. No i dopiero potem, kiedy byśmy mieli stosowną technologię, żeby pracować na 27 nanometrach, no to wtedy faktycznie będziemy mieli te gigaherce, a póki co niech to będzie zegarek, który coś tam będzie obliczał, czy jakiś licznik, czy coś takiego, coś prostego, co nie musi się spieszyć, ale co pomoże nam w codziennej pracy.
1: No właśnie, dlatego też komputery w serii Fallout są takie... proste i toporne i takie staroświeckie trochę, bo podobno tak specjalnie zostały zaprojektowane, żeby funkcjonować przez kilkaset lat, na przykład w tych kryptach całych. No, to prawda, właśnie były bardzo proste, ale to pokazuje też, że niektóre proste mechanizmy są lepsze w sumie do niektórych zastosowań niż te bardziej skomplikowane. Czy nie sądzisz, że możemy wpaść w pułapkę taką, że cała ta nasza wiedza zgromadzona na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, pójdzie w diabły z powodu jakiegoś zjawiska, nie wiem, wybuch elektromagnetyczny, jakiś olbrzymi, jakaś wojna, gdzie zostaną użyte takie bronie, które niszczą po prostu te źródła danych i że zostaniemy z niczym praktycznie.
0: Nie no, aż tak źle nie jest. Mamy przecież zapis optyczny, a płyta CD to tak naprawdę w dużej mierze zminiaturyzowana płyta winylowa, gdzie masz fizycznie zapisane te zera i jedynki w postaci ścieżek, w postaci uwypukleń i tak dalej, więc jeżeli będziemy w stanie się przyjrzeć na odpowiednim zbliżeniu takiej płycie kompaktowej, no to spokojnie sobie poradzimy. Nie wiem, jak z nośnikami magnetycznymi, być może jakaś burza magnetyczna faktycznie mogłaby je uszkodzić, no ale mamy naprawdę mnóstwo innych technologii, mamy przede wszystkim zróżnicowane te technologie, dzięki czemu nie wierzę, żeby ta wiedza w jakiś sposób faktycznie aż tak całkiem w ogóle, żeby wszystko rozwalić, no to nie, to się raczej nie zdarzy.
1: Senpai tutaj, po co wam komp, jak trzeba zaspokoić inne poziomy piramidy Masłowa? I tutaj, że powstałaby Biblia ekonomiczna. Właśnie, jakbyśmy tak się wyzerowali, jakaś wielka wojna, olbrzymie kataklizmy, przeżyła garstka, to przypuszczam, że żeby była zabawna sytuacja, bo byśmy zbierali do kupy te różne źródła danych, które jakoś tam się zachowały i powstałby taki zlepek, wiesz, że zrobilibyśmy na przykład nową wiarę, która miałaby w sobie i chrześcijaństwo, i buddyzm, jako filozofię też by się to tam pomieszało i może trochę z innych jakichś wierzeń.
0: No to jeszcze pół biedy, ale jakby się pojawił jakiś mitoman, który by stwierdził, no dobra, słuchajcie, to ja jestem tutaj wcieleniem Buddy i Jezusa, na pewno będziecie o nim słyszeli i dobra, to teraz zapiszcie, 1 plus 1 równa się 3. Ja wam tutaj zaraz wyjaśnię, bo tak pan Kesze mówił na swoich wykładach, a jak cewkę sobie nawiniemy wokół penisa, to wtedy ona zacznie produkować prąd. I tutaj podejrzewam, że bardziej byśmy byli ofiarą właśnie wszelkiego rodzaju szarlatanów, którzy tylko i wyłącznie dzięki swojej charyzmie byliby w stanie przekonać ludzi do swoich poglądów, a faktyczna strata istniejących informacji byłaby naprawdę dużo mniejszym problemem.
1: Zaczynamy lekcję w naszej szkole. Jak powstaje życie? Krasnoludek w brzuszku, kochani, i aniołki. Taka wiedza by była może w szkołach jakaś przekazywana też. No, ja myślę, że straszny chaos by nastąpił informacyjny. Szum informacyjny bez narzędzi typu internet, telefon, zapis cyfrowy. To straszny by się burdel w tym wszystkim zrobił.
0: Tak, ludzie nie mieliby, wiesz, możliwości zweryfikować tego i jednocześnie mamy niestety cywilizacyjnie taką brzydką cechę, że jeżeli ktoś mówi i jest bardzo pewny siebie, to my mu wierzymy. A jeżeli nie bylibyśmy w stanie tego zweryfikować, sprawdzić, nie wiem, na Wikipedii, czy sobie gdzieś tam wpisać w internet i sprawdzić, czy on nie pierdoli kompletnych kocopołów, no to wtedy już się zaczyna się powoli problem, bo ludzie to zwyczajnie łykną, a potem demokratycznie uznają to za prawdę. No i taki postapokaliptyczny świat faktycznie mógłby stanąć na krawędzi zagłady tylko dlatego, że właśnie paru ludzi stwierdziłoby, że to jest właśnie moment, żeby wykorzystać swoje punkty charyzmy.
1: Jednocześnie duże znaczenie by pewnie miały znaleziska wszelakie, bo mało by się powiedzmy zachowało i powiedzmy, że budowałaby się jakaś społeczność wokół miejsca, w którym przetrwały sklepy, w których sprzedawano jakąś retro muzę, retro ciuchy. No i wiesz, i chodzi mi o to, że nagle cała ta społeczność zaczęłaby się ubierać jak my w latach 70. czy 60. Czerpać wzorce stamtąd. Każdy by chciał być albo Elvisem, albo Merlin. Wiesz, o co mi chodzi, że to by miało bardzo duży wpływ to, co zostałoby na nas, nie?
0: Tak, to i to by było naprawdę bardzo, bardzo różnie zinterpretowane. No jakieś tam, wiesz, ludzie lubią, jeżeli się pojawiają jakieś wzorce, nawet jeżeli tych wzorców kompletnie nie widać, to oni sobie dośpiewują. No i na tej podstawie, jeżeli by się odpowiednio zapisały jakieś, wiesz, jakieś odpowiednie, nie wiem, dane czy coś takiego, można by było uznać, że dajmy na to, dajmy na to Andrzej Duda był tutaj papieżem i tutaj przywódcą współczesnej Europy.
1: No, wyobrażam taką cywilizację Keshe albo cywilizację Elvisów.
2: Hi, hot sexy mama, witam w naszej społeczności, baby. Dzięki bardzo. Chodź, tu zapraszam. Hua.
1: tam by śpiewali cały czas coś, a kaszyści by oczywiście gotowali te cewki swoje całymi dniami, nosiliby te sprężyny, te kaski na głowach, spotykaliby się na spotkania, gdzie stabilizowaliby swoje tam właśnie pola różne, no i tak by sobie żyli.
0: No, niestety, tak, no ale no, to też, nie wiem, kurczę, mi się to kojarzy z jakiegoś opowiadania science fiction, że właśnie pojawił się taki kult cargo, który się właśnie pojawiał dużo wcześniej u nas w czasach kolonialnych, gdzie faktycznie na podstawie tej szczątkowej wiedzy nagle pojawiał się niemal kult religijny, związany tak naprawdę tylko i wyłącznie ze zderzeniem z inną cywilizacją, a jeżeli byśmy stracili liniową ciągłość tej naszej cywilizacji, przykładowo właśnie tam schowali się w bunkrach na 200 lat, a inni ludzie by tam sobie żyli na powierzchni, no to kiedy byśmy wyszli, no to faktycznie byłoby to zderzenie tak naprawdę dwóch zupełnie innych cywilizacji.
1: Ale kult cargo to świetnie daje, bardzo daje do myślenia, bo to pokazuje nam taki mechanizm, że może powstać z małej jakiejś przeinaczonej informacji, szczątkowej, niewłaściwie zinterpretowanej i tak dalej, może powstać coś wielkiego. A ludzie zwykle sobie tak podchodzą do wszystkiego, że jak powstało już coś wielkiego, to nie mogło powstać z jakiejś bzdury, nie? Bo to by nie powstało po prostu. Nie miałoby szans.
0: No, coś koło tego, takie właśnie zaskoczenie. Sam nie wiem do końca, jak to zinterpretować, bo właśnie ludzie mają, z jednej strony mają właśnie takie zawierzenie, że jeżeli coś powstało, no to musi być zajebiste, przykładowo religia, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli stało się coś wielkiego, to z drugiej strony mózg teoretyków spisku z kolei każe im zaprzeczać. No i jeżeli wiesz, zamach na World Trade Center, no to niemożliwe, żeby coś takiego się stało. To na pewno musi być coś zupełnie innego. Także tutaj sam do końca nie wiem. Być może, jeżeli by faktycznie jakaś nasza cywilizacja by się gdzieś zatrzymała w miejscu i potem zobaczyłaby nasze pozostałości, to takie, ej, oni latali w kosmos? Oni? Przecież oni tutaj wojny mieli. Niemożliwe, żeby latali w kosmos, nie?
1: No, w sumie to nie wiem, czy to nasze latanie w kosmos można nazwać lataniem po kosmosie. My tak tutaj orbitujemy tak bardziej dookoła, to w okolicach naszej planety. Trochę te nasze podróże w kosmos przypominają taką wycieczkę, jak małe dziecko wychodzi poza swoje podwórko pierwszy raz i tam dwie ulice dalej, nie?
0: No ale kurde, no ale co, to nie jest podróż życia? Ja sam pamiętam, jak u mnie we wsi sołtys do moich rodziców dzwonił, bo mnie zgarnął, że sam poszedłem mając 3 lata z banknotem 100-złotowym, starym 100-złotowym w dłoni, bo poszedłem do lokalnego sklepu kupować samochód. I to była podróż życia. To była podróż życia.
1: No.
0: Nie, co, nie poszedłem? To, no. Poszedłem, więc nie ma co tutaj, wiesz, mówić, że oj, tutaj takie latanie to nie latanie. Nie, latamy w kosmos, jesteśmy zajebiści.
1: Teraz wyobraźcie sobie, że jest sobie taki potrzeba z tym banknocikiem, taki malutki jeszcze, i odbywa tą swoją podróż życia, dwie ulice dalej. I dla niego to jest coś niesamowitego. Podróż życia,
0: stary,
1: niesamowita
0: dopiero po
1: bajka.
0: Kilometrze mnie złapali.
1: Jak?
0: Dopiero po kilometrze mnie złapali, bo byliśmy tak troszkę za wioską.
1: No.
0: Ale chata sołtysa była pierwsza, a sklep był jeszcze 400 metrów dalej.
1: No i to jaka to wielka przygoda była dla takiego potrzeby, a jak to jest mało znaczące w ogóle i dla reszty miasteczka, dla kraju, dla planety, dla kosmosu, no a dla niego to takie ważne.
0: Ale jest. Ale to było coś, tak? Jakoś się zapisałem w historiach, które były później jeszcze przez wiele lat opowiadane i przez sołtysa, i przez moich staruszków.
1: No, nie, no niesamowite. Strasznie chciałbym wiedzieć, jak to naprawdę jest. Poznać trochę więcej szczegółów właśnie o tych sprawach, o których sobie rozmawiamy, o które się czasem spieramy, a tu nadal cały czas tylko sobie gdybamy i to jest męczące. To już mnie zaczyna denerwować po prostu. Weź powiedz, jak jest, bo ja już chcę wiedzieć. Powiedz, jak jest. Daj mi rozwiązanie jakieś.
0: Ale jakie ty chcesz rozwiązanie? Rozwiązanie czego? Zadaj pytanie, to ci na nie odpowiem.
1: pytanie. Czy są inne cywilizacje?
0: Prawdopodobnie są.
1: Czy istnieje jakiś Bóg, Stwórca, wielki kreator wszechświata, świata, planet?
0: Tego nie wiemy.
1: Jaki jest jakiś taki podstawowy cel naszego istnienia, egzystencji?
0: Ekspansja. Nie.
1: Ekspansja. Muszę być bardziej ekspansywny chyba.
0: Musisz się bardziej rozłożyć na krześle.
1: Czym kobieta różni się od mężczyzny?
0: Penisem, a raczej jego brakiem. To znaczy ma, od czasu do czasu.
1: A znasz takie dziewczyny? Znasz, mówiłeś, że znasz.
0: Które mają penisa od czasu do czasu?
1: No.
0: To większość kobiet tak ma. Nie wiem, słyszałeś kiedyś o seksie?
1: Tak, coś mi się obiło o uszy. Aha, no to już rozumiem, teraz zrozumiałem.
0: O, dobra, okej, ale przynajmniej się nie zaśmiałeś, kiedy opowiedziałem, tylko dopiero kiedy ci wytłumaczyłem. To teraz czekam, aż zrozumiesz.
1: Mówicie, dowcip to zajmuje trochę czasu, zanim to przejdzie, wiecie, to są pewne odległości, musi się to rozejść tam po neuronach, prawda?
0: Po prostu DNS. Słyszałem, jak to,